Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: Radio Kujawy 99 i 4 FM. Czas na wiadomości.
1: Koniec z patostreamingiem.

0: sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszej codzienności. Korzystamy w niej w ramach edukacji, pracy czy podczas zwykłych codziennych czynności. Czy AI stanie się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu? O możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia, rozmawiano podczas konferencji poświęconej sztucznej inteligencji we Włocławku.
1: Dzisiejsza konferencja jest przede wszystkim o innowacyjności. Innowacyjności skupionej na sztucznej inteligencji, czyli tych narzędziach, które tak naprawdę w przyszłości będą obecne w każdej firmie.
2: To jakie tematy są dzisiaj podejmowane?
1: Przede wszystkim mówimy tutaj o bezpieczeństwie, mówimy tutaj o samych narzędziach sztucznej inteligencji, ale też chociażby o RODO, czyli o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.
2: Czy sztuczna inteligencja w firmach jest ułatwieniem i pomocą?
1: Sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej firmy, czyli nie mówimy tylko o ułatwieniu, nie mówimy tylko i wyłącznie o pomocy, chociaż na chwilę obecną w wielu przypadkach właśnie tak jest, ale mówimy o tym, że sztuczna inteligencja to będzie ta część biznesu, na której tak naprawdę każda działalność będzie się opierać.
2: Jak ważne są takie spotkania?
1: Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne. Zresztą dzisiaj ilość osób na sali pokazuje to, że przedsiębiorcom potrzebna jest wiedza. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji, do tego, w jaki sposób mogą wykorzystywać określone narzędzia. Prawda jest taka, że kto się nie edukuje, ten niestety się nie rozwija. Jeżeli ktoś się nie rozwija, no to albo żyje w stagnacji, albo wręcz się cofa. Pamiętajmy o tym, że świat cały czas idzie naprzód, świat cały czas się zmienia i naszym zadaniem jest to, żeby dostosować się do tych zmian. Jeżeli się do tych zmian nie dostosujemy, to niestety, ale nasze miejsce na rynku będzie się cały czas zmieniać i to wcale nie na lepsze, tylko na gorsze.
2: Czy firmy właśnie coraz częściej przekonują się do tej sztucznej inteligencji?
1: Tak, firmy coraz częściej przekonują się do sztucznej inteligencji. Wynika to chociażby z tego, że procesy automatyzacji pewnych zadań, które często zajmowały nam 2 godziny, 3 godziny dziennie, teraz dzięki sztucznej inteligencji mogą nam zajmować dosłownie minuty. Tak? Mówimy tutaj na przykład o obsłudze klienta, mówimy tutaj o obsłudze procesów księgowych zachodzących w firmie, o obiegu dokumentów. Także myślę, że tak.
0: W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy na co dzień korzystają z innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
3: Dzisiaj poza tym, że prowadzę całą tą konferencję, opowiadałem o części, w której specjalizuję się od kilkunastu lat, czyli opowiadałem firmom o tym, jak wdrażać skutecznie cyfrową transformację w sektorze klientów małych i średnich przedsiębiorstw.
2: Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm?
3: Tak, zdecydowanie. Pokazywałem wyniki różnych badań, w których widzimy, jak rynek pracy będzie się zmieniał i jak na rynek pracy w najbliższych latach wkroczą pokolenia ludzi Z i pokolenie ludzi alfa, którzy natywnie wykorzystują sztuczną inteligencję do procesu nauki, do procesu wyszukiwania informacji i rolą przedsiębiorstw, rolą firm będzie skuteczne zapewnienie narzędzi, z których na co dzień ta grupa ludzi i również my jako milenialsi coraz częściej korzystamy.

0: Czy firma, która nie będzie korzystała ze sztucznej inteligencji, zostanie poniekąd w tyle?
1: Moim zdaniem firmy, które zrezygnują z szybkiej adopcji sztucznej inteligencji, prędzej czy później to zrobią, bo zobaczą po prostu, jak szybko ich konkurencja rośnie i jak tracą swoją szansę na rynku.
2: Uczestnicy podkreślali, że tego typu wydarzenia są okazją do poszerzenia swojej wiedzy i wymiany doświadczeń.
3: Cała konferencja jest niezmiernie interesująca z punktu tego, co się tak naprawdę dzieje teraz w przestrzeni naszej na co dzień, ale także z punktu widzenia rynku pracy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy także jako pracownicy instytucji publicznych mogli uczestniczyć i zdobywać taką wiedzę na temat tego, jak korzystać w sposób innowacyjny, ale też przede wszystkim bezpieczny z narzędzi AI, które tak naprawdę stają się już naszą codziennością.
0: Czy pani w swojej pracy używa AI?
3: Tak naprawdę AI to są takie narzędzia jak Canva, właśnie tak jak tutaj już wcześniej pan wspomniał, przeglądarka Google, więc siłą rzeczy na co dzień korzystamy z takich narzędzi, nawet czasami o nich nie wiedząc.
4: Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie przygotowane jest to spotkanie z bardzo dużą ilością wiedzy. Spotkanie, które zawiera bardzo dużą ilość informacji, w jaki sposób bronić się przed hakerskimi włamaniami, również w jaki sposób bezpiecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję w biznesie, właśnie w naszych firmach. Więc uważam, że to jest bardzo potrzebne dla przedsiębiorców takie wydarzenie.
0: Który temat panią szczególnie zaciekawił? Czy usłyszała pani coś, czego wcześniej nie wiedziała?
4: Raczej z każdym tematem się gdzieś spotkałam czy słyszałam, ale dzisiejsze spotkanie dało mi możliwość pogłębienia tej wiedzy i większego skupienia się na tym, co ja wykorzystuję w swojej firmie, na jakich narzędziach pracuję, a które mogłabym wykorzystać i poprawić jakość swojej pracy i jej wydajność.
0: Czyli używa pani sztuczną inteligencję w swojej firmie na co dzień?
4: Zdarza mi się, że także wykorzystuję sztuczną inteligencję.
0: Jest to pomocne narzędzie?
4: Tak, jest to bardzo pomocne narzędzie w dzisiejszych czasach.
0: A w jaki sposób pani jej używa?
4: Poprzez zbieranie gdzieś tam jakichś informacji danych, analizowanie pewnych informacji, które wpływają mi od klientów. Także uważam, że to jest też dobre w dzisiejszych czasach rozwiązanie, żeby być pewnym, czy nawet dana praca albo przypływane informacje są wiarygodne, są poprawne.
0: Czyli uważa pani, że sztuczna inteligencja może być przyszłością dla firm?
4: Tak, jak najbardziej. Sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm, ale oczywiście trzeba ją stosować, czy z niej korzystać w bardzo profesjonalny sposób i wiedzieć na ile.
2: Choć sztuczna inteligencja wciąż budzi wiele pytań, jedno jest pewne. Jej znaczenie w obszarze biznesu będzie systematycznie rosło. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zmieniono nazwę i rozszerzono zakres zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina we Wrocławku na salę sportów walki. Już wcześniej informowaliśmy o planach utworzenia Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz. Na piętrach budynku będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, a na dole sale do ćwiczeń. Co zatem się zmieni? Dolne pomieszczenia będą salami magazynowymi. Dlaczego?
5: W ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali zmiany odnośnie Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina 6, a mianowicie przekształcenie części pomieszczeń Bursy na salę sportu walki.
6: Sala sportu walki, ale także będą to pomieszczenia magazynowe na wypadek wojny.
5: Tak, docelowo ma tam powstać Centrum Sportu Walki, o które zabiegam już od wielu, wielu lat. Była to między innymi także jedna z propozycji Koalicji Obywatelskiej do budżetu na 2026 rok. Tutaj prezydent Krzysztof Kukucki znalazł fajne rozwiązanie w mojej ocenie, a mianowicie chce pozyskać środki z Ministerstwa Obrony Narodowej i w trakcie pokoju będzie znajdowała się tam sala sportu walki, a w trakcie wojny będą tam pomieszczenia magazynowe dla wojska.
6: Wiąże się to także z dofinansowaniem, jak rozumiem, o które będzie się Urząd Miasta i radni ubiegali.
5: Prezydent jako organ wykonawczy będzie ubiegał się o środki Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie trwają prace nad projektem i nad składaniem wniosków.
2: W budynku Bursy będzie znajdowała się sala do sportów strójkowych, takich jak boks, kickboxing czy karate. Druga sala miałaby być przeznaczona do judo, jiu-jitsu i zapasów.

0: Istotne jest także miejsce do przygotowania motorycznego. 2 tygodnie pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych wydarzeń. Włocławek szykuje się na swoje święto. Przed mieszkańcami koncerty największych gwiazd, widowiskowe spektakle teatrów ulicznych i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W parku na Słodowie wystąpią legendy polskiej muzyki, m.in. Paktofonika i T-Love. Nie zabraknie także artystów młodego pokolenia, wśród nich bracia Kacperczyk i Fukaj, których koncerty wyprzedają się w całym kraju.
1: Dni Włocławka już kolejny rok z rzędu odbywać się będą właściwie przez 2 tygodnie. Szereg imprez, począwszy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Żak w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przez 30-lecie zespołu Classic, zakończenie roku artystycznego zespołu Happy Kids, czyli to jest formacja taneczna, przez Noc Świętojańską w parku na Pompce 21 czerwca, przegląd teatrów ulicznych na Starym Rynku i fire show, po dużą imprezę muzyczną, czyli festiwal nowej muzyki. Tutaj wystąpi Paktofonika, Fukaj oraz bracia Kacperczyki, a kolejnego dnia wystąpi zespół Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, więc to będzie sporo dobrej muzyki na Słodowie.
0: Muzyczne emocje to jednak nie wszystko. Na mieszkańców będą czekać animacje i warsztaty przygotowane przez instytucje kultury.
1: W parku na Pompce prezentować się będą animacje instytucji kultury, które funkcjonują w naszym mieście, więc w parku na Słodowie ta część muzyczna, a w parku na Pompce właśnie ta część taka bardziej kameralna, ale też bardzo potrzebna.
0: Najbliższe tygodnie będą również okazją do spotkań z internetowymi twórcami.
1: W niedzielę 28 czerwca, czyli to ostatni dzień Dni Włocławka, zlot youtuberów. W tym roku AJ i Tytus Chmielewski, chłopak z Włocławka, 20-letni, który na rowerze przejechał najpierw Brazylię, a później Japonię. Jego vlogi cieszyły się i nadal cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych i no bardzo się cieszę, że youtubera po raz kolejny tak naprawdę z okolic Włocławka i z Włocławka możemy zaprosić.
0: Na finał święta scena będzie należeć do lokalnych artystów. To właśnie oni pokażą swój talent przed szeroką publicznością.
1: Kończymy na Słodowie sceną włocławskich muzyków. Tu otwieramy scenę. Ona będzie dostępna tak naprawdę dla zespołów, które funkcjonują w naszym mieście i to będzie możliwość tak naprawdę zaprezentowania się przed lokalną publicznością. To też na Słodowie, na scenie, na której dzień wcześniej Pull the Wire, Myslowic i T-Love wystąpią.
0: Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już 14 czerwca. Dlatego warto zarezerwować ten czas i stać się częścią tego niezwykłego miejskiego święta. Baruchowo gościło 48. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wydarzenie w kontekście rozwoju i współpracy samorządów. W agendzie konwentu znalazło się wiele kwestii dotyczących problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie.
2: Przy okazji konwentu poruszane są bardzo ważne sprawy dla nas, dla samorządowców. Dzisiaj nie będzie inaczej i tych spraw na pewno będzie sporo, między innymi dotyczące pozyskania środków na realizację kolejnych zadań. To będą również sprawy związane z programem ochrony ludności, obrony cywilnej. Też takie bieżące sprawy, które dotyczą mieszkańców, typu szacowanie szkód łowieckich, temat dotyczący wilków, więc tych spraw na pewno będzie dużo i myślę, że też i tu będzie żywa dyskusja na ten temat. Tematy, które będą dzisiaj przedmiotem konwentu, bardzo osobiście można powiedzieć dotyczą nas, naszej gminy, naszych mieszkańców, bo problem wilków tak dotyczy nas, zresztą to, co było wcześniej w mediach podawane i te straty, jakie były spowodowane w mini zoo w Zielonej Szkole, też wszystko wskazuje na to, że były to wilki. Dlatego ten temat dzisiaj też będzie poruszany na konwencie.
3: Mamy dzisiaj też kilka ważnych tematów takich. Ten najważniejszy chyba, który dotyczy gmin, szczególnie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dotyczy planów ogólnych. To jest temat, nad którym pracujemy od 2 lat gdzieś. Część naszych wniosków została zaakceptowana przez

0: stronę rządową już i została w formie nowelizacji ustawy wprowadzona, ale część jeszcze ciągle oczekuje do wprowadzenia. Co do części mamy obawy, że niestety nie będą wprowadzone. Nasze obawy dotyczą szczególnie inwestycji zgodnie z nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym po uchwaleniu planów ogólnych w gospodarstwach rolnych, które znajdują się w rozproszonej zabudowie i które nie będą objęte planem ogólnym czy planami uzupełnienia zabudowy. Te gospodarstwa rolne naszym zdaniem niestety, ale będą miały bardzo utrudniony proces inwestycyjny i to nas bardzo mocno interesuje, dlatego że no, to będzie wstrzymanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które w gminach wiejskich oczywiście naturalną rzeczą, że się znajdują. W większości przypadków jesteśmy zgodni. Zdarzały się rozbieżności, jeżeli chodzi o podziały środków, bo my jako konwent zawsze byliśmy w większości za tym, żeby środki zewnętrzne, jak są czy to fundusze unijne, czy fundusze krajowe, żeby w miarę równomiernie trafiały do poszczególnych samorządów. Żeby nie było sytuacji takich, że jeden samorząd otrzymuje, załóżmy, 10 milionów złotych, a 10 innych, często sąsiednich nawet samorządów, nie otrzymują żadnego wsparcia. Problemy podobne mamy w obszarach wiejskich. To są ciągle problemy związane z infrastrukturą drogową, z tematami wodno-kanalizacyjnymi, z szkołami, z finansowaniem oświaty czy z zabieganiem o nasze kompetencje. I tu praktycznie w 100% mamy zbieżność naszych interesów i zgodę co do podejmowanych wniosków czy stanowisk.
1: Konwent odbył się w nowoczesnym budynku wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Aruchowie. Wójt podkreśliła, że gmina się rozwija, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
2: Myślę, że mamy czym się pochwalić. Dorobek mojego poprzednika, pana Stanisława Sadowskiego, był bardzo duży. Potencjał, infrastruktura jest bogata, więc chcemy pochwalić się tym, co mamy, to, co już jest i jak to wygląda. Więc jest okazja też i promocji naszej gminy. Tak jak wspomniałam wcześniej, posiadamy infrastrukturę i ten rozwój na pewno tutaj w naszej gminie nastąpił, no ale no właśnie, to nie oznacza, że możemy tutaj spokojnie sobie żyć i te problemy nas nie dotyczą, bo jednak tych wyzwań jest, chociażby pod kątem programu ochrony ludności, obrony cywilnej, to temat, który ostatnio bardzo często jest poruszany, no i jest taka potrzeba, żebyśmy byli zabezpieczeni na różne sytuacje, nie tylko związane z jakimś zagrożeniem zewnętrznym, ale z sytuacjami kryzysowymi, związanymi z warunkami atmosferycznymi, więc ten temat na pewno jest dla nas ważny, bo na terenie gminy nie mamy miejsc schronienia. Też i zasoby wymagają uzupełnienia, dlatego ten temat na pewno jest dla nas ważny. No i takie sprawy bieżące związane z mieszkańcami czy z gospodarką wodno-ściekową, to również dla nas na przyszłość pod kątem modernizacji stacji uzdatniania wody czy gminnej oczyszczalni ścieków. Także tych wyzwań na pewno nie jest mało.
1: W spotkaniu uczestniczył Piotr Hemmerling, pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreślił rolę realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
3: Jestem przekonany, że duża część dzisiejszych obrad będzie poświęcona realizacji właśnie zapisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, finansowaniu przedsięwzięć związanych właśnie z realizacją tej ustawy, więc myślę, że jest to właściwe forum do dyskusji i do omawiania problemów, które się oczywiście pojawiają w trakcie realizacji. Głównie dotyczy to spraw związanych z finansowaniem, ogłoszeniem kolejnego naboru na środki potrzebne do zrealizowania celów, które samorządowcy sobie ambitnie stawiają. Oczywiście w dalszym ciągu finansujemy zakup urządzeń potrzebnych do likwidacji miejscowych zagrożeń, urządzenia, budowle, ale również finansujemy prace projektowe związane z przystosowaniem obiektów do koncentracji ludności, do ochrony ludności. Pojawiają się również już projekty związane z budową schronów, miejsc schronienia. Szeroka gama tych przedsięwzięć i ja się cieszę, bo one są coraz bardziej przemyślane, coraz bardziej takie celowe i związane z realizacją głównych założeń tej ustawy. Więc bardzo już konkretne rzeczy. Przekażę dzisiaj tutaj informację, że ustawa będzie nowelizowana. Od stycznia pojawi się możliwość, żeby planować w takim cyklu 5-letnim. Do tej pory planowanie, realizacja, konsumowanie jak gdyby tych inwestycji odbywało się się tylko i wyłącznie w cyklu jednorocznym.

A więc bardzo krótki czas na pomysł, przygotowanie, realizację. A od stycznia 2027 roku będzie możliwe, zgodnie z nowelizacją ustawy, będzie możliwe planowanie w takiej sekwencji pięcioletniej, do 5 lat oczywiście. Co

0: zdaniem spowoduje, że te inwestycje w zakresie obrony cywilnej będą bardziej celowe, przemyślane, na pewno będą to bardziej kosztochłonne, ale moim zdaniem jest to nowum, które na pewno wpłynie na bardziej celowe wydatkowanie tych środków.
1: Kwestie obrony cywilnej zdominowały konwent. Część samorządowców wprost stwierdziła, że środki chociażby na budowę schronów są niewystarczające.
2: Te środki, dobrze, że się w ogóle pojawiły. One po raz pierwszy w ubiegłym roku się pojawiły. W tym roku jest druga tura realizacji tych wniosków o dofinansowanie. Zawsze jest tak, w każdym zakresie, że te potrzeby są dużo większe. Mamy w tej chwili inną sytuację zupełnie, bo to zagrożenie militarne, stąd ta nowa ustawa o obronie ludności i ochronie cywilnej. My od początku wnioskujemy o to, żeby programy były wieloletnie. W ubiegłym roku i w tym roku mamy programy roczne. Te dotacje, które otrzymujemy, musimy zrealizować i rozliczyć w roku bieżącym. W przyszłym roku jest zapowiedź, że rozpocznie się już realizacja programu wieloletniego, pięcioletniego i to jest to, na co my czekamy. Szczególnie jeżeli chodzi o większe inwestycje w obszarach wiejskich, to przede wszystkim miejsca schronienia. No, wiem, że są w niektórych gminach planowane jest budowa schronów. To są inwestycje wieloletnie. Ciężko byłoby to zrealizować w jednym roku, szczególnie jeżeli chodzi o sfinansowanie takiego zadania. Program pięcioletni pozwoli nam na to, żeby planować już te inwestycje na spokojnie i zrealizować w kolejnych 5 latach. Jeżeli chodzi o miejsca schronienia, to my czekamy na ten program 5-letni. W ubiegłym roku doposażyliśmy sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji jakichś ratowniczych czy w razie jakiegoś zagrożenia. Ten sprzęt w większości jest przekazany do jednostek ochotniczych straży pożarnych, dlatego że w obszarach wiejskich to one są najbardziej wyspecjalizowane i najsprawniejsze, jeżeli chodzi o niesienie tej pierwszej pomocy. W tym roku skupiamy się na rozbudowie infrastruktury kubaturowej o miejsca magazynowe, bo tego sprzętu przybywa dużo i trzeba zabezpieczyć miejsca do składowania tego sprzętu, żeby on był też jak najbliżej ludzi. Mamy potrzeby, co zgłaszaliśmy w ubiegłym roku już i również inne gminy to zgłaszały, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy. Bo co z tego, że będziemy mieli magazyny, będziemy mieli wyposażenie, jak nie będziemy mieli transportu do tego, żeby to szybko do mieszkańców dostarczyć?
3: Na razie to dość dużo się na ten temat mówi, natomiast słabo odczuwamy wsparcie naszych samorządów, jeżeli chodzi o takie typowe budowle obronne, a o tym się bardzo dużo mówi. Na przykład środków na budowę schronów praktycznie nie ma wcale. Samorządy nie są w stanie za własne środki wybudować takich inwestycji bardzo potrzebnych, ponieważ są to wydatki rzędu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast potrzeba też wielu środków na infrastrukturę. Samorządy, szczególnie gminy typowo rolnicze, nie są w stanie wygenerować takich kosztów własnych, żeby inwestować w poważne prorozwojowe inwestycje. Musimy liczyć na wsparcie państwa w tym zakresie. Jeżeli tego nie będzie, to powoli gminy zaczną się zwijać, kolokwialnie powiem. Być może łączyć, ale to jest trudny temat, bardzo trudny temat. To trzeba liczyć w milionach dla każdej z gmin, nie w milionach. Na razie to jest liczone w milionach na całe województwo. Natomiast to są inwestycje bardzo potrzebne, ale bardzo drogie. I bez wsparcia budżetu państwa to tutaj będziemy tylko się szkolić, mówić, jak powinniśmy zapobiegać niebezpieczeństwom, jak chronić ludność, natomiast nie będziemy mieli do tego środku, nie będzie infrastruktury, nie będzie przede wszystkim schronów. Tego nie budowało się od czasów powojennych i praktycznie żadna gmina takich inwestycji nie wykonywała i nie ma takich możliwości, żeby chronić ludność na wypadek najgorszego zagrożenia.
4: Myślę, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na te środki z racji tego, że nawet i te cyberataki, które się dzieją na co dzień, o których nawet nie wszyscy może wiedzą, to my też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nawet zabezpieczać zabezpieczać bazy danych, zabezpieczać infrastrukturę, sieć, komputery, pracę całego urzędu, żeby ona była sprawna, a także w terenie również wodociągi i inna infrastruktura, która jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować.

0: zachować na co dzień.
1: Konwent Wójtów jest platformą do dyskusji o problemach, ale także miejscem artykułowania potrzeb małych i średnich gmin na szczeblu wojewódzkim. Często podczas konwentów podejmuje się istotne uchwały w kwestiach rolnictwa czy ochrony środowiska. Problem z parkowaniem w okolicach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku od lat pozostaje nierozwiązany. Każdego dnia pacjenci i ich rodziny mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca. Samochody często ustawione są wzdłuż drogi prowadzącej do wieńca, a niektórzy kierowcy parkują nawet na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu szpitala. Temat powrócił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sałbecki zapowiadał budowę wielopoziomowego parkingu przy szpitalu. Zdaniem działaczy PiS realizacja tej inwestycji może jednak potrwać znacznie dłużej niż oczekują tego mieszkańcy.
2: Marszałek stwierdził, że ten parking będzie budował on wielokubatowy na 473 miejsca, że w tym roku też już rozpoczną się prace związane z projektowaniem. No ale proszę Państwa, znając szybkość i działania marszałka na temat inwestycji, w zakresie inwestycji drogowych i nie tylko drogowych we Włocławku, no to wiemy, że serce szpitala miało być oddane w 2021 roku. Teraz z zapowiedzi marszałka z 8 czerwca z sesji nadzwyczajnej województwa to serce będzie oddane w 2027 roku, więc za rok.
1: Przedstawiciele PiS zwracają również uwagę, że kilka miesięcy temu własne plany związane z budową parkingu przedstawiały władze Włocławka. Ich zdaniem obecnie temat ten schodzi jednak na dalszy plan, a zapowiadane wcześniej działania nie są realizowane w oczekiwanym tempie.
2: Prezydent mi na sesji ostatniej odpowiedział również na to pytanie, że jeżeli będzie marszałek szybko budował, no to nie ma sensu się dublować. Ja myślę, że panie prezydencie, jest sens, jest apel o to, żeby miasto jednak ten parking leśny wybudowało, dlatego że wszystkie parkingi przy szpitalach są z reguły komercyjne i pewnie ten, który będzie budował marszałek, też będzie komercyjny. Natomiast myślę, że dla mieszkańców miasta, dla tych, którzy tutaj korzystają z pomocy, taki parking wybudowany bardzo szybko byłby dobrym gestem i tu apeluję do lewicowej wrażliwości naszego prezydenta, żeby z niej po prostu skorzystał, a nie oglądał się na podszepty swoich koalicjantów.
1: Jak podkreślają samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością, sytuacja wymaga pilnych decyzji. Ich zdaniem problem będzie się pogłębiał, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu oraz podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy parkowanie na poboczach czy nieutwardzonych terenach staje się jeszcze bardziej uciążliwe.
3: Cóż, jaka sytuacja jest wokół szpitala, widać, tak jak powiedział pan przewodniczący, na załączonym obrazku. Wzdłuż ulicy Wienieckiej codziennie setki samochodów w warunkach, które nie odpowiadają standardom XXI wieku. Parkują w błocie, też zimą w śniegu, wzdłuż lasu. Lasy państwowe czasami to blokują, wystawiają barykady, żeby kierowcy nie wjeżdżali. I tak jak powiedział pan przewodniczący, była nadzieja, że Lasy Państwowe we współpracy z miastem ten problem rozwiążą. W marcu pojawiła się informacja, że powstanie ten parking naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. Pan prezydent zapowiedział też w rozmowach takich z radnymi, że ten parking po pierwsze będzie szybko budowany, że już jest projektowany, że będzie możliwość łatwego rozbudowywania, rozszerzania, czyli początkowe 100 miejsc może być dużo więcej. No powiem tak, byłaby to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Włocławka, ale powiedzmy też i nie tylko, bo do naszego szpitala przyjeżdżają mieszkańcy, pacjenci z okolicznych powiatów. Parkowanie przy szpitalu czasami jest wręcz niemożliwe. No, jest to niedopuszczalne we współczesnych czasach. Ja nie mogę na to spokojnie patrzeć. W związku z tym apelowaliśmy do prezydenta, żeby jednak tej decyzji nie zmieniał. Na ostatniej sesji padło zdanie, że, tak jak powiedział pan przewodniczący, że jednak może będzie budowany tylko i wyłącznie parking finansowany przez marszałka. No cóż, będzie, nie będzie, okaże się, to jest przyszły rok. Natomiast ten mniejszy parking miejski, darmowy dla mieszkańców, mógł powstać sprawnie, szybko w tym roku, tak żebyśmy wszyscy, którzy potrzebujemy korzystać ze szpitala, mogli to zrobić w sposób ucywilizowany.
1: Mieszkańcy korzystający ze szpitala od lat liczą na rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo jednak, która z zapowiadanych inwestycji miałaby zostać zrealizowana jako pierwsza. Jedno jest pewne. Liczba miejsc parkingowych w rejonie lecznicy od dawna nie odpowiada rzeczywistym potrzebom pacjentów, odwiedzających i pracowników szpitala. Nie lada gratka dla miłośników.

0: Teatru. Na scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, Teatr Polska. Celem programu Teatr Polska jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych.
1: Teatr Polska to jest program, który finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny, ale przede wszystkim program, który jest niezwykle bliski mojemu sercu teatromana. To jest program, który daje możliwość tym miejscowościom, które teatru nie mają, na zaproszenie fenomenalnych, nagradzanych spektakli, które ogląda specjalny jury i wysyła do tych miejscowości. Normalnie koszt takiego spektaklu by nas przerósł, a dzięki temu dofinansowaniu mamy bilety po 30 zł, a kartę teatromana po złotych 100. Więc jak widać, jest to impreza, która jest dostępna dla każdego. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to są spektakle wybitne, to nie są komercyjne produkcje, bardzo różnorodne pod względem formy, pod względem treści. No i w tym roku w ogóle jest dla nas fenomenalny rok, ponieważ zaczynamy w czerwcu, kończymy w październiku, dzięki czemu będzie można zobaczyć aż 6 spektakli. 4 przeznaczone są dla widzów dorosłych, a 2 dla dzieci. I mówię o tym teraz, ponieważ pierwszy już 18 czerwca. Immunokracja to jest spektakl, który opowiada o społeczeństwie jako ciele, które jest toczone przez stan zapalny, czyli opowiada o tym, co się w naszym świecie w tej chwili dzieje, o konfliktach, o nienawiści, o różnego rodzaju cynizmie, który toczy ten organizm, ale oczywiście nie pozostawia widza bez pomysłu na rozwiązanie i bez nadziei. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Uważam, że to będzie przepiękne widowisko. Wykorzystane w tym widowisku są różnego rodzaju technologie, wizualizacje, więc jest to takie trochę laboratorium sztuki, które wciąga widza także w różnego rodzaju interakcje. Więc zapraszam serdecznie 18 czerwca o godzinie 19 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło na pierwszy spektakl w ramach Teatru Polska.
0: Tematyka kolejnych spektakli jest bardzo zróżnicowana. Tytuły kolejnych przedstawień, które odbędą się we wrześniu, to Wyobraźnia, Kulawa Kaczka i Ślepakura, Solaris, Matki Śnieżne, natomiast w październiku Niżyńska Pianoforte.
1: Solaris to monodram, w którym astronautę gra kobieta, więc też to jest zadziwiająca sytuacja i też wykorzystane są tutaj wizualizacje. Natomiast Niżyńska Pianoforte to w ogóle zadziwiający spektakl, ponieważ odbywa się na trampolinie i aktorka właściwie część spektaklu spędza w powietrzu. A Matki Śnieżne to już stricte dramatyczna rzecz. Myślę, że opowieść, która poruszy serca naszych widzów. I 2 fantastyczne spektakle dla dzieci. Kulawa Kaczka i Ślepa Kura oraz spektakl Wyobraźnia.
0: Karta teatromana jest do nabycia tylko w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Natomiast pojedyncze bilety można zamówić na stronie biletna.pl.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700.

0: 800. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka ZO we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Wybrany z osiedla Śródmieście i Zawiśla. No właśnie, Wy 2 lata temu szliście do tych wyborów z taką rozbudowaną listą obietnic. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia te 2 lata, które właśnie minęły? Z perspektywy właśnie tych 2 osiedli.
1: Po pierwsze, z perspektywy właśnie jako radnego, mogę powiedzieć, że naprawdę idziemy bardzo mocno do przodu. Po pierwsze, pan prezydent Krzysztof Kukucki bardzo mocno stara się, że tak powiem, te wszystkie właśnie punkty, które były obiecane, realizować. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie i naprawdę idzie to w bardzo dobrym tempie. I też z drugiej strony, jako mieszkaniec Śródmieścia, też mogę powiedzieć, że jak najbardziej, bardzo dużo się dzieje, bo pamiętam na samym początku chociażby kadencji, kiedy był remont ulicy Chopina, później Warszawskiej, tak, wymieniana była nawierzchnia, to pamiętam, że z panem prezydentem rozmawiałem, ja mówię, tak właśnie powinien wyglądać Włocławek, jeżeli chodzi o centrum, o Śródmieście. Mówię, najważniejsze jest to, że no, punktem centralnym w mieście, oczywiście dla niektórych to może być Plac Wolności, a dla mnie też jest to jednak Urząd Miasta, który też jest w centralnym, jest obok. Ja mówię, kiedy ludzie przyjeżdżają do Włocławka, będą chcieli i chcą jechać prostymi drogami, bez dziur, móc, że tak powiem, pozwiedzać ten Włocławek, czyli też jest dosyć istotne, żeby zaparkować ten samochód, żeby była widoczna zmiana na lepsze. I zdaję sobie sprawę, że teraz oczywiście na tapecie jest zielone tereny Śródmieścia, jest 3 maja i nie każdy jest z tego zadowolony. Ale trzeba powiedzieć sobie jasno, jeżeli marzyć się remont mieszkania, chcesz mieszkać w nowym, świeżo wymalowanym, nowo umeblowanym mieszkaniu i tak dalej, no to musisz się przemęczyć te pół roku czy rok nawet. Mówimy o własnych 4 kątach, tak? Nie wyprowadzisz się nagle z mieszkania, nie wyprowadzisz się nagle z miasta, bo miasto musi zrobić po prostu, no tak to jest, że nie jesteśmy w stanie też przysłowiowo zamknąć wszystkiego, no bo ludzie też muszą tutaj jakoś
0: no
1: żyć.
0: Tak, no ale mieszkańcy przede wszystkim właśnie teraz zwracają na to uwagę, tak, że Włocławek jest jednym wielkim placem budowy. Czy te efekty mieszkańcy już widzą, tych inwestycji, które są poczyniane?
1: Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia, które też były moim punktem, bo też pamiętam, nagrywałem to, że właśnie od Parku Łokietka do Urzędu Miasta i nawet dalej do Placu Wolności, będziemy starali się zrobić właśnie tak zwany deptak. Dzisiaj właśnie jadąc tutaj do Was, widziałem już te nowe drzewa, te nowe nasadzenia, bo mieszkańcy również mówili o tym, że jest betonoza, że jest dużo tego. Nie, właśnie w tym momencie tak naprawdę dopiero te wszystkie nasadzenia, to wszystko to, co będzie zielone, jest wsadzane, no bo to nie miało sensu, że tak powiem, na początku, kiedy
0: trwała inwestycja, która

0: Znaczy, nadal ona trwa, ale no jednak pierw jest budowa chodników, ulicy, całej tej infrastruktury. Widziałem również ten nowy plac zabaw. To wszystko się dzieje. Oczywiście są gdzieś tam opóźnienia w tym i wszyscy o tym doskonale zdają sobie sprawę, ale niestety tak czasami bywa, więc dajmy spokojnie skończyć i nawet właśnie przy Zielonym Rynku, jak przejeżdżałem, już widziałem tą ścieżkę rowerową, już widziałem ten łącznik, już mówię, już widać tą końcówkę, już widać te naprawdę efekty i przede wszystkim widziałem właśnie te drzewa, jak gdyby w donicach, które już przyjechały i gdzieś tam będą wsadzane. Więc to się dzieje cały czas. Oczywiście wcześniej, jak była właśnie czy zamknięta ulica Chopina, czy zamknięta ulica Warszawska, to też było centrum miasta i też jakoś sobie daliśmy radę, ale jeżeli chcemy dalej iść właśnie w ten remont, to on kiedyś musi się wydarzyć. I to jest dla mnie bardzo istotne i bardzo fajne, że po pierwsze prezydent, po drugie my jako nowa lewica, tak, tutaj, która jest we Włocławku, staramy się właśnie dotrzymać tych obietnic i te obietnice są dotrzymywane. Też nie chcemy od razu wszystkiego i też nie da się zrobić tego od razu w jednym terminie. Bo teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy na początku inwestycji przeogromnej, którą będzie tunel właśnie pod ulicą Wieniecką. I też miasto przygotowuje drogi objazdowe, alternatywy. To wszystko po to, żeby ten ruch gdzieś rozładować. Korki będą, od razu mówię, że korki będą
1: no to
0: się
1: jest
0: zdarzały.
1: Chyba nieuniknione.
0: To jest nieuniknione, ale po pewnym czasie nie będziecie Państwo musieli czekać na to, żeby w końcu ten szlaban się przysłojał, podniósł, pociąg przejedzie, szlaban się podniesie. Tylko będziemy mogli przejechać bezpiecznym przejazdem właśnie pod torami. I to jest istotne, że no pierw musi być trochę niewygodnie, żeby później było lepiej. I zresztą to widać, bo tych inwestycji jest coraz więcej. Jest ich dużo, dlatego też mieszkanki i mieszkańcy Włocławka mogą mieć wrażenie, że nagle Włocławek stał się jednym wielkim placem budowy.
1: No tak
0: i teraz
1: jak,
0: to jest lepsze. Tak, i teraz to jest lepsze. Przemęczymy się powiedzmy te pół roku czy rok i za chwilę będą inwestycje mniej wrażliwe, że tak powiem, dla centrum, tak? Bo chociażby też most stalowy oczywiście cały czas jest też remontowany, ale też nie można o tym zapomnieć. On jest remontowany pod ruchem. Pamiętam doskonale, kiedy jeździłem autostradą w kierunku Katowic. Ona też była robiona pod ruchem. Tam non-stop były korki, tam non-stop były przeciągnięcia, ale w końcu dzisiaj, kiedy jadę w kierunku Katowic, to jadę komfortową autostradą. Mam trzy pasy, bez problemu. Jadę szybko, to znaczy te 140 km, więc jadę szybciej niż to, co było. I dojeżdżam do Katowic, powiedzmy, w niecałe 3 godziny. Bez problemu jakiegoś większego. Ale no, trzeba było się przemęczyć. Bo w swojej karierze akurat zawodowej też grałem w Gliwicach, więc też akurat jeździłem wtedy do Gliwic. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o Włocławek, to nie tylko są te inwestycje te duże, tak? Ale to są też inwestycje te mniejsze. A ja jako były sportowiec, bardzo na to zwracam uwagę i zawsze przy tego typu inwestycjach chodzę i chociażby na Zawiślu powstał w 2024 i 5 mamy pamtrakt, nowa siłownia zewnętrzna, powstaje hala pełnowymiarowa, hala sportowa przy zespole szkół. Tak.
1: Właśnie pan też tam co chwilę jest tam, patrzę.
0: Tak, ja jestem cały czas, patrzę na tą inwestycję. Można powiedzieć, że znam się z pracownikami, czy z panami, którzy to wszystko gdzieś tam są na miejscu. I nie chcę powiedzieć, że patrzę im na ręce, bo to nie jest kwestia patrzenia na ręce. Chcę po prostu wiedzieć, na jakie problemy napotykają, jakie ewentualnie zmiany zachodzą. Też staram się podpowiedzieć bardziej jako użytkownik kiedyś, na co trzeba zwrócić uwagę. Konstrukcyjnie w to się w ogóle nie ładuje, jeżeli chodzi o projekt. Projekt jest zaakceptowany, ale są pewne rzeczy, które można by było, że tak powiem, zrobić, żeby użytkowanie danego obiektu było o wiele łatwiejsze.
1: I te pana uwagi są brane pod uwagę?
0: Tak, nie jest to jeszcze do końca ten etap, żeby dana uwaga była.

0: już wdrażana, ale oni już wiedzą, że takie uwagi są, tak? Na tym etapie, kiedy była podłączana na przykład sieć wodno-kanalizacyjna, już też dałem im uwagi, gdzie oni właśnie musieli o tym doskonale wiedzieć, no bo wszystko to idzie jeszcze w ziemi. Kiedy były budowane fundamenty, też byłem na inwestycji, też się pytałem właśnie, jak to wygląda. Mówię, dlaczego tak, ile czekamy z czasem. Mówię, zaczęliście od tej strony, mówię, tutaj było na wizualizacji, mówię, były schody, tutaj było podejście, mówię, w końcu jaki jest ten wariant. Więc to wszystko cały czas jestem na bieżąco. Oczywiście też czasami dzwonię do pana dyrektora i z nim rozmawiam, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Mhm. Tak?
1: To na jakim etapie jest właśnie ta budowa tej hali?
0: Nazwijmy to, mamy może nie o tyle co parter, co mamy podłogę parteru. O tak to nazwijmy. Mhm. Więc to wszystko już idzie naprawdę w bardzo dobrym tempie. Wiem, że wykonawca chce jak najszybciej skończyć, nazwijmy to jak najszybciej skończyć, chce po prostu skończyć, chce mieć obiekt odebrany, więc stara się, żeby to wszystko było zgodnie z harmonogramem, a nawet harmonogram wyprzedza. Moim marzeniem jest to, żeby rozpocząć rok szkolny 2027 już na tym boisku, czy powiedzmy na tej hali, żeby tam się odbył ten właśnie rozpoczęcie roku szkolnego w 2027. I to jest, co prawda, okres bodajże 2 miesięcy szybciej niż zakłada plan, gdzie wykonawca przekonał mnie, że oni tak naprawdę chcieliby ten obiekt już skończyć na koniec roku szkolnego, a w wakacje już, że tak powiem, żeby został odebrany. Oczywiście, tak jak w tym roku mieliśmy ekstremalną zimę, nazwijmy to bardzo, bardzo zimną, więc oni też chcą pewne rzeczy skończyć, ale czasami masz takie rzeczy, których no nie przewidzisz i nie jesteś w stanie, że tak powiem, wsadzić to, czy zima będzie trwała miesiąc, a może dwa, a może jednak coś się uda szybciej zrobić, więc są ekstremalne sytuacje i tutaj też mówię, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia, o 3 maja, o właśnie o salę przy SP8, gdzie czasami coś po prostu może się przysłowiowo wykrzaczyć i na to nie masz wpływu. Na to, na co mamy wpływ jako radni, jako mieszkańcy i też powiedzmy gdzieś jako były sportowiec, to na to będę bardzo zwracał uwagę.
1: A co przez te 2 lata tak realnie udało się zrobić, z czego już mieszkańcy mogą powiedzmy korzystać?
0: Patrzę tutaj, jeżeli chodzi o Śródmieście, no to tak jak wspomniałem, Chopina Warszawska, alejki w parku Łokietka, park Sienkiewicza, ta północna część była zrobiona. Kolejny mamy przecież przedłużenie bulwarów, bo mówię, mamy rok 2026, ale już to się dzieje. To też nie jest tak, że mamy zakończoną, bo oczywiście mogę się posłużyć listą, ale też nie chciałbym do końca czytać, bo tego jest po prostu, naprawdę jest bardzo dużo, co z jednej strony zaskoczyło mnie, bo pewne inwestycje były oczywiście mniej widoczne, czy mniej uciążliwe dla mieszkańca, natomiast jest tego naprawdę bardzo dużo. Mieszkalnictwo chociażby. Część już jest zakończona, część jest cały czas. I tutaj mówimy, Toruńska 168, Tumska 3 maja, 3 maja 4, Tumska 3, 3 maja 6, Brzeska 15, Maślana 4/6.
1: No, tego jest sporo. Tak.
0: Tego naprawdę jest bardzo dużo i to oczywiście zaczęło się już w 24, trwało przez 25 i niektóre już są na ukończeniu, niektóre są skończone, niektóre są na ukończeniu, tak? Modernizacja Zapiecek 8, Czarny Spichrz i przestrzeń publiczna, to co mówiłem. Park Sienkiewicza, alejki w parku Łokietka, park Rybnica, Słodowo 2, zielone tereny Śródmieścia, skwer przy placu Staszica, zagospodarowanie terenu przy teatrze, ławeczka Stanisława Zagajewskiego, toaleta kontenerowa na placu Wolności. Są mniejsze lub większe rzeczy, ale naprawdę tego jest dużo. I mimo, że to czytałem, to co mówiłem właśnie, Pantrak i siłownia na Zawiślu, inwestycje na cmentarzu komunalnym, utwardzenie prawie 900 metrów kwadratowych alejek, podjazd elektryczny, kolumbarium 108 niż wykonano w 2024 roku.

0: Powiem szczerze, że nawet nie byłem w stanie dokładnie wszystkiego przyswoić, bo naprawdę tego było bardzo dużo.
1: A czy są jakieś takie inwestycje albo problemy, na przykład na Zawiślu czy Śródmieściu, które wymagają jakiejś szczególnej uwagi, na których chciałby Pan zwrócić właśnie taką uwagę?
0: Jest to dla mnie w Śródmieściu oczywiście, no, cieszę się, że w końcu zakończy się ten remont. Ludzie będą mogli spokojnie sobie korzystać, że tak powiem, z dróg, no bo wiadomo, na razie mamy objazdy gdzieś pozamykane te drogi, no ale też no, trzeba to zrobić jakoś, tak? To, co mnie cieszy, to jest to, że jest coraz więcej tych remontów, bo naprawdę, ja wiem, że to są utrudnienia, ktoś może mnie zganić, ile można. Ale jeżeli ma być fajnie i nowocześnie, no to niestety ten remont musi być. Powstaną boiska przy ekonomiku. Bo mówię tutaj typowo bardziej, patrzę też, jeżeli chodzi
1: W
0: o
1: sensie dziedziny
0: sport,
1: sportowej, tak jest.
0: o dziedzinę sportową. Będą odnawiane place zabaw dla dzieci. Mówimy tutaj o Śródmieściu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która nie jest to prawda w Śródmieściu, jest kawałek dalej. Dla mnie to też jest bardzo istotne, bo powstanie Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałem w budynkach, tam w zespole szkół samochodowych. Tak, jako miasto zakupiliśmy już były hostel, nazwijmy to Feniks, który przerobiliśmy na Bursę numer 3, która jest dofinansowana, właśnie jest teraz remontowana. I ze względu na to, że na elektryku będzie ta bursa wyłączona z użytkowania, część dzieciaków zostanie przeniesiona właśnie do bursy numer 3 na Chopina, a część będzie w pałacyku. Do tego sportowcy będą mogli, i już wiem, że są właśnie tego typu jednostki, które już gdzieś będą przychodziły do nas jako do Wrocławka. Wczoraj zresztą też powiedziałem, bo mieliśmy akurat konsultacje społeczne na temat tego, że jest niż demograficzny, że młodzi wyjeżdżają, powiedzmy za pracą, ale bardziej gdzieś na studia. Jak już na studia, to gdzieś już gdzieś zostają. Że staramy się jako miasto właśnie utworzyć kolejne kierunki, w szczególności te zawodowe, bo zawodowy kierunek ma przyszłość, bo on jest wykonywany powiedzmy ręcznie, manualnie, tak? Tego nie da się zastąpić jakimś komputerem, tak? Czy jakąś maszyną. I chociażby tak jak sam mam, technik motor elektronik, specjalizacja urządzenia elektryczne i elektroniczne. Ja dzisiaj jestem w stanie nadal zrobić, że tak powiem, całą sieć elektryczną, na przykład u siebie w mieszkaniu, czy gdziekolwiek, i się na tym znam, tak? Wiem doskonale. I mimo, że mamy AI i tak dalej, czy SI, tak, sztuczną inteligencję, ona mi tego nie zabierze, tej mojej wiedzy. Więc tutaj jest kwestia tego, że my jako byli sportowcy, czyli ja na przykład i Igor Gryszczuk, staramy się właśnie wdrożyć ten pomysł na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. I wczoraj też dostałem telefon, że chłopak z województwa dolnośląskiego przeprowadza się tutaj do Wrocławka po to, żeby się
1: To
0: uczyć.
1: powiedzmy może, na czym dokładnie będzie polegać ta szkoła?
0: Szkoła polega na tym, jako szkoła mistrzostwa sportowego, oczywiście tam będzie profil piłki nożnej, lekkiej atletyki i koszykówki też. Wiem, że są jakieś myślenie odnośnie piłki ręcznej i tak dalej. To jest kwestia po prostu dogadania się też z danymi organizacjami czy stowarzyszeniami, które funkcjonują tutaj u nas w mieście. Dany uczeń, tak, uczennica czy uczeń przyjeżdżająca do Wrocławka, mówimy pierw o zewnątrz, bo jeżeli to jest dziecko, które mieszka we Wrocławku, nadal może być w szkole mistrzostwa sportowego, ale nie mieszka w bursie, tylko mieszka po prostu u siebie w domu. I wygląda to tak, że idąc rano do szkoły, pierw ma trening. Mówię tutaj stricte o koszkówce, bo każda dyscyplina może mieć inny harmonogram. Ma trening indywidualny, trenuje pod okiem, nazwijmy to, trenera, nie nauczyciela WF-u, a trenera, który jest w szkole, tak? Specjalizacja koszkówka. Do tego ma siłownię, później ma lekcje. Po lekcjach ma możliwość wrócenia do domu, czy nazwijmy to, do bursy. Tam sobie odpoczywa, je spokojnie, może przygotować się i idzie na trening już ze swoją drużyną. Tak, czy to jest jedno?

0: organizacja, czy to jest druga, to już jest jak gdyby te zajęcia popołudniowe, wtedy już ma przynależność do danego klubu, czy do danej organizacji. I tak to mniej więcej cały czas będzie funkcjonowało.
1: Czyli przede wszystkim będzie kształcić tych przyszłych, powiedzmy, mistrzów, czy reprezentantów Polski?
0: Chociażby niech to będą reprezentanci nawet na naszym krajowym, ale jak najbardziej. No to jest ta kwestia, że staramy się, żeby Włocławek żył tym sportem, bo cały czas żyje. I mamy właśnie to całe, ja to nazywam takie zagłębie sportowe. Patrząc na człowieka, który przyjeżdża z zewnątrz, ma bursę, w której śpi, je bez problemu, ma wszystko zapewnione, będzie mógł wyjść od tyłu, tam będzie rewitalizacja przecież parku Grzywno, które już jak gdyby nabiera urzędniczego, nazwijmy to tempa, będzie od razu miał dostęp do boisk zewnętrznych, czy to będzie piłkarz, lekkoatleta, ma stadion, ma wszystkie te rzeczy, jeżeli chodzi o rzut młotem, nazwijmy to tak. Koszykarz ma możliwość pójścia na boiska, ma możliwość pójścia od razu do szkoły, więc to wszystko będzie w tym naszym całym zagłębiu sportowym. Cieszę się, że pan prezydent też, Krzysztof Kukucki, właśnie widział tą wizję, widział ten pomysł i też dąży do jego realizacji, bo to jest bardzo, bardzo istotne, więc mając też takiego prezydenta, wiesz, że możesz iść do przodu. Wiesz, że możesz coś rozbudować. Co też jest istotne, bardzo dużo też pozyskujemy środków zewnętrznych. Na każdą naszą jedną złotówkę na początku mieliśmy 2 złote, które pozyskaliśmy. Później na każdą naszą złotówkę, którą wydaliśmy, pozyskaliśmy 3. Tak, więc to już ten stosunek coraz bardziej rośnie. I to jest przede wszystkim zasługa naszego prezydenta, bo to on jeździ, to on się spotyka, on doskonale też zdaje sobie sprawę i pilnuje tego, żeby dane komórki w Urzędzie Miasta starały się właśnie pozyskać granty, nazwijmy to, czy też dofinansowania z różnych kierunków, tak to nazwijmy, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, ale warto właśnie to robić, bo później możemy to wydatkować na to, żeby Włocławek stawał się coraz piękniejszy, coraz lepszy, coraz przyjemniej się tutaj mieszkało i było po prostu fajnie, było przyjemnie.
1: To ja przy tym sporcie chciałbym zostać, no bo tak jak pan powiedział, tych imprez jest naprawdę masa. Mamy mistrzostwa lekkoatletyczne, różnego rodzaju zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Pan również organizuje takie turnieje.
0: Tak, jako Szewczyk Basketball Academy mamy rodzinny Dzień Dziecka. Tak to nazwijmy, roboczo się nazywa. SBA Cup była w tym roku edycja numer 2. 190 uczestników. 200 spotkań, turniej ogólnopolski, bo przyjeżdżały drużyny z innych województw również. Prawie 200 opiekunów czy rodzin, nazwijmy to, które przyszły. Między 200 a 300 osób, które przyszło totalnie z zewnątrz, więc jak na tego typu imprezę, które zrobiliśmy, to na tych boiskach zewnętrznych, które są z budżetu obywatelskiego, przy Hali Mistrzów, naprawdę idealnie to się wpasowało. Też tutaj chylę czoła wszystkim tym, którzy byli w to zaangażowani. To jak OSIR na moją prośbę wykorzystał te ławeczki, które były z bulwarów, gdzie ja przy tym chodziłem, bo z panami, którzy to wszystko montowali, staraliśmy się ustawić jak najwięcej, żeby jak najwięcej tego wykorzystać, żeby to miało jakiś wygląd i też funkcjonalność. Więc naprawdę tutaj chylę czoła do wszystkich tych właśnie panów, którzy to ustawiali i tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś byli w tym projekcie. Już zapowiedziałem, że w 2027 roku, 30 maja, będzie trzecia edycja, a że trójka jest dla mnie osobiście bardzo istotna, no skoro grałem z numerem 33, czyli dwie trójki. Trójkę chciałbym zrobić naprawdę z wielką pompą, chciałbym zrobić to jeszcze większy, bo jestem gotowy na 240 uczestników. Na 60 drużyn jestem gotowy. W tym roku, mówię, było 48 bodajże i tam jedna drużyna miała akurat zamiast 4 zawodników 3, więc tak około 190 mniej więcej było uczestników. Natomiast ja jestem gotowy na 240 na dany moment. ale mam pomysł.

0: jakby to rozszerzyć. Mam pomysł, jakby jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi. Na pewno to będzie znowu ogólnopolska ranga. I chwaląc się, mogę to jasno powiedzieć, to był jeden z największych turniejów 3x3 dla dzieci, młodzieży i Open w Polsce.
1: Rozumiem, że jest pan zadowolony właśnie z tego, jak miasto funkcjonuje, jak miasto stawia na sport, no bo tych imprez, tak jak powiedzieliśmy, jest naprawdę dużo.
0: Tak, no mamy naprawdę świetną infrastrukturę. Zawsze ktoś może się do czegoś przebić. To jest normalne i ja to doskonale rozumiem. Ale też stawia na sport, więc sport dofinansowuje. Dofinansowujemy sport w wszelaki sposób, po to, żeby przede wszystkim dzieciaki tak miały możliwość, nazwijmy to, wyszalenia się gdzieś, po prostu spożytkowania pozytywnie tej swojej energii, której mają jak najwięcej, i żeby te place zabaw, które powstają, te boiska zewnętrzne, czy to przy szkołach, czy gdziekolwiek indziej, chociażby stadion teraz przy lesie też będzie na nowo rozbudowywany, nazwijmy to budowany praktycznie od nowa, po to, żeby to wszystko było właśnie dla mieszkanek i mieszkańców. Bo mogę to śmiało powiedzieć, dokładnie od wczoraj, bo wczoraj była sprzątana, a od dzisiaj zaczyna się remont parkietu, który jest no chyba najsłynniejszy w Polsce, bo w Hali Mistrzów. Więc to też jest duże dla nas wydarzenie. Jestem bardzo ciekaw, zresztą już też zapowiedziałem, że będę bardzo częstym gościem i pilnował tej inwestycji, bo też mi zależy na jak najlepszym wykonaniu. Mamy wykonawcę, mamy podpisaną umowę, weszli na plac budowy, nazwijmy to ich plac zabaw. Na pewno będą przeze mnie jako przez radnego sprawdzani, bo to jest dla mnie bardzo istotne, że Włocławek, Hala Mistrzów, mieszkańcy i to miasto zasługuje na to, co jest najlepsze, na to, co jest sportowo, mówię koszykarsko, na najwyższym poziomie. A żeby to było, no to trzeba zacząć czasami przysłowiowo od fundamentów, czyli od naszej dyscypliny, od parkietu.
1: A jak pan ocenia przeniesienie niektórych imprez plenerowych właśnie na Śródmieście? No bo tego też pojawiło się tutaj już sporo, żeby ożywić te centrum.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samo centrum, to też się to wszystko dzieje. Ja rozumiem, teraz mamy remont, będzie Wonerw, tak, 3 maja. Te wszystkie kamienice, które miasto jest właścicielem lub stara się o to, żeby być właścicielem, są rewitalizowane, są remontowane po to, żeby właśnie ożywić to nasze Śródmieście. Też mamy program rewitalizacji, gdzie staramy się, żeby właściciele, nawet prywatni, czy też instytucje składały wnioski. Nie jesteśmy w stanie zawsze zapewnić stuprocentowego dofinansowania, ale staramy się pomóc na to, bo to jest zawsze odciążenie. I tak jak wspomniałeś, że te imprezy się przenoszą, bo jest taka możliwość. Bo jest w końcu taka możliwość, bo są zrobione, powiedzmy, stary rynek, na którym można już zrobić imprezy. Będzie 3 maja, nazwijmy to już niedługo, miejmy nadzieję. Będzie tam też można znowu zrobić. Jarmarki są przecież bożonarodzeniowe, tak. Ostatnio przecież mieliśmy wielkie, nazwijmy to, diabelskie koło. Piękna panorama, naprawdę. Kto nie był, niech żałuje. Bo motylki co prawda się czuje, jak się wjeżdża na samą górę, ale Włocławek z tej perspektywy naprawdę jest jeszcze bardziej piękniejszy niż z przysłowiowego schodnika. Bo widać ogrom tego, jak duży jest Włocławek i też jak dużo się, coraz więcej się dzieje, więc mówię, to są te inicjatywy, które gdzieś są, płyną z Urzędu Miasta właśnie po to, żebyśmy docenili to, co mamy. A naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo we Włocławku. I sam jestem mega zadowolony z tego, że przeniosłem się do Włocławka, mieszkam tutaj. Moja córka chodzi do żłobka, za chwilę pójdzie do przedszkola. I ma możliwość bezpiecznego dotarcia do szkoły, do żłobka, czyli po to są te inwestycje. Ulica Kaliska. Tak wielu ludzi narzekało, i mówię to szczerze. Wielu ludzi tak narzekało na to,

0: że autobusy się nie mogą mijać i tak dalej. Wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, przedwczoraj jechałem jeszcze raz ulicą Kaliską akurat załatwić swoje sprawy i naprawdę jeździ się rewelacyjnie. Słyszę głosy, bo też rozmawiam z kierowcami autobusów, z taksówkarzami, z mieszkańcami, którzy cały czas jeżdżą samochodami, czy też większymi, czy mniejszymi. I mówią, że naprawdę fajnie jest. I te ścieżki rowerowe, i te chodniki. Więc teraz się też pytam, gdzie są ci maruderzy? Gdzie są ci, którzy cały czas starali się powiedzieć, że jednak robimy złą robotę, że to nie ma sensu. Są zielone przystanki, tak? Jest coraz więcej zieleni w mieście. Przecież wystarczy też powiedzieć, jest raport o stanie miasta, ogólnodostępny. Nie powiem, że wielostronnicowy, ale można, warto się przekopać. Ile nasadzeń nowych było od 2024 czy 2025 roku, 2026? Nowe nasadzenia, nowe drzewa, nowe krzewy, ile tego wszystkiego jest po to, żeby ten Włocławek piękniał. A pięknieje w oczach, proszę mi naprawdę zaufać i dajcie możliwość dokończenia inwestycji. Rozumiem rozgoryczenie, rozumiem ból, ale też chcę powiedzieć jedno, że wiemy, co robimy. Tylko po prostu potrzeba na to troszeczkę czasu.
1: Tu ja tak na zakończenie bardzo krótko chciałbym jeszcze zapytać o Pana ostatnią propozycję, o której było bardzo głośno, czyli witacze przy wjazdach do miasta, takie fajansowe. Mhm. Proszę powiedzieć, skąd pomysł? No i czy dostał już Pan odpowiedź z Urzędu Miasta i czy jest szansa na jego realizację?
0: To zacznijmy od początku. Po pierwsze, wjazd do Włocławka, w szczególności od strony szpitala, nazwijmy, od strony Lipna, przed tamą. Zobaczyłem go kiedyś, tak, napis Włocławek, mówię okej. Tylko to już bardziej mi się kojarzyło, że tak powiem, z poprzednią epoką, nazwijmy to. I kiedy zobaczyłem właśnie tego typu miejsca, gdzie mamy możliwość i nasz wicek, nasz fajans jest coraz bardziej rozpoznawalną marką. Mamy te kobaltowe kolory już w naszych grafikach, w różnych dokumentach, tak? On się cały czas pojawia, przewija. Mamy logo. Więc mówię, fajnie by było czym się chwalić. Ktoś może powiedzieć, ale to jest fajans. Fajans kiedyś się kojarzył z czymś tandetnym, z czymś tanim i tak dalej. Dzisiaj to już tak nie jest. Dzisiaj mamy możliwość chwalenia się fajansem. Oczywiście ktoś mówi, a była fabryka fajansu, została zamknięta i tak dalej, i tak dalej. Nie, ten fajans nadal jest w naszym mieście. Zresztą wystarczy przejechać się też na Falbankę, gdzie...
1: I znowu
0: gdzie...
1: chyba wraca, prawda? Jest ta moda na fajans,
0: a fajans kojarzy się z Włocławkiem. Więc warto by było... na wjeździe, chociażby od Torunia, gdzie już byłem właśnie w Urzędzie Miasta, pytałem się, czy to jest nasza działka, od strony Kowala, od strony Lipna, od strony, nazwijmy to, autostrady tutaj przy rondzie. Tam jest największy problem, nazwijmy to, bo co prawda część jest nasza, część jest lasów państwowych i tak nie do końca gdzieś tam można by było to umiejscowić, tak to nazwijmy. Ale od strony Torunia, jak się zjeżdża z wiaduktu, po prawej stronie jest tam taka zatoczka, nazwijmy to. Moim marzeniem jest takie coś, żeby tam właśnie powstał fajans, duży wicek, podświetlony z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu. Możliwość zaparkowania samochodu, wyjścia, zrobienia sobie zdjęcia i pojechania dalej. Oznaczenia danego miejsca. Oczywiście do tego chciałbym też i będę namawiał, żeby powstała też tak, znaczy już jest, ale taka bardziej rozbudowana albo aplikacja, albo właśnie strona interaktywna na tej zasadzie, że wjeżdżając do Włocławka, idąc do Wicka, robiąc sobie z nim zdjęcie, masz możliwość zeskanowania kodu QR, lub też mapy Włocławka, gdzie są najfajniejsze rzeczy. I to jest możliwe do realizacji. Odpowiedź, którą otrzymałem, że Jak najbardziej, ale proponują, żebym poszedł jak gdyby z tym pomysłem do budżetu.

0: obywatelskiego, więc w tym roku na pewno pojawi się taki projekt w budżecie obywatelskim na zrobienie chociażby jednego takiego miejsca, bo to wiadomo, to są też koszta. Nie wiem, jak dużo trzeba będzie nakładów finansowych na to, żeby takie jedno miejsce powstało. Mówię, jedno jest od strony Kowala, no i jedno od strony Lipna, więc jeżeli oczywiście mieszkanki i mieszkańcy Włocławka będą za tym, i to przysłowie przejdzie przez budżet obywatelski, to w następnych latach pojawi się, że tak powiem, kontynuacja tego projektu. I ja, jako już włocławianin, mieszkający tutaj, wjeżdżający do Włocławka i widząc, że jest ten fajansowy wicek z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu, na pewno bym się uśmiechnął, bo już teraz gdzieś są, mówię, wizje u mnie w głowie i widzę tą wizualizację. Oczywiście, wizualizacja jest wizualizacją. Dałem po prostu 3 pomysły na tej zasadzie, że jak ktoś by tego nie widział oczami swojej wyobraźni, to zobaczy, że tak powiem, ten obrazek. Ale to była jedynie propozycja, czy to będzie bardziej dzbanek, czy to będzie typowy wicek, czy coś innego. To już zostawię mieszkankom i mieszkańcom Włocławka do wyboru, ale chciałbym, żeby to gdzieś było mniej więcej właśnie w tej koncepcji wicka z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu.
1: To w takim razie czekamy na budżet obywatelski. Ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia i jeszcze troszeczkę cierpliwości.
1: Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek, był moim i Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszej codzienności. Korzystamy w niej w ramach edukacji, pracy czy podczas zwykłych codziennych czynności. Czy AI stanie się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu? O możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia, rozmawiano podczas konferencji poświęconej sztucznej inteligencji we Włocławku.
1: Dzisiejsza konferencja jest przede wszystkim o innowacyjności. Innowacyjności skupionej na sztucznej inteligencji, czyli tych narzędziach, które tak naprawdę w przyszłości będą obecne w każdej firmie.
2: To jakie tematy są dzisiaj podejmowane?
1: Przede wszystkim mówimy tutaj o bezpieczeństwie, mówimy tutaj o samych narzędziach sztucznej inteligencji, ale też chociażby o RODO, czyli o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.
2: Czy sztuczna inteligencja w firmach jest ułatwieniem i pomocą?
1: Sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej firmy, czyli nie mówimy tylko o ułatwieniu, nie mówimy tylko i wyłącznie o pomocy, chociaż na chwilę obecną w wielu przypadkach właśnie tak jest, ale mówimy o tym, że sztuczna inteligencja to będzie ta część biznesu, na której tak naprawdę każda działalność będzie się opierać.
2: Jak ważne są takie spotkania?
1: Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne. Zresztą dzisiaj ilość osób na sali pokazuje to, że przedsiębiorcom potrzebna jest wiedza. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji, do tego, w jaki sposób mogą wykorzystywać określone narzędzia. Prawda jest taka, że kto się nie edukuje, ten niestety się nie rozwija. Jeżeli ktoś się nie rozwija, no to albo żyje w stagnacji, albo wręcz się cofa. Pamiętajmy o tym, że świat cały czas idzie naprzód, świat cały czas się zmienia i naszym zadaniem jest to, żeby dostosować się do tych zmian. Jeżeli się do tych zmian nie dostosujemy, to niestety, ale nasze miejsce na rynku będzie się cały czas zmieniać i to wcale nie na lepsze, tylko na gorsze.
2: Czy firmy właśnie coraz częściej przekonują się do tej sztucznej inteligencji?
1: Tak, firmy coraz częściej przekonują się do sztucznej inteligencji. Wynika to chociażby z tego, że procesy automatyzacji pewnych zadań, które często zajmowały nam 2 godziny, 3 godziny dziennie, teraz dzięki sztucznej inteligencji mogą nam zajmować dosłownie minuty. Tak? Mówimy tutaj na przykład o obsłudze klienta, mówimy tutaj o obsłudze procesów księgowych zachodzących w firmie, o obiegu dokumentów. Także myślę, że tak.
0: W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy na co dzień korzystają z innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
3: Dzisiaj poza tym, że prowadzę całą tą konferencję, opowiadałem o części, w której specjalizuję się od kilkunastu lat, czyli opowiadałem firmom o tym, jak wdrażać skutecznie cyfrową transformację w sektorze klientów małych i średnich przedsiębiorstw.
2: Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm?
3: Tak, zdecydowanie. Pokazywałem wyniki różnych badań, w których widzimy, jak rynek pracy będzie się zmieniał i jak na rynek pracy w najbliższych latach wkroczą pokolenia ludzi Z i pokolenie ludzi alfa, którzy natywnie wykorzystują sztuczną inteligencję do procesu nauki, do procesu wyszukiwania informacji i rolą przedsiębiorstw, rolą firm będzie skuteczne zapewnienie narzędzi, z których na co dzień ta grupa ludzi i również my jako milenialsi coraz częściej korzystamy.
2: Czy firma, która nie będzie korzystała ze sztucznej inteligencji, zostanie poniekąd w tyle?
3: Moim zdaniem firmy, które zrezygnują z szybkiej adopcji sztucznej inteligencji, prędzej czy później to zrobią, bo zobaczą po prostu, jak szybko ich konkurencja rośnie i jak tracą swoją szansę na rynku.
0: Uczestnicy podkreślali, że tego typu wydarzenia są okazją do poszerzenia swojej wiedzy i wymiany doświadczeń.
4: Cała konferencja jest niezmiernie interesująca z punktu tego, co się tak naprawdę dzieje teraz w przestrzeni naszej na co dzień, ale także z punktu widzenia rynku pracy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy także jako pracownicy instytucji publicznych mogli uczestniczyć i zdobywać taką wiedzę na temat tego, jak korzystać w sposób innowacyjny, ale też przede wszystkim bezpieczny z narzędzi AI, które tak naprawdę stają się już naszą codziennością.
2: Czy pani w swojej pracy używa AI?
4: Tak naprawdę AI to są takie narzędzia jak Canva, właśnie tak jak tutaj już wcześniej pan wspomniał, przeglądarka Google, więc siłą rzeczy na co dzień korzystamy z takich narzędzi, nawet czasami o nich nie wiedząc.
5: Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie przygotowane jest to spotkanie z bardzo dużą ilością wiedzy. Spotkanie, które zawiera bardzo dużą ilość informacji, w jaki sposób bronić się przed

0: wszystkimi włamaniami, również w jakiś sposób bezpiecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję w biznesie, właśnie w naszych firmach. Więc uważam, że to jest bardzo potrzebne dla przedsiębiorców takie wydarzenie.
1: Który temat Panią szczególnie zaciekawił? Czy usłyszała Pani coś, czego wcześniej nie wiedziała?
0: Raczej z każdym tematem się gdzieś spotkałam czy słyszałam, ale dzisiejsze spotkanie dało mi możliwość

0: poprawić jakość swojej pracy i jej wydajność.
1: Czyli używa Pani sztuczną inteligencję w swojej firmie na co dzień?
0: Zdarza mi się, że także wykorzystuję sztuczną inteligencję.
1: Jest to pomocne narzędzie?
0: Tak, jest to bardzo pomocne narzędzie w dzisiejszych czasach.
1: A w jaki sposób Pani jej używa?
0: Poprzez zbieranie gdzieś tam jakichś informacji danych, analizowanie pewnych informacji, które wpływają mi od klientów. Także uważam, że to jest też dobre w dzisiejszych czasach rozwiązanie, żeby być pewnym, czy nawet dana praca albo przypływane informacje są wiarygodne, są poprawne.
1: Czyli uważa Pani, że sztuczna inteligencja może być przyszłością dla firm?
0: Tak, jak najbardziej. Sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm, ale oczywiście trzeba ją stosować, czy z niej korzystać w bardzo profesjonalny sposób i wiedzieć na ile.
2: Choć sztuczna inteligencja wciąż budzi wiele pytań, jedno jest pewne. Jej znaczenie w obszarze biznesu będzie systematycznie rosło. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zmieniono nazwę i rozszerzono zakres zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina we Wrocławku na salę sportów walki. Już wcześniej informowaliśmy o planach utworzenia Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz. Na piętrach budynku będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, a na dole sale do ćwiczeń. Co zatem się zmieni? Dolne pomieszczenia będą salami magazynowymi. Dlaczego?
3: W ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali zmiany odnośnie Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina 6, a mianowicie przekształcenie części pomieszczeń Bursy na salę sportu walki.
4: Sala sportu walki, ale także będą to pomieszczenia magazynowe na wypadek wojny.
3: Tak, docelowo ma tam powstać Centrum Sportów Walki, o które zabiegam już od wielu, wielu lat. Była to między innymi także jedna z propozycji Koalicji Obywatelskiej do budżetu na 2026 rok. Tutaj prezydent Krzysztof Kukucki znalazł fajne rozwiązanie w mojej ocenie, a mianowicie chce pozyskać środki z Ministerstwa Obrony Narodowej i w trakcie pokoju będzie znajdowała się tam sala sportu walki, a w trakcie wojny będą tam pomieszczenia magazynowe dla wojska.
4: Wiąże się to także z dofinansowaniem, jak rozumiem, o które będzie się Urząd Miasta i radni ubiegali.
3: Tak. Prezydent jako organ wykonawczy będzie ubiegał się o środki z Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie trwają prace nad projektem i nad składaniem wniosków.
2: W budynku Bursy będzie znajdowała się sala do sportów stójkowych, takich jak boks, kickboxing czy karate. Druga sala miałaby być przeznaczona do judo, jiu-jitsu i zapasów. Istotne jest także miejsce do przygotowania motorycznego. Dwa tygodnie pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych wydarzeń. Wrocławek szykuje się na swoje święto. Przed mieszkańcami koncerty największych gwiazd, widowiskowe spektakle teatrów ulicznych i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W parku na Słodowie wystąpią legendy polskiej muzyki, m.in. Paktofonika i T-Love. Nie zabraknie także artystów młodego pokolenia, wśród nich bracia Kacperczyk i Fukaj, których koncerty wyprzedają się w całym kraju.
5: Dni Wrocławka już kolejny rok z rzędu odbywać się będą właściwie przez dwa tygodnie. Szereg imprez, począwszy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Żak w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przez 30-lecie zespołu Classic, zakończenie roku artystycznego zespołu Happy Kids, czyli to jest formacja taneczna, przez Noc Świętojańską w parku na Pompce 21 czerwca, przegląd teatrów ulicznych na Starym Rynku i Fire Show. Po dużą imprezę muzyczną, czyli Festiwal Nowej Muzyki, tutaj wystąpi Paktofonika, Fukaj oraz bracia Kacperczyki, a kolejnego dnia wystąpi zespół Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, więc to będzie sporo dobrej muzyki na Słodowie.
2: Muzyczne emocje to jednak nie wszystko. Na mieszkańców będą czekać animacje i warsztaty przygotowane przez instytucje kultury.
5: W parku na Pompce prezentować się będą animacje instytucji kultury, które funkcjonują w naszym mieście, więc w parku na Słodowie ta część muzyczna, a w parku na Pompce właśnie ta część taka bardziej kameralna, ale też bardzo potrzebna.
2: Najbliższe tygodnie będą również okazją do spotkań z internetowymi twórcami.
5: W niedzielę 28 czerwca, czyli to ostatni dzień Dni Włocławka,

0: od youtuberów w tym roku AJ i Tytus Chmielewski, chłopak z Włocławka, 20-letni, który na rowerze przejechał najpierw Brazylię, a później Japonię. Jego vlogi cieszyły się i nadal cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych i no bardzo się cieszę, że no, youtubera po raz kolejny tak naprawdę z okolic Włocławka i z Włocławka możemy zaprosić.
1: Na finał święta scena będzie należeć do lokalnych artystów. To właśnie oni pokażą swój talent przed szeroką publicznością.
0: Kończymy na Słodowie sceną włocławskich muzyków. Tu otwieramy scenę. Ona będzie dostępna tak naprawdę dla zespołów, które funkcjonują w naszym mieście i to będzie możliwość tak naprawdę zaprezentowania się przed lokalną publicznością. To też na Słodowie, na scenie, na której dzień wcześniej Pool de Wire, Mysłowic i T-Love wystąpią.
1: Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już 14 czerwca. Dlatego warto zarezerwować ten czas i stać się częścią tego niezwykłego miejskiego święta. Baruchowo gościło 48. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wydarzenie w kontekście rozwoju i współpracy samorządów. W agendzie konwentu znalazło się wiele kwestii dotyczących problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie.
2: Przy okazji konwentu poruszane są bardzo ważne sprawy dla nas, dla samorządowców. Dzisiaj nie będzie inaczej i tych spraw na pewno będzie sporo, między innymi dotyczące pozyskania środków na realizację kolejnych zadań. To będą również sprawy związane z programem ochrony ludności, obrony cywilnej. Też takie bieżące sprawy, które dotyczą mieszkańców, typu szacowanie szkód łowieckich, temat dotyczący wilków, więc tych spraw na pewno będzie dużo i myślę, że też i tu będzie żywa dyskusja na ten temat. Tematy, które będą dzisiaj przedmiotem konwentu, bardzo osobiście można powiedzieć dotyczą nas, naszej gminy, naszych mieszkańców, bo problem wilków tak dotyczy nas, zresztą to, co było wcześniej w mediach podawane i te straty, jakie były spowodowane w mini zoo w Zielonej Szkole, też wszystko wskazuje na to, że były to wilki. Dlatego ten temat dzisiaj też będzie poruszany na konwencie.
3: Mamy dzisiaj też kilka ważnych tematów takich. Ten najważniejszy chyba, który dotyczy gmin, szczególnie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dotyczy planów ogólnych. To jest temat, nad którym pracujemy od 2 lat gdzieś. Część naszych wniosków została zaakceptowana przez stronę rządową już i została w formie nowelizacji ustawy wprowadzona, ale część jeszcze ciągle oczekuje do wprowadzenia. Co do części mamy obawy, że niestety nie będą wprowadzone. Nasze obawy dotyczą szczególnie inwestycji zgodnie z nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym po uchwaleniu planów ogólnych w gospodarstwach rolnych, które znajdują się w rozproszonej zabudowie i które nie będą objęte planem ogólnym czy planami uzupełnienia zabudowy. Te gospodarstwa rolne naszym zdaniem niestety, ale będą miały bardzo utrudniony proces inwestycyjny i to nas bardzo mocno interesuje, dlatego że no, to będzie wstrzymanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które w gminach wiejskich oczywiście naturalną rzeczą, że się znajdują. W większości przypadków jesteśmy zgodni. Zdarzały się rozbieżności, jeżeli chodzi o podziały środków, bo my jako konwent zawsze byliśmy w większości za tym, żeby środki zewnętrzne, jak są czy to fundusze unijne, czy fundusze krajowe, żeby w miarę równomiernie trafiały do poszczególnych samorządów. Żeby nie było sytuacji takich, że jeden samorząd otrzymuje, załóżmy, 10 milionów złotych, a 10 innych, często sąsiednich nawet samorządów, nie otrzymują żadnego wsparcia. Problemy podobne mamy w obszarach wiejskich. To są ciągle problemy związane z infrastrukturą drogową, z tematami wodno-kanalizacyjnymi, z szkołami, z finansowaniem oświaty czy z zabieganiem o nasze kompetencje. I tu praktycznie w 100% mamy zbieżność naszych interesów i zgodę co do podejmowanych wniosków czy stanowisk.
1: Konwent odbył się w nowoczesnym budynku wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wójt podkreśliła, że gmina się rozwija, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
2: Myślę, że mamy czym się pochwalić. Dorobek mojego poprzednika, pana Stanisława Sadowskiego, był bardzo duży. Potencjał, infrastruktura jest bogata, więc chcemy pochwalić się tym, co mamy, to, co już jest i jak to wygląda. Więc jest okazja też i promocji.

0: naszej gminy. Tak jak wspomniałam wcześniej, posiadamy infrastrukturę i ten rozwój na pewno tutaj w naszej gminie nastąpił, no ale no właśnie, to nie oznacza, że możemy tutaj spokojnie sobie żyć i te problemy nas nie dotyczą, bo jednak tych wyzwań jest, chociażby pod kątem programu ochrony ludności, obrony cywilnej, to temat, który ostatnio bardzo często jest poruszany, no i jest taka potrzeba, żebyśmy byli zabezpieczeni na różne sytuacje, nie tylko związane z jakimś zagrożeniem zewnętrznym, ale z sytuacjami kryzysowymi, związanymi z warunkami atmosferycznymi, więc ten temat na pewno jest dla nas ważny, bo na terenie gminy nie mamy miejsc schronienia, też i zasoby wymagają uzupełnienia, dlatego ten temat na pewno jest dla nas ważny. No i takie sprawy bieżące związane z mieszkańcami czy z gospodarką wodno-ściekową, to również dla nas na przyszłość pod kątem modernizacji stacji uzdatniania wody czy gminnej oczyszczalni ścieków, także tych wyzwań na pewno nie jest mało.
1: W spotkaniu uczestniczył Piotr Hemmerling, pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreślił rolę realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
2: Jestem przekonany, że duża część dzisiejszych obrad będzie poświęcona realizacji właśnie zapisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, finansowaniu przedsięwzięć związanych właśnie z realizacją tej ustawy, więc myślę, że jest to właściwe forum do dyskusji, do omawiania problemów, które się oczywiście pojawiają w trakcie realizacji. Głównie dotyczy to spraw związanych z finansowaniem, ogłoszeniem kolejnego naboru na środki potrzebne do zrealizowania celów, które samorządowcy sobie ambitnie stawiają. Oczywiście w dalszym ciągu finansujemy zakup urządzeń potrzebnych do likwidacji miejscowych zagrożeń, urządzenia, budowle, ale również finansujemy prace projektowe związane z przystosowaniem obiektów do koncentracji ludności, do ochrony ludności. Pojawiają się również już projekty związane z budową schronów, miejsc schronienia. Szeroka gama tych przedsięwzięć i ja się cieszę, bo one są coraz bardziej przemyślane, coraz bardziej takie celowe i związane z realizacją głównych założeń tej ustawy. Więc bardzo już konkretne rzeczy. Przekażę dzisiaj tutaj informację, że ustawa będzie nowelizowana. Od stycznia pojawi się możliwość, żeby planować w takim cyklu 5-letnim. Do tej pory planowanie, realizacja, konsumowanie jak gdyby tych inwestycji odbywało się tylko i wyłącznie w cyklu jednorocznym, a więc bardzo krótki czas na pomysł, przygotowanie, realizacja, a od stycznia 2027 roku będzie możliwe, zgodnie z nowelizacją ustawy, będzie możliwe planowanie w takiej sekwencji 5-letniej do 5 lat oczywiście, co moim zdaniem spowoduje, że te inwestycje w zakresie obrony cywilnej będą bardziej celowe, przemyślane, na pewno będą to bardziej kosztochłonne, ale moim zdaniem jest to nowum, które na pewno wpłynie na bardziej celowe wydatkowanie tych środków.
1: Kwestie obrony cywilnej zdominowały konwent. Część samorządowców wprost stwierdziła, że środki chociażby na budowę schronów są niewystarczające.
3: Te środki dobrze, że się w ogóle pojawiły. One po raz pierwszy w ubiegłym roku się pojawiły. W tym roku jest druga tura realizacji tych wniosków o dofinansowanie. Zawsze jest tak, w każdym zakresie, że te potrzeby są dużo większe. Mamy w tej chwili inną sytuację zupełnie, bo to zagrożenie militarne, stąd ta nowa ustawa o obronie ludności i ochronie cywilnej. My od początku wnioskujemy o to, żeby programy były wieloletnie. W ubiegłym roku i w tym roku mamy programy roczne. Te dotacje, które otrzymujemy, musimy zrealizować i rozliczyć w roku bieżącym. W przyszłym roku jest zapowiedź, że rozpocznie się już realizacja programu wieloletniego, 5-letniego i to jest to, na co my czekamy. Szczególnie jeżeli chodzi o większe inwestycje w obszarach wiejskich, to przede wszystkim miejsca schronienia. No, wiem, że są w niektórych gminach planowane na jest budowa schronów. To są inwestycje wieloletnie. Ciężko byłoby to zrealizować w jednym roku, szczególnie jeżeli chodzi o sfinansowanie takiego zadania. Program 5-letni pozwoli nam na to, żeby planować już te inwestycje na spokojnie i zrealizować w kolejnych 5 latach. Jeżeli chodzi o miejsca schronienia, to my czekamy na ten program 5-letni. W ubiegłym roku doposażyliśmy w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji jakichś ratowniczych,

0: czy w razie jakiegoś zagrożenia. Ten sprzęt w większości jest przekazany do jednostek ochotniczych straży pożarnych, dlatego że w obszarach wiejskich to one są najbardziej wyspecjalizowane i najsprawniejsze, jeżeli chodzi o niesienie tej pierwszej pomocy. W tym roku skupiamy się na rozbudowie infrastruktury kubaturowej o miejsca magazynowe, bo tego sprzętu przybywa dużo i trzeba zabezpieczyć miejsca do składowania tego sprzętu, żeby on był też jak najbliżej ludzi. Mamy potrzeby, co zgłaszaliśmy w ubiegłym roku już i również inne gminy to zgłaszały, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy. Bo co z tego, że będziemy mieli magazyny, będziemy mieli wyposażenie, jak nie będziemy mieli transportu do tego, żeby to szybko do mieszkańców dostarczyć?
1: Na razie to dość dużo się na ten temat mówi, natomiast słabo odczuwamy wsparcie naszych samorządów, jeżeli chodzi o takie typowe budowle obronne, a o tym się bardzo dużo mówi. Na przykład środków na budowę schronów praktycznie nie ma wcale. Samorządy nie są w stanie za własne środki wybudować takich inwestycji bardzo potrzebnych, ponieważ są to wydatki rzędu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast potrzeba też wielu środków na infrastrukturę. Samorządy, szczególnie gminy typowo rolnicze, nie są w stanie wygenerować takich kosztów własnych, żeby inwestować w poważne prorozwojowe inwestycje. Musimy liczyć na wsparcie państwa w tym zakresie. Jeżeli tego nie będzie, to powoli gminy zaczną się zwijać, kolokwialnie powiem. Być może łączyć, ale to jest trudny temat, bardzo trudny temat. To trzeba liczyć w milionach dla każdej z gmin, nie w milionach, na razie to jest liczone w milionach na całe województwo. Natomiast to są inwestycje bardzo potrzebne, ale bardzo drogie. I bez wsparcia budżetu państwa to tutaj będziemy tylko się szkolić, mówić, jak powinniśmy zapobiegać niebezpieczeństwom, jak chronić ludność, natomiast nie będziemy mieli do tego środku, nie będzie infrastruktury, nie będzie przede wszystkim schronów. Tego nie budowało się od czasów powojennych i praktycznie żadna gmina takich inwestycji nie wykonywała i nie ma takich możliwości, żeby chronić ludność na wypadek najgorszego zagrożenia.
2: Myślę, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na te środki z racji tego, że nawet i te cyberataki, które się dzieją na co dzień, o których nawet nie wszyscy może wiedzą, to my też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nawet zabezpieczać bazy danych, zabezpieczać infrastrukturę, sieć, komputery, pracę całego urzędu, żeby ona była sprawna, a także w terenie również wodociągi i inne. Na infrastruktura, która jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować na co dzień.
3: Konwent Wójtów jest platformą do dyskusji o problemach, ale także miejscem artykułowania potrzeb małych i średnich gmin na szczeblu wojewódzkim. Często podczas konwentów podejmuje się istotne uchwały w kwestiach rolnictwa czy ochrony środowiska. Problem z parkowaniem w okolicach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku od lat pozostaje nierozwiązany. Każdego dnia pacjenci i ich rodziny mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca. Samochody często ustawione są wzdłuż drogi prowadzącej do wieńca, a niektórzy kierowcy parkują nawet na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu szpitala. Temat powrócił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sałbecki zapowiadał budowę wielopoziomowego parkingu przy szpitalu. Zdaniem działaczy PiS realizacja tej inwestycji może jednak potrwać znacznie dłużej niż oczekują tego mieszkańcy.
4: Marszałek stwierdził, że ten parking będzie budował on wielokubatowy na 473 miejsca, że w tym roku też już rozpoczną się prace związane z projektowaniem. No ale proszę Państwa, znając szybkość i działania marszałka na temat inwestycji, w zakresie inwestycji drogowych i nie tylko drogowych we Włocławku, no to wiemy, że serce szpitala miało być oddane w 2021 roku. Teraz z zapowiedzi marszałka z 8 czerwca z sesji nadzwyczajnej województwa to serce będzie oddane w 2027 roku, więc za rok.
3: Przedstawiciele PiS zwracają również uwagę, że kilka miesięcy temu własne plany związane z budową parkingu przedstawiały władze Włocławka. Ich zdaniem obecnie temat ten schodzi jednak na dalszy plan, a zapowiadane wcześniej działania nie są realizowane w oczekiwanym tempie.
4: Prezydent mi na sesji ostatniej odpowiedział również na to pytanie, że jeżeli będzie marszałek szybko budował, no to nie ma sensu.

0: sensu się dublować. Ja myślę, że panie prezydencie, jest sens, jest apel o to, żeby miasto jednak ten parking leśny wybudowało, dlatego że wszystkie parkingi przy szpitalach są z reguły komercyjne i pewnie ten, który będzie budował marszałek, też będzie komercyjny. Natomiast myślę, że dla mieszkańców miasta, dla tych, którzy tutaj korzystają z pomocy, taki parking wybudowany bardzo szybko byłby dobrym gestem i tu apeluję do lewicowej wrażliwości naszego prezydenta, żeby z niej po prostu skorzystał, a nie oglądał się na podszepty swoich koalicjantów.
1: Jak podkreślają samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością, sytuacja wymaga pilnych decyzji. Ich zdaniem problem będzie się pogłębiał, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu oraz podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy parkowanie na poboczach czy nieutwardzonych terenach staje się jeszcze bardziej uciążliwe.
2: Cóż, jaka sytuacja jest wokół szpitala, widać, tak jak powiedział pan przewodniczący, na załączonym obrazku. Wzdłuż ulicy Wienieckiej codziennie setki samochodów w warunkach, które nie odpowiadają standardom XXI wieku. Parkują w błocie, też zimą w śniegu, wzdłuż lasu. Lasy państwowe czasami to blokują, wystawiają barykady, żeby kierowcy nie wjeżdżali. I tak jak powiedział pan przewodniczący, była nadzieja, że Lasy Państwowe we współpracy z miastem ten problem rozwiążą. W marcu pojawiła się informacja, że powstanie ten parking naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. Pan prezydent zapowiedział też w rozmowach takich z radnymi, że ten parking po pierwsze będzie szybko budowany, że już jest projektowany, że będzie możliwość łatwego rozbudowywania, rozszerzania, czyli początkowe 100 miejsc może być dużo więcej. No powiem tak, byłaby to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Włocławka, ale powiedzmy też i nie tylko, bo do naszego szpitala przyjeżdżają mieszkańcy, pacjenci z okolicznych powiatów. Parkowanie przy szpitalu czasami jest wręcz niemożliwe. No, jest to niedopuszczalne we współczesnych czasach. Ja nie mogę na to spokojnie patrzeć. W związku z tym apelowaliśmy do prezydenta, żeby jednak tej decyzji nie zmieniał. Na ostatniej sesji padło zdanie, że, tak jak powiedział pan przewodniczący, że jednak może będzie budowany tylko i wyłącznie parking finansowany przez marszałka. No cóż, będzie, nie będzie, okaże się, to jest przyszły rok. Natomiast ten mniejszy parking miejski, darmowy dla mieszkańców, mógł powstać sprawnie, szybko w tym roku, tak żebyśmy wszyscy, którzy potrzebujemy korzystać ze szpitala, mogli to zrobić w sposób ucywilizowany.
1: Mieszkańcy korzystający ze szpitala od lat liczą na rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo jednak, która z zapowiadanych inwestycji miałaby zostać zrealizowana jako pierwsza. Jedno jest pewne. Liczba miejsc parkingowych w rejonie lecznicy od dawna nie odpowiada rzeczywistym potrzebom pacjentów, odwiedzających i pracowników szpitala. Nie lada gratka dla miłośników teatru. Na scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, Teatr Polska. Celem programu Teatr Polska jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych.
3: Teatr Polska to jest program, który finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny, ale przede wszystkim program, który jest niezwykle bliski mojemu sercu Teatromana. To jest program, który daje możliwość tym miejscowościom, które teatru nie mają, na zaproszenie fenomenalnych, nagradzanych spektakli, które ogląda specjalny jury i wysyła do tych miejscowości. Normalnie koszt takiego spektaklu by nas przerósł, a dzięki temu dofinansowaniu mamy bilety po 30 zł, a kartę Teatromana po złotych 100. Więc jak widać, jest to impreza, która jest dostępna dla każdego. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to są spektakle wybitne, to nie są komercyjne produkcje, bardzo różnorodne pod względem formy, pod względem treści. No i w tym roku w ogóle jest dla nas fenomenalny rok, ponieważ zaczynamy w czerwcu, kończymy w październiku, dzięki czemu będzie można zobaczyć aż 6 spektakli. 4 przeznaczone są dla widzów dorosłych, a 2 dla dzieci. I mówię o tym teraz, ponieważ pierwszy już 18 czerwca. Immunokracja to jest spektakl, który opowiada o społeczeństwie jako ciele, które jest toczone przez stan zapalny, czyli opowiada o tym, co się w naszym świecie w tej chwili dzieje, o konfliktach, o nienawiści, o różnego rodzaju cynizmie, który toczy ten organizm, ale oczywiście nie pozostawia widza bez pomysłu na rozwiązanie i bez nadziei. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Uważam, że to będzie przepiękne widowisko. Wykorzystane w tym widowisku są różnego rodzaju technologie, wizualizacje, więc jest to takie trochę laboratorium sztuki.

0: które wciąga widza także w różnego rodzaju interakcje. Więc zapraszam serdecznie 18 czerwca o godzinie 19 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło na pierwszy spektakl w ramach Teatru Polska.
1: Tematyka kolejnych spektakli jest bardzo zróżnicowana. Tytuły kolejnych przedstawień, które odbędą się we wrześniu, to Wyobraźnia, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Solaris, Matki Śnieżne, natomiast w październiku Nierzyńska Pianoforte.
0: Solaris to monodram, w którym astronautę gra kobieta, więc też to jest zadziwiająca sytuacja i też wykorzystane są tutaj wizualizacje. Natomiast Nierzyńska Pianoforte to w ogóle zadziwiający spektakl, ponieważ odbywa się na trampolinie i aktorka właściwie część spektaklu spędza w powietrzu. A Matki Śnieżne to już stricte dramatyczna rzecz. Myślę, że opowieść, która poruszy serca naszych widzów i dwa fantastyczne spektakle dla dzieci. Kulawa Kaczka i Ślepa Kura oraz spektakl Wyobraźnia.
1: Karta teatromana jest do nabycia tylko w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Natomiast pojedyncze bilety można zamówić na stronie biletna.pl.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a ze mną jest Pectus Football Team. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się przy okazji niecodziennych warunków, ponieważ nie ma koncertu, ale mamy piknik sportowy i będzie zaraz mecz rozgrywany z młodzieżą z powiatu włocławskiego. Proszę powiedzcie, jak w ogóle się to wszystko rozpoczęło, skąd pomysł na drużynę i tak naprawdę kto jest w waszej drużynie?
1: Proszę bardzo. Marek Szczepanik, założyciel. Jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy.

0: Czarnicy, Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
1: ikony,
0: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach, prowoderem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza.
1: I strzelca, który będzie
0: dzisiaj testował.
2: Będzie testował.
0: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie, bo to jest finał powiatu w piłce nożnej powiatu włocławskiego, więc cieszymy się, że aktywność, zdrowe, świeże powietrze.
1: Bo Marek przebiera nogami. Chcesz coś powiedzieć?
3: Strasznie długo powiedział. Jak pani cię zapytała o tą piłkę, byś powiedział tak, matkę oszukasz, ojca oszukasz, ale genów nie oszukasz. Mają gen piłkarski.
1: Podawać, że akurat proszę się nie dać zwieść, bo drużyna Pectus, czyli chłopaki z kapeli Pectus, oni grają lepiej niż niektórzy moi byli koledzy grający w reprezentacji. Więc naprawdę, oczywiście nie miałem na myśli Piotka, bo Piotr graje radę. Wręcz jestem w stanie...
3: Tylko mnie.
1: Tak, to może trochę nie, Marocy też pewien szacun, ale nie, naprawdę kiedyś rozmawialiśmy sobie i wręcz jestem przekonany, że gdyby nie poszli drogą artystyczną, na pewno co najmniej dwóch z rodziny Szczepaników w tej reprezentacji pewnie wygrało.
4: Tata,
1: nawet i pięciu.
5: Okej, jak wyglądają wasze przygotowania? Kto jest waszym trenerem? I jak dogadujecie się na boisku?
6: To ma papiery.
1: Papiery, ale nieaktualne.
2: Pan Nowego Sącza jest naszym byłym trenerem.
1: Tak, to jest bardzo łatwo zmobilizować drużynę, po prostu trzeba im rzucić piłkę i oni biegają jak dzieci, wszyscy do piłki.
7: Jak dzieci we mgle,
1: wszyscy do piłki, także nie trzeba tutaj trenera.
5: A właśnie jak wyglądają wasze relacje na boisku?
7: Kolega mu złamał palce.
1: Nasz dobry kolega, który z nami występuje, złamał mi tydzień temu palec, ale to jest nieważne. Ważne są emocje i ważne... I to był jego ostatni mecz. Najważniejsze jest to, że wspólnie się spotykamy i jest w tym wszystkim taki przekaz edukacyjny, edukacyjno-sportowy. Zachęcamy młodzież, ogólnie dzieciaki do tego, żeby się ruszać, żeby zdrowo się odżywiać i żeby spędzać czas na świeżym powietrzu. I to jest takie moto naszej drużyny. Wiadomo, osoby znane z pierwszych stron gazet, świetni sportowcy, autorytety w tej branży mówią młodym ludziom, żebyśmy po prostu zdrowo żyli. To jest nasz przekaz. I dzisiaj też tak będzie.
5: Panowie jeździcie po całej Polsce. Czy takie spotkania pomagają wam się zintegrować z lokalną społecznością?
3: No myślę, że po meczu bardziej.
1: Marek, dostałeś najtrudniejsze pytanie, ale ono musiało paść.
3: Ja myślę, że bardziej... Chciałem wcześniej, ale będzie, że po meczu i muszę bramkę strzelić, więc na pewno te kontakty nie są jakieś mocne, ale po meczu na pewno ta więź jest taka wzmocniona. I mam nadzieję, że też wcześniej czy później będziemy przyjeżdżać na rewanże, bo tak, jest fajnie, ja myślę, że...
0: oficjalną wiadomość, przepraszam, za 2 lata będzie rewanż, czyli druga połowa, ale już na większym obiekcie, ale szczegóły będą niebawem.
5: Jesteście artystami, muzykami i teraz też sportowcami, czy również jesteście kibicami? Której drużynie kibicujecie najbardziej?
8: Naszej narodowej Pectus Football Team raz, tak? Naszej reprezentacji oczywiście.
9: Że nie zagramy.
8: Co
9: się stało?
8: No nic, no takie życie, tak?
9: To jest sport.
1: Tak, no i oczywiście jak każdy z nas, reprezentacja Polski, ale no jako, że jestem ze Szczecina, to Pogoń Szczecin jest w moim sercu, Polonia Warszawa, bo tam kończyłem grać, no i Wisła Kraków, no bo to też był ciekawy moment mojej kariery. Ale generalnie ogólnie myślę, że każdy z nas grający w piłkę, niezależnie czy jesteś artystą czy sportowcem, po prostu kibicujesz dobrej, ofensywnej piłce, którą mamy zamiar dzisiaj pokazać.
7: Chciałem tak spojrzeć.
5: A czy sport był u was od najmłodszych lat, czy dopiero po jakimś czasie się pojawił?
1: Od dziecka. Myślę, że tu każdy podobnie się wypowie. Od dzieciaka kopiemy w piłę. Dawniej nie było takich obiektów jak tutaj, prawda? To dzisiaj mamy Orlik, przepiękna infrastruktura. Dawniej grało się na ulicy, gdzieś tam przy kościele, gdzieś w jakimś parku, w jakimś lesie. I No często każdy z nas pewnie to powtórzy.

0: że rodzice nas wzywali do domów, często po późnych godzinach nocnych, a my ciągle to boisko, boisko, boisko. Dzisiaj rzeczywiście trzeba poprzez autorytety młodzież zachęcać do uprawiania sportu i to jest nasza główna idea.
1: To proszę jeszcze na zakończenie zachęcić właśnie młode osoby, żeby wyszły spod telewizorów na boisko i zagrały mecz.
0: Pani, króciutko, uprawiajcie sport i żyjcie zdrowo, a zachęca do tego Pectus Football Team!
2: W każdym wieku można grać.
0: Tak! Brawo!
3: Nawet wiek Marka.
1: Wracamy do drugiej części naszej rozmowy, tym bardziej będzie artystyczna. Jest ze mną Tomasz Szczepanik, wokalista grupy Pectus.
0: Śpiewa zespół Pectus. Witamy serdecznie.
1: Zbliżają się wakacje, czyli sezon plenerowy. Jak to u Was wygląda? Czy jest więcej tej pracy, czy jednak stawiacie na odpoczynek?
0: Nie, my nie odpoczywamy. Właściwie całe wakacje spotykamy się właściwie w całej Polsce z publicznością, grając koncerty plenerowe, bo my należymy do tych zespołów, które bardzo dużo koncertują w ciągu roku. No a wakacje, wiadomo, to jest taki czas, gdzie możemy podróżować po całej Polsce i w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie słońce świeci, bardzo dużo ludzi wyjeżdża w piękne regiony naszego kraju i tam się widzimy na koncertach. Już dzisiaj zapraszamy Was serdecznie. Gdzie będzie Pectus, tam nie będzie padało, obiecuję.
1: A co dają Wam te spotkania z publicznością? Dają Wam taką pozytywną dawkę energii?
0: Wiesz, tak naprawdę my jesteśmy urodzeni po to, żeby się spotykać z publicznością. Tworzymy te piosenki, które śpiewamy dla Państwa, dla Was, jak między innymi Barcelona i wiele, wiele innych, po to, żeby spotykać się z ludźmi. To jest najważniejsze. Dzisiaj w dobie internetu, gdzie bardzo dużo rzeczy dzieje się właśnie w sieci, najważniejsze, i mamy taki przekaz, że najważniejsze są relacje międzyludzkie. I nasza rozmowa dzisiaj, i spotykamy się dzisiaj w takim antuarzu sportowym, co też jest bardzo istotne, bo łączymy muzykę i sport. Mówimy o tym, żebyśmy się zdrowo ruszali, zdrowo odżywiali, zdrowo żyli. To jest naprawdę bardzo ważne wśród młodzieży, bo oprócz kultury wychowanie fizyczne jest moim zdaniem na prawie takim samym miejscu.
1: Jesteście na rynku muzycznym już od bardzo wielu lat.
0: 21 lat.
1: Czy kiedyś mieliście momenty, że ta sława Was przytłaczała?
0: Nie, nigdy nas, to znaczy jakaś popularność jest wliczona w nasz zawód, ale my jesteśmy wychowani w naprawdę fajnym domu. Nasi rodzice nam przekazali fajne emocje i fajne zasady w życiu. Przede wszystkim taki szacunek dla drugiego człowieka. I dostaliśmy wielkie szczęście od losu, że możemy wykonywać swoje piosenki i grać dla publiczności. To jest największe szczęście dla artysty, dla twórcy, dla kompozytora. A przy tym możemy też łączyć swoje pasje taką, jaką jest piłka nożna. Moi kochani, cieszmy się z tego, że możemy ze sobą być, rozmawiać, uśmiechać się do siebie, uprawiać sport. Tego wszystkim życzę. Do zobaczenia na naszych koncertach. Pozdrawiam, Tomek Szczepanik, Pectus. Skłaniam się nisko.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Wybrany z osiedla Śródmieście i Zawiśla. No właśnie, Wy 2 lata temu szliście do tych wyborów z taką rozbudowaną listą obietnic. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia te 2 lata, które właśnie minęły? Z perspektywy właśnie tych 2 osiedli.
1: Po pierwsze, z perspektywy właśnie jako radnego, mogę powiedzieć, że naprawdę idziemy bardzo mocno do przodu. Po pierwsze, pan prezydent Krzysztof Kukucki bardzo mocno stara się, że tak powiem, te wszystkie właśnie punkty, które były obiecane, realizować. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie i naprawdę idzie to w bardzo dobrym tempie. I też z drugiej strony, jako mieszkaniec Śródmieścia, też mogę powiedzieć, że jak najbardziej, bardzo dużo się dzieje, bo pamiętam na samym początku chociażby kadencji, kiedy był remont ulicy Chopina, później Warszawskiej, tak, wymieniana była nawierzchnia, to pamiętam, że z panem prezydentem rozmawiałem, ja mówię, tak właśnie powinien wyglądać Włocławek, jeżeli chodzi o centrum, o Śródmieście. Mówię, najważniejsze jest to, że no, punktem centralnym w mieście, oczywiście dla niektórych to może być Plac Wolności, a dla mnie też jest to jednak Urząd Miasta, który też jest w centralnym, jest obok. Ja mówię, kiedy ludzie przyjeżdżają do Włocławka, będą chcieli i chcą jechać prostymi drogami, bez dziur, móc, że tak powiem, pozwiedzać ten Włocławek, czyli też jest dosyć istotne, żeby zaparkować ten samochód, żeby była widoczna zmiana na lepsze. I zdaję sobie sprawę, że teraz oczywiście na tapecie jest zielone tereny Śródmieścia, jest 3 maja i nie każdy jest z tego zadowolony. Ale trzeba powiedzieć sobie jasno, jeżeli marzyć się remont mieszkania, chcesz mieszkać w nowym, świeżo wymalowanym, nowo umeblowanym mieszkaniu i tak dalej, no to musisz się przemęczyć te pół roku czy rok nawet. Mówimy o własnych 4 kątach, tak? Nie wyprowadzisz się nagle z mieszkania, nie wyprowadzisz się nagle z miasta, bo miasto musi zrobić po prostu, no tak to jest, że nie jesteśmy w stanie też przysłowiowo zamknąć wszystkiego, no bo ludzie też muszą tutaj jakoś
0: no
1: żyć.
0: Tak, no ale mieszkańcy przede wszystkim właśnie teraz zwracają na to uwagę, tak, że Włocławek jest jednym wielkim placem budowy. Czy te efekty mieszkańcy już widzą, tych inwestycji, które są poczyniane?
1: Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia, które też były moim punktem, bo też pamiętam, nagrywałem to, że właśnie od Parku Łokietka do Urzędu Miasta i nawet dalej do Placu Wolności, będziemy starali się zrobić właśnie tak zwany deptak. Dzisiaj właśnie jadąc tutaj do Was, widziałem już te nowe drzewa, te nowe nasadzenia, bo mieszkańcy również mówili o tym, że jest betonoza, że jest dużo tego. Nie, właśnie w tym momencie tak naprawdę dopiero te wszystkie nasadzenia, to wszystko to, co będzie zielone, jest wsadzane, no bo to nie miało sensu, że tak powiem, na początku, kiedy
0: trwała inwestycja, która...
1: Znaczy, nadal ona trwa, ale no jednak pierw jest budowa chodników, ulicy, całej tej infrastruktury. Widziałem również ten nowy plac zabaw. To wszystko się dzieje. Oczywiście są gdzieś tam opóźnienia w tym i wszyscy o tym doskonale zdają sobie sprawę, ale niestety tak czasami bywa, więc dajmy spokojnie skończyć i nawet właśnie przy Zielonym Rynku, jak przejeżdżałem, już widziałem tą ścieżkę rowerową, już widziałem ten łącznik, już mówię, już widać tą końcówkę, już widać te naprawdę efekty i przede wszystkim widziałem właśnie te drzewa, jak gdyby w donicach, które już przyjechały i gdzieś tam będą wsadzane. Więc to się dzieje cały czas.

0: Oczywiście, wcześniej jak była właśnie czy zamknięta ulica Chopina, czy zamknięta ulica Warszawska, to też było centrum miasta i też jakoś sobie daliśmy radę, ale jeżeli chcemy dalej iść właśnie w ten remont, to on kiedyś musi się wydarzyć. To jest dla mnie bardzo istotne i bardzo fajne, że po pierwsze prezydent, po drugie my jako nowa lewica, tak, tutaj, która jest we Włocławku, staramy się właśnie dotrzymać tych obietnic. I te obietnice są dotrzymywane. Też nie chcemy od razu wszystkiego i też nie da się zrobić tego od razu w jednym terminie. Bo teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy na początku inwestycji przeogromnej, którą będzie tunel właśnie pod ulicą Wieniecką. I też miasto przygotowuje drogi objazdowe, alternatywy. To wszystko po to, żeby ten ruch gdzieś rozładować. Korki będą. Od razu mówię, że korki
1: No
0: będą
1: to
0: się
1: jest chyba
0: zdarzały.
1: nieuniknione.
0: To jest nieuniknione, ale po pewnym czasie nie będziecie Państwo musieli czekać na to, żeby w końcu ten szlaban się przysłojał, podniósł, pociąg przejedzie, szlaban się podniesie. Tylko będziemy mogli przejechać bezpiecznym przejazdem właśnie pod torami. I to jest istotne, że no pierw musi być trochę niewygodnie, żeby później było lepiej. I zresztą to widać, bo tych inwestycji jest coraz więcej. Jest ich dużo, dlatego też mieszkanki i mieszkańcy Włocławka mogą mieć wrażenie, że nagle Włocławek stał się jednym wielkim placem budowy.
1: No
0: I
1: takie
0: teraz to
1: argumenty
0: jest lepsze.
1: padają.
0: Tak, i teraz to jest lepsze. Przemęczymy się powiedzmy te pół roku czy rok i za chwilę będą inwestycje mniej wrażliwe, że tak powiem, dla centrum, tak? Bo chociażby też most stalowy oczywiście cały czas jest też remontowany, ale też nie można o tym zapomnieć. On jest remontowany pod ruchem. Pamiętam doskonale, kiedy jeździłem autostradą w kierunku Katowic. Ona też była robiona pod ruchem. Tam non-stop były korki, tam non-stop były przeciągnięcia, ale w końcu dzisiaj, kiedy jadę w kierunku Katowic, to jadę komfortową autostradą. Mam trzy pasy, bez problemu. Jadę szybko, to znaczy te 140 km, więc jadę szybciej niż to, co było. I dojeżdżam do Katowic, powiedzmy, w niecałe 3 godziny. Bez problemu jakiegoś większego. Ale no, trzeba było się przemęczyć, bo w swojej karierze akurat zawodowej też grałem w Gliwicach, więc też akurat jeździłem wtedy do Gliwic. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o Włocławek, to nie tylko są te inwestycje te duże, tak? Ale to są też inwestycje te mniejsze. A ja jako były sportowiec, bardzo na to zwracam uwagę i zawsze przy tego typu inwestycjach chodzę i chociażby na Zawiślu powstał w 2024 i 2025, mamy pumptrack, nowa siłownia zewnętrzna, powstaje hala pełnowymiarowa, hala sportowa przy zespole szkół, tak.
1: Właśnie pan też tam co chwilę jest tam, patrzy na
0: Tak, ja
1: chcesz.
0: jestem cały czas, patrzę na tą inwestycję. Można powiedzieć, że znam się z pracownikami czy z panami, którzy to wszystko gdzieś tam są na miejscu. I nie chcę powiedzieć, że patrzę im na ręce, bo to nie jest kwestia patrzenia na ręce. Chcę po prostu wiedzieć, na jakie problemy napotykają, jakie ewentualnie zmiany zachodzą. Też staram się podpowiedzieć. Bardziej jako użytkownik kiedyś, na co trzeba zwrócić uwagę. Konstrukcyjnie w to się w ogóle nie ładuje, jeżeli chodzi o projekt. Projekt jest zaakceptowany, ale są pewne rzeczy, które można by było, że tak powiem, zrobić, żeby użytkowanie danego obiektu było o wiele łatwiejsze.
1: I te pana uwagi są brane pod uwagę?
0: Tak, nie jest to jeszcze do końca ten etap, żeby dana uwaga była już wdrażana, ale oni już wiedzą, że takie uwagi są, tak? Na tym etapie, kiedy była podłączana na przykład sieć wodno-kanalizacyjna, już też dałem im uwagi, gdzie oni właśnie musieli o tym doskonale wiedzieć, no bo wszystko to idzie jeszcze w ziemi. Kiedy były budowane fundamenty, też byłem na inwestycji, też się pytałem właśnie, jak to wygląda. Mówię, dlaczego tak, ile czekamy z czasem. Mówię, zaczęliście od tej strony, mówię, tutaj było na wizualizacji, mówię, były schody, tutaj było podejście, mówię, w końcu jaki jest ten wariant. Więc to wszystko cały czas jestem na bieżąco. Oczywiście też czasami dzwonię do pana dyrektora.

0: i z nim rozmawiam, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Tak?
1: To na jakim etapie jest właśnie ta budowa tej hali?
0: Nazwijmy to, mamy może nie o tyle co parter, co mamy podłogę parteru. O tak to nazwijmy. Mhm. Więc to wszystko już idzie naprawdę w bardzo dobrym tempie. Wiem, że wykonawca chce jak najszybciej skończyć, nazwijmy to jak najszybciej skończyć, chce po prostu skończyć, chce mieć obiekt odebrany, więc stara się, żeby to wszystko było zgodnie z harmonogramem, a nawet harmonogram wyprzedza. Moim marzeniem jest to, żeby rozpocząć rok szkolny 2027 już na tym boisku, czy powiedzmy na tej hali, żeby tam się odbył ten właśnie rozpoczęcie roku szkolnego w 2027. I to jest co prawda okres bodajże 2 miesięcy szybciej niż zakłada plan, gdzie wykonawca przekonał mnie, że oni tak naprawdę chcieliby ten obiekt już skończyć na koniec roku szkolnego, a w wakacje już, że tak powiem, żeby został odebrany. Oczywiście, tak jak w tym roku mieliśmy ekstremalną zimę, nazwijmy to bardzo, bardzo zimną, więc oni też chcą pewne rzeczy skończyć, ale czasami masz takie rzeczy, których no nie przewidzisz i nie jesteś w stanie, że tak powiem, wsadzić to, czy zima będzie trwała miesiąc, a może dwa, a może jednak coś się uda szybciej zrobić, więc są ekstremalne sytuacje i tutaj też mówię, jeżeli chodzi o zielone tereny śródmieścia, o 3 maja, o właśnie o salę przy SP8, gdzie czasami coś po prostu może się przysłowiowo wykrzaczyć i na to nie masz wpływu. Na to, na co mamy wpływ jako radni, jako mieszkańcy i też powiedzmy gdzieś jako były sportowiec, to na to będę bardzo zwracał uwagę.
1: A co przez te 2 lata tak realnie udało się zrobić, z czego już mieszkańcy mogą powiedzmy korzystać?
0: Patrzę tutaj, jeżeli chodzi o Śródmieście, no to tak jak wspomniałem, Chopina Warszawska, alejki w parku Łokietka, park Sienkiewicza, ta północna część była zrobiona. Kolejny mamy przecież przedłużenie bulwarów, bo mówię, mamy rok 2026, ale już to się dzieje. To też nie jest tak, że mamy zakończoną, bo oczywiście mogę się posłużyć listą, ale też nie chciałbym do końca czytać, bo tego jest po prostu, naprawdę jest bardzo dużo, co z jednej strony zaskoczyło mnie, bo pewne inwestycje były oczywiście mniej widoczne, czy mniej uciążliwe dla mieszkańca, natomiast jest tego naprawdę bardzo dużo. Mieszkalnictwo chociażby. Część już jest zakończona, część jest cały czas. I tutaj mówimy, Toruńska 168, Tumska 3 maja, 3 maja 4, Tumska 3, 3 maja 6, Brzeska 15, Maślana 4/6.
1: No, tak to jest sporo, tak.
0: Tego naprawdę jest bardzo dużo i to oczywiście zaczęło się już w 24, trwało przez 25 i niektóre już są na ukończeniu, niektóre są skończone, niektóre są na ukończeniu, tak? Modernizacja zapiecek 8, czarny spichrz i przestrzeń publiczna, to co mówiłem. Park Sienkiewicza, alejki w parku Łokietka, park Rybnica, Słodowo 2, zielone tereny Śródmieścia, skwer przy placu Staszica, zagospodarowanie terenu przy teatrze, ławeczka Stanisława Zagajewskiego, toaleta kontenerowa na placu Wolności. Są mniejsze lub większe rzeczy, ale naprawdę tego jest dużo. I mimo, że to czytałem, to co mówiłem właśnie, pantrak i siłownia na Zawiślu, inwestycje na cmentarzu komunalnym, utwardzenie prawie 900 metrów kwadratowych alejek, podjazd elektryczny, kolumbarium 108 niż wykonano w 2024 roku. Powiem szczerze, że nawet nie byłem w stanie dokładnie wszystkiego przyswoić, bo naprawdę tego było bardzo dużo. Mhm.
1: A czy są jakieś takie inwestycje albo problemy na przykład na Zawiślu czy Śródmieściu, które wymagają jakiejś szczególnej uwagi, na których chciałby Pan zwrócić właśnie taką uwagę?
0: Jest to dla mnie w Śródmieściu oczywiście, no cieszę się, że w końcu zakończy się ten remont. Ludzie będą mogli spokojnie sobie korzystać, że tak powiem, z dróg, no bo wiadomo, na razie mamy objazdy gdzieś pozamykane te drogi, no ale też no, trzeba to zrobić jakoś, tak? To, co mnie cieszy, to jest to, że jest coraz więcej tych remontów, bo naprawdę, ja wiem, że to są trudne.

0: Ktoś może mnie zganić, ile można. Ale jeżeli ma być fajnie i nowocześnie, no to niestety ten remont musi być. Powstaną boiska przy ekonomiku, bo mówię tutaj typowo bardziej, patrzę też, jeżeli chodzi
1: W
0: o
1: sensie dziedziny
0: sport,
1: sportowej, tak jest.
0: o dziedzinę sportową. Będą odnawiane place zabaw dla dzieci. Mówimy tutaj o Śródmieściu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która nie jest, to prawda, w Śródmieściu, jest kawałek dalej. Dla mnie to też jest bardzo istotne, bo powstanie Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałem w budynkach, tam w Zespole Szkół Samochodowych. Tak, jako miasto zakupiliśmy już były hostel, nazwijmy to Feniks, który przerobiliśmy na Bursę numer 3, która jest dofinansowana, właśnie jest teraz remontowana. I ze względu na to, że na elektryku będzie ta bursa wyłączona z użytkowania, część dzieciaków zostanie przeniesiona właśnie do bursy numer 3 na Chopina, a część będzie w pałacyku. Do tego sportowcy będą mogli, i już wiem, że są właśnie tego typu jednostki, które już gdzieś będą przychodziły do nas jako do Wrocławka. Wczoraj zresztą też powiedziałem, bo mieliśmy akurat konsultacje społeczne na temat tego, że jest niż demograficzny, że młodzi wyjeżdżają, powiedzmy za pracą, ale bardziej gdzieś na studia. Jak już na studia, to gdzieś już gdzieś zostają. Że staramy się jako miasto właśnie utworzyć kolejne kierunki, w szczególności te zawodowe, bo zawodowy kierunek ma przyszłość, bo on jest wykonywany, powiedzmy, ręcznie, manualnie, tak? Tego nie da się zastąpić jakimś komputerem, tak? Czy jakąś maszyną. I chociażby tak jak sam mam, technik motor elektronik, specjalizacja urządzenia elektryczne i elektroniczne. Ja dzisiaj jestem w stanie nadal zrobić, że tak powiem, całą sieć elektryczną, na przykład u siebie w mieszkaniu, czy gdziekolwiek, i się na tym znam, tak? Wiem doskonale. I mimo że mamy AI i tak dalej, czy SI, tak, sztuczną inteligencję, ona mi tego nie zabierze, tej mojej wiedzy. Więc tutaj jest kwestia tego, że my jako byli sportowcy, czyli ja na przykład i Igor Gryszczuk, staramy się właśnie wdrożyć ten pomysł na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. I wczoraj też dostałem telefon, że chłopak z województwa dolnośląskiego przeprowadza się tutaj do Wrocławka po to, żeby się
1: To
0: uczyć.
1: powiedzmy może, na czym dokładnie będzie polegać ta szkoła?
0: Szkoła polega na tym, jako szkoła mistrzostwa sportowego, oczywiście tam będzie profil piłki nożnej, lekkiej atletyki i koszykówki też. Wiem, że są jakieś myślenie odnośnie piłki ręcznej i tak dalej. To jest kwestia po prostu dogadania się też z danymi organizacjami czy stowarzyszeniami, które funkcjonują tutaj u nas w mieście. Dany uczeń, tak, uczennica czy uczeń przyjeżdżająca do Wrocławka, mówimy pierw o zewnątrz, bo jeżeli to jest dziecko, które mieszka we Wrocławku, nadal może być w szkole mistrzostwa sportowego, ale nie mieszka w bursie, tylko mieszka po prostu u siebie w domu. I wygląda to tak, że idąc rano do szkoły, pierw ma trening. Mówię tutaj stricte o koszkówce, bo każda dyscyplina może mieć inny harmonogram. Ma trening indywidualny, trenuje pod okiem, nazwijmy to, trenera, nie nauczyciela WF-u, a trenera, który jest w szkole, tak? Specjalizacja koszkówka. Do tego ma siłownię, później ma lekcje. Po lekcjach ma możliwość wrócenia do domu, czy nazwijmy to, do bursy. Tam sobie odpoczywa, je spokojnie, może przygotować się i idzie na trening już ze swoją drużyną. Tak, czy to jest jedna organizacja, czy to jest druga, to już jest jak gdyby te zajęcia popołudniowe, wtedy już ma przynależność do danego klubu, czy do danej organizacji. I tak to mniej więcej cały czas będzie
1: Czyli przede wszystkim
0: funkcjonowało.
1: będziemy kształcić tych przyszłych, powiedzmy, mistrzów czy reprezentantów Polski.
0: Chociażby niech to będą reprezentanci nawet na naszym krajowym, ale jak najbardziej. No to jest ta kwestia, że staramy się, żeby Wrocławek żył tym sportem, bo cały czas żyje. I mamy właśnie to całe, ja to nazywam takie zagłębie sportowe. Patrząc na człowieka, który przyjeżdża z zewnątrz, ma bursę, w której śpi, je bez problemu, ma wszystko zapewnione, będzie mógł wyjść od tyłu, tam będzie rewitalizacja przecież

Parku Grzywno, które już jak gdyby nabiera urzędniczego, nazwijmy to tempa, będzie od razu miał dostęp do boisk zewnętrznych. Czy to będzie piłkarz? Lekkoatleta ma stadion, ma wszystkie te rzeczy, jeżeli chodzi o rzut młotem, nazwijmy to tak. Koszykarz ma możliwość pójścia na boiska, ma możliwość pójścia od razu do szkoły, więc to wszystko będzie w tym naszym całym zagłębiu sportowym. Cieszę się, że

0: bardzo, bardzo istotne, więc mając też takiego prezydenta, wiesz, że możesz iść do przodu. Wiesz, że możesz coś rozbudować. Co też jest istotne, bardzo dużo też pozyskujemy środków zewnętrznych. Na każdą naszą jedną złotówkę na początku mieliśmy 2 złote, które pozyskaliśmy. Później na każdą naszą złotówkę, którą wydaliśmy, pozyskaliśmy 3. Tak, więc już ten stosunek coraz bardziej rośnie. I to jest przede wszystkim zasługa naszego prezydenta, bo to on jeździ, to on się spotyka, on doskonale też zdaje sobie sprawę i pilnuje tego, żeby dane komórki w Urzędzie Miasta starały się właśnie pozyskać granty, nazwijmy to, czy też dofinansowania z różnych kierunków, tak to nazwijmy, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, ale warto właśnie to robić, bo później możemy to wydatkować na to, żeby Włocławek stawał się coraz piękniejszy, coraz lepszy, coraz przyjemniej się tutaj mieszkało i było po prostu fajnie, było przyjemnie.
1: To ja przy tym sporcie chciałbym zostać, no bo tak jak pan powiedział, tych imprez jest naprawdę masa. Mamy mistrzostwa lekkoatletyczne, różnego rodzaju zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Pan również organizuje takie turnieje.
0: Tak, jako Szewczyk Basketball Academy mamy rodzinny Dzień Dziecka. Tak to nazwijmy, roboczo się nazywa. SBA Cup była w tym roku edycja numer 2. 190 uczestników. 200 spotkań, turniej ogólnopolski, bo przyjeżdżały drużyny z innych województw również. Prawie 200 opiekunów czy rodzin, nazwijmy to, które przyszły. Między 200 a 300 osób, które przyszło totalnie z zewnątrz, więc jak na tego typu imprezę, które zrobiliśmy, to na tych boiskach zewnętrznych, które są z budżetu obywatelskiego, przy Hali Mistrzów, naprawdę idealnie to się wpasowało. Też tutaj chylę czoła wszystkim tym, którzy byli w to zaangażowani. To jak OSIR na moją prośbę wykorzystał te ławeczki, które były z bulwarów, gdzie ja przy tym chodziłem, bo z panami, którzy to wszystko montowali, staraliśmy się ustawić jak najwięcej, żeby jak najwięcej tego wykorzystać, żeby to miało jakiś wygląd i też funkcjonalność. Więc naprawdę tutaj chylę czoła do wszystkich tych właśnie panów, którzy to ustawiali i tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś byli w tym projekcie. Już zapowiedziałem, że w 2027 roku, 30 maja, będzie trzecia edycja, a że trójka jest dla mnie osobiście bardzo istotna, no skoro grałem z numerem 33, czyli dwie trójki. Trójkę chciałbym zrobić naprawdę z wielką pompą, chciałbym zrobić to jeszcze większy, bo jestem gotowy na 240 uczestników. Na 60 drużyn jestem gotowy. W tym roku, mówię, było 48 bodajże i tam jedna drużyna miała akurat zamiast 4 zawodników 3, więc tak około 190 mniej więcej było uczestników. Natomiast ja jestem gotowy na 240 na dany moment. Ale mam pomysł, jakby to rozszerzyć, mam pomysł, jakby jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi. Na pewno to będzie znowu ogólnopolska ranga. I chwaląc się, mogę to jasno powiedzieć, to był jeden z największych turniejów 3x3 dla dzieci, młodzieży i Open w Polsce.
1: Rozumiem, że jest pan zadowolony właśnie z tego, jak miasto funkcjonuje, jak miasto stawia na sport, no bo tych imprez, tak jak powiedzieliśmy, jest naprawdę dużo.
0: Tak, no mamy naprawdę świetną infrastrukturę. Zawsze ktoś może się do czegoś przebić, to jest normalne i ja to doskonale rozumiem. Ale też stawia na sport, więc sport dofinansowuje. Dofinansowujemy sport w wszelaki sposób po to, żeby przede wszystkim dzieciaki tak miały możliwość, nazwijmy to, wyszalenia się gdzieś, po prostu spożytkowania pozytywnie tej swojej energii, której mają jak najwięcej i żeby te place zabaw, które powstają, te boiska zewnętrzne, czy to przy szkołach, czy gdziekolwiek indziej, chociażby stadion teraz przy lesie też będzie na nowo rozbudowywany, nazwijmy to budowany praktycznie od nowa, po to, żeby to wszystko było właśnie dla mieszkanek i mieszkańców. Bo mogę to śmiało powiedzieć. Dokładnie od wczoraj, bo wczoraj była sprzątana, a od dzisiaj zaczyna się remont parkietu, który jest chyba najsłynniejszy w Polsce, bo w Hali Mistrzów. Więc to też jest...

0: duże dla nas wydarzenie. Jestem bardzo ciekaw, zresztą już też zapowiedziałem, że będę bardzo częstym gościem i pilnował tej inwestycji, bo też mi zależy na jak najlepszym wykonaniu. Mamy wykonawcę, mamy podpisaną umowę, weszli na plac budowy, nazwijmy to ich plac zabaw. Na pewno będą przeze mnie jako przez radnego sprawdzani, bo to jest dla mnie bardzo istotne, że Włocławek, Hala Mistrzów, mieszkańcy i to miasto zasługuje na to, co jest najlepsze, na to, co jest sportowo, mówię koszykarsko, na najwyższym poziomie. A żeby to było, no to trzeba zacząć czasami przysłowie od fundamentów, czyli od naszej dyscypliny, od parkietu. Mhm.
1: A jak pan ocenia przeniesienie niektórych imprez plenerowych właśnie na Śródmieście? No bo tego też pojawiło się tutaj już sporo, żeby ożywić te centrum.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samo centrum, to też się to wszystko dzieje. Ja rozumiem, teraz mamy remont, będzie Wonerw, tak, 3 maja. Te wszystkie kamienice, które miasto jest właścicielem lub stara się o to, żeby być właścicielem, są rewitalizowane, są remontowane po to, żeby właśnie ożywić to nasze Śródmieście. Też mamy program rewitalizacji, gdzie staramy się, żeby właściciele, nawet prywatni, czy też instytucje składały wnioski. Nie jesteśmy w stanie zawsze zapewnić 100% dofinansowania, ale staramy się pomóc na to, bo to jest zawsze odciążenie. I tak jak wspomniałeś, że te imprezy się przenoszą, bo jest taka możliwość. Bo jest w końcu taka możliwość, bo są zrobione, powiedzmy, stary rynek, na którym można już zrobić imprezy. Będzie 3 maja, nazwijmy to już niedługo, miejmy nadzieję. Będzie tam też można znowu zrobić. Jarmarki są przecież bożonarodzeniowe, tak? Ostatnio przecież mieliśmy wielkie, nazwijmy to, diabelskie koło. Piękna panorama, naprawdę. Kto nie był, niech żałuje, bo motylki co prawda się czuje, jak się wjeżdża na samą górę, ale Włocławek z tej perspektywy naprawdę jest jeszcze bardziej piękniejszy niż przysłowiowo schodnika. Bo widać ogrom tego, jak duży jest Włocławek i też jak dużo się, coraz więcej się dzieje, więc mówię, to są te inicjatywy, które gdzieś są, płyną z Urzędu Miasta właśnie po to, żebyśmy docenili to, co mamy, a naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo we Włocławku i sam jestem mega zadowolony z tego, że przeniosłem się do Włocławka, mieszkam tutaj, moja córka chodzi do żłobka, za chwilę pójdzie do przedszkola i ma możliwość bezpiecznego dotarcia do szkoły, do żłobka, czyli po to są te inwestycje. Ulica Kaliska, tak wielu ludzi narzekało i mówię to szczerze, wielu ludzi tak narzekało na to, że autobusy się nie mogą mijać i tak dalej. Przedwczoraj, jechałem jeszcze raz ulicą Kaliską, akurat załatwić swoje sprawy i naprawdę jeździ się rewelacyjnie. Słyszę głosy, bo też rozmawiam z kierowcami autobusów, z taksówkarzami, z mieszkańcami, którzy cały czas jeżdżą samochodami, czy też większymi, czy mniejszymi. I mówią, że naprawdę fajnie jest. I te ścieżki rowerowe, i te chodniki, więc teraz się też pytam, gdzie są ci maruderzy? Gdzie są ci, którzy cały czas starali się powiedzieć, że jednak robimy złą robotę, że to nie ma sensu. Są zielone przystanki, tak? Jest coraz więcej zieleni w mieście. Przecież wystarczy też powiedzieć, jest raport o stanie miasta, ogólnodostępny. Nie powiem, że wielostronnicowy, ale można, warto się przekopać. Ile nasadzeń nowych było od 2024 czy 5 roku, 2026? Nowe nasadzenia, nowe drzewa, nowe krzewy, ile tego wszystkiego jest po to, żeby ten Włocławek piękniał. A pięknie w oczach, proszę mi naprawdę zaufać i dajcie możliwość dokończenia inwestycji. Rozumiem rozgoryczenie, rozumiem ból, ale też chcę powiedzieć jedno, że wiemy, co robimy. Tylko po prostu potrzeba na to troszeczkę czasu.
1: Tu ja tak na zakończenie bardzo krótko chciałbym jeszcze zapytać

0: o pana ostatnią propozycję, o której było bardzo głośno, czyli witacze przy wjazdach do miasta, takie fajansowe. Mhm. Proszę powiedzieć, skąd pomysł? No i czy dostał już pan odpowiedź z Urzędu Miasta i czy jest szansa na jego realizację?
1: To zacznijmy od początku. Po pierwsze, wjazd do Włocławka, w szczególności od strony szpitala, nazwijmy, od strony Lipna, przed tamą. Zobaczyłem go kiedyś, tak, napis Włocławek, mówię okej. Tylko to już bardziej mi się kojarzyło, że tak powiem, z poprzednią epoką, nazwijmy to. I kiedy zobaczyłem właśnie tego typu miejsca, gdzie mamy możliwość i nasz wicek, nasz fajans jest coraz bardziej rozpoznawalną marką. Mamy te kobaltowe kolory już w naszych grafikach, w różnych dokumentach, tak? On się cały czas pojawia, przewija. Mamy logo. Więc mówię, fajnie by było czym się chwalić. Ktoś mówi powiedzieć, ale to jest fajans. Fajans kiedyś się kojarzył z czymś tandetnym, z czymś tanim i tak dalej. Dzisiaj to już tak nie jest. Dzisiaj mamy możliwość chwalenia się fajansem. Oczywiście ktoś mówi, a była fabryka fajansu, została zamknięta i tak dalej, i tak dalej. Nie, ten fajans nadal jest w naszym mieście. Zresztą wystarczy przejechać się też na Falbankę, gdzie...
0: I znowu
1: gdzie...
0: chyba wraca, prawda?
1: Moda na fajans, a fajans kojarzy się z Włocławkiem. Więc warto by było na wjeździe, chociażby od Torunia, gdzie już byłem właśnie w Urzędzie Miasta, pytałem się, czy to jest nasza działka, od strony Kowala, od strony Lipna, od strony, nazwijmy to, autostrady tutaj przy rondzie. Tam jest największy problem, nazwijmy to, bo co prawda część jest nasza, część jest lasów państwowych i tak nie do końca gdzieś tam można by było to umiejscowić, tak to nazwijmy. Ale od strony Torunia, jak się zjeżdża z wiaduktu, po prawej stronie jest tam taka zatoczka, nazwijmy to. Moim marzeniem jest takie coś, żeby tam właśnie powstał fajans, duży wicek, podświetlony z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu. Możliwość zaparkowania samochodu, wyjścia, zrobienia sobie zdjęcia i pojechania dalej. Oznaczenia danego miejsca. Oczywiście do tego chciałbym też i będę namawiał, żeby powstała też tak, znaczy już jest, ale taka bardziej rozbudowana albo aplikacja, albo właśnie strona interaktywna na tej zasadzie, że wjeżdżając do Włocławka, idąc do Wicka, robiąc sobie z nim zdjęcie, masz możliwość zeskanowania kodu QR lub też mapy Włocławka, gdzie są najfajniejsze rzeczy. I to jest możliwe do realizacji. Odpowiedź, którą otrzymałem, że jak najbardziej, ale proponują, żebym poszedł jak gdyby z tym pomysłem do budżetu obywatelskiego, więc w tym roku na pewno pojawi się taki projekt w budżecie obywatelskim na zrobienie chociażby jednego takiego miejsca, bo to wiadomo, to są też koszta. Nie wiem, jak dużo trzeba będzie nakładów finansowych na to, żeby takie jedno miejsce powstało. Mówię, jedno jest od strony Kowala, no i jedno od strony Lipna. Więc jeżeli oczywiście mieszkanki i mieszkańcy Włocławka będą za tym i to przysłowie przejdzie przez budżet obywatelski, to w następnych latach pojawi się, że tak powiem, kontynuacja tego projektu. I ja jako już włocławianin, mieszkający tutaj, wjeżdżający do Włocławka i widząc, że jest ten fajansowy wicek z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu, na pewno bym się uśmiechnął, bo już teraz gdzieś są, mówię, wizje u mnie w głowie i widzę tą wizualizację. Oczywiście, wizualizacja jest wizualizacją. Dałem po prostu 3 pomysły na tej zasadzie, że jak ktoś by tego nie widział oczami swojej wyobraźni, to zobaczy, że tak powiem, ten obrazek. Ale to była jedynie propozycja, czy to będzie bardziej dzbanek, czy to będzie typowy wicek, czy coś innego. To już zostawię mieszkankom i mieszkańcom Włocławka do wyboru, ale chciałbym, żeby to gdzieś było mniej więcej właśnie w tej koncepcji Wicka, z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu.
0: To w takim razie czekamy na budżet.

0: Obywatelski. Ja dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia i jeszcze troszeczkę cierpliwości.
0: Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Wrocławek, był moim i Państwa gościem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszej codzienności. Korzystamy w niej w ramach edukacji, pracy czy podczas zwykłych codziennych czynności. Czy AI stanie się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu? O możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia, rozmawiano podczas konferencji poświęconej sztucznej inteligencji we Włocławku.
1: Dzisiejsza konferencja jest przede wszystkim o innowacyjności. Innowacyjności skupionej na sztucznej inteligencji, czyli tych narzędziach, które tak naprawdę w przyszłości będą obecne w każdej firmie.
2: To jakie tematy są dzisiaj podejmowane?
1: Przede wszystkim mówimy tutaj o bezpieczeństwie, mówimy tutaj o samych narzędziach sztucznej inteligencji, ale też chociażby o RODO, czyli o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.
2: Czy sztuczna inteligencja w firmach jest ułatwieniem i pomocą?
1: Sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej firmy, czyli nie mówimy tylko o ułatwieniu, nie mówimy tylko i wyłącznie o pomocy, chociaż na chwilę obecną w wielu przypadkach właśnie tak jest, ale mówimy o tym, że sztuczna inteligencja to będzie ta część biznesu, na której tak naprawdę każda działalność będzie się opierać.
2: Jak ważne są takie spotkania?
1: Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne.

0: Są dzisiaj ilość osób na sali pokazuje to, że przedsiębiorcom potrzebna jest wiedza. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji, do tego, w jaki sposób mogą wykorzystywać określone narzędzia. Prawda jest taka, że kto się nie edukuje, ten niestety się nie rozwija. Jeżeli ktoś się nie rozwija, no to albo żyje w stagnacji, albo wręcz się cofa. Pamiętajmy o tym, że świat cały czas idzie naprzód, świat cały czas się zmienia i naszym zadaniem jest to, żeby dostosować się do tych zmian. Jeżeli się do tych zmian nie dostosujemy, to niestety, ale nasze miejsce na rynku, no, będzie się cały czas zmieniać i to wcale nie na lepsze, tylko na gorsze.
1: Czy firmy właśnie coraz częściej przekonują się do tej sztucznej inteligencji?
0: Tak, firmy coraz częściej przekonują się do sztucznej inteligencji. Wynika to chociażby z tego, że procesy automatyzacji pewnych zadań, które często zajmowały nam 2 godziny, 3 godziny dziennie, teraz dzięki sztucznej inteligencji mogą nam zajmować dosłownie minuty. Tak? Mówimy tutaj na przykład o obsłudze klienta, mówimy tutaj o obsłudze procesów księgowych zachodzących w firmie, o obiegu dokumentów. Także myślę, że tak.
2: W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy na co dzień korzystają z innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
3: Dzisiaj poza tym, że prowadzę całą tą konferencję, opowiadałem o części, w której specjalizuję się od kilkunastu lat, czyli opowiadałem firmom o tym, jak wdrażać skutecznie cyfrową transformację w sektorze klientów małych i średnich przedsiębiorstw.
1: Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm?
3: Tak, zdecydowanie. Pokazywałem wyniki różnych badań, w których widzimy, jak rynek pracy będzie się zmieniał i jak na rynek pracy w najbliższych latach wkroczą pokolenia ludzi Z i pokolenie ludzi alfa, którzy natywnie wykorzystują sztuczną inteligencję do procesu nauki, do procesu wyszukiwania informacji i rolą przedsiębiorstw, rolą firm będzie skuteczne zapewnienie narzędzi, z których na co dzień ta grupa ludzi i również my jako milenialsi coraz częściej korzystamy.
1: Czy firma, która nie będzie korzystała ze sztucznej inteligencji, zostanie poniekąd w tyle?
3: Moim zdaniem firmy, które zrezygnują z szybkiej adopcji sztucznej inteligencji, prędzej czy później to zrobią, bo zobaczą po prostu, jak szybko ich konkurencja rośnie i jak tracą swoją szansę na rynku.
2: Uczestnicy podkreślali, że tego typu wydarzenia są okazją do poszerzenia swojej wiedzy i wymiany doświadczeń.
4: Cała konferencja jest niezmiernie interesująca z punktu tego, co się tak naprawdę dzieje teraz w przestrzeni naszej na co dzień, ale także z punktu widzenia rynku pracy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy także jako pracownicy instytucji publicznych mogli uczestniczyć i zdobywać taką wiedzę na temat tego, jak korzystać w sposób innowacyjny, ale też przede wszystkim bezpieczny z narzędzi AI, które tak naprawdę stają się już naszą codziennością.
1: Czy pani w swojej pracy używa AI?
4: Tak naprawdę AI to są takie narzędzia jak Canva, właśnie tak jak tutaj już wcześniej pan wspomniał, przeglądarka Google, więc siłą rzeczy na co dzień korzystamy z takich narzędzi, nawet czasami o nich nie wiedząc.
5: Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie przygotowane jest to spotkanie z bardzo dużą ilością wiedzy. Spotkanie, które zawiera bardzo dużą ilość informacji, w jaki sposób bronić się przed hakerskimi włamaniami, również w jaki sposób bezpiecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję w biznesie, właśnie w naszych firmach. Więc uważam, że to jest bardzo potrzebne dla przedsiębiorców takie wydarzenie.
1: Który temat panią szczególnie zaciekawił? Czy usłyszała pani coś, czego wcześniej nie wiedziała?
5: Raczej z każdym tematem się gdzieś spotkałam czy słyszałam, ale dzisiejsze spotkanie dało mi możliwość pogłębienia tej wiedzy i większego skupienia się na tym, co ja wykorzystuję w swojej firmie, na jakich narzędziach pracuję, a które mogłabym wykorzystać i poprawić jakość swojej pracy i jej wydajność.
1: Czyli używa pani sztuczną inteligencję w swojej firmie na co dzień?
5: Zdarza mi się, że także wykorzystuję sztuczną inteligencję.
1: Jest to pomocne narzędzie?
5: Tak, jest to bardzo pomocne narzędzie w dzisiejszych czasach.
1: A w jaki sposób pani jej używa?
5: Poprzez zbieranie gdzieś tam jakichś informacji danych, analizowanie pewnych informacji, które wpływają mi od klientów. Także uważam, że to jest też dobre w dzisiejszych czasach rozwiązanie, żeby być pewnym, czy nawet dana praca albo przepływane informacje są wiarygodne, są poprawne.
1: Czyli uważa pani, że sztuczna inteligencja może być przyszłością dla firm?
5: Tak, jak najbardziej. Sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm, ale oczywiście trzeba ją

0: stosować czy z niej korzystać w bardzo profesjonalny sposób i wiedzieć na ile.
1: Choć sztuczna inteligencja wciąż budzi wiele pytań, jedno jest pewne. Jej znaczenie w obszarze biznesu będzie systematycznie rosło. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zmieniono nazwę i rozszerzono zakres zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina we Wrocławku na salę sportów walki. Już wcześniej informowaliśmy o planach utworzenia Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz. Na piętrach budynku będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, a na dole sale do ćwiczeń. Co zatem się zmieni? Dolne pomieszczenia będą salami magazynowymi. Dlaczego?
2: W ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali zmiany odnośnie Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina 6, a mianowicie przekształcenie części pomieszczeń Bursy na salę sportu walki.
3: Sala sportu walki, ale także będą to pomieszczenia magazynowe na wypadek wojny.
2: Tak, docelowo ma tam powstać Centrum Sportu Walki, o które zabiegam już od wielu, wielu lat. Była to między innymi także jedna z propozycji Koalicji Obywatelskiej do budżetu na 2026 rok. Tutaj prezydent Krzysztof Kukucki znalazł fajne rozwiązanie w mojej ocenie, a mianowicie chce pozyskać środki z Ministerstwa Obrony Narodowej i w trakcie pokoju będzie znajdowała się tam sala sportu walki, a w trakcie wojny będą tam pomieszczenia magazynowe dla wojska.
3: Wiąże się to także z dofinansowaniem, jak rozumiem, o które będzie się Urząd Miasta i radni ubiegali.
2: Tak. Prezydent jako organ wykonawczy będzie ubiegał się o środki Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie trwają prace nad projektem i nad składaniem wniosków.
1: W budynku Bursy będzie znajdowała się sala do sportów strójkowych, takich jak boks, kickboxing czy karate. Druga sala miałaby być przeznaczona do judo, jiu-jitsu i zapasów. Istotne jest także miejsce do przygotowania motorycznego. Dwa tygodnie pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych wydarzeń. Włocławek szykuje się na swoje święto. Przed mieszkańcami koncerty największych gwiazd, widowiskowe spektakle teatrów ulicznych i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W parku na Słodowie wystąpią legendy polskiej muzyki, m.in. Paktofonika i T-Love. Nie zabraknie także artystów młodego pokolenia, wśród nich bracia Kacperczyk i Fukaj, których koncerty wyprzedają się w całym kraju.
4: Dni Włocławka już kolejny rok z rzędu odbywać się będą właściwie przez dwa tygodnie. Szereg imprez, począwszy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Żak w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przez 30-lecie zespołu Classic, zakończenie roku artystycznego zespołu Happy Kids, czyli to jest formacja taneczna, przez Noc Świętojańską w parku na Pompce 21 czerwca, przegląd teatrów ulicznych na Starym Rynku i Fire Show. Po dużą imprezę muzyczną, czyli Festiwal Nowej Muzyki, tutaj wystąpi Paktofonika, Fukaj oraz bracia Kacperczyki, a kolejnego dnia wystąpi zespół Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, więc to będzie sporo dobrej muzyki na Słodowie.
1: Muzyczne emocje to jednak nie wszystko. Na mieszkańców będą czekać animacje i warsztaty przygotowane przez instytucje kultury.
4: W parku na Pompce prezentować się będą animacje instytucji kultury, które funkcjonują w naszym mieście, więc w parku na Słodowie ta część muzyczna, a w parku na Pompce właśnie ta część taka bardziej kameralna, ale też bardzo potrzebna.
1: Najbliższe tygodnie będą również okazją do spotkań z internetowymi twórcami.
4: W niedzielę 28 czerwca, czyli to ostatni dzień Dni Włocławka, zlot youtuberów. W tym roku AJ i Tytus Chmielewski, chłopak z Włocławka, 20-letni, który na rowerze przejechał najpierw Brazylię, a później Japonię. Jego vlogi cieszyły się i nadal cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych i no bardzo się cieszę, że youtubera po raz kolejny tak naprawdę z okolic Włocławka i z Włocławka możemy zaprosić.
1: Na finał święta scena będzie należeć do lokalnych artystów. To właśnie oni pokażą swój talent przed szeroką publicznością.
4: Kończymy na Słodowie sceną włocławskich muzyków. Tu otwieramy scenę. Ona będzie dostępna tak naprawdę dla zespołów

0: które funkcjonują w naszym mieście i to będzie możliwość tak naprawdę zaprezentowania się przed lokalną publicznością, to też na Słodowie, na scenie, na której dzień wcześniej Puldewajer, Mysłowic i Tilaw wystąpią.
1: Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już 14 czerwca. Dlatego warto zarezerwować ten czas i stać się częścią tego niezwykłego miejskiego święta. Baruchowo gościło 48. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wydarzenie w kontekście rozwoju i współpracy samorządów. W agendzie konwentu znalazło się wiele kwestii dotyczących problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie.
2: Przy okazji konwentu poruszane są bardzo ważne sprawy dla nas, dla samorządowców. Dzisiaj nie będzie inaczej i tych spraw na pewno będzie sporo, między innymi dotyczące pozyskania środków na realizację kolejnych zadań. To będą również sprawy związane z programem ochrony ludności, obrony cywilnej. Też takie bieżące sprawy, które dotyczą mieszkańców, typu szacowanie szkód łowieckich, temat dotyczący wilków, więc tych spraw na pewno będzie dużo i myślę, że też i tu będzie żywa dyskusja na ten temat. Tematy, które będą dzisiaj przedmiotem konwentu, bardzo osobiście można powiedzieć dotyczą nas, naszej gminy, naszych mieszkańców, bo problem wilków tak dotyczy nas, zresztą to, co było wcześniej w mediach podawane i te straty, jakie były spowodowane w mini zoo w Zielonej Szkole, też wszystko wskazuje na to, że były to wilki. Dlatego ten temat dzisiaj też będzie poruszany na konwencie.
3: Mamy dzisiaj też kilka ważnych tematów takich. Ten najważniejszy chyba, który dotyczy gmin, szczególnie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dotyczy planów ogólnych. To jest temat, nad którym pracujemy od 2 lat gdzieś. Część naszych wniosków została zaakceptowana przez stronę rządową już i została w formie nowelizacji ustawy wprowadzona, ale część jeszcze ciągle oczekuje do wprowadzenia. Co do części mamy obawy, że niestety nie będą wprowadzone. Nasze obawy dotyczą szczególnie inwestycji zgodnie z nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym po uchwaleniu planów ogólnych w gospodarstwach rolnych, które znajdują się w rozproszonej zabudowie i które nie będą objęte planem ogólnym czy planami uzupełnienia zabudowy. Te gospodarstwa rolne naszym zdaniem niestety, ale będą miały bardzo utrudniony proces inwestycyjny i to nas bardzo mocno interesuje, dlatego że no, to będzie wstrzymanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które w gminach wiejskich oczywiście naturalną rzeczą, że się znajdują. W większości przypadków jesteśmy zgodni. Zdarzały się rozbieżności, jeżeli chodzi o podziały środków, bo my jako konwent zawsze byliśmy w większości za tym, żeby środki zewnętrzne, jak są, czy to fundusze unijne, czy fundusze krajowe, żeby w miarę równomiernie trafiały do poszczególnych samorządów. Żeby nie było sytuacji takich, że jeden samorząd otrzymuje, załóżmy, 10 milionów złotych, a 10 innych, często sąsiednich nawet samorządów, nie otrzymują żadnego wsparcia. Problemy podobne mamy w obszarach wiejskich. To są ciągle problemy związane z infrastrukturą drogową, z tematami wodno-kanalizacyjnymi, z szkołami, z finansowaniem oświaty czy z zabieganiem o nasze kompetencje. I tu praktycznie w 100% mamy zbieżność naszych interesów i zgodę co do podejmowanych wniosków czy stanowisk.
1: Konwent odbył się w nowoczesnym budynku wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wójt podkreśliła, że gmina się rozwija, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
2: Myślę, że mamy czym się pochwalić. Dorobek mojego poprzednika, pana Stanisława Sadowskiego, był bardzo duży. Potencjał, infrastruktura jest bogata, więc chcemy pochwalić się tym, co mamy, to, co już jest i jak to wygląda. Więc jest okazja też i promocji naszej gminy. Tak jak wspomniałam wcześniej, posiadamy infrastrukturę i ten rozwój na pewno tutaj w naszej gminie nastąpił, no ale no właśnie, to nie oznacza, że możemy tutaj spokojnie sobie żyć i te problemy nas nie dotyczą, bo jednak tych wyzwań jest, chociażby pod kątem programu ochrony ludności, obrony cywilnej, to temat, który ostatnio bardzo często jest poruszany, no i jest taka potrzeba, żebyśmy byli zabezpieczeni na różne sytuacje, nie tylko związane z jakimś zagrożeniem zewnętrznym, ale z sytuacjami kryzysowymi, związanymi z warunkami atmosferycznymi, więc ten temat na pewno jest dla nas ważny, bo na terenie gminy nie mamy miejsc chronienia. Też i zasoby wymagają uzupełnienia, dlatego ten temat na pewno jest dla nas ważny. No i takie sprawy bieżące związane z mieszkańcami czy z gospodarką wodno-ściekową. To również

0: też dla nas na przyszłość pod kątem modernizacji stacji uzdatniania wody czy gminnej oczyszczalni ścieków. Także tych wyzwań na pewno nie jest mało.
1: W spotkaniu uczestniczył Piotr Hemmerling, pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreślił rolę realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
2: Jestem przekonany, że duża część dzisiejszych obrad będzie poświęcona realizacji właśnie zapisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, finansowaniu przedsięwzięć związanych właśnie z realizacją tej ustawy, więc myślę, że jest to właściwe forum do dyskusji i do omawiania problemów, które się oczywiście pojawiają w trakcie realizacji. Głównie dotyczy to spraw związanych z finansowaniem, ogłoszeniem kolejnego naboru na środki potrzebne do zrealizowania celów, które samorządowcy sobie ambitnie stawiają. Oczywiście w dalszym ciągu finansujemy zakup urządzeń potrzebnych do likwidacji miejscowych zagrożeń, urządzenia, budowle, ale również finansujemy prace projektowe związane z przystosowaniem obiektów do koncentracji ludności, do ochrony ludności. Pojawiają się również już projekty związane z budową schronów, miejsc schronienia. Szeroka gama tych przedsięwzięć i ja się cieszę, bo one są coraz bardziej przemyślane, coraz bardziej takie celowe i związane z realizacją głównych założeń tej ustawy. Więc bardzo już konkretne rzeczy. Przekażę dzisiaj tutaj informację, że ustawa będzie nowelizowana. Od stycznia pojawi się możliwość, żeby planować w takim cyklu pięcioletnim. Do tej pory planowanie, realizacja, konsumowanie jak gdyby tych inwestycji odbywało się tylko i wyłącznie w cyklu jednorocznym, a więc bardzo krótki czas na pomysł, przygotowanie, realizacja, a od stycznia 2027 roku będzie możliwe, zgodnie z nowelizacją ustawy, będzie możliwe planowanie w takiej sekwencji pięcioletniej, do pięciu lat oczywiście, co moim zdaniem spowoduje, że te inwestycje w zakresie obrony cywilnej będą bardziej celowe, przemyślane, na pewno będą to bardziej kosztochłonne, ale moim zdaniem jest to nowum, które na pewno wpłynie na bardziej celowe wydatkowanie tych środków.
1: Kwestie obrony cywilnej zdominowały konwent. Część samorządowców wprost stwierdziła, że środki chociażby na budowę schronów są niewystarczające.
3: Te środki dobrze, że się w ogóle pojawiły. One po raz pierwszy w ubiegłym roku się pojawiły. W tym roku jest druga tura realizacji tych wniosków o dofinansowanie. Zawsze jest tak, w każdym zakresie, że te potrzeby są dużo większe. Mamy w tej chwili inną sytuację zupełnie, bo to zagrożenie militarne, stąd ta nowa ustawa o obronie ludności i ochronie cywilnej. My od początku wnioskujemy o to, żeby programy były wieloletnie. W ubiegłym roku i w tym roku mamy programy roczne. Te dotacje, które otrzymujemy, musimy zrealizować i rozliczyć w roku bieżącym. W przyszłym roku jest zapowiedź, że rozpocznie się już realizacja programu wieloletniego, pięcioletniego i to jest to, na co my czekamy. Szczególnie jeżeli chodzi o większe inwestycje w obszarach wiejskich, to przede wszystkim miejsca schronienia. No, wiem, że są w niektórych gminach planowana jest budowa schronów. To są inwestycje wieloletnie. Ciężko byłoby to zrealizować w jednym roku, szczególnie jeżeli chodzi o sfinansowanie takiego zadania. Program pięcioletni pozwoli nam na to, żeby zaplanować już te inwestycje na spokojnie i zrealizować w kolejnych pięciu latach. Jeżeli chodzi o miejsca schronienia, to my czekamy na ten program pięcioletni. W ubiegłym roku doposażyliśmy w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji jakichś ratowniczych czy w razie jakiegoś zagrożenia. Ten sprzęt w większości jest przekazany do jednostek ochotniczych straży pożarnych, dlatego że w obszarach wiejskich to one są najbardziej wyspecjalizowane i najsprawniejsze, jeżeli chodzi o niesienie tej pierwszej pomocy. W tym roku skupiamy się na rozbudowie infrastruktury kubaturowej o miejsca magazynowe, bo tego sprzętu przybywa dużo i trzeba zabezpieczyć miejsca do składowania tego sprzętu, żeby on był też jak najbliżej ludzi. Mamy potrzeby, co zgłaszaliśmy w ubiegłym roku już i również inne gminy to zgłaszały, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy. Bo co z tego, że będziemy mieli magazyny, będziemy mieli wyposażenie, jak nie będziemy mieli transportu do tego, żeby to szybko do mieszkańców dostarczyć.
4: Na razie to dość dużo się na ten temat mówi, natomiast

0: Słabo odczuwamy wsparcie naszych samorządów, jeżeli chodzi o takie typowe budowle obronne, a o tym się bardzo dużo mówi. Na przykład środków na budowę schronów praktycznie nie ma wcale. Samorządy nie są w stanie za własne środki wybudować takich inwestycji bardzo potrzebnych, ponieważ są to wydatki rzędu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast potrzeba też wielu środków na infrastrukturę. Samorządy, szczególnie gminy typowo rolnicze, nie są w stanie wygenerować takich kosztów własnych, żeby inwestować w poważne prorozwojowe inwestycje. Musimy liczyć na wsparcie państwa w tym zakresie. Jeżeli tego nie będzie, to powoli gminy zaczną się zwijać, kolokwialnie powiem. Być może łączyć, ale to jest trudny temat, bardzo trudny temat. To trzeba liczyć w milionach dla każdej z gmin, nie w milionach. Na razie to jest liczone w milionach na całe województwo. Natomiast to są inwestycje bardzo potrzebne, ale bardzo drogie. I bez wsparcia budżetu państwa, to tutaj będziemy tylko się szkolić, mówić, jak powinniśmy zapobiegać niebezpieczeństwom, jak chronić ludność. Natomiast nie będziemy mieli do tego środku, nie będzie infrastruktury, nie będzie przede wszystkim schronów. Tego nie budowało się od czasów powojennych i praktycznie żadna gmina takich inwestycji nie wykonywała i takich nie ma takich możliwości, żeby chronić ludność na wypadek najgorszego zagrożenia.
1: Myślę, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na te środki z racji tego, że nawet i te cyberataki, które się dzieją na co dzień, o których nawet nie wszyscy może wiedzą, to my też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nawet zabezpieczać bazy danych, zabezpieczać infrastrukturę, sieć, komputery, pracę całego urzędu, żeby ona była sprawna, a także w terenie również wodociągi i inna infrastruktura, która jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować na co dzień.
2: Konwent Wójtów jest platformą do dyskusji o problemach, ale także miejscem artykułowania potrzeb małych i średnich gmin na szczeblu wojewódzkim. Często podczas konwentów podejmuje się istotne uchwały w kwestiach rolnictwa czy ochrony środowiska. Problem z parkowaniem w okolicach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku od lat pozostaje nierozwiązany. Każdego dnia pacjenci i ich rodziny mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca. Samochody często ustawione są wzdłuż drogi prowadzącej do wieńca, a niektórzy kierowcy parkują nawet na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu szpitala. Temat powrócił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sałbecki zapowiadał budowę wielopoziomowego parkingu przy szpitalu. Zdaniem działaczy PiS realizacja tej inwestycji może jednak potrwać znacznie dłużej niż oczekują tego mieszkańcy.
3: Marszałek stwierdził, że ten parking będzie budował on wielokubatowy na 473 miejsca, że w tym roku też już rozpoczną się prace związane z projektowaniem. No ale proszę Państwa, znając szybkość i działania marszałka na temat inwestycji, w zakresie inwestycji drogowych i nie tylko drogowych we Włocławku, no to wiemy, że serce szpitala miało być oddane w 2021 roku. Teraz z zapowiedzi marszałka z 8 czerwca z sesji nadzwyczajnej województwa to serce będzie oddane w 2027 roku, więc za rok.
2: Przedstawiciele PiS zwracają również uwagę, że kilka miesięcy temu własne plany związane z budową parkingu przedstawiały władze Włocławka. Ich zdaniem obecnie temat ten schodzi jednak na dalszy plan, a zapowiadane wcześniej działania nie są realizowane w oczekiwanym tempie.
3: Prezydent mi na sesji ostatniej odpowiedział również na to pytanie, że jeżeli będzie marszałek szybko budował, no to nie ma sensu się dublować. Ja myślę, że panie prezydencie, jest sens, jest apel o to, żeby miasto jednak ten parking leśny wybudowało, dlatego że wszystkie parkingi przy szpitalach są z reguły komercyjne i pewnie ten, który będzie budował marszałek, też będzie komercyjny. Natomiast myślę, że dla mieszkańców miasta, dla tych, którzy tutaj korzystają z pomocy, taki parking wybudowany bardzo szybko byłby dobrym gestem i tu apeluję do lewicowej wrażliwości naszego prezydenta, żeby z niej po prostu skorzystał, a nie oglądał się na potrzeby swoich koalicjantów.
2: Jak podkreślają samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością, sytuacja wymaga pilnych decyzji. Ich zdaniem problem będzie się pogłębiał, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu oraz podczas niesprzyjalnych

0: sprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy parkowanie na poboczach czy nieutwardzonych terenach staje się jeszcze bardziej uciążliwe.
1: Cóż, jaka sytuacja jest wokół szpitala, widać, tak jak powiedział pan przewodniczący, na załączonym obrazku. Wzdłuż ulicy Wienieckiej codziennie setki samochodów w warunkach, które no, nie odpowiadają standardom XXI wieku. Parkują w błocie, też zimą w śniegu, wzdłuż lasu. Lasy państwowe czasami to blokują, wystawiają barykady, żeby kierowcy nie wjeżdżali. I tak jak powiedział pan przewodniczący, była nadzieja, że Lasy Państwowe we współpracy z miastem ten problem rozwiążą. W marcu pojawiła się informacja, że powstanie ten parking naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. Pan prezydent zapowiedział też w rozmowach takich z radnymi, że ten parking po pierwsze będzie szybko budowany, że już jest projektowany, że będzie możliwość łatwego rozbudowywania, rozszerzania, czyli początkowe 100 miejsc może być dużo więcej. No powiem tak, byłaby to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Włocławka, ale powiedzmy też i nie tylko, bo do naszego szpitala przyjeżdżają mieszkańcy, pacjenci z okolicznych powiatów. Parkowanie przy szpitalu czasami jest wręcz niemożliwe. No, jest to niedopuszczalne we współczesnych czasach, ja nie mogę na to spokojnie patrzeć. W związku z tym apelowaliśmy do prezydenta, żeby jednak tej decyzji nie zmieniał. Na ostatniej sesji padło zdanie, że, tak jak powiedział pan przewodniczący, że jednak może będzie budowany tylko i wyłącznie parking finansowany przez marszałka. No cóż, będzie, nie będzie, okaże się, to jest przyszły rok. Natomiast ten mniejszy parking miejski, darmowy dla mieszkańców, mógł powstać sprawnie, szybko w tym roku, tak żebyśmy wszyscy, którzy potrzebujemy korzystać ze szpitala, mogli to zrobić w sposób ucywilizowany.
0: Mieszkańcy korzystający ze szpitala od lat liczą na rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo jednak, która z zapowiadanych inwestycji miałaby zostać zrealizowana jako pierwsza. Jedno jest pewne. Liczba miejsc parkingowych w rejonie lecznicy od dawna nie odpowiada rzeczywistym potrzebom pacjentów, odwiedzających i pracowników szpitala. Nie lada gratka dla miłośników teatru. Na scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, Teatr Polska. Celem programu Teatr Polska jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych.
2: Teatr Polska to jest program, który finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny, ale przede wszystkim program, który jest niezwykle bliski mojemu sercu teatromana. To jest program, który daje możliwość tym miejscowościom, które teatru nie mają, na zaproszenie fenomenalnych, nagradzanych spektakli, które ogląda specjalny jury i wysyła do tych miejscowości. Normalnie koszt takiego spektaklu by nas przerósł, a dzięki temu dofinansowaniu mamy bilety po 30 zł, a kartę teatromana po złotych 100. Więc jak widać, jest to impreza, która jest dostępna dla każdego. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to są spektakle wybitne, to nie są komercyjne produkcje, bardzo różnorodne pod względem formy, pod względem treści. No i w tym roku w ogóle jest dla nas fenomenalny rok, ponieważ zaczynamy w czerwcu, kończymy w październiku, dzięki czemu będzie można zobaczyć aż 6 spektakli. 4 przeznaczone są dla widzów dorosłych, a 2 dla dzieci. I mówię o tym teraz, ponieważ pierwszy już 18 czerwca. Immunokracja to jest spektakl, który opowiada o społeczeństwie jako ciele, które jest toczone przez stan zapalny, czyli opowiada o tym, co się w naszym świecie w tej chwili dzieje, o konfliktach, o nienawiści, o różnego rodzaju cynizmie, który toczy ten organizm, ale oczywiście nie pozostawia widza bez pomysłu na rozwiązanie i bez nadziei. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Uważam, że to będzie przepiękne widowisko. Wykorzystane w tym widowisku są różnego rodzaju technologie, wizualizacje, więc jest to takie trochę laboratorium sztuki, które wciąga widza także w różnego rodzaju interakcje. Więc zapraszam serdecznie 18 czerwca o godzinie 19 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło na pierwszy spektakl w ramach Teatru Polska.
0: Tematyka kolejnych spektakli jest bardzo zróżnicowana. Tytuły kolejnych przedstawień, które odbędą się we wrześniu, to Wyobraźnia, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Solaris, Matki Śnieżne, natomiast w październiku Niżyńska Pianoforte.
2: Solaris to monodram, w którym astronautę gra kobieta, więc też to jest zadziwiająca sytuacja i też Wykorzystane są tutaj wizualizacje. Natomiast Niżyńska Pianoforte to w ogóle zadziwiający spektakl, ponieważ odbywa się na trampolinie i aktorka właściwie część spektaklu spędza w powietrzu. A Matki Śnieżne to już stricte dramatyczna rzecz. Myślę, że opowieść, która poruszy serca

0: naszych widzów i dwa fantastyczne spektakle dla dzieci. Kulawa Kaczka i Ślepa Kura oraz spektakl Wyobraźnia.
1: Karta teatromana jest do nabycia tylko w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Natomiast pojedyncze bilety można zamówić na stronie biletna.pl.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Wybrany z osiedla Śródmieście i Zawiśla. No właśnie, Wy 2 lata temu szliście do tych wyborów z taką rozbudowaną listą obietnic. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia te 2 lata, które właśnie minęły? Z perspektywy właśnie tych 2 osiedli.
1: Po pierwsze, z perspektywy właśnie jako radnego, mogę powiedzieć, że naprawdę idziemy bardzo mocno do przodu. Po pierwsze, pan prezydent Krzysztof Kukucki bardzo mocno stara się, że tak powiem, te wszystkie właśnie punkty, które były obiecane, realizować. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie i naprawdę idzie to w bardzo dobrym tempie. I też z drugiej strony, jako mieszkaniec Śródmieścia, też mogę powiedzieć, że jak najbardziej, bardzo dużo się dzieje, bo pamiętam na samym początku chociażby kadencji, kiedy był remont ulicy Chopina, później Warszawskiej, tak, wymieniana była nawierzchnia, to pamiętam, że z panem prezydentem rozmawiałem, ja mówię, tak właśnie...

0: powinien wyglądać Włocławek, jeżeli chodzi o centrum, o śródmieście. Mówię, najważniejsze jest to, że no, punktem centralnym w mieście, oczywiście dla niektórych to może być Plac Wolności, a dla mnie też jest to jednak Urząd Miasta, który też jest w centralnym, to jest, jest tak. Obok. Ja mówię, kiedy ludzie przyjeżdżają do Włocławka, będą chcieli i chcą jechać prostymi drogami, bez dziur, móc, że tak powiem, pozwiedzać ten Włocławek, czyli też jest dosyć istotne, żeby zaparkować ten samochód, żeby była widoczna zmiana na lepsze. I zdaję sobie sprawę, że teraz oczywiście na tapecie jest zielone tereny Śródmieścia, jest 3 maja i nie każdy jest z tego zadowolony. Ale trzeba powiedzieć sobie jasno, jeżeli marzyć się remont mieszkania, chcesz mieszkać w nowym, świeżo wymalowanym, nowo umeblowanym mieszkaniu i tak dalej, no to musisz się przemęczyć te pół roku czy rok nawet. Mówimy o własnych czterech kątach, tak? Nie wyprowadzisz się nagle z mieszkania, nie wyprowadzisz się nagle z miasta, bo miasto musi zrobić po prostu, no tak to jest, że nie jesteśmy w stanie też przysłowiowo zamknąć wszystkiego, no bo ludzie też muszą tutaj jakoś
1: no żyć. Tak, no ale mieszkańcy przede wszystkim właśnie teraz zwracają na to uwagę, tak, że Włocławek jest jednym wielkim placem budowy. Czy te efekty mieszkańcy już widzą, tych inwestycji, które są poczyniane?
0: Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia, które też były moim punktem, bo też pamiętam, nagrywałem to, że właśnie od Parku Łokietka do Urzędu Miasta i nawet dalej do Placu Wolności, będziemy starali się zrobić właśnie tak zwany deptak. Dzisiaj właśnie jadąc tutaj do Was, widziałem już te nowe drzewa, te nowe nasadzenia, bo mieszkańcy również mówili o tym, że jest betonoza, że jest dużo tego. Nie, właśnie w tym momencie tak naprawdę dopiero te wszystkie nasadzenia, to wszystko to, co będzie zielone, jest wsadzane, no bo to nie miało sensu, że tak powiem, na początku, kiedy...
1: Trwała inwestycja, która...
0: Znaczy, nadal ona trwa, ale no jednak pierw jest budowa chodników, ulicy, całej tej infrastruktury. Widziałem również ten nowy plac zabaw. To wszystko się dzieje. Oczywiście są gdzieś tam opóźnienia w tym i wszyscy o tym doskonale zdają sobie sprawę, ale niestety tak czasami bywa, więc dajmy spokojnie skończyć i nawet właśnie przy Zielonym Rynku, jak przejeżdżałem, już widziałem tą ścieżkę rowerową, już widziałem ten łącznik, już mówię, już widać tą końcówkę, już widać te naprawdę efekty i przede wszystkim widziałem właśnie te drzewa, jak gdyby w donicach, które już przyjechały i gdzieś tam będą wsadzane. Więc to się dzieje cały czas. Oczywiście wcześniej, jak była właśnie czy zamknięta ulica Chopina, czy zamknięta ulica Warszawska, to też było centrum miasta i też jakoś sobie daliśmy radę, ale jeżeli chcemy dalej iść właśnie w ten remont, to on kiedyś musi się wydarzyć. To jest dla mnie bardzo istotne i bardzo fajne, że po pierwsze prezydent, po drugie my jako nowa lewica, tak, tutaj, która jest we Włocławku, staramy się właśnie dotrzymać tych obietnic i te obietnice są dotrzymywane. Też nie chcemy od razu wszystkiego i też nie da się zrobić tego od razu w jednym terminie. Bo teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy na początku inwestycji przeogromnej, którą będzie tunel właśnie pod ulicą Wieniecką. I też miasto przygotowuje drogi objazdowe, alternatywy. To wszystko po to, żeby ten ruch gdzieś rozładować. Korki będą, od razu mówię, że korki będą
1: no
0: się zdarzały. To jest nieuniknione, ale po pewnym czasie nie będziecie Państwo musieli czekać na to, żeby w końcu ten szlaban się przysłowiowo podniósł, pociąg przejedzie, szlaban się podniesie. Tylko będziemy mogli przejechać bezpiecznym przejazdem właśnie pod torami. I to jest istotne, że no pierw musi być trochę niewygodnie, żeby później było lepiej. I zresztą to widać, bo tych inwestycji jest coraz więcej. Jest ich dużo, dlatego też mieszkanki i mieszkańcy Włocławka mogą mieć wrażenie, że nagle Włocławek stał się jednym wielkim placem budowy.
1: No,
0: i teraz to jest lepsze.
1: Podają.
0: Tak, i teraz to jest lepsze. Przemęczymy się powiedzmy te pół roku czy rok i za chwilę będą inwestycje mniej wrażliwe, że tak powiem, dla centrum, tak? Bo chociażby też most stalowy oczywiście cały czas jest też remontowany.

ale też nie można o tym zapomnieć. On jest remontowany pod ruchem. Pamiętam doskonale, kiedy jeździłem autostradą w kierunku Katowic. Ona też była robiona pod ruchem. Tam non-stop były korki, tam non-stop były przeciągnięcia, ale w końcu dzisiaj, kiedy jadę w kierunku

0: i dojeżdżam do Katowic, powiedzmy, w niecałe 3 godziny, bez problemu jakiegoś większego. Ale no, trzeba było się przemęczyć, bo w swojej karierze akurat zawodowej też grałem w Gliwicach, więc też akurat jeździłem wtedy do Gliwic. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o Wrocławek, to nie tylko są te inwestycje te duże, tak? Ale to są też inwestycje te mniejsze, a ja jako były sportowiec, bardzo na to zwracam uwagę i zawsze przy tego typu inwestycjach chodzę i chociażby na Zawiślu powstał w 2024 i 5 mamy pamtrakt, nowa siłownia zewnętrzna, powstaje hala pełnowymiarowa, hala sportowa przy zespole szkół. Tak.
1: Właśnie pan też tam co chwilę jest tam, patrzę.
0: Tak, ja jestem cały czas, patrzę na tą inwestycję. Można powiedzieć, że znam się z pracownikami, czy z panami, którzy to wszystko gdzieś tam są na miejscu. I nie chcę powiedzieć, że patrzę im na ręce, bo to nie jest kwestia patrzenia na ręce. Chcę po prostu wiedzieć, na jakie problemy napotykają, jakie ewentualnie zmiany zachodzą. Też staram się podpowiedzieć bardziej jako użytkownik kiedyś, na co trzeba zwrócić uwagę. Konstrukcyjnie w to się w ogóle nie ładuje, jeżeli chodzi o projekt. Projekt jest zaakceptowany, ale są pewne rzeczy, które można by było, że tak powiem, zrobić, żeby użytkowanie danego obiektu było o wiele łatwiejsze.
1: I te pana uwagi są brane pod uwagę?
0: Tak, nie jest to jeszcze do końca ten etap, żeby ta dana uwaga była już wdrażana, ale oni już wiedzą, że takie uwagi są, tak? Na tym etapie, kiedy była podłączana na przykład sieć wodno-kanalizacyjna, już też dałem im uwagi, gdzie oni właśnie musieli o tym doskonale wiedzieć, no bo wszystko to idzie jeszcze w ziemi. Kiedy były budowane fundamenty, też byłem na inwestycji, też się pytałem właśnie, jak to wygląda. Mówię, dlaczego tak, ile czekamy z czasem. Mówię, zaczęliście od tej strony, mówię, tutaj było na wizualizacji, mówię, były schody, tutaj było podejście, mówię, w końcu jaki jest ten wariant. Więc to wszystko cały czas jestem na bieżąco. Oczywiście też czasami dzwonię do pana dyrektora i z nim rozmawiam, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Mhm. Tak?
1: To na jakim etapie jest właśnie ta budowa tej hali?
0: Nazwijmy to, mamy może nie o tyle co parter, co mamy podłogę parteru. O tak to nazwijmy. Mhm. Więc to wszystko już idzie naprawdę w bardzo dobrym tempie. Wiem, że wykonawca chce jak najszybciej skończyć, nazwijmy to jak najszybciej skończyć, chce po prostu skończyć, chce mieć obiekt odebrany, więc stara się, żeby to wszystko było zgodnie z harmonogramem, a nawet harmonogram wyprzedza. Moim marzeniem jest to, żeby rozpocząć rok szkolny 2027 już na tym boisku, czy powiedzmy na tej hali, żeby tam się odbył ten właśnie rozpoczęcie roku szkolnego w 2027. I to jest co prawda okres bodajże 2 miesięcy szybciej niż zakłada plan, gdzie wykonawca przekonał mnie, że oni tak naprawdę chcieliby ten obiekt już skończyć na koniec roku szkolnego, a w wakacje już, że tak powiem, żeby został odebrany. Oczywiście, tak jak w tym roku mieliśmy ekstremalną zimę, nazwijmy to bardzo, bardzo zimną, więc oni też chcą pewne rzeczy skończyć, ale czasami masz takie rzeczy, których no nie przewidzisz i nie jesteś w stanie, że tak powiem, wsadzić to, czy zima będzie trwała miesiąc, a może dwa, a może jednak coś się uda szybciej zrobić, więc są ekstremalne sytuacje i tutaj też mówię, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia, o 3 maja, o właśnie o salę przy SP8, gdzie czasami coś po prostu może się przysłowiowo wykrzaczyć i na to nie masz wpływu. Na to, na co mamy wpływ jako radni, jako mieszkańcy i też powiedzmy gdzieś jako były sportowiec, to na to będę bardzo zwracał uwagę.
1: A co przez te 2 lata tak realnie udało się zrobić, z czego już mieszkańcy mogą powiedzmy korzystać?
0: Patrzę tutaj, jeżeli chodzi o Śródmieście, no to tak jak wspomniałem, Chopina Warszawska, alejki w parku Łokietka, park Sienkiewicza, ta północna część była.

0: była zrobiona. Kolejny mamy przecież przedłużenie bulwarów. Bo mówię, mamy rok 2026, ale już to się dzieje. To też nie jest tak, że mamy zakończoną, bo oczywiście mogę się posłużyć listą, ale też nie chciałbym do końca czytać, bo tego jest po prostu, naprawdę jest bardzo dużo, co z jednej strony zaskoczyło mnie, bo pewne inwestycje były oczywiście mniej widoczne czy mniej uciążliwe dla mieszkańca, natomiast jest tego naprawdę bardzo dużo. Mieszkalnictwo chociażby. Część już jest zakończona, część jest cały czas. I tutaj mówimy, Toruńska 168, Tumska 3 maja, 3 maja 4, Tumska 3, 3 maja 6, Brzeska 15, Maślana 4/6.
1: No, tego to, jest sporo. Tak.
0: Tego naprawdę jest bardzo dużo i to oczywiście zaczęło się już w 24, trwało przez 25 i niektóre już są na ukończeniu, niektóre są skończone, niektóre są na ukończeniu. Tak. Modernizacja Zapiecek 8, Czarny Spichrz i przestrzeń publiczna, to co mówiłem. Park Sienkiewicza, alejki w Parku Łokietka, Park Rybnica, Słodowo 2, zielone tereny Śródmieścia, skwer przy Placu Staszica, zagospodarowanie terenu przy Teatrze, ławeczka Stanisława Zagajewskiego, toaleta kontenerowa na Placu Wolności. Są mniejsze lub większe rzeczy, ale naprawdę tego jest dużo. I mimo, że to czytałem, to co mówiłem właśnie, Pantrak i siłownia na Zawiślu, inwestycje na cmentarzu komunalnym, utwardzenie prawie 900 metrów kwadratowych alejek, podjazd elektryczny, kolumbarium 108 niż wykonano w 2024 roku. Powiem szczerze, że nawet nie byłem w stanie dokładnie wszystkiego przyswoić, bo naprawdę tego było bardzo dużo.
1: A czy są jakieś takie inwestycje albo problemy na przykład na Zawiślu czy Śródmieściu, które wymagają jakiejś szczególnej uwagi, na których chciałby Pan zwrócić właśnie taką uwagę?
0: Jest to dla mnie w Śródmieściu oczywiście. No, cieszę się, że w końcu zakończy się ten remont. Ludzie będą mogli spokojnie sobie korzystać, że tak powiem, z dróg, no bo wiadomo, na razie mamy objazdy gdzieś pozamykane te drogi. No ale też no, trzeba to zrobić jakoś, tak? To, co mnie cieszy, to jest to, że jest coraz więcej tych remontów, bo naprawdę, ja wiem, że to są utrudnienia, ktoś może mnie zganić, ile można, ale jeżeli ma być fajnie i nowocześnie, no to niestety ten remont musi być. Powstaną boiska przy ekonomiku, bo mówię tutaj typowo bardziej, patrzę też, jeżeli chodzi o sport.
1: Dziedzinę sportową, tak jest.
0: O dziedzinę sportową. Będą odnawiane place zabaw dla dzieci. Mówimy tutaj o Śródmieściu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która nie jest to prawda w Śródmieściu, jest kawałek dalej. Dla mnie to też jest bardzo istotne, bo powstanie Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałem w budynkach, tam w Zespole Szkół Samochodowych. Tak, jako miasto zakupiliśmy już były hostel, nazwijmy to, Fenix, który przerobiliśmy na bursę numer 3, która jest dofinansowana, właśnie jest teraz remontowana i ze względu na to, że na elektryku będzie ta bursa wyłączona z użytkowania, część dzieciaków zostanie przeniesiona właśnie do bursy numer 3 na Chopina, a część będzie w pałacyku. Do tego sportowcy będą mogli, i już wiem, że są właśnie tego typu jednostki, które już gdzieś będą przychodziły do nas jako do Włocławka. Wczoraj zresztą też powiedziałem, bo mieliśmy akurat konsultacje społeczne na temat tego, że jest niż demograficzny, że młodzi wyjeżdżają, powiedzmy za pracą, ale bardziej gdzieś na studia. Jak już na studia, to gdzieś już gdzieś zostają, że staramy się jako miasto właśnie utworzyć kolejne kierunki, w szczególności te zawodowe, bo zawodowy kierunek ma przyszłość, bo on jest wykonywany powiedzmy ręcznie, manualnie, tak? Tego nie da się zastąpić jakimś komputerem, tak? Czy jakąś maszyną. I chociażby tak jak sam mam, technik motor elektronik, specjalizacja urządzenia elektryczne i elektroniczne. Ja dzisiaj jestem w stanie nadal zrobić, że tak powiem, całą sieć elektryczną na przykład u siebie w mieszkaniu, czy gdziekolwiek i się na tym znam, tak? Wiem doskonale. I mimo, że mamy AI i tak dalej, czy SI, tak, sztuczną inteligencję, Ona mi tego nie zabierze, tej mojej wiedzy. Więc tutaj

0: To jest kwestia tego, że my jako byli sportowcy, czyli ja na przykład i Igor Gryźciuk, staramy się właśnie wdrożyć ten pomysł na szkołę mistrzostwa sportowego. I wczoraj też dostałem telefon, że chłopak z województwa dolnośląskiego przeprowadza się tutaj do Wrocławka po to, żeby się
1: To
0: uczyć.
1: powiedzmy może, na czym dokładnie będzie polegać ta szkoła?
0: Szkoła polega na tym, jako szkoła mistrzostwa sportowego, oczywiście tam będzie profil piłki nożnej, lekkiej atletyki i koszykówki też. Wiem, że są jakieś myślenie odnośnie piłki ręcznej i tak dalej. To jest kwestia po prostu dogadania się też z danymi organizacjami czy stowarzyszeniami, które funkcjonują tutaj u nas w mieście. Dany uczeń, tak, uczennica czy uczeń przyjeżdżająca do Wrocławka, mówimy pierw o zewnątrz, bo jeżeli to jest dziecko, które mieszka we Wrocławku, nadal może być w szkole mistrzostwa sportowego, ale nie mieszka w bursie, tylko mieszka po prostu u siebie w domu. I wygląda to tak, że idąc rano do szkoły, pierw ma trening. Mówię tutaj stricte o koszkówce, bo każda dyscyplina może mieć inny harmonogram. Ma trening indywidualny, trenuje pod okiem, nazwijmy to, trenera, nie nauczyciela WF-u, a trenera, który jest w szkole, tak? Specjalizacja koszkówka. Do tego ma siłownię, później ma lekcje. Po lekcjach ma możliwość wrócenia do domu, czy nazwijmy to, do bursy. Tam sobie odpoczywa, je spokojnie, może przygotować się i idzie na trening już ze swoją drużyną. Tak, czy to jest jedna organizacja, czy to jest druga, to już jest jak gdyby te zajęcia popołudniowe, wtedy już ma przynależność do danego klubu, czy do danej organizacji. I tak to mniej więcej cały czas będzie
1: Czyli przede wszystkim
0: funkcjonowało.
1: będziemy kształcić tych przyszłych, powiedzmy, mistrzów czy reprezentantów Polski.
0: Chociażby niech to będą reprezentanci nawet na naszym krajowym, ale jak najbardziej. No to jest ta kwestia, że staramy się, żeby Wrocławek żył tym sportem, bo cały czas żyje i mamy właśnie to całe, ja to nazywam takie zagłębie sportowe. Patrząc na człowieka, który przyjeżdża z zewnątrz, ma bursę, w której śpi, je bez problemu, ma wszystko zapewnione, będzie mógł wyjść od tyłu, tam będzie rewitalizacja przecież parku Grzywno, które już jak gdyby nabiera urzędniczego, nazwijmy to tempa. Będzie od razu miał dostęp do boisk zewnętrznych. Czy to będzie piłkarz, lekkoatleta, ma stadion, ma wszystkie te rzeczy, jeżeli chodzi o rzut młotem, nazwijmy to tak. Koszykarz ma możliwość pójścia na boiska, ma możliwość pójścia od razu do szkoły, więc to wszystko będzie w tym naszym całym zagłębiu sportowym. Cieszę się, że pan prezydent też, Krzysztof Kukucki, właśnie widział tą wizję, widział ten pomysł i też dąży do jego realizacji, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Więc mając też takiego prezydenta, wiesz, że możesz iść do przodu. Wiesz, że możesz coś rozbudować. Co też jest istotne, bardzo dużo też pozyskujemy środków zewnętrznych. Na każdą naszą jedną złotówkę na początku mieliśmy 2 złote, które pozyskaliśmy. Później na każdą naszą złotówkę, którą wydaliśmy, pozyskaliśmy 3. Tak? Więc już ten stosunek coraz bardziej rośnie. I to jest przede wszystkim zasługa naszego prezydenta, bo to on jeździ, to on się spotyka, on doskonale też zdaje sobie sprawę i pilnuje tego, żeby dane komórki w Urzędzie Miasta starały się właśnie pozyskać granty, nazwijmy to, czy też dofinansowania z różnych kierunków, tak to nazwijmy, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, ale warto właśnie to robić, bo później możemy to wydatkować na to, żeby Wrocławek stawał się coraz piękniejszy, coraz lepszy, coraz przyjemniej się tutaj mieszkało i było po prostu fajnie, było przyjemnie.
1: To ja przy tym sporcie chciałbym zostać, no bo tak jak pan powiedział, tych imprez jest naprawdę masa. Mamy mistrzostwa lekkoatletyczne, różnego rodzaju zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Pan również organizuje takie turnieje.
0: Tak, jako szewczyk Basketball Academy mamy rodzinny dzień dziecka. Tak to nazwijmy, roboczo się nazywa. SBA Cup była w tym roku edycja numer 2. 190 uczestników, 200 spotkań, turniej ogólnopolski, bo przyjeżdżały drużyny z innych województw również.

0: prawie 200 opiekunów czy rodzin, nazwijmy to, które przyszły. Między 200 a 300 osób, które przyszło totalnie z zewnątrz, więc jak na tego typu imprezę, które zrobiliśmy, to na tych boiskach zewnętrznych, które są z budżetu obywatelskiego, przy hali mistrzów, naprawdę idealnie to się wpasowało. Też tutaj chylę czoła wszystkim tym, którzy byli w to zaangażowani. To jak OSIR na moją prośbę wykorzystał te ławeczki, które były z bulwarów, gdzie ja przy tym chodziłem, bo z panami, którzy to wszystko montowali, staraliśmy się ustawić jak najwięcej, żeby jak najwięcej tego wykorzystać, żeby to miało jakiś wygląd i też funkcjonalność. Więc naprawdę tutaj chylę czoła do wszystkich tych właśnie panów, którzy to ustawiali, i tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś byli w tym projekcie. Już zapowiedziałem, że w 2027 roku, 30 maja, będzie trzecia edycja, a że trójka jest dla mnie osobiście bardzo istotna, no skoro grałem z numerem 33, czyli dwie trójki. Trójkę chciałbym zrobić naprawdę z wielką pompą, chciałbym zrobić to jeszcze większy, bo jestem gotowy na 240 uczestników. Na 60 drużyn jestem gotowy. W tym roku, mówię, było 48 bodajże. I tam jedna drużyna miała akurat zamiast czterech zawodników trzech, więc tak około 190 mniej więcej było uczestników. Natomiast ja jestem gotowy na 240 na dany moment. Ale mam pomysł, jakby to rozszerzyć, mam pomysł, jakby jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi. Na pewno to będzie znowu ogólnopolska aranga. I chwaląc się, mogę to jasno powiedzieć, to był jeden z największych turniejów 3x3 dla dzieci, młodzieży i Open w Polsce.
1: Rozumiem, że jest Pan zadowolony właśnie z tego, jak miasto funkcjonuje, jak miasto stawia na sport, no bo tych imprez, tak jak powiedzieliśmy, jest naprawdę dużo.
0: Tak, no mamy naprawdę świetną infrastrukturę. Zawsze ktoś może się do czegoś przebić, to jest normalne i ja to doskonale rozumiem. Ale też stawia na sport, więc sport dofinansowuje. Dofinansowujemy sport w wszelaki sposób po to, żeby przede wszystkim dzieciaki tak miały możliwość, nazwijmy to, wyszalenia się gdzieś, po prostu spożytkowania pozytywnie tej swojej energii, której mają jak najwięcej, i żeby te place zabaw, które powstają, te boiska zewnętrzne, czy to przy szkołach, czy gdziekolwiek indziej, chociażby stadion teraz przy lesie też będzie na nowo rozbudowywany, nazwijmy to budowany praktycznie od nowa, po to, żeby to wszystko było właśnie dla mieszkanek i mieszkańców. Bo mogę to śmiało powiedzieć, dokładnie od wczoraj, bo wczoraj była sprzątana, a od dzisiaj zaczyna się remont parkietu, który jest no chyba najsłynniejszy w Polsce, bo w hali mistrzów. Więc to też jest duże dla nas wydarzenie. Jestem bardzo ciekaw, zresztą już też zapowiedziałem, że będę bardzo częstym gościem i pilnował tej inwestycji, bo też mi zależy na jak najlepszym wykonaniu. Mamy wykonawcę, mamy podpisaną umowę, weszli na plac budowy, nazwijmy to ich plac zabaw. Na pewno będą przeze mnie jako przez radnego sprawdzani, bo to jest dla mnie bardzo istotne, że Włocławek, hala mistrzów, mieszkańcy i to miasto zasługuje na to, co jest najlepsze, na to, co jest sportowo, mówię koszykarsko, na najwyższym poziomie. A żeby to było, no to trzeba zacząć czasami przysłowie od fundamentów, czyli od naszej dyscypliny, od parkietu.
1: A jak Pan ocenia przeniesienie niektórych imprez plenerowych właśnie na Śródmieście? No bo tego też pojawiło się tutaj już sporo, żeby ożywić te centrum.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samo centrum, to też się to wszystko dzieje. Ja rozumiem, teraz mamy remont, będzie Wonerw, tak, 3 maja. Te wszystkie kamienice, które miasto jest właścicielem lub stara się o to, żeby być właścicielem, są rewitalizowane, są remontowane po to, żeby właśnie ożywić to nasze Śródmieście. Też mamy program rewitalizacji, gdzie staramy się, żeby właściciele, nawet

0: prywatni czy też instytucje składały wnioski. Nie jesteśmy w stanie zawsze zapewnić 100% dofinansowania, ale staramy się pomóc na to, bo to jest zawsze odciążenie. I tak jak wspomniałeś, że te imprezy się przenoszą, bo jest taka możliwość. Bo jest w końcu taka możliwość, bo są zrobione, powiedzmy, stary rynek, na którym można już zrobić imprezy. Będzie 3 maja, nazwijmy to już niedługo, miejmy nadzieję. Będzie tam też można znowu zrobić. Jarmarki są przecież bożonarodzeniowe, tak. Ostatnio przecież mieliśmy wielkie, nazwijmy to, diabelskie koło. Piękna panorama, naprawdę. Kto nie był, niech żałuje. Bo motylki co prawda się czuje, jak się wjeżdża na samą górę, ale Włocławek z tej perspektywy naprawdę jest jeszcze bardziej piękniejszy niż z przysłowiowego schodnika. Bo widać ogrom tego, jak duży jest Włocławek i też jak dużo się, coraz więcej się dzieje. Więc mówię, to są te inicjatywy, które gdzieś są, płyną z Urzędu Miasta właśnie po to, żebyśmy docenili to, co mamy, a naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo we Włocławku. Mhm. I sam jestem mega zadowolony z tego, że przeniosłem się do Włocławka, mieszkam tutaj, moja córka chodzi do żłobka, za chwilę pójdzie do przedszkola i ma możliwość bezpiecznego dotarcia do szkoły, do żłobka, czyli po to są te inwestycje. Ulica Kaliska, tak wielu ludzi narzekało i mówię to szczerze, wielu ludzi tak narzekało na to, że autobusy się nie mogą mijać i tak dalej. Przedwczoraj, jechałem jeszcze raz ulicą Kaliską akurat załatwić swoje sprawy i naprawdę jeździ się rewelacyjnie. Słyszę głosy, bo też rozmawiam z kierowcami autobusów, z taksówkarzami, z mieszkańcami, którzy cały czas jeżdżą samochodami, czy też większymi, czy mniejszymi. I mówią, że naprawdę fajnie jest. I te ścieżki rowerowe, i te chodniki, więc teraz się też pytam, gdzie są ci maruderzy? Gdzie są ci, którzy cały czas starali się powiedzieć, że jednak robimy złą robotę, że to nie ma sensu? Są zielone przystanki, tak? Jest coraz więcej zieleni w mieście. Przecież wystarczy też powiedzieć... Jest raport o stanie miasta, ogólnodostępny. Nie powiem, że wielostronnicowy, ale można, warto się przekopać. Ile nasadzeń nowych było od 2024 czy 2025 roku, 2026? Nowe nasadzenia, nowe drzewa, nowe krzewy. Ile tego wszystkiego jest po to, żeby ten Włocławek piękniał. A pięknieje w oczach, proszę mi naprawdę zaufać i dajcie możliwość dokończenia inwestycji. Rozumiem rozgoryczenie, rozumiem ból, ale też chcę powiedzieć jedno, że wiemy, co robimy, tylko po prostu potrzeba na to troszeczkę czasu.
1: Tu ja tak na zakończenie bardzo krótko chciałbym jeszcze zapytać o Pana ostatnią propozycję, o której było bardzo głośno, czyli witacze przy wjazdach do miasta, takie fajansowe. Mhm. Proszę powiedzieć, skąd pomysł, no i czy dostał już Pan odpowiedź z Urzędu Miasta i czy jest szansa na jego realizację?
0: To zacznijmy od początku. Po pierwsze, wjazd do Włocławka, w szczególności od strony szpitala, nazwijmy, od strony Lipna, przed tamą. Zobaczyłem go kiedyś, tak, napis Włocławek, mówię ok, tylko to już bardziej mi się kojarzyło, że tak powiem, z poprzednią epoką, nazwijmy to. I kiedy zobaczyłem właśnie tego typu miejsca, gdzie mamy możliwość i nasz wicek, nasz fajans jest coraz bardziej rozpoznawalną marką. Mamy te kobaltowe kolory już w naszych grafikach, w różnych dokumentach, tak? On się cały czas pojawia, przewija. Mamy logo. Więc mówię, fajnie by było czym się chwalić. Ktoś może powiedzieć, ale to jest fajans. Fajans kiedyś się kojarzył z czymś tandetnym, z czymś tanim i tak dalej. Dzisiaj to już tak nie jest. Dzisiaj mamy możliwość chwalenia się fajansem. Oczywiście ktoś mówi, a była fabryka fajansu, została zamknięta i tak dalej, i tak dalej. Nie, ten fajans nadal jest w naszym mieście. Zresztą wystarczy przejechać się też na Falbankę, gdzie...
1: I znowu chyba

0: Praca, prawda? Jest ta moda na fajans
1: jest ta
0: teraz.
1: Moda na fajans, a fajans kojarzy się z Wrocławkiem. Więc warto by było na wjeździe, chociażby od Torunia, gdzie już byłem właśnie w Urzędzie Miasta, pytałem się, czy to jest nasza działka od strony Kowala, od strony Lipna, od strony, nazwijmy to, autostrady tutaj przy rondzie. Tam jest największy problem, nazwijmy to, bo co prawda część jest nasza, część jest lasów państwowych i tak nie do końca gdzieś tam można by było to umiejscowić, tak to nazwijmy. Ale od strony Torunia, jak się zjeżdża z wiaduktu, po prawej stronie jest tam taka zatoczka, nazwijmy to. Moim marzeniem jest takie coś, żeby tam właśnie powstał fajans, duży wicek, podświetlony z napisem Wrocławek, miasto dobrego klimatu. Możliwość zaparkowania samochodu, wyjścia, zrobienia sobie zdjęcia i pojechania dalej. Oznaczenia danego miejsca. Oczywiście do tego chciałbym też i będę namawiał, żeby powstała też tak, znaczy już jest, ale taka bardziej rozbudowana albo aplikacja, albo właśnie strona interaktywna na tej zasadzie, że wjeżdżając do Wrocławka, idąc do Wicka, robiąc sobie z nim zdjęcie, masz możliwość zeskanowania kodu QR lub też mapy Wrocławka, gdzie są najfajniejsze rzeczy. I to jest możliwe do realizacji. Odpowiedź, którą otrzymałem, że jak najbardziej, ale proponują, żebym poszedł jak gdyby z tym pomysłem do budżetu obywatelskiego, więc w tym roku na pewno pojawi się taki projekt w budżecie obywatelskim na zrobienie chociażby jednego takiego miejsca, bo to wiadomo, to są też koszta. Nie wiem, jak dużo trzeba będzie nakładów finansowych na to, żeby takie jedno miejsce powstało. Mówię, jedno jest od strony Kowala, no i jedno od strony Lipna. Więc jeżeli oczywiście mieszkanki i mieszkańcy Wrocławka będą za tym i to przysłowie przejdzie przez budżet obywatelski, to w następnych latach pojawi się, że tak powiem, kontynuacja tego projektu. I ja jako już wrocławianin, mieszkający tutaj, wjeżdżający do Wrocławka i widząc, że jest ten fajansowy wicek z napisem Wrocławek, miasto dobrego klimatu, na pewno bym się uśmiechnął, bo już teraz gdzieś są, mówię, wizje u mnie w głowie i widzę tą wizualizację. Oczywiście, wizualizacja jest wizualizacją. Dałem po prostu trzy pomysły na tej zasadzie, że jak ktoś by tego nie widział oczami swojej wyobraźni, to zobaczy, że tak powiem, ten obrazek. Ale to była jedynie propozycja, czy to będzie bardziej dzbanek, czy to będzie typowy wicek, czy coś innego. To już zostawię mieszkankom i mieszkańcom Wrocławka do wyboru, ale chciałbym, żeby to gdzieś było mniej więcej właśnie w tej koncepcji Wicka z napisem Wrocławek, miasto dobrego klimatu.
0: To w takim razie czekamy na budżet obywatelski. Ja dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia. I jeszcze troszeczkę cierpliwości.
0: Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Wrocławek, był moim i Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12.

0: To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszej codzienności. Korzystamy w niej w ramach edukacji, pracy czy podczas zwykłych codziennych czynności. Czy AI stanie się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu? O możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia, rozmawiano podczas konferencji poświęconej sztucznej inteligencji we Włocławku.
1: Dzisiejsza konferencja jest przede wszystkim o innowacyjności. Innowacyjności skupionej na sztucznej inteligencji, czyli tych narzędziach, które tak naprawdę w przyszłości będą obecne w każdej firmie.
2: To jakie tematy są dzisiaj podejmowane?
1: Przede wszystkim mówimy tutaj o bezpieczeństwie, mówimy tutaj o samych narzędziach sztucznej inteligencji, ale też chociażby o RODO, czyli o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.
2: Czy sztuczna inteligencja w firmach jest ułatwieniem i pomocą?
1: Sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej firmy, czyli nie mówimy tylko o ułatwieniu, nie mówimy tylko i wyłącznie o pomocy, chociaż na chwilę obecną w wielu przypadkach właśnie tak jest, ale mówimy o tym, że sztuczna inteligencja to będzie ta część biznesu, na której tak naprawdę każda działalność będzie się opierać.
2: Jak ważne są takie spotkania?
1: Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne. Zresztą dzisiaj ilość osób na sali pokazuje to, że przedsiębiorcom potrzebna jest wiedza. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji, do tego, w jaki sposób mogą wykorzystywać określone narzędzia. Prawda jest taka, że kto się nie edukuje, ten niestety się nie rozwija. Jeżeli ktoś się nie rozwija, no to albo żyje w stagnacji, albo wręcz się cofa. Pamiętajmy o tym, że świat cały czas idzie naprzód, świat cały czas się zmienia i naszym zadaniem jest to, żeby dostosować się do tych zmian. Jeżeli się do tych zmian nie dostosujemy, to niestety, ale nasze miejsce na rynku będzie się cały czas zmieniać i to wcale nie na lepsze, tylko na gorsze.
2: Czy firmy właśnie coraz częściej przekonują się do tej sztucznej inteligencji?
1: Tak, firmy coraz częściej przekonują się do sztucznej inteligencji. Wynika to chociażby z tego, że procesy automatyzacji pewnych zadań, które często zajmowały nam 2 godziny, 3 godziny dziennie, teraz dzięki sztucznej inteligencji mogą nam zajmować dosłownie minuty. Tak? Mówimy tutaj na przykład o obsłudze klienta, mówimy tutaj o obsłudze procesów księgowych zachodzących w firmie, o obiegu dokumentów. Także myślę, że tak.
0: W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy na co dzień korzystają z innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
3: Dzisiaj poza tym, że prowadzę całą tą konferencję, opowiadałem o części, w której specjalizuję się od kilkunastu lat, czyli opowiadałem firmom o tym, jak wdrażać skutecznie cyfrową transformację w sektorze klientów małych i średnich przedsiębiorstw.
2: Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm?
3: Tak, zdecydowanie. Pokazywałem wyniki różnych badań, w których widzimy, jak rynek pracy będzie się zmieniał i jak na rynek pracy w najbliższych latach wkroczą pokolenia ludzi Z i

0: pokoleniu ludzi alfa, którzy natywnie wykorzystują sztuczną inteligencję do procesu nauki, do procesu wyszukiwania informacji. I rolą przedsiębiorstw, rolą firm będzie skuteczne zapewnienie narzędzi, z których na co dzień ta grupa ludzi i również my jako milenialsi coraz częściej korzystamy.
1: Czy firma, która nie będzie korzystała ze sztucznej inteligencji, zostanie poniekąd w tyle?
0: Moim zdaniem firmy, które zrezygnują z szybkiej adopcji sztucznej inteligencji, prędzej czy później to zrobią, bo zobaczą po prostu, jak szybko ich konkurencja rośnie i jak tracą swoją szansę na rynku.
2: Uczestnicy podkreślali, że tego typu wydarzenia są okazją do poszerzenia swojej wiedzy i wymiany doświadczeń.
3: Cała konferencja jest niezmiernie interesująca z punktu tego, co się tak naprawdę dzieje teraz w przestrzeni naszej na co dzień, ale także z punktu widzenia rynku pracy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy także jako pracownicy instytucji publicznych mogli uczestniczyć i zdobywać taką wiedzę na temat tego, jak korzystać w sposób innowacyjny, ale też przede wszystkim bezpieczny z narzędzi AI, które tak naprawdę stają się już naszą codziennością.
1: Czy pani w swojej pracy używa AI?
3: Tak naprawdę AI to są takie narzędzia jak Canva, właśnie tak jak tutaj już wcześniej pan wspomniał, przeglądarka Google, więc siłą rzeczy na co dzień korzystamy z takich narzędzi, nawet czasami o nich nie wiedząc.
4: Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie przygotowane jest to spotkanie z bardzo dużą ilością wiedzy. Spotkanie, które zawiera bardzo dużą ilość informacji, w jaki sposób bronić się przed hakerskimi włamaniami, również w jaki sposób bezpiecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję w biznesie, właśnie w naszych firmach. Więc uważam, że to jest bardzo potrzebne dla przedsiębiorców takie wydarzenie.
1: Który temat panią szczególnie zaciekawił? Czy usłyszała pani coś, czego wcześniej nie wiedziała?
4: Raczej z każdym tematem się gdzieś spotkałam czy słyszałam, ale dzisiejsze spotkanie dało mi możliwość pogłębienia tej wiedzy i większego skupienia się na tym, co ja wykorzystuję w swojej firmie, na jakich narzędziach pracuję, a które mogłabym wykorzystać i poprawić jakość swojej pracy i jej wydajność.
1: Czyli używa pani sztuczną inteligencję w swojej firmie na co dzień?
4: Zdarza mi się, że także wykorzystuję sztuczną inteligencję.
1: Jest to pomocne narzędzie?
4: Tak, jest to bardzo pomocne narzędzie w dzisiejszych czasach.
1: A w jaki sposób pani jej używa?
4: Poprzez zbieranie gdzieś tam jakichś informacji danych, analizowanie pewnych informacji, które wpływają mi od klientów. Także uważam, że to jest też dobre w dzisiejszych czasach rozwiązanie, żeby być pewnym, czy nawet dana praca albo przepływane informacje są wiarygodne, są poprawne.
1: Czyli uważa pani, że sztuczna inteligencja może być przyszłością dla firm?
4: Tak, jak najbardziej. Sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm, ale oczywiście trzeba ją stosować, czy z niej korzystać w bardzo profesjonalny sposób i wiedzieć na ile.
2: Choć sztuczna inteligencja wciąż budzi wiele pytań, jedno jest pewne. Jej znaczenie w obszarze biznesu będzie systematycznie rosło. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zmieniono nazwę i rozszerzono zakres zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina we Wrocławku na salę sportów walki. Już wcześniej informowaliśmy o planach utworzenia Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz. Na piętrach budynku będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, a na dole sale do ćwiczeń. Co zatem się zmieni? Dolne pomieszczenia będą salami magazynowymi. Dlaczego?
5: W ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali zmiany odnośnie Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina 6, a mianowicie przekształcenie części pomieszczeń Bursy na salę sportu walki.
6: Sala sportu walki, ale także będą to pomieszczenia magazynowe na wypadek wojny.
5: Tak, docelowo ma tam powstać Centrum Sportu Walki, o które zabiegam już od wielu, wielu lat. Była to między innymi także jedna z propozycji Koalicji Obywatelskiej do budżetu na 2026 rok. Tutaj prezydent Krzysztof Kukucki znalazł fajne rozwiązanie w mojej ocenie, a mianowicie chce pozyskać środki z Ministerstwa Obrony Narodowej i w trakcie pokoju będzie znajdowała się tam sala sportu walki, a w trakcie wojny będą tam pomieszczenia magazynowe dla wojska.
6: Wiąże się to także z dofinansowaniem, jak rozumiem, o które będzie się Urząd Miasta i Radni ubiegali.
5: Tak. prezydent jak

0: organ wykonawczy będzie ubiegał się o środki Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie trwają prace nad projektem i nad składaniem wniosków.
1: W budynku bursy będzie znajdowała się sala do sportów stójkowych, takich jak boks, kickboxing czy karate. Druga sala miałaby być przeznaczona do judo, jiu-jitsu i zapasów. Istotne jest także miejsce do przygotowania motorycznego. 2 tygodnie pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych wydarzeń. Włocławek szykuje się na swoje święto. Przed mieszkańcami koncerty największych gwiazd, widowiskowe spektakle teatrów ulicznych i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W parku na Słodowie wystąpią legendy polskiej muzyki, m.in. Paktofonika i T-Love. Nie zabraknie także artystów młodego pokolenia, wśród nich bracia Kacperczyk i Fukaj, których koncerty wyprzedają się w całym kraju.
2: Dni Włocławka już kolejny rok z rzędu odbywać się będą właściwie przez 2 tygodnie. Szereg imprez, począwszy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Żak w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przez 30-lecie zespołu Classic, zakończenie roku artystycznego zespołu Happy Kids, czyli to jest formacja taneczna, przez Noc Świętojańską w parku na Pompce 21 czerwca, przegląd teatrów ulicznych na Starym Rynku i fire show, po dużą imprezę muzyczną, czyli festiwal nowej muzyki. Tutaj wystąpi Paktofonika, Fukaj oraz bracia Kacperczyki, a kolejnego dnia wystąpi zespół Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, więc to będzie sporo dobrej muzyki na Słodowie.
1: Muzyczne emocje to jednak nie wszystko. Na mieszkańców będą czekać animacje i warsztaty przygotowane przez instytucje kultury.
2: W parku na Pompce prezentować się będą animacje instytucji kultury, które funkcjonują w naszym mieście, więc w parku na Słodowie ta część muzyczna, a w parku na Pompce właśnie ta część taka bardziej kameralna, ale też bardzo potrzebna.
1: Najbliższe tygodnie będą również okazją do spotkań z internetowymi twórcami.
2: W niedzielę 28 czerwca, czyli to ostatni dzień Dni Włocławka, zlot youtuberów. W tym roku AJ i Tytus Chmielewski, chłopak z Włocławka, 20-letni, który na rowerze przejechał najpierw Brazylię, a później Japonię. Jego vlogi cieszyły się i nadal cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych i no bardzo się cieszę, że youtubera po raz kolejny tak naprawdę z okolic Włocławka i z Włocławka możemy zaprosić.
1: Na finał święta scena będzie należeć do lokalnych artystów. To właśnie oni pokażą swój talent przed szeroką publicznością.
2: Kończymy na Słodowie sceną włocławskich muzyków. Tu otwieramy scenę. Ona będzie dostępna tak naprawdę dla zespołów, które funkcjonują w naszym mieście i to będzie możliwość tak naprawdę zaprezentowania się przed lokalną publicznością. To też na Słodowie, na scenie, na której dzień wcześniej Pull the Wire, Myslowic i T-Love wystąpią.
1: Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już 14 czerwca. Dlatego warto zarezerwować ten czas i stać się częścią tego niezwykłego miejskiego święta. Baruchowo gościło 48. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wydarzenie w kontekście rozwoju i współpracy samorządów. W agendzie konwentu znalazło się wiele kwestii dotyczących problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie.
3: Przy okazji konwentu poruszane są bardzo ważne sprawy dla nas, dla samorządowców. Dzisiaj nie będzie inaczej i tych spraw na pewno będzie sporo, między innymi dotyczące pozyskania środków na realizację kolejnych zadań. To będą również sprawy związane z programem ochrony ludności, obrony cywilnej. Też takie bieżące sprawy, które dotyczą mieszkańców, typu szacowanie szkód łowieckich, temat dotyczący wilków, więc tych spraw na pewno będzie dużo i myślę, że też i tu będzie żywa dyskusja na ten temat. Tematy, które będą dzisiaj przedmiotem konwentu, bardzo osobiście można powiedzieć, dotyczą nas, naszej gminy, naszych mieszkańców. bo problem wilków, tak, dotyczy nas, zresztą to, co było wcześniej w mediach podawane i te straty, jakie były spowodowane w mini zoo w Zielonej Szkole, też wszystko wskazuje na to, że były to wilki. Dlatego ten temat dzisiaj też będzie poruszany na konwencie.
4: Mamy dzisiaj też kilka

0: ważnych tematów takich. Ten najważniejszy chyba, który dotyczy gmin, szczególnie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dotyczy planów ogólnych. To jest temat, nad którym pracujemy od 2 lat gdzieś. Część naszych wniosków została zaakceptowana przez stronę rządową już i została w formie nowelizacji ustawy wprowadzona, ale część jeszcze ciągle oczekuje do wprowadzenia. Co do części mamy obawy, że niestety nie będą wprowadzone. Nasze obawy dotyczą szczególnie inwestycji zgodnie z nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym po uchwaleniu planów ogólnych w gospodarstwach rolnych, które znajdują się w rozproszonej zabudowie i które nie będą objęte planem ogólnym czy planami uzupełnienia zabudowy. Te gospodarstwa rolne naszym zdaniem niestety, ale będą miały bardzo utrudniony proces inwestycyjny i to nas bardzo, bardzo mocno interesuje, dlatego że no, to będzie wstrzymanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które w gminach wiejskich oczywiście naturalną rzeczą, że się znajdują. W większości przypadków jesteśmy zgodni. Zdarzały się rozbieżności, jeżeli chodzi o podziały środków, bo my jako konwent zawsze byliśmy w większości za tym, żeby środki zewnętrzne, jak są czy to fundusze unijne, czy fundusze krajowe, żeby w miarę równomiernie trafiały do poszczególnych samorządów. Żeby nie było sytuacji takich, że jeden samorząd otrzymuje, załóżmy, 10 milionów złotych, a 10 innych, często sąsiednich nawet samorządów, nie otrzymują żadnego wsparcia. Problemy podobne mamy w obszarach wiejskich. To są ciągle problemy związane z infrastrukturą drogową, z tematami wodno-kanalizacyjnymi, z szkołami, z finansowaniem oświaty czy z zabieganiem o nasze kompetencje. I tu praktycznie w 100% mamy zbieżność naszych interesów i zgodę co do podejmowanych wniosków czy stanowisk.
1: Konwent odbył się w nowoczesnym budynku wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Aruchowie. Wójt podkreśliła, że gmina się rozwija, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
2: Myślę, że mamy czym się pochwalić. Dorobek mojego poprzednika, pana Stanisława Sadowskiego, był bardzo duży. Potencjał, infrastruktura jest bogata, więc chcemy pochwalić się tym, co mamy, to, co już jest i jak to wygląda. Więc jest okazja też i promocji naszej gminy. Tak jak wspomniałam wcześniej, posiadamy infrastrukturę i ten rozwój na pewno tutaj w naszej gminie nastąpił, no ale no właśnie, to nie oznacza, że możemy tutaj spokojnie sobie żyć i te problemy nas nie dotyczą, bo jednak tych wyzwań jest, chociażby pod kątem programu ochrony ludności, obrony cywilnej, to temat, który ostatnio bardzo często jest poruszany, no i jest taka potrzeba, żebyśmy byli zabezpieczeni na różne sytuacje, nie tylko związane z jakimś zagrożeniem zewnętrznym, ale z sytuacjami kryzysowymi, związanymi z warunkami atmosferycznymi, więc ten temat na pewno jest dla nas ważny, bo na terenie gminy nie mamy miejsc schronienia. Też i zasoby wymagają uzupełnienia, dlatego ten temat na pewno jest dla nas ważny. No i takie sprawy bieżące związane z mieszkańcami czy z gospodarką wodno-ściekową, to również dla nas na przyszłość pod kątem modernizacji stacji uzdatniania wody czy gminnej oczyszczalni ścieków. Także tych wyzwań na pewno nie jest mało.
1: W spotkaniu uczestniczył Piotr Hemmerling, pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreślił rolę realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
3: Jestem przekonany, że duża część dzisiejszych obrad będzie poświęcona realizacji właśnie zapisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, finansowaniu przedsięwzięć związanych właśnie z realizacją tej ustawy, więc myślę, że jest to właściwe forum do dyskusji, do omawiania problemów, które się oczywiście pojawiają w trakcie realizacji. Głównie dotyczy to spraw związanych z finansowaniem, ogłoszeniem kolejnego naboru na środki potrzebne do zrealizowania celów, które samorządowcy sobie ambitnie stawiają. Oczywiście w dalszym ciągu finansujemy zakup urządzeń potrzebnych do likwidacji miejscowych zagrożeń, urządzenia, budowle, ale również finansujemy prace projektowe związane z przystosowaniem obiektów do koncentracji ludności, do ochrony ludności. Pojawiają się również już projekty związane z budową schronów, miejsc schronienia szeroka gama tych przedsięwzięć i ja się cieszę, bo one są coraz bardziej przemyślane, coraz bardziej takie celowe i związane z realizacją głównych założeń tej ustawy. Więc bardzo już konkretne rzeczy.

0: Pokażę dzisiaj tutaj informację, że ustawa będzie nowelizowana. Od stycznia pojawi się możliwość, żeby planować w takim cyklu pięcioletnim. Do tej pory planowanie, realizacja, konsumowanie jak gdyby tych inwestycji odbywało się tylko i wyłącznie w cyklu jednorocznym, a więc bardzo krótki czas na pomysł, przygotowanie, realizacja. A od stycznia 2027 roku będzie możliwe, zgodnie z nowelizacją ustawy, będzie możliwe planowanie w takiej sekwencji pięcioletniej do 5 lat oczywiście, co moim zdaniem spowoduje, że te inwestycje w zakresie obrony cywilnej będą bardziej celowe, przemyślane, na pewno będą to bardziej kosztochłonne, ale moim zdaniem jest to novum, które na pewno wpłynie na bardziej celowe wydatkowanie tych środków.
1: Kwestie obrony cywilnej zdominowały konwent. Część samorządowców wprost stwierdziła, że środki chociażby na budowę schronów są niewystarczające.
2: Te środki dobrze, że się w ogóle pojawiły. One po raz pierwszy w ubiegłym roku się pojawiły. W tym roku jest druga tura realizacji tych wniosków o dofinansowanie. Zawsze jest tak, w każdym zakresie, że te potrzeby są dużo większe. Mamy w tej chwili inną sytuację zupełnie, bo to zagrożenie militarne, stąd ta nowa ustawa o obronie ludności i ochronie cywilnej. My od początku wnioskujemy o to, żeby programy były wieloletnie. W ubiegłym roku i w tym roku mamy programy roczne. Te dotacje, które otrzymujemy, musimy zrealizować i rozliczyć w roku bieżącym. W przyszłym roku jest zapowiedź, że rozpocznie się już realizacja programu wieloletniego, pięcioletniego i to jest to, na co my czekamy. Szczególnie jeżeli chodzi o większe inwestycje w obszarach wiejskich, to przede wszystkim miejsca schronienia. No, wiem, że są w niektórych gminach planowane jest budowa schronów. To są inwestycje wieloletnie. Ciężko byłoby to zrealizować w jednym roku, szczególnie jeżeli chodzi o sfinansowanie takiego zadania. Program pięcioletni pozwoli nam na to, żeby planować już te inwestycje na spokojnie i zrealizować w kolejnych 5 latach. Jeżeli chodzi o miejsca schronienia, to my czekamy na ten program pięcioletni. W ubiegłym roku doposażyliśmy w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji jakichś ratowniczych czy w razie jakiegoś zagrożenia. Ten sprzęt w większości jest przekazany do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dlatego, że w obszarach wiejskich to one są najbardziej wyspecjalizowane i najsprawniejsze, jeżeli chodzi o niesienie tej pierwszej pomocy. W tym roku skupiamy się na rozbudowie infrastruktury kubaturowej o miejsca magazynowe, bo tego sprzętu przybywa dużo i trzeba zabezpieczyć miejsca do składowania tego sprzętu, żeby on był też jak najbliżej ludzi. Mamy potrzeby, co zgłaszaliśmy w ubiegłym roku już i również inne gminy to zgłaszały, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy. Bo co z tego, że będziemy mieli magazyny, będziemy mieli wyposażenie, jak nie będziemy mieli transportu do tego, żeby to szybko do mieszkańców dostarczyć?
3: Na razie to dość dużo się na ten temat mówi, natomiast słabo odczuwamy wsparcie naszych samorządów, jeżeli chodzi o takie typowe budowle obronne, a o tym się bardzo dużo mówi. Na przykład środków na budowę schronów praktycznie nie ma wcale. Samorządy nie są w stanie za własne środki wybudować takich inwestycji bardzo potrzebnych, ponieważ są to wydatki rzędu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast potrzeba też wielu środków na infrastrukturę. Samorządy, szczególnie gminy typowo rolnicze, nie są w stanie wygenerować takich kosztów własnych, żeby inwestować w poważne prorozwojowe inwestycje. Musimy liczyć na wsparcie państwa w tym zakresie. Jeżeli tego nie będzie, to powoli gminy zaczną się zwijać, kolokwialnie powiem. Być może łączyć, ale to jest trudny temat, bardzo trudny temat. To trzeba liczyć w milionach dla każdej z gmin, nie w milionach, na razie to jest liczone w milionach na całe województwo. Natomiast to są inwestycje bardzo potrzebne, ale bardzo drogie. I bez wsparcia budżetu państwa to tutaj będziemy tylko się szkolić, mówić jak powinniśmy zapobiegać niebezpieczeństwom, jak chronić ludność, natomiast nie będziemy mieli do tego środku, nie będzie infrastruktury, nie będzie przede wszystkim schronów. Tego nie budowało się od czasów powojennych i praktycznie żadna gmina takich

0: takich inwestycji nie wykonywała i takich, nie ma takich możliwości, żeby chronić ludność na wypadek najgorszego zagrożenia.
1: Myślę, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na te środki z racji tego, że nawet i te cyberataki, które się dzieją na co dzień, o których nawet nie wszyscy może wiedzą, to my też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nawet zabezpieczać bazy danych, zabezpieczać infrastrukturę, sieć, komputery, pracę całego urzędu, żeby ona była sprawna, a także w terenie również wodociągi i inna infrastruktura, która jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować na co dzień.
2: Konwent Wójtów jest platformą do dyskusji o problemach, ale także miejscem artykułowania potrzeb małych i średnich gmin na szczeblu wojewódzkim. Często podczas konwentów podejmuje się istotne uchwały w kwestiach rolnictwa czy ochrony środowiska. Problem z parkowaniem w okolicach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku od lat pozostaje nierozwiązany. Każdego dnia pacjenci i ich rodziny mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca. Samochody często ustawione są wzdłuż drogi prowadzącej do wieńca, a niektórzy kierowcy parkują nawet na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu szpitala. Temat powrócił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sałbecki zapowiadał budowę wielopoziomowego parkingu przy szpitalu. Zdaniem działaczy PiS realizacja tej inwestycji może jednak potrwać znacznie dłużej niż oczekują tego mieszkańcy.
3: Marszałek stwierdził, że ten parking będzie budował on wielokubatowy na 473 miejsca, że w tym roku też już rozpoczną się prace związane z projektowaniem. No ale proszę Państwa, znając szybkość i działania marszałka na temat inwestycji, w zakresie inwestycji drogowych i nie tylko drogowych we Wrocławku, no to wiemy, że serce szpitala miało być oddane w 2021 roku. Teraz z zapowiedzi marszałka z 8 czerwca z sesji nadzwyczajnej województwa to serce będzie oddane w 2027 roku, więc za rok.
2: Przedstawiciele PiS zwracają również uwagę, że kilka miesięcy temu własne plany związane z budową parkingu przedstawiały władze Wrocławka. Ich zdaniem obecnie temat ten schodzi jednak na dalszy plan, a zapowiadane wcześniej działania nie są realizowane w oczekiwanym tempie.
3: Prezydent mi na sesji ostatniej odpowiedział również na to pytanie, że jeżeli będzie marszałek szybko budował, no to nie ma sensu się dublować. Ja myślę, że panie prezydencie, jest sens, jest apel o to, żeby miasto jednak ten parking leśny wybudowało, dlatego że wszystkie parkingi przy szpitalach są z reguły komercyjne i pewnie ten, który będzie budował marszałek, też będzie komercyjny. Natomiast myślę, że dla mieszkańców miasta, dla tych, którzy tutaj korzystają z pomocy, taki parking wybudowany bardzo szybko byłby dobrym gestem i tu apeluję do lewicowej wrażliwości naszego prezydenta, żeby z niej po prostu skorzystał, a nie oglądał się na podszepty swoich koalicjantów.
2: Jak podkreślają samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością, sytuacja wymaga pilnych decyzji. Ich zdaniem problem będzie się pogłębiał, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu oraz podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy parkowanie na poboczach czy nieutwardzonych terenach staje się jeszcze bardziej uciążliwe.
4: Cóż, jaka sytuacja jest wokół szpitala, widać, tak jak powiedział pan przewodniczący, na załączonym obrazku. Wzdłuż ulicy Wienieckiej codziennie setki samochodów w warunkach, które no, nie odpowiadają standardom XXI wieku. Parkują w błocie, też zimą w śniegu, wzdłuż lasu. Lasy państwowe czasami to blokują, wystawiają barykady, żeby kierowcy nie wjeżdżali. I tak jak powiedział pan przewodniczący, była nadzieja, że Lasy Państwowe we współpracy z miastem ten problem rozwiążą. W marcu pojawiła się informacja, że powstanie ten parking naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala we Wrocławku. Pan prezydent zapowiedział też w rozmowach takich z radnymi, że ten parking po pierwsze będzie szybko budowany, że już jest projektowany, że będzie możliwość łatwego rozbudowywania, rozszerzania, czyli początkowe 100 miejsc może być dużo więcej. No powiem tak, byłaby to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Wrocławka, ale powiedzmy też i nie tylko, bo do naszego szpitala przyjeżdżają mieszkańcy, pacjenci z okolicznych powiatów. Parkowanie przy szpitalu czasami jest wręcz niemożliwe. No, jest to niedopuszczalne we współczesnych czasach. Ja nie mogę na to spokojnie patrzeć. W związku z tym apelowaliśmy do prezydenta, żeby jednak tej decyzji nie zmieniał. Na ostatniej sesji padło zdanie, że, tak jak powiedział pan przewodniczący, że jednak może będzie budowany tylko i wyłącznie parking finansowany przez marszałka. No cóż, będzie.

0: nie będzie, okaże się, to jest przyszły rok. Natomiast ten mniejszy parking miejski, darmowy dla mieszkańców, mógł powstać sprawnie, szybko w tym roku, tak żebyśmy wszyscy, którzy potrzebujemy korzystać ze szpitala, mogli to zrobić w sposób ucywilizowany.
1: Mieszkańcy korzystający ze szpitala od lat liczą na rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo jednak, która z zapowiadanych inwestycji miałaby zostać zrealizowana jako pierwsza. Jedno jest pewne. Liczba miejsc parkingowych w rejonie lecznicy od dawna nie odpowiada rzeczywistym potrzebom pacjentów.

0: Scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, Teatr Polska. Celem programu Teatr Polska jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych.
1: Teatr Polska to jest program, który finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny, ale przede wszystkim program, który jest niezwykle bliski mojemu sercu teatromana. To jest program, który daje możliwość tym miejscowościom, które teatru nie mają, na zaproszenie fenomenalnych, nagradzanych spektakli, które ogląda specjalny jury i wysyła do tych miejscowości. Normalnie koszt takiego spektaklu by nas przerósł, a dzięki temu dofinansowaniu mamy bilety po 30 zł, a kartę teatromana po złotych 100. Więc jak widać, jest to impreza, która jest dostępna dla każdego. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to są spektakle wybitne, to nie są komercyjne produkcje, bardzo różnorodne pod względem formy, pod względem treści. No i w tym roku w ogóle jest dla nas fenomenalny rok, ponieważ zaczynamy w czerwcu, kończymy w październiku, dzięki czemu będzie można zobaczyć aż 6 spektakli. 4 przeznaczone są dla widzów dorosłych, a 2 dla dzieci. I mówię o tym teraz, ponieważ pierwszy już 18 czerwca. Immunokracja to jest spektakl, który opowiada o społeczeństwie jako ciele, które jest toczone przez stan zapalny, czyli opowiada o tym, co się w naszym świecie w tej chwili dzieje, o konfliktach, o nienawiści, o różnego rodzaju cynizmie, który toczy ten organizm, ale oczywiście nie pozostawia widza bez pomysłu na rozwiązanie i bez nadziei. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Uważam, że to będzie przepiękne widowisko. Wykorzystane w tym widowisku są różnego rodzaju technologie, wizualizacje, więc jest to takie trochę laboratorium sztuki, które wciąga widza także w różnego rodzaju interakcje. Więc zapraszam serdecznie 18 czerwca o godzinie 19 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło na pierwszy spektakl w ramach Teatru Polska.
0: Tematyka kolejnych spektakli jest bardzo zróżnicowana. Tytuły kolejnych przedstawień, które odbędą się we wrześniu, to Wyobraźnia, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Solaris, Matki Śnieżne, natomiast w październiku Niżyńska Pianoforte.
1: Solaris to monodram, w którym astronautę gra kobieta, więc też to jest zadziwiająca sytuacja i też wykorzystane są tutaj wizualizacje. Natomiast Niżyńska Pianoforte to w ogóle zadziwiający spektakl, ponieważ odbywa się na trampolinie i aktorka właściwie część spektaklu spędza w powietrzu. A Matki Śnieżne to już stricte dramatyczna rzecz. Myślę, że opowieść, która poruszy serca naszych widzów. I 2 fantastyczne spektakle dla dzieci. Kulawa Kaczka i Ślepa Kura oraz spektakl Wyobraźnia.
0: Karta teatromana jest do nabycia tylko w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Natomiast pojedyncze bilety można zamówić na stronie biletna.pl.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 0400.

0: 635 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a ze mną jest Pectus Football Team. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się przy okazji niecodziennych warunków, ponieważ nie ma koncertu, ale mamy piknik sportowy i będzie zaraz mecz rozgrywany z młodzieżą z powiatu włocławskiego. Proszę powiedzcie, jak w ogóle się to wszystko rozpoczęło, skąd pomysł na drużynę i tak naprawdę kto jest w waszej drużynie?
1: Witam, proszę bardzo. Marek Szczepanik, założyciel. Jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy. Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
2: ikony,
1: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
2: i strzelca, który będzie
1: dzisiaj testował.
2: Będzie testował.
1: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie, bo to jest finał powiatu w piłce nożnej powiatu włocławskiego, więc cieszymy się, że aktywność, zdrowe, świeże powietrze.
2: Marek przybiera nogami.
3: Coś
2: powiedzieć.
3: Strasznie długo powiedział. Jak pani ci zapytała o tą piłkę, byś powiedział tak, matkę oszukasz, ojca oszukasz, ale genów nie oszukasz. Mają gen piłkarski.
2: Podawać, że akurat proszę się nie dać zwieść, bo drużyna Pectus, czyli chłopaki z kapeli Pectus, oni grają lepiej niż niektórzy moi byli koledzy grający w reprezentacji. Więc naprawdę, oczywiście nie miałem na myśli Piotka, bo Piotr graje radę. Wręcz jestem w stanie... Tak, to może trochę, nie, Marut, ty też pewien szacun, ale nie, naprawdę, kiedyś rozmawialiśmy sobie i wręcz jestem przekonany, że gdyby nie poszli drogą artystyczną, na pewno co najmniej dwóch z rodziny Szczepaników w tej reprezentacji pewnie wygrało.
4: Tato?
2: Znaczy nawet i pięciu.
0: Okej, jak wyglądają wasze przygotowania? Kto jest waszym trenerem? I jak dogadujecie się na boisku?
5: Ma papiery.
2: Nieaktualne. Papiery, ale nieaktualne.
6: Z Nowego Sącza jest naszym byłym trenerem.
2: Tak, to jest bardzo łatwo zmobilizować drużynę, dokładnie. Po prostu trzeba im rzucić piłkę i oni biegają jak dzieci, wszyscy do piłki.
7: Jak dzieci we mgle.
2: Jak dzieci we mgle, wszyscy do piłki, także nie trzeba tutaj trenera.
0: A właśnie jak wyglądają wasze relacje na boisku?
7: Kolega mu złamał palec.
2: Nasz dobry kolega, który z nami występuje, złamał mi tydzień temu palec, ale to jest nieważne. Ważne są emocje i ważne. No, i to był jego ostatni mecz. Najważniejsze jest to, że wspólnie się spotykamy i jest w tym wszystkim taki przekaz edukacyjny, edukacyjno-sportowy. Zachęcamy młodzież, ogólnie dzieciaki do tego, żeby się ruszać, żeby zdrowo się odżywiać i żeby spędzać czas na świeżym powietrzu. I to jest takie motto naszej drużyny. Wiadomo, osoby znane z pierwszych stron gazet, świetni sportowcy, autorytety w tej branży mówią młodym ludziom, żebyśmy po prostu zdrowo żyli. To jest nasz przekaz. I dzisiaj też tak będzie.
0: Panowie jeździcie po całej Polsce. Czy takie spotkania pomagają wam się zintegrować z lokalną społecznością?
3: No myślę, że po meczu bardziej.
2: Marek, dostałeś najtrudniejsze pytania, no one musiały paść.
3: Ja myślę, że bardziej...

0: Chciałem wcześniej, ale będzie, że po meczu i muszę bramkę strzelić, więc na pewno te kontakty nie są jakieś mocne, ale po meczu na pewno ta więź jest taka wzmocniona. I mam nadzieję, że też wcześniej czy później będziemy przyjeżdżać na rewanże, bo tak, jest fajnie. Ja myślę,
1: że... oficjalną wiadomość, przepraszam, za 2 lata będzie rewanż, czyli druga połowa, ale już na większym obiekcie. Ale szczegóły będą niebawem.
2: Jesteście artystami, muzykami i teraz też sportowcami, ale czy również jesteście kibicami? Której drużynie kibicujecie najbardziej?
3: Naszej narodowej Pectus Football Team raz, tak? Naszej reprezentacji oczywiście.
4: Że nie zagramy.
3: Że nie zagramy?
4: Co się stało?
3: No nic, no takie życie, tak?
4: To jest sport.
5: Tak, no i oczywiście jak każdy z nas, reprezentacja Polski, ale no jako, że jestem ze Szczecina, to Pogoń Szczecin jest w moim sercu, Polonia Warszawa, bo tam kończyłem grać, no i Wisła Kraków, no bo to też był ciekawy moment mojej kariery. Ale generalnie ogólnie myślę, że każdy z nas grający w piłkę, niezależnie czy jesteś artystą czy sportowcem, po prostu kibicujesz dobrej, ofensywnej piłce, którą mamy zamiar dzisiaj pokazać.
4: Chciałem tak sprawdzić. Pectus Football Team!
2: A czy sport był u was od najmłodszych lat, czy dopiero po jakimś czasie się pojawił?
1: Od dziecka. Myślę, że tu każdy podobnie się wypowie. Od dzieciaka kopiemy w piłę. Dawniej nie było takich obiektów jak tutaj, prawda? To dzisiaj mamy Orlik, przepiękna infrastruktura. Dawniej grało się na ulicy, gdzieś tam przy kościele, gdzieś w jakimś parku, w jakimś lesie. I no często każdy z nas pewnie to powtórzy, że rodzice nas wzywali do domów, często w późnych godzinach nocnych, a my ciągle to boisko. Dzisiaj rzeczywiście trzeba poprzez autorytety młodzież zachęcać do uprawiania sportu i to jest nasza główna idea.
2: To proszę jeszcze na zakończenie zachęcić właśnie młode osoby, żeby wyszły spod telewizorów na boisko i zagrały mecz.
1: Pani, króciutko, uprawiajcie sport i żyjcie zdrowo, a zachęca do tego Pectus Football Team!
6: W każdym wieku można grać.
1: Tak! Brawo!
4: Nawet wiek parka.
2: Wracamy do drugiej części naszej rozmowy, tym bardziej będzie artystyczna. Jest ze mną Tomasz Szczepanik, wokalista grupy Pectus.
1: Śpiewa zespół Pectus. Witamy serdecznie.
2: Zbliżają się wakacje, czyli sezon plenerowy. Jak to u was wygląda? Czy jest więcej tej pracy, czy jednak stawiacie na odpoczynek?
1: Nie, my nie odpoczywamy. Właściwie całe wakacje spotykamy się właściwie w całej Polsce z publicznością, grając koncerty plenerowe, bo my należymy do tych zespołów, które bardzo dużo koncertują w ciągu roku. No a wakacje, wiadomo, to jest taki czas, gdzie możemy podróżować po całej Polsce i w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie słońce świeci, bardzo dużo ludzi wyjeżdża w piękne regiony naszego kraju i tam się widzimy na koncertach. Już dzisiaj zapraszamy was serdecznie. Gdzie będzie Pectus, tam nie będzie padało, obiecuję.
2: A co dają wam te spotkania z publicznością? Dają wam taką pozytywną dawkę energii?
1: Wiesz, tak naprawdę my jesteśmy urodzeni po to, żeby się spotykać z publicznością. Tworzymy te piosenki, które śpiewamy dla państwa, dla was, jak między innymi Barcelona i wiele, wiele innych, po to, żeby spotykać się z ludźmi. To jest najważniejsze. Dzisiaj w dobie internetu, gdzie bardzo dużo rzeczy dzieje się właśnie w sieci, najważniejsze, i mamy taki przekaz, że najważniejsze są relacje międzyludzkie i nasza rozmowa dzisiaj. I spotykamy się dzisiaj w takim antuarzu sportowym, co też jest bardzo istotne, bo łączymy muzykę i sport. Mówimy o tym, żebyśmy się zdrowo ruszali, zdrowo odżywiali, zdrowo żyli. To jest naprawdę bardzo ważne wśród młodzieży, bo oprócz kultury wychowanie fizyczne jest moim zdaniem na prawie takim samym miejscu.
2: Jesteście na rynku muzycznym już od bardzo wielu lat.
1: 21 lat.
2: Czy kiedyś mieliście momenty, że ta sława was przytłaczała?
1: Nie, nigdy nas... To znaczy, jakaś popularność jest wliczona w nasz zawód, ale my jesteśmy wychowani w naprawdę fajnym domu. Nasi rodzice nam przekazali fajne emocje i fajne zasady w życiu. Przede wszystkim taki szacunek dla drugiego człowieka. I dostaliśmy wielkie szczęście od losu, że możemy wykonywać swoje piosenki i grać je dla publiczności. To jest największe szczęście dla artysty, dla twórcy, dla kompozytora. A przy tym możemy też łączyć swoje pasje taką, jaką jest piłka nożna.

Moi kochani, cieszmy się z tego, że możemy ze sobą być, rozmawiać, uśmiechać się do siebie, uprawiać sport. Tego wszystkim życzę. Do zobaczenia na naszych koncertach. Pozdrawiam, Tomek Szczepanik, Pektu. Skłaniam się nisko.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Wybrany z osiedla Śródmieście i Zawiśla. No właśnie, Wy 2 lata temu szliście do tych wyborów z taką rozbudowaną listą obietnic. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia te 2 lata, które właśnie minęły? Z perspektywy właśnie tych dwóch osiedli.
1: Po pierwsze, z perspektywy właśnie jako radnego, mogę powiedzieć, że naprawdę idziemy bardzo mocno do przodu. Po pierwsze, pan prezydent Krzysztof Kukucki bardzo mocno stara się, że tak powiem, te wszystkie właśnie punkty, które były obiecane, realizować. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie i naprawdę idzie to w bardzo dobrym tempie. I też z drugiej strony, jako mieszkaniec Śródmieścia, też mogę powiedzieć, że jak najbardziej, bardzo dużo się dzieje, bo pamiętam na samym początku chociażby kadencji, kiedy był remont ulicy Chopina, później Warszawskiej, tak, wymieniana była nawierzchnia, to pamiętam, że z panem prezydentem rozmawiałem, ja mówię, tak właśnie powinien wyglądać Włocławek, jeżeli chodzi o centrum, o Śródmieście. Mówię, najważniejsze jest to, że no, punktem centralnym w mieście, oczywiście dla niektórych to może być Plac Wolności, a dla mnie też jest to jednak Urząd Miasta, który też jest w centralnym, to jest tak. Obok. Ja mówię, kiedy ludzie przyjeżdżają do Włocławka, będą chcieli i chcą jechać prostymi drogami, bez dziur, móc, że tak powiem, pozwiedzać ten Włocławek, czyli też jest dosyć istotne, żeby zaparkować ten samochód, żeby była widoczna zmiana na lepsze. I zdaję sobie sprawę, że teraz oczywiście na tapecie jest Zielone Tereny Śródmieścia, jest 3 maja i nie każdy jest z tego zadowolony. Ale trzeba powiedzieć sobie jasno, jeżeli marzyć się remont mieszkania, chcesz mieszkać w nowym, świeżo wymalowanym, nowo umeblowanym mieszkaniu i tak dalej, no to musisz się przemęczyć te pół roku czy rok nawet. Mówimy o własnych 4 kątach, tak? Nie wyprowadzisz się nagle z mieszkania, nie wyprowadzisz się nagle z

0: miasta, bo miasto musi zrobić. Po prostu no, tak to jest, że nie jesteśmy w stanie też przysłowiowo zamknąć wszystkiego, no bo ludzie też muszą tutaj jakoś
1: no
0: żyć.
1: Tak, no ale mieszkańcy przede wszystkim właśnie teraz zwracają na to uwagę, tak, że Włocławek jest jednym wielkim placem budowy. Czy te efekty mieszkańcy już widzą, tych inwestycji, które są poczyniane?
0: Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zielone tereny śródmieścia, które też były moim punktem, bo też pamiętam, nagrywałem to, że właśnie od Parku Łokietka do Urzędu Miasta i nawet dalej do Placu Wolności, będziemy starali się zrobić właśnie tak zwany deptak. Dzisiaj właśnie jadąc tutaj do Was, widziałem już te nowe drzewa, te nowe nasadzenia, bo mieszkańcy również mówili o tym, że jest betonoza, że jest dużo tego. Nie, właśnie w tym momencie tak naprawdę dopiero te wszystkie nasadzenia, to wszystko to, co będzie zielone, jest wsadzane, no bo to nie miało sensu, że tak powiem, na początku, kiedy...
1: Trwała inwestycja, która...
0: Znaczy, nadal ona trwa, ale no jednak pierw jest budowa chodników, ulicy, całej tej infrastruktury. Widziałem również ten nowy plac zabaw. To wszystko się dzieje. Oczywiście są gdzieś tam opóźnienia w tym i wszyscy o tym doskonale zdają sobie sprawę, ale niestety tak czasami bywa, więc dajmy spokojnie skończyć i nawet właśnie przy Zielonym Rynku, jak przejeżdżałem, już widziałem tą ścieżkę rowerową, już widziałem ten łącznik, już mówię, już widać tą końcówkę, już widać te naprawdę efekty i przede wszystkim widziałem właśnie te drzewa, jak gdyby w donicach, które już przyjechały i gdzieś tam będą wsadzane. Więc to się dzieje cały czas. Oczywiście wcześniej, jak była właśnie czy zamknięta ulica Chopina, czy zamknięta ulica Warszawska, to też było centrum miasta i też jakoś sobie daliśmy radę, ale jeżeli chcemy dalej iść właśnie w ten remont, to on kiedyś musi się wydarzyć. I to jest dla mnie bardzo istotne i bardzo fajne, że po pierwsze prezydent, po drugie my jako nowa lewica, tak, tutaj, która jest we Włocławku, staramy się właśnie dotrzymać tych obietnic i te obietnice są dotrzymywane. Też nie chcemy od razu wszystkiego i też nie da się zrobić tego od razu w jednym terminie. Bo teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy na początku inwestycji przeogromnej, którą będzie tunel właśnie pod ulicą Wieniecką. I też miasto przygotowuje drogi objazdowe, alternatywy. To wszystko po to, żeby ten ruch gdzieś rozładować. Korki będą, od razu mówię, że korki będą
1: no
0: się zdarzały. To jest nieuniknione, ale po pewnym czasie nie będziecie Państwo musieli czekać na to, żeby w końcu ten szlaban się przysłojał, podniósł, pociąg przejedzie, szlaban się podniesie. Tylko będziemy mogli przejechać bezpiecznym przejazdem właśnie pod torami. I to jest istotne, że no pierw musi być trochę niewygodnie, żeby później było lepiej. I zresztą to widać, bo tych inwestycji jest coraz więcej. Jest ich dużo, dlatego też mieszkanki i mieszkańcy Włocławka mogą mieć wrażenie, że nagle Włocławek stał się jednym wielkim placem budowy.
1: No tak,
0: i teraz to jest lepsze.
1: Padają.
0: Tak, i teraz to jest lepsze. Przemęczymy się powiedzmy te pół roku czy rok i za chwilę będą inwestycje mniej wrażliwe, że tak powiem, dla centrum, tak? Bo chociażby też most stalowy oczywiście cały czas jest też remontowany, ale też nie można o tym zapomnieć. On jest remontowany pod ruchem. Pamiętam doskonale, kiedy jeździłem autostradą w kierunku Katowic. Ona też była robiona pod ruchem. Tam non-stop były korki, tam non-stop były przeciągnięcia, ale w końcu dzisiaj, kiedy jadę w kierunku Katowic, to jadę komfortową autostradą. Mam trzy pasy, bez problemu. Jadę szybko, to znaczy te 140 km, więc jadę szybciej niż to, co było. I dojeżdżam do Katowic, powiedzmy, niecałe 3 godziny. Bez problemu jakiegoś większego. Ale no, trzeba było się przemęczyć. Bo w swojej karierze akurat zawodowej też grałem w Gliwicach, więc też akurat jeździłem wtedy do Gliwic. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o Włocławek, to nie tylko są te inwestycje te duże, tak? Ale to są też inwestycje te mniejsze. A ja jako były sportowiec, bardzo na to zwracam uwagę i zawsze przy tego typu inwestycjach chodzę i chociażby na Zawiślu powstał w 2024 i 5 mamy pumptrakt, nowa siłownia zewnętrzna. powstaje hala pełnowymiarowa, hala

0: sportowa przy zespole szkół, tak.
1: Właśnie pan też tam co chwilę jest tam, patrzy.
0: Tak, czy... ja jestem cały czas, patrzę na tą inwestycję. Można powiedzieć, że znam się z pracownikami, czy z panami, którzy to wszystko gdzieś tam są na miejscu. I nie chcę powiedzieć, że patrzę im na ręce, bo to nie jest kwestia patrzenia na ręce. Chcę po prostu wiedzieć, na jakie problemy napotykają, jakie ewentualnie zmiany zachodzą. Też staram się podpowiedzieć bardziej jako użytkownik kiedyś, na co trzeba zwrócić uwagę. Konstrukcyjnie w to się w ogóle nie ładuje, jeżeli chodzi o projekt. Projekt jest zaakceptowany. Ale są pewne rzeczy, które można by było, że tak powiem, zrobić, żeby użytkowanie danego obiektu było o wiele łatwiejsze.
1: I te pana uwagi są brane pod uwagę?
0: Tak, nie jest to jeszcze do końca ten etap, żeby ta dana uwaga była już wdrażana, ale oni już wiedzą, że takie uwagi są, tak? Na tym etapie, kiedy była podłączana na przykład sieć wodno-kanalizacyjna, już też dałem im uwagi, gdzie oni właśnie musieli o tym doskonale wiedzieć, no bo wszystko to idzie jeszcze w ziemi. Kiedy były budowane fundamenty, też byłem na inwestycji, też się pytałem właśnie, jak to wygląda. Mówię, dlaczego tak, ile czekamy z czasem. Mówię, zaczęliście od tej strony, mówię, tutaj było na wizualizacji, mówię, były schody, tutaj było podejście, mówię, w końcu jaki jest ten wariant. Więc to wszystko cały czas jestem na bieżąco. Oczywiście też czasami dzwonię do pana dyrektora i z nim rozmawiam, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Mhm. Tak?
1: To na jakim etapie jest właśnie ta budowa tej hali?
0: Nazwijmy to, mamy... Może nie o tyle co parter, co mamy podłogę parteru, o tak to nazwijmy. Mhm. Więc to wszystko już idzie naprawdę w bardzo dobrym tempie. Wiem, że wykonawca chce jak najszybciej skończyć, nazwijmy to jak najszybciej skończyć. Chce po prostu skończyć, chce mieć obiekt odebrany, więc stara się, żeby to wszystko było zgodnie z harmonogramem, a nawet harmonogram wyprzedza. Moim marzeniem jest to, żeby rozpocząć rok szkolny 2027, już na tym boisku, czy powiedzmy na tej hali, żeby tam się odbył ten właśnie rozpoczęcie roku szkolnego w 2027. I to jest co prawda okres bodajże 2 miesięcy szybciej niż zakłada plan, gdzie wykonawca przekonał mnie, że oni tak naprawdę chcieliby ten obiekt już skończyć na koniec roku szkolnego, a w wakacje już, że tak powiem, żeby został odebrany. Oczywiście, tak jak w tym roku mieliśmy ekstremalną zimę, nazwijmy to bardzo, bardzo zimną, więc oni też chcą pewne rzeczy skończyć, ale czasami masz takie rzeczy, których no nie przewidzisz i nie jesteś w stanie, że tak powiem, wsadzić to, czy zima będzie trwała miesiąc, a może dwa, a może jednak coś się uda szybciej zrobić. Więc są ekstremalne sytuacje i tutaj też mówię, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia, o 3 maja, o właśnie o salę przy SP8, gdzie czasami coś po prostu może się przysłowiowo wykrzaczyć i na to nie masz wpływu. Na to, na co mamy wpływ jako radni, jako mieszkańcy i też powiedzmy gdzieś jako były sportowiec, to na to będę bardzo zwracał uwagę.
1: A co przez te 2 lata tak realnie udało się zrobić, z czego już mieszkańcy mogą, powiedzmy, korzystać?
0: Patrzę tutaj, jeżeli chodzi o Śródmieście, no to tak jak wspomniałem, Chopina Warszawska, alejki w parku Łokietka, park Sienkiewicza, ta północna część była zrobiona. Kolejny mamy przecież przedłużenie bulwarów, bo mówię, mamy rok 2026, ale już to się dzieje. To też nie jest tak, że mamy zakończoną, bo oczywiście mogę się posłużyć listą, ale też nie chciałbym do końca czytać, bo tego jest po prostu, naprawdę jest bardzo dużo, co z jednej strony zaskoczyło mnie, bo pewne inwestycje były oczywiście mniej widoczne, czy mniej uciążliwe dla mieszkańca, natomiast jest tego naprawdę bardzo dużo. Mieszkalnictwo chociażby. Część już jest zakończona, część jest cały czas. I tutaj mówimy, Toruńska 168, Tumska 3 maja, 4 Tumska 3, 3 maja 6, Brzeska

0: 15 maślana, 4 przez 6.
1: No tego
0: To
1: jest sporo, tak.
0: tego naprawdę jest bardzo dużo i to oczywiście zaczęło się już w 24, trwało przez 25 i niektóre już są na ukończeniu, niektóre są skończone, niektóre są na ukończeniu, tak? Modernizacja zapiecek 8, czarny spichrz i przestrzeń publiczna, to co mówiłem. Park Sienkiewicza, alejki w parku Łokietka, park Rybnica, Słodowo 2, zielone tereny Śródmieścia, skwer przy placu Staszica, zagospodarowanie terenu przy teatrze, ławeczka Stanisława Zagajewskiego, toaleta kontenerowa na placu Wolności. Są mniejsze lub większe rzeczy, ale naprawdę tego jest dużo. I mimo, że to czytałem, to co mówiłem właśnie, pantrak i siłownia na Zawiślu, inwestycje na cmentarzu komunalnym, utwardzenie prawie 900 metrów kwadratowych alejek, podjazd elektryczny, kolumbarium 108 nisz wykonano w 2024 roku. Powiem szczerze, że nawet nie byłem w stanie dokładnie wszystkiego przyswoić, bo naprawdę tego było bardzo dużo.
1: A czy są jakieś takie inwestycje albo problemy na przykład na Zawiślu czy Śródmieściu, które wymagają jakiejś szczególnej uwagi, na których chciałby Pan zwrócić właśnie taką uwagę?
0: Jest to dla mnie w Śródmieściu oczywiście, cieszę się, że w końcu zakończy się ten remont. Ludzie będą mogli spokojnie sobie korzystać, że tak powiem, z dróg, no bo wiadomo, na razie mamy objazdy gdzieś pozamykane te drogi, no ale też no, trzeba to zrobić jakoś, tak? To, co mnie cieszy, to jest to, że jest coraz więcej tych remontów. Bo naprawdę, ja wiem, że to są utrudnienia. Ktoś może mnie zganić, ile można. Ale jeżeli ma być fajnie i nowocześnie, no to niestety ten remont musi być. Powstaną boiska przy ekonomiku. Bo mówię tutaj typowo bardziej, patrzę też, jeżeli chodzi
1: W
0: o
1: sensie dziedziny
0: sport,
1: sportowej, tak jest.
0: o dziedzinę sportową. Będą odnawiane place zabaw dla dzieci. Mówimy tutaj o Śródmieściu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która nie jest to prawda w Śródmieściu, jest kawałek dalej. Dla mnie to też jest bardzo istotne, bo powstanie Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałem w budynkach, tam w zespole szkół samochodowych. Tak, jako miasto zakupiliśmy już były hostel, nazwijmy to Feniks, który przerobiliśmy na bursę numer 3, która jest dofinansowana, właśnie jest teraz remontowana. I ze względu na to, że na elektryku będzie ta bursa wyłączona z użytkowania, część dzieciaków zostanie przeniesiona właśnie do bursy numer 3 na Chopina, a część będzie w pałacyku. Do tego sportowcy będą mogli, i już wiem, że są właśnie tego typu jednostki, które już gdzieś będą przychodziły do nas jako do Wrocławka. Wczoraj zresztą też powiedziałem, bo mieliśmy akurat konsultacje społeczne na temat tego, że jest niż demograficzny, że młodzi wyjeżdżają, powiedzmy za pracą, ale bardziej gdzieś na studia. Jak już na studia, to gdzieś już gdzieś zostają. Że staramy się jako miasto właśnie utworzyć kolejne kierunki, w szczególności te zawodowe, bo zawodowy kierunek ma przyszłość, bo on jest wykonywany powiedzmy ręcznie, manualnie, tak? Tego nie da się zastąpić jakimś komputerem, tak? Czy jakąś maszyną. I chociażby tak jak sam mam, technik motor elektronik, specjalizacja urządzenia elektryczne i elektroniczne. Ja dzisiaj jestem w stanie nadal zrobić, że tak powiem, całą sieć elektryczną, na przykład u siebie w mieszkaniu, czy gdziekolwiek, i się na tym znam, tak? Wiem doskonale. I mimo, że mamy AI i tak dalej, czy SI, tak, sztuczną inteligencję, ona mi tego nie zabierze, tej mojej wiedzy. Więc tutaj jest kwestia tego, że my jako byli sportowcy, czyli ja na przykład i Igor Gryszczuk, staramy się właśnie wdrożyć ten pomysł na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. I wczoraj też dostałem telefon, że chłopak z województwa dolnośląskiego przeprowadza się tutaj do Wrocławka po to, żeby się
1: To
0: uczyć.
1: powiedzmy może, na czym dokładnie będzie polegać ta szkoła?
0: Szkoła polega na tym, jako szkoła mistrzostwa sportowego, oczywiście tam będzie profil piłki nożnej, lekkiej atletyki i koszykówki też. Wiem, że są jakieś myślenie odnośnie piłki ręcznej i tak dalej. To jest kwestia po prostu dogadania się też z danymi organizacjami czy stowarzyszeniami, które funkcjonują tutaj.

0: nas w mieście. Dany uczeń, tak, uczennica czy uczeń przyjeżdżająca do Wrocławka, mówimy pierw o zewnątrz, bo jeżeli to jest dziecko, które mieszka we Wrocławku, nadal może być w szkole mistrzostwa sportowego, ale nie mieszka w bursie, tylko mieszka po prostu u siebie w domu. I wygląda to tak, że idąc rano do szkoły, pierw ma trening. Mówię tutaj stricte o koszkówce, bo każda dyscyplina może mieć inny harmonogram. Ma trening indywidualny, trenuje pod okiem, nazwijmy to, trenera, nie nauczyciela WF-u, a trenera, który jest w szkole, tak? Specjalizacja koszkówka. Do tego ma siłownię, później ma lekcje, po lekcjach ma możliwość wrócenia do domu, czy nazwijmy to do bursy, tam sobie odpoczywa, je, spokojnie może przygotować się i idzie na trening już ze swoją drużyną, tak? Czy to jest jedna organizacja, czy to jest druga, to już jest jak gdyby te zajęcia popołudniowe, wtedy już ma przynależność do danego klubu, czy do danej organizacji. I tak to mniej więcej cały czas będzie funkcjonowało.
1: Czyli przede wszystkim będzie kształcić tych przyszłych, powiedzmy, mistrzów czy reprezentantów Polski?
0: Chociażby niech to będą reprezentanci nawet na naszym krajowym, ale jak najbardziej. No to jest ta kwestia, że staramy się, żeby Wrocławek żył tym sportem, bo cały czas żyje. I mamy właśnie to całe, ja to nazywam takie zagłębie sportowe. Patrząc na człowieka, który przyjeżdża z zewnątrz, ma bursę, w której śpi, je bez problemu, ma wszystko zapewnione, będzie mógł wyjść od tyłu, tam będzie rewitalizacja przecież parku Grzywno, które już jak gdyby nabiera urzędniczego, nazwijmy to tempa. Będzie od razu miał dostęp do boisk zewnętrznych, czy to będzie piłkarz, lekkoatleta, ma stadion, ma wszystkie te rzeczy, jeżeli chodzi o rzut młotem, nazwijmy to tak. Koszykarz ma możliwość pójścia na boiska, ma możliwość pójścia od razu do szkoły, więc to wszystko będzie w tym naszym całym zagłębiu sportowym. Cieszę się, że pan prezydent też, Krzysztof Kukucki, właśnie widział tą wizję, widział ten pomysł i też dąży do jego realizacji, bo to jest bardzo, bardzo istotne, więc mając też takiego prezydenta, wiesz, że możesz iść do przodu. Wiesz, że możesz coś rozbudować. Co też jest istotne, bardzo dużo też pozyskujemy środków zewnętrznych. Na każdą naszą jedną złotówkę na początku mieliśmy 2 złote, które pozyskaliśmy. Później na każdą naszą złotówkę, którą wydaliśmy, pozyskaliśmy 3. Tak, więc już ten stosunek coraz bardziej rośnie. I to jest przede wszystkim zasługa naszego prezydenta, bo to on jeździ, to on się spotyka, on doskonale też zdaje sobie sprawę i pilnuje tego, żeby dane komórki w Urzędzie Miasta starały się właśnie pozyskać granty, nazwijmy to, czy też dofinansowania z różnych kierunków, tak to nazwijmy, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, ale warto właśnie to robić, bo później możemy to wydatkować na to, żeby Wrocławek stawał się coraz piękniejszy, coraz lepszy, coraz przyjemniej się tutaj mieszkało i było po prostu fajnie, było przyjemnie.
1: To ja przy tym sporcie chciałbym zostać, no bo tak jak pan powiedział, tych imprez jest naprawdę masa. Mamy mistrzostwa lekkoatletyczne, różnego rodzaju zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Pan również organizuje takie turnieje.
0: Tak, jako Szewczyk Basketball Academy mamy rodzinny Dzień Dziecka. Tak to nazwijmy, roboczo się nazywa. SBA Cup była w tym roku edycja numer 2. 190 uczestników, 200 spotkań, turniej ogólnopolski, bo przyjeżdżały drużyny z innych województw również. Prawie 200 opiekunów czy rodzin, nazwijmy to, które przyszły. Między 200 a 300 osób, które przyszło totalnie z zewnątrz, więc jak na tego typu imprezę, które zrobiliśmy, to na tych boiskach zewnętrznych, które są z budżetu obywatelskiego, przy Hali Mistrzów, naprawdę idealnie to się wpasowało. Też tutaj chylę czoła wszystkim tym, którzy byli w to zaangażowani. To jak OSIR na moją prośbę wykorzystał te ławeczki, które były z bulwarów, gdzie ja przy tym chodziłem, bo z panami, którzy to wszystko montowali, staraliśmy się ustawić jak najlepiej.

0: najwięcej, żeby jak najwięcej tego wykorzystać, żeby to miało jakiś wygląd i też funkcjonalność. Więc naprawdę tutaj chylę czoła do wszystkich tych właśnie panów, którzy to ustawiali i tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś byli w tym projekcie. Już zapowiedziałem, że w 2027 roku, 30 maja, będzie trzecia edycja, a że trójka jest dla mnie osobiście bardzo istotna, no skoro grałem z numerem 33, czyli dwie trójki, trójkę chciałbym zrobić naprawdę z wielką pompą, chciałbym zrobić to jeszcze większy, bo jestem gotowy na 240 uczestników, na 60 drużyn jestem gotowy. W tym roku, mówię, było 48 bodajże i tam jedna drużyna miała akurat zamiast czterech zawodników trzech, więc tak około 190 mniej więcej było uczestników. Natomiast ja jestem gotowy na 240 na dany moment. Ale mam pomysł, jakby to rozszerzyć, mam pomysł, jakby jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi. Na pewno to będzie znowu ogólnopolska ranga. I chwaląc się, mogę to jasno powiedzieć, to był jeden z największych turniejów 3x3 dla dzieci, młodzieży i Open w Polsce. Mhm.
1: Rozumiem, że jest Pan zadowolony właśnie z tego, jak miasto funkcjonuje, jak miasto stawia na sport, no bo tych imprez, tak jak powiedzieliśmy, jest naprawdę dużo.
0: Tak, no mamy naprawdę świetną infrastrukturę. Zawsze ktoś może się do czegoś przebić, to jest normalne i ja to doskonale rozumiem. Ale też stawia na sport, więc sport dofinansowuje. Dofinansowujemy sport w wszelaki sposób po to, żeby przede wszystkim dzieciaki tak miały możliwość, nazwijmy to, wyszalenia się gdzieś, po prostu spożytkowania pozytywnie tej swojej energii, której mają jak najwięcej, i żeby te place zabaw, które powstają, te boiska zewnętrzne, czy to przy szkołach, czy gdziekolwiek indziej, chociażby stadion teraz przy lesie też będzie na nowo rozbudowywany, nazwijmy to budowany praktycznie od nowa, po to, żeby to wszystko było właśnie dla mieszkanek i mieszkańców. Bo mogę to śmiało powiedzieć, dokładnie od wczoraj, bo wczoraj była sprzątana, a od dzisiaj zaczyna się remont parkietu, który jest no chyba najsłynniejszy w Polsce, bo w Hali Mistrzów. Więc to też jest duże dla nas wydarzenie. Jestem bardzo ciekaw, zresztą już też zapowiedziałem, że będę bardzo częstym gościem i pilnował tej inwestycji, bo też mi zależy na jak najlepszym wykonaniu. Mamy wykonawcę, mamy podpisaną umowę, weszli na plac budowy, nazwijmy to ich plac zabaw. Na pewno będą przeze mnie jako przez radnego sprawdzani, bo to jest dla mnie bardzo istotne, że Włocławek, Hala Mistrzów, mieszkańcy i to miasto zasługuje na to, co jest najlepsze, na to, co jest sportowo, mówię koszykarsko, na najwyższym poziomie. A żeby to było, no to trzeba zacząć czasami przysłowie od fundamentów, czyli od naszej dyscypliny, od parkietu. Mhm.
1: A jak Pan ocenia przeniesienie niektórych imprez plenerowych właśnie na Śródmieście? No bo tego też pojawiło się tutaj już sporo, żeby ożywić te centrum.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samo centrum, to też się to wszystko dzieje. Ja rozumiem, teraz mamy remont, będzie Wonerw, tak, 3 maja. Te wszystkie kamienice, które miasto jest właścicielem lub stara się o to, żeby być właścicielem, są rewitalizowane, są remontowane po to, żeby właśnie ożywić to nasze Śródmieście. Też mamy program rewitalizacji, gdzie staramy się, żeby właściciele, nawet prywatni, czy też instytucje składały wnioski. Nie jesteśmy w stanie zawsze zapewnić 100% dofinansowania, ale staramy się pomóc na to, bo to jest zawsze odciążenie. I tak jak wspomniałeś, że te imprezy się przenoszą, bo jest taka możliwość. Bo jest w końcu taka możliwość, bo są zrobione, powiedzmy, stary rynek, na którym można już zrobić imprezy. Będzie 3 maja, nazwijmy to już niedługo, miejmy nadzieję, Będzie tam też można znowu zrobić. Jarmarki są przecież bożonarodzeniowe, tak. Ostatnio przecież mieliśmy wielkie, nazwijmy to, diabelskie koło. Piękna panorama, naprawdę

0: Kto nie był, niech żałuje, bo motylki co prawda się czuje, jak się wjeżdża na samą górę, ale Włocławek z tej perspektywy naprawdę jest jeszcze bardziej piękniejszy niż z przysłowiowego schodnika. Bo widać ogrom tego, jak duży jest Włocławek i też jak dużo się, coraz więcej się dzieje. Więc mówię, to są te inicjatywy, które gdzieś są, płyną z Urzędu Miasta właśnie po to, żebyśmy docenili to, co mamy. A naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo we Włocławku i sam jestem mega zadowolony z tego, że przeniosłem się do Włocławka, mieszkam tutaj. Moja córka chodzi do żłobka, za chwilę pójdzie do przedszkola i ma możliwość bezpiecznego dotarcia do szkoły, do żłobka, czyli po to są te inwestycje. Ulica Kaliska. Tak wielu ludzi narzekało i mówię to szczerze, wielu ludzi tak narzekało na to, że autobusy się nie mogą mijać i tak dalej. Wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, przedwczoraj. Jechałem jeszcze raz ulicą Kaliską, akurat załatwić swoje sprawy i naprawdę jeździ się rewelacyjnie. Słyszę głosy, bo też rozmawiam z kierowcami autobusów, z taksówkarzami, z mieszkańcami, którzy cały czas jeżdżą samochodami, czy też większymi, czy mniejszymi. I mówią, że naprawdę fajnie jest. I te ścieżki rowerowe, i te chodniki. Więc teraz się też pytam, gdzie są ci maruderzy? Gdzie są ci, którzy cały czas starali się powiedzieć, że jednak robimy złą robotę, że to nie ma sensu. Są zielone przystanki, tak? Jest coraz więcej zieleni w mieście. Przecież wystarczy też powiedzieć, jest raport o stanie miasta, ogólnodostępny. Nie powiem, że wielostronicowy, ale można, warto się przekopać. Ile nasadzeń nowych było od 2024 czy 5 roku, 2026? Nowe nasadzenia, nowe drzewa, nowe krzewy, ile tego wszystkiego jest po to, żeby ten Włocławek piękniał. A pięknieje w oczach, proszę mi naprawdę zaufać i dajcie możliwość dokończenia inwestycji. Rozumiem rozgoryczenie, rozumiem ból, ale też chcę powiedzieć jedno, że wiemy, co robimy. Tylko po prostu potrzeba na to troszeczkę czasu.
1: Tu ja tak na zakończenie bardzo krótko chciałbym jeszcze zapytać o Pana ostatnią propozycję, o której było bardzo głośno, czyli witacze przy wjazdach do miasta, takie fajansowe. Proszę powiedzieć, skąd pomysł? No i czy dostał już Pan odpowiedź z Urzędu Miasta i czy jest szansa na jego realizację?
0: To zacznijmy od początku. Po pierwsze, wjazd do Włocławka, w szczególności od strony Szpetala, nazwijmy, od strony Lipna, przed Tamą. Zobaczyłem go kiedyś, tak, napis Włocławek, mówię okej, tylko to już bardziej mi się kojarzyło, że tak powiem, z poprzednią epoką, nazwijmy to. I kiedy zobaczyłem właśnie tego typu miejsca, gdzie mamy możliwość i nasz wicek, nasz fajans jest coraz bardziej rozpoznawalną marką. Mamy te kobaltowe kolory już w naszych grafikach, w różnych dokumentach, tak? On się cały czas pojawia, przewija. Mamy logo. Więc mówię, fajnie by było czym się chwalić. Ktoś może powiedzieć, ale to jest fajans. Fajans kiedyś się kojarzył z czymś tandetnym, z czymś tanim i tak dalej. Dzisiaj to już tak nie jest. Dzisiaj mamy możliwość chwalenia się fajansem. Oczywiście ktoś mówi, a była fabryka fajansu, została zamknięta i tak dalej, i tak dalej. Nie, ten fajans nadal jest w naszym mieście. Zresztą wystarczy przejechać się też na Falbankę,
1: I znowu chyba wraca, prawda? Jest ta
0: Tak,
1: moda na
0: jest
1: fajans
0: ta
1: teraz.
0: moda na fajans, a fajans kojarzy się z Włocławkiem. Więc warto by było na wjeździe, chociażby od Torunia, gdzie już byłem właśnie w Urzędzie Miasta, pytałem się, czy to jest nasza działka, od strony Kowala, od strony Lipna, od strony, nazwijmy to, autostrady tutaj przy rondzie. Tam jest największy problem, nazwijmy to, bo co prawda część jest nasza, część jest lasów państwowych i tak nie do końca gdzieś tam można by było to umiejscowić, tak to nazwijmy. Ale od strony Torunia, jak się zjeżdża z wiaduktu, po prawej stronie jest tam taka zatoczka, nazwijmy to. Moim marzeniem jest takie coś, żeby tam właśnie powstać.

0: dostał fajans, duży wicek, podświetlony z napisem Wocławek, miasto dobrego klimatu. Możliwość zaparkowania samochodu, wyjścia, zrobienia sobie zdjęcia i pojechania dalej. Oznaczenia danego miejsca. Oczywiście do tego chciałbym też i będę namawiał, żeby powstała też tak, znaczy już jest, ale taka bardziej rozbudowana albo aplikacja, albo właśnie strona interaktywna na tej zasadzie, że wjeżdżając do Wocławka, idąc do Wicka, robiąc sobie z nim zdjęcie, masz możliwość zeskanowania kodu QR lub też mapy Wocławka, gdzie są najfajniejsze rzeczy. I to jest możliwe do realizacji. Odpowiedź, którą otrzymałem, że jak najbardziej, ale proponują, żebym poszedł jak gdyby z tym pomysłem do budżetu obywatelskiego, więc w tym roku na pewno pojawi się taki projekt w budżecie obywatelskim na zrobienie chociażby jednego takiego miejsca, bo to wiadomo, to są też koszta. Nie wiem, jak dużo trzeba będzie nakładów finansowych na to, żeby takie jedno miejsce powstało. Mówię, jedno jest od strony Kowala, no i jedno od strony Lipna, więc jeżeli oczywiście mieszkanki i mieszkańcy Wocławka będą za tym i to przysłowie przejdzie przez budżet obywatelski, to w następnych latach pojawi się, że tak powiem, kontynuacja tego projektu. I ja jako już wocławianin, mieszkający tutaj, wjeżdżający do Wocławka i widząc, że jest ten fajansowy wicek z napisem Wocławek, miasto dobrego klimatu, na pewno bym się uśmiechnął, bo już teraz gdzieś są, mówię, wizje u mnie w głowie i widzę tą wizualizację. Oczywiście, wizualizacja jest wizualizacją. Dałem po prostu 3 pomysły na tej zasadzie, że jak ktoś by tego nie widział oczami swojej wyobraźni, to zobaczę, że tak powiem, ten obrazek. Ale to była jedynie propozycja, czy to będzie bardziej dzbanek, czy to będzie typowy wicek, czy coś innego. To już zostawię mieszkankom i mieszkańcom Wocławka do wyboru, ale chciałbym, żeby to gdzieś było mniej więcej właśnie w tej koncepcji Wicka z napisem Wocławek, miasto dobrego klimatu.
1: To w takim razie czekamy na budżet obywatelski. Ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia. I jeszcze troszeczkę cierpliwości.
1: Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Wrocławek, był moim i Państwa gościem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800.

0: Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku, godzina 10, w sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszej codzienności. Korzystamy w niej w ramach edukacji, pracy czy podczas zwykłych codziennych czynności. Czy AI stanie się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu? O możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia, rozmawiano podczas konferencji poświęconej sztucznej inteligencji we Włocławku.
1: Dzisiejsza konferencja jest przede wszystkim o innowacyjności. Innowacyjności skupionej na sztucznej inteligencji, czyli tych narzędziach, które tak naprawdę w przyszłości będą obecne w każdej firmie.
2: To jakie tematy są dzisiaj podejmowane?
1: Przede wszystkim mówimy tutaj o bezpieczeństwie, mówimy tutaj o samych narzędziach sztucznej inteligencji, ale też chociażby o RODO, czyli o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.
2: Czy sztuczna inteligencja w firmach jest ułatwieniem i pomocą?
1: Sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej firmy, czyli nie mówimy tylko o ułatwieniu, nie mówimy tylko i wyłącznie o pomocy, chociaż na chwilę obecną w wielu przypadkach właśnie tak jest, ale mówimy o tym, że sztuczna inteligencja to będzie ta część biznesu, na której tak naprawdę każda działalność będzie się opierać.
2: Jak ważne są takie spotkania?
1: Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne. Zresztą dzisiaj ilość osób na sali pokazuje to, że przedsiębiorcom potrzebna jest wiedza. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji, do tego, w jaki sposób mogą wykorzystywać określone narzędzia. Prawda jest taka, że kto się nie edukuje, ten niestety się nie rozwija. Jeżeli ktoś się nie rozwija, no to albo żyje w stagnacji, albo wręcz się cofa. Pamiętajmy o tym, że świat cały czas idzie naprzód, świat cały czas się zmienia i naszym zadaniem jest to, żeby dostosować się do tych zmian. Jeżeli się do tych zmian nie dostosujemy, to niestety, ale nasze miejsce na rynku będzie się cały czas zmieniać i to wcale nie na lepsze, tylko na gorsze.
2: Czy firmy właśnie coraz częściej przekonują się do tej sztucznej inteligencji?
1: Tak, firmy coraz częściej przekonują się do sztucznej inteligencji. Wynika to chociażby z tego, że procesy automatyzacji pewnych zadań, które często zajmowały nam 2 godziny, 3 godziny dziennie, teraz dzięki sztucznej inteligencji mogą nam zajmować dosłownie minuty. Tak? Mówimy tutaj na przykład o obsłudze klienta, mówimy tutaj o obsłudze procesów księgowych zachodzących w firmie, o obiegu dokumentów. Także myślę, że tak.
0: W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy na co dzień korzystają z innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
3: Dzisiaj poza tym, że prowadzę całą tą konferencję, opowiadałem o części, w której specjalizuję się od kilkunastu lat, czyli opowiadałem firmom o tym, jak wdrażać skutecznie cyfrową transformację w sektorze klientów małych i średnich przedsiębiorstw.
2: Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm?
3: Tak, zdecydowanie. Pokazywałem wyniki różnych badań, w których widzimy, jak rynek pracy będzie się zmieniał i jak na rynek pracy w najbliższych latach wkroczą pokolenia ludzi Z i pokolenie ludzi alfa, którzy natywnie wykorzystują sztuczną inteligencję do procesu nauki, do procesu wyszukiwania informacji i rolą przedsiębiorstw, rolą firm będzie skuteczne zapewnienie narzędzi, z których na co dzień ta grupa ludzi i również my jako milenialsi coraz częściej korzystamy.
2: Czy firma, która nie będzie korzystała ze sztucznej inteligencji, zostanie poniekąd w tyle?
3: Moim zdaniem firmy, które zrezygnują z szybkiej adopcji sztucznej inteligencji, prędzej czy później to zrobią, bo zobaczą po prostu, jak szybko ich konkurencja rośnie i jak tracą swoją szansę na rynku.
0: Uczestnicy podkreślali, że tego typu wydarzenia są okazją do poszerzenia

0: Twojej wiedzy i wymiany doświadczeń.
1: Cała konferencja jest niezmiernie interesująca z punktu tego, co się tak naprawdę dzieje teraz w przestrzeni naszej na co dzień, ale także z punktu widzenia rynku pracy, dlatego bardzo ważne jest, abyśmy także jako pracownicy instytucji publicznych mogli uczestniczyć i zdobywać taką wiedzę na temat tego, jak korzystać w sposób innowacyjny, ale też przede wszystkim bezpieczny z narzędzi AI, które tak naprawdę stają się już naszą codziennością.
2: Czy pani w swojej pracy używa AI?
1: Tak naprawdę AI to są takie narzędzia jak

0: Tak jak tutaj już wcześniej Pan wspomniał, przeglądarka Google, więc siłą rzeczy na co dzień korzystamy z takich narzędzi, nawet czasami o nich nie wiedząc.
1: Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie przygotowane jest to spotkanie z bardzo dużą ilością wiedzy. Spotkanie, które zawiera bardzo dużą ilość informacji, w jaki sposób bronić się przed hakerskimi włamaniami, również w jaki sposób bezpiecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję w biznesie, właśnie w naszych firmach. Więc uważam, że to jest bardzo potrzebne dla przedsiębiorców takie wydarzenie.
2: Który temat Panią szczególnie zaciekawił? Czy usłyszała Pani coś, czego wcześniej nie wiedziała?
1: Raczej z każdym tematem się gdzieś spotkałam czy słyszałam, ale dzisiejsze spotkanie dało mi możliwość pogłębienia tej wiedzy i większego skupienia się na tym, co ja wykorzystuję w swojej firmie, na jakich narzędziach pracuję, a które mogłabym wykorzystać i poprawić jakość swojej pracy i jej wydajność.
2: Czyli używa Pani sztuczną inteligencję w swojej firmie na co dzień?
1: Zdarza mi się, że także wykorzystuję sztuczną inteligencję.
2: Jest to pomocne narzędzie?
1: Tak, jest to bardzo pomocne narzędzie w dzisiejszych czasach.
2: A w jaki sposób Pani jej używa?
1: Poprzez zbieranie gdzieś tam jakichś informacji danych, analizowanie pewnych informacji, które wpływają mi od klientów. Także uważam, że to jest też dobre w dzisiejszych czasach rozwiązanie, żeby być pewnym, czy nawet dana praca albo przepływane informacje są wiarygodne, są poprawne.
2: Czyli uważa Pani, że sztuczna inteligencja może być przyszłością dla firm?
1: Tak, jak najbardziej. Sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm, ale oczywiście trzeba ją stosować, czy z niej korzystać w bardzo profesjonalny sposób i wiedzieć na ile.
3: Choć sztuczna inteligencja wciąż budzi wiele pytań, jedno jest pewne. Jej znaczenie w obszarze biznesu będzie systematycznie rosło. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zmieniono nazwę i rozszerzono zakres zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina we Wrocławku na salę sportów walki. Już wcześniej informowaliśmy o planach utworzenia Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz. Na piętrach budynku będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, a na dole sale do ćwiczeń. Co zatem się zmieni? Dolne pomieszczenia będą salami magazynowymi. Dlaczego?
4: W ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali zmiany odnośnie Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina 6, a mianowicie przekształcenie części pomieszczeń Bursy na salę sportu walki.
5: Sala sportu walki, ale także będą to pomieszczenia magazynowe na wypadek wojny.
4: Tak, docelowo ma tam powstać Centrum Sportu Walki, o które zabiegam już od wielu, wielu lat. Była to między innymi także jedna z propozycji Koalicji Obywatelskiej do budżetu na 2026 rok. Tutaj prezydent Krzysztof Kukucki znalazł fajne rozwiązanie w mojej ocenie, a mianowicie chce pozyskać środki z Ministerstwa Obrony Narodowej i w trakcie pokoju będzie znajdowała się tam sala sportu walki, a w trakcie wojny będą tam pomieszczenia magazynowe dla wojska.
5: Wiąże się to także z dofinansowaniem, jak rozumiem, o które będzie się Urząd Miasta i radni ubiegali.
4: Prezydent jako organ wykonawczy będzie ubiegał się o środki z Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie trwają prace nad projektem i nad składaniem wniosków.
3: W budynku Bursy będzie znajdowała się sala do sportów strójkowych, takich jak boks, kickboxing czy karate. Druga sala miałaby być przeznaczona do judo, jiu-jitsu i zapasów. Istotne jest także miejsce do przygotowania motorycznego. Dwa tygodnie pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych wydarzeń. Włocławek szykuje się na swoje święto. Przed mieszkańcami koncerty największych gwiazd, widowiskowe spektakle teatrów ulicznych i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W parku na Słodowie wystąpią legendy polskiej muzyki, m.in. Paktofonika i T-Love. Nie zabraknie także artystów młodego pokolenia, wśród nich bracia Kacperczyk i Fukaj, których koncerty wyprzedają się w całym kraju.
6: Dni Włocławka już kolejny rok z rzędu odbywać się będą właściwie przez dwa tygodnie. terenie. Szereg imprez, począwszy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Żak w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przez 30-lecie zespołu Classic, zakończenie roku artystycznego zespołu Happy Kids, czyli to jest formacja taneczna, przez Noc Święta

0: Jańską w parku na Pompce 21 czerwca, przegląd teatrów ulicznych na Starym Rynku i fire show. Po dużą imprezę muzyczną, czyli festiwal nowej muzyki, tutaj wystąpi Paktofonika, Fukaj oraz bracia Kacperczyki, a kolejnego dnia wystąpi zespół Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, więc to będzie sporo dobrej muzyki na Słodowie.
1: Muzyczne emocje to jednak nie wszystko. Na mieszkańców będą czekać animacje i warsztaty przygotowane przez instytucje kultury.
0: W parku na Pompce prezentować się będą animacje instytucji kultury, które funkcjonują w naszym mieście, więc w parku na Słodowie ta część muzyczna, a w parku na Pompce właśnie ta część taka bardziej kameralna, ale też bardzo potrzebna.
1: Najbliższe tygodnie będą również okazją do spotkań z internetowymi twórcami.
0: W niedzielę 28 czerwca, czyli to ostatni dzień Dni Włocławka, zlot youtuberów. W tym roku AJ i Tytus Chmielewski, chłopak z Włocławka, 20-letni, który na rowerze przejechał najpierw Brazylię, a później Japonię. Jego vlogi cieszyły się i nadal cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych i no bardzo się cieszę, że youtubera po raz kolejny tak naprawdę z okolic Włocławka i z Włocławka możemy zaprosić.
1: Na finał święta scena będzie należeć do lokalnych artystów. To właśnie oni pokażą swój talent przed szeroką publicznością.
0: Kończymy na Słodowie sceną włocławskich muzyków. Tu otwieramy scenę. Ona będzie dostępna tak naprawdę dla zespołów, które funkcjonują w naszym mieście i to będzie możliwość tak naprawdę zaprezentowania się przed lokalną publicznością. To też na Słodowie, na scenie, na której dzień wcześniej Pull the Wire, Myslowic i T-Love wystąpią.
1: Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już 14 czerwca. Dlatego warto zarezerwować ten czas i stać się częścią tego niezwykłego miejskiego święta. Baruchowo gościło 48. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wydarzenie w kontekście rozwoju i współpracy samorządów. W agendzie konwentu znalazło się wiele kwestii dotyczących problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie.
2: Przy okazji konwentu poruszane są bardzo ważne sprawy dla nas, dla samorządowców. Dzisiaj nie będzie inaczej i tych spraw na pewno będzie sporo, między innymi dotyczące pozyskania środków na realizację kolejnych zadań. To będą również sprawy związane z programem ochrony ludności, obrony cywilnej. Też takie bieżące sprawy, które dotyczą mieszkańców, typu szacowanie szkód łowieckich, temat dotyczący wilków, więc tych spraw na pewno będzie dużo i myślę, że też i tu będzie żywa dyskusja na ten temat. Tematy, które będą dzisiaj przedmiotem konwentu, bardzo osobiście można powiedzieć dotyczą nas, naszej gminy, naszych mieszkańców, bo problem wilków tak dotyczy nas, zresztą to, co było wcześniej w mediach podawane i te straty, jakie były spowodowane w mini zoo w Zielonej Szkole, też wszystko wskazuje na to, że były to wilki. Dlatego ten temat dzisiaj też będzie poruszany na konwencie.
3: Mamy dzisiaj też kilka ważnych tematów takich. Ten najważniejszy chyba, który dotyczy gmin, szczególnie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dotyczy planów ogólnych. To jest temat, nad którym pracujemy od 2 lat gdzieś. Część naszych wniosków została zaakceptowana przez stronę rządową już i została w formie nowelizacji ustawy wprowadzona, ale część jeszcze ciągle oczekuje do wprowadzenia. Co do części mamy obawy, że niestety nie będą wprowadzone. Nasze obawy dotyczą szczególnie inwestycji zgodnie z nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym po uchwaleniu planów ogólnych w gospodarstwach rolnych, które znajdują się w rozproszonej zabudowie i które nie będą objęte planem ogólnym czy planami uzupełnienia zabudowy. Te gospodarstwa rolne naszym zdaniem niestety, ale będą miały bardzo utrudniony proces inwestycyjny i to nas bardzo mocno interesuje, dlatego że to będzie wstrzymanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które w gminach wiejskich oczywiście naturalną rzeczą, że się znajdują. W większości przypadków jesteśmy zgodni. Zdarzały się rozbieżności, jeżeli chodzi o podziały środków, bo my jako konwent zawsze byliśmy w większości za tym, żeby

0: by środki zewnętrzne, jak są czy to fundusze unijne, czy fundusze krajowe, żeby w miarę równomiernie trafiały do poszczególnych samorządów. Żeby nie było sytuacji takich, że jeden samorząd otrzymuje, załóżmy, 10 milionów złotych, a 10 innych, często sąsiednich nawet samorządów, nie otrzymują żadnego wsparcia. Problemy podobne mamy w obszarach wiejskich. To są ciągle problemy związane z infrastrukturą drogową, z tematami wodno-kanalizacyjnymi, z szkołami, z finansowaniem oświaty czy z zabieganiem o nasze kompetencje. I tu praktycznie w 100% mamy zbieżność naszych interesów i zgodę co do podejmowanych wniosków czy stanowisk.
1: Konwent odbył się w nowoczesnym budynku wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Aruchowie. Wójt podkreśliła, że gmina się rozwija, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
2: Myślę, że mamy czym się pochwalić. Dorobek mojego poprzednika, pana Stanisława Sadowskiego, był bardzo duży. Potencjał, infrastruktura jest bogata, więc chcemy pochwalić się tym, co mamy, to, co już jest i jak to wygląda. Więc jest okazja też i promocji naszej gminy. Tak jak wspomniałam wcześniej, posiadamy infrastrukturę i ten rozwój na pewno tutaj w naszej gminie nastąpił. No ale no właśnie, to nie oznacza, że możemy tutaj spokojnie sobie żyć i te problemy nas nie dotyczą, bo jednak tych wyzwań jest, chociażby pod kątem programu ochrony ludności, obrony cywilnej, to temat, który ostatnio bardzo często jest poruszany. No i jest taka potrzeba, żebyśmy byli zabezpieczeni na różne sytuacje, nie tylko związane z jakimś zagrożeniem zewnętrznym, ale z sytuacjami kryzysowymi, związanymi z warunkami atmosferycznymi, więc ten temat na pewno jest dla nas ważny, bo na terenie gminy nie mamy miejsc schronienia. Też i zasoby wymagają uzupełnienia, dlatego ten temat na pewno jest dla nas ważny. No i takie sprawy bieżące związane z mieszkańcami czy z gospodarką wodno-ściekową, to również dla nas na przyszłość pod kątem modernizacji stacji uzdatniania wody czy gminnej oczyszczalni ścieków. Także tych wyzwań na pewno nie jest mało.
1: W spotkaniu uczestniczył Piotr Hemmerling, pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreślił rolę realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
3: Jestem przekonany, że duża część dzisiejszych obrad będzie poświęcona realizacji właśnie zapisów ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej, finansowaniu przedsięwzięć związanych właśnie z realizacją tej ustawy, więc myślę, że jest to właściwe forum do dyskusji, do omawiania problemów, które się oczywiście pojawiają w trakcie realizacji. Głównie dotyczy to spraw związanych z finansowaniem, ogłoszeniem kolejnego naboru na środki potrzebne do zrealizowania celów, które samorządowcy sobie ambitnie stawiają. Oczywiście w dalszym ciągu finansujemy zakup urządzeń potrzebnych do likwidacji miejscowych zagrożeń. Urządzenia, budowle, ale również finansujemy prace projektowe związane z przystosowaniem obiektów do koncentracji ludności, do ochrony ludności. Pojawiają się również już projekty związane z budową schronów, miejsc schronienia. Szeroka gama tych przedsięwzięć i ja się cieszę, bo one są coraz bardziej przemyślane, coraz bardziej takie celowe i związane z realizacją głównych założeń tej ustawy. Więc bardzo już konkretne rzeczy. Przekażę dzisiaj tutaj informację, że ustawa będzie nowelizowana. Od stycznia pojawi się możliwość, żeby planować w takim cyklu 5-letnim. Do tej pory planowanie, realizacja, konsumowanie jak gdyby tych inwestycji odbywało się tylko i wyłącznie w cyklu jednorocznym, a więc bardzo krótki czas na pomysł, przygotowanie, realizacja, a od stycznia 2027 roku będzie możliwe, zgodnie z nowelizacją ustawy, będzie możliwe planowanie w takiej sekwencji 5-letniej do 5 lat oczywiście, co moim zdaniem spowoduje, że te inwestycje w zakresie obrony cywilnej będą bardziej celowe, przemyślane, na pewno będą to bardziej kosztochłonne, ale moim zdaniem jest to nowum, które na pewno wpłynie na bardziej celowe wydatkowanie tych środków.
1: Kwestie obrony cywilnej zdominowały konwent. Część samorządowców wprost stwierdziła, że środki chociażby na budowę schronów są niewystarczające.
0: Te środki dobrze, że się w ogóle pojawiły. One po raz pierwszy w ubiegłym roku się pojawiły. W tym roku jest druga tura realizacji tych wniosków o dofinansowanie. Zawsze jest tak, w każdym zakresie, że te potrzeby są dużo większe. Mamy w tej chwili inną sytuację zupełnie, bo to

0: zagrożenie militarne, stąd ta nowa ustawa o obronie ludności i ochronie cywilnej. My od początku wnioskujemy o to, żeby programy były wieloletnie. W ubiegłym roku i w tym roku mamy programy roczne. Te dotacje, które otrzymujemy, musimy zrealizować i rozliczyć w roku bieżącym. W przyszłym roku jest zapowiedź, że rozpocznie się już realizacja programu wieloletniego, pięcioletniego i to jest to, na co my czekamy. Szczególnie jeżeli chodzi o większe inwestycje w obszarach wiejskich, to przede wszystkim miejsca schronienia. No, wiem, że są w niektórych gminach planowane jest budowa schronów. To są inwestycje wieloletnie. Ciężko byłoby to zrealizować w jednym roku, szczególnie jeżeli chodzi o sfinansowanie takiego zadania. Program pięcioletni pozwoli nam na to, żeby zaplanować już te inwestycje na spokojnie i zrealizować w kolejnych 5 latach. Jeżeli chodzi o miejsca schronienia, to my czekamy na ten program pięcioletni. W ubiegłym roku doposażyliśmy w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji jakichś ratowniczych, czy w razie jakiegoś zagrożenia. Ten sprzęt w większości jest przekazany do jednostek ochotniczych straży pożarnych, dlatego że w obszarach wiejskich to one są najbardziej wyspecjalizowane i najsprawniejsze, jeżeli chodzi o niesienie tej pierwszej pomocy. W tym roku skupiamy się na rozbudowie infrastruktury kubaturowej o miejsca magazynowe, bo tego sprzętu przybywa dużo i trzeba zabezpieczyć miejsca do składowania tego sprzętu, żeby on był też jak najbliżej ludzi. Mamy potrzeby, co zgłaszaliśmy w ubiegłym roku już i również inne gminy to zgłaszały, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy. Bo co z tego, że będziemy mieli magazyny, będziemy mieli wyposażenie, jak nie będziemy mieli transportu do tego, żeby to szybko do mieszkańców dostarczyć?
1: Na razie to dość dużo się na ten temat mówi, natomiast słabo odczuwamy wsparcie naszych samorządów, jeżeli chodzi o takie typowe budowle obronne, a o tym się bardzo dużo mówi. Na przykład środków na budowę schronów praktycznie nie ma wcale. Samorządy nie są w stanie za własne środki wybudować takich inwestycji bardzo potrzebnych, ponieważ są to wydatki rzędu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast potrzeba też wielu środków na infrastrukturę. Samorządy, szczególnie gminy typowo rolnicze, nie są w stanie wygenerować takich kosztów własnych, żeby inwestować w poważne prorozwojowe inwestycje. Musimy liczyć na wsparcie państwa w tym zakresie. Jeżeli tego nie będzie, to powoli gminy zaczną się zwijać, kolokwialnie powiem. Być może łączyć, ale to jest trudny temat, bardzo trudny temat. To trzeba liczyć w milionach dla każdej z gmin, nie w milionach, na razie to jest liczone w milionach na całe województwo. Natomiast to są inwestycje bardzo potrzebne, ale bardzo drogie. I bez wsparcia budżetu państwa to tutaj będziemy tylko się szkolić, mówić jak powinniśmy zapobiegać niebezpieczeństwom, jak chronić ludność, natomiast nie będziemy mieli do tego środku, nie będzie infrastruktury, nie będzie przede wszystkim schronów. Tego nie budowało się od czasów powojennych i praktycznie żadna gmina takich inwestycji nie wykonywała i nie ma takich możliwości, żeby chronić ludność na wypadek najgorszego zagrożenia.
2: Myślę, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na te środki z racji tego, że nawet i te cyberataki, które się dzieją na co dzień, o których nawet nie wszyscy może wiedzą, to my też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nawet zabezpieczać bazy danych, zabezpieczać infrastrukturę, sieć, komputery, pracę całego urzędu, żeby ona była sprawna, a także w terenie również wodociągi i inna infrastruktura, która jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować na co dzień.
3: Konwent Wójtów jest platformą do dyskusji o problemach, ale także miejscem artykułowania potrzeb małych i średnich gmin na szczeblu wojewódzkim. Często podczas konwentów podejmuje się istotne uchwały w kwestiach rolnictwa czy ochrony środowiska. Problem z parkowaniem w okolicach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku od lat pozostaje nierozwiązany. Każdego dnia pacjenci i ich rodziny mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca. Samochody często ustawione są wzdłuż drogi prowadzącej do wieńca, a niektórzy kierowcy parkują nawet na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu szpitala. Temat powrócił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sałbecki zapowiadał budowę wielopoziomowego

0: parkingu przy szpitalu. Zdaniem działaczy PiS, realizacja tej inwestycji może jednak potrwać znacznie dłużej niż oczekują tego mieszkańcy.
1: Marszałek stwierdził, że ten parking będzie budował on wielokubatowy na 473 miejsca, że w tym roku też już rozpoczną się prace związane z projektowaniem. No ale proszę Państwa, znając szybkość i działania marszałka na temat inwestycji, w zakresie inwestycji drogowych i nie tylko drogowych we Włocławku, no to wiemy, że serce szpitala miało być oddane w 2021 roku. Teraz z zapowiedzi marszałka z 8 czerwca z sesji nadzwyczajnej województwa to serce będzie oddane w 2027 roku, więc za rok.
0: Przedstawiciele PiS zwracają również uwagę, że kilka miesięcy temu własne plany związane z budową parkingu przedstawiały władze Włocławka. Ich zdaniem obecnie temat ten schodzi jednak na dalszy plan, a zapowiadane wcześniej działania nie są realizowane w oczekiwanym tempie.
1: Prezydent mi na sesji ostatniej odpowiedział również na to pytanie, że jeżeli będzie marszałek szybko budował, no to nie ma sensu się dublować. Ja myślę, że panie prezydencie, jest sens, jest apel o to, żeby miasto jednak ten parking leśny wybudowało, dlatego że wszystkie parkingi przy szpitalach są z reguły komercyjne i pewnie ten, który będzie budował marszałek, też będzie komercyjny. Natomiast myślę, że dla mieszkańców miasta, dla tych, którzy tutaj korzystają z pomocy, taki parking wybudowany bardzo szybko byłby dobrym gestem i tu apeluję do lewicowej wrażliwości naszego prezydenta, żeby z niej po prostu skorzystał, a nie oglądał się na potrzeby swoich koalicjantów.
0: Jak podkreślają samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością, sytuacja wymaga pilnych decyzji. Ich zdaniem problem będzie się pogłębiał, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu oraz podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy parkowanie na poboczach czy nieutwardzonych terenach staje się jeszcze bardziej uciążliwe.
2: Cóż, jaka sytuacja jest wokół szpitala, widać, tak jak powiedział pan przewodniczący, na załączonym obrazku. Wzdłuż ulicy Wienieckiej codziennie setki samochodów w warunkach, które nie odpowiadają standardom XXI wieku. Parkują w błocie, też zimą w śniegu, wzdłuż lasu. Lasy państwowe czasami to blokują, wystawiają barykady, żeby kierowcy nie wjeżdżali. I tak jak powiedział pan przewodniczący, była nadzieja, że Lasy Państwowe we współpracy z miastem ten problem rozwiążą. W marcu pojawiła się informacja, że powstanie ten parking naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. Pan prezydent zapowiedział też w rozmowach takich z radnymi, że ten parking po pierwsze będzie szybko budowany, że już jest projektowany, że będzie możliwość łatwego rozbudowywania, rozszerzania, czyli początkowe 100 miejsc może być dużo więcej. No powiem tak, byłaby to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Włocławka, ale powiedzmy też i nie tylko, bo do naszego szpitala przyjeżdżają mieszkańcy, pacjenci z okolicznych powiatów. Parkowanie przy szpitalu czasami jest wręcz niemożliwe. No, jest to niedopuszczalne we współczesnych czasach, ja nie mogę na to spokojnie patrzeć. W związku z tym apelowaliśmy do prezydenta, żeby jednak tej decyzji nie zmieniał. Na ostatniej sesji padło zdanie, że, tak jak powiedział pan przewodniczący, że jednak może będzie budowany tylko i wyłącznie parking finansowany przez marszałka. No cóż, będzie, nie będzie, okaże się, to jest przyszły rok. Natomiast ten mniejszy parking miejski, darmowy dla mieszkańców, mógł powstać sprawnie, szybko w tym roku, tak żebyśmy wszyscy, którzy potrzebujemy korzystać ze szpitala, mogli to zrobić w sposób ucywilizowany.
0: Mieszkańcy korzystający ze szpitala od lat liczą na rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo jednak, która z zapowiadanych inwestycji miałaby zostać zrealizowana jako pierwsza. Jedno jest pewne. Liczba miejsc parkingowych w rejonie lecznicy od dawna nie odpowiada rzeczywistym potrzebom pacjentów, odwiedzających i pracowników szpitala. Nie lada gratka dla miłośników teatru. Na scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, Teatr Polska. Celem programu Teatr Polska jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych.
3: Teatr Polska to jest program, który finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny, ale przede wszystkim program, który jest niezwykle bliski mojemu Sercu Teatru Romana. To jest program, który daje możliwość tym miejscowościom, które teatru nie mają, na zaproszenie fenomenalnych, nagradzanych spektakli, które ogląda specjalne jury i wysyła do tych miejscowości. Normalnie koszt takiego spektaklu by nas przerósł, a dzięki temu dofinansowaniu mamy

0: Bilety po 30 zł, a kartę Teatru Mana po złotych 100. Więc jak widać, jest to impreza, która jest dostępna dla każdego. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to są spektakle wybitne, to nie są komercyjne produkcje, bardzo różnorodne pod względem formy, pod względem treści. No i w tym roku w ogóle jest dla nas fenomenalny rok, ponieważ zaczynamy w czerwcu, kończymy w październiku, dzięki czemu będzie można zobaczyć aż 6 spektakli. 4 przeznaczone są dla widzów dorosłych, a 2 dla dzieci. I mówię o tym teraz, ponieważ pierwszy już 18 czerwca. Immunokracja to jest spektakl, który opowiada o społeczeństwie jako ciele, które jest toczone przez stan zapalny, czyli opowiada o tym, co się w naszym świecie w tej chwili dzieje, o konfliktach, o nienawiści, o różnego rodzaju cynizmie, który toczy ten organizm, ale oczywiście nie pozostawia widza bez pomysłu na rozwiązanie i bez nadziei. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Uważam, że to będzie przepiękne widowisko. Wykorzystane w tym widowisku są różnego rodzaju technologie, wizualizacje, więc jest to takie trochę laboratorium sztuki, które wciąga widza także w różnego rodzaju interakcje. Więc zapraszam serdecznie 18 czerwca o godzinie 19 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło na pierwszy spektakl w ramach Teatru Polska.
1: Tematyka kolejnych spektakli jest bardzo zróżnicowana. Tytuły kolejnych przedstawień, które odbędą się we wrześniu, to Wyobraźnia, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Solaris, Matki Śnieżne, natomiast w październiku Niżyńska Pianoforte.
0: Solaris to monodram, w którym astronautę gra kobieta, więc też to jest zadziwiająca sytuacja i też wykorzystane są tutaj wizualizacje. Natomiast Niżyńska Pianoforte to w ogóle zadziwiający spektakl, ponieważ odbywa się na trampolinie i aktorka właściwie część spektaklu spędza w powietrzu. A Matki Śnieżne to już stricte dramatyczna rzecz. Myślę, że opowieść, która poruszy serca naszych widzów. I 2 fantastyczne spektakle dla dzieci. Kulawa Kaczka i Ślepa Kura oraz spektakl Wyobraźnia.
1: Karta Teatru Mana jest do nabycia tylko w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Natomiast pojedyncze bilety można zamówić na stronie biletna.pl.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10:00 w Sekretariacie Prezesa Zarządu lub

drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Wybrany z osiedla Śródmieście i Zawiśla. No właśnie, Wy 2 lata temu szliście do tych wyborów z taką rozbudowaną listą obietnic. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia te 2 lata, które właśnie minęły? Z perspektywy właśnie tych 2 osiedli.
1: Po pierwsze, z perspektywy właśnie jako radnego, mogę powiedzieć, że naprawdę idziemy bardzo mocno do przodu. Po pierwsze, pan prezydent Krzysztof Kukucki bardzo mocno stara się, że tak powiem, te wszystkie właśnie punkty, które były obiecane, realizować. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie i naprawdę idzie to w bardzo dobrym tempie. I też z drugiej strony, jako mieszkaniec Śródmieścia, też mogę powiedzieć, że jak najbardziej, bardzo dużo się dzieje, bo pamiętam na samym początku chociażby kadencji, kiedy był remont ulicy Chopina, później Warszawskiej, tak, wymieniana była nawierzchnia, to pamiętam, że z panem prezydentem rozmawiałem, ja mówię, tak właśnie powinien wyglądać Włocławek, jeżeli chodzi o centrum, o Śródmieście. Mówię, najważniejsze jest to, że no, punktem centralnym w mieście, oczywiście dla niektórych to może być Plac Wolności, a dla mnie też jest to jednak Urząd Miasta, który też jest w centralnym, jest obok. Ja mówię, kiedy ludzie przyjeżdżają do Włocławka, będą chcieli i chcą jechać prostymi drogami, bez dziur, móc, że tak powiem, pozwiedzać ten Włocławek, czyli też jest dosyć istotne, żeby zaparkować ten samochód, żeby była widoczna zmiana na lepsze. I zdaję sobie sprawę, że teraz oczywiście na tapecie jest zielone tereny Śródmieścia, jest 3 maja i nie każdy jest z tego zadowolony. Ale trzeba powiedzieć sobie jasno, jeżeli marzyć się remont mieszkania, chcesz mieszkać w nowym, świeżo wymalowanym, nowo umeblowanym mieszkaniu i tak dalej, no to musisz się przemęczyć te pół roku czy rok nawet. Mówimy o własnych 4 kątach, tak? Nie wyprowadzisz się nagle z mieszkania, nie wyprowadzisz się nagle z miasta, bo miasto musi zrobić po prostu, no tak to jest, że nie jesteśmy w stanie też przysłowiowo zamknąć wszystkiego, no bo ludzie też muszą tutaj jakoś
0: no
1: żyć.
0: Tak, no ale mieszkańcy przede wszystkim właśnie teraz zwracają na to uwagę, tak, że Włocławek jest jednym wielkim placem budowy. Czy te efekty mieszkańcy już widzą, tych inwestycji, które są poczyniane?
1: Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia, które też były moim punktem, bo też pamiętam, nagrywałem to, że właśnie od Parku Łokietka do Urzędu Miasta i nawet dalej do Placu Wolności, będziemy starali się zrobić właśnie tak zwany deptak. Dzisiaj właśnie jadąc tutaj do Was, widziałem już te nowe drzewa, te nowe nasadzenia, bo mieszkańcy również mówili o tym, że jest betonoza, że jest dużo tego. Nie, właśnie w tym momencie tak naprawdę dopiero te wszystkie nasadzenia, to wszystko to, co będzie zielone, jest wsadzane, no bo to nie miało sensu, że tak powiem, na początku, kiedy
0: trwała inwestycja, która...
1: Znaczy, nadal ona trwa, ale no jednak pierw jest budowa chodników, ulicy, całej tej infrastruktury. Widziałem również ten nowy plac zabaw. To wszystko się dzieje. Oczywiście są gdzieś tam opóźnienia w tym i wszyscy o tym doskonale zdają sobie sprawę, ale niestety tak czasami bywa, więc dajmy spokojnie skończyć i nawet właśnie przy Zielonym Rynku, jak przejeżdżałem, już widziałem tą ścieżkę rowerową, już widziałem ten łącznik, już mówię, już widać tą końcówkę, już widać te naprawdę efekty i przede wszystkim widziałem właśnie te drzewa, jak gdyby w donicach, które już przyjechały i gdzieś tam będą w

0: wprowadzane. Więc to się dzieje cały czas. Oczywiście wcześniej, jak była właśnie czy zamknięta ulica Chopina, czy zamknięta ulica Warszawska, to też było centrum miasta i też jakoś sobie daliśmy radę, ale jeżeli chcemy dalej iść właśnie w ten remont, to on kiedyś musi się wydarzyć. To jest dla mnie bardzo istotne i bardzo fajne, że po pierwsze prezydent, po drugie my jako nowa lewica, tak, tutaj, która jest we Włocławku, staramy się właśnie dotrzymać tych obietnic i te obietnice są dotrzymywane. Też nie chcemy od razu wszystkiego i też nie da się zrobić tego od razu w jednym terminie. Bo teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy na początku inwestycji przeogromnej, którą będzie tunel właśnie pod ulicą Wieniecką. I też miasto przygotowuje drogi objazdowe, alternatywy. To wszystko po to, żeby ten ruch gdzieś rozładować. Korki będą, od razu mówię, że korki będą. Będą
1: się
0: zdarzały.
1: To jest chyba nieuniknione.
0: To jest nieuniknione, ale po pewnym czasie nie będziecie Państwo musieli czekać na to, żeby w końcu ten szlaban się przysłojał, podniósł, pociąg przejedzie, szlaban się podniesie. Tylko będziemy mogli przejechać bezpiecznym przejazdem właśnie pod torami. I to jest istotne, że no pierw musi być trochę niewygodnie, żeby później było lepiej. I zresztą to widać, bo tych inwestycji jest coraz więcej. Jest ich dużo, dlatego też mieszkanki i mieszkańcy Włocławka mogą mieć wrażenie, że nagle Włocławek stał się jednym wielkim placem budowy.
1: No,
0: i teraz to jest
1: wypadają.
0: Lepsze. Tak, i teraz to jest lepsze. Przemęczymy się powiedzmy te pół roku czy rok i za chwilę będą inwestycje mniej wrażliwe, że tak powiem, dla centrum, tak? Bo chociażby też most stalowy oczywiście cały czas jest też remontowany, ale też nie można o tym zapomnieć. On jest remontowany pod ruchem. Pamiętam doskonale, kiedy jeździłem autostradą w kierunku Katowic. Ona też była robiona pod ruchem. Tam non-stop były korki, tam non-stop były przeciągnięcia, ale w końcu dzisiaj, kiedy jadę w kierunku Katowic, to jadę komfortową autostradą. Mam trzy pasy, bez problemu. Jadę szybko, to znaczy te 140 km, więc jadę szybciej niż to, co było. I dojeżdżam do Katowic, powiedzmy, niecałe 3 godziny. Bez problemu jakiegoś większego. Ale no, trzeba było się przemęczyć. Bo w swojej karierze akurat zawodowej też grałem w Gliwicach, więc też akurat jeździłem wtedy do Gliwic. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o Włocławek, to nie tylko są te inwestycje te duże, tak? Ale to są też inwestycje te mniejsze. A ja jako były sportowiec, bardzo na to zwracam uwagę i zawsze przy tego typu inwestycjach chodzę i chociażby na Zawiślu powstał w 2024 i 5 mamy pamtrakt, nowa siłownia zewnętrzna, powstaje hala pełnowymiarowa, hala sportowa przy zespole szkół. Tak.
1: Właśnie pan też tam co chwilę jest tam, patrzę.
0: Tak, ja jestem cały czas, patrzę na tą inwestycję. Można powiedzieć, że znam się z pracownikami, czy z panami, którzy to wszystko gdzieś tam są na miejscu. I nie chcę powiedzieć, że patrzę im na ręce, bo to nie jest kwestia patrzenia na ręce. Chcę po prostu wiedzieć, na jakie problemy napotykają, jakie ewentualnie zmiany zachodzą. Też staram się podpowiedzieć bardziej jako użytkownik kiedyś, na co trzeba zwrócić uwagę. Konstrukcyjnie w to się w ogóle nie ładuje, jeżeli chodzi o projekt. Projekt jest zaakceptowany, ale są pewne rzeczy, które można by było, że tak powiem, zrobić, żeby użytkowanie danego obiektu było o wiele łatwiejsze.
1: I te pana uwagi są brane pod uwagę?
0: Tak, nie jest to jeszcze do końca ten etap, żeby ta dana uwaga była już wdrażana, ale oni już wiedzą, że takie uwagi są, tak? Na tym etapie, kiedy była podłączana na przykład sieć wodno-kanalizacyjna, już też dałem im uwagi, gdzie oni właśnie musieli o tym doskonale wiedzieć, no bo wszystko to idzie jeszcze w ziemi. Kiedy były budowane fundamenty, Też byłem na inwestycji, też się pytałem właśnie, jak to wygląda. Mówię, dlaczego tak, ile czekamy z czasem. Mówię, zaczęliście od tej strony, mówię, tutaj było na wizualizacji, mówię, były schody, tutaj było podejście, mówię, w końcu jaki jest ten wariant. Więc to wszystko cały czas jestem na bieżąco. Oczywiście też czasami dzwonię do pana

0: dyrektora i z nim rozmawiam, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Mhm. Tak?
1: To na jakim etapie jest właśnie ta budowa tej hali?
0: Nazwijmy to, mamy może nie o tyle co parter, co mamy podłogę parteru, o tak to nazwijmy. Mhm. Więc to wszystko już idzie naprawdę w bardzo dobrym tempie. Wiem, że wykonawca chce jak najszybciej skończyć, nazwijmy to jak najszybciej skończyć, chce po prostu skończyć, chce mieć obiekt odebrany, więc stara się, żeby to wszystko było zgodnie z harmonogramem, a nawet harmonogram wyprzedza. Moim marzeniem jest to, żeby rozpocząć rok szkolny 2027 już na tym boisku, czy powiedzmy na tej hali, żeby tam się odbył ten właśnie rozpoczęcie roku szkolnego w 2027. I to jest co prawda okres bodajże 2 miesięcy szybciej niż zakłada plan, gdzie wykonawca przekonał mnie, że oni tak naprawdę chcieliby ten obiekt już skończyć na koniec roku szkolnego, a w wakacje już, że tak powiem, żeby został odebrany. Oczywiście, tak jak w tym roku mieliśmy ekstremalną zimę, nazwijmy to bardzo, bardzo zimną, więc oni też chcą pewne rzeczy skończyć, ale czasami masz takie rzeczy, których no nie przewidzisz i nie jesteś w stanie, że tak powiem, wsadzić to, czy zima będzie trwała miesiąc, a może dwa, a może jednak coś się uda szybciej zrobić, więc są ekstremalne sytuacje i tutaj też mówię, jeżeli chodzi o zielone tereny śródmieścia, o 3 maja, o właśnie o salę przy SP8, gdzie czasami coś po prostu może się przysłowiowo wykrzaczyć i na to nie masz wpływu. Na to, na co mamy wpływ jako radni, jako mieszkańcy i też powiedzmy gdzieś jako były sportowiec, to na to będę bardzo zwracał uwagę.
1: A co przez te 2 lata tak realnie udało się zrobić, z czego już mieszkańcy mogą powiedzmy korzystać?
0: Patrzę tutaj, jeżeli chodzi o Śródmieście, no to tak jak wspomniałem, Chopina Warszawska, alejki w parku Łokietka, park Sienkiewicza, ta północna część była zrobiona. Kolejny mamy przecież przedłużenie bulwarów, bo mówię, mamy rok 2026, ale już to się dzieje. To też nie jest tak, że mamy zakończoną, bo oczywiście mogę się posłużyć listą, ale też nie chciałbym do końca czytać, bo tego jest po prostu, naprawdę jest bardzo dużo, co z jednej strony zaskoczyło mnie, bo pewne inwestycje były oczywiście mniej widoczne, czy mniej uciążliwe dla mieszkańca, natomiast jest tego naprawdę bardzo dużo. Mieszkalnictwo chociażby. Część już jest zakończona, część jest cały czas. I tutaj mówimy, Toruńska 168, Tumska 3 maja, 3 maja 4, Tumska 3, 3 maja 6, Brzeska 15, Maślana 4/6.
1: No, to jest sporo. Tak.
0: Tego naprawdę jest bardzo dużo i to oczywiście zaczęło się już w 24, trwało przez 25 i niektóre już są na ukończeniu, niektóre są skończone, niektóre są na ukończeniu. Tak. Modernizacja Zapiecek 8, Czarny Spichrz i przestrzeń publiczna, to co mówiłem. Park Sienkiewicza, alejki w Parku Łokietka, Park Rybnica, Słodowo 2, zielone tereny Śródmieścia, skwer przy Placu Staszica, zagospodarowanie terenu przy Teatrze, ławeczka Stanisława Zagajewskiego, toaleta kontenerowa na Placu Wolności. Są mniejsze lub większe rzeczy, ale naprawdę tego jest dużo. I mimo, że to czytałem, to co mówiłem właśnie, pantrak i siłownia na Zawiślu, inwestycje na cmentarzu komunalnym, utwardzenie prawie 900 metrów kwadratowych alejek, podjazd elektryczny, kolumbarium 108 niż wykonano w 2024 roku. Powiem szczerze, że nawet nie byłem w stanie dokładnie wszystkiego przyswoić, bo naprawdę tego było bardzo dużo.
1: A czy są jakieś takie inwestycje albo problemy na przykład na Zawiślu czy Śródmieściu, które wymagają jakiejś szczególnej uwagi, na których chciałby Pan zwrócić właśnie taką uwagę?
0: Jest to dla mnie w Śródmieściu oczywiście, no cieszę się, że w końcu zakończy się ten remont. Ludzie będą mogli spokojnie sobie korzystać, że tak powiem, z dróg, no bo wiadomo, na razie mamy objazdy gdzieś pozamykane te drogi, no ale też no, trzeba to zrobić jakoś, tak? To, co mnie cieszy, to jest to, że jest coraz

0: więcej tych remontów, bo naprawdę, ja wiem, że to są utrudnienia, ktoś może mnie zganić, ile można. Ale jeżeli ma być fajnie i nowocześnie, no to niestety ten remont musi być. Powstaną boiska przy ekonomiku. Bo mówię tutaj typowo bardziej, patrzę też, jeżeli chodzi o sport.
1: Dziedzinę sportową, tak
0: o dziedzinę sportową. Będą odnawiane place zabaw dla dzieci. Mówimy tutaj o Śródmieściu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która nie jest to prawda w Śródmieściu, jest kawałek dalej. Dla mnie to też jest bardzo istotne, bo powstanie Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałem w budynkach, tam w Zespole Szkół Samochodowych. Tak, jako miasto zakupiliśmy już były hostel, nazwijmy to, Feniks, który przerobiliśmy na Bursę numer 3, która jest dofinansowana, właśnie jest teraz remontowana. I ze względu na to, że na elektryku będzie ta bursa wyłączona z użytkowania, część dzieciaków zostanie przeniesiona właśnie do bursy numer 3 na Chopina, a część będzie w pałacyku. Do tego sportowcy będą mogli, i już wiem, że są właśnie tego typu jednostki, które już gdzieś będą przychodziły do nas jako do Wrocławka. Wczoraj zresztą też powiedziałem, bo mieliśmy akurat konsultacje społeczne na temat tego, że jest niż demograficzny, że młodzi wyjeżdżają, powiedzmy za pracą, ale bardziej gdzieś na studia. Jak już na studia, to gdzieś już gdzieś zostają, że staramy się jako miasto właśnie utworzyć kolejne kierunki, w szczególności te zawodowe, bo zawodowy kierunek ma przyszłość, bo on jest wykonywany powiedzmy ręcznie, manualnie, tak? Tego nie da się zastąpić jakimś komputerem, tak? Czy jakąś maszyną. I chociażby tak jak sam mam, technik motor elektronik, specjalizacja urządzenia elektryczne i elektroniczne. Ja dzisiaj jestem w stanie nadal zrobić, że tak powiem, całą sieć elektryczną na przykład u siebie w mieszkaniu, czy gdziekolwiek i się na tym znam, tak? Wiem doskonale. I mimo, że mamy AI i tak dalej, czy SI, tak, sztuczną inteligencję, ona mi tego nie zabierze, tej mojej wiedzy. Więc tutaj jest kwestia tego, że my jako byli sportowcy, czyli ja na przykład i Igor Gryszczuk, staramy się właśnie wdrożyć ten pomysł na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. I wczoraj też dostałem telefon, że chłopak z województwa dolnośląskiego przeprowadza się tutaj do Wrocławka po to, żeby się uczyć.
1: To powiedzmy może, na czym dokładnie będzie polegać ta szkoła?
0: Szkoła polega na tym, jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego, oczywiście tam będzie profil piłki nożnej, lekkiej atletyki i koszykówki też. Wiem, że są jakieś myślenie odnośnie piłki ręcznej i tak dalej. To jest kwestia po prostu dogadania się też z danymi organizacjami czy stowarzyszeniami, które funkcjonują tutaj u nas w mieście. Dany uczeń, tak, uczennica czy uczeń przyjeżdżająca do Wrocławka, mówimy pierw o zewnątrz, bo jeżeli to jest dziecko, które mieszka we Wrocławku, nadal może być w Szkole Mistrzostwa Sportowego, ale nie mieszka w bursie, tylko mieszka po prostu u siebie w domu. I wygląda to tak, że idąc rano do szkoły, pierw ma trening. Mówię tutaj stricte o koszkówce, bo każda dyscyplina może mieć inny harmonogram. Ma trening indywidualny, trenuje pod okiem, nazwijmy to, trenera, nie nauczyciela WF-u, a trenera, który jest w szkole, tak? Specjalizacja koszkówka. Do tego ma siłownię, później ma lekcje. Po lekcjach ma możliwość wrócenia do domu, czy nazwijmy to, do bursy, tam sobie odpoczywa, je spokojnie, może przygotować się i idzie na trening już ze swoją drużyną. Tak, czy to jest jedna organizacja, czy to jest druga, to już jest jak gdyby te zajęcia popołudniowe, wtedy już ma przynależność do danego klubu, czy do danej organizacji. I tak to mniej więcej cały czas będzie funkcjonowało.
1: Przede wszystkim będzie kształcić tych przyszłych, powiedzmy, mistrzów, czy reprezentantów Polski.
0: Chociażby niech to będą reprezentanci nawet na naszym krajowym, ale jak najbardziej. No to jest ta kwestia, że staramy się, żeby Wrocławek żył tym sportem, bo cały czas żyje. I mamy właśnie to całe, ja to nazywam takie zagłębie sportowe. Patrząc na człowieka, który przyjeżdża z zewnątrz, ma bursę, w której śpi, je, bez problemu, ma wszystko zapewnione, będzie mógł wyjść

0: od tyłu, tam będzie rewitalizacja przecież parku Grzywno, które już jak gdyby nabiera urzędniczego, nazwijmy to, to tempa, będzie od razu miał dostęp do boisk zewnętrznych, czy to będzie piłkarz, lekkoatleta, ma stadion, ma wszystkie te rzeczy, jeżeli chodzi o rzut młotem, nazwijmy to tak. Koszykarz ma możliwość pójścia na boiska, ma możliwość pójścia od razu do szkoły, więc to wszystko będzie w tym naszym całym zagłębiu sportowym. Cieszę się, że pan prezydent też, Krzysztof Kukucki, właśnie widział tą wizję, widział ten pomysł i też dąży do jego realizacji, bo to jest bardzo, bardzo istotne, więc mając też takiego prezydenta, wiesz, że możesz iść do przodu. Wiesz, że możesz coś rozbudować. Co też jest istotne, bardzo dużo też pozyskujemy środków zewnętrznych. Na każdą naszą jedną złotówkę na początku mieliśmy 2 złote, które pozyskaliśmy. Później na każdą naszą złotówkę, którą wydaliśmy, pozyskaliśmy 3. Tak, więc już ten stosunek coraz bardziej rośnie. I to jest przede wszystkim zasługa naszego prezydenta, bo to on jeździ, to on się spotyka, on doskonale też zdaje sobie sprawę i pilnuje tego, żeby dane komórki w Urzędzie Miasta starały się właśnie pozyskać granty, nazwijmy to, czy też dofinansowania z różnych kierunków, tak to nazwijmy, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, ale warto właśnie to robić, bo później możemy to wydatkować na to, żeby Włocławek stawał się coraz piękniejszy, coraz lepszy, coraz przyjemniej się tutaj mieszkało i było po prostu fajnie, było przyjemnie.
1: To ja przy tym sporcie chciałbym zostać, no bo tak jak pan powiedział, tych imprez jest naprawdę masa. Mamy mistrzostwa lekkoatletyczne, różnego rodzaju zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Pan również organizuje takie turnieje.
0: Tak, jako szewczyk Basketball Academy mamy rodzinny dzień dziecka. Tak to nazwijmy, roboczo się nazywa. SBA Cup była w tym roku edycja numer 2. 190 uczestników. 200 spotkań. Turniej ogólnopolski, bo przyjeżdżały drużyny z innych województw również. Prawie 200 opiekunów czy rodzin, nazwijmy to, które przyszły. Między 200 a 300 osób, które przyszło totalnie z zewnątrz, więc jak na tego typu imprezę, które zrobiliśmy, to na tych boiskach zewnętrznych, które są z budżetu obywatelskiego, przy Hali Mistrzów, naprawdę idealnie to się wpasowało. Też tutaj chylę czoła wszystkim tym, którzy byli w to zaangażowani. To jak OSIR na moją prośbę wykorzystał te ławeczki, które były z bulwarów, gdzie ja przy tym chodziłem, bo z panami, którzy to wszystko montowali, staraliśmy się ustawić jak najwięcej, żeby jak najwięcej tego wykorzystać, żeby to miało jakiś wygląd i też funkcjonalność. Więc naprawdę tutaj chylę czoła do wszystkich tych właśnie panów, którzy to ustawiali i tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś byli w tym projekcie. Już zapowiedziałem, że w 2027 roku, 30 maja, będzie trzecia edycja, a że trójka jest dla mnie osobiście bardzo istotna, no skoro grałem z numerem 33, czyli dwie trójki, trójkę chciałbym zrobić naprawdę z wielką pompą, chciałbym zrobić to jeszcze większy, bo jestem gotowy na 240 uczestników, na 60 drużyn jestem gotowy. W tym roku, mówię, było 48 bodajże i tam jedna drużyna miała akurat zamiast 4 zawodników 3, więc tak około 190 mniej więcej było uczestników. Natomiast ja jestem gotowy na 240 na dany moment. Ale mam pomysł, jakby to rozszerzyć, mam pomysł, jakby jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi. Na pewno to będzie znowu ogólnopolska ranga. I chwaląc się, mogę to jasno powiedzieć, to był jeden z największych turniejów 3x3 dla dzieci, młodzieży i Open w Polsce.
1: Rozumiem, że jest pan zadowolony właśnie z tego, jak miasto funkcjonuje, jak miasto stawia na sport, no bo tych imprez, tak jak powiedzieliśmy, jest naprawdę dużo.
0: Tak, no mamy naprawdę świetną infrastrukturę. Zawsze ktoś może się do czegoś przebić. To jest normalne i ja to doskonale rozumiem. Ale też

0: stawia na sport, więc sport dofinansowuje. Dofinansowujemy sport w wszelaki sposób po to, żeby przede wszystkim dzieciaki tak miały możliwość, nazwijmy to, wyszalenia się gdzieś, po prostu spożytkowania pozytywnie tej swojej energii, której mają jak najwięcej, i żeby te place zabaw, które powstają, te boiska zewnętrzne, czy to przy szkołach, czy gdziekolwiek indziej, chociażby stadion teraz przy lesie też będzie na nowo rozbudowywany, nazwijmy to budowany praktycznie od nowa, po to, żeby to wszystko było właśnie dla mieszkanek i mieszkańców. Bo mogę to śmiało powiedzieć, dokładnie od wczoraj, bo wczoraj była sprzątana, a od dzisiaj zaczyna się remont parkietu, który jest no chyba najsłynniejszy w Polsce, bo w Hali Mistrzów. Więc to też jest duże dla nas wydarzenie. Jestem bardzo ciekaw, zresztą już też zapowiedziałem, że będę bardzo częstym gościem i pilnował tej inwestycji, bo też mi zależy na jak najlepszym wykonaniu. Mamy wykonawcę, mamy podpisaną umowę, weszli na plac budowy, nazwijmy to ich plac zabaw. Na pewno będą przeze mnie jako przez radnego sprawdzani, bo to jest dla mnie bardzo istotne, że Włocławek, Hala Mistrzów, mieszkańcy i to miasto zasługuje na to, co jest najlepsze, na to, co jest sportowo, mówię koszykarsko, na najwyższym poziomie. A żeby to było, no to trzeba zacząć czasami przysłowie od fundamentów, czyli od naszej dyscypliny, od parkietu. Mhm.
1: A jak pan ocenia przeniesienie niektórych imprez plenerowych właśnie na Śródmieście? No bo tego też pojawiło się tutaj już sporo, żeby ożywić te centrum.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samo centrum, to też się to wszystko dzieje. Ja rozumiem, teraz mamy remont, będzie Wonerw, tak, 3 maja. Te wszystkie kamienice, które miasto jest właścicielem lub stara się o to, żeby być właścicielem, są rewitalizowane, są remontowane po to, żeby właśnie ożywić to nasze Śródmieście. Też mamy program rewitalizacji, gdzie staramy się, żeby właściciele, nawet prywatni, czy też instytucje składały wnioski. Nie jesteśmy w stanie zawsze zapewnić 100% dofinansowania, ale staramy się pomóc na to, bo to jest zawsze odciążenie. I tak jak wspomniałeś, że te imprezy się przenoszą, bo jest taka możliwość. Bo jest w końcu taka możliwość, bo są zrobione, powiedzmy, stary rynek, na którym można już zrobić imprezy. Będzie 3 maja, nazwijmy to już niedługo, miejmy nadzieję. Będzie tam też można znowu zrobić. Jarmarki są przecież bożonarodzeniowe, tak. Ostatnio przecież mieliśmy wielkie, nazwijmy to, diabelskie koło. Piękna panorama, naprawdę. Kto nie był, niech żałuje. Bo motylki co prawda się czuje, jak się wjeżdża na samą górę, ale Włocławek z tej perspektywy naprawdę jest jeszcze bardziej piękniejszy niż z przysłowiowego schodnika. Bo widać ogrom tego, jak duży jest Włocławek i też jak dużo się, coraz więcej się dzieje, więc mówię, to są te inicjatywy, które gdzieś są, płyną z Urzędu Miasta właśnie po to, żebyśmy docenili to, co mamy, a naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo we Włocławku. I sam jestem mega zadowolony z tego, że przeniosłem się do Włocławka, mieszkam tutaj, moja córka chodzi do żłobka, za chwilę pójdzie do przedszkola i ma możliwość bezpiecznego dotarcia do szkoły, do żłobka, czyli po to są te inwestycje. Ulica Kaliska, tak wielu ludzi narzekało i mówię to szczerze, wielu ludzi tak narzekało na to, że autobusy się nie mogą mijać i tak dalej. Przedwczoraj, jechałem jeszcze raz ulicą Kaliską, akurat załatwić swoje sprawy i naprawdę jeździ się rewelacyjnie. Słyszę głosy, bo też rozmawiam z kierowcami autobusów, z taksówkarzami, z mieszkańcami, którzy cały czas jeżdżą samochodami, czy też większymi, czy mniejszymi. I mówią, że naprawdę fajnie jest. I te ścieżki rowerowe, i te chodniki, więc teraz się też pytam, gdzie są ci maruderzy? Gdzie są ci, którzy cały czas starali się powiedzieć, że jednak robimy

złą robotę, że to nie ma sensu. Są zielone przystanki, tak? Jest coraz więcej zieleni w mieście. Przecież wystarczy też powiedzieć, jest raport o stanie miasta, ogólnodostępny. Nie powiem, że wielostronnicowy, ale można, warto się przekopać. Ile nasadzeń nowych było od 2024 czy 2025 roku, 2026? Nowe nasadzenia, nowe drzewa, nowe krzewy, ile tego wszystkiego jest po to, żeby ten Włocławek piękniał.

0: Pięknie w oczach, proszę mi naprawdę zaufać i dajcie możliwość dokończenia inwestycji. Rozumiem rozgoryczenie, rozumiem ból, ale też chcę powiedzieć jedno, że wiemy, co robimy, tylko po prostu potrzeba na to troszeczkę czasu.
1: Tu ja tak na zakończenie bardzo krótko chciałbym jeszcze zapytać o Pana ostatnią propozycję, o której było bardzo głośno, czyli witacze przy wjazdach do miasta, takie fajansowe. Mhm. Proszę powiedzieć, skąd pomysł, no i czy dostał już Pan odpowiedź z Urzędu Miasta i czy jest szansa na jego realizację?
0: To zacznijmy od początku. Po pierwsze, wjazd do Włocławka, w szczególności od strony szpitala, nazwijmy, od strony Lipna, przed tamą, zobaczyłem go kiedyś, tak, napis Włocławek, mówię okej, okay. Tylko to już bardziej mi się kojarzyło, że tak powiem, z poprzednią epoką, nazwijmy to. I kiedy zobaczyłem właśnie tego typu miejsca, gdzie mamy możliwość i nasz wicek, nasz fajans jest coraz bardziej rozpoznawalną marką. Mamy te kobaltowe kolory już w naszych grafikach, w różnych dokumentach, tak? On się cały czas pojawia, przewija. Mamy logo. Więc mówię, fajnie by było czym się chwalić. Ktoś może powiedzieć, ale to jest fajans. Fajans kiedyś się kojarzył z czymś tandetnym, z czymś tanim i tak dalej. Dzisiaj to już tak nie jest. Dzisiaj mamy możliwość chwalenia się fajansem. Oczywiście ktoś mówi, a była fabryka fajansu, została zamknięta i tak dalej, i tak dalej. Nie, ten fajans nadal jest w naszym mieście. Zresztą wystarczy przejechać się też na Falbankę, gdzie...
1: I znowu chyba wraca, prawda? Jest,
0: tak,
1: jest ta moda na fajans teraz.
0: Jest ta moda na fajans, a fajans kojarzy się z Włocławkiem. Więc warto by było na wjeździe, chociażby od Torunia, gdzie już byłem właśnie w Urzędzie Miasta, pytałem się, czy to jest nasza działka, od strony Kowala, od strony Lipna, od strony, nazwijmy to, autostrady tutaj przy rondzie. Tam jest największy problem, nazwijmy to, bo co prawda część jest nasza, część jest lasów państwowych i tak nie do końca gdzieś tam można by było to umiejscowić, tak to nazwijmy. Ale od strony Torunia, jak się zjeżdża z wiaduktu, po prawej stronie jest tam taka zatoczka, nazwijmy to. Moim marzeniem jest takie coś, żeby tam właśnie powstał fajans, duży wicek, podświetlony z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu. Możliwość zaparkowania samochodu, wyjścia, zrobienia sobie zdjęcia i pojechania dalej. Oznaczenia danego miejsca. Oczywiście do tego chciałbym też i będę namawiał, żeby powstała też tak, znaczy już jest, ale taka bardziej rozbudowana albo aplikacja, albo właśnie strona interaktywna na tej zasadzie, że wjeżdżając do Włocławka, idąc do Wicka, robiąc sobie z nim zdjęcie, masz możliwość zeskanowania kodu QR lub też mapy Włocławka, gdzie są najfajniejsze rzeczy. I to jest możliwe do realizacji. Odpowiedź, którą otrzymałem, że jak najbardziej, ale proponują, żebym poszedł jak gdyby z tym pomysłem do budżetu obywatelskiego, więc w tym roku na pewno pojawi się taki projekt w budżecie obywatelskim na zrobienie chociażby jednego takiego miejsca, bo to wiadomo, to są też koszta. Nie wiem, jak dużo trzeba będzie nakładów finansowych na to, żeby takie jedno miejsce powstało. Mówię, jedno jest od strony Kowala, no i jedno od strony Lipna. Więc jeżeli oczywiście mieszkanki i mieszkańcy Włocławka będą za tym i to przysłowie przejdzie przez budżet obywatelski, to w następnych latach pojawi się, że tak powiem, kontynuacja tego projektu. I ja jako już włocławianin, mieszkający tutaj, wjeżdżający do Włocławka i widząc, że jest ten fajansowy wicek z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu, na pewno bym się uśmiechnął, bo już teraz gdzieś są, mówię, wizje u mnie w głowie i widzę tą wizualizację. Oczywiście, wizualizacja jest wizualizacją. Dałem po prostu trzy pomysły na tej zasadzie, że jak ktoś by tego nie widział oczami swojej wyobraźni, to zobaczy, że tak powiem, ten obrazek. Ale to była jedynie propozycja, czy to będzie bardziej dzbanek, czy to będzie typowy wicek, czy coś innego. To już zostawię.

0: mieszkanką i mieszkańcą Włocławka do wyboru, ale chciałbym, żeby to gdzieś było mniej więcej właśnie w tej koncepcji Wicka z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu.
1: To w takim razie czekamy na budżet obywatelski. Ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia i jeszcze troszeczkę cierpliwości.
1: Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek, był moim i Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszej codzienności. Korzystamy w niej w ramach edukacji, pracy czy podczas zwykłych codziennych czynności. Czy AI stanie się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu? O możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia, rozmawiano podczas konferencji poświęconej sztucznej inteligencji we Włocławku.
1: Dzisiejsza konferencja jest przede wszystkim o innowacyjności. Innowacyjności skupionej na sztucznej inteligencji, czyli tych narzędziach, które tak naprawdę w przyszłości będą obecne w każdej firmie.
2: To jakie tematy są dzisiaj podejmowane?
1: Przede wszystkim mówimy tutaj o bezpieczeństwie, mówimy tutaj o samych narzędziach sztucznej inteligencji, ale też chociażby o RODO, czyli o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.
2: Czy sztuczna inteligencja w firmach jest ułatwieniem i pomocą?
1: Sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej firmy, czyli nie mówimy tylko o ułatwieniu, nie mówimy tylko i wyłącznie o pomocy, chociaż na chwilę obecną w wielu przypadkach właśnie tak jest, ale mówimy o tym, że sztuczna inteligencja to będzie ta część

0: biznesu, na której tak naprawdę każda działalność będzie się opierać.
1: Jak ważne są takie spotkania?
0: Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne. Zresztą dzisiaj ilość osób na sali pokazuje to, że przedsiębiorcom potrzebna jest wiedza. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji, do tego, w jaki sposób mogą wykorzystywać określone narzędzia. Prawda jest taka, że kto się nie edukuje, ten niestety się nie rozwija. Jeżeli ktoś się nie rozwija, no to albo żyje w stagnacji, albo wręcz się cofa. Pamiętajmy o tym, że świat cały czas idzie naprzód, świat cały czas się zmienia i naszym zadaniem jest to, żeby dostosować się do tych zmian. Jeżeli się do tych zmian nie dostosujemy, to niestety, ale nasze miejsce na rynku, no, będzie się cały czas zmieniać i to wcale nie na lepsze, tylko na gorsze.
1: Czy firmy właśnie coraz częściej przekonują się do tej sztucznej inteligencji?
0: Tak, firmy coraz częściej przekonują się do sztucznej inteligencji. Wynika to chociażby z tego, że procesy automatyzacji pewnych zadań, które często zajmowały nam 2 godziny, 3 godziny dziennie, teraz dzięki sztucznej inteligencji mogą nam zajmować dosłownie minuty. Tak? Mówimy tutaj na przykład o obsłudze klienta, mówimy tutaj o obsłudze procesów księgowych zachodzących w firmie, o obiegu dokumentów. Także myślę, że tak.
2: W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy na co dzień korzystają z innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
3: Dzisiaj poza tym, że prowadzę całą tą konferencję, opowiadałem o części, w której specjalizuję się od kilkunastu lat, czyli opowiadałem firmom o tym, jak wdrażać skutecznie cyfrową transformację w sektorze klientów małych i średnich przedsiębiorstw.
1: Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm?
3: Tak, zdecydowanie. Pokazywałem wyniki różnych badań, w których widzimy, jak rynek pracy będzie się zmieniał i jak na rynek pracy w najbliższych latach wkroczą pokolenia ludzi Z i pokolenie ludzi alfa, którzy natywnie wykorzystują sztuczną inteligencję do procesu nauki, do procesu wyszukiwania informacji i rolą przedsiębiorstw, rolą firm będzie skuteczne zapewnienie narzędzi, z których na co dzień ta grupa ludzi i również my jako milenialsi coraz częściej korzystamy.
1: Czy firma, która nie będzie korzystała ze sztucznej inteligencji, zostanie poniekąd w tyle?
3: Moim zdaniem firmy, które zrezygnują z szybkiej adopcji sztucznej inteligencji, prędzej czy później to zrobią, bo zobaczą po prostu, jak szybko ich konkurencja rośnie i jak tracą swoją szansę na rynku.
2: Uczestnicy podkreślali, że tego typu wydarzenia są okazją do poszerzenia swojej wiedzy i wymiany doświadczeń.
4: Cała konferencja jest niezmiernie interesująca z punktu tego, co się tak naprawdę dzieje teraz w przestrzeni naszej na co dzień, ale także z punktu widzenia rynku pracy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy także jako pracownicy instytucji publicznych mogli uczestniczyć i zdobywać taką wiedzę na temat tego, jak korzystać w sposób innowacyjny, ale też przede wszystkim bezpieczny z narzędzi AI, które tak naprawdę stają się już naszą codziennością.
1: Czy pani w swojej pracy używa AI?
4: Tak naprawdę AI to są takie narzędzia jak Canva, właśnie tak jak tutaj już wcześniej pan wspomniał, przeglądarka Google, więc siłą rzeczy na co dzień korzystamy z takich narzędzi, nawet czasami o nich nie wiedząc.
5: Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie przygotowane jest to spotkanie z bardzo dużą ilością wiedzy. Spotkanie, które zawiera bardzo dużą ilość informacji, w jaki sposób bronić się przed hakerskimi włamaniami, również w jaki sposób bezpiecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję w biznesie, właśnie w naszych firmach. Więc uważam, że to jest bardzo potrzebne dla przedsiębiorców takie wydarzenie.
1: Który temat panią szczególnie zaciekawił? Czy usłyszała pani coś, czego wcześniej nie wiedziała?
5: Raczej z każdym tematem się gdzieś spotkałam czy słyszałam, ale dzisiejsze spotkanie dało mi możliwość pogłębienia tej wiedzy i większego skupienia się na tym, co ja wykorzystuję w swojej firmie, na jakich narzędziach pracuję, a które mogłabym wykorzystać i poprawić jakość swojej pracy i jej wydajność.
1: Czyli używa pani sztuczną inteligencję w swojej firmie na co dzień?
5: Zdarza mi się, że także wykorzystuję sztuczną inteligencję.
1: Jest to pomocne narzędzie?
5: Tak, jest to bardzo pomocne narzędzie w dzisiejszych czasach.
1: A w jaki sposób pani jej używa?
5: Poprzez zbieranie gdzieś tam jakichś informacji danych, analizowanie pewnych informacji, które wpływają mi od klientów. Także uważam, że to jest też dobre w dzisiejszych czasach rozwiązanie, żeby być pewnym, czy nawet dana praca albo przepływane informacje są wiarygodne, są poprawne.
1: Czyli uważa pani,

0: że sztuczna inteligencja może być przyszłością dla firm?
1: Tak, jak najbardziej. Sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm, ale oczywiście trzeba ją stosować, czy z niej korzystać w bardzo profesjonalny sposób i wiedzieć na ile.
2: Choć sztuczna inteligencja wciąż budzi wiele pytań, jedno jest pewne. Jej znaczenie w obszarze biznesu będzie systematycznie rosło. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zmieniono nazwę i rozszerzono zakres zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina we Włocławku na salę sportów walki. Już wcześniej informowaliśmy o planach utworzenia Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz. Na piętrach budynku będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, a na dole sale do ćwiczeń. Co zatem się zmieni? Dolne pomieszczenia będą salami magazynowymi. Dlaczego?
3: W ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali zmiany odnośnie Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina 6, a mianowicie przekształcenie części pomieszczeń Bursy na salę sportu walki.
4: Sala sportu walki, ale także będą to pomieszczenia magazynowe na wypadek wojny.
3: Tak, docelowo ma tam powstać Centrum Sportu Walki, o które zabiegam już od wielu, wielu lat. Była to między innymi także jedna z propozycji Koalicji Obywatelskiej do budżetu na 2026 rok. Tutaj prezydent Krzysztof Kukucki znalazł fajne rozwiązanie w mojej ocenie, a mianowicie chce pozyskać środki z Ministerstwa Obrony Narodowej i w trakcie pokoju będzie znajdowała się tam sala sportu walki, a w trakcie wojny będą tam pomieszczenia magazynowe dla wojska.
4: Wiąże się to także z dofinansowaniem, jak rozumiem, o które będzie się Urząd Miasta i radni ubiegali.
3: Tak. Prezydent jako organ wykonawczy będzie ubiegał się o środki z Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie trwają prace nad projektem i nad składaniem wniosków.
2: W budynku Bursy będzie znajdowała się sala do sportów strójkowych, takich jak boks, kickboxing czy karate. Druga sala miałaby być przeznaczona do judo, jiu-jitsu i zapasów. Istotne jest także miejsce do przygotowania motorycznego. Dwa tygodnie pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych wydarzeń. Włocławek szykuje się na swoje święto. Przed mieszkańcami koncerty największych gwiazd, widowiskowe spektakle teatrów ulicznych i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W parku na Słodowie wystąpią legendy polskiej muzyki, m.in. Paktofonika i T-Love. Nie zabraknie także artystów młodego pokolenia, wśród nich bracia Kacperczyk i Fukaj, których koncerty wyprzedają się w całym kraju.
5: Dni Włocławka już kolejny rok z rzędu odbywać się będą właściwie przez dwa tygodnie. Szereg imprez, począwszy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Żak w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przez 30-lecie zespołu Classic, zakończenie roku artystycznego zespołu Happy Kids, czyli to jest formacja taneczna, przez Noc Świętojańską w parku na Pompce 21 czerwca, przegląd teatrów ulicznych na Starym Rynku i Fire Show, po dużą imprezę muzyczną, czyli Festiwal Nowej Muzyki, tutaj wystąpi Paktofonika, Fukaj oraz bracia Kacperczyki, a kolejnego dnia wystąpi zespół Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, więc to będzie sporo dobrej muzyki na Słodowie.
2: Muzyczne emocje to jednak nie wszystko. Na mieszkańców będą czekać animacje i warsztaty przygotowane przez instytucje kultury.
5: W parku na Pompce prezentować się będą animacje instytucji kultury, które funkcjonują w naszym mieście, więc w parku na Słodowie ta część muzyczna, a w parku na Pompce właśnie ta część taka bardziej kameralna, ale też bardzo potrzebna.
2: Najbliższe tygodnie będą również okazją do spotkań z internetowymi twórcami.
5: W niedzielę 28 czerwca, czyli to ostatni dzień Dni Włocławka, zlot youtuberów. W tym roku AJ i Tytus Chmielewski, chłopak z Włocławka, 20-letni, który na rowerze przejechał najpierw Brazylię, a później Japonię. Jego vlogi cieszyły się i nadal cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych i no bardzo się cieszę, że youtubera po raz kolejny tak naprawdę z okolic Włocławka i z Włocławka możemy zaprosić.
2: Na finał święta scena będzie należeć do lokalnych artystów. To właśnie oni pokażą swój talent przed szeroką publicznością.
5: Kończymy na Słodowie.

0: sceną włocławskich muzyków. Tu otwieramy scenę. Ona będzie dostępna tak naprawdę dla zespołów, które funkcjonują w naszym mieście i to będzie możliwość tak naprawdę zaprezentowania się przed lokalną publicznością. To też na Słodowie, na scenie, na której dzień wcześniej Puldewajer, Myslowic i Tilaw wystąpią.
1: Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już 14 czerwca. Dlatego warto zarezerwować ten czas i stać się częścią tego niezwykłego miejskiego święta. Baruchowo gościł 48. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wydarzenie w kontekście rozwoju i współpracy samorządów. W agendzie konwentu znalazło się wiele kwestii dotyczących problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie.
2: Przy okazji konwentu poruszane są bardzo ważne sprawy dla nas, dla samorządowców. Dzisiaj nie będzie inaczej i tych spraw na pewno będzie sporo, między innymi dotyczące pozyskania środków na realizację kolejnych zadań. To będą również sprawy związane z programem ochrony ludności, obrony cywilnej. Też takie bieżące sprawy, które dotyczą mieszkańców, typu szacowanie szkód łowieckich, temat dotyczący wilków, więc tych spraw na pewno będzie dużo i myślę, że też i tu będzie żywa dyskusja na ten temat. Tematy, które będą dzisiaj przedmiotem konwentu, bardzo osobiście można powiedzieć dotyczą nas, naszej gminy, naszych mieszkańców, bo problem wilków tak dotyczy nas, zresztą to, co było wcześniej w mediach podawane i te straty, jakie były spowodowane w mini zoo w Zielonej Szkole, też wszystko wskazuje na to, że były to wilki. Dlatego ten temat dzisiaj też będzie poruszany na konwencie.
3: Mamy dzisiaj też kilka ważnych tematów takich. Ten najważniejszy chyba, który dotyczy gmin, szczególnie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dotyczy planów ogólnych. To jest temat, nad którym pracujemy od 2 lat gdzieś. Część naszych wniosków została zaakceptowana przez stronę rządową już i została w formie nowelizacji ustawy wprowadzona, ale część jeszcze ciągle oczekuje do wprowadzenia. Co do części mamy obawy, że niestety nie będą wprowadzone. Nasze obawy dotyczą szczególnie inwestycji zgodnie z nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym po uchwaleniu planów ogólnych w gospodarstwach rolnych, które znajdują się w rozproszonej zabudowie i które nie będą objęte planem ogólnym czy planami uzupełnienia zabudowy. Te gospodarstwa rolne naszym zdaniem niestety, ale będą miały bardzo utrudniony proces inwestycyjny i to nas bardzo mocno interesuje, dlatego że no, to będzie wstrzymanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które w gminach wiejskich oczywiście naturalną rzeczą, że się znajdują. W większości przypadków jesteśmy zgodni. Zdarzały się rozbieżności, jeżeli chodzi o podziały środków, bo my jako konwent zawsze byliśmy w większości za tym, żeby środki zewnętrzne, jak są, czy to fundusze unijne, czy fundusze krajowe, żeby w miarę równomiernie trafiały do poszczególnych samorządów. Żeby nie było sytuacji takich, że jeden samorząd otrzymuje, załóżmy, 10 milionów złotych, a 10 innych, często sąsiednich nawet samorządów, nie otrzymują żadnego wsparcia. Problemy podobne mamy w obszarach wiejskich. To są ciągle problemy związane z infrastrukturą drogową, z tematami wodno-kanalizacyjnymi, z szkołami, z finansowaniem oświaty czy z zabieganiem o nasze kompetencje. I tu praktycznie w 100% mamy zbieżność naszych interesów i zgodę co do podejmowanych wniosków czy stanowisk.
1: Konwent odbył się w nowoczesnym budynku wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wójt podkreśliła, że gmina się rozwija, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
2: Myślę, że mamy czym się pochwalić. Dorobek mojego poprzednika, pana Stanisława Sadowskiego, był bardzo duży. Potencjał, infrastruktura jest bogata, więc chcemy pochwalić się tym, co mamy, to, co już jest i jak to wygląda, więc jest okazja też i promocji naszej gminy. Tak jak wspomniałam wcześniej, posiadamy infrastrukturę i ten rozwój na pewno tutaj w naszej gminie nastąpił, no ale no właśnie, to nie oznacza, że możemy tutaj spokojnie sobie żyć i te problemy nas nie dotyczą, bo jednak tych wyzwań jest, chociażby pod kątem programu ochrony ludności, obrony cywilnej, to temat, który ostatnio bardzo często jest poruszany, no i jest taka potrzeba, żebyśmy byli zabezpieczeni na różne sytuacje, nie tylko związane z jakimś zagrożeniem zewnętrznym, ale z sytuacjami kryzysowymi, związanymi z warunkami atmosferycznymi, więc ten temat na pewno jest dla nas ważny, bo na terenie gminy nie mamy miejsc schronienia, też i zasoby wymagają uzupełnienia.

0: spełnienia, dlatego ten temat na pewno jest dla nas ważny. No i takie sprawy bieżące związane z mieszkańcami czy z gospodarką wodno-ściekową, to również dla nas na przyszłość pod kątem modernizacji stacji uzdatniania wody czy gminnej oczyszczalni ścieków. Także tych wyzwań na pewno nie jest mało.
1: W spotkaniu uczestniczył Piotr Hemmerling, pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreślił rolę realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
2: Jestem przekonany, że duża część dzisiejszych obrad będzie poświęcona realizacji właśnie zapisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, finansowaniu przedsięwzięć związanych właśnie z realizacją tej ustawy, więc myślę, że jest to właściwe forum do dyskusji i do omawiania problemów, które się oczywiście pojawiają w trakcie realizacji. Głównie dotyczy to spraw związanych z finansowaniem, ogłoszeniem kolejnego naboru na środki potrzebne do zrealizowania celów, które samorządowcy sobie ambitnie stawiają. Oczywiście w dalszym ciągu finansujemy zakup urządzeń potrzebnych do likwidacji miejscowych zagrożeń, urządzenia, budowle, ale również finansujemy prace projektowe związane z przystosowaniem obiektów do koncentracji ludności, do ochrony ludności. Pojawiają się również już projekty związane z budową schronów, miejsc schronienia. Szeroka gama tych przedsięwzięć i ja się cieszę, bo one są coraz bardziej przemyślane, coraz bardziej takie celowe i związane z realizacją głównych założeń tej ustawy. Więc bardzo już konkretne rzeczy. Przekażę dzisiaj tutaj informację, że ustawa będzie nowelizowana. Od stycznia pojawi się możliwość, żeby planować w takim cyklu 5-letnim. Do tej pory planowanie, realizacja, konsumowanie jak gdyby tych inwestycji odbywało się tylko i wyłącznie w cyklu jednorocznym, a więc bardzo krótki czas na pomysł, przygotowanie i realizację. A od stycznia 2027 roku będzie możliwe, zgodnie z nowelizacją ustawy, będzie możliwe planowanie w takiej sekwencji 5-letniej do 5 lat oczywiście, co moim zdaniem spowoduje, że te inwestycje w zakresie obrony cywilnej będą bardziej celowe, przemyślane, na pewno będą to bardziej kosztochłonne, ale moim zdaniem jest to nowum, które na pewno wpłynie na bardziej celowe wydatkowanie tych środków.
1: Kwestie obrony cywilnej zdominowały konwent. Część samorządowców wprost stwierdziła, że środki chociażby na budowę schronów są niewystarczające.
3: Te środki dobrze, że się w ogóle pojawiły. One po raz pierwszy w ubiegłym roku się pojawiły. W tym roku jest druga tura realizacji tych wniosków o dofinansowanie. Zawsze jest tak, w każdym zakresie, że te potrzeby są dużo większe. Mamy w tej chwili inną sytuację zupełnie, bo to zagrożenie militarne, stąd ta nowa ustawa o obronie ludności i ochronie cywilnej. My od początku wnioskujemy o to, żeby programy były wieloletnie. W ubiegłym roku i w tym roku mamy programy roczne. Te dotacje, które otrzymujemy, musimy zrealizować i rozliczyć w roku bieżącym. W przyszłym roku jest zapowiedź, że rozpocznie się już realizacja programu wieloletniego, 5-letniego i to jest to, na co my czekamy. Szczególnie jeżeli chodzi o większe inwestycje w obszarach wiejskich, to przede wszystkim miejsca schronienia. No, wiem, że są w niektórych gminach planowane jest budowa schronów. To są inwestycje wieloletnie. Ciężko byłoby to zrealizować w jednym roku, szczególnie jeżeli chodzi o sfinansowanie takiego zadania. Program 5-letni pozwoli nam na to, żeby zaplanować już te inwestycje na spokojnie i zrealizować w kolejnych 5 latach. Jeżeli chodzi o miejsca schronienia, to my czekamy na ten program 5-letni. W ubiegłym roku doposażyliśmy w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji jakichś ratowniczych czy w razie jakiegoś zagrożenia. Ten sprzęt w większości jest przekazany do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dlatego, że w obszarach wiejskich to one są najbardziej wyspecjalizowane i najsprawniejsze, jeżeli chodzi o niesienie tej pierwszej pomocy. W tym roku skupiamy się na rozbudowie infrastruktury kubaturowej o miejsca magazynowe, bo tego sprzętu przybywa dużo i trzeba zabezpieczyć miejsca do składowania tego sprzętu, żeby on był też jak najbliżej ludzi. Mamy potrzeby, co zgłaszaliśmy w ubiegłym roku już i również inne gminy to zgłaszały, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy. Bo co z tego, że będziemy mieli magazyny, będziemy mieli

0: i wyposażenie, jak nie będziemy mieli transportu do tego, żeby to szybko do mieszkańców dostarczyć.
1: Na razie to dość dużo się na ten temat mówi, natomiast słabo odczuwamy wsparcie naszych samorządów, jeżeli chodzi o takie typowe budowle obronne, a o tym się bardzo dużo mówi. Na przykład środków na budowę schronów praktycznie nie ma wcale. Samorządy nie są w stanie za własne środki wybudować takich inwestycji bardzo potrzebnych, ponieważ są to wydatki rzędu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast potrzeba też wielu środków na infrastrukturę. Samorządy, szczególnie gminy typowo rolnicze, nie są w stanie wygenerować takich kosztów własnych, żeby inwestować w poważne prorozwojowe inwestycje. Musimy liczyć na wsparcie państwa w tym zakresie. Jeżeli tego nie będzie, to powoli gminy zaczną się zwijać, kolokwialnie powiem, być może łączyć, ale to jest trudny temat, bardzo trudny temat. To trzeba liczyć w milionach dla każdej z gmin, nie w milionach, na razie to jest liczone w milionach na całe województwo. Natomiast to są inwestycje bardzo potrzebne, ale bardzo drogie. I bez wsparcia budżetu państwa to tutaj będziemy tylko się szkolić, mówić, jak powinniśmy zapobiegać niebezpieczeństwom, jak chronić ludność, natomiast nie będziemy mieli do tego środku, nie będzie infrastruktury, nie będzie przede wszystkim schronów. Tego nie budowało się od czasów powojennych i praktycznie żadna gmina takich inwestycji nie wykonywała i nie ma takich możliwości, żeby chronić ludność na wypadek najgorszego zagrożenia.
2: Myślę, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na te środki z racji tego, że nawet i te cyberataki, które się dzieją na co dzień, o których nawet nie wszyscy może wiedzą, to my też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nawet zabezpieczać bazy danych, zabezpieczać infrastrukturę, sieć, komputery, pracę całego urzędu, żeby ona była sprawna, a także w terenie również wodociągi i inna infrastruktura, która jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować na co dzień.
3: Konwent Wójtów jest platformą do dyskusji o problemach, ale także miejscem artykułowania potrzeb małych i średnich gmin na szczeblu wojewódzkim. Często podczas konwentów podejmuje się istotne uchwały w kwestiach rolnictwa czy ochrony środowiska. Problem z parkowaniem w okolicach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku od lat pozostaje nierozwiązany. Każdego dnia pacjenci i ich rodziny mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca. Samochody często ustawione są wzdłuż drogi prowadzącej do wieńca, a niektórzy kierowcy parkują nawet na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu szpitala. Temat powrócił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sałbecki zapowiadał budowę wielopoziomowego parkingu przy szpitalu. Zdaniem działaczy PiS realizacja tej inwestycji może jednak potrwać znacznie dłużej niż oczekują tego mieszkańcy.
4: Marszałek stwierdził, że ten parking będzie budował on wielokubatowy na 473 miejsca, że w tym roku też już rozpoczną się prace związane z projektowaniem. No ale proszę Państwa, znając szybkość i działania marszałka na temat inwestycji, w zakresie inwestycji drogowych i nie tylko drogowych we Włocławku, no to wiemy, że serce szpitala miało być oddane w 2021 roku. Teraz z zapowiedzi marszałka z 8 czerwca z sesji nadzwyczajnej województwa to serce będzie oddane w 2027 roku, więc za rok.
3: Przedstawiciele PiS zwracają również uwagę, że kilka miesięcy temu własne plany związane z budową parkingu przedstawiały władze Włocławka. Ich zdaniem obecnie temat ten schodzi jednak na dalszy plan, a zapowiadane wcześniej działania nie są realizowane w oczekiwanym tempie.
4: Prezydent mi na sesji ostatniej odpowiedział również na to pytanie, że jeżeli będzie marszałek szybko budował, no to nie ma sensu się dublować. Ja myślę, że panie prezydencie, jest sens, jest apel o to, żeby miasto jednak ten parking leśny wybudowało, dlatego że wszystkie parkingi przy szpitalach są z reguły komercyjne i pewnie ten, który będzie budował marszałek, też będzie komercyjny. Natomiast myślę, że dla mieszkańców miasta, dla tych, którzy tutaj korzystają z pomocy, taki parking wybudowany bardzo szybko byłby dobrym gestem i tu apeluję do lewicowej wrażliwości naszego prezydenta, żeby z niej po prostu skorzystał, a nie oglądał się na potrzeby swoich koalicjantów.
3: Jak podkreślają

0: Samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością. Sytuacja wymaga pilnych decyzji. Ich zdaniem problem będzie się pogłębiał, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu oraz podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy parkowanie na poboczach czy nieutwardzonych terenach staje się jeszcze bardziej uciążliwe.
1: Cóż, jaka sytuacja jest wokół szpitala, widać, tak jak powiedział pan przewodniczący, na załączonym obrazku. Wzdłuż ulicy Wienieckiej codziennie setki samochodów w warunkach, które nie odpowiadają standardom XXI wieku. Parkują w błocie, też zimą w śniegu, wzdłuż lasu. Lasy państwowe czasami to blokują, wystawiają barykady, żeby kierowcy nie wjeżdżali. I tak jak powiedział pan przewodniczący, była nadzieja, że Lasy Państwowe we współpracy z miastem ten problem rozwiążą. W marcu pojawiła się informacja, że powstanie ten parking naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. Pan prezydent zapowiedział też w rozmowach takich z radnymi, że ten parking po pierwsze będzie szybko budowany, że już jest projektowany, że będzie możliwość łatwego rozbudowywania, rozszerzania, czyli początkowe 100 miejsc może być dużo więcej. No powiem tak, byłaby to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Włocławka, ale powiedzmy też i nie tylko, bo do naszego szpitala przyjeżdżają mieszkańcy, pacjenci z okolicznych powiatów. Parkowanie przy szpitalu czasami jest wręcz niemożliwe. No, jest to niedopuszczalne we współczesnych czasach. Ja nie mogę na to spokojnie patrzeć. W związku z tym apelowaliśmy do prezydenta, żeby jednak tej decyzji nie zmieniał. Na ostatniej sesji padło zdanie, że, tak jak powiedział pan przewodniczący, że jednak może będzie budowany tylko i wyłącznie parking finansowany przez marszałka. No cóż, będzie, nie będzie, okaże się, to jest przyszły rok. Natomiast ten mniejszy parking miejski, darmowy dla mieszkańców, mógł powstać sprawnie, szybko w tym roku, tak żebyśmy wszyscy, którzy potrzebujemy korzystać ze szpitala, mogli to zrobić w sposób ucywilizowany.
0: Mieszkańcy korzystający ze szpitala od lat liczą na rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo jednak, która z zapowiadanych inwestycji miałaby zostać zrealizowana jako pierwsza. Jedno jest pewne. Liczba miejsc parkingowych w rejonie lecznicy od dawna nie odpowiada rzeczywistym potrzebom pacjentów, odwiedzających i pracowników szpitala. Nie lada gratka dla miłośników teatru. Na scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, Teatr Polska. Celem programu Teatr Polska jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych.
2: Teatr Polska to jest program, który finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny, ale przede wszystkim program, który jest niezwykle bliski mojemu sercu teatromana. To jest program, który daje możliwość tym miejscowościom, które teatru nie mają, na zaproszenie fenomenalnych, nagradzanych spektakli, które ogląda specjalny jury i wysyła do tych miejscowości. Normalnie koszt takiego spektaklu by nas przerósł, a dzięki temu dofinansowaniu mamy bilety po 30 zł, a kartę teatromana po złotych 100. Więc jak widać, jest to impreza, która jest dostępna dla każdego. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to są spektakle wybitne, to nie są komercyjne produkcje, bardzo różnorodne pod względem formy, pod względem treści. No i w tym roku w ogóle jest dla nas fenomenalny rok, ponieważ zaczynamy w czerwcu, kończymy w październiku, dzięki czemu będzie można zobaczyć aż 6 spektakli. 4 przeznaczone są dla widzów dorosłych, a 2 dla dzieci. I mówię o tym teraz, ponieważ pierwszy już 18 czerwca. Immunokracja to jest spektakl, który opowiada o społeczeństwie jako ciele, które jest toczone przez stan zapalny, czyli opowiada o tym, co się w naszym świecie w tej chwili dzieje, o konfliktach, o nienawiści, o różnego rodzaju cynizmie, który toczy ten organizm, ale oczywiście nie pozostawia widza bez pomysłu na rozwiązanie i bez nadziei. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Uważam, że to będzie przepiękne widowisko. Wykorzystane w tym widowisku są różnego rodzaju technologie, wizualizacje, więc jest to takie trochę laboratorium sztuki, które wciąga widza także w różnego rodzaju interakcje. Więc zapraszam serdecznie 18 czerwca o godzinie 19 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło na pierwszy spektakl w ramach Teatru Polska.
0: Tematyka kolejnych spektakli jest bardzo zróżnicowana. Tytuły kolejnych przedstawień, które odbędą się we wrześniu, to Wyobraźnia, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Solaris, Matki Śnieżne, natomiast w październiku Niżyńska Pianoforte.
2: Solaris to monodram, w którym astronautę gra kobieta, więc też to jest zadziwiająca sytuacja i też Wykorzystane są tutaj wizualizacje. Natomiast Niżyńska pianoforte to w ogóle zadziwiający spektakl, ponieważ odbywa się na trampolinie i aktorka właściwie część

0: spektaklu spędza w powietrzu. A Matki Śnieżne to już stricte dramatyczna rzecz. Myślę, że opowieść, która poruszy serca naszych widzów. I dwa fantastyczne spektakle dla dzieci. Kulawa Kaczka i Ślepa Kura oraz spektakl Wyobraźnia.
1: Karta teatromana jest do nabycia tylko w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Natomiast pojedyncze bilety można zamówić na stronie biletna.pl.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a ze mną jest Pectus Football Team. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się przy okazji niecodziennych warunków, ponieważ nie ma koncertu, ale mamy piknik sportowy i będzie zaraz mecz rozgrywany z młodzieżą z powiatu włocławskiego. Proszę powiedzcie, jak w ogóle się to wszystko rozpoczęło, skąd pomysł na drużynę i tak naprawdę kto jest w waszej drużynie?
1: Proszę bardzo. Marek Szczepanik, założyciel. Jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
2: ikony,
1: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
3: i strzelca, który
1: będzie dzisiaj testował.
3: Będzie testował.
1: Cieszymy się, że udało nam się

0: dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie, bo to jest finał powiatu w piłce nożnej powiatu włocławskiego, więc cieszymy się, że aktywność, zdrowe, świeże powietrze.
1: Marek przebiera nogami.
2: A,
1: coś powiedzieć.
2: Strasznie długo powiedział. Jak pani cię zapytała o tą piłkę, byś powiedział tak, matkę oszukasz, ojca oszukasz, ale genów nie oszukasz. Mają gen piłkarski.
1: Podawać, że akurat proszę się nie dać zwieść, bo drużyna Pectus, czyli chłopaki z kapeli Pectus, oni grają lepiej niż niektórzy moi byli koledzy grający w reprezentacji. Więc naprawdę, oczywiście nie miałem na myśli Piotka, bo Piotr daje radę. Wręcz jestem w stanie... Tak, to może trochę nie, Maro, ty też pewien szacun. Ale nie, naprawdę, kiedyś rozmawialiśmy sobie i wręcz jestem przekonany, że gdyby nie poszli drogą artystyczną, na pewno co najmniej dwóch z rodziny Szczepaników w tej reprezentacji pewnie wygrało. Nawet i pięciu.
3: Okej, jak wyglądają wasze przygotowania? Kto jest waszym trenerem? I jak dogadujecie się na boisku?
4: To ma papiery.
5: Ma papiery, ale nieaktualne.
1: Papiery, ale nieaktualne.
6: Z Nowego Sącza jest naszym byłym trenerem.
5: Tak. To jest bardzo łatwo zmobilizować drużynę. Po prostu trzeba im rzucić piłkę i oni biegają jak dzieci. Wszyscy do piłki.
1: Jak dzieci we mgle.
5: Jak dzieci we mgle. Wszyscy do piłki. Także nie trzeba tutaj trenera.
3: A właśnie jak wyglądają wasze relacje na boisku?
1: Kolega mu złamał palec.
5: Nasz dobry kolega, który z nami występuje, złamał mi tydzień temu palec, ale to jest nieważne. Ważne są emocje i ważne... I to był jego ostatni mecz. Najważniejsze jest to, że wspólnie się spotykamy i jest ten w tym wszystkim taki przekaz edukacyjny, edukacyjno-sportowy. Zachęcamy młodzież, ogólnie dzieciaki do tego, żeby się ruszać, żeby zdrowo się odżywiać i żeby spędzać czas na świeżym powietrzu. I to jest takie moto naszej drużyny. Wiadomo, osoby znane z pierwszych stron gazet, świetni sportowcy, autorytety w tej branży mówią młodym ludziom, żebyśmy po prostu zdrowo żyli. To jest nasz przekaz. I dzisiaj też tak będzie.
3: Panowie jeździcie po całej Polsce. Czy takie spotkania pomagają wam się zintegrować z lokalną społecznością?
2: No myślę, że po meczu bardziej.
1: Marek, dostałeś najtrudniejsze pytanie, ale ono musiało paść.
2: Ja myślę, że bardziej... Chciałem wcześniej, ale powiedziałem, że po meczu i muszę bramkę strzelić, więc na pewno te kontakty nie są jakieś mocne, ale po meczu na pewno ta więź jest taka wzmocniona i mam nadzieję, że też wcześniej czy później będziemy przyjeżdżać na rewanże, bo tak, jest fajnie, ja myślę,
0: że... oficjalną wiadomość, przepraszam, za 2 lata będzie rewanż, czyli druga połowa, ale już na większym obiekcie, ale szczegóły będą niebawem.
3: Jesteście artystami, muzykami i teraz też sportowcami, czy również jesteście kibicami? Której drużynie kibicujecie najbardziej?
7: Naszej narodowej Pectus Football Team raz, tak? Naszej reprezentacji oczywiście.
8: Że nie zagramy.
7: Że nie zagramy?
8: Co się stało?
7: No nic, no takie życie, tak?
8: To jest sport.
1: Tak, no i oczywiście jak każdy z nas, reprezentacja Polski, ale no jako, że jestem ze Szczecina, to Pogoń Szczecin jest w moim sercu, Polonia Warszawa, bo tam kończyłem grać, no i Wisła Kraków, no bo to też był ciekawy moment mojej kariery. Ale generalnie ogólnie myślę, że każdy z nas grający w piłkę, niezależnie czy jesteś artystą czy sportowcem, po prostu kibicujesz dobrej, ofensywnej piłce, którą mamy zamiar dzisiaj pokazać.
8: Chciałem tak spojrzeć.
3: A czy sport był u was od najmłodszych lat, czy dopiero po jakimś czasie się pojawił?
5: Od dziecka. Myślę, że tu każdy podobnie się wypowie. Od dzieciaka kopiemy w piłę. Dawniej nie było takich obiektów jak tutaj, prawda? To dzisiaj mamy Orlik, przepiękna infrastruktura. Dawniej grało się na ulicy, gdzieś tam przy kościele, gdzieś w jakimś parku, w jakimś lesie. No często każdy z nas pewnie to powtórzy, że rodzice nas wzywali do domów, często w późnych godzinach nocnych, a my ciągle to boisko. Dzisiaj rzeczywiście trzeba poprzez autorytety młodzież zachęcać do uprawiania sportu i to jest nasza główna idea.
3: To proszę jeszcze na zakończenie zachęcić właśnie młode osoby, żeby wyszły spod telewizorów na boisko i zagrały mecz.
5: Pani, króciutko, uprawiajcie sport. i żyjcie zdrowo, a zachęca do tego Pectus Football Team!
2: W każdym wieku można grać.
5: Tak! Brawo!
8: Nawet wiek Marka.
3: Wracamy do drugiej części naszej rozmowy, tym bardziej będzie artystyczna. Jest ze mną Tomasz Szczepanik, wokalista grupy Pectus.

0: Śpiewa zespół Pektus. Witamy serdecznie.
1: Zbliżają się wakacje, czyli sezon plenerowy. Jak to u Was wygląda? Czy jest więcej tej pracy, czy jednak stawiacie na odpoczynek?
0: Nie, my nie odpoczywamy właściwie. Całe wakacje spotykamy się właściwie w całej Polsce z publicznością, grając koncerty plenerowe, bo my należymy do tych zespołów, które bardzo dużo koncertują w ciągu roku. No a wakacje, wiadomo, to jest taki czas, gdzie możemy podróżować po całej Polsce i w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie słońce świeci, bardzo dużo ludzi wyjeżdża w piękne regiony naszego kraju i tam się widzimy na koncertach. Już dzisiaj zapraszamy Was serdecznie. Gdzie będzie Pektus, tam nie będzie padało, obiecuję.
1: A co dają Wam te spotkania z publicznością? Dają Wam taką pozytywną dawkę energii?
0: Wiesz, tak naprawdę my jesteśmy urodzeni po to, żeby się spotykać z publicznością. Tworzymy te piosenki, które śpiewamy dla Państwa, dla Was, jak między innymi Barcelona i wiele, wiele innych, po to, żeby spotykać się z ludźmi. To jest najważniejsze. Dzisiaj w dobie internetu, gdzie bardzo dużo rzeczy dzieje się właśnie w sieci, najważniejsze, i mamy taki przekaz, że najważniejsze są relacje międzyludzkie. I nasza rozmowa dzisiaj, i spotykamy się dzisiaj w takim antuażu sportowym, co też jest bardzo istotne, bo łączymy muzykę i sport. Mówimy o tym, żebyśmy się zdrowo ruszali, zdrowo odżywiali, zdrowo żyli. To jest naprawdę bardzo ważne wśród młodzieży, bo oprócz kultury wychowanie fizyczne jest moim zdaniem na prawie takim samym miejscu.
1: Jesteście na rynku muzycznym już od bardzo wielu lat.
0: 21 lat.
1: Czy kiedyś mieliście momenty, że ta sława Was przytłaczała?
0: Nie, nigdy nas, to znaczy jakaś popularność jest wliczona w nasz zawód, ale my jesteśmy wychowani w naprawdę fajnym domu. Nasi rodzice nam przekazali fajne emocje i fajne zasady w życiu. Przede wszystkim taki szacunek dla drugiego człowieka. I dostaliśmy wielkie szczęście od losu, że możemy wykonywać swoje piosenki i grać je dla publiczności. To jest największe szczęście dla artysty, dla twórcy, dla kompozytora. A przy tym możemy też łączyć swoje pasje taką, jaką jest piłka nożna. Moi kochani, cieszmy się z tego, że możemy ze sobą być, rozmawiać, uśmiechać się do siebie, uprawiać sport. Tego wszystkim życzę. Do zobaczenia na naszych koncertach. Pozdrawiam, Tomek Szczepanik, Pektus. Skłaniam się nisko.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Wybrany z osiedla Śródmieście i Zawiśla. No właśnie, Wy 2 lata temu szliście do tych wyborów z taką rozbudowaną listą obietnic. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia te 2 lata, które właśnie minęły? Z perspektywy właśnie tych 2 osiedli.
1: Po pierwsze, z perspektywy właśnie jako radnego, mogę powiedzieć, że naprawdę idziemy bardzo mocno do przodu. Po pierwsze, pan prezydent Krzysztof Kukucki bardzo mocno stara się, że tak powiem, te wszystkie właśnie punkty, które były obiecane, realizować. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie i naprawdę idzie to w bardzo dobrym tempie. I też z drugiej strony, jako mieszkaniec Śródmieścia, też mogę powiedzieć, że jak najbardziej, bardzo dużo się dzieje, bo pamiętam na samym początku chociażby kadencji, kiedy był remont ulicy Chopina, później Warszawskiej, tak, wymieniana była nawierzchnia, to pamiętam, że z panem prezydentem rozmawiałem, ja mówię, tak właśnie powinien wyglądać Włocławek, jeżeli chodzi o centrum, o Śródmieście. Mówię, najważniejsze jest to, że no, punktem centralnym w mieście, oczywiście dla niektórych to może być Plac Wolności, a dla mnie też jest to jednak Urząd Miasta, który też jest w centralnym, jest tak. Obok. Ja mówię, kiedy ludzie przyjeżdżają do Włocławka, będą chcieli i chcą jechać prostymi drogami, bez dziur, móc, że tak powiem, pozwiedzać ten Włocławek, czyli też jest dosyć istotne, żeby zaparkować ten samochód, żeby była widoczna zmiana na lepsze. I zdaję sobie sprawę, że teraz oczywiście na tapecie jest zielone tereny Śródmieścia, jest 3 maja i nie każdy jest z tego zadowolony. Ale trzeba powiedzieć sobie jasno, jeżeli marzy ci się remont mieszkania, chcesz mieszkać w nowym, świeżo wymalowanym, nowo umeblowanym mieszkaniu i tak dalej, no to musisz się przemęczyć te pół roku, czy rok nawet. Mówimy o własnych 4 kątach, tak? Nie wyprowadzisz się nagle z mieszkania, nie wyprowadzisz się nagle z miasta, bo miasto musi zrobić po prostu, no tak to jest, że nie jesteśmy w stanie też przysłowiowo zamknąć wszystkiego, no bo ludzie też muszą tutaj jakoś
0: żyć. No ale mieszkańcy przede wszystkim właśnie teraz zwracają na to uwagę, tak? Że Włocławek jest jednym wielkim placem budowy. Czy te efekty mieszkańcy już widzą, tych inwestycji, które są poczyniane?
1: Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia, które też były moim punktem, bo też pamiętam, nagrywałem to, że właśnie od Parku Łokietka do Urzędu Miasta i nawet dalej do Placu Wolności, będziemy starali się zrobić właśnie tak zwany deptak. Dzisiaj właśnie jadąc tutaj do Was, widziałem już te nowe drzewa, te nowe nasadzenia, bo mieszkańcy również mówili o tym, że jest betonoza, że jest dużo tego. Nie, właśnie w tym momencie tak naprawdę dopiero te wszystkie nasadzenia, to wszystko to, co będzie zielone, jest wsadzane, no bo to nie miało sensu, że tak powiem, na początku, kiedy
0: trwała inwestycja, która... Znaczy,
1: nadal ona trwa, ale no jednak pierw jest budowa chodników, ulicy, całej tej infrastruktury. Widziałem również ten nowy plac zabaw. To wszystko się dzieje. Oczywiście są gdzieś tam opóźnienia w tym i wszyscy o tym doskonale zdają sobie sprawę, ale niestety tak czasami bywa, więc dajmy spokojnie skończyć i nawet właśnie przy Zielonym Rynku, jak przejeżdżałem, już widziałem tą ścieżkę rowerową, już widziałem ten łącznik, już mówię, już widać tą końcówkę, już widać te naprawdę efekty i przede wszystkim widziałem właśnie te drzewa, jak gdyby w donicach, które już przyjechały i gdzieś tam będą wsadzane. Więc to się dzieje cały czas. Oczywiście wcześniej, jak była właśnie czy zamknięta ulica Chopina, czy zamknięta ulica Warszawska, to też było centrum miasta i też jakoś sobie daliśmy radę, ale jeżeli chcemy dalej iść właśnie w ten remont, to on kiedyś musi się wydarzyć. To jest dla mnie bardzo istotne i bardzo fajne, że po pierwsze prezydent, po drugie my jako nowa lewica, tak, tutaj, która jest we Włocławku, staramy się właśnie dotrzymać tych obietnic i te obietnice są dotrzymywane. Też nie chcemy od razu wszystkiego i też nie da się zrobić tego od razu w jednym terminie. Bo teraz sobie wyobraźmy,

że jesteśmy na początku inwestycji przeogromnej, którą będzie tunel właśnie pod ulicą Wieniecką. I też miasto przygotowuje drogi objazdowe, alternatywy. To wszystko po to, żeby ten ruch gdzieś rozładować. Korki będą, od razu mówię, że korki będą.

0: Jedzie, szlaban się podniesie, tylko będziemy mogli przejechać bezpiecznym przejazdem właśnie pod torami. I to jest istotne, że no pierw musi być trochę niewygodnie, żeby później było lepiej. I zresztą to widać, bo tych inwestycji jest coraz więcej. Jest ich dużo, dlatego też mieszkanki i mieszkańcy Włocławka mogą mieć wrażenie, że nagle Włocławek stał się jednym wielkim placem budowy.
1: No tak
0: i teraz
1: jak,
0: to jest lepsze. Tak, i teraz to jest lepsze. Przemęczymy się powiedzmy te pół roku czy rok i za chwilę będą inwestycje mniej wrażliwe, że tak powiem, dla centrum, tak? Bo chociażby też most stalowy oczywiście cały czas jest też remontowany, ale też nie można o tym zapomnieć. On jest remontowany pod ruchem. Pamiętam doskonale, kiedy jeździłem autostradą w kierunku Katowic. Ona też była robiona pod ruchem. Tam non-stop były korki, tam non-stop były przeciągnięcia, ale w końcu dzisiaj, kiedy jadę w kierunku Katowic, to jadę komfortową autostradą. Mam trzy pasy, bez problemu, jadę szybko, to znaczy te 140 km, więc jadę szybciej niż to, co było i dojeżdżam do Katowic powiedzmy w niecałe 3 godziny, bez problemu jakiegoś większego, ale no, trzeba było się przemęczyć, bo w swojej karierze akurat zawodowej też grałem w Gliwicach, więc też akurat jeździłem wtedy do Gliwic. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o Włocławek, to nie tylko są te inwestycje te duże, tak? Ale to są też inwestycje te mniejsze, a ja jako były sportowiec bardzo na to zwracam uwagę i zawsze przy tego typu inwestycjach chodzę i chociażby na Zawiślu powstał w 2024 i 5 mamy pumptrakt, nowa siłownia zewnętrzna, powstaje hala pełnowymiarowa, hala sportowa przy zespole szkół. Tak.
1: Właśnie pan też tam co chwilę jest tam, patrzę.
0: Tak, ja jestem cały czas, patrzę na tą inwestycję. Można powiedzieć, że znam się z pracownikami czy z panami, którzy to wszystko gdzieś tam są na miejscu. I nie chcę powiedzieć, że patrzę im na ręce, bo to nie jest kwestia patrzenia na ręce. Chcę po prostu wiedzieć, na jakie problemy napotykają, jakie ewentualnie zmiany zachodzą. Też staram się podpowiedzieć bardziej jako użytkownik kiedyś, na co trzeba zwrócić uwagę. Konstrukcyjnie w to się w ogóle nie ładuje, jeżeli chodzi o projekt. Projekt jest zaakceptowany, ale są pewne rzeczy, które można by było, że tak powiem, zrobić, żeby użytkowanie danego obiektu było o wiele łatwiejsze.
1: I te pana uwagi są brane pod uwagę?
0: Tak, nie jest to jeszcze do końca ten etap, żeby ta dana uwaga była już wdrażana, ale oni już wiedzą, że takie uwagi są, tak? Na tym etapie, kiedy była podłączana na przykład sieć wodno-kanalizacyjna, już też dałem im uwagi, gdzie oni właśnie musieli o tym doskonale wiedzieć, no bo wszystko to idzie jeszcze w ziemi. Kiedy były budowane fundamenty, też byłem na inwestycji, też się pytałem właśnie, jak to wygląda. Mówię, dlaczego tak, ile czekamy z czasem. Mówię, zaczęliście od tej strony, mówię, tutaj było na wizualizacji, mówię, były schody, tutaj było podejście, mówię, w końcu jaki jest ten wariant. Więc to wszystko cały czas jestem na bieżąco. Oczywiście też czasami dzwonię do pana dyrektora i z nim rozmawiam, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Tak?
1: To na jakim etapie jest właśnie ta budowa tej hali?
0: Nazwijmy to, mamy może nie o tyle co parter, co mamy podłogę parteru, o tak to nazwijmy. Więc to wszystko już idzie naprawdę w bardzo dobrym tempie. Wiem, że wykonawca chce jak najszybciej skończyć, nazwijmy to jak najszybciej skończyć, chce po prostu skończyć, chce mieć obiekt odebrany, więc stara się, żeby to wszystko było zgodnie z harmonogramem, a nawet harmonogram wyprzedza. Moim marzeniem jest to, żeby rozpocząć rok szkolny 2027 już na tym boisku, czy powiedzmy na tej hali, żeby tam się odbył ten właśnie rozpoczęcie roku szkolnego w 2027. I to jest co prawda okres bodajże 2 miesięcy szybciej niż zakłada plan, gdzie wykonawca przekonał mnie, że oni tak naprawdę chcieliby ten obiekt już skończyć na koniec roku szkolnego, a w wakacje już, że tak powiem, żeby został odebrany. Oczywiście, tak jak w tym

0: roku mieliśmy ekstremalną zimę, nazwijmy to bardzo, bardzo zimną, więc oni też chcą pewne rzeczy skończyć, ale czasami masz takie rzeczy, których no nie przewidzisz i nie jesteś w stanie, że tak powiem, wsadzić to, czy zima będzie trwała miesiąc, a może dwa, a może jednak coś się uda szybciej zrobić, więc są ekstremalne sytuacje i tutaj też mówię, jeżeli chodzi o zielone tereny śródmieścia, o 3 maja, o właśnie o salę przy SP8, gdzie czasami coś po prostu może się przysłowiowo wykrzaczyć i na to nie masz wpływu. Na to, na co mamy wpływ jako radni, jako mieszkańcy i też powiedzmy gdzieś jako były sportowiec, to na to będę bardzo zwracał uwagę.
1: A co przez te 2 lata tak realnie udało się zrobić, z czego już mieszkańcy mogą powiedzmy korzystać?
0: Patrzę tutaj, jeżeli chodzi o Śródmieście, no to tak jak wspomniałem, Chopina Warszawska, alejki w parku Łokietka, park Sienkiewicza, ta północna część była zrobiona. Kolejny mamy przecież przedłużenie bulwarów, bo mówię, mamy rok 2026, ale już to się dzieje. To też nie jest tak, że mamy zakończoną, bo oczywiście mogę się posłużyć listą, ale też nie chciałbym do końca czytać, bo tego jest po prostu, naprawdę jest bardzo dużo, co z jednej strony zaskoczyło mnie, bo pewne inwestycje były oczywiście mniej widoczne czy mniej uciążliwe dla mieszkańca, natomiast jest tego naprawdę bardzo dużo. Mieszkalnictwo chociażby. Część już jest zakończona, część jest cały czas. I tutaj mówimy, Toruńska 168, Tumska 3 maja, 3 maja 4, Tumska 3, 3 maja 6, Brzeska 15, Maślana 4/6.
1: No, tego jest sporo. Tak.
0: Tego naprawdę jest bardzo dużo i to oczywiście zaczęło się już w 24, trwało przez 25 i niektóre już są na ukończeniu, niektóre są skończone, niektóre są na ukończeniu, tak? Modernizacja Zapiecek 8, Czarny Spichrz i przestrzeń publiczna, to co mówiłem. Park Sienkiewicza, alejki w Parku Łokietka, Park Rybnica, Słodowo 2, zielone tereny Śródmieścia, skwer przy Placu Staszica, zagospodarowanie terenu przy Teatrze, ławeczka Stanisława Zagajewskiego, toaleta kontenerowa na Placu Wolności. Są mniejsze lub większe rzeczy, ale naprawdę tego jest dużo. I mimo, że to czytałem, to co mówiłem właśnie, pantrak i siłownia na Zawiślu, inwestycje na cmentarzu komunalnym, utwardzenie prawie 900 metrów kwadratowych alejek, podjazd elektryczny, kolumbarium 108 niż wykonano w 2024 roku. Powiem szczerze, że nawet nie byłem w stanie dokładnie wszystkiego przyswoić, bo naprawdę tego było bardzo dużo.
1: A czy są jakieś takie inwestycje albo problemy na przykład na Zawiślu czy Śródmieściu, które wymagają jakiejś szczególnej uwagi, na których chciałby Pan zwrócić właśnie taką uwagę?
0: Jest to dla mnie w Śródmieściu oczywiście. No, cieszę się, że w końcu zakończy się ten remont. Ludzie będą mogli spokojnie sobie korzystać, że tak powiem, z dróg, no bo wiadomo, na razie mamy objazdy gdzieś pozamykane te drogi. No ale też no, trzeba to zrobić jakoś, tak? To, co mnie cieszy, to jest to, że jest coraz więcej tych remontów, bo naprawdę, ja wiem, że to są utrudnienia, ktoś może mnie zganić, ile można, ale jeżeli ma być fajnie i nowocześnie, no to niestety ten remont musi być. Powstaną boiska przy ekonomiku, bo mówię tutaj typowo bardziej, patrzę też, jeżeli chodzi o sport.
1: Dziedzinę sportową, tak.
0: O dziedzinę sportową. Będą odnawiane place zabaw dla dzieci. Mówimy tutaj o Śródmieściu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która nie jest to prawda w Śródmieściu, jest kawałek dalej. Dla mnie to też jest bardzo istotne, bo powstanie Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałem w budynkach, tam w Zespole Szkół Samochodowych. Tak, jako miasto zakupiliśmy już były hostel, nazwijmy to, Feniks, który przerobiliśmy na Bursę numer 3, która jest dofinansowana, właśnie jest teraz remontowana i ze względu na to, że na elektryku będzie ta bursa wyłączona z użytkowania. Część dzieciaków zostanie przeniesiona właśnie do bursy numer 3 na Chopina, a część będzie w pałacyku. Do tego sport

0: sportowcy będą mogli, i już wiem, że są właśnie tego typu jednostki, które już gdzieś będą przychodziły do nas jako do Włocławka. Wczoraj zresztą też powiedziałem, bo mieliśmy akurat konsultacje społeczne na temat tego, że jest niż demograficzny, że młodzi wyjeżdżają, powiedzmy za pracą, ale bardziej gdzieś na studia. Jak już na studia, to gdzieś już gdzieś zostają, że staramy się jako miasto właśnie utworzyć kolejne kierunki, w szczególności te zawodowe, bo zawodowy kierunek ma przyszłość, bo on jest wykonywany powiedzmy ręcznie, manualnie, tak? Tego nie da się zastąpić jakimś komputerem, tak, czy jakąś maszyną. I chociażby tak jak sam mam, technik motor elektronik, specjalizacja urządzenia elektryczne i elektroniczne. Ja dzisiaj jestem w stanie nadal zrobić, że tak powiem, całą sieć elektryczną na przykład u siebie w mieszkaniu, czy gdziekolwiek i się na tym znam, tak? Wiem doskonale. I mimo, że mamy AI i tak dalej, czy SI, tak, sztuczną inteligencję, ona mi tego nie zabierze, tej mojej wiedzy. Więc tutaj jest kwestia tego, że my jako byli sportowcy, czyli ja na przykład i Igor Gryszczuk, staramy się właśnie wdrożyć ten pomysł na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. I wczoraj też dostałem telefon, że chłopak z województwa dolnośląskiego przeprowadza się tutaj do Włocławka. Po to, żeby się uczyć.
1: To powiedzmy może, na czym dokładnie będzie polegać ta szkoła?
0: Szkoła polega na tym, jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego, oczywiście tam będzie profil piłki nożnej, lekkiej atletyki i koszykówki też. Wiem, że są jakieś myślenie odnośnie piłki ręcznej i tak dalej. To jest kwestia po prostu dogadania się też z danymi organizacjami czy stowarzyszeniami, które funkcjonują tutaj u nas w mieście. Dany uczeń, tak, uczennica czy uczeń przyjeżdżająca do Włocławka, mówimy pierw o zewnątrz, bo jeżeli to jest dziecko, które mieszka we Włocławku, nadal może być w Szkole Mistrzostwa Sportowego, ale nie mieszka w bursie, tylko mieszka po prostu u siebie w domu. I wygląda to tak, że idąc rano do szkoły, pierw ma trening. Mówię tutaj stricte o koszkówce, bo każda dyscyplina może mieć inny harmonogram. Ma trening indywidualny, trenuje pod okiem, nazwijmy to, trenera, nie nauczyciela WF-u, a trenera, który jest w szkole, tak? Specjalizacja koszkówka. Do tego ma siłownię, później ma lekcje. Po lekcjach ma możliwość wrócenia do domu, czy nazwijmy to, do bursy, tam sobie odpoczywa, je, spokojnie może przygotować się i idzie na trening już ze swoją drużyną. Tak, czy to jest jedna organizacja, czy to jest druga, to już jest jak gdyby te zajęcia popołudniowe, wtedy już ma przynależność do danego klubu, czy do danej organizacji. I tak to mniej więcej cały czas będzie funkcjonowało.
1: Przede wszystkim będzie kształcić tych przyszłych, powiedzmy, mistrzów, czy reprezentantów Polski.
0: Chociażby niech to będą reprezentanci nawet na naszym krajowym, ale jak najbardziej. No to jest ta kwestia, że staramy się, żeby Włocławek żył tym sportem, bo cały czas żyje. I mamy właśnie to całe, ja to nazywam takie zagłębie sportowe. Patrząc na człowieka, który przyjeżdża z zewnątrz, ma bursę, w której śpi, je, bez problemu, ma wszystko zapewnione, będzie mógł wyjść od tyłu, tam będzie rewitalizacja przecież parku Grzywno, które już jak gdyby nabiera urzędniczego, nazwijmy to tempa. Będzie od razu miał dostęp do boisk zewnętrznych, czy to będzie piłkarz, lekkoatleta, ma stadion, ma wszystkie te rzeczy, jeżeli chodzi o rzut młotem, nazwijmy to tak. Koszykarz ma możliwość pójścia na boiska, ma możliwość pójścia od razu do szkoły, więc to wszystko będzie w tym naszym całym zagłębiu sportowym. Cieszę się, że pan prezydent też, Krzysztof Kukucki, właśnie widział tą wizję, widział ten pomysł i też dąży do jego realizacji, bo to jest bardzo, bardzo istotne, więc mając też takiego prezydenta, wiesz, że możesz iść do przodu. Wiesz, że możesz coś rozbudować. Co też jest istotne, bardzo dużo też pozyskujemy środków zewnętrznych. Na każdą naszą jedną złotówkę na początku mieliśmy 2 złote, które pozyskaliśmy. Później na każdą naszą złotówkę, którą wydaliśmy, pozyskaliśmy 3. Tak, więc już ten stosunek coraz bardziej rośnie. I to jest przede wszystkim zasługa naszego prezydenta, bo to on jeździ tą

0: On się spotyka, on doskonale też zdaje sobie sprawę i pilnuje tego, żeby dane komórki w Urzędzie Miasta starały się właśnie pozyskać granty, nazwijmy to, czy też dofinansowania z różnych kierunków, tak to nazwijmy, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, ale warto właśnie to robić, bo później możemy to wydatkować na to, żeby Włocławek stawał się coraz piękniejszy, coraz lepszy, coraz przyjemniej się tutaj mieszkało i było po prostu fajnie, było przyjemnie.
1: To ja przy tym sporcie chciałbym zostać, no bo tak jak pan powiedział, tych imprez jest naprawdę masa. Mamy mistrzostwa lekkoatletyczne, różnego rodzaju zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Pan również organizuje takie turnieje.
0: Tak, jako szewczyk Basketball Academy mamy rodzinny dzień dziecka. Tak to nazwijmy, roboczo się nazywa. SBA Cup była w tym roku edycja numer 2. 190 uczestników. 200 spotkań, turniej ogólnopolski, bo przyjeżdżały drużyny z innych województw również. Prawie 200 opiekunów czy rodzin, nazwijmy to, które przyszły. Między 200 a 300 osób, które przyszło totalnie z zewnątrz, więc jak na tego typu imprezę, które zrobiliśmy to na tych boiskach zewnętrznych, które są z budżetu obywatelskiego, przy Hali Mistrzów, naprawdę idealnie to się wpasowało. Też tutaj chylę czoła wszystkim tym, którzy byli w to zaangażowani. To jak OSIR na moją prośbę wykorzystał te ławeczki, które były z bulwarów, gdzie ja przy tym chodziłem, bo z panami, którzy to wszystko montowali, staraliśmy się ustawić jak najwięcej, żeby jak najwięcej tego wykorzystać, żeby to miało jakiś wygląd i też funkcjonalność. Więc naprawdę tutaj chylę czoła do wszystkich tych właśnie panów, którzy to ustawiali i tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś byli w tym projekcie. Już zapowiedziałem, że w 2027 roku, 30 maja, będzie trzecia edycja, a że trójka jest dla mnie osobiście bardzo istotna, no skoro grałem z numerem 33, czyli dwie trójki, trójkę chciałbym zrobić naprawdę z wielką pompą, chciałbym zrobić to jeszcze większy, bo jestem gotowy na 240 uczestników, na 60 drużyn jestem gotowy. W tym roku, mówię, było 48 bodajże i tam jedna drużyna miała akurat zamiast czterech zawodników trzech, więc tak około 190 mniej więcej było uczestników. Natomiast ja jestem gotowy na 240 na dany moment. Ale mam pomysł, jakby to rozszerzyć, mam pomysł, jakby jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi. Na pewno to będzie znowu ogólnopolska ranga. I chwaląc się, mogę to jasno powiedzieć, to był jeden z największych turniejów 3x3 dla dzieci, młodzieży i Open w Polsce.
1: Rozumiem, że jest pan zadowolony właśnie z tego, jak miasto funkcjonuje, jak miasto stawia na sport, no bo tych imprez, tak jak powiedzieliśmy, jest naprawdę dużo.
0: Tak, no mamy naprawdę świetną infrastrukturę. Zawsze ktoś może się do czegoś przebić, to jest normalne i ja to doskonale rozumiem. Ale też stawia na sport, więc sport dofinansowuje. Dofinansowujemy sport w wszelaki sposób po to, żeby przede wszystkim dzieciaki tak miały możliwość, nazwijmy to, wyszalenia się gdzieś, po prostu spożytkowania pozytywnie tej swojej energii, której mają jak najwięcej i żeby te place zabaw, które powstają, te boiska zewnętrzne, czy to przy szkołach, czy gdziekolwiek indziej, chociażby stadion teraz przy lesie też będzie na nowo rozbudowywany, nazwijmy to budowany praktycznie od nowa, po to, żeby to wszystko było właśnie dla mieszkanek i mieszkańców. Bo mogę to śmiało powiedzieć, dokładnie od wczoraj, bo wczoraj była sprzątana, a od dzisiaj zaczyna się remont parkietu, który jest no chyba najsłynniejszy w Polsce, bo w Hali Mistrzów. Więc to też jest duże dla nas wydarzenie. Jestem bardzo ciekaw, zresztą już też zapowiedziałem, że będę bardzo częstym gościem i pilnował tej inwestycji, bo też mi zależy na jak najlepszym wykonaniu. Mamy wykonawcę, mamy podpisaną umowę, weszli na plac budowy, nazwijmy to ich plac zabaw.

0: Na pewno będą przeze mnie jako przez radnego sprawdzani, bo to jest dla mnie bardzo istotne, że Włocławek, Hala Mistrzów, mieszkańcy i to miasto zasługuje na to, co jest najlepsze, na to, co jest sportowo, mówię koszykarsko, na najwyższym poziomie. A żeby to było, no to trzeba zacząć czasami przysłowie od fundamentów, czyli od naszej dyscypliny, od parkietu.
1: A jak pan ocenia przeniesienie niektórych imprezy plenerowych właśnie na Śródmieście? No bo tego też pojawiło się tutaj już sporo, żeby ożywić te centrum.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samo centrum, to też się to wszystko dzieje. Ja rozumiem, teraz mamy remont, będzie Wonerw, tak, 3 maja. Te wszystkie kamienice, które miasto jest właścicielem lub stara się o to, żeby być właścicielem, są rewitalizowane, są remontowane po to, żeby właśnie ożywić to nasze Śródmieście. Też mamy program rewitalizacji, gdzie staramy się, żeby właściciele, nawet prywatni, czy też instytucje składały wnioski. Nie jesteśmy w stanie zawsze zapewnić stuprocentowego dofinansowania, ale staramy się pomóc na to, bo to jest zawsze odciążenie. I tak jak wspomniałeś, że te imprezy się przenoszą, bo jest taka możliwość. Bo jest w końcu taka możliwość, bo są zrobione, powiedzmy, stary rynek, na którym można już zrobić imprezy. Będzie 3 maja, nazwijmy to już niedługo, miejmy nadzieję. Będzie tam też można znowu zrobić. Jarmarki są przecież bożonarodzeniowe, tak? Ostatnio przecież mieliśmy wielkie, nazwijmy to, diabelskie koło. Piękna panorama, naprawdę. Kto nie był, niech żałuje, bo motylki co prawda się czuje, jak się wjeżdża na samą górę, ale Włocławek z tej perspektywy naprawdę jest jeszcze bardziej piękniejszy niż przy schodnika. Bo widać ogrom tego, jak duży jest Włocławek i też jak dużo się, coraz więcej się dzieje. Więc mówię, to są te inicjatywy, które gdzieś są, płyną z Urzędu Miasta właśnie po to, żebyśmy docenili to, co mamy. A naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo we Włocławku i sam jestem mega zadowolony z tego, że przeniosłem się do Włocławka, mieszkam tutaj. Moja córka chodzi do żłobka, za chwilę pójdzie do przedszkola i ma możliwość bezpiecznego dotarcia do szkoły, do żłobka, czyli po to są te inwestycje. Ulica Kaliska. Tak wielu ludzi narzekało, i mówię to szczerze, wielu ludzi tak narzekało na to, że autobusy się nie mogą mijać i tak dalej. Wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, przedwczoraj. Jechałem jeszcze raz ulicą Kaliską, akurat załatwić swoje sprawy i naprawdę jeździ się rewelacyjnie. Słyszę głosy, bo też rozmawiam z kierowcami autobusów, z taksówkarzami, z mieszkańcami, którzy cały czas jeżdżą samochodami, czy też większymi, czy mniejszymi. I mówią, że naprawdę fajnie jest. I te ścieżki rowerowe, i te chodniki. Więc teraz się też pytam, gdzie są ci maruderzy? Gdzie są ci, którzy cały czas starali się powiedzieć, że jednak robimy złą robotę, że to nie ma sensu. Są zielone przystanki, tak? Jest coraz więcej zieleni w mieście. Przecież wystarczy też powiedzieć, jest raport o stanie miasta, ogólnodostępny. Nie powiem, że wielostronicowy, ale można, warto się przekopać. Ile nasadzeń nowych było od 2024 czy 5 roku, 2026? Nowe nasadzenia, nowe drzewa, nowe krzewy, ile tego wszystkiego jest po to, żeby ten Włocławek piękniał. A pięknieje w oczach, proszę mi naprawdę zaufać i dajcie możliwość dokończenia inwestycji. Rozumiem rozgoryczenie, rozumiem ból, ale też chcę powiedzieć jedno, że wiemy, co robimy. Tylko po prostu potrzeba na to troszeczkę czasu.
1: Tu ja tak na zakończenie bardzo krótko chciałbym jeszcze zapytać o Pana ostatnią propozycję, o której było bardzo głośno, czyli witacze przy wjazdach do miasta, takie fajansowe. Proszę powiedzieć, skąd pomysł? No i czy dostał już Pan odpowiedź z Urzędu Miasta i czy jest szansa na jego realizację?
0: To zacznijmy od początku. Po pierwsze, wjazd do Włocławka w szczególności od

0: strony Szpetala, nazwijmy od strony Lipna, przed tamą. Zobaczyłem go kiedyś, tak, napis Wocławek. Mówię, okej. Tylko to już bardziej mi się kojarzyło, że tak powiem, z poprzednią epoką, nazwijmy to. I kiedy zobaczyłem właśnie tego typu miejsca, gdzie mamy możliwość i nasz Wicek, nasz fajans jest coraz bardziej rozpoznawalną marką. Mamy te kobaltowe kolory już w naszych grafikach, w różnych dokumentach, tak? On się cały czas pojawia, przewija. Mamy logo. Więc mówię, fajnie by było, czym się chwalić. Ktoś może powiedzieć, ale to jest fajans. Fajans kiedyś się kojarzył z czymś tandetnym, z czymś tanim i tak dalej. Dzisiaj to już tak nie jest. Dzisiaj mamy możliwość chwalenia się fajansem. Oczywiście ktoś mówi, a była fabryka fajansu, została zamknięta i tak dalej, i tak dalej. Nie, ten fajans nadal jest w naszym mieście. Zresztą wystarczy przejechać się też na Falbankę, gdzie...
1: I znowu chyba wraca, prawda? Jest,
0: tak,
1: jest ta moda na fajans teraz.
0: Jest ta moda na fajans, a fajans kojarzy się z Wrocławkiem. Więc warto by było na wjeździe, chociażby od Torunia, gdzie już byłem właśnie w Urzędzie Miasta, pytałem się, czy to jest nasza działka, od strony Kowala, od strony Lipna, od strony, nazwijmy to, autostrady tutaj przy rondzie. Tam jest największy problem, nazwijmy to, bo co prawda część jest nasza, część jest lasów państwowych i tak nie do końca gdzieś tam można by było to umiejscowić, tak to nazwijmy. Ale od strony Torunia, jak się zjeżdża z wiaduktu, po prawej stronie jest tam taka zatoczka, nazwijmy to. Moim marzeniem jest takie coś, żeby tam właśnie powstał fajans, duży wicek, podświetlony z napisem Wrocławek, miasto dobrego klimatu. Możliwość zaparkowania samochodu, wyjścia, zrobienia sobie zdjęcia i pojechania dalej. Oznaczenia danego miejsca. Oczywiście do tego chciałbym też i będę namawiał, żeby powstała też tak, znaczy już jest, ale taka bardziej rozbudowana albo aplikacja, albo właśnie strona interaktywna na tej zasadzie, że wjeżdżając do Wrocławka, idąc do Wicka, robiąc sobie z nim zdjęcie, masz możliwość zeskanowania kodu QR lub też mapy Wrocławka, gdzie są najfajniejsze rzeczy. I to jest możliwe do realizacji. Odpowiedź, którą otrzymałem, że jak najbardziej, ale proponują, żebym poszedł jak gdyby z tym pomysłem do budżetu obywatelskiego, więc w tym roku na pewno pojawi się taki projekt w budżecie obywatelskim na zrobienie chociażby jednego takiego miejsca, bo to wiadomo, to są też koszta. Nie wiem, jak dużo trzeba będzie nakładów finansowych na to, żeby takie jedno miejsce powstało. Mówię, jedno jest od strony Kowala, no i jedno od strony Lipna. Więc jeżeli oczywiście mieszkanki i mieszkańcy Wrocławka będą za tym i to przysłowiowo przejdzie przez budżet obywatelski, to w następnych latach pojawi się, że tak powiem, kontynuacja tego projektu. I ja jako już wrocławianin, mieszkający tutaj, wjeżdżający do Wrocławka i widząc, że jest ten fajansowy wicek z napisem Wrocławek, miasto dobrego klimatu, na pewno bym się uśmiechnął, bo już teraz gdzieś są, mówię, wizje u mnie w głowie i widzę tą wizualizację. Oczywiście, wizualizacja jest wizualizacją. Dałem po prostu 3 pomysły na tej zasadzie, że jak ktoś by tego nie widział oczami swojej wyobraźni, to zobaczy, że tak powiem, ten obrazek. Ale to była jedynie propozycja, czy to będzie bardziej dzbanek, czy to będzie typowy wicek, czy coś innego, to już zostawię mieszkankom i mieszkańcom Wrocławka do wyboru, ale chciałbym, żeby to gdzieś było mniej więcej właśnie w tej koncepcji Wicka z napisem Wrocławek, miasto dobrego klimatu.
1: To w takim razie czekamy na budżet obywatelski. Ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia. I jeszcze troszeczkę cierpliwości.
1: Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Wrocławek, był moim i Państwa gościem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87 800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszej codzienności. Korzystamy w niej w ramach edukacji, pracy czy podczas zwykłych, codziennych czynności. Czy AI stanie się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu? O możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia, rozmawiano podczas konferencji poświęconej sztucznej inteligencji we Włocławku.
1: Dzisiejsza konferencja jest przede wszystkim o innowacyjności skupionej na sztucznej inteligencji, czyli tych narzędziach, które tak naprawdę w przyszłości będą obecne w każdej firmie.
2: To jakie tematy są dzisiaj podejmowane?
1: Przede wszystkim mówimy tutaj o bezpieczeństwie, mówimy tutaj o samych narzędziach sztucznej inteligencji, ale też chociażby o RODO, czyli o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.
2: Czy sztuczna inteligencja w firmach jest ułatwieniem i pomocą?
1: Sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej firmy, czyli nie mówimy tylko o ułatwieniu, nie mówimy tylko i wyłącznie o pomocy, chociaż na chwilę obecną w wielu przypadkach właśnie tak jest, ale mówimy o tym, że sztuczna inteligencja to będzie ta część biznesu, na której tak naprawdę każda działalność będzie się opierać.
2: Jak ważne są takie spotkania?
1: Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne. Zresztą dzisiaj ilość osób na sali pokazuje to, że przedsiębiorcom potrzebna jest wiedza. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji, do tego, w jaki sposób mogą wykorzystywać określone narzędzia. Prawda jest taka, że kto się nie edukuje, ten niestety się nie rozwija. Jeżeli ktoś się nie rozwija, no to albo żyje w stagnacji, albo wręcz się

0: cofa. Pamiętajmy o tym, że świat cały czas idzie naprzód, świat cały czas się zmienia i naszym zadaniem jest to, żeby dostosować się do tych zmian. Jeżeli się do tych zmian nie dostosujemy, to niestety, ale nasze miejsce na rynku no, będzie się cały czas zmieniać i to wcale nie na lepsze, tylko na gorsze.
1: Czy firmy właśnie coraz częściej przekonują się do tej sztucznej inteligencji?
0: Tak, firmy coraz częściej przekonują się do sztucznej inteligencji. Wynika to chociażby z tego, że procesy automatyzacji pewnych zadań, które często zajmowały nam 2 godziny, 3 godziny dziennie, teraz dzięki sztucznej inteligencji mogą nam zajmować dosłownie minuty. Tak? Mówimy tutaj na przykład o obsłudze klienta, mówimy tutaj o obsłudze procesów księgowych zachodzących w firmie, o obiegu dokumentów. Także myślę, że tak.
2: W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy na co dzień korzystają z innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
3: Dzisiaj poza tym, że prowadzę całą tą konferencję, opowiadałem o części, w której specjalizuję się od kilkunastu lat, czyli opowiadałem firmom o tym, jak wdrażać skutecznie cyfrową transformację w sektorze klientów małych i średnich przedsiębiorstw.
1: Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm?
3: Tak, zdecydowanie. Pokazywałem wyniki różnych badań, w których widzimy, jak rynek pracy będzie się zmieniał i jak na rynek pracy w najbliższych latach wkroczą pokolenia ludzi Z i pokolenie ludzi alfa, którzy natywnie wykorzystują sztuczną inteligencję do procesu nauki, do procesu wyszukiwania informacji i rolą przedsiębiorstw, rolą firm będzie skuteczne zapewnienie narzędzi, z których na co dzień ta grupa ludzi i również my jako milenialsi coraz częściej korzystamy.
1: Czy firma, która nie będzie korzystała ze sztucznej inteligencji, zostanie poniekąd w tyle?
3: Moim zdaniem firmy, które zrezygnują z szybkiej adopcji sztucznej inteligencji, prędzej czy później to zrobią, bo zobaczą po prostu, jak szybko ich konkurencja rośnie i jak tracą swoją szansę na rynku.
2: Uczestnicy podkreślali, że tego typu wydarzenia są okazją do poszerzenia swojej wiedzy i wymiany doświadczeń.
4: Cała konferencja jest niezmiernie interesująca z punktu tego, co się tak naprawdę dzieje teraz w przestrzeni naszej na co dzień, ale także z punktu widzenia rynku pracy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy także jako pracownicy instytucji publicznych mogli uczestniczyć i zdobywać taką wiedzę na temat tego, jak korzystać w sposób innowacyjny, ale też przede wszystkim bezpieczny z narzędzi AI, które tak naprawdę stają się już naszą codziennością.
1: Czy pani w swojej pracy używa AI?
4: Tak naprawdę AI to są takie narzędzia jak Canva, właśnie tak jak tutaj już wcześniej pan wspomniał, przeglądarka Google, więc siłą rzeczy na co dzień korzystamy z takich narzędzi, nawet czasami o nich nie wiedząc.
5: Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie przygotowane jest to spotkanie z bardzo dużą ilością wiedzy. Spotkanie, które zawiera bardzo dużą ilość informacji, w jaki sposób bronić się przed hakerskimi włamaniami, również w jaki sposób bezpiecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję w biznesie, właśnie w naszych firmach. Więc uważam, że to jest bardzo potrzebne dla przedsiębiorców takie wydarzenie.
1: Który temat panią szczególnie zaciekawił? Czy usłyszała pani coś, czego wcześniej nie wiedziała?
5: Raczej z każdym tematem się gdzieś spotkałam czy słyszałam, ale dzisiejsze spotkanie dało mi możliwość pogłębienia tej wiedzy i większego skupienia się na tym, co ja wykorzystuję w swojej firmie, na jakich narzędziach pracuję, a które mogłabym wykorzystać i poprawić jakość swojej pracy i jej wydajność.
1: Czyli używa pani sztuczną inteligencję w swojej firmie na co dzień?
5: Zdarza mi się, że także wykorzystuję sztuczną inteligencję.
1: Jest to pomocne narzędzie?
5: Tak, jest to bardzo pomocne narzędzie w dzisiejszych czasach.
1: A w jaki sposób pani jej używa?
5: Poprzez zbieranie gdzieś tam jakichś informacji danych, analizowanie pewnych informacji, które wpływają mi od klientów. Także uważam, że to jest też dobre w dzisiejszych czasach rozwiązanie, żeby być pewnym, czy nawet dana praca albo przypływane informacje są wiarygodne, są poprawne.
1: Czyli uważa pani, że sztuczna inteligencja może być przyszłością dla firm?
5: Tak, jak najbardziej. Sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm, ale oczywiście trzeba ją stosować, czy z niej korzystać w bardzo profesjonalny sposób i wiedzieć na ile.
2: Choć sztuczna inteligencja wciąż budzi wiele pytań, jedno jest pewne. Jej znaczenie w obszarze biznesu będzie systematycznie rosło. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zmieniono nazwę i rozszerzono zakres zadania pod nazwą

0: adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina we Włocławku na salę sportów walki. Już wcześniej informowaliśmy o planach utworzenia Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz. Na piętrach budynku będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, a na dole sale do ćwiczeń. Co zatem się zmieni? Dolne pomieszczenia będą salami magazynowymi. Dlaczego?
1: W ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali zmiany odnośnie Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina 6, a mianowicie przekształcenie części pomieszczeń Bursy na salę sportu walki.
2: Sala sportu walki, ale także będą to pomieszczenia magazynowe na wypadek wojny.
1: Tak, docelowo ma tam powstać Centrum Sportów Walki, o które zabiegam już od wielu, wielu lat. Była to między innymi także jedna z propozycji Koalicji Obywatelskiej do budżetu na 2026 rok. Tutaj prezydent Krzysztof Kukucki znalazł fajne rozwiązanie w mojej ocenie, a mianowicie chce pozyskać środki z Ministerstwa Obrony Narodowej i w trakcie pokoju będzie znajdowała się tam sala sportu walki, a w trakcie wojny będą tam pomieszczenia magazynowe dla wojska.
2: Wiąże się to także z dofinansowaniem, jak rozumiem, o które będzie się Urząd Miasta i radni ubiegali.
1: Prezydent jako organ wykonawczy będzie ubiegał się o środki z Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie trwają prace nad projektem i nad składaniem wniosków.
0: W budynku Bursy będzie znajdowała się sala do sportów stójkowych, takich jak boks, kickboxing czy karate. Druga sala miałaby być przeznaczona do judo, jiu-jitsu i zapasów. Istotne jest także miejsce do przygotowania motorycznego. Dwa tygodnie pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych wydarzeń. Włocławek szykuje się na swoje święto. Przed mieszkańcami koncerty największych gwiazd, widowiskowe spektakle teatrów ulicznych i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W parku na Słodowie wystąpią legendy polskiej muzyki, m.in. Paktofonika i T-Love. Nie zabraknie także artystów młodego pokolenia, wśród nich bracia Kacperczyk i Fukaj, których koncerty wyprzedają się w całym kraju.
3: Dni Włocławka już kolejny rok z rzędu odbywać się będą właściwie przez dwa tygodnie. Szereg imprez, począwszy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Żak w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przez 30-lecie zespołu Classic, zakończenie roku artystycznego zespołu Happy Kids, czyli to jest formacja taneczna, przez noc świętojańską w parku na Pompce 21 czerwca, przegląd teatrów ulicznych na Starym Rynku i Fire Show. Po dużą imprezę muzyczną, czyli Festiwal Nowej Muzyki, tutaj wystąpi Paktofonika, Fukaj oraz bracia Kacperczyki, a kolejnego dnia wystąpi zespół Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, więc to będzie sporo dobrej muzyki na Słodowie.
0: Muzyczne emocje to jednak nie wszystko. Na mieszkańców będą czekać animacje i warsztaty przygotowane przez instytucje kultury.
3: W parku na Pompce prezentować się będą animacje instytucji kultury, które funkcjonują w naszym mieście, więc w parku na Słodowie ta część muzyczna, a w parku na Pompce właśnie ta część taka bardziej kameralna, ale też bardzo potrzebna.
0: Najbliższe tygodnie będą również okazją do spotkań z internetowymi twórcami.
3: W niedzielę 28 czerwca, czyli to ostatni dzień Dni Włocławka, zlot youtuberów. W tym roku AJ i Tytus Chmielewski, chłopak z Włocławka, 20-letni, który na rowerze przejechał najpierw Brazylię, a później Japonię. Jego vlogi cieszyły się i nadal cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych i no bardzo się cieszę, że youtubera po raz kolejny tak naprawdę z okolic Włocławka i z Włocławka możemy zaprosić.
0: Na finał święta scena będzie należeć do lokalnych artystów. To właśnie oni pokażą swój talent przed szeroką publicznością.
3: Kończymy na Słodowie sceną włocławskich muzyków. Tu otwieramy scenę. Ona będzie dostępna tak naprawdę dla zespołów, które funkcjonują w naszym mieście i to będzie możliwość tak naprawdę zaprezentowania się przed lokalną publicznością. To też na Słodowie, na scenie, na której dzień wcześniej Pull the Wire, Myslowic i TILAF wystąpią.
0: Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już 14 czerwca. Dlatego warto zarezerwować ten czas i stać się częścią tego niezwykłego miejskiego święta.

0: Baruchowo gościło 48. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wydarzenie w kontekście rozwoju i współpracy samorządów. W agendzie konwentu znalazło się wiele kwestii dotyczących problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie.
1: Przy okazji konwentu poruszane są bardzo ważne sprawy dla nas, dla samorządowców. Dzisiaj nie będzie inaczej i tych spraw na pewno będzie sporo, między innymi dotyczące pozyskania środków na realizację kolejnych zadań. To będą również sprawy związane z programem ochrony ludności, obrony cywilnej. Też takie bieżące sprawy, które dotyczą mieszkańców, typu szacowanie szkód łowieckich, temat dotyczący wilków, więc tych spraw na pewno będzie dużo i myślę, że też i tu będzie żywa dyskusja na ten temat. Tematy, które będą dzisiaj przedmiotem konwentu, bardzo osobiście można powiedzieć dotyczą nas, naszej gminy, naszych mieszkańców, bo problem wilków tak dotyczy nas, zresztą to, co było wcześniej w mediach podawane i te straty, jakie były spowodowane w mini zoo w Zielonej Szkole, też wszystko wskazuje na to, że były to wilki. Dlatego ten temat dzisiaj też będzie poruszany na konwencie.
2: Mamy dzisiaj też kilka ważnych tematów takich. Ten najważniejszy chyba, który dotyczy gmin, szczególnie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dotyczy planów ogólnych. To jest temat, nad którym pracujemy od 2 lat gdzieś. Część naszych wniosków została zaakceptowana przez stronę rządową już i została w formie nowelizacji ustawy wprowadzona, ale część jeszcze ciągle oczekuje do wprowadzenia. Co do części mamy obawy, że niestety nie będą wprowadzone. Nasze obawy dotyczą szczególnie inwestycji zgodnie z nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym po uchwaleniu planów ogólnych w gospodarstwach rolnych, które znajdują się w rozproszonej zabudowie i które nie będą objęte planem ogólnym czy planami uzupełnienia zabudowy. Te gospodarstwa rolne naszym zdaniem niestety, ale będą miały bardzo utrudniony proces inwestycyjny i to nas bardzo mocno interesuje, dlatego że no, to będzie wstrzymanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które w gminach wiejskich oczywiście naturalną rzeczą, że się znajdują. W większości przypadków jesteśmy zgodni. Zdarzały się rozbieżności, jeżeli chodzi o podziały środków, bo my jako konwent zawsze byliśmy w większości za tym, żeby środki zewnętrzne, jak są czy to fundusze unijne, czy fundusze krajowe, żeby w miarę równomiernie trafiały do poszczególnych samorządów. Żeby nie było sytuacji takich, że jeden samorząd otrzymuje, załóżmy, 10 milionów złotych, a 10 innych, często sąsiednich nawet samorządów, nie otrzymują żadnego wsparcia. Problemy podobne mamy w obszarach wiejskich. To są ciągle problemy związane z infrastrukturą drogową, z tematami wodno-kanalizacyjnymi, z szkołami, z finansowaniem oświaty czy z zabieganiem o nasze kompetencje. I tu praktycznie w 100% mamy zbieżność naszych interesów i zgodę co do podejmowanych wniosków czy stanowisk.
0: Konwent odbył się w nowoczesnym budynku wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wójt podkreśliła, że gmina się rozwija, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
1: Myślę, że mamy czym się pochwalić. Dorobek mojego poprzednika, pana Stanisława Sadowskiego, był bardzo duży. Potencjał, infrastruktura jest bogata, więc chcemy pochwalić się tym, co mamy, to, co już jest i jak to wygląda, więc jest okazja też i promocji naszej gminy. Tak jak wspomniałam wcześniej, posiadamy infrastrukturę i ten rozwój na pewno tutaj w naszej gminie nastąpił, no ale no właśnie, to nie oznacza, że możemy tutaj spokojnie sobie żyć i te problemy nas nie dotyczą, bo jednak tych wyzwań jest, chociażby pod kątem programu ochrony ludności, obrony cywilnej, to temat, który ostatnio bardzo często jest poruszany, no i jest taka potrzeba, żebyśmy byli zabezpieczeni na różne sytuacje, nie tylko związane z jakimś zagrożeniem zewnętrznym, ale z sytuacjami kryzysowymi, związanymi z warunkami atmosferycznymi, więc ten temat na pewno jest dla nas ważny, bo na terenie gminy nie mamy miejsc schronienia. Też i zasoby wymagają uzupełnienia, dlatego ten temat na pewno jest dla nas ważny. No i takie sprawy bieżące związane z mieszkańcami czy z gospodarką wodno-ściekową, to również dla nas na przyszłość pod kątem modernizacji stacji uzdatniania wody czy gminnej oczyszczalni ścieków. Także tych wyzwań na pewno nie jest mało.
0: W spotkaniu uczestniczył Piotr Hemmerling, pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreślił rolę realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
3: Jestem przekonany, że duża część dzisiejszych obrad będzie poświęcona realizacji.

0: Właśnie zapisów ustawy o obronie, ochronie ludności, obronie cywilnej, finansowaniu przedsięwzięć związanych właśnie z realizacją tej ustawy. Więc myślę, że jest to właściwe forum do dyskusji, do omawiania problemów, które się oczywiście pojawiają w trakcie realizacji. Głównie dotyczy to spraw związanych z finansowaniem, ogłoszeniem kolejnego naboru na środki potrzebne do zrealizowania celów, które samorządowcy sobie ambitnie stawiają. Oczywiście w dalszym ciągu finansujemy zakup urządzeń potrzebnych do likwidacji miejscowych zagrożeń, urządzenia, budowle, ale również finansujemy prace projektowe związane z przystosowaniem obiektów do koncentracji ludności, do ochrony ludności. Pojawiają się również już projekty związane z budową schronów, miejsc schronienia. Szeroka gama tych przedsięwzięć i ja się cieszę, bo one są coraz bardziej przemyślane, coraz bardziej takie celowe i związane z realizacją głównych założeń tej ustawy. Więc bardzo już konkretne rzeczy. Przekażę dzisiaj tutaj informację, że ustawa będzie nowelizowana. Od stycznia pojawi się możliwość, żeby planować w takim cyklu 5-letnim. Do tej pory planowanie, realizacja, konsumowanie jak gdyby tych inwestycji odbywało się tylko i wyłącznie w cyklu jednorocznym, a więc bardzo krótki czas na pomysł, przygotowanie, realizacja. A od stycznia 2027 roku będzie możliwe, zgodnie z nowelizacją ustawy, będzie możliwe planowanie w takiej sekwencji 5-letniej do 5 lat oczywiście, co moim zdaniem spowoduje, że te inwestycje w zakresie obrony cywilnej będą bardziej celowe, przemyślane, na pewno będą to bardziej kosztochłonne, ale moim zdaniem jest to nowum, które na pewno wpłynie na bardziej celowe wydatkowanie tych środków.
1: Kwestie obrony cywilnej zdominowały konwent. Część samorządowców wprost stwierdziła, że środki chociażby na budowę schronów są niewystarczające.
2: Te środki, dobrze, że się w ogóle pojawiły. One po raz pierwszy w ubiegłym roku się pojawiły. W tym roku jest druga tura realizacji tych wniosków o dofinansowanie. Zawsze jest tak, w każdym zakresie, że te potrzeby są dużo większe. Mamy w tej chwili inną sytuację zupełnie, bo to zagrożenie militarne, stąd ta nowa ustawa o obronie ludności i ochronie cywilnej. My od początku wnioskujemy o to, żeby programy były wieloletnie. W ubiegłym roku i w tym roku mamy programy roczne. Te dotacje, które otrzymujemy, musimy zrealizować i rozliczyć w roku bieżącym. W przyszłym roku jest zapowiedź, że rozpocznie się już realizacja programu wieloletniego, 5-letniego i to jest to, na co my czekamy. Szczególnie jeżeli chodzi o większe inwestycje w obszarach wiejskich, to przede wszystkim miejsca schronienia. No, wiem, że są w niektórych gminach planowane jest budowa schronów. To są inwestycje wieloletnie. Ciężko byłoby to zrealizować w jednym roku, szczególnie jeżeli chodzi o sfinansowanie takiego zadania. Program 5-letni pozwoli nam na to, żeby planować już te inwestycje na spokojnie i zrealizować w kolejnych 5 latach. Jeżeli chodzi o miejsca schronienia, to my czekamy na ten program 5-letni. W ubiegłym roku doposażyliśmy w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji jakichś ratowniczych czy w razie jakiegoś zagrożenia. Ten sprzęt w większości jest przekazany do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dlatego, że w obszarach wiejskich to one są najbardziej wyspecjalizowane i najsprawniejsze, jeżeli chodzi o niesienie tej pierwszej pomocy. W tym roku skupiamy się na rozbudowie infrastruktury kubaturowej o miejsca magazynowe, bo tego sprzętu przybywa dużo i trzeba zabezpieczyć miejsca do składowania tego sprzętu, żeby on był też jak najbliżej ludzi. Mamy potrzeby, co zgłaszaliśmy w ubiegłym roku już i również inne gminy to zgłaszały, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy. Bo co z tego, że będziemy mieli magazyny, będziemy mieli wyposażenie, jak nie będziemy mieli transportu do tego, żeby to szybko do mieszkańców dostarczyć?
3: Na razie to dość dużo się na ten temat mówi, natomiast słabo odczuwamy wsparcie naszych samorządów, jeżeli chodzi o takie typowe budowle obronne, a o tym się bardzo dużo mówi. Na przykład środków na budowę schronów praktycznie nie ma wcale. Samorządy nie są w stanie za własne środki wybudować takich inwestycji.

0: bardzo potrzebnych, ponieważ są to wydatki rzędu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast potrzeba też wielu środków na infrastrukturę. Samorządy, szczególnie gminy typowo rolnicze, nie są w stanie wygenerować takich kosztów własnych, żeby inwestować w poważne prorozwojowe inwestycje. Musimy liczyć na wsparcie państwa w tym zakresie. Jeżeli tego nie będzie, to powoli gminy zaczną się zwijać, kolokwialnie powiem, być może łączyć, ale to jest trudny temat, bardzo trudny temat. To trzeba liczyć w milionach dla każdej z gmin, nie w milionach, na razie to jest liczone w milionach na całe województwo. Natomiast to są inwestycje bardzo potrzebne, ale bardzo drogie. I bez wsparcia budżetu państwa to tutaj będziemy tylko się szkolić, mówić, jak powinniśmy zapobiegać niebezpieczeństwom, jak chronić ludność, natomiast nie będziemy mieli do tego środku, nie będzie infrastruktury, nie będzie przede wszystkim schronów. Tego nie budowało się od czasów powojennych i praktycznie żadna gmina takich inwestycji nie wykonywała i nie ma takich możliwości, żeby chronić ludność na wypadek najgorszego zagrożenia.
1: Myślę, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na te środki z racji tego, że nawet i te cyberataki, które się dzieją na co dzień, o których nawet nie wszyscy może wiedzą, to my też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nawet zabezpieczać bazy danych, zabezpieczać infrastrukturę, sieć, komputery, pracę całego urzędu, żeby ona była sprawna, a także w terenie również wodociągi i inna infrastruktura, która jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować na co dzień.
2: Konwent Wójtów jest platformą do dyskusji o problemach, ale także miejscem artykułowania potrzeb małych i średnich gmin na szczeblu wojewódzkim. Często podczas konwentów podejmuje się istotne uchwały w kwestiach rolnictwa czy ochrony środowiska. Problem z parkowaniem w okolicach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku od lat pozostaje nierozwiązany. Każdego dnia pacjenci i ich rodziny mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca. Samochody często ustawione są wzdłuż drogi prowadzącej do wieńca, a niektórzy kierowcy parkują nawet na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu szpitala. Temat powrócił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Zaubecki zapowiadał budowę wielopoziomowego parkingu przy szpitalu. Zdaniem działaczy PiS realizacja tej inwestycji może jednak potrwać znacznie dłużej niż oczekują tego mieszkańcy.
3: Marszałek stwierdził, że ten parking będzie budował on wielokubatowy na 473 miejsca, że w tym roku też już rozpoczną się prace związane z projektowaniem. No ale proszę Państwa, znając szybkość i działania marszałka na temat inwestycji, w zakresie inwestycji drogowych i nie tylko drogowych we Włocławku, no to wiemy, że serce szpitala miało być oddane w 2021 roku. Teraz z zapowiedzi marszałka z 8 czerwca z sesji nadzwyczajnej województwa to serce będzie oddane w 2027 roku, więc za rok.
2: Przedstawiciele PiS zwracają również uwagę, że kilka miesięcy temu własne plany związane z budową parkingu przedstawiały władze Włocławka. Ich zdaniem obecnie temat ten schodzi jednak na dalszy plan, a zapowiadane wcześniej działania nie są realizowane w oczekiwanym tempie.
3: Prezydent mi na sesji ostatniej odpowiedział również na to pytanie, że jeżeli będzie marszałek szybko budował, no to nie ma sensu się dublować. Ja myślę, że panie prezydencie jest sens, jest apel o to, żeby miasto jednak ten parking leśny wybudowało, dlatego że wszystkie parkingi przy szpitalach są z reguły komercyjne i pewnie ten, który będzie budował marszałek, też będzie komercyjny. Natomiast myślę, że dla mieszkańców miasta, dla tych, którzy tutaj korzystają z pomocy, taki parking wybudowany bardzo szybko byłby dobrym gestem i tu apeluję do lewicowej wrażliwości naszego prezydenta, żeby z niej po prostu skorzystał, a nie oglądał się na potrzeby swoich koalicjantów.
2: Jak podkreślają samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością, sytuacja wymaga pilnych decyzji. Ich zdaniem problem będzie się pogłębiał, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu oraz podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy parkowanie na poboczach czy nieutwardzonych terenach staje się jeszcze bardziej uciążliwe.
4: Cóż, jaka sytuacja jest wokół szpitala, widać, tak jak powiedział pan przewodniczący, na załączonym obrazku. Wzdłuż ulicy Wienieckiej codziennie setki samochodów w warunkach, które no, nie odpowiadają standardom XXI wieku. Parkują w błocie, też

zimą w śniegu, wzdłuż lasu. Lasy państwowe czasami to blokują, wystawiają barykady, żeby kierowcy nie wjeżdżali. I tak jak powiedział pan przewodniczący, była nadzieja, że lasy państwowe we współpracy z miastem ten problem rozwiążą. W marcu pojawiła się informacja, że powstanie ten parking naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. Pan prezydent zapowiedział też w rozmowach takich z radnymi, że ten parking

0: pacjenci z okolicznych powiatów. Parkowanie przy szpitalu czasami jest wręcz niemożliwe. No, jest to niedopuszczalne we współczesnych czasach. Ja nie mogę na to spokojnie patrzeć. W związku z tym apelowaliśmy do prezydenta, żeby jednak tej decyzji nie zmieniał. Na ostatniej sesji padło zdanie, że, tak jak powiedział pan przewodniczący, że jednak może będzie budowany tylko i wyłącznie parking finansowany przez marszałka. No cóż, będzie, nie będzie, okaże się, to jest przyszły rok. Natomiast ten mniejszy parking miejski, darmowy dla mieszkańców, mógł powstać sprawnie, szybko w tym roku, tak żebyśmy wszyscy, którzy potrzebujemy korzystać ze szpitala, mogli to zrobić w sposób ucywilizowany.
1: Mieszkańcy korzystający ze szpitala od lat liczą na rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo jednak, która z zapowiadanych inwestycji miałaby zostać zrealizowana jako pierwsza. Jedno jest pewne. Liczba miejsc parkingowych w rejonie lecznicy od dawna nie odpowiada rzeczywistym potrzebom pacjentów, odwiedzających i pracowników szpitala. Nie lada gratka dla miłośników teatru. Na scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, Teatr Polska. Celem programu Teatr Polska jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych.
2: Teatr Polska to jest program, który finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny, ale przede wszystkim program, który jest niezwykle bliski mojemu sercu teatromana. To jest program, który daje możliwość tym miejscowościom, które teatru nie mają, na zaproszenie fenomenalnych, nagradzanych spektakli, które ogląda specjalny jury i wysyła do tych miejscowości. Normalnie koszt takiego spektaklu by nas przerósł, a dzięki temu dofinansowaniu mamy bilety po 30 zł, a kartę teatromana po złotych 100. Więc jak widać, jest to impreza, która jest dostępna dla każdego. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to są spektakle wybitne, to nie są komercyjne produkcje, bardzo różnorodne pod względem formy, pod względem treści. No i w tym roku w ogóle jest dla nas fenomenalny rok, ponieważ zaczynamy w czerwcu, kończymy w październiku, dzięki czemu będzie można zobaczyć aż 6 spektakli. 4 przeznaczone są dla widzów dorosłych, a 2 dla dzieci. I mówię o tym teraz, ponieważ pierwszy już 18 czerwca. Immunokracja to jest spektakl, który opowiada o społeczeństwie jako ciele, które jest toczone przez stan zapalny, czyli opowiada o tym, co się w naszym świecie w tej chwili dzieje, o konfliktach, o nienawiści, o różnego rodzaju cynizmie, który toczy ten organizm, ale oczywiście nie pozostawia widza bez pomysłu na rozwiązanie i bez nadziei. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Uważam, że to będzie przepiękne widowisko. Wykorzystane w tym widowisku są różnego rodzaju technologie, wizualizacje, więc jest to takie trochę laboratorium sztuki, które wciąga widza także w różnego rodzaju interakcje. Więc zapraszam serdecznie 18 czerwca o godzinie 19 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło na pierwszy spektakl w ramach Teatru Polska.
1: Tematyka kolejnych spektakli jest bardzo zróżnicowana. Tytuły kolejnych przedstawień, które odbędą się we wrześniu, to Wyobraźnia, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Solaris, Matki Śnieżne, natomiast w październiku Niżyńska Pianoforte.
2: Solaris to monodram, w którym astronautę gra kobieta, więc też to jest zadziwiająca sytuacja i też wykorzystane są tutaj wizualizacje. Natomiast Niżyńska Pianoforte to w ogóle zadziwiający spektakl, ponieważ odbywa się na trampolinie i aktorka właściwie część spektaklu spędza w powietrzu. A Matki Śnieżne to już stricte dramatyczna rzecz. Myślę, że opowieść, która poruszy serca naszych widzów. I 2 fantastyczne spektakle dla dzieci. Kulawa Kaczka i Ślepa Kura oraz spektakl Wyobraźnia.
1: Karta teatromana jest do nabycia tylko w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Natomiast pojedyncze bilety można zamówić na stronie biletna.pl.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko,

0: czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Wybrany z osiedla Śródmieście i Zawiśla. No właśnie, Wy 2 lata temu szliście do tych wyborów z taką rozbudowaną listą obietnic. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia te 2 lata, które właśnie minęły? Z perspektywy właśnie tych 2 osiedli.
1: Po pierwsze, z perspektywy właśnie jako radnego, mogę powiedzieć, że naprawdę idziemy bardzo mocno do przodu. Po pierwsze, pan prezydent Krzysztof Kukucki bardzo mocno stara się, że tak powiem, te wszystkie właśnie punkty, które były obiecane, realizować. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie i naprawdę idzie to w bardzo dobrym tempie. I też z drugiej strony, jako mieszkaniec Śródmieścia, też mogę powiedzieć, że jak najbardziej, bardzo dużo się dzieje, bo pamiętam na samym początku chociażby kadencji, kiedy był remont ulicy Chopina, później Warszawskiej, tak, wymieniana była nawierzchnia, to pamiętam, że z panem prezydentem rozmawiałem, ja mówię, tak właśnie powinien wyglądać Włocławek, jeżeli chodzi o centrum, o Śródmieście. Mówię, najważniejsze jest to, że no, punktem centralnym w mieście, oczywiście dla niektórych to może być Plac Wolności, a dla mnie też jest to jednak Urząd Miasta, który też jest w centralnym, jest obok. Ja mówię, kiedy ludzie przyjeżdżają do Włocławka, będą chcieli i chcą jechać prostymi drogami, bez dziur, móc, że tak powiem, pozwiedzać ten Włocławek, czyli też jest dosyć istotne, żeby zaparkować ten samochód, żeby była widoczna zmiana na lepsze. I zdaję sobie sprawę, że teraz oczywiście na tapecie jest zielone tereny Śródmieścia, jest 3 maja i nie każdy jest z tego zadowolony. Ale trzeba powiedzieć sobie jasno, jeżeli marzy ci się remont mieszkania, chcesz mieszkać w nowym, świeżo wymalowanym, nowo umeblowanym mieszkaniu i tak dalej, no to musisz się przemęczyć te pół roku czy rok nawet. Mówimy o własnych 4

0: kątach, tak? Nie wyprowadzi się nagle z mieszkania, nie wyprowadzi się nagle z miasta, bo miasto musi zrobić po prostu, no tak to jest, że nie jesteśmy w stanie też przysłowiowo zamknąć wszystkiego, no bo ludzie też muszą tutaj jakoś
1: no
0: żyć.
1: Tak, no ale mieszkańcy przede wszystkim właśnie teraz zwracają na to uwagę, tak, że Włocławek jest jednym wielkim placem budowy. Czy te efekty mieszkańcy już widzą, tych inwestycji, które są poczyniane?
0: Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zielone tereny śródmieścia, które też były moim punktem, bo też pamiętam, nagrywałem to, że właśnie od Parku Łokietka do Urzędu Miasta i nawet dalej do Placu Wolności, będziemy starali się zrobić właśnie tak zwany deptak. Dzisiaj właśnie jadąc tutaj do Was, widziałem już te nowe drzewa, te nowe nasadzenia, bo mieszkańcy również mówili o tym, że jest betonoza, że jest dużo tego. Nie, właśnie w tym momencie tak naprawdę dopiero te wszystkie nasadzenia, to wszystko to, co będzie zielone, jest wsadzane, no bo to nie miało sensu, że tak powiem, na początku, kiedy...
1: Trwała inwestycja, która...
0: Znaczy, nadal ona trwa, ale no jednak pierw jest budowa chodników, ulicy, całej tej infrastruktury. Widziałem również ten nowy plac zabaw. To wszystko się dzieje. Oczywiście są gdzieś tam opóźnienia w tym i wszyscy o tym doskonale zdają sobie sprawę, ale niestety tak czasami bywa, więc dajmy spokojnie skończyć i nawet właśnie przy Zielonym Rynku, jak przejeżdżałem, już widziałem tą ścieżkę rowerową, już widziałem ten łącznik, już mówię, już widać tą końcówkę, już widać te naprawdę efekty i przede wszystkim widziałem właśnie te drzewa, jak gdyby w donicach, które już przyjechały i gdzieś tam będą wsadzane. Więc to się dzieje cały czas. Oczywiście wcześniej, jak była właśnie czy zamknięta ulica Chopina, czy zamknięta ulica Warszawska, to też było centrum miasta i też jakoś sobie daliśmy radę, ale jeżeli chcemy dalej iść właśnie w ten remont, to on kiedyś musi się wydarzyć. To jest dla mnie bardzo istotne i bardzo fajne, że po pierwsze prezydent, po drugie my jako nowa lewica, tak, tutaj, która jest we Włocławku, staramy się właśnie dotrzymać tych obietnic i te obietnice są dotrzymywane. Też nie chcemy od razu wszystkiego i też nie da się zrobić tego od razu w jednym terminie. Bo teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy na początku inwestycji przeogromnej, którą będzie tunel właśnie pod ulicą Wieniecką. I też miasto przygotowuje drogi objazdowe, alternatywy. To wszystko po to, żeby ten ruch gdzieś rozładować. Korki będą, od razu mówię, że korki będą
1: się
0: zdarzały.
1: To jest chyba nieuniknione.
0: To jest nieuniknione, ale po pewnym czasie nie będziecie Państwo musieli czekać na to, żeby w końcu ten szlaban się przysłojał, podniósł, pociąg przejedzie, szlaban się podniesie. Tylko będziemy mogli przejechać bezpiecznym przejazdem właśnie pod torami. I to jest istotne, że no pierw musi być trochę niewygodnie, żeby później było lepiej. I zresztą to widać, bo tych inwestycji jest coraz więcej. Jest ich dużo, dlatego też mieszkanki i mieszkańcy Włocławka mogą mieć wrażenie, że nagle Włocławek stał się jednym wielkim placem budowy.
1: No,
0: i teraz to jest
1: wypadają.
0: Lepsze. Tak, i teraz to jest lepsze. Przemęczymy się powiedzmy te pół roku czy rok i za chwilę będą inwestycje mniej wrażliwe, że tak powiem, dla centrum, tak? Bo chociażby też most stalowy oczywiście cały czas jest też remontowany, ale też nie można o tym zapomnieć. On jest remontowany pod ruchem. Pamiętam doskonale, kiedy jeździłem autostradą w kierunku Katowic. Ona też była robiona pod ruchem. Tam non-stop były korki, tam non-stop były przeciągnięcia, ale w końcu dzisiaj, kiedy jadę w kierunku Katowic, to jadę komfortową autostradą. Mam trzy pasy, bez problemu. Jadę szybko, to znaczy te 140 km, więc jadę szybciej niż to, co było. I dojeżdżam do Katowic, powiedzmy, niecałe 3 godziny. Bez problemu jakiegoś większego. Ale no, trzeba było się przemęczyć. Bo w swojej karierze akurat zawodowej też grałem w Gliwicach, więc też akurat jeździłem wtedy do Gliwic. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o Włocławek, to nie tylko są te inwestycje te duże, tak? Ale to są też inwestycje te mniejsze. A ja jako były sportowiec, bardzo na to zwracam uwagę i zawsze przy tego typu inwestycjach chodzę i chociażby na Zawiślu powstał w 2024 i 5 mamy pumptrakt, nowa siłownia zewnętrzna.

0: powstaje hala pełnowymiarowa, hala sportowa przy zespole szkół. Tak.
1: Właśnie pan też tam co chwilę jest tam, patrz.
0: Tak, ja jestem cały czas, patrzę na tą inwestycję. Można powiedzieć, że znam się z pracownikami, czy z panami, którzy to wszystko gdzieś tam są na miejscu. I nie chcę powiedzieć, że patrzę im na ręce, bo to nie jest kwestia patrzenia na ręce. Chcę po prostu wiedzieć, na jakie problemy napotykają, jakie ewentualnie zmiany zachodzą. Też staram się podpowiedzieć bardziej jako użytkownik kiedyś, na co trzeba zwrócić uwagę. Konstrukcyjnie w to się w ogóle nie ładuje, jeżeli chodzi o projekt. Projekt jest zaakceptowany. Ale są pewne rzeczy, które można by było, że tak powiem, zrobić, żeby użytkowanie danego obiektu było o wiele łatwiejsze.
1: I te pana uwagi są brane pod uwagę?
0: Tak, nie jest to jeszcze do końca ten etap, żeby ta dana uwaga była już wdrażana, ale oni już wiedzą, że takie uwagi są, tak? Na tym etapie, kiedy była podłączana na przykład sieć wodno-kanalizacyjna, już też dałem im uwagi, gdzie oni właśnie musieli o tym doskonale wiedzieć, no bo wszystko to idzie jeszcze w ziemi. Kiedy były budowane fundamenty, też byłem na inwestycji, też się pytałem właśnie, jak to wygląda. Mówię, dlaczego tak, ile czekamy z czasem. Mówię, zaczęliście od tej strony, mówię, tutaj było na wizualizacji, mówię, były schody, tutaj było podejście, mówię, w końcu jaki jest ten wariant. Więc to wszystko cały czas jestem na bieżąco. Oczywiście też czasami dzwonię do pana dyrektora i z nim rozmawiam, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Mhm. Tak?
1: To na jakim etapie jest właśnie ta budowa tej hali?
0: Nazwijmy to, mamy może nie o tyle co parter, co mamy podłogę parteru, o tak to nazwijmy. Mhm. Więc to wszystko już idzie naprawdę w bardzo dobrym tempie. Wiem, że wykonawca chce jak najszybciej skończyć, nazwijmy to jak najszybciej skończyć, chce po prostu skończyć, chce mieć obiekt odebrany, więc stara się, żeby to wszystko było zgodnie z harmonogramem, a nawet harmonogram wyprzedza. Moim marzeniem jest to, żeby rozpocząć rok szkolny 2027 już na tym boisku, czy powiedzmy na tej hali, żeby tam się odbył ten właśnie rozpoczęcie roku szkolnego w 2027. I to jest co prawda okres bodajże 2 miesięcy szybciej niż zakłada plan, gdzie wykonawca przekonał mnie, że oni tak naprawdę chcieliby ten obiekt już skończyć na koniec roku szkolnego, a w wakacje już, że tak powiem, żeby został odebrany. Oczywiście, tak jak w tym roku mieliśmy ekstremalną zimę, nazwijmy to bardzo, bardzo zimną, więc oni też chcą pewne rzeczy skończyć, ale czasami masz takie rzeczy, których no nie przewidzisz i nie jesteś w stanie, że tak powiem, wsadzić to, czy zima będzie trwała miesiąc, a może dwa, a może jednak coś się uda szybciej zrobić, więc są ekstremalne sytuacje i tutaj też mówię, jeżeli chodzi o zielone tereny śródmieścia, o 3 maja, o właśnie o salę przy SP8, gdzie czasami coś po prostu może się przysłowiowo wykrzaczyć i na to nie masz wpływu. Na to, na co mamy wpływ jako radni, jako mieszkańcy i też powiedzmy gdzieś jako były sportowiec, to na to będę bardzo zwracał uwagę.
1: A co przez te 2 lata tak realnie udało się zrobić, z czego już mieszkańcy mogą powiedzmy korzystać?
0: Patrzę tutaj, jeżeli chodzi o Śródmieście, no to tak jak wspomniałem, Chopina Warszawska, alejki w parku Łokietka, park Sienkiewicza, ta północna część była zrobiona. Kolejny mamy przecież przedłużenie bulwarów, bo mówię, mamy rok 2026, ale już to się dzieje. To też nie jest tak, że mamy zakończoną, bo oczywiście mogę się posłużyć listą, ale też nie chciałbym do końca czytać, bo tego jest po prostu, naprawdę jest bardzo dużo, co z jednej strony zaskoczyło mnie, bo pewne inwestycje były oczywiście mniej widoczne, czy mniej uciążliwe dla mieszkańca, natomiast jest tego naprawdę bardzo dużo. Mieszkalnictwo chociażby. Część już jest zakończona, część jest cały czas. I tutaj mówimy, Toruńska 168, Tumska 3 maja, 3

0: maja 4, Tumska 3, 3 maja 6, Brzeska 15, Maślana 4 przez 6.
1: No, tego jest sporo, tak.
0: Tego naprawdę jest bardzo dużo i to oczywiście zaczęło się już w 24, trwało przez 25 i niektóre już są na ukończeniu, niektóre są skończone, niektóre są na ukończeniu, tak. Modernizacja Zapiecek 8, Czarny Spichrz i Przestrzeń Publiczna, to co mówiłem. Park Sienkiewicza, alejki w Parku Łokietka, Park Rybnica, Słodowo 2, zielone tereny Śródmieścia, skwer przy Placu Staszica, zagospodarowanie terenu przy Teatrze, ławeczka Stanisława Zagajewskiego, toaleta kontenerowa na Placu Wolności. Są mniejsze lub większe rzeczy, ale naprawdę tego jest dużo. I mimo, że to czytałem, to co mówiłem właśnie, pantrak i siłownia na Zawiślu, inwestycje na cmentarzu komunalnym, utwardzenie prawie 900 metrów kwadratowych alejek, podjazd elektryczny, kolumbarium 108 nisz wykonano w 2024 roku. Powiem szczerze, że nawet nie byłem w stanie dokładnie wszystkiego przyswoić, bo naprawdę tego było bardzo dużo. Mhm.
1: A czy są jakieś takie inwestycje albo problemy na przykład na Zawiślu czy Śródmieściu, które wymagają jakiejś szczególnej uwagi, na które chciałby Pan zwrócić właśnie taką uwagę?
0: Jest to dla mnie w Śródmieściu oczywiście, no cieszę się, że w końcu zakończy się ten remont. Ludzie będą mogli spokojnie sobie korzystać, że tak powiem, z dróg, no bo wiadomo, na razie mamy objazdy gdzieś pozamykane te drogi, no ale też no, trzeba to zrobić jakoś, tak? To, co mnie cieszy, to jest to, że jest coraz więcej tych remontów, bo naprawdę, ja wiem, że to są utrudnienia, ktoś może mnie zganić, ile można. Ale jeżeli ma być fajnie i nowocześnie, no to niestety ten remont musi być. Powstaną boiska przy ekonomiku, bo mówię tutaj typowo bardziej, patrzę też, jeżeli chodzi
1: w
0: o
1: sport. Dziedzinę sportową, tak
0: o
1: jest.
0: Dziedzinę sportową. Będą odnawiane place zabaw dla dzieci. Mówimy tutaj o Śródmieściu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która nie jest to prawda w Śródmieściu, jest kawałek dalej. Dla mnie to też jest bardzo istotne, bo powstanie Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałem w budynkach, tam w Zespole Szkół Samochodowych. Tak, jako miasto zakupiliśmy już były hostel, nazwijmy to, Fenix, który przerobiliśmy na Bursę numer 3, która jest dofinansowana, właśnie jest teraz remontowana i ze względu na to, że na elektryku będzie ta bursa wyłączona z użytkowania, część dzieciaków zostanie przeniesiona właśnie do bursy numer 3 na Chopina, a część będzie w pałacyku. Do tego sportowcy będą mogli, już wiem, że są właśnie tego typu jednostki, które już gdzieś będą przychodziły do nas jako do Wrocławka. Wczoraj zresztą też powiedziałem, bo mieliśmy akurat konsultacje społeczne na temat tego, że jest niż demograficzny, że młodzi wyjeżdżają, powiedzmy za pracą, ale bardziej gdzieś na studia. Jak już na studia, to gdzieś już gdzieś zostają, że staramy się jako miasto właśnie utworzyć kolejne kierunki, w szczególności te zawodowe, bo zawodowy kierunek ma przyszłość, bo on jest wykonywany powiedzmy ręcznie, manualnie, tak? Tego nie da się zastąpić jakimś komputerem, tak? Czy jakąś maszyną. I chociażby tak jak sam mam, technik motor elektronik, specjalizacja urządzenia elektryczne i elektroniczne. Ja dzisiaj jestem w stanie nadal zrobić, że tak powiem, całą sieć elektryczną na przykład u siebie w mieszkaniu, czy gdziekolwiek i się na tym znam, tak? Wiem doskonale. I mimo, że mamy AI i tak dalej, czy SI, tak, sztuczną inteligencję, ona mi tego nie zabierze, tej mojej wiedzy. Więc tutaj jest kwestia tego, że my jako byli sportowcy, czyli ja na przykład i Igor Gryszczuk, staramy się właśnie wdrożyć ten pomysł na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. I wczoraj też dostałem telefon, że chłopak z województwa dolnośląskiego przeprowadza się tutaj do Wrocławka po to, żeby się uczyć.
1: To powiedzmy może, na czym dokładnie będzie polegać ta szkoła?
0: Szkoła polega na tym, jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego, oczywiście tam będzie profil piłki nożnej, lekkiej atletyki i koszykówki też. Wiem, że są jakieś myślenie odnośnie piłki ręcznej i tak dalej. To jest kwestia po prostu dogadania się też z danymi

0: organizacjami czy stowarzyszeniami, które funkcjonują tutaj u nas w mieście. Dany uczeń, tak, uczennica czy uczeń przyjeżdżająca do Wrocławka, mówimy pierw o zewnątrz, bo jeżeli to jest dziecko, które mieszka we Wrocławku, nadal może być w szkole mistrzostwa sportowego, ale nie mieszka w bursie, tylko mieszka po prostu u siebie w domu. I wygląda to tak, że idąc rano do szkoły, pierw ma trening. Mówię tutaj stricte o koszkówce, bo każda dyscyplina może mieć inny harmonogram. Ma trening indywidualny, trenuje pod okiem, nazwijmy to, trenera, nie nauczyciela WF-u, a trenera, który jest w szkole, tak? Specjalizacja koszkówka. Do tego ma siłownię, później ma lekcje. Po lekcjach ma możliwość wrócenia do domu, czy nazwijmy to, do bursy. Tam sobie odpoczywa, je spokojnie, może przygotować się i idzie na trening już ze swoją drużyną. Tak? Czy to jest jedna organizacja, czy to jest druga. To już jest jak gdyby te zajęcia popołudniowe. Wtedy już ma przynależność do danego klubu, czy do danej organizacji. I tak to mniej więcej cały czas będzie funkcjonowało.
1: Czyli przede wszystkim będzie kształcić tych przyszłych, powiedzmy, mistrzów czy reprezentantów Polski?
0: Chociażby niech to będą reprezentanci nawet na naszym krajowym, ale jak najbardziej. No to jest ta kwestia, że staramy się, żeby Wrocławek żył tym sportem, bo cały czas żyje. I mamy właśnie to całe, ja to nazywam takie zagłębie sportowe. Patrząc na człowieka, który przyjeżdża z zewnątrz, ma bursę, w której śpi, je bez problemu, ma wszystko zapewnione, będzie mógł wyjść od tyłu, tam będzie rewitalizacja przecież parku Grzywno, które już jak gdyby nabiera urzędniczego, nazwijmy to tempa. Będzie od razu miał dostęp do boisk zewnętrznych, czy to będzie piłkarz, lekkoatleta, ma stadion, ma wszystkie te rzeczy, jeżeli chodzi o rzut młotem, nazwijmy to tak. Koszykarz ma możliwość pójścia na boiska, ma możliwość pójścia od razu do szkoły, więc to wszystko będzie w tym naszym całym zagłębiu sportowym. Cieszę się, że pan prezydent też, Krzysztof Kukucki, właśnie widział tą wizję, widział ten pomysł i też dąży do jego realizacji, bo to jest bardzo, bardzo istotne, więc mając też takiego prezydenta, wiesz, że możesz iść do przodu. Wiesz, że możesz coś rozbudować. Co też jest istotne, bardzo dużo też pozyskujemy środków zewnętrznych. Na każdą naszą jedną złotówkę na początku mieliśmy 2 złote, które pozyskaliśmy. Później na każdą naszą złotówkę, którą wydaliśmy, pozyskaliśmy 3. Tak, więc już ten stosunek coraz bardziej rośnie. I to jest przede wszystkim zasługa naszego prezydenta, bo to on jeździ, to on się spotyka, on doskonale też zdaje sobie sprawę i pilnuje tego, żeby dane komórki w Urzędzie Miasta starały się właśnie pozyskać granty, nazwijmy to, czy też dofinansowania z różnych kierunków, tak to nazwijmy, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, ale warto właśnie to robić, bo później możemy to wydatkować na to, żeby Wrocławek stawał się coraz piękniejszy, coraz lepszy, coraz przyjemniej się tutaj mieszkało i było po prostu fajnie, było przyjemnie.
1: To ja przy tym sporcie chciałbym zostać, no bo tak jak pan powiedział, tych imprez jest naprawdę masa. Mamy mistrzostwa lekkoatletyczne, różnego rodzaju zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Pan również organizuje takie turnieje.
0: Tak, jako szewczyk Basketball Academy mamy rodzinny dzień dziecka. Tak to nazwijmy, roboczo się nazywa. SBA Cup była w tym roku edycja numer 2. 190 uczestników. 200 spotkań. Turniej ogólnopolski, bo przyjeżdżały drużyny z innych województw również. Prawie 200 opiekunów, czy rodzin, nazwijmy to, które przyszły. Między 200 a 300 osób, które przyszło totalnie z zewnątrz, więc jak na tego typu imprezę, które zrobiliśmy, to na tych boiskach zewnętrznych, które są z budżetu obywatelskiego, przy hali mistrzów, naprawdę idealnie to się wpasowało. Też tutaj chylę czoła wszystkim tym, którzy byli w to zaangażowani. To jak OSIR na moją prośbę wykorzystał te ławeczki, które były z bulwarów, gdzie ja przy tym chodziłem, bo z panami, którzy

0: to wszystko montowali, staraliśmy się ustawić jak najwięcej, żeby jak najwięcej tego wykorzystać, żeby to miało jakiś wygląd i też funkcjonalność. Więc naprawdę tutaj chylę czoła do wszystkich tych właśnie panów, którzy to ustawiali i tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś byli w tym projekcie. Już zapowiedziałem, że w 2027 roku, 30 maja, będzie trzecia edycja. A że trójka jest dla mnie osobiście bardzo istotna, no skoro grałem z numerem 33, czyli dwie trójki, trójkę chciałbym zrobić naprawdę z wielką pompą, chciałbym zrobić to jeszcze większy, bo jestem gotowy na 240 uczestników, na 60 drużyn jestem gotowy. W tym roku, mówię, było 48 bodajże. I tam jedna drużyna miała akurat zamiast czterech zawodników trzech, więc tak około 190 mniej więcej było uczestników. Natomiast ja jestem gotowy na 240 na dany moment. Ale mam pomysł, jakby to rozszerzyć, mam pomysł, jakby jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi. Na pewno to będzie znowu ogólnopolska ranga. I chwaląc się, mogę to jasno powiedzieć, to był jeden z największych turniejów 3x3 dla dzieci, młodzieży i Open w Polsce.
1: Rozumiem, że jest Pan zadowolony właśnie z tego, jak miasto funkcjonuje, jak miasto stawia na sport, no bo tych imprez, tak jak powiedzieliśmy, jest naprawdę dużo.
0: Tak, no mamy naprawdę świetną infrastrukturę. Zawsze ktoś może się do czegoś przebić, to jest normalne i ja to doskonale rozumiem. Ale też stawia na sport, więc sport dofinansowuje. Dofinansowujemy sport w wszelaki sposób po to, żeby przede wszystkim dzieciaki tak miały możliwość, nazwijmy to, wyszalenia się gdzieś, po prostu spożytkowania pozytywnie tej swojej energii, której mają jak najwięcej i żeby te place zabaw, które powstają, te boiska zewnętrzne, czy to przy szkołach, czy gdziekolwiek indziej, chociażby stadion teraz przy lesie też będzie na nowo rozbudowywany, nazwijmy to budowany praktycznie od nowa, po to, żeby to wszystko było właśnie dla mieszkanek i mieszkańców. Bo mogę to śmiało powiedzieć, dokładnie od wczoraj, bo wczoraj była sprzątana, a od dzisiaj zaczyna się remont parkietu, który jest no chyba najsłynniejszy w Polsce, bo w Hali Mistrzów. Więc to też jest duże dla nas wydarzenie. Jestem bardzo ciekaw, zresztą już też zapowiedziałem, że będę bardzo częstym gościem i pilnował tej inwestycji, bo też mi zależy na jak najlepszym wykonaniu. Mamy wykonawcę, mamy podpisaną umowę, weszli na plac budowy, nazwijmy to ich plac zabaw. Na pewno będą przeze mnie jako przez radnego sprawdzani, bo to jest dla mnie bardzo istotne, że Włocławek, Hala Mistrzów, mieszkańcy i to miasto zasługuje na to, co jest najlepsze, na to, co jest sportowo, mówię koszykarsko, na najwyższym poziomie. A żeby to było, no to trzeba zacząć czasami przy swoje od fundamentów, czyli od naszej dyscypliny, od parkietu.
1: A jak Pan ocenia przeniesienie niektórych imprez plenerowych właśnie na Śródmieście? No bo tego też pojawiło się tutaj już sporo, żeby ożywić te centrum.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samo centrum, to też się to wszystko dzieje. Ja rozumiem, teraz mamy remont, będzie Wonerw, tak, 3 maja. Te wszystkie kamienice, które miasto jest właścicielem lub stara się o to, żeby być właścicielem, są rewitalizowane, są remontowane po to, żeby właśnie ożywić to nasze Śródmieście. Też mamy program rewitalizacji, gdzie staramy się, żeby właściciele, nawet prywatni, czy też instytucje składały wnioski. Nie jesteśmy w stanie zawsze zapewnić 100% dofinansowania, ale staramy się pomóc na to, bo to jest zawsze odciążenie. I tak jak wspomniałeś, że te imprezy się przenoszą, bo jest taka możliwość. Bo jest w końcu taka możliwość, bo są zrobione, powiedzmy, stary rynek, na którym można już zrobić imprezy. Będzie 3 maja, nazwijmy to już niedługo, miejmy nadzieję, Będzie tam też można znowu zrobić. Jarmarki są przecież bożonarodzeniowe, tak. Ostatnio przecież mieliśmy wielkie, nazwijmy to, diabelskie koło.

0: Piękna panorama, naprawdę. Kto nie był, niech żałuje, bo motylki co prawda się czuje, jak się wjeżdża na samą górę, ale Włocławek z tej perspektywy naprawdę jest jeszcze bardziej piękniejszy niż przy swojego schodnika. Bo widać ogrom tego, jak duży jest Włocławek i też jak dużo się, coraz więcej się dzieje. Więc mówię, to są te inicjatywy, które gdzieś są, płyną z Urzędu Miasta właśnie po to, żebyśmy docenili to, co mamy. A naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo we Włocławku i sam jestem mega zadowolony z tego, że przeniosłem się do Włocławka, mieszkam tutaj. Moja córka chodzi do żłobka, za chwilę pójdzie do przedszkola i ma możliwość bezpiecznego dotarcia do szkoły, do żłobka, czyli po to są te inwestycje. Ulica Kaliska. Tak wielu ludzi narzekało i mówię to szczerze, wielu ludzi tak narzekało na to, że autobusy się nie mogą mijać i tak dalej. Przedwczoraj. Jechałem jeszcze raz ulicą Kaliską, akurat załatwić swoje sprawy i naprawdę jeździ się rewelacyjnie. Słyszę głosy, bo też rozmawiam z kierowcami autobusów, z taksówkarzami, z mieszkańcami, którzy cały czas jeżdżą samochodami, czy też większymi, czy mniejszymi. I mówią, że naprawdę fajnie jest. I te ścieżki rowerowe, i te chodniki. Więc teraz się też pytam, gdzie są ci maruderzy? Gdzie są ci, którzy cały czas starali się powiedzieć, że jednak robimy złą robotę, że to nie ma sensu. Są zielone przystanki, tak? Jest coraz więcej zieleni w mieście. Przecież wystarczy też powiedzieć, jest raport o stanie miasta, ogólnodostępny. Nie powiem, że wielostronicowy, ale można, warto się przekopać. Ile nasadzeń nowych było od 2024 czy 5 roku, 2026? Nowe nasadzenia, nowe drzewa, nowe krzewy, ile tego wszystkiego jest po to, żeby ten Włocławek piękniał. A pięknie w oczach, proszę mi naprawdę zaufać i dajcie możliwość dokończenia inwestycji. Rozumiem rozgoryczenie, rozumiem ból, ale też chcę powiedzieć jedno, że wiemy, co robimy. Tylko po prostu potrzeba na to troszeczkę czasu.
1: Tu ja tak na zakończenie bardzo krótko chciałbym jeszcze zapytać o Pana ostatnią propozycję, o której było bardzo głośno, czyli witacze przy wjazdach do miasta, takie fajansowe. Proszę powiedzieć, skąd pomysł? No i czy dostał już Pan odpowiedź z Urzędu Miasta i czy jest szansa na jego realizację?
0: To zacznijmy od początku. Po pierwsze, wjazd do Włocławka, w szczególności od strony szpitala, nazwijmy, od strony Lipna, przed tamą. Zobaczyłem go kiedyś, tak, napis Włocławek, mówię ok, tylko to już bardziej mi się kojarzyło, że tak powiem, z poprzednią epoką, nazwijmy to. I kiedy zobaczyłem właśnie tego typu miejsca, gdzie mamy możliwość i nasz wicek, nasz fajans jest coraz bardziej rozpoznawalną marką. Mamy te kobaltowe kolory już w naszych grafikach, w różnych dokumentach, tak? On się cały czas pojawia, przewija. Mamy logo. Więc mówię, fajnie by było czym się chwalić. Ktoś może powiedzieć, ale to jest fajans. Fajans kiedyś się kojarzył z czymś tandetnym, z czymś tanim i tak dalej. Dzisiaj to już tak nie jest. Dzisiaj mamy możliwość chwalenia się fajansem. Oczywiście ktoś mówi, a była fabryka fajansu, została zamknięta i tak dalej, i tak dalej. Nie, ten fajans nadal jest w naszym mieście. Zresztą wystarczy przejechać się też na falbankę,
1: I znowu chyba wraca, prawda? Jest ta
0: Tak,
1: moda na
0: jest
1: fajans
0: ta
1: teraz.
0: moda na fajans, a fajans kojarzy się z Włocławkiem. Więc warto by było na wjeździe, chociażby od Torunia, gdzie już byłem właśnie w Urzędzie Miasta, pytałem się, czy to jest nasza działka, od strony Kowala, od strony Lipna, od strony, nazwijmy to, autostrady tutaj przy rondzie. Tam jest największy problem, nazwijmy to, bo co prawda część jest nasza, część jest lasów państwowych i tak nie do końca gdzieś tam można by było to umiejscowić, tak to nazwijmy. Ale od strony Torunia, jak się zjeżdża z wiaduktu, po prawej stronie jest tam taka zatoczka, nazwijmy to.

0: moim marzeniem jest takie coś, żeby tam właśnie powstał fajans, duży wicek, podświetlony z napisem Wrocławek, miasto dobrego klimatu. Możliwość zaparkowania samochodu, wyjścia, zrobienia sobie zdjęcia i pojechania dalej. Oznaczenia danego miejsca. Oczywiście do tego chciałbym też i będę namawiał, żeby powstała też tak, znaczy już jest, ale taka bardziej rozbudowana albo aplikacja, albo właśnie strona interaktywna na tej zasadzie, że wjeżdżając do Wrocławka, idąc do Wicka, robiąc sobie z nim zdjęcie, masz możliwość zeskanowania kodu QR lub też mapy Wrocławka, gdzie są najfajniejsze rzeczy. I to jest możliwe do realizacji. Odpowiedź, którą otrzymałem, że jak najbardziej, ale proponują, żebym poszedł jak gdyby z tym pomysłem do budżetu obywatelskiego, więc w tym roku na pewno pojawi się taki projekt w budżecie obywatelskim na zrobienie chociażby jednego takiego miejsca, bo to wiadomo, to są też koszta. Nie wiem, jak dużo trzeba będzie nakładów finansowych na to, żeby takie jedno miejsce powstało. Mówię, jedno jest od strony Kowala, no i jedno od strony Lipna, więc jeżeli oczywiście mieszkanki i mieszkańcy Wrocławka będą za tym i to przysłowie przejdzie przez budżet obywatelski, to w następnych latach pojawi się, że tak powiem, kontynuacja tego projektu. I ja jako już wrocławianin, mieszkający tutaj, wjeżdżający do Wrocławka i widząc, że jest ten fajansowy wicek z napisem Wrocławek, miasto dobrego klimatu, na pewno bym się uśmiechnął, bo już teraz gdzieś są, mówię, wizje u mnie w głowie i widzę tą wizualizację. Oczywiście, wizualizacja jest wizualizacją. Dałem po prostu 3 pomysły na tej zasadzie, że jak ktoś by tego nie widział oczami swojej wyobraźni, to zobaczę, że tak powiem, ten obrazek. Ale to była jedynie propozycja, czy to będzie bardziej dzbanek, czy to będzie typowy wicek, czy coś innego. To już zostawię mieszkankom i mieszkańcom Wrocławka do wyboru, ale chciałbym, żeby to gdzieś było mniej więcej właśnie w tej koncepcji Wicka z napisem Wrocławek, miasto dobrego klimatu.
1: To w takim razie czekamy na budżet obywatelski. Ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia. I jeszcze troszeczkę cierpliwości.
1: Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Wrocławek, był moim i Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić

Równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszej codzienności. Korzystamy w niej w ramach edukacji, pracy czy podczas zwykłych codziennych czynności. Czy AI stanie się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu? O możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia, rozmawiano podczas konferencji poświęconej sztucznej inteligencji we Włocławku.
1: Dzisiejsza konferencja jest przede wszystkim o innowacyjności. Innowacyjności skupionej na sztucznej inteligencji, czyli tych narzędziach, które tak naprawdę w przyszłości będą obecne w każdej firmie.
2: To jakie tematy są dzisiaj podejmowane?
1: Przede wszystkim mówimy tutaj o bezpieczeństwie, mówimy tutaj o samych narzędziach sztucznej inteligencji, ale też chociażby o RODO, czyli o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.
2: Czy sztuczna inteligencja w firmach jest ułatwieniem i pomocą?
1: Sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej firmy, czyli nie mówimy tylko o ułatwieniu, nie mówimy tylko i wyłącznie o pomocy, chociaż na chwilę obecną w wielu przypadkach właśnie tak jest, ale mówimy o tym, że sztuczna inteligencja to będzie ta część biznesu, na której tak naprawdę każda działalność będzie się opierać.
2: Jak ważne są takie spotkania?
1: Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne. Zresztą dzisiaj ilość osób na sali pokazuje to, że przedsiębiorcom potrzebna jest wiedza. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji, do tego, w jaki sposób mogą wykorzystywać określone narzędzia. Prawda jest taka, że kto się nie edukuje, ten niestety się nie rozwija. Jeżeli ktoś się nie rozwija, no to albo żyje w stagnacji, albo wręcz się cofa. Pamiętajmy o tym, że świat cały czas idzie naprzód, świat cały czas się zmienia i naszym zadaniem jest to, żeby dostosować się do tych zmian. Jeżeli się do tych zmian nie dostosujemy, to niestety, ale nasze miejsce na rynku będzie się cały czas zmieniać i to wcale nie na lepsze, tylko na gorsze.
2: Czy firmy właśnie coraz częściej przekonują się do tej sztucznej inteligencji?
1: Tak, firmy coraz częściej przekonują się do sztucznej inteligencji. Wynika to chociażby z tego, że procesy automatyzacji pewnych zadań, które często zajmowały nam 2 godziny, 3 godziny dziennie, teraz dzięki sztucznej inteligencji mogą nam zajmować dosłownie minuty. Tak? Mówimy tutaj na przykład o obsłudze klienta, mówimy tutaj o obsłudze procesów księgowych zachodzących w firmie, o obiegu dokumentów. Także myślę, że tak.
0: W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy na co dzień korzystają z innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
3: Dzisiaj poza tym, że prowadzę całą tą konferencję, opowiadałem o części, w której specjalizuję się od kilkunastu lat, czyli opowiadałem firmom o tym, jak wdrażać skutecznie cyfrową transformację w sektorze klientów małych i średnich przedsiębiorstw.
2: Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm?
3: Tak, zdecydowanie. Pokazywałem wyniki różnych badań, w których widzimy, jak rynek pracy będzie się zmieniał i jak na rynek pracy w najbliższych latach wkroczą pokolenia ludzi Z i pokolenie ludzi alfa, którzy natywnie wykorzystują sztuczną inteligencję do procesu nauki, do procesu wyszukiwania informacji i rolą przedsiębiorstw, rolą firm będzie skuteczne zapewnienie narzędzi, z których na co dzień ta grupa ludzi i również my jako milenialsi coraz częściej korzystamy.
2: Czy firma, która nie będzie korzystała ze sztucznej inteligencji, zostanie poniekąd w tyle?
3: Moim zdaniem firmy, które zrezygnują z szybkiej adopcji sztucznej inteligencji, prędzej czy później to zrobią, bo zobaczą po prostu, jak szybko ich konkurencja rośnie i jak tracą swoją szansę na rynku.
0: Uczestnicy podkreślali, że tego typu wydarzenia są okazją do poszerzenia swojej wiedzy i wymiany doświadczeń.

0: doświadczeń.
1: Cała konferencja jest niezmiernie interesująca z punktu tego, co się tak naprawdę dzieje teraz w przestrzeni naszej na co dzień, ale także z punktu widzenia rynku pracy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy także jako pracownicy instytucji publicznych mogli uczestniczyć i zdobywać taką wiedzę na temat tego, jak korzystać w sposób innowacyjny, ale też przede wszystkim bezpieczny z narzędzi AI, które tak naprawdę stają się już naszą codziennością.
2: Czy pani w swojej pracy używa AI?
1: Tak naprawdę AI to są takie narzędzia jak Canva, właśnie tak jak tutaj już wcześniej pan wspomniał, przeglądarka Google, więc siłą rzeczy na co dzień korzystamy z takich narzędzi, nawet czasami o nich nie wiedząc.
3: Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie przygotowane jest to spotkanie z bardzo dużą ilością wiedzy. Spotkanie, które zawiera bardzo dużą ilość informacji, w jaki sposób bronić się przed hakerskimi włamaniami, również w jaki sposób bezpiecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję w biznesie, właśnie w naszych firmach. Więc uważam, że to jest bardzo potrzebne dla przedsiębiorców takie wydarzenie.
2: Który temat panią szczególnie zaciekawił? Czy usłyszała pani coś, czego wcześniej nie wiedziała?
3: Raczej z każdym tematem się gdzieś spotkałam czy słyszałam, ale dzisiejsze spotkanie dało mi możliwość pogłębienia tej wiedzy i większego skupienia się na tym, co ja wykorzystuję w swojej firmie, na jakich narzędziach pracuję, a które mogłabym wykorzystać i poprawić jakość swojej pracy i jej wydajność.
2: Czyli używa pani sztuczną inteligencję w swojej firmie na co dzień?
3: Zdarza mi się, że także wykorzystuję sztuczną inteligencję.
2: Jest to pomocne narzędzie?
3: Tak, jest to bardzo pomocne narzędzie w dzisiejszych czasach.
2: A w jaki sposób pani jej używa?
3: Poprzez zbieranie gdzieś tam jakichś informacji, danych, analizowanie pewnych informacji, które wpływają mi od klientów. Także uważam, że to jest też dobre w dzisiejszych czasach rozwiązanie, żeby być pewnym, czy nawet dana praca albo przepływane informacje są wiarygodne, są poprawne.
2: Czyli uważa pani, że sztuczna inteligencja może być przyszłością dla firm?
3: Tak, jak najbardziej. Sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm, ale oczywiście trzeba ją stosować, czy z niej korzystać w bardzo profesjonalny sposób i wiedzieć na ile.
0: Choć sztuczna inteligencja wciąż budzi wiele pytań, jedno jest pewne. Jej znaczenie w obszarze biznesu będzie systematycznie rosło. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zmieniono nazwę i rozszerzono zakres zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina we Włocławku na salę sportów walki. Już wcześniej informowaliśmy o planach utworzenia Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz. Na piętrach budynku będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, a na dole sale do ćwiczeń. Co zatem się zmieni? Dolne pomieszczenia będą salami magazynowymi. Dlaczego?
4: W ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali zmiany odnośnie Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina 6, a mianowicie przekształcenie części pomieszczeń Bursy na salę sportu walki.
5: Sala sportu walki, ale także będą to pomieszczenia magazynowe na wypadek wojny.
4: Tak, docelowo ma tam powstać Centrum Sportów Walki, o które zabiegam już od wielu, wielu lat. Była to między innymi także jedna z propozycji Koalicji Obywatelskiej do budżetu na 2026 rok. Tutaj prezydent Krzysztof Kukucki znalazł fajne rozwiązanie w mojej ocenie, a mianowicie chce pozyskać środki z Ministerstwa Obrony Narodowej i w trakcie pokoju będzie znajdowała się tam sala sportu walki, a w trakcie wojny będą tam pomieszczenia magazynowe dla wojska.
5: Wiąże się to także z dofinansowaniem, jak rozumiem, o które będzie się Urząd Miasta i radni ubiegali.
4: Tak. Prezydent jako organ wykonawczy będzie ubiegał się o środki z Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie trwają prace nad projektem i nad składaniem wniosków.
0: W budynku Bursy będzie znajdowała się sala do sportów strójkowych, takich jak boks, kickboxing czy karate. Druga sala miałaby być przeznaczona do judo, jiu-jitsu i zapasów. Istotne jest także miejsce do przygotowania motorycznego. Dwa tygodnie pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych wydarzeń. Włocławek szykuje się na swoje święto. Przed mieszkańcami koncerty największych gwiazd, widowiskowe spektakle teatrów ulicznych i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W parku na Słodowie wystąpią legendy polskiej muzyki, m.in. Paktofonika i T-Love. Nie zabrakło

0: Pragnie także artystów młodego pokolenia. Wśród nich bracia Kacperczyk i Fukaj, których koncerty wyprzedają się w całym kraju.
1: Dni Włocławka już kolejny rok z rzędu odbywać się będą właściwie przez dwa tygodnie. Szereg imprez, począwszy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Żak w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przez 30-lecie zespołu Klasik, zakończenie roku artystycznego zespołu Happy Kids, czyli to jest formacja taneczna, przez Noc Świętojańską w parku na Pompce 21 czerwca, przegląd teatrów ulicznych na Starym Rynku i fire show, po dużą imprezę muzyczną, czyli Festiwal Nowej Muzyki, tutaj wystąpi Paktofonika, Fukaj oraz bracia Kacperczyki, a kolejnego dnia wystąpi zespół Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, więc to będzie sporo dobrej muzyki na Słodowie.
0: Muzyczne emocje to jednak nie wszystko. Na mieszkańców będą czekać animacje i warsztaty przygotowane przez instytucje kultury.
1: W parku na Pompce prezentować się będą animacje instytucji kultury, które funkcjonują w naszym mieście, więc w parku na Słodowie ta część muzyczna, a w parku na Pompce właśnie ta część taka bardziej kameralna, ale też bardzo potrzebna.
0: Najbliższe tygodnie będą również okazją do spotkań z internetowymi twórcami.
1: W niedzielę 28 czerwca, czyli to ostatni dzień Dni Włocławka, zlot youtuberów. W tym roku AJ i Tytus Chmielewski, chłopak z Włocławka, 20-letni, który na rowerze przejechał najpierw Brazylię, a później Japonię. Jego vlogi cieszyły się i nadal cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych i no bardzo się cieszę, że youtubera po raz kolejny tak naprawdę z okolic Włocławka i z Włocławka możemy zaprosić.
0: Na finał święta scena będzie należeć do lokalnych artystów. To właśnie oni pokażą swój talent przed szeroką publicznością.
1: Kończymy na Słodowie sceną włocławskich muzyków. Tu otwieramy scenę. Ona będzie dostępna tak naprawdę dla zespołów, które funkcjonują w naszym mieście i to będzie możliwość tak naprawdę zaprezentowania się przed lokalną publicznością. To też na Słodowie, na scenie, na której dzień wcześniej Pull the Wire, Myslowic i T-Love wystąpią.
0: Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już 14 czerwca. Dlatego warto zarezerwować ten czas i stać się częścią tego niezwykłego miejskiego święta. Baruchowo gościło 48. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wydarzenie w kontekście rozwoju i współpracy samorządów. W agendzie konwentu znalazło się wiele kwestii dotyczących problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie.
2: Przy okazji konwentu poruszane są bardzo ważne sprawy dla nas, dla samorządowców. Dzisiaj nie będzie inaczej i tych spraw na pewno będzie sporo, między innymi dotyczące pozyskania środków na realizację kolejnych zadań. To będą również sprawy związane z programem ochrony ludności, obrony cywilnej. Też takie bieżące sprawy, które dotyczą mieszkańców, typu szacowanie szkód łowieckich, temat dotyczący wilków, więc tych spraw na pewno będzie dużo i myślę, że też i tu będzie żywa dyskusja na ten temat. Tematy, które będą dzisiaj przedmiotem konwentu, bardzo osobiście można powiedzieć dotyczą nas, naszej gminy, naszych mieszkańców, bo problem wilków tak dotyczy nas, zresztą to, co było wcześniej w mediach podawane i te straty, jakie były spowodowane w mini zoo w Zielonej Szkole, też wszystko wskazuje na to, że były to wilki. Dlatego ten temat dzisiaj też będzie poruszany na konwencie.
3: Mamy dzisiaj też kilka ważnych tematów takich. Ten najważniejszy chyba, który dotyczy gmin, szczególnie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dotyczy planów ogólnych. To jest temat, nad którym pracujemy od 2 lat gdzieś. Część naszych wniosków została zaakceptowana przez stronę rządową już i została w formie nowelizacji ustawy wprowadzona, ale część jeszcze ciągle oczekuje do wprowadzenia. Co do części mamy obawy, że niestety nie będą wprowadzone. Nasze obawy dotyczą szczególnie inwestycji zgodnie z nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym po uchwaleniu planów ogólnych w gospodarstwach rolnych, które znajdą się

znajdują się w rozproszonej zabudowie i które nie będą objęte planem ogólnym czy planami uzupełnienia zabudowy. Te gospodarstwa rolne naszym zdaniem niestety, ale będą miały bardzo utrudniony proces inwestycyjny i to nas bardzo, bardzo mocno interesuje, dlatego że no, to będzie wstrzymanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które w gminach wiejskich oczywiście naturalną rzeczą, że się znajdują. W większości przypadków.

0: wewnętrzne, jak są, czy to fundusze unijne, czy fundusze krajowe, żeby w miarę równomiernie trafiały do poszczególnych samorządów. Żeby nie było sytuacji takich, że jeden samorząd otrzymuje, załóżmy, 10 milionów złotych, a 10 innych, często sąsiednich nawet samorządów, nie otrzymują żadnego wsparcia. Problemy podobne mamy w obszarach wiejskich. To są ciągle problemy związane z infrastrukturą drogową, z tematami wodno-kanalizacyjnymi, z szkołami, z finansowaniem oświaty czy z zabieganiem o nasze kompetencje. I tu praktycznie w 100% mamy zbieżność naszych interesów i zgodę co do podejmowanych wniosków czy stanowisk.
1: Konwent odbył się w nowoczesnym budynku wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Aruchowie. Wójt podkreśliła, że gmina się rozwija, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
2: Myślę, że mamy czym się pochwalić. Dorobek mojego poprzednika, pana Stanisława Sadowskiego, był bardzo duży. Potencjał, infrastruktura jest bogata, więc chcemy pochwalić się tym, co mamy, to, co już jest i jak to wygląda. Więc jest okazja też i promocji naszej gminy. Tak jak wspomniałam wcześniej, posiadamy infrastrukturę i ten rozwój na pewno tutaj w naszej gminie nastąpił. No ale no właśnie, to nie oznacza, że możemy tutaj spokojnie sobie żyć i te problemy nas nie dotyczą, bo jednak tych wyzwań jest. Chociażby pod kątem programu ochrony ludności, obrony cywilnej, to temat, który ostatnio bardzo często jest poruszany. No i jest taka potrzeba, żebyśmy byli zabezpieczeni na różne sytuacje, nie tylko związane z jakimś zagrożeniem zewnętrznym, ale z sytuacjami kryzysowymi, związanymi z warunkami atmosferycznymi. Więc ten temat na pewno jest dla nas ważny, bo na terenie gminy nie mamy miejsc schronienia. Też i zasoby wymagają uzupełnienia, dlatego ten temat na pewno jest dla nas ważny. No i takie sprawy bieżące związane z mieszkańcami czy z gospodarką wodno-ściekową, to również dla nas na przyszłość pod kątem modernizacji stacji uzdatniania wody czy gminy oczyszczalni ścieków. Także tych wyzwań na pewno nie jest mało.
1: W spotkaniu uczestniczył Piotr Hemmerling, pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreślił rolę realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
3: Jestem przekonany, że duża część dzisiejszych obrad będzie poświęcona realizacji właśnie zapisów ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej, finansowaniu przedsięwzięć związanych właśnie z realizacją tej ustawy, więc myślę, że jest to właściwe forum do dyskusji, do omawiania problemów, które się oczywiście pojawiają w trakcie realizacji. Głównie dotyczy to spraw związanych z finansowaniem, ogłoszeniem kolejnego naboru na środki potrzebne do zrealizowania celów, które samorządowcy sobie ambitnie stawiają. Oczywiście w dalszym ciągu finansujemy zakup urządzeń potrzebnych do likwidacji miejscowych zagrożeń, urządzenia, budowle, ale również finansujemy prace projektowe związane z przystosowaniem obiektów do koncentracji ludności, do ochrony ludności. Pojawiają się również już projekty związane z budową schronów, miejsc schronienia. Szeroka gama tych przedsięwzięć i ja się cieszę, bo one są coraz bardziej przemyślane, coraz bardziej takie celowe i związane z realizacją głównych założeń tej ustawy. Więc bardzo już konkretne rzeczy. Przekażę dzisiaj tutaj informację, że ustawa będzie nowelizowana. Od stycznia pojawi się możliwość, żeby planować w takim cyklu 5-letnim. Do tej pory planowanie, realizacja, konsumowanie jak gdyby tych inwestycji odbywało się tylko i wyłącznie w cyklu jednorocznym, a więc bardzo krótki czas na pomysł, przygotowanie, realizacja, a od stycznia 2027 roku będzie możliwe, zgodnie z nowelizacją ustawy, będzie możliwe planowanie w takiej sekwencji 5-letniej do 5 lat oczywiście, co moim zdaniem spowoduje, że te inwestycje w zakresie obrony cywilnej będą bardziej celowe, przemyślane, na pewno będą to bardziej kosztochłonne, ale moim zdaniem jest to nowum, które na pewno wpłynie na bardziej celowe wydatkowanie tych środków.
1: Kwestie obrony cywilnej zdominowały konwent. Część samorządowców wprost stwierdziła, że środki chociażby na budowę schronów są niewystarczające.
0: Te środki dobrze, że się w ogóle pojawiły. One po raz pierwszy w ubiegłym roku się pojawiły. W tym roku jest druga tura realizacji tych wniosków o dofinansowanie. Zawsze jest tak, w każdym zakresie, że te potrzeby są dużo większe. Mamy w tej chwili inną sytuację zupełnie, bo to zagrożenie militarne z

0: stąd ta nowa ustawa o obronie ludności i ochronie cywilnej. My od początku wnioskujemy o to, żeby programy były wieloletnie. W ubiegłym roku i w tym roku mamy programy roczne. Te dotacje, które otrzymujemy, musimy zrealizować i rozliczyć w roku bieżącym. W przyszłym roku jest zapowiedź, że rozpocznie się już realizacja programu wieloletniego, pięcioletniego i to jest to, na co my czekamy. Szczególnie jeżeli chodzi o większe inwestycje w obszarach wiejskich, to przede wszystkim miejsca schronienia. No, wiem, że są w niektórych gminach planowane jest budowa schronów. To są inwestycje wieloletnie. Ciężko byłoby to zrealizować w jednym roku, szczególnie jeżeli chodzi o sfinansowanie takiego zadania. Program pięcioletni pozwoli nam na to, żeby zaplanować już te inwestycje na spokojnie i zrealizować w kolejnych 5 latach. Jeżeli chodzi o miejsca schronienia, to my czekamy na ten program pięcioletni. W ubiegłym roku doposażyliśmy w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji jakichś ratowniczych, czy w razie jakiegoś zagrożenia. Ten sprzęt w większości jest przekazany do jednostek ochotniczych straży pożarnych, dlatego że w obszarach wiejskich to one są najbardziej wyspecjalizowane i najsprawniejsze, jeżeli chodzi o niesienie tej pierwszej pomocy. W tym roku skupiamy się na rozbudowie infrastruktury kubaturowej o miejsca magazynowe, bo tego sprzętu przybywa dużo i trzeba zabezpieczyć miejsca do składowania tego sprzętu, żeby on był też jak najbliżej ludzi. Mamy potrzeby, co zgłaszaliśmy w ubiegłym roku już i również inne gminy to zgłaszały, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy. Bo co z tego, że będziemy mieli magazyny, będziemy mieli wyposażenie, jak nie będziemy mieli transportu do tego, żeby to szybko do mieszkańców dostarczyć?
1: Na razie to dość dużo się na ten temat mówi, natomiast słabo odczuwamy wsparcie naszych samorządów, jeżeli chodzi o takie typowe budowle obronne, a o tym się bardzo dużo mówi. Na przykład środków na budowę schronów praktycznie nie ma wcale. Samorządy nie są w stanie za własne środki wybudować takich inwestycji bardzo potrzebnych, ponieważ są to wydatki rzędu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast potrzeba też wielu środków na infrastrukturę. Samorządy, szczególnie gminy typowo rolnicze, nie są w stanie wygenerować takich kosztów własnych, żeby inwestować w poważne prorozwojowe inwestycje. Musimy liczyć na wsparcie państwa w tym zakresie. Jeżeli tego nie będzie, to powoli gminy zaczną się zwijać, kolokwialnie powiem. Być może łączyć, ale to jest trudny temat, bardzo trudny temat. To trzeba liczyć w milionach dla każdej z gmin, nie w milionach, na razie to jest liczone w milionach na całe województwo. Natomiast to są inwestycje bardzo potrzebne, ale bardzo drogie. I bez wsparcia budżetu państwa to tutaj będziemy tylko się szkolić, mówić jak powinniśmy zapobiegać niebezpieczeństwom, jak chronić ludność, natomiast nie będziemy mieli do tego środku, nie będzie infrastruktury, nie będzie przede wszystkim schronów. Tego nie budowało się od czasów powojennych i praktycznie żadna gmina takich inwestycji nie wykonywała i nie ma takich możliwości, żeby chronić ludność na wypadek najgorszego zagrożenia.
2: Myślę, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na te środki z racji tego, że nawet i te cyberataki, które się dzieją na co dzień, o których nawet nie wszyscy może wiedzą, to my też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nawet zabezpieczać bazy danych, zabezpieczać infrastrukturę, sieć, komputery, pracę całego urzędu, żeby ona była sprawna, a także w terenie również wodociągi i inna infrastruktura, która jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować na co dzień.
3: Konwent Wójtów jest platformą do dyskusji o problemach, ale także miejscem artykułowania potrzeb małych i średnich gmin na szczeblu wojewódzkim. Często podczas konwentów podejmuje się istotne uchwały w kwestiach rolnictwa czy ochrony środowiska. Problem z parkowaniem w okolicach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku od lat pozostaje nierozwiązany. Każdego dnia pacjenci i ich rodziny mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca. Samochody często ustawione są wzdłuż drogi prowadzącej do wieńca, a niektórzy kierowcy parkują nawet na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu szpitala. Temat powrócił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sałbecki zapowiadał budowę wielopoziomowego parkingu przy szpitalu.

0: Zdaniem działaczy PiS, realizacja tej inwestycji może jednak potrwać znacznie dłużej niż oczekują tego mieszkańcy.
1: Marszałek stwierdził, że ten parking będzie budował on wielokubatowy na 473 miejsca, że w tym roku też już rozpoczną się prace związane z projektowaniem. No ale proszę Państwa, znając szybkość i działania marszałka na temat inwestycji, w zakresie inwestycji drogowych i nie tylko drogowych we Włocławku, no to wiemy, że serce szpitala miało być oddane w 2021 roku. Teraz z zapowiedzi marszałka z 8 czerwca z sesji nadzwyczajnej województwa to serce będzie oddane w 2027 roku, więc za rok.
0: Przedstawiciele PiS zwracają również uwagę, że kilka miesięcy temu własne plany związane z budową parkingu przedstawiały władze Włocławka. Ich zdaniem obecnie temat ten schodzi jednak na dalszy plan, a zapowiadane wcześniej działania nie są realizowane w oczekiwanym tempie.
1: Prezydent mi na sesji ostatniej odpowiedział również na to pytanie, że jeżeli będzie marszałek szybko budował, no to nie ma sensu się dublować. Ja myślę, że panie prezydencie, jest sens, jest apel o to, żeby miasto jednak ten parking leśny wybudowało, dlatego że wszystkie parkingi przy szpitalach są z reguły komercyjne i pewnie ten, który będzie budował marszałek, też będzie komercyjny. Natomiast myślę, że dla mieszkańców miasta, dla tych, którzy tutaj korzystają z pomocy, taki parking wybudowany bardzo szybko byłby dobrym gestem i tu apeluję do lewicowej wrażliwości naszego prezydenta, żeby z niej po prostu skorzystał, a nie oglądał się na potrzeby swoich koalicjantów.
0: Jak podkreślają samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością, sytuacja wymaga pilnych decyzji. Ich zdaniem problem będzie się pogłębiał, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu oraz podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy parkowanie na poboczach czy nieutwardzonych terenach staje się jeszcze bardziej uciążliwe.
2: Cóż, jaka sytuacja jest wokół szpitala, widać, tak jak powiedział pan przewodniczący, na załączonym obrazku. Wzdłuż ulicy Wienieckiej codziennie setki samochodów w warunkach, które nie odpowiadają standardom XXI wieku. Parkują w błocie, też zimą w śniegu, wzdłuż lasu. Lasy państwowe czasami to blokują, wystawiają barykady, żeby kierowcy nie wjeżdżali. I tak jak powiedział pan przewodniczący, była nadzieja, że Lasy Państwowe we współpracy z miastem ten problem rozwiążą. W marcu pojawiła się informacja, że powstanie ten parking naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. Pan prezydent zapowiedział też w rozmowach takich z radnymi, że ten parking po pierwsze będzie szybko budowany, że już jest projektowany, że będzie możliwość łatwego rozbudowywania, rozszerzania, czyli początkowe 100 miejsc może być dużo więcej. No powiem tak, byłaby to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Włocławka, ale powiedzmy też i nie tylko, bo do naszego szpitala przyjeżdżają mieszkańcy, pacjenci z okolicznych powiatów. Parkowanie przy szpitalu czasami jest wręcz niemożliwe. No, jest to niedopuszczalne we współczesnych czasach, ja nie mogę na to spokojnie patrzeć. W związku z tym apelowaliśmy do prezydenta, żeby jednak tej decyzji nie zmieniał. Na ostatniej sesji padło zdanie, że, tak jak powiedział pan przewodniczący, że jednak może będzie budowany tylko i wyłącznie parking finansowany przez marszałka. No cóż, będzie, nie będzie, okaże się, to jest przyszły rok. Natomiast ten mniejszy parking miejski, darmowy dla mieszkańców, mógł powstać sprawnie, szybko w tym roku, tak żebyśmy wszyscy, którzy potrzebujemy korzystać ze szpitala, mogli to zrobić w sposób ucywilizowany.
0: Mieszkańcy korzystający ze szpitala od lat liczą na rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo jednak, która z zapowiadanych inwestycji miałaby zostać zrealizowana jako pierwsza. Jedno jest pewne, liczba miejsc parkingowych w rejonie lecznicy od dawna nie odpowiada rzeczywistym potrzebom pacjentów, odwiedzających i pracowników szpitala. Nie lada gratka dla miłośników teatru. Na scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, Teatr Polska. Celem programu Teatr Polska jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych.
3: Teatr Polska to jest program, który finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny, ale przede wszystkim program, który jest niezwykle bliski mojemu sercu teatromana. To jest program, który daje możliwość tym miejscowościom, które teatru nie mają, na zaproszenie fenomenalnych, nagradzanych spektakli, które ogląda specjalny jury i wysyła do tych miejscowości. Normalnie koszt takiego spektaklu by nas przerósł, a dzięki temu dofinansowaniu mamy bilety po 30 zł.

0: zł, a kartę Teatru Mana po złotych 100. Więc jak widać, jest to impreza, która jest dostępna dla każdego. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to są spektakle wybitne, to nie są komercyjne produkcje, bardzo różnorodne pod względem formy, pod względem treści. No i w tym roku w ogóle jest dla nas fenomenalny rok, ponieważ zaczynamy w czerwcu, kończymy w październiku, dzięki czemu będzie można zobaczyć aż 6 spektakli. 4 przeznaczone są dla widzów dorosłych, a 2 dla dzieci. I mówię o tym teraz, ponieważ pierwszy już 18 czerwca. Immunokracja to jest spektakl, który opowiada o społeczeństwie jako ciele, które jest toczone przez stan zapalny, czyli opowiada o tym, co się w naszym świecie w tej chwili dzieje, o konfliktach, o nienawiści, o różnego rodzaju cynizmie, który toczy ten organizm, ale oczywiście nie pozostawia widza bez pomysłu na rozwiązanie i bez nadziei. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Uważam, że to będzie przepiękne widowisko. Wykorzystane w tym widowisku są różnego rodzaju technologie, wizualizacje, więc jest to takie trochę laboratorium sztuki, które wciąga widza także w różnego rodzaju interakcje. Więc zapraszam serdecznie 18 czerwca o godzinie 19 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło na pierwszy spektakl w ramach Teatru Polska.
1: Tematyka kolejnych spektakli jest bardzo zróżnicowana. Tytuły kolejnych przedstawień, które odbędą się we wrześniu, to Wyobraźnia, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Solaris, Matki Śnieżne, natomiast w październiku Niżyńska Pianoforte.
0: Solaris to monodram, w którym astronautę gra kobieta, więc też to jest zadziwiająca sytuacja i też wykorzystane są tutaj wizualizacje. Natomiast Niżyńska Pianoforte to w ogóle zadziwiający spektakl, ponieważ odbywa się na trampolinie i aktorka właściwie część spektaklu spędza w powietrzu. A Matki Śnieżne to już stricte dramatyczna rzecz. Myślę, że opowieść, która poruszy serca naszych widzów. I 2 fantastyczne spektakle dla dzieci. Kulawa Kaczka i Ślepa Kura oraz spektakl Wyobraźnia.
1: Karta Teatru Mana jest do nabycia tylko w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Natomiast pojedyncze bilety można zamówić na stronie biletna.pl.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a ze mną jest Pectus Football Team. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się przy okazji niecodziennych warunków, ponieważ nie ma koncertu, ale mamy piknik sportowy i będzie zaraz mecz rozgrywany z młodzieżą z powiatu włocławskiego. Proszę powiedzcie, jak w ogóle się to wszystko rozpoczęło, skąd pomysł na drużynę i tak naprawdę kto jest w waszej drużynie?
1: Witam, proszę bardzo. Marek Szczepanik, założyciel. Jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy. Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
2: ikony,
1: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
2: i strzelca, który będzie
1: dzisiaj testował.
2: Będzie testował.
1: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie, bo to jest finał powiatu w piłce nożnej powiatu włocławskiego, więc cieszymy się, że aktywność, zdrowe, świeże powietrze.
2: Marek przebiera nogami.
3: Coś
2: powiedzieć.
3: Strasznie długo powiedział. Jak pani ci zapytała o tą piłkę, byś powiedział tak, matkę oszukasz, ojca oszukasz, ale genów nie oszukasz. Mają gen piłkarski.
2: Podawać, że akurat proszę się nie dać zwieść, bo drużyna Pectus, czyli chłopaki z kapeli Pectus, oni grają lepiej niż niektórzy moi byli koledzy grający w reprezentacji. Więc naprawdę, oczywiście nie miałem na myśli Piotka, bo Piotr graje radę. Wręcz jestem w stanie... Tak, to może trochę nie, Marut, ty też pewien szacun. Ale nie, naprawdę, kiedyś rozmawialiśmy sobie i wręcz jestem przekonany, że gdyby nie poszli drogą artystyczną, na pewno co najmniej dwóch z rodziny Szczepaników w tej reprezentacji pewnie wygrało.
4: Tato?
2: Znaczy nawet i pięciu.
0: Okej, jak wyglądają wasze przygotowania? Kto jest waszym trenerem? I jak dogadujecie się na boisku?
5: Ma papiery.
2: Nieaktualne.
5: Ma papiery, ale nieaktualne. Z Nowego Sącza jest naszym byłym trenerem.
2: Tak. To jest bardzo łatwo zmobilizować drużynę. Dokładnie. Po prostu trzeba im rzucić piłkę i oni biegają jak dzieci. Wszyscy do piłki.
5: Jak dzieci we mgle.
2: Jak dzieci we mgle. Wszyscy do piłki. Także nie trzeba tutaj trenera.
0: A właśnie jak wyglądają wasze relacje na boisku?
5: Kolega mu złamał palec.
2: Nasz dobry kolega, który z nami występuje, złamał mi tydzień temu palec, ale to jest nieważne. Ważne są emocje i ważne... No, i to był jego ostatni mecz. Najważniejsze jest to, że wspólnie się spotykamy i jest w tym wszystkim taki przekaz edukacyjny, edukacyjno-sportowy. Zachęcamy młodzież, ogólnie dzieciaki do tego, żeby się ruszać, żeby zdrowo się odżywiać i żeby spędzać czas na świeżym powietrzu. I to jest takie motto naszej drużyny. Wiadomo, osoby znane z pierwszych stron gazet, świetni sportowcy, autorytety w tej branży mówią młodym ludziom, żebyśmy po prostu zdrowo żyli. To jest nasz przekaz. I dzisiaj też tak będzie.
0: Panowie jeździcie po całej Polsce. Czy takie spotkania pomagają wam się zintegrować z lokalną społecznością?
3: No myślę, że po meczu bardziej.
2: Marek, dostałeś najtrudniejsze pytania, no one musiały paść.
3: Ja myślę, że bardziej... Chciałem wcześniej, ale będzie, że po meczu i muszę bramkę strzelić, więc na pewno te kontakty nie są jakieś mocne, ale po meczu na pewno ta więź jest taka wzmocniona. I mam nadzieję, że też wcześniej czy później będziemy przyjeżdżać na rewanże, bo to jest fajnie. Ja myślę,
1: że... oficjalną wiadomość, przepraszam, za 2 lata będzie rewanż, czyli druga połowa, ale już na większym obiekcie, ale szczegóły będą niebawem.
0: Jesteście artystami, muzykami i teraz też sportowcami, czy również jesteście kibicami? Której drużynie kibicujecie najbardziej?

0: naszej narodowej Pectus Football Team raz, tak? Naszej reprezentacji oczywiście.
1: Że nie zagramy.
0: Że nie zagramy?
1: Co się stało?
0: No nic, no, takie życie, tak?
1: To jest sport.
2: Tak, no i oczywiście jak każdy z nas, reprezentacja Polski, ale no jako, że jestem ze Szczecina, to Pogoń Szczecin jest w moim sercu, Polonia Warszawa, bo tam kończyłem grać, no i Wisła Kraków, no bo to też był ciekawy moment mojej kariery. Ale generalnie ogólnie myślę, że każdy z nas grający w piłkę, niezależnie czy jesteś artystą czy sportowcem, po prostu kibicujesz dobrej, ofensywnej piłce, którą mamy zamiar dzisiaj pokazać.
1: Chciałem tak sprawdzić. Pectus Football Team!
3: A czy sport był u was od najmłodszych lat, czy dopiero po jakimś czasie się pojawił?
4: Od dziecka. Myślę, że tu każdy podobnie się wypowie. Od dzieciaka kopiemy w piłę. Dawniej nie było takich obiektów jak tutaj, prawda? To dzisiaj mamy Orlik, przepiękna infrastruktura. Dawniej grało się na ulicy, gdzieś tam przy kościele, gdzieś w jakimś parku, w jakimś lesie. I no często każdy z nas pewnie to powtórzy, że rodzice nas wzywali do domów, często w późnych godzinach nocnych, a my ciągle to boisko. Dzisiaj rzeczywiście trzeba poprzez autorytety młodzież zachęcać do uprawiania sportu i to jest nasza główna idea.
3: To proszę jeszcze na zakończenie zachęcić właśnie młode osoby, żeby wyszły spod telewizorów na boisko i zagrały.
4: Pani, króciutko, uprawiajcie sport i żyjcie zdrowo, a zachęca do tego Pectus Football Team!
5: W każdym wieku można grać.
4: Tak! Brawo!
1: Nawet bieg w park.
3: Wracamy do drugiej części naszej rozmowy, tym bardziej będzie artystyczna. Jest ze mną Tomasz Szczepanik, wokalista grupy Pectus.
4: Śpiewa zespół Pectus. Witamy serdecznie.
3: Zbliżają się wakacje, czyli sezon plenerowy. Jak to u was wygląda? Czy jest więcej tej pracy, czy jednak stawiacie na odpoczynek?
4: Nie, my nie odpoczywamy. Właściwie całe wakacje spotykamy się właściwie w całej Polsce z publicznością, grając koncerty plenerowe, bo my należymy do tych zespołów, które bardzo dużo koncertują w ciągu roku. No a wakacje, wiadomo, to jest taki czas, gdzie możemy podróżować po całej Polsce i w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie słońce świeci, bardzo dużo ludzi wyjeżdża w piękne regiony naszego kraju i tam się widzimy na koncertach. Już dzisiaj zapraszamy was serdecznie. Gdzie będzie Pectus, tam nie będzie padało, obiecuję.
3: A co dają wam te spotkania z publicznością? Dają wam taką pozytywną dawkę energii?
4: Wiesz, tak naprawdę my jesteśmy urodzeni po to, żeby się spotykać z publicznością. Tworzymy te piosenki, które śpiewamy dla państwa, dla was, jak między innymi Barcelona i wiele, wiele innych, po to, żeby spotykać się z ludźmi. To jest najważniejsze. Dzisiaj w dobie internetu, gdzie bardzo dużo rzeczy dzieje się właśnie w sieci, najważniejsze, i mamy taki przekaz, że najważniejsze są relacje międzyludzkie i nasza rozmowa dzisiaj. I spotykamy się dzisiaj w takim antuarzu sportowym, co też jest bardzo istotne, bo łączymy muzykę i sport. Mówimy o tym, żebyśmy się zdrowo ruszali, zdrowo odżywiali, zdrowo żyli. To jest naprawdę bardzo ważne wśród młodzieży, bo oprócz kultury wychowanie fizyczne jest moim zdaniem na prawie takim samym miejscu.
3: Jesteście na rynku muzycznym już od bardzo wielu lat.
4: 21 lat.
3: Czy kiedyś mieliście momenty, że ta sława was przytłaczała?
4: Nie, nigdy nas, to znaczy jakaś popularność jest wliczona w nasz zawód, ale my jesteśmy wychowani w naprawdę fajnym domu. Nasi rodzice nam przekazali fajne emocje i fajne zasady w życiu. Przede wszystkim taki szacunek dla drugiego człowieka. I dostaliśmy wielkie szczęście od losu, że możemy wykonywać swoje piosenki i grać je dla publiczności. To jest największe szczęście dla artysty, dla twórcy, dla kompozytora. A przy tym możemy też łączyć swoje pasje taką, jaką jest piłka nożna. Moi kochani, cieszmy się z tego, że możemy ze sobą być, rozmawiać, uśmiechać się do siebie, uprawiać sport. Tego wszystkim życzę. Do zobaczenia na naszych koncertach. Pozdrawiam, Tomek Szczepanik, Pectus. Skłaniam się nisko.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Wybrany z osiedla Śródmieście i Zawiśla. No właśnie, Wy 2 lata temu szliście do tych wyborów z taką rozbudowaną listą obietnic. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia te 2 lata, które właśnie minęły? Z perspektywy właśnie tych 2 osiedli.
1: Po pierwsze, z perspektywy właśnie jako radnego, mogę powiedzieć, że naprawdę idziemy bardzo mocno do przodu. Po pierwsze, pan prezydent Krzysztof Kukucki bardzo mocno stara się, że tak powiem, te wszystkie właśnie punkty, które były obiecane, realizować. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie i naprawdę idzie to w bardzo dobrym tempie. I też z drugiej strony, jako mieszkaniec Śródmieścia, też mogę powiedzieć, że jak najbardziej, bardzo dużo się dzieje, bo pamiętam na samym początku chociażby kadencji, kiedy był remont ulicy Chopina, później Warszawskiej, tak, wymieniana była nawierzchnia, to pamiętam, że z panem prezydentem rozmawiałem, ja mówię, tak właśnie powinien wyglądać Włocławek, jeżeli chodzi o centrum, o Śródmieście. Mówię, najważniejsze jest to, że no, punktem centralnym w mieście, oczywiście dla niektórych to może być Plac Wolności, a dla mnie też jest to jednak Urząd Miasta, który też jest w centralnym, jest obok. Ja mówię, kiedy ludzie przyjeżdżają do Włocławka, będą chcieli i chcą jechać prostymi drogami, bez dziur, móc, że tak powiem, pozwiedzać ten Włocławek, czyli też jest dosyć istotne, żeby zaparkować ten samochód, żeby była widoczna zmiana na lepsze. I zdaję sobie sprawę, że teraz oczywiście na tapecie jest zielone tereny Śródmieścia, jest 3 maja i nie każdy jest z tego zadowolony. Ale trzeba powiedzieć sobie jasno, jeżeli marzyć się remont mieszkania, chcesz mieszkać w nowym, świeżo wymalowanym, nowo umeblowanym mieszkaniu i tak dalej, no to musisz się przemęczyć te pół roku czy rok nawet. Mówimy o własnych 4 kątach, tak? Nie wyprowadzisz się nagle z mieszkania, nie wyprowadzisz się nagle z miasta, bo miasto musi zrobić po prostu, no tak to jest, że nie jesteśmy w stanie też przysłowiowo zamknąć wszystkiego, no bo ludzie też muszą tutaj jakoś
0: no
1: żyć.
0: Tak, no ale mieszkańcy przede wszystkim właśnie teraz zwracają na to uwagę, tak, że Włocławek jest jednym wielkim placem budowy. Czy te efekty mieszkańcy już widzą, tych inwestycji, które są poczyniane?
1: Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia, które też były moim punktem, bo też pamiętam, nagrywałem to, że właśnie od Parku Łokietka do Urzędu Miasta i nawet dalej do Placu Wolności, będziemy starali się zrobić właśnie tak zwany deptak. Dzisiaj właśnie ja

0: Jadąc tutaj do Was, widziałem już te nowe drzewa, te nowe nasadzenia, bo mieszkańcy również mówili o tym, że jest betonoza, że jest dużo tego. Nie, właśnie w tym momencie tak naprawdę dopiero te wszystkie nasadzenia, to wszystko to, co będzie zielone, jest wsadzane, no bo to nie miało sensu, że tak powiem, na początku, kiedy.
1: Trwała inwestycja,
0: Znaczy,
1: które
0: nadal ona trwa, ale no jednak pierw jest budowa chodników, ulicy, całej tej infrastruktury. Widziałem również ten nowy plac zabaw. To wszystko się dzieje. Oczywiście są gdzieś tam opóźnienia w tym i wszyscy o tym doskonale zdają sobie sprawę, ale niestety tak czasami bywa. Więc dajmy spokojnie skończyć i nawet właśnie przy Zielonym Rynku, jak przejeżdżałem, już widziałem tą ścieżkę rowerową, już widziałem ten łącznik, już mówię, już widać tą końcówkę, już widać te naprawdę efekty i przede wszystkim widziałem właśnie te drzewa, jak gdyby w donicach, które już przyjechały i gdzieś tam będą wsadzane. Więc to się dzieje cały czas. Oczywiście wcześniej, jak była właśnie czy zamknięta ulica Chopina, czy zamknięta ulica Warszawska, to też było centrum miasta i też jakoś sobie daliśmy radę, ale jeżeli chcemy dalej iść właśnie w ten remont, to on kiedyś musi się wydarzyć. To jest dla mnie bardzo istotne i bardzo fajne, że po pierwsze prezydent, po drugie my jako nowa lewica, tak, tutaj, która jest we Włocławku, staramy się właśnie dotrzymać tych obietnic i te obietnice są dotrzymywane. Też nie chcemy od razu wszystkiego i też nie da się zrobić tego od razu w jednym terminie. Bo teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy na początku inwestycji przeogromnej, którą będzie tunel właśnie pod ulicą Wieniecką. I też miasto przygotowuje drogi objazdowe, alternatywy. To wszystko po to, żeby ten ruch gdzieś rozładować. Korki będą, od razu mówię, że korki
1: No
0: będą
1: to
0: się
1: jest chyba
0: zdarzały.
1: nieuniknione.
0: To jest nieuniknione, ale po pewnym czasie nie będziecie Państwo musieli czekać na to, żeby w końcu ten szlaban się przysłojał, podniósł, pociąg przejedzie, szlaban się podniesie. Tylko będziemy mogli przejechać bezpiecznym przejazdem właśnie pod torami. I to jest istotne, że no pierw musi być trochę niewygodnie, żeby później było lepiej. I zresztą to widać, bo tych inwestycji jest coraz więcej. Jest ich dużo, dlatego też mieszkanki i mieszkańcy Włocławka mogą mieć wrażenie, że nagle Włocławek stał się jednym wielkim placem budowy.
1: No
0: I
1: takie
0: teraz to
1: argumenty
0: jest lepsze.
1: padają.
0: Tak, i teraz to jest lepsze. Przemęczymy się powiedzmy te pół roku czy rok i za chwilę będą inwestycje mniej wrażliwe, że tak powiem, dla centrum, tak? Bo chociażby też most stalowy oczywiście cały czas jest też remontowany, ale też nie można o tym zapomnieć. On jest remontowany pod ruchem. Pamiętam doskonale, kiedy jeździłem autostradą w kierunku Katowic. Ona też była robiona pod ruchem. Tam non-stop były korki, tam non-stop były przeciągnięcia, ale w końcu dzisiaj, kiedy jadę w kierunku Katowic, to jadę komfortową autostradą. Mam trzy pasy, bez problemu. Jadę szybko, to znaczy te 140 km, więc jadę szybciej niż to, co było. I dojeżdżam do Katowic, powiedzmy, niecałe 3 godziny. Bez problemu jakiegoś większego. Ale no, trzeba było się przemęczyć. Bo w swojej karierze akurat zawodowej też grałem w Gliwicach, więc też akurat jeździłem wtedy do Gliwic. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o Włocławek, to nie tylko są te inwestycje te duże, tak? Ale to są też inwestycje te mniejsze. A ja jako były sportowiec, bardzo na to zwracam uwagę i zawsze przy tego typu inwestycjach chodzę i chociażby na Zawiślu powstał w 2024 i 5 mamy pumptrack, nowa siłownia zewnętrzna, powstaje hala pełnowymiarowa, hala sportowa przy zespole szkół, tak.
1: Właśnie pan też tam co chwilę jest tam patrzy.
0: Tak, ja jestem cały czas, patrzę na tą inwestycję. Można powiedzieć, że znam się z pracownikami czy z panami, którzy to wszystko gdzieś tam są na miejscu. I nie chcę powiedzieć, że patrzę im na ręce, bo to nie jest kwestia patrzenia na ręce. Chcę po prostu wiedzieć, na jakie problemy napotykają, jakie ewentualnie zmiany zachodzą. Też staram się podpowiedzieć. Bardziej jako użytkownik kiedyś, na co trzeba zwrócić uwagę. Konstrukcyjnie w to się w ogóle

0: ogóle nie ładuje, jeżeli chodzi o projekt. Projekt jest zaakceptowany, ale są pewne rzeczy, które można by było, że tak powiem, zrobić, żeby użytkowanie danego obiektu było o wiele łatwiejsze.
1: I te Pana uwagi są brane pod uwagę?
0: Tak, nie jest to jeszcze do końca ten etap, żeby dana uwaga była już wdrażana, ale oni już wiedzą, że takie uwagi są, tak? Na tym etapie, kiedy była podłączana na przykład sieć wodno-kanalizacyjna, już też dałem im uwagi, gdzie oni właśnie musieli o tym doskonale wiedzieć, no bo wszystko to idzie jeszcze w ziemi. Kiedy były budowane fundamenty, też byłem na inwestycji, też się pytałem właśnie, jak to wygląda. Mówię, dlaczego tak, ile czekamy z czasem. Mówię, zaczęliście od tej strony, mówię, tutaj było na wizualizacji, mówię, były schody, tutaj było podejście, mówię, w końcu jaki jest ten wariant. Więc to wszystko cały czas jestem na bieżąco. Oczywiście też czasami dzwonię do pana dyrektora i z nim rozmawiam, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Mhm. Tak?
1: To na jakim etapie jest właśnie ta budowa tej hali?
0: Nazwijmy to, mamy... Może nie o tyle co parter, co mamy podłogę parteru, o tak to nazwijmy. Mhm. Więc to wszystko już idzie naprawdę w bardzo dobrym tempie. Wiem, że wykonawca chce jak najszybciej skończyć, nazwijmy to jak najszybciej skończyć. Chce po prostu skończyć, chce mieć obiekt odebrany, więc stara się, żeby to wszystko było zgodnie z harmonogramem, a nawet harmonogram wyprzedza. Moim marzeniem jest to, żeby rozpocząć rok szkolny 2027, już na tym boisku, czy powiedzmy na tej hali, żeby tam się odbył ten właśnie rozpoczęcie roku szkolnego w 2027. I to jest co prawda okres bodajże 2 miesięcy szybciej niż zakłada plan, gdzie wykonawca przekonał mnie, że oni tak naprawdę chcieliby ten obiekt już skończyć na koniec roku szkolnego, a w wakacje już, że tak powiem, żeby został odebrany. Oczywiście, tak jak w tym roku mieliśmy ekstremalną zimę, nazwijmy to bardzo, bardzo zimną, więc oni też chcą pewne rzeczy skończyć, ale czasami masz takie rzeczy, których no nie przewidzisz i nie jesteś w stanie, że tak powiem, wsadzić to, czy zima będzie trwała miesiąc, a może dwa, a może jednak coś się uda szybciej zrobić, więc są ekstremalne sytuacje i tutaj też mówię, jeżeli chodzi o zielone tereny śródmieścia, o 3 maja, o właśnie o salę przy SP8, gdzie czasami coś po prostu może się przysłowiowo wykrzaczyć i na to nie masz wpływu. Na to, na co mamy wpływ jako radni, jako mieszkańcy i też powiedzmy gdzieś jako były sportowiec, to na to będę bardzo zwracał uwagę.
1: A co przez te 2 lata tak realnie udało się zrobić, z czego już mieszkańcy mogą, powiedzmy, korzystać?
0: Patrzę tutaj, jeżeli chodzi o Śródmieście, no to tak jak wspomniałem, Chopina Warszawska, alejki w parku Łokietka, park Sienkiewicza, ta północna część była zrobiona. Kolejny mamy przecież przedłużenie bulwarów, bo mówię, mamy rok 2026, ale już to się dzieje. To też nie jest tak, że mamy zakończoną, bo oczywiście mogę się posłużyć listą, ale też nie chciałbym do końca czytać, bo tego jest po prostu, naprawdę jest bardzo dużo, co z jednej strony zaskoczyło mnie, bo pewne inwestycje były oczywiście mniej widoczne, czy mniej uciążliwe dla mieszkańca, natomiast jest tego naprawdę bardzo dużo. Mieszkalnictwo chociażby. Część już jest zakończona, część jest cały czas. I tutaj mówimy, Toruńska 168, Tumska 3 maja, 3 maja 4, Tumska 3, 3 maja 6, Brzeska 15, Maślana 4/6.
1: No, to jest sporo. Tak.
0: Tego naprawdę jest bardzo dużo i to oczywiście zaczęło się już w 24, trwało przez 25 i niektóre już są na ukończeniu, niektóre są skończone, niektóre są na ukończeniu, tak? Modernizacja Zapiecek 8, Czarny Spichrz i przestrzeń publiczna, to co mówiłem. Park Sienkiewicza, alejki w parku Łokietka, park Rybnica, Słodowo 2, zielone tereny Śródmieścia, skwer przy placu Staszica, zagospodarowanie terenu przy teatrze, ławeczka Stanisława Zagajewskiego, toaleta kontenerowa na placu Wolności. Są mniejsze lub większe rzeczy, ale naprawdę tego jest dużo.

0: Mimo, że to czytałem, to co mówiłem właśnie, pan Trak i siłownia na Zawiślu, inwestycje na cmentarzu komunalnym, utwardzenie prawie 900 metrów kwadratowych alejek, podjazd elektryczny, kolumbarium 108 nisz wykonano w 2024 roku. Powiem szczerze, że nawet nie byłem w stanie dokładnie wszystkiego przyswoić, bo naprawdę tego było bardzo dużo.
1: A czy są jakieś takie inwestycje albo problemy na przykład na Zawiślu czy Śródmieściu, które wymagają jakiejś szczególnej uwagi, na które chciałby Pan zwrócić właśnie taką uwagę?
0: Jest to dla mnie w Śródmieściu oczywiście, no, cieszę się, że w końcu zakończy się ten remont. Ludzie będą mogli spokojnie sobie korzystać, że tak powiem, z dróg, no bo wiadomo, na razie mamy objazdy gdzieś pozamykane te drogi, no ale też no, trzeba to zrobić jakoś, tak? To, co mnie cieszy, to jest to, że jest coraz więcej tych remontów, bo naprawdę, ja wiem, że to są utrudnienia, ktoś może mnie zganić, ile można. Ale jeżeli ma być fajnie i nowocześnie, no to niestety ten remont musi być. Powstaną boiska przy ekonomiku, bo mówię tutaj typowo bardziej, patrzę też, jeżeli chodzi
1: W
0: o
1: tej dziedziny
0: sport,
1: sportowej, tak jest.
0: o dziedzinę sportową. Będą odnawiane place zabaw dla dzieci. Mówimy tutaj o Śródmieściu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która nie jest to prawda w Śródmieściu, jest kawałek dalej. Dla mnie to też jest bardzo istotne, bo powstanie Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałem w budynkach, tam w Zespole Szkół Samochodowych. Tak, jako miasto zakupiliśmy już były hostel, nazwijmy to Feniks, który przerobiliśmy na Bursę numer 3, która jest dofinansowana, właśnie jest teraz remontowana. I ze względu na to, że na elektryku będzie ta bursa wyłączona z użytkowania, część dzieciaków zostanie przeniesiona właśnie do bursy numer 3 na Chopina, a część będzie w pałacyku. Do tego sportowcy będą mogli, i już wiem, że są właśnie tego typu jednostki, które już gdzieś będą przychodziły do nas jako do Wrocławka. Wczoraj zresztą też powiedziałem, bo mieliśmy akurat konsultacje społeczne na temat tego, że jest niż demograficzny, że młodzi wyjeżdżają, powiedzmy za pracą, ale bardziej gdzieś na studia. Jak już na studia, to gdzieś już gdzieś zostają, że staramy się jako miasto właśnie utworzyć kolejne kierunki, w szczególności te zawodowe, bo zawodowy kierunek ma przyszłość, bo on jest wykonywany powiedzmy ręcznie, manualnie, tak? Tego nie da się zastąpić jakimś komputerem, tak? Czy jakąś maszyną. I chociażby tak jak sam mam, technik motor elektronik, specjalizacja urządzenia elektryczne i elektroniczne. Ja dzisiaj jestem w stanie nadal zrobić, że tak powiem, całą sieć elektryczną na przykład u siebie w mieszkaniu, czy gdziekolwiek i się na tym znam, tak? Wiem doskonale. I mimo, że mamy AI i tak dalej, czy SI, tak, sztuczną inteligencję, ona mi tego nie zabierze, tej mojej wiedzy. Więc tutaj jest kwestia tego, że my jako byli sportowcy, czyli ja na przykład i Igor Gryszczuk, staramy się właśnie wdrożyć ten pomysł na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. I wczoraj też dostałem telefon, że chłopak z województwa dolnośląskiego przeprowadza się tutaj do Wrocławka po to, żeby się
1: To
0: uczyć.
1: powiedzmy może, na czym dokładnie będzie polegać ta szkoła?
0: Szkoła polega na tym, jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego, oczywiście tam będzie profil piłki nożnej, lekkiej atletyki i koszykówki też. Wiem, że są jakieś myślenie odnośnie piłki ręcznej i tak dalej. To jest kwestia po prostu dogadania się też z danymi organizacjami czy stowarzyszeniami, które funkcjonują tutaj u nas w mieście. Dany uczeń, tak, uczennica czy uczeń przyjeżdżająca do Wrocławka, mówimy pierw o zewnątrz, bo jeżeli to jest dziecko, które mieszka we Wrocławku, nadal może być w szkole mistrzostwa sportowego, ale nie mieszka w bursie, tylko mieszka po prostu u siebie w domu. I wygląda to tak, że idąc rano do szkoły, pierw ma trening. Mówię tutaj stricte o koszkówce, bo każda dyscyplina może mieć inny harmonogram. Ma trening indywidualny, trenuje pod okiem, nazwijmy to, trenera, nie nauczyciela WF-u, a trenera.

0: który jest w szkole, tak? Specjalizacja koszkówka. Do tego ma siłownię, później ma lekcje. Po lekcjach ma możliwość wrócenia do domu, czy nazwijmy to do bursy. Tam sobie odpoczywa, je spokojnie, może przygotować się i idzie na trening już ze swoją drużyną. Tak? Czy to jest jedna organizacja, czy to jest druga. To już jest jak gdyby te zajęcia popołudniowe. Wtedy już ma przynależność do danego klubu, czy do danej organizacji. I tak to mniej więcej cały czas będzie funkcjonowało.
1: Przede wszystkim będziemy kształcić tych przyszłych, powiedzmy, mistrzów czy reprezentantów Polski.
0: Chociażby niech to będą reprezentanci nawet na naszym krajowym, ale jak najbardziej. No to jest ta kwestia, że staramy się, żeby Włocławek żył tym sportem, bo cały czas żyje. I mamy właśnie to całe, ja to nazywam takie zagłębie sportowe. Patrząc na człowieka, który przyjeżdża z zewnątrz, ma bursę, w której śpi, je bez problemu, ma wszystko zapewnione, będzie mógł wyjść od tyłu, tam będzie rewitalizacja przecież parku Grzywno, które już jak gdyby nabiera urzędniczego, nazwijmy to tempa, będzie od razu miał dostęp do boisk zewnętrznych, czy to będzie piłkarz, lekkoatleta, ma stadion, ma wszystkie te rzeczy, jeżeli chodzi o rzut młotem, nazwijmy to tak. Koszykarz ma możliwość pójścia na boiska, ma możliwość pójścia od razu do szkoły, więc to wszystko będzie w tym naszym całym zagłębiu sportowym. Cieszę się, że pan prezydent też, Krzysztof Kukucki, właśnie widział tą wizję, widział ten pomysł i też dąży do jego realizacji, bo to jest bardzo, bardzo istotne, więc mając też takiego prezydenta, wiesz, że możesz iść do przodu. Wiesz, że możesz coś rozbudować. Co też jest istotne, bardzo dużo też pozyskujemy środków zewnętrznych. Na każdą naszą jedną złotówkę na początku mieliśmy 2 złote, które pozyskaliśmy. Później na każdą naszą złotówkę, którą wydaliśmy, pozyskaliśmy 3. Tak, więc już ten stosunek coraz bardziej rośnie. I to jest przede wszystkim zasługa naszego prezydenta, bo to on jeździ, to on się spotyka, on doskonale też zdaje sobie sprawę i pilnuje tego, żeby dane komórki w Urzędzie Miasta starały się właśnie pozyskać granty, nazwijmy to, czy też dofinansowania z różnych kierunków, tak to nazwijmy, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, ale warto właśnie to robić, bo później możemy to wydatkować na to, żeby Włocławek stawał się coraz piękniejszy, coraz lepszy, coraz przyjemniej się tutaj mieszkało i było po prostu fajnie, było przyjemnie.
1: To ja przy tym sporcie chciałbym zostać, no bo tak jak pan powiedział, tych imprez jest naprawdę masa. Mamy mistrzostwa lekkoatletyczne, różnego rodzaju zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Pan również organizuje takie turnieje.
0: Tak, jako szewczyk Basketball Academy mamy rodzinny dzień dziecka. Tak to nazwijmy, roboczo się nazywa. SBA Cup była w tym roku edycja numer 2. 190 uczestników. 200 spotkań. Turniej ogólnopolski, bo przyjeżdżały drużyny z innych województw również. Prawie 200 opiekunów czy rodzin, nazwijmy to, które przyszły. Między 200 a 300 osób, które przyszło totalnie z zewnątrz, więc jak na tego typu imprezę, które zrobiliśmy, to na tych boiskach zewnętrznych, które są z budżetu obywatelskiego, przy Hali Mistrzów, naprawdę idealnie to się wpasowało. Też tutaj chylę czoła wszystkim tym, którzy byli w to zaangażowani. To jak OSIR na moją prośbę wykorzystał te ławeczki, które były z bulwarów, gdzie ja przy tym chodziłem, bo z panami, którzy to wszystko montowali, staraliśmy się ustawić jak najwięcej, żeby jak najwięcej tego wykorzystać, żeby to miało jakiś wygląd i też funkcjonalność. Więc naprawdę tutaj chylę czoła do wszystkich tych właśnie panów, którzy to ustawiali, i tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś byli w tym projekcie. Już zapowiedziałem, że w 2027 roku, 30 maja, będzie trzecia edycja, a że trójka jest dla mnie osobiście bardzo istotna, no skoro grałem z numerem 33, czyli dwie trójki, trójkę chciałbym zrobić naprawdę z wielką pompą, chciałbym zrobić to jeszcze większy, bo jestem gotowy na 240 uczestników.

0: na 60 drużyn jestem gotowy. W tym roku, mówię, było 48 bodajże i tam jedna drużyna miała akurat zamiast czterech zawodników trzech, więc tak około 190 mniej więcej było uczestników. Natomiast ja jestem gotowy na 240 na dany moment. Ale mam pomysł, jakby to rozszerzyć, mam pomysł, jakby jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi. Na pewno to będzie znowu ogólnopolska ranga i chwaląc się, mogę to jasno powiedzieć, to był jeden z największych turniejów 3x3 dla dzieci, młodzieży i Open w Polsce.
1: Rozumiem, że jest Pan zadowolony właśnie z tego, jak miasto funkcjonuje, jak miasto stawia na sport, no bo tych imprez, tak jak powiedzieliśmy, jest naprawdę dużo.
0: Tak, no mamy naprawdę świetną infrastrukturę. Zawsze ktoś może się do czegoś przebić. To jest normalne i ja to doskonale rozumiem. Ale też stawia na sport, więc sport dofinansowuje. Dofinansowujemy sport w wszelaki sposób po to, żeby przede wszystkim dzieciaki tak miały możliwość, nazwijmy to, wyszalenia się gdzieś, po prostu spożytkowania pozytywnie tej swojej energii, której mają jak najwięcej, i żeby te place zabaw, które powstają, te boiska zewnętrzne, czy to przy szkołach, czy gdziekolwiek indziej, chociażby stadion teraz przy lesie też będzie na nowo rozbudowywany, nazwijmy to budowany praktycznie od nowa, po to, żeby to wszystko było właśnie dla mieszkanek i mieszkańców. Bo mogę to śmiało powiedzieć, dokładnie od wczoraj, bo wczoraj była sprzątana, a od dzisiaj zaczyna się remont parkietu, który jest no chyba najsłynniejszy w Polsce, bo w Hali Mistrzów. Więc to też jest duże dla nas wydarzenie. Jestem bardzo ciekaw, zresztą już też zapowiedziałem, że będę bardzo częstym gościem i pilnował tej inwestycji, bo też mi zależy na jak najlepszym wykonaniu. Mamy wykonawcę, mamy podpisaną umowę, weszli na plac budowy, nazwijmy to ich plac zabaw. Na pewno będą przeze mnie jako przez radnego sprawdzani, bo to jest dla mnie bardzo istotne, że Włocławek, Hala Mistrzów, mieszkańcy i to miasto zasługuje na to, co jest najlepsze, na to, co jest sportowo, mówię koszykarsko, na najwyższym poziomie. A żeby to było, no to trzeba zacząć czasami przysłowie od fundamentów, czyli od naszej dyscypliny, od parkietu.
1: A jak Pan ocenia przeniesienie niektórych imprez plenerowych właśnie na Śródmieście? No bo tego też pojawiło się tutaj już sporo, żeby ożywić te centrum.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samo centrum, to też się to wszystko dzieje. Ja rozumiem, teraz mamy remont, będzie Wonerw, tak, 3 maja. Te wszystkie kamienice, które miasto jest właścicielem lub stara się o to, żeby być właścicielem, są rewitalizowane, są remontowane po to, żeby właśnie ożywić to nasze Śródmieście. Też mamy program rewitalizacji, gdzie staramy się, żeby właściciele, nawet prywatni, czy też instytucje składały wnioski. Nie jesteśmy w stanie zawsze zapewnić 100% dofinansowania, ale staramy się pomóc na to, bo to jest zawsze odciążenie. I tak jak wspomniałeś, że te imprezy się przenoszą, bo jest taka możliwość. Bo jest w końcu taka możliwość, bo są zrobione, powiedzmy, stary rynek, na którym można już zrobić imprezy. Będzie 3 maja, nazwijmy to już niedługo, miejmy nadzieję. Będzie tam też można znowu zrobić. Jarmarki są przecież bożonarodzeniowe, tak. Ostatnio przecież mieliśmy wielkie, nazwijmy to, diabelskie koło. Piękna panorama, naprawdę. Kto nie był, niech żałuje. Bo motylki co prawda się czuje, jak się wjeżdża na samą górę, ale Włocławek z tej perspektywy naprawdę jest jeszcze bardziej piękniejszy niż z przysłowiowego schodnika, bo widać ogrom tego, jak duży jest Włocławek i też jak dużo się, coraz więcej się dzieje, więc mówię, to są te inicjatywy, które gdzieś są, płyną z Urzędu Miasta właśnie po to, żebyśmy docenili to, co mamy. A naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo we Włocławku. I sam jestem mega zadowolony z tego, że przeniosłem się do Włocławka, mieszkam tutaj,

moja córka chodzi do żłobka, za chwilę pójdzie do przedszkola i ma możliwość bezpiecznego dotarcia do szkoły, do żłobka, czyli po to są te inwestycje. Ulica Kaliska. Tak wielu ludzi narzekało i mówię to szczerze, wielu ludzi tak narzekało na to, że autobusy się nie mogą mijać i tak dalej. Przedwczoraj, jechałem jeszcze raz ulicą Kaliską.

0: którzy cały czas jeżdżą samochodami, czy też większymi, czy mniejszymi. I mówią, że naprawdę fajnie jest. I te ścieżki rowerowe, i te chodniki. Więc teraz się też pytam, gdzie są ci maruderzy? Gdzie są ci, którzy cały czas starali się powiedzieć, że jednak robimy złą robotę, że to nie ma sensu. Są zielone przystanki, tak? Jest coraz więcej zieleni w mieście. Przecież wystarczy też powiedzieć, jest raport o stanie miasta, ogólnodostępny. Nie powiem, że wielostronnicowy, ale można, warto się przekopać. Ile nasadzeń nowych było od 2024 czy 2025 roku, 2026? Nowe nasadzenia, nowe drzewa, nowe krzewy, ile tego wszystkiego jest po to, żeby ten Włocławek piękniał. A pięknieje w oczach, proszę mi naprawdę zaufać i dajcie możliwość dokończenia inwestycji. Rozumiem rozgoryczenie, rozumiem ból, ale też chcę powiedzieć jedno, że wiemy, co robimy. Tylko po prostu potrzeba na to troszeczkę czasu.
1: Tu ja tak na zakończenie bardzo krótko chciałbym jeszcze zapytać o Pana ostatnią propozycję, o której było bardzo głośno, czyli witacze przy wjazdach do miasta, takie fajansowe. Mhm. Proszę powiedzieć, skąd pomysł? No i czy dostał już Pan odpowiedź z Urzędu Miasta i czy jest szansa na jego realizację?
0: To zacznijmy od początku. Po pierwsze, wjazd do Włocławka, w szczególności od strony szpitala, nazwijmy, od strony Lipna, przed Tamą. Zobaczyłem go kiedyś, tak, napis Włocławek, mówię okej. Tylko to już bardziej mi się kojarzyło, że tak powiem, z poprzednią epoką, nazwijmy to. I kiedy zobaczyłem właśnie tego typu miejsca, gdzie mamy możliwość i nasz wicek, nasz fajans jest coraz bardziej rozpoznawalną marką. Mamy te kobaltowe kolory już w naszych grafikach, w różnych dokumentach, tak? On się cały czas pojawia, przewija. Mamy logo. Więc mówię, fajnie by było, czym się chwalić. Ktoś może powiedzieć, ale to jest fajans. Fajans kiedyś się kojarzył z czymś tandetnym, z czymś tanim i tak dalej. Dzisiaj to już tak nie jest. Dzisiaj mamy możliwość chwalenia się fajansem. Oczywiście ktoś mówi, a była fabryka fajansu, została zamknięta i tak dalej, i tak dalej. Nie, ten fajans nadal jest w naszym mieście. Zresztą wystarczy przejechać się też na Falbankę, gdzie...
1: I znowu chyba wraca, prawda? Jest,
0: tak,
1: jest ta moda na fajans teraz.
0: Jest ta moda na fajans, a fajans kojarzy się z Włocławkiem. Więc warto by było... na wjeździe, chociażby od Torunia, gdzie już byłem właśnie w Urzędzie Miasta, pytałem się, czy to jest nasza działka, od strony Kowala, od strony Lipna, od strony, nazwijmy to, autostrady tutaj przy rondzie. Tam jest największy problem, nazwijmy to, bo co prawda część jest nasza, część jest lasów państwowych i tak nie do końca gdzieś tam można by było to umiejscowić, tak to nazwijmy. Ale od strony Torunia, jak się zjeżdża z wiaduktu, po prawej stronie jest tam taka zatoczka, nazwijmy to. Moim marzeniem jest takie coś, żeby tam właśnie powstał fajans, duży wicek, podświetlony z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu. Możliwość zaparkowania samochodu, wyjścia, zrobienia sobie zdjęcia i pojechania dalej. Oznaczenia danego miejsca. Oczywiście do tego chciałbym też i będę namawiał, żeby powstała też tak, znaczy już jest, ale taka bardziej rozbudowana albo aplikacja, albo właśnie strona interaktywna na tej zasadzie, że wjeżdżając do Włocławka, idąc do Wicka, robiąc sobie z nim zdjęcie, masz możliwość zeskanowania kodu QR, lub też mapy Włocławka, gdzie są najfajniejsze rzeczy. I to jest możliwe do realizacji. Odpowiedź, którą otrzymałem, że jak najbardziej, ale proponują, żebym poszedł jak gdyby z tym pomysłem do budżetu obywatelskiego. Więc w tym roku na pewno pojawi się taki projekt w budżecie obywatelskim na zrobienie chociażby jednego takiego miejsca, bo to wiadomo, to są też koszta. Nie wiem, jak dużo trzeba będzie nakładów finansowych na to, żeby takie jedno miejsce powstało. Mówię, jedno jest od strony Kowala, no i jedno od strony Lipna. Więc jeżeli, oczywiście mieszkanki i mieszkańcy Włocławka będą za tym,

0: i to przysłojo przejdzie przez budżet obywatelski, to w następnych latach pojawi się, że tak powiem, kontynuacja tego projektu. I ja, jako już wrocławianin, mieszkający tutaj, wjeżdżający do Wrocławka i widząc, że jest ten fajansowy wicek z napisem Wrocławek, miasto dobrego klimatu, na pewno bym się uśmiechnął, bo już teraz gdzieś są, mówię, wizje u mnie w głowie i widzę tą wizualizację. Oczywiście, wizualizacja jest wizualizacją. Dałem po prostu trzy pomysły na tej zasadzie, że jak ktoś by tego nie widział oczami swojej wyobraźni, to zobaczy, że tak powiem, ten obrazek. Ale to była jedynie propozycja, czy to będzie bardziej dzbanek, czy to będzie typowy wicek, czy coś innego. To już zostawię mieszkanką i mieszkańcom Wrocławka do wyboru, ale chciałbym, żeby to gdzieś było mniej więcej właśnie w tej koncepcji wicka z napisem Wrocławek, miasto dobrego klimatu.
1: To w takim razie czekamy na budżet obywatelski. Ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia i jeszcze troszeczkę cierpliwości.
1: Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Wrocławek, był moim i Państwa gościem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzisiaj spotykamy się przy okazji niecodziennych warunków, ponieważ nie ma koncertu, ale mamy piknik sportowy i będzie zaraz mecz rozgrywany z młodzieżą z powiatu włocławskiego. Proszę powiedzcie, jak w ogóle się to wszystko rozpoczęło, skąd pomysł na drużynę i tak naprawdę kto jest w waszej drużynie?
1: Proszę bardzo. Marek Szczepanik, założyciel. Jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
2: ikony,
1: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
2: i strzelca, który będzie
1: dzisiaj testował.
3: Będzie testował.
1: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie, bo to jest finał powiatu w piłce nożnej powiatu włocławskiego, więc cieszymy się, że aktywność, zdrowe, świeże powietrze.
2: Marek przebiera nogami.
4: Coś
2: powiedzieć.
4: Strasznie długo powiedział. Jak pani cię zapytała o tą piłkę, byś powiedział tak, matkę oszukasz, ojca oszukasz, ale genów nie oszukasz. Mają gen piłkarski.
2: Dodać, że akurat proszę się nie dać zwieść, bo drużyna Pektus, czyli chłopaki z kapeli Pektus, oni grają lepiej niż niektórzy moi byli koledzy grający w reprezentacji. Więc naprawdę, oczywiście nie miałem na myśli Piotka, bo Piotr daje radę. Wręcz jestem w stanie... Tak, to może trochę nie, Maro, ty też pewien szacun. Ale nie, naprawdę, kiedyś rozmawialiśmy sobie i wręcz jestem przekonany, że gdyby nie poszli drogą artystyczną, na pewno co najmniej dwóch z rodziny Szczepaników w tej reprezentacji pewnie wygrało. Nawet i pięciu.
0: Okej, jak wyglądają wasze przygotowania? Kto jest waszym trenerem? I jak dogadujecie się na boisku?
5: To ma papiery.
6: Ma papiery, ale nieaktualne.
7: Z Nowego Sącza jest naszym byłym trenerem.
6: Tak, to jest bardzo łatwo zmobilizować drużynę, po prostu trzeba im rzucić piłkę i oni biegają jak dzieci, wszyscy do piłki.
2: Jak dzieci we mgle,
6: wszyscy do piłki, także nie trzeba tutaj trenera.
0: A właśnie jak wyglądają wasze relacje na boisku?
2: Kolega mu złamał palca.
6: Nasz dobry kolega, który z nami występuje, złamał mi tydzień temu palec, ale to jest nieważne. Ważne są emocje i ważne... I to był jego ostatni mecz. Najważniejsze jest to, że wspólnie się spotykamy i jest ten w tym wszystkim taki przekaz edukacyjno-sportowy. Zachęcamy młodzież, ogólnie dzieciaki do tego, żeby się ruszać, żeby zdrowo się odżywiać i żeby spędzać czas na świeżym powietrzu. I to jest takie motto naszej drużyny. Wiadomo, osoby znane z pierwszych stron gazet, świetni sportowcy, autorytety w tej branży mówią młodym ludziom, żebyśmy po prostu zdrowo żyli. To jest nasz przekaz. I dzisiaj też tak będzie.
0: Panowie jeździcie po całej Polsce. Czy takie spotkania pomagają wam się zintegrować z lokalną społecznością?
4: No myślę, że po meczu bardziej.
2: Marek, dostałeś najtrudniejsze pytanie, ale ono musiał paść.
4: Ja myślę, że bardziej... Chciałem wcześniej, ale powiedziałem, że po meczu i muszę bramkę strzelić, więc na pewno te kontakty nie są jakieś mocne, ale po meczu na pewno ta więź jest taka wzmocniona i mam nadzieję, że też wcześniej czy później będziemy przyjeżdżać na rewanże, bo tak, jest fajnie, ja myślę,
1: że... Oficjalną wiadomość, przepraszam, za 2 lata będzie rewanż, czyli druga połowa, ale już na większym obiekcie, ale szczegóły będą niebawem.
0: Jesteście artystami, muzykami i teraz też sportowcami, czy również jesteście kibicami? Której drużynie kibicujecie najbardziej?
8: Naszej narodowej Pektus Football Team raz, tak? Naszej reprezentacji oczywiście.
9: Że nie zagramy.
8: Co się stało?
9: Tak? No nic, no takie życie, tak?
8: To jest sport.
2: Tak, no i oczywiście jak każdy z nas. Reprezentacja Polski, ale no jako, że jestem ze Szczecina, to Pogoń Szczecin jest w moim sercu. Polonia Warszawa, bo tam kończyłem grać. No i Wisła Kraków, no bo to też był ciekawy moment mojej kariery. Ale generalnie ogólnie myślę, że każdy z nas grający w piłkę, niezależnie czy jesteś artystą, czy sportowcem, po prostu kibicujesz dobrej, ofensywnej piłce, którą mamy zamiar dzisiaj pokazać.
1: Chciałem tak spojrzeć.

0: Back to football team!
1: A czy sport był u was od najmłodszych lat, czy dopiero po jakimś czasie się pojawił?
2: Od dziecka. Myślę, że tu każdy podobnie się wypowie. Od dzieciaka kopiemy w piłę. Dawniej nie było takich obiektów jak tutaj, prawda? To dzisiaj mamy Orlik, przepiękna infrastruktura. Dawniej grało się na ulicy, gdzieś tam przy kościele, gdzieś w jakimś parku, w jakimś lesie. No często każdy z nas pewnie to powtórzy, że rodzice nas wzywali do domów, często w późnych godzinach nocnych, a my ciągle to boisko. Dzisiaj rzeczywiście trzeba poprzez autorytety młodzież zachęcać do uprawiania sportu i to jest nasza główna idea.
1: To proszę jeszcze na zakończenie zachęcić właśnie młode osoby, żeby wyszły spod telewizorów na boisko i zagrały mecz.
2: Pani, króciutko, uprawiajcie sport i żyjcie zdrowo, a zachęca do tego Pectus Football Team!
3: W każdym wieku można grać.
2: Tak! Brawo!
3: Nawet wiek Marka.
1: Wracamy do drugiej części naszej rozmowy, tym bardziej będzie artystyczna. Jest ze mną Tomasz Szczepanik, wokalista grupy Pectus.
2: Śpiewa zespół Pectus. Witamy serdecznie.
1: Zbliżają się wakacje, czyli sezon plenerowy. Jak to u was wygląda? Czy jest więcej tej pracy, czy jednak stawiacie na odpoczynek?
2: Nie, my nie odpoczywamy. Właściwie całe wakacje spotykamy się właściwie w całej Polsce z publicznością, grając koncerty plenerowe, bo my należymy do tych zespołów, które bardzo dużo koncertują w ciągu roku. No a wakacje, wiadomo, to jest taki czas, gdzie możemy podróżować po całej Polsce i w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie słońce świeci, bardzo dużo ludzi wyjeżdża w piękne regiony naszego kraju i tam się widzimy na koncertach. Już dzisiaj zapraszamy was serdecznie. Gdzie będzie Pectus, tam nie będzie padało, obiecuję.
1: A co dają wam te spotkania z publicznością? Dają wam taką pozytywną dawkę energii?
2: Wiesz, tak naprawdę my jesteśmy urodzeni po to, żeby się spotykać z publicznością. Tworzymy te piosenki, które śpiewamy dla państwa, dla was. Jak między innymi Barcelona i wiele, wiele innych, po to, żeby spotykać się z ludźmi. To jest najważniejsze. Dzisiaj w dobie internetu, gdzie bardzo dużo rzeczy dzieje się właśnie w sieci, najważniejsze, i mamy taki przekaz, że najważniejsze są relacje międzyludzkie. I nasza rozmowa dzisiaj, i spotykamy się dzisiaj w takim antuarzu sportowym, co też jest bardzo istotne, bo łączymy muzykę i sport. Mówimy o tym, żebyśmy się zdrowo ruszali, zdrowo odżywiali, zdrowo żyli. To jest naprawdę bardzo ważne wśród młodzieży, bo oprócz kultury wychowanie fizyczne jest moim zdaniem na prawie takim samym miejscu.
1: Jesteście na rynku muzycznym już od bardzo wielu lat.
2: 21 lat.
1: Czy kiedyś mieliście momenty, że ta sława was przytłaczała?
2: Nie, nigdy nas, to znaczy jakaś popularność jest wliczona w nasz zawód, ale my jesteśmy wychowani w naprawdę fajnym domu. Nasi rodzice nam przekazali fajne emocje i fajne zasady w życiu. Przede wszystkim taki szacunek dla drugiego człowieka. I dostaliśmy wielkie szczęście od losu, że możemy wykonywać swoje piosenki i grać je dla publiczności. To jest największe szczęście dla artysty, dla twórcy, dla kompozytora. A przy tym możemy też łączyć swoje pasje taką, jaką jest piłka nożna. Moi kochani, cieszmy się z tego, że możemy ze sobą być, rozmawiać, uśmiechać się do siebie, uprawiać sport. Tego wszystkim życzę. Do zobaczenia na naszych koncertach. Pozdrawiam, Tomek Szczepanik, Pectus. Skłaniam się nisko.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz.

Tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Wybrany z osiedla Śródmieście i Zawiśla. No właśnie, Wy 2 lata temu szliście do tych wyborów z taką rozbudowaną listą obietnic. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia te 2 lata, które właśnie minęły? Z perspektywy właśnie tych 2 osiedli.
1: Po pierwsze, z perspektywy właśnie jako radnego, mogę powiedzieć, że naprawdę idziemy bardzo mocno do przodu. Po pierwsze, pan prezydent Krzysztof Kukucki bardzo mocno stara się, że tak powiem, te wszystkie właśnie punkty, które były obiecane, realizować. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie i naprawdę idzie to w bardzo dobrym tempie. I też z drugiej strony, jako mieszkaniec Śródmieścia, też mogę powiedzieć, że jak najbardziej, bardzo dużo się dzieje, bo pamiętam na samym początku chociażby kadencji, kiedy był remont ulicy Chopina, później Warszawskiej, tak, wymieniana była nawierzchnia, to pamiętam, że z panem prezydentem rozmawiałem, ja mówię, tak właśnie powinien wyglądać Włocławek, jeżeli chodzi o centrum, o Śródmieście. Mówię, najważniejsze jest to, że no, punktem centralnym w mieście, oczywiście dla niektórych to może być Plac Wolności, a dla mnie też jest to jednak Urząd Miasta, który też jest w centralnym, to jest tak. Obok. Ja mówię, kiedy ludzie przyjeżdżają do Włocławka, będą chcieli i chcą jechać prostymi drogami, bez dziur, móc, że tak powiem, pozwiedzać ten Włocławek, czyli też jest dosyć istotne, żeby zaparkować ten samochód, żeby była widoczna zmiana na lepsze. I zdaję sobie sprawę, że teraz oczywiście na tapecie jest zielone tereny Śródmieścia, jest 3 maja i nie każdy jest z tego zadowolony. Ale trzeba powiedzieć sobie jasno, jeżeli marzy ci się remont mieszkania, chcesz mieszkać w nowym, świeżo wymalowanym, nowo umeblowanym mieszkaniu i tak dalej, no to musisz się przemęczyć te pół roku, czy rok nawet. Mówimy o własnych 4 kątach, tak? Nie wyprowadzisz się nagle z mieszkania, nie wyprowadzisz się nagle z miasta, bo miasto musi zrobić po prostu, no tak to jest, że nie jesteśmy w stanie też przysłowiowo zamknąć wszystkiego, no bo ludzie też muszą tutaj jakoś
0: no
1: żyć.
0: Tak, no ale mieszkańcy przede wszystkim właśnie teraz zwracają na to uwagę, tak, że Włocławek jest jednym wielkim placem budowy. Czy te efekty mieszkańcy już widzą, tych inwestycji, które są poczyniane?
1: Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia, które też były moim punktem, bo też pamiętam, nagrywałem to, że właśnie od Parku Łokietka do Urzędu Miasta i nawet dalej do Placu Wolności, będziemy starali się zrobić właśnie tak zwany deptak. Dzisiaj właśnie jadąc tutaj do Was, widziałem już te nowe drzewa, te nowe nasadzenia, bo mieszkańcy również mówili o tym, że jest betonoza, że jest dużo tego. Nie, właśnie w tym momencie tak naprawdę dopiero te wszystkie nasadzenia, to wszystko to, co będzie zielone, jest wsadzane, no bo to nie miało sensu, że tak powiem, na początku, kiedy
0: trwała inwestycja, która... Znaczy,
1: nadal ona trwa, ale no jednak pierw jest budowa chodników, ulicy, całej tej infrastruktury. Widziałem również ten nowy plac zabaw. To wszystko się dzieje. Oczywiście są gdzieś tam opóźnienia w tym i

0: wszyscy o tym doskonale zdają sobie sprawę, ale niestety tak czasami bywa, więc dajmy spokojnie skończyć i nawet właśnie przy Zielonym Rynku, jak przejeżdżałem, już widziałem tą ścieżkę rowerową, już widziałem ten łącznik, już mówię, już widać tą końcówkę, już widać te naprawdę efekty i przede wszystkim widziałem właśnie te drzewa, jak gdyby w donicach, które już przyjechały i gdzieś tam będą wsadzane. Więc to się dzieje cały czas. Oczywiście wcześniej, jak była właśnie czy zamknięta ulica Chopina, czy zamknięta ulica Warszawska, to też było centrum miasta i też jakoś sobie daliśmy radę, ale jeżeli chcemy dalej iść właśnie w ten remont, to on kiedyś musi się wydarzyć. To jest dla mnie bardzo istotne i bardzo fajne, że po pierwsze prezydent, po drugie my jako nowa lewica, tak, tutaj, która jest we Włocławku, staramy się właśnie dotrzymać tych obietnic i te obietnice są dotrzymywane. Też nie chcemy od razu wszystkiego i też nie da się zrobić tego od razu w jednym terminie. Bo teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy na początku inwestycji przeogromnej, którą będzie tunel właśnie pod ulicą Wieniecką. I też miasto przygotowuje drogi objazdowe, alternatywy. To wszystko po to, żeby ten ruch gdzieś rozładować. Korki będą, od razu mówię, że korki będą
1: no to
0: się
1: jest
0: zdarzały.
1: Chyba nieuniknione.
0: To jest nieuniknione, ale po pewnym czasie nie będziecie Państwo musieli czekać na to, żeby w końcu ten szlaban się przysłojał, podniósł, pociąg przejedzie, szlaban się podniesie. Tylko będziemy mogli przejechać bezpiecznym przejazdem właśnie pod torami. I to jest istotne, że no pierw musi być trochę niewygodnie, żeby później było lepiej. I zresztą to widać, bo tych inwestycji jest coraz więcej. Jest ich dużo, dlatego też mieszkanki i mieszkańcy Włocławka mogą mieć wrażenie, że nagle Włocławek stał się jednym wielkim placem budowy.
1: No
0: i teraz to jest
1: wypadają.
0: Lepsze. Tak, i teraz to jest lepsze. Przemęczymy się powiedzmy te pół roku czy rok i za chwilę będą inwestycje mniej wrażliwe, że tak powiem, dla centrum, tak? Bo chociażby też most stalowy oczywiście cały czas jest też remontowany, ale też nie można o tym zapomnieć. On jest remontowany pod ruchem. Pamiętam doskonale, kiedy jeździłem autostradą w kierunku Katowic. Ona też była robiona pod ruchem. Tam non-stop były korki, tam non-stop były przeciągnięcia, ale w końcu dzisiaj, kiedy jadę w kierunku Katowic, to jadę komfortową autostradą. Mam trzy pasy, bez problemu. Jadę szybko, to znaczy te 140 km, więc jadę szybciej niż to, co było. I dojeżdżam do Katowic, powiedzmy, w niecałe 3 godziny. Bez problemu jakiegoś większego. Ale no, trzeba było się przemęczyć. Bo w swojej karierze akurat zawodowej też grałem w Gliwicach, więc też akurat jeździłem wtedy do Gliwic. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o Włocławek, to nie tylko są te inwestycje te duże, tak? Ale to są też inwestycje te mniejsze. A ja jako były sportowiec, bardzo na to zwracam uwagę i zawsze przy tego typu inwestycjach chodzę i chociażby na Zawiślu powstał w 2024 i 2025, mamy pamtrakt, nowa siłownia zewnętrzna, powstaje hala pełnowymiarowa, hala sportowa przy zespole szkół. Tak.
1: Właśnie pan też tam co chwilę jest tam, patrzę.
0: Tak, ja jestem cały czas, patrzę na tą inwestycję. Można powiedzieć, że znam się z pracownikami, czy z panami, którzy to wszystko gdzieś tam są na miejscu. I nie chcę powiedzieć, że patrzę im na ręce, bo to nie jest kwestia patrzenia na ręce. Chcę po prostu wiedzieć, na jakie problemy napotykają, jakie ewentualnie zmiany zachodzą. Też staram się podpowiedzieć bardziej jako użytkownik kiedyś, na co trzeba zwrócić uwagę. Konstrukcyjnie w to się w ogóle nie ładuje, jeżeli chodzi o projekt. Projekt jest zaakceptowany, ale są pewne rzeczy, które można by było, że tak powiem, zrobić, żeby użytkowanie danego obiektu było o wiele łatwiejsze.
1: I te pana uwagi są brane pod uwagę?
0: Tak, nie jest to jeszcze do końca ten etap, żeby tę dana uwaga była już wdrażana, ale oni już wiedzą, że takie uwagi są, tak? Na tym etapie, kiedy była podłączana na przykład sieć wodno-kanalizacyjna, już też dałem im uwagi, gdzie oni właśnie musieli o tym doskonale wiedzieć, no bo

0: Wszystko to idzie jeszcze w ziemi. Kiedy były budowane fundamenty, też byłem na inwestycji, też się pytałem właśnie, jak to wygląda. Mówię, dlaczego tak, ile czekamy z czasem. Mówię, zaczęliście od tej strony, mówię, tutaj było na wizualizacji, mówię, były schody, tutaj było podejście, mówię, w końcu jaki jest ten wariant. Więc to wszystko cały czas jestem na bieżąco. Oczywiście też czasami dzwonię do pana dyrektora. I z nim rozmawiam, czy wszystko idzie zgodnie z planem, tak?
1: To na jakim etapie jest właśnie ta budowa tej hali?
0: Nazwijmy to, mamy może nie o tyle co parter, co mamy podłogę parteru, o tak to nazwijmy. Więc to wszystko już idzie naprawdę w bardzo dobrym tempie. Wiem, że wykonawca chce jak najszybciej skończyć, nazwijmy to jak najszybciej skończyć, chce po prostu skończyć. Chcę mieć obiekt odebrany, więc stara się, żeby to wszystko było zgodnie z harmonogramem, a nawet harmonogram wyprzedza. Moim marzeniem jest to, żeby rozpocząć rok szkolny 2027 już na tym boisku, czy powiedzmy na tej hali, żeby tam się odbył ten właśnie rozpoczęcie roku szkolnego w 2027. I to jest co prawda okres bodajże 2 miesięcy szybciej niż zakłada plan, gdzie wykonawca przekonał mnie, że oni tak naprawdę chcieliby ten obiekt już skończyć na koniec roku szkolnego, a w wakacje już, że tak powiem, żeby został odebrany. Oczywiście, tak jak w tym roku mieliśmy ekstremalną zimę, nazwijmy to bardzo, bardzo zimną, więc oni też chcą pewne rzeczy skończyć, ale czasami masz takie rzeczy, których no nie przewidzisz i nie jesteś w stanie, że tak powiem, wsadzić to, czy zima będzie trwała miesiąc, a może dwa, a może jednak coś się uda szybciej zrobić, więc są ekstremalne sytuacje i tutaj też mówię, jeżeli chodzi o zielone tereny śródmieścia, o 3 maja, o właśnie o salę przy SP8, gdzie czasami coś po prostu może się przysłowiowo wykrzaczyć i na to nie masz wpływu. Na to, na co mamy wpływ jako radni, jako mieszkańcy i też powiedzmy gdzieś jako były sportowiec, to na to będę bardzo zwracał uwagę.
1: A co przez te 2 lata tak realnie udało się zrobić, z czego już mieszkańcy mogą powiedzmy korzystać?
0: Patrzę tutaj, jeżeli chodzi o Śródmieście, no to tak jak wspomniałem, Chopina Warszawska, alejki w parku Łokietka, park Sienkiewicza, ta północna część była zrobiona. Kolejny mamy przecież przedłużenie bulwarów, bo mówię, mamy rok 2026, ale już to się dzieje. To też nie jest tak, że mamy zakończoną, bo oczywiście mogę się posłużyć listą, ale też nie chciałbym do końca czytać, bo tego jest po prostu, naprawdę jest bardzo dużo, co z jednej strony zaskoczyło mnie, bo pewne inwestycje były oczywiście mniej widoczne, czy mniej uciążliwe dla mieszkańca, natomiast jest tego naprawdę bardzo dużo. Mieszkalnictwo chociażby. Część już jest zakończona, część jest cały czas. I tutaj mówimy, Toruńska 168, Tumska 3 maja, 3 maja 4, Tumska 3, 3 maja 6, Brzeska 15, Maślana 4/6.
1: No, to jest sporo. Tak.
0: Tego naprawdę jest bardzo dużo i to oczywiście zaczęło się już w 24, trwało przez 25 i niektóre już są na ukończeniu, niektóre są skończone, niektóre są na ukończeniu, tak? Modernizacja Zapiecek 8, Czarny Spichrz i przestrzeń publiczna, to co mówiłem. Park Sienkiewicza, alejki w parku Łokietka, park Rybnica, Słodowo 2, zielone tereny Śródmieścia, skwery przy placu Staszica, zagospodarowanie terenu przy teatrze, ławeczka Stanisława Zagajewskiego, toaleta kontenerowa na Placu Wolności. Są mniejsze lub większe rzeczy, ale naprawdę tego jest dużo. I mimo, że to czytałem, to co mówiłem właśnie, Pantrak i siłownia na Zawiślu, inwestycje na cmentarzu komunalnym, utwardzenie prawie 900 metrów kwadratowych alejek, podjazd elektryczny, kolumbarium 108 niż wykonano w 2024 roku. Powiem szczerze, że nawet nie byłem w stanie dokładnie wszystkiego przyswoić, bo naprawdę tego było bardzo dużo.
1: A czy są jakieś takie inwestycje albo problemy na przykład na Zawiślu czy Śródmieściu, które wymagają jakiejś szczególnej uwagi, na które chciałby Pan zwrócić uwagę?

0: właśnie taką uwagę?
1: Jest to dla mnie w Śródmieściu oczywiście, no, cieszę się, że w końcu zakończy się ten remont. Ludzie będą mogli spokojnie sobie korzystać, że tak powiem, z dróg, no bo wiadomo, na razie mamy objazdy gdzieś pozamykane te drogi, no ale też no, trzeba to zrobić jakoś, tak? To, co mnie cieszy, to jest to, że jest coraz więcej tych remontów, bo naprawdę, ja wiem, że to są utrudnienia, ktoś może mnie zganić, ile można. Ale jeżeli ma być fajnie i nowocześnie, no to niestety ten remont musi być. Powstaną boiska przy ekonomiku, bo mówię tutaj typowo bardziej, patrzę też, jeżeli chodzi
0: w
1: o
0: sport. Dziedzinę sportową, tak.
1: O dziedzinę sportową. Będą odnawiane place zabaw dla dzieci. Mówimy tutaj o Śródmieściu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która nie jest to prawda w Śródmieściu, jest kawałek dalej. Dla mnie to też jest bardzo istotne, bo powstanie Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałem w budynkach, tam w Zespole Szkół Samochodowych. Tak, jako miasto zakupiliśmy już były hostel, nazwijmy to, Feniks, który przerobiliśmy na bursę numer 3, która jest dofinansowana, właśnie jest teraz remontowana. I ze względu na to, że na elektryku będzie ta bursa wyłączona z użytkowania, część dzieciaków zostanie przeniesiona właśnie do bursy numer 3 na Chopina, a część będzie w pałacyku. Do tego sportowcy będą mogli, i już wiem, że są właśnie tego typu jednostki, które już gdzieś będą przychodziły do nas jako do Wrocławka. Wczoraj zresztą też powiedziałem, bo mieliśmy akurat konsultacje społeczne na temat tego, że jest niż demograficzny, że młodzi wyjeżdżają, powiedzmy za pracą, ale bardziej gdzieś na studia. Jak już na studia, to gdzieś już gdzieś zostają. Że staramy się jako miasto właśnie utworzyć kolejne kierunki, w szczególności te zawodowe, bo zawodowy kierunek ma przyszłość, bo on jest wykonywany powiedzmy ręcznie, manualnie. Tak? Tego nie da się zastąpić jakimś komputerem, tak, czy jakąś maszyną. I chociażby tak jak sam mam, technik motor elektronik, specjalizacja urządzenia elektryczne i elektroniczne. Ja dzisiaj jestem w stanie nadal zrobić, że tak powiem, całą sieć elektryczną na przykład u siebie w mieszkaniu, czy gdziekolwiek i się na tym znam, tak? Wiem doskonale. I mimo, że mamy AI i tak dalej, czy SI, tak, sztuczną inteligencję, ona mi tego nie zabierze, tej mojej wiedzy. Więc tutaj jest kwestia tego, że my jako byli sportowcy, czyli ja na przykład i Igor Gryszczuk, staramy się właśnie wdrożyć ten pomysł na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. I wczoraj też dostałem telefon, że chłopak z województwa dolnośląskiego przeprowadza się tutaj do Wrocławka. Po to, żeby się uczyć.
0: To powiedzmy może, na czym dokładnie będzie polegać ta szkoła?
1: Szkoła polega na tym, jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego, oczywiście tam będzie profil piłki nożnej, lekkiej atletyki i koszykówki też. Wiem, że są jakieś myślenie odnośnie piłki ręcznej i tak dalej. To jest kwestia po prostu dogadania się też z danymi organizacjami czy stowarzyszeniami, które funkcjonują tutaj u nas w mieście. Dany uczeń, tak, uczennica czy uczeń przyjeżdżająca do Wrocławka, mówimy pierw o zewnątrz, bo jeżeli to jest dziecko, które mieszka we Wrocławku, nadal może być w Szkole Mistrzostwa Sportowego, ale nie mieszka w bursie, tylko mieszka po prostu u siebie w domu. I wygląda to tak, że idąc rano do szkoły, pierw ma trening. Mówię tutaj stricte o koszkówce, bo każda dyscyplina może mieć inny harmonogram. Ma trening indywidualny, trenuje pod okiem, nazwijmy to, trenera, nie nauczyciela WF-u, a trenera, który jest w szkole, tak? Specjalizacja koszkówka. Do tego ma siłownię, później ma lekcje. Po lekcjach ma możliwość wrócenia do domu, czy nazwijmy to, do bursy, tam sobie odpoczywa, je spokojnie, może przygotować się i idzie na trening już ze swoją drużyną. Tak, czy to jest jedna organizacja, czy to jest druga, to już jest, jak gdyby te zajęcia popołudniowe wtedy już ma przynależność do danego klubu czy do danej organizacji. I tak to mniej więcej cały czas będzie
0: czyli
1: funkcjonowało.
0: Przede wszystkim będziemy kształcić tych przyszłych, powiedzmy, mistrzów czy

0: reprezentantów Polski?
1: Chociażby niech to będą reprezentanci nawet na naszym krajowym, ale jak najbardziej. No to jest ta kwestia, że staramy się, żeby Włocławek żył tym sportem, bo cały czas żyje. I mamy właśnie to całe, ja to nazywam takie zagłębie sportowe. Patrząc na człowieka, który przyjeżdża z zewnątrz, ma bursę, w której śpi, je bez problemu, ma wszystko zapewnione, będzie mógł wyjść od tyłu, tam będzie rewitalizacja przecież parku Grzywno, które już jak gdyby nabiera urzędniczego, nazwijmy to tempa. Będzie od razu miał dostęp do boisk zewnętrznych, czy to będzie piłkarz, lekkoatleta, ma stadion, ma wszystkie te rzeczy, jeżeli chodzi o rzut młotem, nazwijmy to tak. Koszykarz ma możliwość pójścia na boiska, ma możliwość pójścia od razu do szkoły, więc to wszystko będzie w tym naszym całym zagłębiu sportowym. Cieszę się, że pan prezydent też, Krzysztof Kukucki, właśnie widział tą wizję, widział ten pomysł i też dąży do jego realizacji, bo to jest bardzo, bardzo istotne, więc mając też takiego prezydenta, wiesz, że możesz iść do przodu. Wiesz, że możesz coś rozbudować. Co też jest istotne, bardzo dużo też pozyskujemy środków zewnętrznych. Na każdą naszą jedną złotówkę na początku mieliśmy 2 złote, które pozyskaliśmy. Później na każdą naszą złotówkę, którą wydaliśmy, pozyskaliśmy 3. Tak, więc już ten stosunek coraz bardziej rośnie. I to jest przede wszystkim zasługa naszego prezydenta, bo to on jeździ, to on się spotyka, on doskonale też zdaje sobie sprawę i pilnuje tego, żeby dane komórki w Urzędzie Miasta starały się właśnie pozyskać granty, nazwijmy to, czy też dofinansowania z różnych kierunków, tak to nazwijmy, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, ale warto właśnie to robić, bo później możemy to wydatkować na to, żeby Włocławek stawał się coraz piękniejszy, coraz lepszy, coraz przyjemniej się tutaj mieszkało i było po prostu fajnie, było przyjemnie.
0: To ja przy tym sporcie chciałbym zostać, no bo tak jak pan powiedział, tych imprez jest naprawdę masa. Mamy mistrzostwa lekkoatletyczne, różnego rodzaju zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Pan również organizuje takie turnieje.
1: Tak, jako szewczyk Basketball Academy mamy rodzinny dzień dziecka. Tak to nazwijmy, roboczo się nazywa. SBA Cup była w tym roku edycja numer 2. 190 uczestników. 200 spotkań. Turniej ogólnopolski, bo przyjeżdżały drużyny z innych województw również. Prawie 200 opiekunów czy rodzin, nazwijmy to, które przyszły. Między 200 a 300 osób, które przyszło totalnie z zewnątrz, więc jak na tego typu imprezę, które zrobiliśmy, to na tych boiskach zewnętrznych, które są z budżetu obywatelskiego, przy Hali Mistrzów, naprawdę idealnie to się wpasowało. Też tutaj chylę czoła wszystkim tym, którzy byli w to zaangażowani. To jak OSIR na moją prośbę wykorzystał te ławeczki, które były z bulwarów, gdzie ja przy tym chodziłem, bo z panami, którzy to wszystko montowali, staraliśmy się ustawić jak najwięcej, żeby jak najwięcej tego wykorzystać, żeby to miało jakiś wygląd i też funkcjonalność. Więc naprawdę tutaj chylę czoła do wszystkich tych właśnie panów, którzy to ustawiali i tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś byli w tym projekcie. Już zapowiedziałem, że w 2027 roku, 30 maja, będzie trzecia edycja, a że trójka jest dla mnie osobiście bardzo istotna, no skoro grałem z numerem 33, czyli dwie trójki, trójkę chciałbym zrobić naprawdę z wielką pompą, chciałbym zrobić to jeszcze większy, bo jestem gotowy na 240 uczestników, na 60 drużyn jestem gotowy. W tym roku, mówię, było 48 bodajże i tam jedna drużyna miała akurat zamiast 4 zawodników 3, więc tak około 190 mniej więcej było uczestników. Natomiast ja jestem gotowy na 240 na dany moment. Ale mam pomysł, jakby to rozszerzyć, mam pomysł, jakby jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi. Na pewno to będzie znowu ogólnopolska ranga. I chwaląc się, mogę to jasno powiedzieć, to był jeden z największych turniejów.

0: turniejów 3 na 3 dla dzieci, młodzieży i Open w Polsce.
1: Rozumiem, że jest Pan zadowolony właśnie z tego, jak miasto funkcjonuje, jak miasto stawia na sport, no bo tych imprez, tak jak powiedzieliśmy, jest naprawdę dużo.
0: Tak, no mamy naprawdę świetną infrastrukturę. Zawsze ktoś może się do czegoś przebić. To jest normalne i ja to doskonale rozumiem. Ale też stawia na sport, więc sport dofinansowuje. Dofinansowujemy sport w wszelaki sposób po to, żeby przede wszystkim dzieciaki tak miały możliwość, nazwijmy to, wyszalenia się gdzieś, po prostu spożytkowania pozytywnie tej swojej energii, której mają jak najwięcej, i żeby te place zabaw, które powstają, te boiska zewnętrzne, czy to przy szkołach, czy gdziekolwiek indziej, chociażby stadion teraz przy lesie też będzie na nowo rozbudowywany, nazwijmy to budowany praktycznie od nowa, po to, żeby to wszystko było właśnie dla mieszkanek i mieszkańców. Bo mogę to śmiało powiedzieć, dokładnie od wczoraj, bo wczoraj była sprzątana, a od dzisiaj zaczyna się remont parkietu, który jest no chyba najsłynniejszy w Polsce, bo w Hali Mistrzów. Więc to też jest duże dla nas wydarzenie. Jestem bardzo ciekaw, zresztą już też zapowiedziałem, że będę bardzo częstym gościem i pilnował tej inwestycji, bo też mi zależy na jak najlepszym wykonaniu. Mamy wykonawcę, mamy podpisaną umowę, weszli na plac budowy, nazwijmy to ich plac zabaw. Na pewno będą przeze mnie jako przez radnego sprawdzani, bo to jest dla mnie bardzo istotne, że Włocławek, Hala Mistrzów, mieszkańcy i to miasto zasługuje na to, co jest najlepsze, na to, co jest sportowo, mówię koszykarsko, na najwyższym poziomie. A żeby to było, no to trzeba zacząć czasami przysłowie od fundamentów, czyli od naszej dyscypliny, od parkietu.
1: A jak Pan ocenia przeniesienie niektórych imprez plenerowych właśnie na Śródmieście? No bo tego też pojawiło się tutaj już sporo, żeby ożywić te centrum.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samo centrum, to też się to wszystko dzieje. Ja rozumiem, teraz mamy remont, będzie Wonerw, tak, 3 maja. Te wszystkie kamienice, które miasto jest właścicielem lub stara się o to, żeby być właścicielem, są rewitalizowane, są remontowane po to, żeby właśnie ożywić to nasze Śródmieście. Też mamy program rewitalizacji, gdzie staramy się, żeby właściciele, nawet prywatni, czy też instytucje składały wnioski. Nie jesteśmy w stanie zawsze zapewnić 100% dofinansowania, ale staramy się pomóc na to, bo to jest zawsze odciążenie. I tak jak wspomniałeś, że te imprezy się przenoszą, bo jest taka możliwość. Bo jest w końcu taka możliwość, bo są zrobione, powiedzmy, stary rynek, na którym można już zrobić imprezy. Będzie 3 maja, nazwijmy to już niedługo, miejmy nadzieję. Będzie tam też można znowu zrobić. Jarmarki są przecież bożonarodzeniowe, tak. Ostatnio przecież mieliśmy wielkie, nazwijmy to, diabelskie koło. Piękna panorama, naprawdę. Kto nie był, niech żałuje. Bo motylki co prawda się czuje, jak się wjeżdża na samą górę, ale Włocławek z tej perspektywy naprawdę jest jeszcze bardziej piękniejszy niż z przysłowiowego schodnika, bo widać ogrom tego, jak duży jest Włocławek i też jak dużo się, coraz więcej się dzieje, więc mówię, to są te inicjatywy, które gdzieś są, płyną z Urzędu Miasta właśnie po to, żebyśmy docenili to, co mamy. A naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo we Włocławku. I sam jestem mega zadowolony z tego, że przeniosłem się do Włocławka, mieszkam tutaj, moja córka chodzi do żłobka, za chwilę pójdzie do przedszkola i ma możliwość bezpiecznego dotarcia do szkoły, do żłobka, czyli po to są te inwestycje. Ulica Kaliska. Tak wielu ludzi narzekało i mówię to szczerze, wielu ludzi tak narzekało na to, że autobusy się nie mogą mijać i tak dalej. Przedwczoraj, jechałem jeszcze raz ulicą Kaliską akurat załatwić swoje sprawy i naprawdę jeździ się rewelacyjnie. słyszę głosy, bo też rozmawiam z kierowcami autobusów,

0: taksówkarzami, z mieszkańcami, którzy cały czas jeżdżą samochodami, czy też większymi, czy mniejszymi. I mówią, że naprawdę fajnie jest. I te ścieżki rowerowe, i te chodniki. Więc teraz się też pytam, gdzie są ci maruderzy? Gdzie są ci, którzy cały czas starali się powiedzieć, że jednak robimy złą robotę, że to nie ma sensu. Są zielone przystanki, tak? Jest coraz więcej zieleni w mieście. Przecież wystarczy też powiedzieć, jest raport o stanie miasta, ogólnodostępny. Nie powiem, że wielostronnicowy, ale można, warto się przekopać. Ile nasadzeń nowych było od 2024 czy 2025 roku, 2026? Nowe nasadzenia, nowe drzewa, nowe krzewy, ile tego wszystkiego jest po to, żeby ten Włocławek piękniał. A pięknieje w oczach, proszę mi naprawdę zaufać i dajcie możliwość dokończenia inwestycji. Rozumiem rozgoryczenie, rozumiem ból, ale też chcę powiedzieć jedno, że wiemy, co robimy. Tylko po prostu potrzeba na to troszeczkę czasu.
1: Tu ja tak na zakończenie bardzo krótko chciałbym jeszcze zapytać o Pana ostatnią propozycję, o której było bardzo głośno, czyli witacze przy wjazdach do miasta, takie fajansowe. Mhm. Proszę powiedzieć, skąd pomysł, no i czy dostał już Pan odpowiedź z Urzędu Miasta i czy jest szansa na jego realizację?
0: To zacznijmy od początku. Po pierwsze, wjazd do Włocławka, w szczególności od strony szpitala, nazwijmy, od strony Lipna, przed tamą. Zobaczyłem go kiedyś, tak, napis Włocławek, mówię okej. Tylko to już bardziej mi się kojarzyło, że tak powiem, z poprzednią epoką, nazwijmy to. I kiedy zobaczyłem właśnie tego typu miejsca, gdzie mamy możliwość i nasz wicek, nasz fajans jest coraz bardziej rozpoznawalną marką. Mamy te kobaltowe kolory już w naszych grafikach, w różnych dokumentach, tak? On się cały czas pojawia, przewija. Mamy logo. Więc mówię, fajnie by było czym się chwalić. Ktoś może powiedzieć, ale to jest fajans. Fajans kiedyś się kojarzył z czymś tandetnym, z czymś tanim i tak dalej. Dzisiaj to już tak nie jest. Dzisiaj mamy możliwość chwalenia się fajansem. Oczywiście ktoś mówi, a była fabryka fajansu, została zamknięta i tak dalej, i tak dalej. Nie, ten fajans nadal jest w naszym mieście. Zresztą wystarczy przejechać się też na Falbankę, gdzie...
1: I znowu
0: gdzie...
1: chyba wraca, prawda? Jest,
0: tak,
1: jest ta moda na fajans teraz.
0: Jest ta moda na fajans, a fajans kojarzy się z Włocławkiem. Więc warto by było... na wjeździe, chociażby od Torunia, gdzie już byłem właśnie w Urzędzie Miasta, pytałem się, czy to jest nasza działka, od strony Kowala, od strony Lipna, od strony, nazwijmy to, autostrady tutaj przy rondzie. Tam jest największy problem, nazwijmy to, bo co prawda część jest nasza, część jest lasów państwowych i tak nie do końca gdzieś tam można by było to umiejscowić, tak to nazwijmy. Ale od strony Torunia, jak się zjeżdża z wiaduktu, po prawej stronie jest tam taka zatoczka, nazwijmy to. Moim marzeniem jest takie coś, żeby tam właśnie powstał fajans, duży wicek, podświetlony z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu. Możliwość zaparkowania samochodu, wyjścia, zrobienia sobie zdjęcia i pojechania dalej. Oznaczenia danego miejsca. Oczywiście do tego chciałbym też i będę namawiał, żeby powstała też tak, znaczy już jest, ale taka bardziej rozbudowana albo aplikacja, albo właśnie strona interaktywna na tej zasadzie, że wjeżdżając do Włocławka, idąc do Wicka, robiąc sobie z nim zdjęcie, masz możliwość zeskanowania kodu QR, lub też mapy Włocławka, gdzie są najfajniejsze rzeczy. I to jest możliwe do realizacji. Odpowiedź, którą otrzymałem, że jak najbardziej, ale proponują, żebym poszedł jak gdyby z tym pomysłem do budżetu obywatelskiego, więc w tym roku na pewno pojawi się taki projekt w budżecie obywatelskim na zrobienie chociażby jednego takiego miejsca, bo to wiadomo, to są też koszta. Nie wiem, jak dużo

0: trzeba będzie nakładów finansowych na to, żeby takie jedno miejsce powstało. Mówię, jedno jest od strony Kowala, no i jedno od strony Lipna. Więc jeżeli oczywiście mieszkanki i mieszkańcy Włocławka będą za tym i to przysłowiowo przejdzie przez budżet obywatelski, to w następnych latach pojawi się, że tak powiem, kontynuacja tego projektu. I ja jako już włocławianin, mieszkający tutaj, wjeżdżający do Włocławka i widząc, że jest ten fajansowy wicek z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu, na pewno bym się uśmiechnął, bo już teraz gdzieś są, mówię, wizje u mnie w głowie i widzę tą wizualizację. Oczywiście, wizualizacja jest wizualizacją. Dałem po prostu trzy pomysły na tej zasadzie, że jak ktoś by tego nie widział oczami swojej wyobraźni, to zobaczy, że tak powiem, ten obrazek. Ale to była jedynie propozycja, czy to będzie bardziej dzbanek, czy to będzie typowy wicek, czy coś innego, to już zostawię mieszkankom i mieszkańcom Włocławka do wyboru, ale chciałbym, żeby to gdzieś było mniej więcej właśnie w tej koncepcji wicka z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu.
1: To w takim razie czekamy na budżet obywatelski. Ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia. I jeszcze troszeczkę cierpliwości.
1: Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek, był moim i Państwa gościem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: leczenie. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje milionów złotych, dlatego trwa wielka akcja charytatywna, a zbiórka prowadzona jest na portalu Się Pomaga.
1: Arturek ma zdiagnozowaną mutację DMD, to jest dystrofia mięśniowa Duchenne. Inaczej mówiąc, zanik mięśni. Żeby go uratować, potrzebujemy zebrać 12,5 miliona, żeby wylecieć na terapię genową do Dubaju. Liczy się dla nas każda pomoc, każde udostępnienie, każda złotówka. Mamy zbiórkę na Się Pomaga. Artur Obierak, zapraszam serdecznie.
2: A z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?
1: No, na co dzień mamy takie problemy jak problemy z wstawaniem, ogólnie z podłogi Arturka. Mamy problemy z wchodzeniem po schodach, zgłasza też często, że ogólnie ma boleści nóżek, więc trzeba często go masować. Musimy jeździć na rehabilitację z nim, także to są na chwilę obecną takie rzeczy. Teraz jesteśmy też w trakcie diagnostyki i wdrażania sterydów na poprawę jego zdrowia, więc no, też się dużo dzieje.
2: Czyli Artur cały czas tak naprawdę potrzebuje opiekuna?
1: Potrzebuje opiekuna, potrzebuje pomocy. Na chwilę obecną jeszcze nie jest tak, że nie może chodzić do przedszkola ani do szkoły. Po prostu idzie do szkoły, do pierwszej klasy. No, staraliśmy się, żeby miał jak najlepszą opiekę. Dostał się do szkoły do piątki, do szkoły integracyjnej. Więc mamy nadzieję, że tam po prostu też nam dużo osób pomoże, bo to trzeba też wiedzieć, jak postępować z takim dzieckiem, z tą chorobą i przede wszystkim, co można, jakie ćwiczenia wykonywać, a jakich nie, bo to też, żeby nie obciążyć mięśni.
2: Czy właśnie ten wylot do Dubaju jest dużą szansą?
1: Wylot do Dubaju dla nas jest bardzo dużą szansą. To nie jest jakby choroba wyleczalna i jego nie da się wyleczyć z tej choroby, ale da się zatrzymać, jak najbardziej zahamować postępy tej choroby i po prostu wydłużyć mu życie. Statystycznie rzecz biorąc, bez tej terapii dzieci w wieku między 10 a 12 rokiem życia przestają chodzić. Między 14 a 16 rokiem życia nie mają władzy już w rączkach, a dożywają, że tak powiem, do 20 paru, maksymalnie 30 lat, więc to jest taka perspektywa dla nas bardzo, jako rodziców, dla nas bardzo, bardzo ciężka. I po prostu, no wiadomo, no staramy się, że może o komfort jego życia, o to, żeby był jak najdłużej samodzielny, i o to, żeby po prostu jak najdłużej mógł żyć. Arturek ma w tym roku 8 lat. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. On na razie też nie wie za bardzo, co się dzieje dookoła. Może to i lepiej, bo częściej się dlaczego uśmiecha, ma więcej radości z życia. Staramy też się go o tym jakoś nie męczyć tymi wiadomościami. No ale no, przed nami jest bardzo długa droga i bardzo duża walka, żeby zdobyć te pieniążki.
2: A kiedy dowiedziała się pani o diagnozie?
1: 20 maja, także to jest też świeża sprawa. Diagnozę dostaliśmy 20 maja. No już wcześniej były gdzieś tam podejrzenia, ale wiadomo, my jako rodzice mieliśmy nadzieję, że to jednak nie jest to, że wyjdzie coś innego i będzie o wiele, wiele lepiej. No ale zostaliśmy zbombardowani taką wiadomością, po prostu teraz działamy, musimy działać, no nikt inny nam nie pomoże, jedyną szansą, mówię, no jest zebranie tych 12,5 miliona, nie ma innej szansy, żeby pomóc Arturowi.
0: Pomoc Arturkowi włączają się również znani twórcy. Już w lipcu odbędzie się stand-up charytatywny. Na scenie wystąpi znana internetowa twórczyni Mama na obrotach, która od lat działa w mediach społecznościowych i rozśmiesza publiczność podczas występów na żywo. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Pamiętajmy, że każda złotówka przybliża Arturka do terapii, która może odmienić jego życie. Nabór wniosków na mieszkania na tani wynajem przy ulicy Maślanej zakończył się pod koniec maja. Jak już informowaliśmy, wpłynęło blisko 130 wniosków, a już niedługo ruszy kolejny nabór, tym razem na celulozową. To już ostatni etap budowy bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy tej ulicy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zmieniał się. Początkowo z ratusza płynęły sygnały o przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Później o końcu maja, następnie o połowie czerwca.
3: Już za chwilę ogłosimy nabór na nowe mieszkania przy ulicy Celulozowej. Tam tam ponad 40 mieszkań, z tym, że ten nabór uruchomimy do

0: Dopiero po sesji, dlatego że na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą musieli zdecydować o kryteriach przydziału tych mieszkań. Te kryteria będą nieco inne, dlatego że finansowanie też tego budynku jest nieco inne, nie tylko z funduszu dopłat, ale również z Krajowego Planu Odbudowy, więc w 95% koszty budowy zostały pokryte ze środków zewnętrznych, z bezwrotnych dotacji. Ale no, też mamy swoje obowiązki, więc tutaj decyzja będzie należeć do radnych i jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, który już został przekazany do nich, wówczas będziemy mogli ogłosić nabór, więc ten nabór na przełomie czerwca-lipca powinien być ogłoszony. No i tradycyjnie jestem o tym przekonany, że znowu będzie więcej wniosków niż samych mieszkań.
1: Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. Czy kryteria naboru wniosków zostaną zmienione?
0: Tak naprawdę te kryteria, które dotąd obowiązują, dostosujemy do wymagań tego dofinansowania z Unii Europejskiej, więc to raczej kosmetyka. Co do zasady te kryteria się nie zmieniają. Nadal preferować będziemy osoby, które pracują i które mają odpowiednio wysokie zarobki.
2: Kiedy otrzymają mieszkańcy klucza? Ci szczęśliwcy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
0: I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku Maślanej, i w przypadku Cellozowej planujemy przekazanie kluczy w miesiącach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, tak żeby już od nowego roku szkolnego, już żeby można było się cieszyć własnym, może nie własnym, ale mieszkaniem, tym miejscem na ziemi, które gwarantować będzie bezpieczeństwo i najemcy, i jego rodziny.
2: Jeszcze dopytam na sam koniec, ten ostatni blok przy Cellozowej również nie będzie możliwości dojścia do własności.
0: To są mieszkania, które budują nasz zasób, czyli majątek naszego miasta. Udostępniamy je, ten majątek, mieszkańcom, ale nie ma możliwości, nie będzie możliwości dojścia do własności.
1: Ostatni budynek przy ulicy Celulozowej, podobnie jak poprzednie, został wykonany z prefabrykatów. Budynek jest energooszczędny, wyposażony chociażby w pompę cieplną. Wokół zbudowano drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Kolejne bloki z mieszkaniami na tani wynajem powstaną na osiedlu Michelin. Do dyspozycji będzie 195 mieszkań. W drugiej połowie maja w Urzędzie Miasta Włocławek trwały konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Nie dotyczyła wszystkich szkół i przedszkoli. Zgodnie z prawem organ prowadzący, czyli we Włocławku, prezydent może przedłużyć umowę dyrektora na kolejne 5 lat bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Ostatecznie we Włocławku było 15 konkursów. W tej grupie znalazło się 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespół szkolno-przedszkolny nr 1, przedszkole nr 19, przedszkole nr 30, szkoła podstawowa nr 7, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół technicznych, a także poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
3: Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w tym terminie, taki jaki był wyznaczony w ustawowym terminie. Teraz czekamy na kwestię zatwierdzenia przez prezydenta tych kandydatur, bo oczywiście zasadą jest taką, że komisja konkursowa, która wytypowała swojego kandydata, w wyniku oczywiście głosowania tajnego, zgłasza propozycję prezydentowi danego kandydata. Naszą tradycją jest tak, że podczas sierpniowej narady z dyrektorami również są oficjalnie wręczone nominacje nowym dyrektorom, którzy rozpoczną swoją kadencję pięcioletnią z dniem 1 września 2026 roku, czyli rozpoczną swoją nową albo będą mieli kontynuację, bo to będzie ich na przykład kolejna kadencja na rok 2026-2027.
1: W przypadku nowo utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych na stanowiska dyrektorów startowali przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych, które wchodzą w ich skład.
3: Ci dyrektorzy oczywiście uzyskali akceptację komisji konkursowej. Ich wizja, ich koncepcja znalazła uznanie. Poza tym w tych sytuacjach, kiedy dyrektor, czy to przedszkola publicznego, czy szkoły podstawowej odchodzi na emeryturę, wtedy z grona pojawili się kandydaci z grona pedagogicznego lub z dyrektorzy z innych placówek edukacyjnych. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej dotychczasowa pani dyrektor, która pełniła obowiązki dyrektora, stanęła również do konkursu i

0: uzyskała tą akceptację komisji konkursowej. Też musimy pamiętać o tym, że no, ustawowe są warunki złożenia odpowiedniego dokumentu przez kandydatów, bo to oczywiście trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, trzeba mieć ocenę pracy w odpowiednim czasie przygotowaną. Także trzeba przedstawić swoją koncepcję działalności placówki. I oczywiście w każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, w naszym przypadku kujawsko-pomorskiego kuratorium oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie naszego miasta, ale związanych oczywiście z edukacją, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.
1: Powiedzmy jeszcze o szkołach ponadpodstawowych, jak tam przebiegły wyniki?
0: W szkołach ponadpodstawowych to była zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół technicznych. Dotychczasowi dyrektorzy, czyli w przypadku ekonomika pani Alicja Gębieska, w przypadku zespołu szkół technicznych pan Donat Marszałek, oczywiście stanęli przed komisją, co nie jest łatwe, bo oczywiście to zawsze jest wyzwanie dla dotychczasowego dyrektora, który ma swoją no, kilkuletnią na przykład swoją pracę jako dyrektor, osiągnięcia, żeby stanąć i jakby też poddać się poniekąd weryfikacji i oczywiście zostali przyjęci, zaakceptowani przez komisję konkursową. Oboje kandydatów oczywiście zostaje dyrektorami nadal na kolejną 5-letnią kadencję.
2: Przed nami jeszcze konkurs na dyrektora zespołu szkół muzycznych. W przypadku tej placówki wygląda to nieco inaczej, ponieważ zamiast przedstawiciela kuratorium w skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs będzie organizowany pod koniec wakacji.
3: Przechadzałam się chodnikiem w bladym blasku lamp. Miałam wrażenie, jakby one powoli gasły. W jednej chwili zniknęły gwiazdy, pełnia przeobraziła się w krwawy sierp. Z okien domu było słychać głos ludzi. Przypominał on wycie wilków. Długi, ciągły dźwięk. Wiatr ucichł, przestał padać żrący deszcz. Położyłam się na nasiąkniętych jadem cementowych płytach. Wszystko dookoła wydawało się czarne, puste.
4: Coraz głośniejsze stały się ludzkie piski. Zewsząd wylatywały słowa jak noże. Obelgi, jak naboje z karabinu. Kłamstwa, jak strzały z łuku wystrzelone. A przy tym płacz, jakby niedaleko wisiał sznur.
3: Leżałam w tym mroku bólu, cierpienia. Słuchałam, jak wiele serc pęka na pół. Ile skrajności jest w każdym z nas. Co dla człowieka znaczy życie, świat?
5: Coś pękło i we mnie. Stałam tak, jak bokser po walce na ringu. Uderzyłam pięścią w metal utrat. Ziemia rozstąpiła się. Dostąpił się też świat. Wszystko zaczęło się teraz.
4: Noże, karabiny, strzały z łuku i sznury. Zaczęły wpadać do tartaru. Lampy rzucały światłem pełnym wiary. Gwiazdy znów stworzyły drogę mleczną. Pełnia była niczym reflektor, który oświetlał nową rzeczywistość.
2: Jak mówić o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa? Najlepiej poprzez sztukę. W Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczno-multimedialny pod tytułem Nigdy Hejt, Zawsze Herd. Inicjatywa zorganizowana przez Fundację Katarzyny Jaroszewskiej Już Jestem zachęca dzieci i młodzież do refleksji nad problemem hejtu.
6: Dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie spotykamy się na uroczystej gali podsumowującej trzeci wojewódzki konkurs plastyczno-multimedialny Cisza Nienawiści, Nigdy Hejt, Zawsze Herd. To jest taki konkurs, który organizujemy faktycznie już teraz trzeci rok. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i ma on przede wszystkim na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez sztukę.
7: W jaki sposób ta sztuka jest wyrażana?
6: Ta sztuka jest wyrażana właśnie w formie plastycznej oraz w formie multimedialnej. Ta część multimedialna skierowana jest dla przedstawicieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I w tym roku uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować hasło Dobre serce mam, temu

0: o trzy kategorie, oraz Hejt, jedno ma imię, a tak wiele twarzy, te starsze kategorie.
1: Tak naprawdę jaki był odbiór uczestników? Czy dużo osób wzięło udział?
0: Łącznie tak naprawdę do tej edycji konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników, łącznie z kategorii plastycznej oraz multimedialnej, z różnych szkół z terenu naszego województwa. Mamy m.in. Kruszyn, mamy Smulnik, mamy Rypin, mamy Strzelno, nawet Kruszwice, więc cieszymy się, że pojawiły się nowe szkoły, ale też, że wrócili do nas starzy bywalcy, mogłabym powiedzieć.
1: Jakie były kryteria oceniania?
0: Kryteria oceny to przede wszystkim oczywiście trafna interpretacja tematu. Oprócz tego braliśmy tutaj pod uwagę na przykład takie walory estetyczne, a jeżeli chodzi o prace multimedialne, to jeszcze walory techniczne.
2: Autorzy nagrodzonych prac opowiedzieli o swoich projektach, dzieląc się przemyśleniami na temat hejtu oraz jego wpływu na codzienne życie.
3: Generalnie to ta praca się wzięła tak, można powiedzieć, że od razu, kiedy zostało mi zaproponowane wzięcie udziału, to pierwsze co zrobiłam, to narysowałam już szkic w zeszycie od matematyki, a później przerysowałam go na papier, więc od razu miałam na to pomysł jakiś w głowie i jestem szczerze po części z tego dumna, bo nie zawsze mi wychodzi i ten pomysł wziął się mi po prostu tak można powiedzieć, że tak po prostu z siebie, z serca.
1: Powiedz proszę, dlaczego temat konkursu jest tak ważny i dlaczego powinniśmy wspierać osoby, które są hejtowane?
3: Temat konkursu jest ważny, gdyż wiele osób jest hejtowanych i osoby, które hejtują te osoby, nawet czasami nie mają świadomości tego, że kogoś hejtują, lecz po prostu tak, nie mają po prostu świadomości tego, często. Ale jeżeli wiesz, że hejtujesz, to jest to po prostu podłe, I dlatego powinniśmy pomagać takim osobom, ponieważ często prowadzi to do nieszczęść po prostu i często kończy się to depresją albo śmiercią, dlatego powinniśmy to nagłaśniać i powstrzymywać właśnie hejt.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
3: Wydaje mi się, że nie byłam, tak w mojej podświadomości, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden raz w życiu byłam i pewnie jeszcze nie jeden raz w życiu będę świadkiem hejtu.
4: Film przedstawia jak w szkole, jak od naszej strony przedstawiamy tak jakby hejt w szkołach, jak troszkę w ostrzejszy sposób, ale nadal hejt w szkołach. Jak na naszym filmie osoba jest podejrzana, jest wyzywana, jest naprawdę bardzo wyzywana i niedobrze traktowana. No, nie chcę więcej zdradzać.
1: Czy ten film uważasz, że może pomóc właśnie hejterom, żeby właśnie zmieniły swoją perspektywę i nastawienie?
4: Sądzę, że tak, ponieważ na końcu jest wytłumaczenie, co trzeba zrobić. To też pewnie tutaj zobaczymy. I jest lektor, który czasami w niektórych momentach mówi, żeby czegoś nie robić, albo na końcu jest wytłumaczone, co trzeba w takich sytuacjach robić i też jest w filmie całym przedstawiona sytuacja, w jaki sposób trzeba postępować, w jaki sposób trzeba przedstawić tą dobrą stronę.
1: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy właśnie ten hejt w szkołach jest dużym problemem?
4: Uważam, że hejt w szkołach jest problemem i powinno się go zwalczać, ponieważ szkoła to powinna być komfortowe miejsce, gdzie się powinno uczyć i spotykać z przyjaciółmi i w ogóle się dogadywać ze wszystkimi, a hejt nie powinien mieć miejsca, ponieważ jest to zła strona i to może wyjść źle na psychikę kogoś oraz na zachowanie dalsze.
1: A czy byłeś świadkiem hejtu?
4: Nie za bardzo w sumie. Na razie jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem.
5: Pracą tą w sumie tak wpadłam na jej pomysł. Tak właściwie nie do końca wiem skąd, ale pomyślałam właśnie, że mogłabym trochę wykorzystać tą właśnie te mocne kolory z ciemnym tłem, żeby bardziej się wyróżniały. Pomyślałam, że jest to też dosyć fajny pomysł, może taki, który trochę ciężko będzie powtórzyć, żeby był taki wyjątkowy.
1: Powiedz proszę, dlaczego ten temat?

0: Temat tego konkursu jest tak ważny.
1: Temat tego konkursu jest tak ważny, ponieważ no, hejt, złe słowa, cyberprzemoc, przemoc w ogóle w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpiecznym jest bardzo niebezpieczną rzeczą. To naprawdę może skończyć się w niektórych przypadkach tragicznie.
0: A czy hejt w szkołach jest dużym problemem?
1: No na pewno jest to dużym problemem. No bo w szkole jesteśmy dosyć, no, 5 dni w tygodniu, czasami do późnych godzin i po prostu to nie jest na przykład miłe tak słyszeć o sobie różne te rzeczy, są naprawdę krzywdzące, tym bardziej właśnie w szkołach, gdzie spotykamy się dosyć często.
0: A czy byłaś świadkiem hejtu?
1: Na szczęście nie.
2: Konkurs pokazał, że sztuka może być skutecznym narzędziem edukacji i dialogu. W sali sesyjnej Włocławskiego Urzędu Miasta zniknęły stoły i krzesła. Ich miejsce zajęły parawany, biurka i kozetki lekarskie. W weekend ta część ratusza zamieni się w Miasteczko Zdrowia. Będzie można odbyć bezpłatne badania.
3: Nie ma co ukrywać, że ta symbioza Włocławka z Anwilem, z Orlenem jest bardzo silna i tak naprawdę z czasem, każdym rokiem coraz silniejsza i bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, która jest inicjatywą i Fundacji Anwil dla Włocławka i firmy Anwil, która jest częścią grupy Orlen, po raz kolejny zawitała do naszego miasta, dając możliwość mieszkańcom Włocławka zbadania się, przebadania, sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka jest bardzo ważna, bardzo istotna i bardzo ja się cieszę osobiście, że tak jak powiedziałem, ta nasza duma gospodarcza, jaką jest Anwil, również w taki sposób angażuje się w nasze miasto, a to przecież dobrze wiemy, że nie jest jedyny sposób, bo Anwil jest aktywny, jest zaangażowany i cieszymy się, że ta aktywność i zaangażowanie nie słabną, a wręcz odwrotnie.
4: Zadaniem samorządu lokalnego jest zaspokajanie wielu potrzeb mieszkańców na terenie tej wspólnoty samorządowej, ale skuteczność tych działań nie byłaby aż tak wielka, gdybyśmy nie grali w szerszej drużynie, gdyby w tej drużynie nie grały inne podmioty, inne organizacje, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu realizują również zadania społeczne adresowane do społeczności lokalnej. Bardzo serdecznie dziękuję, dołączam się do podziękowań pana prezydenta, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę te badania, statystyki dotyczące kondycji odporności społeczności lokalnych, w tym społeczności Włocławka i regionu, wskazują one na rzeczywiście wielką potrzebę takich zintegrowanych działań dotyczących profilaktyki, informacji na temat zdrowia w różnych obszarach.
2: Miasteczko Zdrowia będzie czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18.
5: Te 2 dni to jest szansa na to, żeby ten jeden weekend w roku zabrać rodzinę, zabrać przyjaciół i skupić się na tym, co jest, myślę, dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na zdrowiu. A to nie jest jedyne działanie Orlen tutaj lokalnie we Włocławku na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że trwa też nabór do programu grantowego Orlen Energia Sąsiedztwa, także też zachęcam do tego, żeby przejmować sprawczość i realizować oddolne projekty, które wynikają z realnych potrzeb i adresują realne potrzeby społeczności lokalnej. Też bardzo dziękuję Fundacji Anwil, która jest tutaj niezmiennie wsparciem i też dużym przewodnikiem po potrzebach społeczności lokalnej.
6: To, że Miasteczko Zdrowia po 2 latach powraca do Włocławka, to jest duża zasługa i ukłon tutaj w stronę pani rzecznik i jest takim namacalnym, rzeczywistym dowodem na to, że synergia w grupie Orlen działa bardzo dobrze, I dzięki temu nasi mieszkańcy, Włocławka i okolic będą mogli z kolejny raz skorzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnych badań, z profilaktyki. Profilaktyka i ochrona zdrowia to jest jeden z naszych kluczowych celów, celów statutowych fundacji.
2: Do dyspozycji mieszkańców będzie cała gama badań, od konsultacji stomatologicznych

0: przez spirometrię, pulmonologię, profilaktykę kardiologiczną po fizjoterapię. Dodatkowo Fundacja Anvil przygotowała strefę atrakcji dla dzieci, warsztaty sportowe i artystyczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość zobaczenia i zrobienia zdjęcia z wozem strażackim z Zakładowej Straży Pożarnej Anvilu. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Już w sobotę od godziny 9.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbice Kujawskiej rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym. Na matach rywalizować będą zawodnicy z całego regionu, a kibice będą mogli obserwować zmagania najlepszych karateków województwa. Kilka minut później o 9.45 w Parku na Słodowie we Włocławku rozpocznie się Włomagedon 2026. To integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka tras dostosowanych do możliwości uczestników, a wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna zabawa, sportowe emocje i akcja charytatywna. Od godziny 10 na Zielonym Rynku we Włocławku rusza Miasteczko Zdrowia. Przez cały weekend mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać szereg badań profilaktycznych, skorzystać z konsultacji lekarskich oraz odwiedzić mobilne gabinety medyczne. Wydarzenie potrwa do godziny 18, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast od godziny 11 plac 3 maja w Lubrańcu zamieni się w plenerowe Muzeum Motoryzacji. Wszystko za sprawą kujawskiego rajdu weteranów SZOS. Przez godzinę będzie można podziwiać zabytkowe samochody i porozmawiać z ich właścicielami, a o godzinie 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 17 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu rozpocznie się Young Brześć Festival 2026. Najpierw publiczność zobaczy młodych wykonawców prezentujących się na otwartej scenie.
1: I ta scena festiwalowa, mamy nadzieję, Brzeska stanie się trampoliną do dużego sukcesu. Będzie także nagroda publiczności wśród tych artystów, którzy zakwalifikują się do tych prezentacji festiwalowych. Pieniężna, którą tutaj ufundował burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski.
0: Później odbędą się koncerty Grzecha Kaczoreksa i Lipski Show oraz Gwiazdy Wieczoru Dress Code.
1: To jest, mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy młodsi telewizorowie bądź słuchacze nas oglądają, czy słuchają, no to już dreszcz się pojawia na ich plecach. Dress Code to będzie, mogę śmiało powiedzieć, wyjątkowy koncert. Będzie to chyba największe plenerowe wydarzenie i show, bo i efekty pirotechniczne, i to, co dzieje się na scenie, scenografia, no są gwarancją wspaniałego widowiska. Tak więc młodzi, zdolni, oni kreują media. Jeżeli przygotowują jakiś już utwór, to jest niesamowite, to on już staje się wiralem gdzieś tam na TikToku, w mediach społecznościowych.
0: W niedzielę już od godziny 10 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się biojarmark. Na odwiedzających czekać będą regionalne produkty, ekologiczna żywność, naturalne przetwory oraz rękodzieło przygotowane przez lokalnych twórców. Godzinę później o 11 w Parku na Słodowie rozpocznie się festiwal sportu, organizowany z okazji 80-lecia KS Włocławia Włocławek. Przez cały dzień zaplanowano występy artystyczne, pokazy taneczne, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie pojawi się zespół Playboys.
2: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, Playboysi. Będzie trwała impreza do godziny 19.20.
3: Będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Włocławek.
0: Od godziny 16 mieszkańcy regionu będą mogli przenieść się do Grabkowa, gdzie rozpocznie się tradycyjne święto mleka. W programie znalazły się występy dzieci, koncerty, rodzinne atrakcje i lokalne smaki. Największą gwiazdą wydarzenia będzie zespół Piękni Młodzi, który wystąpi o godzinie 17.30. Później na scenie pojawią się także zespół Selfie oraz grupa Wpół do Bluesa, a całość zakończy zabawa taneczna.
4: Serdecznie zapraszamy na Święto Mleka, które odbędzie się jak co rok w Grabkowie w gminie Kowal. Festyn, na którym bawimy się z naszymi mieszkańcami oraz sąsiadami, na który serdecznie Państwa zapraszam.
0: Zapowiada się więc weekend pełen sportu, muzyki, zdrowia, rodzinnych atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura.

0: PKU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mieszkańcy Włocławka i ludzie dobrej woli z całej Polski jednoczą siły, by pomóc 8-letniemu Arturkowi w walce z ciężką chorobą. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową duszenna, czyli DMD. Szansą na zatrzymanie postępu choroby jest kosztowna terapia genowa w Dubaju oraz dalsze leczenie. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje milionów złotych, dlatego trwa wielka akcja charytatywna, a zbiórka prowadzona jest na portalu Się Pomaga.
1: Arturek ma zdiagnozowaną mutację DMD. To jest dystrofia mięśniowa duszenna. Inaczej mówiąc, zanik mięśni. Żeby go uratować, potrzebujemy zebrać 12,5 miliona, żeby wylecieć na terapię genową do Dubaju. Liczy się dla nas każda pomoc, każde udostępnienie, każda złotówka. Mamy zbiórkę na Się Pomaga. Artur Obierak, zapraszam serdecznie.
2: A z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?
1: No na co dzień mamy takie problemy jak problemy z wstawaniem. Ogólnie z podłogi Arturka, mamy problemy z wchodzeniem po schodach, zgłasza też często, że ogólnie ma boleści nóżek, więc trzeba często go masować, musimy jeździć na rehabilitację z nim, także to są na chwilę obecną takie rzeczy. Teraz jesteśmy też w trakcie diagnostyki i wdrażania sterydów na poprawę jego zdrowia, więc no, też się dużo dzieje.
2: Czyli Artur cały czas tak naprawdę potrzebuje opiekuna?
1: Potrzebuje opiekuna, potrzebuje pomocy. Na chwilę obecną jeszcze nie jest tak, że nie może chodzić do przedszkola ani do szkoły. Po prostu idzie do szkoły, do pierwszej klasy. No, staraliśmy się, żeby miał jak najlepszą opiekę. Dostał się do szkoły do piątki, do szkoły integracyjnej. Więc mamy nadzieję, że tam po prostu też nam dużo osób pomoże, bo to trzeba też wiedzieć, jak postępować.

0: z takim dzieckiem, z tą chorobą i przede wszystkim co można, jakie ćwiczenia wykonywać, a jakich nie, bo to też, żeby nie obciążyć mięśni.
1: Czy właśnie ten wylot do Dubaju jest dużą szansą?
0: Wylot do Dubaju dla nas jest bardzo dużą szansą. To nie jest jakby choroba wyleczalna i jego nie da się wyleczyć z tej choroby, ale da się zatrzymać, jak najbardziej zahamować postępy tej choroby i po prostu wydłużyć mu życie. Statystycznie rzecz biorąc, bez tej terapii dzieci w wieku między 10 a 12 rokiem życia przestają chodzić. Między 14 a 16 rokiem życia nie mają władzy już w rączkach, a dożywają, że tak powiem, do 20 paru, maksymalnie 30 lat, więc to jest taka perspektywa dla nas bardzo, jako rodziców, dla nas bardzo, bardzo ciężka. I po prostu, no wiadomo, no staramy się, że może o komfort jego życia, o to, żeby był jak najdłużej samodzielny, i o to, żeby po prostu jak najdłużej mógł żyć. Arturek ma w tym roku 8 lat. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. On na razie też nie wie za bardzo, co się dzieje dookoła. Może to i lepiej, bo częściej się dlaczego uśmiecha, ma więcej radości z życia. Staramy też się go o tym jakoś nie męczyć tymi wiadomościami. No ale no, przed nami jest bardzo długa droga i bardzo duża walka, żeby zdobyć te pieniążki.
1: A kiedy dowiedziała się pani o diagnozie?
0: 20 maja, także to jest też świeża sprawa. Diagnozę dostaliśmy 20 maja. No już wcześniej były gdzieś tam podejrzenia, ale wiadomo, my jako rodzice mieliśmy nadzieję, że to jednak nie jest to, że wyjdzie coś innego i będzie o wiele, wiele lepiej. No ale zostaliśmy zbombardowani taką wiadomością, po prostu teraz działamy, musimy działać, no nikt inny nam nie pomoże, jedyną szansą, mówię, no jest zebranie tych 12,5 miliona, nie ma innej szansy, żeby pomóc Arturowi.
2: Pomoc Arturkowi włączają się również znani twórcy. Już w lipcu odbędzie się stand-up charytatywny. Na scenie wystąpi znana internetowa twórczyni Mama na obrotach, która od lat działa w mediach społecznościowych i rozśmiesza publiczność podczas występów na żywo. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Pamiętajmy, że każda złotówka przybliża Arturka do terapii, która może odmienić jego życie. Nabór wniosków na mieszkania na tani wynajem przy ulicy Maślanej zakończył się pod koniec maja. Jak już informowaliśmy, wpłynęło blisko 130 wniosków, a już niedługo ruszy kolejny nabór, tym razem na celulozową. To już ostatni etap budowy bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy tej ulicy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zmieniał się. Początkowo z ratusza płynęły sygnały o przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Później o końcu maja, następnie o połowie czerwca.
3: Już za chwilę ogłosimy nabór na nowe mieszkania przy ulicy Celulozowej. Tam ponad 40 mieszkań, z tym, że no, ten nabór uruchomimy dopiero po sesji, dlatego że na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą musieli zdecydować o kryteriach przydziału tych mieszkań. Te kryteria będą nieco inne, dlatego że finansowanie też tego budynku jest nieco inne, nie tylko z funduszu dopłat, ale również z Krajowego Planu Odbudowy, więc w 95% koszty budowy zostały pokryte ze środków zewnętrznych, z bezwrotnych dotacji. Ale no, też mamy swoje obowiązki, więc tutaj decyzja będzie należeć do radnych. Jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, który już został przekazany do nich, wówczas będziemy mogli ogłosić nabór, więc ten nabór na przełomie czerwca-lipca powinien być ogłoszony. No i tradycyjnie jestem o tym przekonany, że znowu będzie więcej wniosków niż samych mieszkań.
2: Sesja Rady Miasta odbędzie się środę, 24 czerwca. Czy kryteria naboru wniosków zostaną zmienione?
3: Tak naprawdę te kryteria, które dotąd obowiązują, dostosujemy do wymagań tego dofinansowania z Unii Europejskiej, więc to raczej kosmetyka. Co do zasady te kryteria się nie zmieniają. Nadal preferować będziemy osoby, które pracują i które mają odpowiednio wysokie zarobki.
4: Kiedy otrzymają mieszkańcy klucza? Ci szczęśliwcy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
3: I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku Maślanej, i w przypadku Celulozowej planujemy przekazanie kluczy w miesiącach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, tak żeby już od nowego roku szkolnego, już żeby...

0: no, można było się cieszyć własnym, może nie własnym, ale mieszkaniem, tym miejscem na ziemi, które gwarantować będzie bezpieczeństwo i najemcy, i jego rodziny.
1: Jeszcze zapytam, dopytam na sam koniec, ten ostatni blok przy Celulozowej również nie będzie możliwości dojścia do własności.
0: To są mieszkania, które budują nasz zasób, czyli majątek naszego miasta. Udostępniamy je, ten majątek, mieszkańcom, ale nie ma możliwości, nie będzie możliwości dojścia do własności.
2: Ostatni budynek przy ulicy Celulozowej, podobnie jak poprzednie, został wykonany z prefabrykatów. Budynek jest energooszczędny, wyposażony chociażby w pompę cieplną. Wokół zbudowano drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Kolejne bloki z mieszkaniami na tani wynajem powstaną na osiedlu Michelin. Do dyspozycji będzie 195 mieszkań. W drugiej połowie maja w Urzędzie Miasta Włocławek trwały konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Nie dotyczyła wszystkich szkół i przedszkoli. Zgodnie z prawem organ prowadzący, czyli we Włocławku, prezydent może przedłużyć umowę dyrektora na kolejne 5 lat, bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Ostatecznie we Włocławku było 15 konkursów. W tej grupie znalazło się 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespół szkolno-przedszkolny nr 1, przedszkole nr 19, przedszkole nr 30, szkoła podstawowa nr 7, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół technicznych, a także poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
3: Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w tym terminie, taki jaki był wyznaczony w ustawowym terminie. Teraz czekamy na kwestię zatwierdzenia przez prezydenta tych kandydatur, bo oczywiście zasadą jest taką, że komisja konkursowa, która wytypowała swojego kandydata, w wyniku oczywiście głosowania tajnego, zgłasza propozycję prezydentowi danego kandydata. Naszą tradycją jest tak, że podczas sierpniowej narady z dyrektorami również są oficjalnie wręczone nominacje nowym dyrektorom, którzy rozpoczną swoją kadencję pięcioletnią z dniem 1 września 2026 roku, czyli rozpoczną swoją nową albo będą mieli kontynuację, bo to będzie ich na przykład kolejna kadencja na rok 2026-2027.
2: W przypadku nowo utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych na stanowiska dyrektorów startowali przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych, które wchodzą w ich skład.
3: Ci dyrektorzy oczywiście uzyskali akceptację komisji konkursowej. Ich wizja, ich koncepcja znalazła uznanie. Poza tym w tych sytuacjach, kiedy dyrektor, czy to przedszkola publicznego, czy szkoły podstawowej odchodzi na emeryturę, wtedy z grona pojawili się kandydaci z grona pedagogicznego lub z dyrektorzy z innych placówek edukacyjnych. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej dotychczasowa pani dyrektor, która pełniła obowiązki dyrektora, stanęła również do konkursu i uzyskała tą akceptację komisji konkursowej. Też musimy pamiętać o tym, że no, ustawowe są warunki złożenia odpowiedniego dokumentu przez kandydatów, bo to oczywiście trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, trzeba mieć ocenę pracy w odpowiednim czasie przygotowaną. Także trzeba przedstawić swoją koncepcję działalności placówki. Oczywiście w każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, w naszym przypadku kujawsko-pomorskiego kuratorium oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie naszego miasta, ale związanych oczywiście z edukacją, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.
1: Powiedzmy jeszcze o szkołach ponadpodstawowych, jak tam przebiegły wyniki?
3: W szkołach ponadpodstawowych tu była zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół technicznych. Dotychczasowi dyrektorzy, czyli w przypadku ekonomika pani Alicja Gębieska, w przypadku zespołu szkół technicznych pan Donat Marszałek, oczywiście stanęli przed komisją, co nie jest łatwe, bo oczywiście to zawsze jest wyzwanie dla dotychczasowych dotychczasowego dyrektora, który ma swoją no, kilkuletnią na przykład swoją pracę jako dyrektor, osiągnięcia, żeby stanąć i jakby też poddać się poniekąd weryfikacji i oczywiście zostali przyjęci, zaakceptowani przez komisję konkursową. Oboje kandydatów oczywiście zostaje dyrektorami nadal.

0: na kolejną 5-letnią kadencję.
1: Przed nami jeszcze konkurs na dyrektora zespołu szkół muzycznych. W przypadku tej placówki wygląda to nieco inaczej, ponieważ zamiast przedstawiciela kuratorium w skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs będzie organizowany pod koniec wakacji.
2: Przechadzałam się chodnikiem w bladym blasku lamp. Miałam wrażenie, jakby one powoli gasły. W jednej chwili zniknęły gwiazdy, pełnia przeobraziła się w krwawy sierp. Z okien domu było słychać głos ludzi. Przypominał on wycie wilków. Długi, ciągły dźwięk. Wiatr ucichł. Przestał padać żrący deszcz. Położyłam się na nasiąkniętych jadem cementowych płytach. Wszystko dookoła wydawało się czarne, puste.
3: Coraz głośniejsze stały się ludzkie piski. Zewsząd wylatywały słowa jak noże. Obelgi, jak naboje z karabinu. Kłamstwa, jak strzały z łuku wystrzelone. A przy tym płacz. Jakby niedaleko wisiał sznur.
2: Leżałam w tym mroku bólu, cierpienia. Słuchałam, jak wiele serc pęka na pół. Ile skrajności jest w każdym z nas. Co dla człowieka znaczy życie, świat.
4: Coś pękło i we mnie. Stałam tak, jak bokser po walce na ringu. Uderzyłam pięścią w metal trakt. Ziemia rozstąpiła się. Dostąpił się też świat. Wszystko zaczęło się teraz.
3: Noże, karabiny, strzały z łuku i sznury zaczęły wpadać do tartaru. Lampy rzucały światłem pełnym wiary. Gwiazdy znów stworzyły drogę mleczną. Pełnia była niczym reflektor, który oświetlał nową rzeczywistość.
1: Jak mówić o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa? Najlepiej poprzez sztukę. W Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczno-multimedialny pod tytułem Nigdy Hejt, Zawsze Herd. Inicjatywa zorganizowana przez Fundację Katarzyny Jaroszewskiej Już Jestem zachęca dzieci i młodzież do refleksji nad problemem hejtu.
5: Dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie spotykamy się na uroczystej gali podsumowującej trzeci wojewódzki konkurs plastyczno-multimedialny Cisza Nienawiści, Nigdy Hejt, Zawsze Herd. To jest taki konkurs, który organizujemy faktycznie już teraz trzeci rok. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i ma on przede wszystkim na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez sztukę.
6: W jaki sposób ta sztuka jest wyrażana?
5: Ta sztuka jest wyrażana właśnie w formie plastycznej oraz w formie multimedialnej. Ta część multimedialna skierowana jest dla przedstawicieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I w tym roku uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować hasło Dobre serce mam, te młodsze kategorie, oraz Hejt jedno ma imię, a tak wiele twarzy, te starsze kategorie.
6: Tak naprawdę jaki był odbiór uczestników? Czy dużo osób wzięło udział?
5: Łącznie tak naprawdę do tej edycji konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników, łącznie z kategorii plastycznej oraz multimedialnej, z różnych szkół z terenu naszego województwa. Mamy m.in. Kruszyn, mamy Smulnik, mamy Rypin, mamy Strzelno, nawet Kruszwice, więc cieszymy się, że pojawiły się nowe szkoły, ale też, że wrócili do nas starzy bywalcy, mogłabym powiedzieć.
6: Jakie były kryteria oceniania?
5: Kryteria oceny to przede wszystkim oczywiście trafna interpretacja tematu. Oprócz tego braliśmy tutaj pod uwagę na przykład takie walory estetyczne, a jeżeli chodzi o prace multimedialne, to jeszcze walory techniczne.
1: Autorzy nagrodzonych prac opowiedzieli o swoich projektach, dzieląc się przemyśleniami na temat hejtu oraz jego wpływu na codzienne życie.
7: Generalnie to ta praca się wzięła tak, można powiedzieć, że od razu, kiedy zostało mi zaproponowane wzięcie udziału, to pierwsze co zrobiłam, to narysowałam już szkic w zeszycie od matematyki, a później przerysowałam go na papier, więc od razu miałam na to pomysł jakiś w głowie i jestem szczerze po części z tego dumna, bo nie zawsze mi wychodzi i ten pomysł wziął się mi po prostu tak można powiedzieć, że tak po prostu z siebie, z serca.
6: Powiedz proszę, dlaczego temat konkursu jest tak ważny i dlaczego powinniśmy wspierać osoby, które są hejtowane?
7: Temat konkursu jest ważny, gdyż wiele osób jest hejtowanych i osoby,

0: które hejtują te osoby, nawet czasami nie mają świadomości tego, że kogoś hejtują, lecz po prostu tak, no nie mają po prostu świadomości tego, często. Ale jeżeli wiesz, że hejtujesz, to jest to po prostu podłe, no. I dlatego powinniśmy pomagać takim osobom, ponieważ często prowadzi to do nieszczęść po prostu i często kończy się to depresją albo śmiercią, dlatego powinniśmy to nagłaśniać i powstrzymywać właśnie hejt.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
0: Wydaje mi się, że nie byłam, tak w mojej podświadomości, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden raz w życiu byłam i pewnie jeszcze nie jeden raz w życiu będę świadkiem hejtu.
2: Film przedstawia, jak w szkole, jak od naszej strony przedstawiamy tak jakby hejt w szkołach, jak no troszkę w ostrzejszy sposób, ale nadal hejt w szkołach, jak na naszym filmie osoba jest podejrzana, jest wyzywana, jest naprawdę bardzo no, wyzywana i niedobrze traktowana. No, nie chcę więcej zdradzać.
1: Czy ten film uważasz, że może pomóc właśnie hejterom, żeby właśnie zmieniły swoją perspektywę i nastawienie?
2: Sądzę, że tak, ponieważ na końcu jest wytłumaczenie, co trzeba zrobić. To też pewnie tutaj zobaczymy. I jest lektor, który czasami w niektórych momentach mówi, żeby czegoś nie robić, albo na końcu jest wytłumaczone, co trzeba w takich sytuacjach robić i też jest w filmie całym przedstawiona sytuacja, w jaki sposób trzeba postępować, w jaki sposób trzeba przedstawić tą dobrą stronę.
1: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy właśnie ten hejt w szkołach jest dużym problemem?
2: Uważam, że hejt w szkołach jest problemem i powinno się go zwalczać, ponieważ szkoła to powinna być komfortowe miejsce, gdzie się powinno uczyć i spotykać z przyjaciółmi i w ogóle się dogadywać ze wszystkimi, a hejt nie powinien mieć miejsca, ponieważ jest to zła strona i to może wyjść źle na psychikę kogoś oraz na zachowanie dalsze.
1: A czy byłeś świadkiem hejtu?
2: Nie za bardzo w sumie. Na razie jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem.
3: Pracą tą w sumie tak wpadłam na jej pomysł. Tak właściwie nie do końca wiem skąd, ale pomyślałam właśnie, że mogłabym trochę wykorzystać tą właśnie te mocne kolory z ciemnym tłem, żeby bardziej się wyróżniały. Pomyślałam, że jest to też dosyć fajny pomysł, może taki, który trochę ciężko będzie powtórzyć, żeby był taki no wyjątkowy.
1: Powiedz proszę, dlaczego ten temat tego konkursu jest tak ważny?
3: Temat tego konkursu jest tak ważny, ponieważ no hejt, złe słowa, cyberprzemoc, przemoc w ogóle w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpiecznym jest bardzo niebezpieczną rzeczą. To naprawdę może skończyć się w niektórych przypadkach tragicznie.
1: A czy hejt w szkołach jest dużym problemem?
3: No na pewno jest to dużym problemem, no bo w szkole jesteśmy dosyć, no 5 dni w tygodniu, czasami do późnych godzin. I po prostu to nie jest na przykład miłe tak słyszeć o sobie różne te rzeczy, są naprawdę krzywdzące. Tym bardziej właśnie w szkołach, gdzie spotykam się dosyć często.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
3: Na szczęście nie.
4: Konkurs pokazał, że sztuka może być skutecznym narzędziem edukacji i dialogu. W sali sesyjnej Włocławskiego Urzędu Miasta zniknęły stoły i krzesła. Ich miejsce zajęły parawany, biurka i kozetki lekarskie. W weekend ta część ratusza zamieni się w miasteczko zdrowia. Będzie można odbyć bezpłatne badania.
5: Nie ma co ukrywać, że ta symbioza Włocławka z Anwilem, z Orlenem jest bardzo silna i tak naprawdę z czasem, każdym rokiem coraz silniejsza. I bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, która jest inicjatywą i Fundacji Anwil dla Włocławka i firmy Anwil, która jest częścią grupy Orlen, po raz kolejny zawitała do naszego miasta, dając

0: możliwość mieszkańcom Włocławka zbadania się, przebadania, sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka jest bardzo ważna, bardzo istotna i bardzo ja się cieszę osobiście, że tak jak powiedziałem, ta nasza duma gospodarcza, jaką jest Anwil, również w taki sposób angażuje się w nasze miasto, a to przecież dobrze wiemy, że nie jest jedyny sposób, bo Anwil jest aktywny, jest zaangażowany i cieszymy się, że ta aktywność i zaangażowanie nie słabną, a wręcz odwrotnie.
1: Zadaniem samorządu lokalnego jest zaspokajanie wielu potrzeb mieszkańców na terenie tej wspólnoty samorządowej, ale skuteczność tych działań nie byłaby aż tak wielka, gdybyśmy nie grali w szerszej drużynie, gdyby w tej drużynie nie grały inne podmioty, inne organizacje, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu realizują również zadania społeczne adresowane do społeczności lokalnej. Bardzo serdecznie dziękuję, dołączam się do podziękowań pana prezydenta, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę te badania, statystyki dotyczące kondycji, odporności społeczności lokalnych, w tym społeczności Włocławka i regionu, wskazują one na rzeczywiście wielką potrzebę takich zintegrowanych działań dotyczących profilaktyki, informacji na temat zdrowia w różnych obszarach.
2: Miasteczko Zdrowia będzie czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18.
3: Te dwa dni to jest szansa na to, żeby ten jeden weekend w roku zabrać rodzinę, zabrać przyjaciół i skupić się na tym, co jest, myślę, dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na zdrowiu. A to nie jest jedyne działanie Orlen tutaj lokalnie we Włocławku na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że trwa też nabór do programu grantowego Orlen Energia Sąsiedztwa, także też zachęcam do tego, żeby przejmować sprawczość i realizować oddolne projekty, które wynikają z realnych potrzeb i adresują realne potrzeby społeczności lokalnej. Też bardzo dziękuję Fundacji Anwil, która jest tutaj niezmiennie wsparciem i też dużym przewodnikiem po potrzebach społeczności lokalnej.
4: To, że Miasteczko Zdrowia po 2 latach powraca do Włocławka, to jest duża zasługa i ukłon tutaj w stronę pani rzecznik i jest takim namacalnym, rzeczywistym dowodem na to, że synergia w grupie Orlen działa bardzo dobrze. I dzięki temu nasi mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli z kolejny raz skorzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnych badań, z profilaktyki. Profilaktyka i ochrona zdrowia to jest jeden z naszych kluczowych celów statutowych fundacji.
2: Do dyspozycji mieszkańców będzie cała gama badań, od konsultacji stomatologicznych przez spirometrię, pulmonologię, profilaktykę kardiologiczną po fizjoterapię. Dodatkowo fundacja Anwil przygotowała strefę atrakcji dla dzieci, warsztaty sportowe i artystyczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość zobaczenia i zrobienia zdjęcia z wozem strażackim z Zakładowej Straży Pożarnej Anwilu. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Już w sobotę od godziny 9:30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym. Na matach rywalizować będą zawodnicy z całego regionu, a kibice będą mogli obserwować zmagania najlepszych karateków województwa. Kilka minut później o 9:45 w Parku na Słodowie we Włocławku rozpocznie się Włomagedon 2026. To integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka tras dostosowanych do możliwości uczestników, a wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna zabawa, sportowe emocje i akcja charytatywna. Od godziny 10 na Zielonym Rynku we Włocławku rusza Miasteczko Zdrowia. Przez cały weekend mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać szereg badań profilaktycznych, skorzystać z konsultacji lekarskich oraz odwiedzić mobilne gabinety medyczne. Wydarzenie potrwa do godziny 18, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast od godziny 11 plac 3 maja w Lubrańcu zamieni się w plenerowe Muzeum Motoryzacji. Wszystko za sprawą kujawskiego rajdu weteranów SZOS. Przez godzinę będzie można podziwiać zabytkowe samochody i porozmawiać z ich właścicielami, a o godzinie 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 17 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu rozpocznie się Young Brześć Festival 2026. Najpierw publiczność zobaczy młodych wykonawców prezentujących się na otwartej scenie.
5: I ta scena festiwalowa, mamy nadzieję, Brzeska stanie się trampoliną do dużego sukcesu. Będzie także nagroda publiczności wśród tych

0: artystów, którzy zakwalifikują się do tych prezentacji festiwalowych. Pieniężna, którą tutaj ufundował burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski.
1: Później odbędą się koncerty Grzecha Kaczoreksa i Lipski Show oraz Gwiazdy Wieczoru, Dress Code.
0: To jest, mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy młodsi telewizorowie bądź słuchacze nas oglądają, czy słuchają, no to już dreszcz się pojawia na ich plecach. Dress Code to będzie...

0: na scenie, scenografia, no, są gwarancją wspaniałego widowiska. Tak więc młodzi, zdolni, oni kreują media, jeżeli przygotowują jakiś już utwór, to jest niesamowite, to on już staje się wiralem gdzieś tam na TikToku, w mediach społecznościowych.
1: W niedzielę już od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark. Na odwiedzających czekać będą regionalne produkty, ekologiczna żywność, naturalne przetwory oraz rękodzieło przygotowane przez lokalnych twórców. Godzinę później o 11 w Parku na Słodowie rozpocznie się festiwal sportu, organizowany z okazji 80-lecia KS Wrocławia Wrocławek. Przez cały dzień zaplanowano występy artystyczne, pokazy taneczne, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie pojawi się zespół Playboys.
2: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, Playboysi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: Będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
1: Od godziny 16 mieszkańcy regionu będą mogli przenieść się do Grabkowa, gdzie rozpocznie się tradycyjne święto mleka. W programie znalazły się występy dzieci, koncerty, rodzinne atrakcje i lokalne smaki. Największą gwiazdą wydarzenia będzie zespół Piękni Młodzi, który wystąpi o godzinie 17:30. Później na scenie pojawią się także zespół Selfie oraz grupa Wpół do Bluesa, a całość zakończy zabawa taneczna.
4: Serdecznie zapraszamy na Święto Mleka, które odbędzie się jak co rok w Grabkowie w gminie Kowal. Festyn, na którym bawimy się z naszymi mieszkańcami oraz sąsiadami, na który serdecznie Państwa zapraszam.
1: Zapowiada się więc weekend pełen sportu, muzyki, zdrowia, rodzinnych atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie pożegnała się z wysłużonymi haubicami samobieżnymi 2S1. Na terenie ośrodka szkolenia poligonowego popularne goździki oddały swoje ostatnie strzały.
1: No jest to ostatnie strzelanie z armatochaubic goździk w Świętoszowie. Długo przesłużyły, bo na dywizjonie są od 2003 roku. To są pierwsze haubice, które zostały zamontowane system Topaz, system kierowania ogniem polskiej produkcji.
0: I choć artylerzyści pożegnali się z goździkami, warto powiedzieć o nich kilka słów.
2: Naszym zadaniem jest wspieranie tam pierwszorzutowych pododdziałów brygady, zajechać na stanowisko ogniowe, wykonać zadanie i zająć rejon wyczekiwania.
1: Główną zaletą to po pierwsze jest prostota budowy armatochaubicy. Jesteśmy w stanie własnymi środkami i prostymi narzędziami usprawnić działo, takie proste usterki. Praktycznie każdy żołnierz z obsługi jest w stanie usprawnić działo w ciągu kilkunastu minut do kilku godzin.
2: W goździku 2S1 można używać amunicji ładunkowo-burzącej, BK-13, czyli kumulacyjny, tak, przeciwpancerny, agitacyjny, oświetleniowy, dymny, no i kasetowy.
0: Wysłużone 2S1 zastąpią samobieżne armatochaubice Krab.
3: Wejherowski garnizon wojskowy otworzył dzisiaj swoje bramy dla odwiedzających. Batalion dowodzenia marynarki wojennej oraz 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie zorganizowały dzień otwartych koszar.
4: Wejherowski garnizon wojskowy na co dzień jest miejscem niedostępnym dla postronnych. Dziś jednak od tej reguły ponownie nastąpił wyjątek.
5: Po naszej słynnej pandemii otworzyliśmy mury naszej jednostki. Już tak, kolejny raz. W ubiegłym roku również się cieszyło to wielkim zainteresowaniem. W tym roku nastawiliśmy się na taki tak zwany Dzień Dziecka, spóźniony Dzień Dziecka. Także dedykowane jest to przede wszystkim dla tych mniejszych, malutkich, ale również i starszych.
4: Którzy mieli okazję po prostu zobaczyć, jak wygląda życie żołnierza i jego praca, a także czym tak naprawdę zajmują się różnego rodzaju służby.
5: Zaprosiliśmy do współpracy oczywiście pobliskie jednostki, nasze zaprzyjaźnione jednostki i 33 Dywizjon, i saperzy z Rozewia, i Straż Pożarną Powiatową, i Policję, i Areszt Śledczy, także nawet Straż Miejska nasza z Wejherowa tutaj reprezentuje się godnie i duże zainteresowanie wśród naszych dzieciaków wzbudza.
4: Nie zabrakło więc wielu pokazów wojskowej grochówki czy innych smacznych rzeczy, a przede wszystkim tego, co cieszyło się największym zainteresowaniem, czyli specjalistycznego wojskowego sprzętu.
5: Na co dzień ten sprzęt jest niedostępny dla zwykłego człowieka, że tak powiem, aczkolwiek Dzień Otwartych Koszar służy temu, żeby przybliżyć naszą pracę, no i pokazać jednak, że to wojsko tutaj w naszym powiecie, w Wejherowie, w mieście, że jest. Co prawda sprzęt jednostek wojskowych jest różny. Oczywiście również poligon nas zagościł ze Strzepcza, także również komendantowi dziękujemy bardzo za udostępnienie sprzętu. Sprzęt nietypowy, sprzęt niecodzienny, w którym no, można poczuć ten klimat wojskowości.
4: Nie zabrakło także pokazu musztry paradnej w wykonaniu uczniów powiatowego zespołu szkół w Redzie. Dzień Otwartych Koszar był więc świetną okazją do zabawy przy wielu atrakcjach, ale także okazją do promocji zawodu żołnierza oraz rodzajów służby, do której droga stoi dla wielu otworem.
6: Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.

0: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
1: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
2: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
3: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
0: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
3: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
4: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
0: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
4: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
5: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ no, czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
2: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu.
6: Jak podkreśliła w trakcie sesji prezydent Piły, to pierwszy oceniany budżet, za który czuje się w pełni odpowiedzialna. Poprzedni przygotowywał tymczasowo kierujący miastem Mateusz Daszkiewicz. Piła zamknęła ubiegłoroczny budżet z ponad 15-milionową nadwyżką. Na same inwestycje miasto wydało w ubiegłym roku niemal 100 milionów złotych.
7: Finansowo to był najlepszy rok jak do tej pory przez te kilkanaście lat. Pod względem różnorodności projektów wydaje się, że obfitujący i w te małe, być może dedykowane mniejszym grupom społecznym i te całkiem spore, które zmieniają miasto.
6: Jak zaprojektowana przebudowa Placu Zwycięstwa czy przebudowa wraz z PKP tuneli pod Pilskim Dworcem. Miasto dokończyło także przebudowę Stadionu Żużlowego oraz budowę pierwszego publicznego przedszkola na Zielonej Dolinie. To także budowa dróg i ścieżek rowerowych czy inwestycje w miejskie autobusy. Opozycja nie widziała jednak ubiegłego roku już tak.

0: kolorowo. Radni opozycyjni cały czas podkreślali ich zdaniem błędną decyzję podjętą za poprzedniego prezydenta o likwidacji Centrum Strzelectwa Sportowego, czyli dawnej tarczy.
1: Potrzeba była funkcjonowania i nadal jest. No geopolityka wskazała na to, że Centrum Strzelectwa jest nam niezbędne, potrzebne, a tymczasem mamy tam inne formy działalności. I żeby nie było, ja nie chcę kwestionować tych form działalności, bo one są potrzebne. Kwestionujemy miejsce, w którym one powstały.
0: Obecnie funkcjonuje tam kuchnia Zakładu Aktywności Zawodowej. W przyszłości powstanie tu także nowa siedziba Straży Miejskiej. Radna Porozumienia Samorządowego kwestionowała także zasadność istnienia pilskiego SIM-u. Tym bardziej, że dopiero w tym roku po otrzymaniu finansowania spółka ogłosiła przetarg na budowę pierwszego społecznego bloku w mieście.
2: Mogę też śmiało i powiedzieć niegospodarność, jeżeli chodzi o społeczną inicjatywę mieszkaniową. To jest twór, który tak naprawdę nie powinien istnieć, nic się w tym kierunku nie robi. Pani prezes pobierała na to należność i to też niemałe kwoty, to też można sprawdzić w oświadczeniu majątkowym. Dodatkowo też została prezesą Port Piła.
0: Przez ostatni rok opozycja czuła się ignorowana przez władze miasta. Poruszano także kwestie gospodarki i rynku pracy.
3: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać nie tylko bieżącego administrowania bieżącymi sprawami, ale również pomysłu na to, jak nasze miasto będzie wyglądało za 10 czy 15 lat. Chodzi mi o to, że powinniśmy budować silny rynek pracy, przyciągać inwestorów i przyciągać młodych ludzi. Uważam, że młodych ludzi u nas w mieście brakuje.
4: Kiedyś podjęłam ważną dla mnie zawodową decyzję, żeby przyjść do urzędu po to, by wzmocnić właśnie ten obszar związany z lokalnym rynkiem pracy, żeby podjąć próbę dywersyfikacji i uniezależnienia od jednego tylko podmiotu. I to się dzieje przez wiele lat. Mamy zapełnioną strefę Wawelska, Przemysłowa, Krzywa, w tej chwili Piła, lotnisko.
0: Radni przegłosowali ostatecznie wotum zaufania dla Beaty Dudzińskiej oraz udzielili jej absolutorium. Opozycja głównie wstrzymywała się od głosu.
5: Przypomnijmy, że hiszpańska firma Exus Renewables zamierza na 29 lat wydzierżawić od miasta 3-hektarową działkę zlokalizowaną w rejonie ulicy Malinowskiej za schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Podczas majowej sesji Rada Miejska zajęła się uchwałą na temat zawarcia umowy dzierżawy z pominięciem procedury przetargowej.
6: O taką inwestycję myślę, że inne miasta by się biły. To jest inwestycja 500 milionów złotych, więc myślę, że tutaj dodatkowe pieniądze do budżetu, więc myślę, że powinniśmy działać w imieniu na dobro mieszkańców i zagłosować za tą uchwałą.
7: Popieram rozwój inwestycyjny miasta, przedsięwzięcia mogące wzmacniać lokalną gospodarkę, bezpieczeństwo energetyczne i potencjał rozwojowy gminy. Bezwzględnie. Jednocześnie zwracam się z prośbą o doprecyzowanie kilku kwestii. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo schroniska dla zwierząt, proszę o informację, czy została poprowadzona analiza potencjalnego wpływu realizacji inwestycji na funkcjonowanie schroniska. Rozmawialiśmy o bardzo niskiej szkodliwości infrastruktury z zakresu energetyki gazowej dla środowiska. Natomiast ja chciałabym dopytać o etap samej budowy. Chodzi przede wszystkim o kwestie związane z hałasem, zmożonym ruchem pojazdów, emisją zanieczyszczeń, ewentualnym stresem dla przebywających tam zwierząt.
8: Planowana budowa elektrowni gazowej to decyzja o długofalowych konsekwencjach dla miasta. Niezależnie od potencjalnych korzyści finansowych dla budżetu miasta Tczewa, konieczne jest uwzględnienie interesów mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, zakładów pracy oraz dobrostanu zwierząt. Wśród najczęściej podnoszonych obaw i tego, czego dziś nie przewidzimy, to są możliwe uciążliwości hałasowe związane z funkcjonowaniem instalacji, również w godzinach nocnych. Wpływ na jakość powietrza, mimo że technologia gazowa jest mniej emisyjna niż węglowa, nadal wiąże się z emisją zanieczyszczeń. Kwestie bezpieczeństwa technologicznego i konieczność przedstawienia jasnych procedur zabezpieczających. Wzrost natężenia ruchu transportowego i związane z tym utrudnienia dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Potencjalny wpływ na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, szczególnie w zakresie hałasu, drgań i zwiększonego ruchu.
9: To jest duża szansa dla naszego miasta. Ta lokalizacja pod kątem wykonania tam takiej inwestycji elektrowni gazowej uważam, że jest obiektywnie dobra. Pan przewodniczący wspomniał o tym, że to jest bezpieczna odległość od zabudowy mieszkaniowej. Czy będą jakieś niedogodności na etapie wykonywania samego przygotowania inwestycji do momentu rozpoczęcia? Na pewno, bo zawsze przy dużych inwestycjach są jakieś niedogodności, ale musimy patrzeć na nasze miasto, na jego budżet i na przyszłość naszych

0: mieszkańców w perspektywie wieloletniej.
1: Jeżeli chodzi o kwestie relacji ze schroniskiem, nie wiem, czy inwestor rozmawiał osobiście z operatorem schroniska. My jesteśmy jego właścicielem i tak naprawdę użyczamy to schronisko. Ja myślę, że takie rozmowy na pewno trzeba będzie też przeprowadzić, chociażby ze względu na takie, powiedzmy, sąsiedztwo, czy też po prostu bliskość, i to jest, to wypadałoby, tak uważam, więc. Natomiast w pierwszym oglądzie lokalizacyjnym ten wpływ miałby być znikomy i miejmy nadzieję, że tak po prostu będzie.
2: Wiceprezydent przypomniał, że planowana elektrownia będzie miała charakter szczytowy, co oznacza, że nie będzie działać w trybie ciągłym. Odniósł się także do obaw niektórych mieszkańców, na które powołała się radna Iwona Nica.
1: To są bardzo ważne kwestie poruszone i się nie dziwię, że część mieszkańców może się obawiać wpływu takiej inwestycji. Ja tylko dodam, że budowa elektrowni gazowej to jest przedsięwzięcie naprawdę wymagające specjalistycznej wiedzy inżynierskiej oraz szeregu wymogów. Tego po prostu sobie tak zbudować nie można gdziekolwiek i te wszystkie obawy na etapie projektowania, później pewnie konsultacji, one na te pytania będą musiały być udzielone odpowiedzi pod względem technologicznym i pod względem oddziaływania. Więc inwestor nie będzie mógł zrealizować tego zadania, jeżeli nie spełni tych wymogów, a one będą bardzo wysokie, bo to jest po prostu elektrownia. Tutaj nie wyobrażam sobie, że ktoś pozwoli na to, żeby zrobić to po macoszemu, bo konsekwencje mogą być dla wszystkich organów opiniujących, uzgadniających, odpowiedzialnych za te kwestie, druzgocące, gdyby ktoś tak ważną inwestycję za, powiedzmy, tak jak pan radny powiedział, 500 000 000, bo to takie koszty mogą być, sobie tak po prostu potraktował, nie uwzględniając wszystkich tych obaw.
2: Po wypowiedziach radnych i wiceprezydenta przyszedł czas na głosowanie. Większość radnych była za udzieleniem zgody na dzierżawę, a wstrzymała się jedynie radna Nica. Teraz firma Exus może przystąpić do długotrwałej procedury projektowej. Ze wstępnych deklaracji wynika, że elektrownia mogłaby powstać do 2030 roku.
3: Dziś w Wejherowskim Starostwie podpisane zostało porozumienie, które ma zacieśnić współpracę między przedsiębiorcami z regionu a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe w sprawie odpowiedniego wykorzystania lokal kontentu przy budowie elektrowni w gminie Choczewo.
4: Główna sala obrad Wejherowskiego Starostwa stała się dzisiaj miejscem spotkania, które zainicjowane zostało przez Powiat Wejherowski oraz Regionalną Izbę Przedsiębiorców Norda, a które dotyczyło zacieśnienia współpracy polskich elektrowni jądrowych z tak zwanym local contentem.
5: To bardzo ważne, że przedsiębiorcy z Pomorza, przede wszystkim z Powiatu Wejherowskiego, podpisują się pod porozumienie z polskimi elektrowniami jądrowymi. To bardzo ważne dla nich, aby też uczestniczyli w łańcuchu dostaw, jeśli chodzi o budowę elektrowni, ale to też ważne dla nas, bo tutaj nie tylko mówimy o naszych przedsiębiorcach. Jako starosta zamierzam połączyć naukę, potem z pracą tutaj u nas w powiecie wejherowskim. Mówimy tu już o szkołach podstawowych, przez nasze powiatowe szkoły średnie, branżowe, aby potem trafić na rynek pracy. Mówimy tu o Centrum Kompetencji, które jest bardzo potrzebne, aby te kadry, które już pracują, żeby się dokształciły w kierunku elektrowni, żeby absolwenci naszych szkół też wzięli udział w dokształcaniu, jeśli chodzi o elektrownię.
4: I żeby także lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość się rozwijania. Dlatego też kolejny raz wyszli oni przed szereg, aby zapewnić ramy współpracy, które będą obowiązywać obie strony porozumienia.
6: To porozumienie pozwala na to, że polskie elektrownie jądrowe mają mocnego partnera, który będzie z nimi współpracował. Tak? Przez to, że zrzeszamy bardzo dużą ilość przedsiębiorców, od dużych firm do firm mniejszych, usługowych, mają pełen wachlarz dostępu do tych firm i na każdym etapie swojej działalności, budowy, tak mogą korzystać z tych zasobów. My będziemy chcieli im pomóc w tym, oczywiście pomóc naszym przedsiębiorcom zrzeszonym w naszych izbach, żebyśmy mogli razem, wspólnie uczestniczyć w tej inwestycji, czyli będziemy popierać ten local content, który jest coraz bardziej głośny i słyszalny.
4: podpisaniu porozumienia oprócz Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców z całego regionu, a także nowy wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych, odpowiedzialny za infrastrukturę towarzyszącą oraz Local Content, Michał Olszewski.
7: Dla nas to porozumienie dzisiaj to jest forma budowania jednej platformy dialogu.

0: z wszystkimi organizacjami, które reprezentują przedsiębiorców. I nie tylko pokazania, że chcemy, ale też pokazania, że mamy konkretną na to metodę. Wbrew pozorom nie jest prostym dzisiaj kontraktowanie tak zwanego local contentu w obecnych ramach zamówień publicznych i nie bez przyczyny ta dyskusja, ona kończy się na bardzo ogólnych czasami sformułowaniach z tego względu, że diabeł tkwi w szczegółach. I tym szczegółem jest chociażby konieczność doprecyzowania w zamówieniach tak warunków udziału w postępowaniu, aby po pierwsze nie wykluczać w ogóle tych podmiotów lokalnych z tych postępowań. I tu właśnie jest niezwykle istotna rola organizacji przedsiębiorców,
1: które mają pomóc weryfikować, czy podmioty lokalne nie są wykluczane z możliwości udziału w kolejnych pracach. Po uroczystej części zorganizowane zostało szkolenie, które miało przedstawić możliwości, wymagania i zakresy współpracy lokalnych przedsiębiorców z inwestorem przy budowie elektrowni jądrowej i infrastruktury jej towarzyszącej.
2: Kategoryczne nie, mówią pracownicy i pacjenci. Szpital rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich to duma gminy, która regularnie przynosi zyski. Jednak nieoficjalne informacje o możliwym połączeniu z potężnie zadłużonym szpitalem wojewódzkim w Jeleniej Górze wywołały prawdziwą burzę wśród załogi i pacjentów. Ci ostatni nie przebierają w słowach.
3: I w szpitalu jeleniogórskim też byłem. Powiedziałem, w życiu wolę umrzeć w domu niż tam do tego szpitala, proszę Państwa, pojechać. W życiu.
4: To nie jest szpital dla pacjentów. Tam nie leczą, tam ludzie, tam jest duża śmiertelność. Tam po prostu nie ma lekarzy konkretnych, tam kompletnie nie ma do kogo pójść.
2: Różnica między placówkami jest kolosalna. Janowicki szpital przeszedł generalny remont, ma 100% obłożenie i świetne opinie.
5: Jest super. Mamy świetne sale, nowe wyposażenie mamy nowe, staramy się ich wyciągać z dołków psychicznych też, nie tylko fizycznych.
6: Nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o pacjentów przede wszystkim, chodzi o naszych pracowników. Ja tu przepracowałam ponad 50 lat. To jest mój drugi dom.
7: Chodziłam na palcach na jednej nodze. Tutaj na drugi dzień ja prawie płasko chodzę nogą, stopą. Wielka różnica. Opiekun stoi nade mną, pokazuje to, rób to, rób tu.
8: Doskonałe. Jestem pod wrażeniem, że znalazłam się pod takimi skrzydłami na każdym kroku. Wszędzie. I pielęgniarki, rehabilitanci, lekarze. To jest po prostu, jestem zszokowana. Nie spodziewałam się tego. Słyszałam o tym.
2: Widmo finansowego obciążenia długami jeleniogórskiej placówki przeraża zarządzających obiektem.
9: A jeżeli chodzi o kwestię finansową, to od kilku lat szpital generuje zysk, wynik dodatni. No i płynność finansowa jest utrzymywana na stałym poziomie, także tutaj zagrożenia na horyzoncie nie widać.
10: Chciałam stanowczo podkreślić, że nie ma zgody związków zawodowych, nie ma zgody Rady Pracowniczej, nie ma naszej zgody na likwidację lub połączenie naszej jednostki z jakimkolwiek innym szpitalem.
2: W obronie niezależności placówki murem staje też samorząd, który wskazuje na szkodliwość kuluarowych plotek i brak komunikacji.
11: Że brak tego dialogu takiego oficjalnego powoduje też niepewność przede wszystkim załogi, ale też nas tutaj, społeczności naszej gminy Janowice Wielkie, bo wielu mieszkańców tutaj pracuje. My jako samorząd tutaj lokalny również stoimy za nimi murem i wspieramy ich, aby nie doszło do takiego połączenia.
2: Czy fuzja jest w ogóle w planach władz województwa? Przewodniczący sejmiku tonuje nastroje.
12: Nie, takiej decyzji nie ma. Takiej decyzji nie ma, nawet jak może ktoś gdzieś sobie tam rozmawia, to najpierw to muszą być odpowiednie podjęte decyzje. Nie ma.
2: Mimo braku oficjalnych dokumentów, pracownicy z Janowic Wielkich rozpoczęli akcję protestacyjną. Zapowiadają, że dorobku swojego szpitala nie oddadzą bez walki.
13: Zakończyły się roboty związane z jedną z największych inwestycji prowadzonych w ostatnich miesiącach na terenie gminy Końskie. Mowa o stadionie lekkoatletycznym, który powstał na obiekcie Osiru przy ulicy Maratońskiej. Obiekt do uprawiania królowej sportu dopina szereg inwestycji wykonywanych na Osirze w ostatnich latach.
14: Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie jest już po odbiorach. Ten stadion w części lekkoatletycznej stanowi ukoronowanie wieloletnich wysiłków, żeby cały kompleks osirowski stał się nowoczesnym miejscem rekreacji, sportu, sposobu spędzania wolnego czasu. Powstała część lekkoatletyczna i dzisiaj mamy profesjonalną bieżnię czterotorową z 6 torami na odcinkach krótkich, 100-metrowych, z rzutniami, ze skoczniami, z widownią.
13: Gotowe są już więc wszystkie elementy infrastruktury sportowej, ale i nowe drogi dojazdowe oraz ogrodzenie stadionu. Korzystać nie można natomiast jeszcze z murawy, która znajduje się wewnątrz bieżni.
14: Boisko trawiaste wewnątrz tego okręgu stanowiącego część lekkoatletyczną będzie musiało poczekać na możliwość użytkowania, ponieważ jest poddane kompletnej rekultywacji, odwodnieniu i nawodnieniu.

0: nawadnieniu, no a świeżo posiana trawa, żeby mogła być poddana obciążeniu sportowemu, no musi się ukorzenić. Więc ten rok czeka nas pielęgnacja tej trawy, koszenie, nałożenie, podlewanie, aż w przyszłym roku prawdopodobnie ta murawa będzie miała wystarczającą odporność na to, żeby tam również prowadzić rozgrywki sportowe.
1: Na ten obiekt konecki samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych z Polskiego Ładu. Całość inwestycji to natomiast 14 milionów 188 tysięcy złotych.
2: Przez kilka dni Hajnówka była stolicą ultrakolarstwa. Do miasta przyjechali zawodnicy z całej Polski, by przemierzać setki kilometrów przez pola, lasy i malownicze zakątki Podlasia.
3: Przyjechaliśmy ze Skierniewic, no ja już startuję trzeci raz. Turystycznie będziemy jechać, zwiedzać, oglądać. No fajnie, cerkwie fajne, no ogólnie. Ogólnie jest klimat.
4: Jadę z mężem i z przyjaciółmi i no, to jest tylko i wyłącznie taka, nawet nie dla rywalizacji, tylko takie zdrowe podejście do sportu.
2: Pierwszego dnia uczestnicy rywalizowali na odcinku specjalnym.
5: W tym roku właśnie obchodzimy 75-lecie nadania praw miejskich dla Hajnówki i tutaj Ultra Duch Puszczy również świętuje z nami. Zaproponował właśnie wyścig na 75 km dla 75 osób. Zapisy na ten wyścig rozeszły się w 14 minut.
6: Jadę 75 km z paczką przyjaciół. To będzie mój pierwszy wyścig. No i też najdłuższy dystans, jaki zrobię, mam nadzieję.
7: 75-lecie Hajnówki, trudno nie uczcić tak pięknej rocznicy, więc ze znajomymi się zebraliśmy. Tobiasz jak zwykle przygotował coś na pewno specjalnego, fajnego i bezpiecznego, więc na pewno będzie fajnie.
2: Na mecie odcinka specjalnego nie brakowało zmęczenia, ale przede wszystkim satysfakcji z pokonania wymagającej trasy. Jako pierwszy linię mety przekroczył niedosłyszący zawodnik z Hajnówki, Dawid Gromotowicz.
8: No, trochę ciężko, ślisko. Cały dzień deszcz padał i to nie było łatwo, ale fajna trasa i super.
9: To, że potrafi podawać jako niesłyszący w takiej imprezie, to tym bardziej jestem z tego dumny, bo po prostu ma niełatwo w życiu, ale pokazał, co potrafi.
2: Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie z każdą edycją zyskuje na popularności, a marka Ultra Duch Puszczy jest coraz lepiej rozpoznawalna w środowisku kolarskim.
10: Stworzyliśmy największą imprezę kolarską w Polsce. 1900 osób na listach startowych i 1900 osób z rodzinami przyjechały na Podlasie. Zobaczyć, czy faktycznie, tak jak jest napisane u mnie na koszulce, dla mnie się podoba. Bo słuchajcie, no Podlasie, no co mam powiedzieć, jest magiczne.
11: Cieszymy się bardzo, że razem z organizatorami, z Ultraduchem i z miastem Hajnówka robimy imprezę, wydarzenie sportowe, wydarzenie, które też powoduje to, że wiele osób przyjeżdża do nas i oprócz tego, że jedzie na rowerze, to też dowiaduje się o nadleśnictwie Hajnówka, dowiaduje się o Hajnówce, poznaje infrastrukturę, którą mamy przygotowaną i mamy nadzieję, że osoby, kolarze z rodzinami, ze znajomymi przyjadą tutaj jeszcze wiele, wiele razy.
2: Kolejna edycja Ultra Duch Puszczy odbędzie się tradycyjnie podczas długiego weekendu Bożego Ciała. Tym razem kolarze wrócą do Hajnówki już w maju przyszłego roku. Zapisy ruszą 1 sierpnia o godzinie 20.
12: W ciągu ostatnich 5 lat linia brzegowa cofnęła się na pilskich Piachach o niemal 6 metrów.
13: Nie mam dobrej diagnozy, dlatego że tam niespecjalnie jest skąd wziąć wodę. Mamy strumień, który powiedzmy mniej więcej ze strony Dolaszewa, tak najogólniej rzecz ujmując, płynie w tamtą stronę. Ale mamy kompleks stawów, który też tą wodę zabiera.
12: Przy tak postępujących zmianach za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat miejsce to przestanie być kąpieliskiem, a pozostanie tylko małym bagniskiem.
13: Musimy się liczyć z tym, że poziom wody będzie opadał. Oby nie skończyło się to zagęszczeniem substancji pokarmowej w związku z ograniczoną ilością rozpuszczalnika, jakim jest woda, i gwałtownymi zakwitami sinicowymi między innymi.
12: Problem jest szerszy i dotyczy całego zasobu wody w przyrodzie.
14: Opadające poziomy w jeziorach, czy opadające poziomy wody w rzekach, to już widać. I w zasadzie ten czas już jest. Wszystko, co należy dziś robić, to przede wszystkim zatrzymać zmianę klimatu. To bardzo trudne, ale drugie podstawowe zadanie to adaptacja do tego, co już jest. Mleko się rozlało.
12: Naukowcy przekonują, że narastający efekt zmian klimatu widzimy coraz bardziej z każdym rokiem. W przypadku Piachów ciężki sprzęt zrównał w ubiegłym roku z ziemią dawny bar. Na jego miejscu

0: Tumosir chce postawić czasowo kontenery, w tym toalety.
1: Trzeba się zastanowić, czy jest warto inwestować grube pieniądze w ten ośrodek w takiej sytuacji. Rozpoczęły się prace nad ustawianiem nowego oświetlenia na tym ośrodku. Dostawimy kilka ławek, płot od strony hydroforni. To jest wszystko, co na ten moment możemy zrobić.
0: Pilski Mosir chce tu w przyszłości postawić także budynek administracji kąpieliska wraz z zapleczem dla ratowników.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mieszkańcy Włocławka i ludzie dobrej woli z całej Polski jednoczą siły, by pomóc 8-letniemu Arturkowi w walce z ciężką chorobą. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, czyli DMD. Szansą na zatrzymanie postępu choroby jest kosztowna terapia genowa w Dubaju oraz dalsze leczenie. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje milionów złotych, dlatego trwa wielka akcja charytatywna, a zbiórka prowadzona jest na portalu Się Pomaga.
1: Arturek ma zdiagnozowaną mutację DMD. To jest dystrofia mięśniowa Duchenna. Inaczej mówiąc, zanik mięśni. Żeby go uratować, potrzebujemy zebrać 12,5 miliona, żeby wylecieć na terapię genową do Dubaju. Liczy się dla nas każda pomoc, każde udostępnienie, każda złotówka. Mamy zbiórkę na Się Pomaga. Artur Obierak, zapraszam serdecznie.
2: A z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?
1: No, na co dzień mamy takie problemy jak problemy z wstawaniem. Ogólnie z podłogi Arturka, mamy problemy z wchodzeniem po schodach, zgłasza też często, że ogólnie ma boleści nóżek, więc trzeba często go masować, musimy jeździć na rehabilitację z nim, także to są na chwilę obecną takie rzeczy. Teraz jesteśmy też w trakcie diagnostyki i wdrażania sterydów na poprawę jego zdrowia, więc no, też się dużo dzieje.
2: Czyli Artur cały czas tak naprawdę potrzebuje opiekuna?
1: Potrzebuje opiekuna, potrzebuje pomocy. Na chwilę obecną jeszcze nie jest tak, że nie może chodzić do przedszkola ani do szkoły. W powierzchni idzie do szkoły, do pierwszej klasy. No, staraliśmy się, żeby miał jak najlepszą opiekę. Dostał się do szkoły do piątki, do szkoły integracyjnej. Więc mamy nadzieję, że tam po prostu też nam dużo osób pomoże, bo to trzeba też wiedzieć, jak postępować z, tak,

0: takim dzieckiem, z tą chorobą i przede wszystkim, co można, jakie ćwiczenia wykonywać, a jakich nie, bo to też, żeby nie obciążyć mięśni.
1: Czy właśnie ten wylot do Dubaju jest dużą szansą?
0: Wylot do Dubaju dla nas jest bardzo dużą szansą. To nie jest jakby choroba wyleczalna i jego nie da się wyleczyć z tej choroby, ale da się zatrzymać, jak najbardziej zahamować postępy tej choroby i po prostu wydłużyć mu życie. Statystycznie rzecz biorąc, bez tej terapii dzieci w wieku między 10 a 12 rokiem życia przestają chodzić. Między 14 a 16 rokiem życia nie mają władzy już w rączkach, a dożywają, że tak powiem, do 20 paru, maksymalnie 30 lat, więc to jest taka perspektywa dla nas bardzo, jako rodziców, dla nas bardzo, bardzo ciężka. I po prostu, no wiadomo, no staramy się, że może o komfort jego życia, o to, żeby był jak najdłużej samodzielny, i o to, żeby po prostu jak najdłużej mógł żyć. Arturek ma w tym roku 8 lat. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. On na razie też nie wie za bardzo, co się dzieje dookoła. Może to i lepiej, bo częściej się dlaczego uśmiecha, ma więcej radości z życia. Staramy też się go o tym jakoś nie męczyć tymi wiadomościami. No ale no przed nami jest bardzo długa droga i bardzo duża walka, żeby zdobyć te pieniążki.
1: A kiedy dowiedziała się pani o diagnozie?
0: 20 maja, także to jest też świeża sprawa. Diagnozę dostaliśmy 20 maja. No już wcześniej były gdzieś tam podejrzenia, ale wiadomo, my jako rodzice mieliśmy nadzieję, że to jednak nie jest to, że wyjdzie coś innego i będzie o wiele, wiele lepiej. No ale zostaliśmy zbombardowani taką wiadomością, po prostu teraz działamy, musimy działać, no nikt inny nam nie pomoże, jedyną szansą, mówię, no jest zebranie tych 12,5 miliona, nie ma innej szansy, żeby pomóc Arturowi.
2: Pomoc Arturkowi włączają się również znani twórcy. Już w lipcu odbędzie się stand-up charytatywny. Na scenie wystąpi znana internetowa twórczyni Mama na obrotach, która od lat działa w mediach społecznościowych i rozśmiesza publiczność podczas występów na żywo. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Pamiętajmy, że każda złotówka przybliża Arturka do terapii, która może odmienić jego życie. Nabór wniosków na mieszkania na tani wynajem przy ulicy Maślanej zakończył się pod koniec maja. Jak już informowaliśmy, wpłynęło blisko 130 wniosków, a już niedługo ruszy kolejny nabór, tym razem na celulozową. To już ostatni etap budowy bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy tej ulicy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zmieniał się. Początkowo z ratusza płynęły sygnały o przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Później o końcu maja, następnie o połowie czerwca.
3: Już za chwilę ogłosimy nabór na nowe mieszkania przy ulicy Celulozowej. Tam ponad 40 mieszkań, z tym, że no, ten nabór uruchomimy dopiero po sesji, dlatego że na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą musieli zdecydować o kryteriach przydziału tych mieszkań. Te kryteria będą nieco inne, dlatego że finansowanie też tego budynku jest nieco inne, nie tylko z funduszu dopłat, ale również z Krajowego Planu Odbudowy, więc w 95% koszty budowy zostały pokryte ze środków zewnętrznych, z bezwrotnych dotacji, ale no też mamy swoje obowiązki, więc tutaj decyzja będzie należeć do radnych. Jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, który już został przekazany do nich, wówczas będziemy mogli ogłosić nabór, więc ten nabór na przełomie czerwca-lipca powinien być ogłoszony. No i tradycyjnie jestem o tym przekonany, że znowu będzie więcej wniosków niż samych mieszkań.
2: Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. Czy kryteria naboru wniosków zostaną zmienione?
3: Tak naprawdę te kryteria, które dotąd obowiązują, dostosujemy do wymagań tego dofinansowania z Unii Europejskiej, więc to raczej kosmetyka. Co do zasady te kryteria się nie zmieniają. Nadal preferować będziemy osoby, które pracują i które mają odpowiednio wysokie zarobki.
4: Kiedy otrzymają mieszkańcy klucza? Ci szczęśliwcy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
3: I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku Maślanej, i w przypadku Celulozowej planujemy przekazanie kluczy w miesiącach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, tak żeby już od nowego roku szkolnego, już żeby no, może

0: można było się cieszyć własnym, może nie własnym, ale mieszkaniem, tym miejscem na ziemi, które gwarantować będzie bezpieczeństwo i najemcy, i jego rodziny.
1: Jeszcze dopytam na sam koniec, ten ostatni blok przy celulozowej również nie będzie możliwości dojścia do własności.
0: To są mieszkania, które budują nasz zasób, czyli majątek naszego miasta. Udostępniamy je, ten majątek, mieszkańcom, ale nie ma możliwości, nie będzie możliwości dojścia do własności.
2: Ostatni budynek przy ulicy Celulozowej, podobnie jak poprzednie, został wykonany z prefabrykatów. Budynek jest energooszczędny, wyposażony chociażby w pompę cieplną. Wokół zbudowano drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Kolejne bloki z mieszkaniami na tani wynajem powstaną na osiedlu Michelin. Do dyspozycji będzie 195 mieszkań. W drugiej połowie maja w Urzędzie Miasta Włocławek trwały konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Nie dotyczyła wszystkich szkół i przedszkoli. Zgodnie z prawem organ prowadzący, czyli we Włocławku, prezydent może przedłużyć umowę dyrektora na kolejne 5 lat bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Ostatecznie we Włocławku było 15 konkursów. W tej grupie znalazło się 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespół szkolno-przedszkolny nr 1, przedszkole nr 19, przedszkole nr 30, szkoła podstawowa nr 7, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół technicznych, a także poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
3: Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w tym terminie, taki jaki był wyznaczony w ustawowym terminie. Teraz czekamy na kwestię zatwierdzenia przez prezydenta tych kandydatur, bo oczywiście zasadą jest taką, że komisja konkursowa, która wytypowała swojego kandydata, w wyniku oczywiście głosowania tajnego, zgłasza propozycję prezydentowi danego kandydata. Naszą tradycją jest tak, że podczas sierpniowej narady z dyrektorami również są oficjalnie wręczone nominacje nowym dyrektorom, którzy rozpoczną swoją kadencję pięcioletnią z dniem 1 września 2026 roku, czyli rozpoczną swoją nową albo będą mieli kontynuację, bo to będzie ich na przykład kolejna kadencja na rok 2026-2027.
2: W przypadku nowo utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych na stanowiska dyrektorów startowali przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych, które wchodzą w ich skład.
3: Ci dyrektorzy oczywiście uzyskali akceptację komisji konkursowej. Ich wizja, ich koncepcja znalazła uznanie. Poza tym w tych sytuacjach, kiedy dyrektor, czy to przedszkola publicznego, czy szkoły podstawowej odchodzi na emeryturę, wtedy z grona pojawili się kandydaci z grona pedagogicznego lub z dyrektorzy z innych placówek edukacyjnych. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej dotychczasowa pani dyrektor, która pełniła obowiązki dyrektora, stanęła również do konkursu i uzyskała tą akceptację komisji konkursowej. Też musimy pamiętać o tym, że ustawowe są warunki złożenia odpowiedniego dokumentu przez kandydatów, bo to oczywiście trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, trzeba mieć ocenę pracy w odpowiednim czasie przygotowaną. Także trzeba przedstawić swoją koncepcję działalności placówki. Oczywiście w każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, w naszym przypadku kujawsko-pomorskiego kuratorium oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie naszego miasta, ale związanych oczywiście z edukacją, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.
1: Powiedzmy jeszcze o szkołach ponadpodstawowych, jak tam przebiegły wyniki?
3: W szkołach ponadpodstawowych to była zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół technicznych. Dotychczasowi dyrektorzy, czyli w przypadku ekonomika pani Alicja Gębieska, w przypadku zespołu szkół technicznych pan Donat Marszałek, oczywiście stanęli przed komisją, co nie jest łatwe, bo oczywiście to zawsze jest wyzwanie dla dotychczasowego dyrektora, który ma swoją kilkuletnią na przykład swoją pracę jako dyrektor, osiągnięcia, żeby stanąć i jakby też poddać się poniekąd weryfikacji i oczywiście zostali przyjęci, zaakceptowani przez komisję konkursową. Oboje kandydatów oczywiście zostaje dyrektorami nadal na kolejną

0: 5-letnią kadencję.
1: Przed nami jeszcze konkurs na dyrektora zespołu szkół muzycznych. W przypadku tej placówki wygląda to nieco inaczej, ponieważ zamiast przedstawiciela kuratorium w skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs będzie organizowany pod koniec wakacji.
2: Przechadzałam się chodnikiem w bladym blasku lamp. Miałam wrażenie, jakby one powoli gasły. W jednej chwili zniknęły gwiazdy, pełnia przeobraziła się w krwawy sierp. Z okien domu było słychać głos ludzi. Przypominał on wycie wilków. Długi, ciągły dźwięk. Wiatr ucichł. Przestał padać żrący deszcz. Położyłam się na nasiąkniętych jadem cementowych płytach. Wszystko dookoła wydawało się czarne, puste.
3: Coraz głośniejsze stały się ludzkie piski. Zewsząd wylatywały słowa jak noże. Obelgi, jak naboje z karabinu. Kłamstwa, jak strzały z łuku wystrzelone. A przy tym płacz. Jakby niedaleko wisiał sznur.
2: Leżałam w tym mroku bólu, cierpienia. Słuchałam, jak wiele serc pęka na pół. Ile skrajności jest w każdym z nas. Co dla człowieka znaczy życie, świat?
4: Coś pękło i we mnie. Stałam tak, jak bokser po walce na ringu. Uderzyłam pięścią w metal utrat. Ziemia rozstąpiła się. Dostąpił się też świat. Wszystko zaczęło się teraz.
3: Noże, karabiny, strzały z łuku i sznury zaczęły wpadać do tartaru. Lampy rzucały światłem pełnym wiary. Gwiazdy znów stworzyły drogę mleczną. Pełnia była niczym reflektor, który oświetlał nową rzeczywistość.
1: Jak mówić o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa? Najlepiej poprzez sztukę. W Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczno-multimedialny pod tytułem Nigdy Hejt, Zawsze Herd. Inicjatywa zorganizowana przez Fundację Katarzyny Jaroszewskiej Już Jestem zachęca dzieci i młodzież do refleksji nad problemem hejtu.
5: Dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie spotykamy się na uroczystej gali podsumowującej trzeci wojewódzki konkurs plastyczno-multimedialny Cisza Nienawiści, Nigdy Hejt, Zawsze Herd. To jest taki konkurs, który organizujemy faktycznie już teraz trzeci rok. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i ma on przede wszystkim na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez sztukę.
6: W jaki sposób ta sztuka jest wyrażana?
5: Ta sztuka jest wyrażana właśnie w formie plastycznej oraz w formie multimedialnej. Ta część multimedialna skierowana jest dla przedstawicieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I w tym roku uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować hasło Dobre serce mam, te młodsze kategorie, oraz Hejt jedno ma imię, a tak wiele twarzy, te starsze kategorie.
6: Tak naprawdę jaki był odbiór uczestników? Czy dużo osób wzięło udział?
5: Łącznie tak naprawdę do tej edycji konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników, łącznie z kategorii plastycznej oraz multimedialnej, z różnych szkół z terenu naszego województwa. Mamy m.in. Kruszyn, mamy Smulnik, mamy Rypin, mamy Strzelno, nawet Kruszwice, więc cieszymy się, że pojawiły się nowe szkoły, ale też, że wrócili do nas starzy bywalcy, mogłabym powiedzieć.
6: Jakie były kryteria oceniania?
5: Kryteria oceny to przede wszystkim oczywiście trafna interpretacja tematu. Oprócz tego braliśmy tutaj pod uwagę na przykład takie walory estetyczne, a jeżeli chodzi o prace multimedialne, to jeszcze walory techniczne.
1: Autorzy nagrodzonych prac opowiedzieli o swoich projektach, dzieląc się przemyśleniami na temat hejtu oraz jego wpływu na codzienne życie.
7: Generalnie to ta praca się wzięła tak, można powiedzieć, że od razu, kiedy zostało mi zaproponowane wzięcie udziału, to pierwsze co zrobiłam, to narysowałam już szkic w zeszycie od matematyki, a później przerysowałam go na papier, więc od razu miałam na to pomysł jakiś w głowie i jestem szczerze po części z tego dumna, bo nie zawsze mi wychodzi i ten pomysł wziął się mi po prostu tak można powiedzieć, że tak po prostu z siebie, z serca.
6: Powiedz proszę, dlaczego temat konkursu jest tak ważny i dlaczego powinniśmy wspierać osoby, które są hejtowane?
7: temat konkursu jest ważny, gdyż wiele osób jest hejtowanych i osoby, które hejtują te osoby,

0: nawet czasami nie mają świadomości tego, że kogoś hejtują, lecz po prostu tak, no nie mają po prostu świadomości tego, często. Ale jeżeli wiesz, że hejtujesz, to jest to po prostu podłe, no. I dlatego powinniśmy pomagać takim osobom, ponieważ często prowadzi to do nieszczęść po prostu i często kończy się to depresją albo śmiercią, dlatego powinniśmy to nagłaśniać i powstrzymywać właśnie hejt.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
0: Wydaje mi się, że nie byłam, tak w mojej podświadomości, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden raz w życiu byłam i pewnie jeszcze nie jeden raz w życiu będę świadkiem hejtu.
2: Film przedstawia, jak w szkole, jak od naszej strony przedstawiamy tak jakby hejt w szkołach, jak no troszkę w ostrzejszy sposób, ale nadal hejt w szkołach. Jak na naszym filmie osoba jest podejrzana, jest wyzywana, jest naprawdę bardzo no, wyzywana i niedobrze traktowana. No, nie chcę więcej zdradzać.
1: Czy ten film uważasz, że może pomóc właśnie hejterom, żeby właśnie zmieniły swoją perspektywę i nastawienie?
2: Sądzę, że tak, ponieważ na końcu jest wytłumaczenie, co trzeba zrobić. To też pewnie tutaj zobaczymy. I jest lektor, który czasami w niektórych momentach mówi, żeby czegoś nie robić, albo na końcu jest wytłumaczone, co trzeba w takich sytuacjach robić i też jest w filmie całym przedstawiona sytuacja, w jaki sposób trzeba postępować, w jaki sposób trzeba przedstawić tą dobrą stronę.
1: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy właśnie ten hejt w szkołach jest dużym problemem?
2: Uważam, że hejt w szkołach jest problemem i powinno się go zwalczać, ponieważ szkoła to powinna być komfortowe miejsce, gdzie się powinno uczyć i spotykać z przyjaciółmi i w ogóle się dogadywać ze wszystkimi, a hejt nie powinien mieć miejsca, ponieważ jest to zła strona i to może wyjść źle na psychikę kogoś oraz na zachowanie dalsze.
1: A czy byłeś świadkiem hejtu?
2: Nie za bardzo w sumie. Na razie jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem.
3: Pracą tą w sumie tak wpadłam na jej pomysł. Tak właściwie nie do końca wiem skąd, ale pomyślałam właśnie, że mogłabym trochę wykorzystać tą właśnie te mocne kolory z ciemnym tłem, żeby bardziej się wyróżniały. Pomyślałam, że jest to też dosyć fajny pomysł, może taki, który trochę ciężko będzie powtórzyć, żeby był taki no wyjątkowy.
1: Powiedz proszę, dlaczego ten temat tego konkursu jest tak ważny?
3: Temat tego konkursu jest tak ważny, ponieważ no hejt, złe słowa, cyberprzemoc, przemoc w ogóle w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpiecznym jest bardzo niebezpieczną rzeczą. To naprawdę może skończyć się w niektórych przypadkach tragicznie.
1: A czy hejt w szkołach jest dużym problemem?
3: No na pewno jest to dużym problemem, no bo w szkole jesteśmy dosyć, no 5 dni w tygodniu, czasami do późnych godzin. I po prostu to nie jest na przykład miłe tak słyszeć o sobie różne te rzeczy, są naprawdę krzywdzące. Tym bardziej właśnie w szkołach, gdzie spotykam się dosyć często.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
3: Na szczęście nie.
4: Konkurs pokazał, że sztuka może być skutecznym narzędziem edukacji i dialogu. W sali sesyjnej Wrocławskiego Urzędu Miasta zniknęły stoły i krzesła. Ich miejsce zajęły parawany, biurka i kozetki lekarskie. W weekend ta część ratusza zamieni się w miasteczko zdrowia. Będzie można odbyć bezpłatne badania.
5: Nie ma co ukrywać, że ta symbioza Wrocławka z Anwilem, z Orlenem jest bardzo silna i tak naprawdę z czasem, każdym rokiem coraz silniejsza i bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, która jest inicjatywą i Fundacji Anwil dla Wrocławka i firmy Anwil, która jest częścią grupy Orlen, po raz kolejny zawitała do naszego miasta, dając możliwość

mieszkańcom Włocławka z badania się, przebadania, sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka jest bardzo ważna, bardzo istotna i bardzo ja się cieszę osobiście, że tak jak powiedziałem, ta nasza duma gospodarcza, jaką jest Anwil, również w taki sposób angażuje się w nasze miasto, a to przecież dobrze wiemy, że nie jest jedyny sposób, bo Anwil jest aktywny.

0: zaspokojenie wielu potrzeb mieszkańców na terenie tej wspólnoty samorządowej, ale skuteczność tych działań nie byłaby aż tak wielka, gdybyśmy nie grali w szerszej drużynie, gdyby w tej drużynie nie grały inne podmioty, inne organizacje, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu realizują również zadania społeczne, adresowane do społeczności lokalnej. Bardzo serdecznie dziękuję, dołączam się do podziękowań pana prezydenta, bo rzeczywiście, biorąc pod uwagę te badania, statystyki dotyczące kondycji i odporności społeczności lokalnych, w tym społeczności Włocławka i regionu, wskazują one na rzeczywiście wielką potrzebę takich zintegrowanych działań dotyczących profilaktyki, informacji na temat zdrowia w różnych obszarach.
1: Miasteczko Zdrowia będzie czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18.
2: Te 2 dni to jest szansa na to, żeby ten jeden weekend w roku zabrać rodzinę, zabrać przyjaciół i skupić się na tym, co jest, myślę, dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na zdrowiu. A to nie jest jedyne działanie Orlen tutaj lokalnie we Włocławku na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że trwa też nabór do programu grantowego Orlen Energia Sąsiedztwa, także też zachęcam do tego, żeby przejmować sprawczość i realizować oddolne projekty, projekty, które są, wynikają z realnych potrzeb i adresują realne potrzeby społeczności lokalnej. I też bardzo dziękuję Fundacji Anvil, która jest tutaj niezmiennie wsparciem i też dużym przewodnikiem po potrzebach społeczności lokalnej.
3: To, że Miasteczko Zdrowia po 2 latach powraca do Włocławka, to jest duża zasługa i ukłon tutaj w stronę pani rzecznik i jest takim namacalnym, rzeczywistym dowodem na to, że synergia w grupie Orlen działa, działa bardzo dobrze. I dzięki temu nasi mieszkańcy, mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli z kolejny raz skorzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnych badań, z profilaktyki. Profilaktyka i ochrona zdrowia to jest jeden z naszych kluczowych celów, celów statutowych fundacji.
1: Do dyspozycji mieszkańców będzie cała gama badań, od konsultacji stomatologicznych przez spirometrię, pulmonologię, profilaktykę kardiologiczną po fizjoterapię. Dodatkowo fundacja Anvil przygotowała strefę atrakcji dla dzieci, warsztaty sportowe i artystyczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość zobaczenia i zrobienia zdjęcia z wozem strażackim z Zakładowej Straży Pożarnej Anwilu. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Już w sobotę od godziny 9:30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym. Na matach rywalizować będą zawodnicy z całego regionu, a kibice będą mogli obserwować zmagania najlepszych karateków województwa. Kilka minut później o 9:45 w Parku na Słodowie we Włocławku rozpocznie się Włomagedon 2026. To integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka tras dostosowanych do możliwości uczestników, a wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna zabawa, sportowe emocje i akcja charytatywna. Od godziny 10 na Zielonym Rynku we Włocławku rusza Miasteczko Zdrowia. Przez cały weekend mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać szereg badań profilaktycznych, skorzystać z konsultacji lekarskich oraz odwiedzić mobilne gabinety medyczne. Wydarzenie potrwa do godziny 18, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast od godziny 11 plac 3 maja w Lubrańcu zamieni się w plenerowe Muzeum Motoryzacji. Wszystko za sprawą kujawskiego rajdu weteranów szos. Przez godzinę będzie można podziwiać zabytkowe samochody i porozmawiać z ich właścicielami, a o godzinie 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 17 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu rozpocznie się Young Brześć Festival 2026. Najpierw publiczność zobaczy młodych wykonawców prezentujących się na otwartej scenie.
4: I ta scena festiwalowa, mamy nadzieję, Brzeska stanie się trampoliną do dużego sukcesu. Będzie także nagroda publiczności wśród tych artystów, którzy zakwalifikują się do tych prezentacji festiwalowych. Pieniężna, którą tutaj ufundował burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski.
1: Później odbędą się koncerty Grzecha Kaczoreksa i Lipski Show oraz Gwiazdy Wieczoru Dress Code.
4: To jest, mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy młodsi telewizorowie bądź słuchacze nas oglądają, czy słuchają, no to już dreszcz się pojawia na ich plecach. Dress Code to będzie, mogę śmiało powiedzieć, wyjątkowy koncert.
5: Show.
4: będzie to chyba największe plenerowe wydarzenie i show, bo i efekty pirotechniczne, i to, co dzieje się na scenie, scenografia,

0: no, są gwarancją wspaniałego widowiska. Tak więc młodzi, zdolni, oni kreują media, jeżeli przygotowują jakiś już utwór, to jest niesamowite, to on już staje się wiralem gdzieś tam na TikToku, w mediach społecznościowych.
1: W niedzielę już od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark. Na odwiedzających czekać będą regionalne produkty, ekologiczna żywność, naturalne przetwory oraz rękodzieło przygotowane przez lokalnych twórców. Godzinę później o 11 w Parku na Słodowie rozpocznie się festiwal sportu, organizowany z okazji 80-lecia WKS Wrocławia Wrocławek. Przez cały dzień zaplanowano występy artystyczne, pokazy taneczne, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie pojawi się zespół Playboys.
2: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, Playboysi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: Będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
1: Od godziny 16:00 mieszkańcy regionu będą mogli przenieść się do Grabkowa, gdzie rozpocznie się tradycyjne święto mleka. W programie znalazły się występy dzieci, koncerty, rodzinne atrakcje i lokalne smaki. Największą gwiazdą wydarzenia będzie zespół Piękni Młodzi, który wystąpi o godzinie 17:30. Później na scenie pojawią się także zespół Selfie oraz grupa Wpół do Bluesa, a całość zakończy zabawa taneczna.
4: Serdecznie zapraszamy na Święto Mleka, które odbędzie się jak co rok w Grabkowie w gminie Kowal. Festyn, na którym bawimy się z naszymi mieszkańcami oraz sąsiadami, na który serdecznie Państwa zapraszam.
1: Zapowiada się więc weekend pełen sportu, muzyki, zdrowia, rodzinnych atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87 800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog dziś ze mną i z Państwem, jak co piątek. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Ewo. Ewo, czuć coraz bardziej wakacje, to nie tylko z uwagi na coraz lepszą pogodę.
1: Tak.
0: Jest słońce, trochę miesza się z deszczem, ale jest już ciepło, już to sprzyja takiemu rozluźnieniu. No właśnie, i w szkole też jest duży luz. Właściwie czerwiec to jest taki miesiąc, w którym dzieci nie do końca już się uczą. To jest wystawianie ocen, ostatnie poprawki, wycieczki, zabawy. No i dzieciaki niektóre wcale nie chcą wstawać rano, chodzić do szkoły, bo uważają, że już nie ma za bardzo po co i tak niczego nowego się nie dowiedzą. No i rodzice stają przed dużym dylematem, co tu zrobić. Pozwolić na ten luz, czy jednak dotrzymać do końca, tak jak należy, do 26 czerwca po odebranym świadectwie pozwolić pospać dłużej.
1: Tak, to na pewno wiele zależy przede wszystkim od tego, w jakiej sytuacji jest dziecko, bo ten czerwiec dla jednych jest już odpoczynkiem i luzem, a dla drugich walką o to, żeby nie było poprawki, czy to w sierpniu, czy niezdania do następnej klasy. Więc jeśli jest taka sytuacja, że dziecko walczy o te oceny, to to zupełnie inna kwestia. Natomiast jeśli jest rzeczywiście ten luz i wszystko układa się dobrze i te zajęcia już nie odbywają się tak regularnie i nie są tak przypakowane materiałem, a dziecko nie jest chętne do chodzenia do szkoły, to warto przede wszystkim rozpatrzeć taki, powiedziałabym, kontrakt wręcz z dzieckiem na to, ile razy w tym czerwcu chciałoby do tej szkoły nie iść, jaki ma konkretny plan na to, żeby nie iść i co wtedy właściwie robić, żeby nie był to też taki dzień przeleżany w łóżku. No i czy zdaje sobie sprawę też z konsekwencji, bo z jednej strony oczywiście odpocznie, natomiast też może stracić dużo społecznie.
0: No właśnie, o tych społecznych stratach opowiedz coś więcej.
1: Dzieci w czerwcu przede wszystkim dużo czasu spędzają właśnie na lekcjach już takich luźniejszych, gdzie można porozmawiać, można połączyć się w jakieś grupy. Często nauczyciele wychodzą na dwór też z tymi dziećmi, więc mają czas na spędzenie tak zespołowo, po prostu grupowo tego czasu, niekoniecznie wokół projektu.

0: które związane są z lekcjami i ocenami, ale właśnie z tym, co wiąże się z przyjemnością przede wszystkim, czyli właśnie z kwestią spędzenia wspólnego czasu. I tutaj myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, szczególnie w kontekście tych dzieci, które mają jakieś trudności społeczne, które czują się nieco odrzucone przez klasę, aby wtedy właśnie się nie wycofywać, wręcz przeciwnie, być w kontakcie z nauczycielem, zachęcać dziecko do chodzenia do szkoły, prosić nauczyciela o to, żeby organizował takie zabawy, które będą też włączały to dziecko i sprawiały, że ono będzie czuło się częścią tej klasy, a nie odosobnioną jednostką gdzieś
1: z boku. Ale jak zachęcić takie dziecko, które już przez cały rok widać było, że to jest dla niego duże wyzwanie, żeby chodzić do tej szkoły, żeby utrzymywać relacje z kolegami, bo jest albo zostawiane przez kolegów, nie pasuje do grupy, albo po prostu to wynika z jego charakteru, takiej osobowości introwertycznej trochę, że potrzebuje samotności do tego, żeby wtedy, kiedy nie do końca musi, jednak poszło i uczestniczyło w tych zajęciach. To nie jest łatwe zadanie.
0: To nie jest łatwe na pewno i przede wszystkim, jeżeli dzieje się coś takiego, to też warto zaznaczyć, że warto reagować już w trakcie roku szkolnego, aby te reakcje były bieżące, aby nauczyciel miał świadomość i rodzic, co się dzieje, i ta reakcja wtedy na pewno powinna być o wiele wcześniejsza. Natomiast jeżeli dziecko jest po prostu zmęczone też i relacjami społecznymi, i tym, ile działo się w szkole, i tym hałasem, który przecież w tej szkole jest, i nadmiarem ludzi często, i może tak być, że albo ma jakieś trudności sensoryczne, albo jakieś poważniejsze zaburzenia, czy to jest w spektrum autyzmu, czy ma ADHD, czy jakieś inne trudności i po prostu łatwiej jest mu pobyć w ciszy, spokoju i niewiele to zmieni już dla efektów nauczania, a jednocześnie będzie po prostu spokojniejszy, czy spokojniejsza, to myślę, że to jest dobry argument, żeby rzeczywiście zdecydować się na to, aby dziecko chociaż co któryś dzień w tym domu zostać mogło. Oczywiście wtedy też ustalamy konkretne właśnie zasady, tak żeby dziecko też wiedziało, że to nie jest taki dzień, gdzie zostaję w domu i nie robię kompletnie nic.
1: No właśnie, pozostawienie dziecka samego w domu, zwłaszcza jeśli to nie dzieje się na co dzień, to też jest duże wyzwanie dla rodzica, bo on tam sobie siedzi w tej pracy i się zamartwia. Czy na pewno wszystko jest w porządku, czy na pewno nie otworzyło nikomu obcemu drzwi, czy na pewno wyłączyło gaz, jak podgrzewało sobie herbatę. To nie jest też taka oczywista sprawa, dobrze śpi sobie spokojnie, tak. Jak wstaniesz, to zajmij się czymkolwiek.
0: Tak, więc to też warto brać pod uwagę, czy my jako rodzice jesteśmy w stanie i mamy zasoby ku temu, żeby dziecko zostawić w domu, bo fajnie, kiedy mamy babcię, dziadków, ciocię, wujków, czy kogoś innego, kto może z dzieckiem zostać, albo chociaż zajrzeć, albo mówimy o 15-16-latku, tak? Ale jeżeli mowa o 10-latku, 11-latku, to wiadomo, że to jeszcze jednak mimo wszystko jest naprawdę całkiem małe dziecko, które potrzebuje dosyć wiele takiego naszego
1: A kreatywność
0: wyglądania.
1: Duża, prawda?
0: A kreatywność jednocześnie duża i może się dużo zwiedzać, także na pewno takie pozostanie w domu uprzedzajmy wieloma rozmowami, uprzedzeniami, konkretnymi zasadami, wytycznymi, co można, czego nie można, kiedy należy skontaktować się z rodzicem, jeżeli chce zrobić coś, czego nie ustalaliśmy, no i jak ten dzień konkretnie spędzę, o której ja chcę wstać, co będę dokładnie robił, czy będę gdzieś wychodził, czy będę zostawał w domu, tak aby ten rodzic dokładnie wiedział, co się dzieje i mógł z w miarę spokojną głową po prostu pracować tam, gdzie potrzebuje.
1: Czyli w zasadzie takiej jednoznacznej odpowiedzi i recepty na to, czy pozostawić dziecko w domu, przedłużyć mu troszkę wakacje, zrobić taki wstęp do tego, co będzie się działo, kiedy będą ten czas laby, nie jest takie oczywiste, bo zależy od wielu konkretnych warunków, konkretnych przypadkach.
0: Dokładnie. Od tego, jak jest u dziecka, jak wygląda sytuacja, jak wyglądała sytuacja edukacyjna i jak wygląda sytuacja rodzica. Czy on może sobie na to pozwolić? Także jest tutaj bardzo, bardzo dużo elementów. No i wchodzi w grę na pewno też nauczyciel, który zależnie od tego, jak organizuje ten czas, też zachęca albo też niekoniecznie do tego, żeby dziecko chciało do tej szkoły pójść. Szkoły w chwili obecnej wydaje mi się, że bardzo mocno starają się, żeby ten czerwiec był właśnie napakowany atrakcjami po to, aby dzieci chciały.

0: korzystać, no ale wiadomo, że każde dziecko inaczej będzie to odbierało.
1: No a jak z nastolatkiem, bo my tu tak sobie o dzieciach i nastolatkowie trochę pewnie myślą, że to nie o nich, bo oni już się nie czują dziećmi, 15-16-latek, licealista bądź dziecko w technikum czy szkole zawodowej, no z nim jest zdecydowanie, wydawać by się mogło łatwiej, ale też trudniej pertraktować.
0: Zdecydowanie myślę, że tak, dlatego że tutaj częściej będą się zdarzały różnego rodzaju wagary, jeżeli nie ustalimy na przykład konkretnych zasad i nie wejdziemy w taką rozmowę partnerską, oczywiście z zachowaniem tutaj tej świadomości, że jednak to rodzic decyduje, ale z wysłuchaniem dziecka i jego argumentów, no to może się okazać, że ono samo podejmie decyzję i po prostu do tej szkoły chodzić nie będzie. Także warto wsłuchać się w to, co dziecko mówi, jakie ma argumenty, ustalić jakieś konkretne zasady, kiedy do tej szkoły może nie iść, co będzie właśnie robić, kiedy do tej szkoły nie pójdzie, z kim ten czas spędzi i mieć również na oku to, co będzie się działo w tym czasie po prostu.
1: Jeśli tego nie zrobimy, jeśli szczerze, że nie przegadamy tego, to ten nastolatek zrobi tak to, co mu tam
0: dokładnie
1: w głowie świta, prawda?
0: Że tak, ty gdzieś tam ostatnie dni przed końcem roku jeszcze będziemy mieli informacje od nauczyciela, żeby napisać usprawiedliwienie albo wyjaśnić, co się z dzieckiem działo przez cały czerwiec. Tak więc warto zwracać na to uwagę i też no, nie udawać, że nie ma tego problemu, tylko właśnie szczerze rozmawiać o tym, że ta szkoła w czerwcu bywa różna i co my z tym właściwie chcemy zrobić.
1: Ale może też być właśnie fajnie, bez tego obciążenia, tak jak powiedziałaś, ten społeczny aspekt jest niezwykle ważny. Tu mogą się zacieśniać przyjaźnie, bo w ciągu roku trochę mało czasu, stres związany z kolejną klasówką, oceną.
0: Dokładnie.
1: Tutaj jest ten pełen luz.
0: Tak. Także. I potem może się okazać, że w wakacje dziecko nie ma co robić, no bo nie mam koleżanek, nie mam kolegów, nie mam zbytnio relacji z tymi z klasy. A jeśli w czerwcu będę w szkole i będę zawiązywał silniejsze relacje i będę doświadczał tego, tych wszystkich wydarzeń, które doświadczają dzieci właśnie w czerwcu, to może się okazać, że te wakacje będą też o wiele ciekawsze, bo naturalnie przedłuży się ten czas wspólnego przebywania i dzieci chętniej będą się umawiać również na ten
1: licencjat. Powstają wtedy też wspólne plany, prawda?
0: Dokładnie.
1: Na to, co będziemy robić, jak będziemy nie w domu i, i nigdzie nie wyjeżdżamy. Bardzo Ci dziękuję, Ewo, za to dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, jak co piątek była z Państwem i ze mną. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję również.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli.

Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Mieszkańcy Włocławka i ludzie dobrej woli z całej Polski jednoczą siły, by pomóc 8-letniemu Arturkowi w walce z ciężką chorobą. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, czyli DMD. Szansą na zatrzymanie postępu choroby jest kosztowna terapia genowa w Dubaju oraz dalsze leczenie. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje milionów złotych, dlatego trwa wielka akcja charytatywna, a zbiórka prowadzona jest na portalu Się Pomaga.
1: Arturek ma zdiagnozowaną mutację DMD. To jest dystrofia mięśniowa Duchenna. Inaczej mówiąc, zanik mięśni. Żeby go uratować, potrzebujemy zebrać 12,5 miliona, żeby wylecieć na terapię genową do Dubaju. Liczy się dla nas każda pomoc, każde udostępnienie, każda złotówka. Mamy zbiórkę na Się Pomaga. Artur Obierak, zapraszam serdecznie.
2: A z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?
1: No, na co dzień mamy takie problemy jak problemy z wstawaniem. Ogólnie z podłogi Arturka, mamy problemy z wchodzeniem po schodach, zgłasza też często, że ogólnie ma boleści nóżek, więc trzeba często go masować, musimy jeździć na rehabilitację z nim, także to są na chwilę obecną takie rzeczy. Teraz jesteśmy też w trakcie diagnostyki i wdrażania sterydów na poprawę jego zdrowia, więc no, też się dużo dzieje.
2: Czyli Artur cały czas tak naprawdę potrzebuje opiekuna?
1: Potrzebuje opiekuna, potrzebuje pomocy. Na chwilę obecną jeszcze nie jest tak, że nie może chodzić do przedszkola ani do szkoły. Powrośnie idzie do szkoły, do pierwszej klasy. No, staraliśmy się, żeby miał jak najlepszą opiekę. Dostał się do szkoły do piątki, do

0: szkoły integracyjnej, więc mamy nadzieję, że tam po prostu też nam dużo osób pomoże, bo to trzeba też wiedzieć, jak postępować z takim dzieckiem, z tą chorobą i przede wszystkim, co można, jakie ćwiczenia wykonywać, a jakich nie, bo to też, żeby nie obciążyć mięśni.
1: Czy właśnie ten wylot do Dubaju jest dużą szansą?
0: Wylot do Dubaju dla nas jest bardzo dużą szansą. To nie jest jakby choroba wyleczalna i jego nie da się wyleczyć z tej choroby, ale da się zatrzymać, jak najbardziej zahamować postępy tej choroby i po prostu wydłużyć mu życie. Statystycznie rzecz biorąc, bez tej terapii dzieci w wieku między 10 a 12 rokiem życia przestają chodzić. Między 14 a 16 rokiem życia nie mają władzy już w rączkach, a dożywają, że tak powiem, do 20 paru, maksymalnie 30 lat, więc to jest taka perspektywa dla nas bardzo, jako rodziców, dla nas bardzo, bardzo ciężka. I po prostu, no wiadomo, no staramy się, że może o komfort jego życia, o to, żeby był jak najdłużej samodzielny, i o to, żeby po prostu jak najdłużej mógł żyć. Arturek ma w tym roku 8 lat. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. On na razie też nie wie za bardzo, co się dzieje dookoła. Może to i lepiej, bo częściej się dlaczego uśmiecha, ma więcej radości z życia. Staramy też się go o tym jakoś nie męczyć tymi wiadomościami. No ale no, przed nami jest bardzo długa droga i bardzo duża walka, żeby zdobyć te pieniążki.
1: A kiedy dowiedziała się pani o diagnozie?
0: 20 maja, także to jest też świeża sprawa. Diagnozę dostaliśmy 20 maja. No już wcześniej były gdzieś tam podejrzenia, ale wiadomo, my jako rodzice mieliśmy nadzieję, że to jednak nie jest to, że wyjdzie coś innego i będzie o wiele, wiele lepiej. No ale zostaliśmy zbombardowani taką wiadomością, po prostu teraz działamy, musimy działać, no nikt inny nam nie pomoże, jedyną szansą, mówię, no jest zebranie tych 12,5 miliona, nie ma innej szansy, żeby pomóc Arturowi.
2: Pomoc Arturkowi włączają się również znani twórcy. Już w lipcu odbędzie się stand-up charytatywny. Na scenie wystąpi znana internetowa twórczyni Mama na obrotach, która od lat działa w mediach społecznościowych i rozśmiesza publiczność podczas występów na żywo. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Pamiętajmy, że każda złotówka przybliża Arturka do terapii, która może odmienić jego życie. Nabór wniosków na mieszkania na tani wynajem przy ulicy Maślanej zakończył się pod koniec maja. Jak już informowaliśmy, wpłynęło blisko 130 wniosków, a już niedługo ruszy kolejny nabór, tym razem na celulozową. To już ostatni etap budowy bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy tej ulicy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zmieniał się. Początkowo z ratusza płynęły sygnały o przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Później o końcu maja, następnie o połowie czerwca.
3: Już za chwilę ogłosimy nabór na nowe mieszkania przy ulicy Celulozowej. Tam ponad 40 mieszkań, z tym, że no, ten nabór uruchomimy dopiero po sesji, dlatego że na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą musieli zdecydować o kryteriach przydziału tych mieszkań. Te kryteria będą nieco inne, dlatego że finansowanie też tego budynku jest nieco inne, nie tylko z funduszu dopłat, ale również z Krajowego Planu Odbudowy, więc w 95% koszty budowy zostały pokryte ze środków zewnętrznych, z bezwrotnych dotacji. Ale no, też mamy swoje obowiązki, więc tutaj decyzja będzie należeć do radnych i jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, który już został przekazany do nich, wówczas będziemy mogli ogłosić nabór, więc ten nabór na przełomie czerwca-lipca powinien być ogłoszony. No i tradycyjnie jestem o tym przekonany, że znowu będzie więcej wniosków niż samych mieszkań.
2: Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. Czy kryteria naboru wniosków zostaną zmienione?
3: Tak naprawdę te kryteria, które dotąd obowiązują, dostosujemy do wymagań tego dofinansowania z Unii Europejskiej, więc to raczej kosmetyka. Co do zasady te kryteria się nie zmieniają. Nadal preferować będziemy osoby, które pracują i które mają odpowiednio wysokie zarobki.
4: Kiedy otrzymają mieszkańcy klucza? Ci szczęśliwcy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
3: I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku Maślanej, i w przypadku

0: przypadku celulozowej planujemy przekazanie kluczy w miesiącach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, tak żeby już od nowego roku szkolnego, już żeby no, można było się cieszyć własnym, może nie własnym, ale mieszkaniem, tym miejscem na ziemi, które gwarantować będzie bezpieczeństwo i najemcy, i jego rodziny.
1: Jeszcze dopytam na sam koniec, ten ostatni blok przy celulozowej również nie będzie możliwości dojścia do własności.
0: To są mieszkania, które budują nasz zasób, czyli majątek naszego miasta. Udostępniamy je, ten majątek, mieszkańcom, ale nie ma możliwości, nie będzie możliwości dojścia do własności.
2: Ostatni budynek przy ulicy Celulozowej, podobnie jak poprzednie, został wykonany z prefabrykatów. Budynek jest energooszczędny, wyposażony chociażby w pompę cieplną. Wokół zbudowano drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Kolejne bloki z mieszkaniami na tani wynajem powstaną na osiedlu Michelin. Do dyspozycji będzie 195 mieszkań. W drugiej połowie maja w Urzędzie Miasta Włocławek trwały konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Nie dotyczyła wszystkich szkół i przedszkoli. Zgodnie z prawem organ prowadzący, czyli we Włocławku, prezydent może przedłużyć umowę dyrektora na kolejne 5 lat bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Ostatecznie we Włocławku było 15 konkursów. W tej grupie znalazło się 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespół szkolno-przedszkolny nr 1, przedszkole nr 19, przedszkole nr 30, szkoła podstawowa nr 7, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół technicznych, a także poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
3: Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w tym terminie, taki jaki był wyznaczony w ustawowym terminie. Teraz czekamy na kwestię zatwierdzenia przez prezydenta tych kandydatur, bo oczywiście zasadą jest taką, że komisja konkursowa, która wytypowała swojego kandydata, w wyniku oczywiście głosowania tajnego, zgłasza propozycję prezydentowi danego kandydata. Naszą tradycją jest tak, że podczas sierpniowej narady z dyrektorami również są oficjalnie wręczone nominacje nowym dyrektorom, którzy rozpoczną swoją kadencję pięcioletnią z dniem 1 września 2026 roku, czyli rozpoczną swoją nową albo będą mieli kontynuację, bo to będzie ich na przykład kolejna kadencja na rok 2026-2027.
2: W przypadku nowo utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych na stanowiska dyrektorów startowali przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych, które wchodzą w ich skład.
3: Ci dyrektorzy oczywiście uzyskali akceptację komisji konkursowej. Ich wizja, ich koncepcja znalazła uznanie. Poza tym w tych sytuacjach, kiedy dyrektor, czy to przedszkola publicznego, czy szkoły podstawowej odchodzi na emeryturę, wtedy z grona pojawili się kandydaci z grona pedagogicznego lub z dyrektorzy z innych placówek edukacyjnych. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej dotychczasowa pani dyrektor, która pełniła obowiązki dyrektora, stanęła również do konkursu i uzyskała tą akceptację komisji konkursowej. Też musimy pamiętać o tym, że no, ustawowe są warunki złożenia odpowiedniego dokumentu przez kandydatów, bo to oczywiście trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, trzeba mieć ocenę pracy w odpowiednim czasie przygotowaną. Także trzeba przedstawić swoją koncepcję działalności placówki. I oczywiście w każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, w naszym przypadku kujawsko-pomorskiego kuratorium oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie naszego miasta, ale związanych oczywiście z edukacją, rada rodziców i rada pedagogiczna.
1: Powiedzmy jeszcze o szkołach ponadpodstawowych, jak tam przebiegły wyniki?
3: W szkołach ponadpodstawowych tu była zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół technicznych. Dotychczasowi dyrektorzy, czyli w przypadku ekonomika pani Alicja Gębieska, w przypadku zespołu szkół technicznych pan Donat Marszałek, oczywiście stanęli przed komisją, co nie jest łatwe, bo oczywiście to zawsze jest wyzwanie dla dotychczasowego dyrektora, który ma swoją no, kilkuletnią na przykład swoją pracę jako dyrektor, osiągnięcia, żeby stanąć i jakby też poddać się poniekąd weryfikacji i oczywiście zostali przyjęci.

0: ci zaakceptowani przez komisję konkursową. Oboje kandydatów oczywiście zostaje dyrektorami nadal na kolejną 5-letnią kadencję.
1: Przed nami jeszcze konkurs na dyrektora zespołu szkół muzycznych. W przypadku tej placówki wygląda to nieco inaczej, ponieważ zamiast przedstawiciela kuratorium w skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs będzie organizowany pod koniec wakacji.
2: Przechadzałam się chodnikiem w bladym blasku lamp. Miałam wrażenie, jakby one powoli gasły. W jednej chwili zniknęły gwiazdy, pełnia przeobraziła się w krwawy sierp. Z okien domu było słychać głos ludzi. Przypominał on wycie wilków. Długi, ciągły dźwięk. Wiatr ucichł. Przestał padać żrący deszcz. Położyłam się na nasiąkniętych jadem cementowych płytach. Wszystko dookoła wydawało się czarne, puste.
3: Coraz głośniejsze stały się ludzkie piski. Zewsząd wylatywały słowa jak noże. Obelgi, jak naboje z karabinu. Kłamstwa, jak strzały z łuku wystrzelone. A przy tym płacz, jakby niedaleko wisiał sznur.
2: Leżałam w tym mroku bólu, cierpienia. Słuchałam, jak wiele serc pęka na pół. Ile skrajności jest w każdym z nas. Co dla człowieka znaczy życie, świat?
4: Coś pękło i we mnie. Stałam tak, jak bokser po walce na ringu. Uderzyłam pięścią w metal utrat. Ziemia rozstąpiła się. Dostąpił się też świat. Wszystko zaczęło się teraz.
3: Noże, karabiny, strzały z łuku i sznur. Zaczęły wpadać do tartaru. Lampy rzucały światłem pełnym wiary. Gwiazdy znów stworzyły drogę mleczną. Pełnia była niczym reflektor, który oświetlał nową rzeczywistość.
1: Jak mówić o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa? Najlepiej poprzez sztukę. W Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczno-multimedialny pod tytułem Nigdy hejt, zawsze herd. Inicjatywa zorganizowana przez Fundację Katarzyny Jaroszewskiej Już Jestem zachęca dzieci i młodzież do refleksji nad problemem hejtu.
5: Dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie spotykamy się na uroczystej gali podsumowującej trzeci wojewódzki konkurs plastyczno-multimedialny Cisza Nienawiści, Nigdy Hejt, Zawsze Herd. To jest taki konkurs, który organizujemy faktycznie już teraz trzeci rok. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i ma on przede wszystkim na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez sztukę.
6: W jaki sposób ta sztuka jest wyrażana?
5: Ta sztuka jest wyrażana właśnie w formie plastycznej oraz w formie multimedialnej. Ta część multimedialna skierowana jest dla przedstawicieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I w tym roku uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować hasło Dobre serce mam, te młodsze kategorie, oraz Hejt jedno ma imię, a tak wiele twarzy, te starsze kategorie.
6: Tak naprawdę jaki był odbiór uczestników? Czy dużo osób wzięło udział?
5: Łącznie tak naprawdę do tej edycji konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników, łącznie z kategorii plastycznej oraz multimedialnej, z różnych szkół z terenu naszego województwa. Mamy m.in. Kruszyn, mamy Smulnik, mamy Rypin, mamy Strzelno, nawet Kruszwice, więc cieszymy się, że pojawiły się nowe szkoły, ale też, że wrócili do nas starzy bywalcy, mogłabym powiedzieć.
6: Jakie były kryteria oceniania?
5: Kryteria oceny to przede wszystkim oczywiście trafna interpretacja tematu. Oprócz tego braliśmy tutaj pod uwagę na przykład takie walory estetyczne, a jeżeli chodzi o prace multimedialne, to jeszcze walory techniczne.
1: Autorzy nagrodzonych prac opowiedzieli o swoich projektach, dzieląc się przemyśleniami na temat hejtu oraz jego wpływu na codzienne życie.
7: Generalnie to ta praca się wzięła tak, można powiedzieć, że od razu, kiedy zostało mi zaproponowane wzięcie udziału, to pierwsze co zrobiłam, to narysowałam już szkic w zeszycie od matematyki, a później przerysowałam go na papier, więc od razu miałam na to pomysł jakiś w głowie i jestem szczerze po części z tego dumna, bo nie zawsze mi wychodzi i ten pomysł wziął się mi po prostu tak można powiedzieć, że tak po prostu z siebie, z serca.
6: Powiedz proszę, dlaczego temat konkursu jest tak ważny

0: I dlaczego powinniśmy wspierać osoby, które są hejtowane?
1: Temat konkursu jest ważny, gdyż wiele osób jest hejtowanych i osoby, które hejtują te osoby, nawet czasami nie mają świadomości tego, że kogoś hejtują, lecz po prostu tak, no nie mają po prostu świadomości tego, często. Ale jeżeli wiesz, że hejtujesz, to jest to po prostu podłe, no. I dlatego powinniśmy pomagać takim osobom, ponieważ często prowadzi to do nieszczęść po prostu i często kończy się to depresją albo śmiercią, dlatego powinniśmy to nagłaśniać i powstrzymywać właśnie hejt.
0: A czy byłaś świadkiem hejtu?
1: Wydaje mi się, że nie byłam, tak w mojej podświadomości, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden raz w życiu byłam i pewnie jeszcze nie jeden raz w życiu będę świadkiem hejtu.
2: Film przedstawia, jak w szkole, jak od naszej strony przedstawiamy tak jakby hejt w szkołach, jak no troszkę w ostrzejszy sposób, ale nadal hejt w szkołach, jak na naszym filmie osoba jest podejrzana, jest wyzywana, jest naprawdę bardzo no, wyzywana i niedobrze traktowana. No, nie chcę więcej zdradzać.
0: Czy ten film uważasz, że może pomóc właśnie hejterom, żeby właśnie zmieniły swoją perspektywę i nastawienie?
2: Sądzę, że tak, ponieważ na końcu jest wytłumaczenie, co trzeba zrobić. To też pewnie tutaj zobaczymy. I jest lektor, który czasami w niektórych momentach mówi, żeby czegoś nie robić, albo na końcu jest wytłumaczone, co trzeba w takich sytuacjach robić i też jest w filmie całym przedstawiona sytuacja, w jaki sposób trzeba postępować, w jaki sposób trzeba przedstawić tą dobrą stronę.
0: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy właśnie ten hejt w szkołach jest dużym problemem?
2: Uważam, że hejt w szkołach jest problemem i powinno się go zwalczać, ponieważ szkoła to powinna być komfortowe miejsce, gdzie się powinno uczyć i spotykać z przyjaciółmi i w ogóle się dogadywać ze wszystkimi, a hejt nie powinien mieć miejsca, ponieważ jest to zła strona i to może wyjść źle na psychikę kogoś oraz na zachowanie dalsze.
0: A czy byłeś świadkiem hejtu?
2: Nie za bardzo w sumie. Na razie jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem.
3: Pracą tą w sumie tak wpadłam na jej pomysł. Tak właściwie nie do końca wiem skąd, ale pomyślałam właśnie, że mogłabym trochę wykorzystać tą właśnie te mocne kolory z ciemnym tłem, żeby bardziej się wyróżniały. Pomyślałam, że jest to też dosyć fajny pomysł, może taki, który trochę ciężko będzie powtórzyć, żeby był taki no wyjątkowy.
0: Powiedz proszę, dlaczego ten temat tego konkursu jest tak ważny?
3: Temat tego konkursu jest tak ważny, ponieważ no hejt, złe słowa, cyberprzemoc, przemoc w ogóle w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpiecznym jest bardzo niebezpieczną rzeczą. To naprawdę może skończyć się w niektórych przypadkach tragicznie.
0: A czy hejt w szkołach jest dużym problemem?
3: No na pewno jest to dużym problemem, no bo w szkole jesteśmy dosyć, no 5 dni w tygodniu, czasami do późnych godzin i po prostu to nie jest na przykład miłe tak słyszeć o sobie różne te rzeczy, są naprawdę krzywdzące. Tym bardziej właśnie w szkołach, gdzie spotykam się dosyć często.
0: A czy byłaś świadkiem hejtu?
3: Na szczęście nie.
4: Konkurs pokazał, że sztuka może być skutecznym narzędziem edukacji i dialogu. W sali sesyjnej Włocławskiego Urzędu Miasta zniknęły stoły i krzesła. Ich miejsce zajęły parawany, biurka i kozetki lekarskie. W weekend ta część ratusza zamieni się w miasteczko zdrowia. Będzie można odbyć bezpłatne badania.
5: Nie ma co ukrywać, że ta symbioza Włocławka z Anwilem, z Orlenem jest bardzo silna i tak naprawdę z czasem, każdym rokiem coraz silniejsza i bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, która jest inicjatywą i Fundacji Anwil dla Włocławka

0: i firmy Anvil, która jest częścią grupy Orlen, po raz kolejny zawitała do naszego miasta, dając możliwość mieszkańcom Włocławka zbadania się, przebadania, sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka jest bardzo ważna, bardzo istotna i bardzo ja się cieszę osobiście, że tak jak powiedziałem, ta nasza duma gospodarcza, jaką jest Anvil, również w taki sposób angażuje się w nasze miasto, a to przecież dobrze wiemy, że nie jest jedyny sposób, bo Anvil jest aktywny, jest zaangażowany i cieszymy się, że ta aktywność i zaangażowanie nie słabną, a wręcz odwrotnie.
1: Zadaniem samorządu lokalnego jest zaspokajanie wielu potrzeb mieszkańców na terenie tej wspólnoty samorządowej, ale skuteczność tych działań nie byłaby aż tak wielka, gdybyśmy nie grali w szerszej drużynie, gdyby w tej drużynie nie grały inne podmioty, inne organizacje, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu realizują również zadania społeczne adresowane do społeczności lokalnej. Bardzo serdecznie dziękuję, dołączam się do podziękowań pana prezydenta, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę te badania, statystyki dotyczące kondycji odporności społeczności lokalnych, w tym społeczności Włocławka i regionu, wskazują one na rzeczywiście wielką potrzebę takich zintegrowanych działań dotyczących profilaktyki, informacji na temat zdrowia w różnych obszarach.
2: Miasteczko Zdrowia będzie czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18.
3: Te dwa dni to jest szansa na to, żeby ten jeden weekend w roku zabrać rodzinę, zabrać przyjaciół i skupić się na tym, co jest, myślę, dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na zdrowiu. A to nie jest jedyne działanie Orlen tutaj lokalnie we Włocławku na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że trwa też nabór do programu grantowego Orlen Energia Sąsiedztwa, także też zachęcam do tego, żeby przejmować sprawczość i realizować oddolne projekty, projekty, które są, wynikają z realnych potrzeb i adresują realne potrzeby społeczności lokalnej. Też bardzo dziękuję Fundacji Anvil, która jest tutaj niezmiennie wsparciem i też dużym przewodnikiem po potrzebach społeczności lokalnej.
4: To, że Miasteczko Zdrowia po 2 latach powraca do Włocławka, to jest duża zasługa i ukłon tutaj w stronę pani rzecznik i jest takim namacalnym, rzeczywistym dowodem na to, że synergia w grupie Orlen działa bardzo dobrze. I dzięki temu nasi mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli z kolejny raz skorzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnych badań, z profilaktyki. Profilaktyka i ochrona zdrowia to jest jeden z naszych kluczowych celów statutowych fundacji.
2: Do dyspozycji mieszkańców będzie cała gama badań, od konsultacji stomatologicznych przez spirometrię, pulmonologię, profilaktykę kardiologiczną po fizjoterapię. Dodatkowo Fundacja Anvil przygotowała strefę atrakcji dla dzieci, warsztaty sportowe i artystyczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość zobaczenia i zrobienia zdjęcia z wozem strażackim z Zakładowej Straży Pożarnej Anvilu. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Już w sobotę od godziny 9.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbice Kujawskiej rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym. Na matach rywalizować będą zawodnicy z całego regionu, a kibice będą mogli obserwować zmagania najlepszych karateków województwa. Kilka minut później o 9.45 w Parku na Słodowie we Włocławku rozpocznie się Włomagedon 2026. To integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka tras dostosowanych do możliwości uczestników, a wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna zabawa, sportowe emocje i akcja charytatywna. Od godziny 10 na Zielonym Rynku we Włocławku rusza Miasteczko Zdrowia. Przez cały weekend mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać szereg badań profilaktycznych, skorzystać z konsultacji lekarskich oraz odwiedzić mobilne gabinety medyczne. Wydarzenie potrwa do godziny 18, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast od godziny 11 plac 3 maja w Lubrańcu zamieni się w plenerowe Muzeum Motoryzacji. Wszystko za sprawą kujawskiego rajdu weteranów SZOS. Przez godzinę będzie można podziwiać zabytkowe samochody i porozmawiać z ich właścicielami, a o godzinie 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 17 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu rozpocznie się Young Brześć Festival 2026. Najpierw publiczność zobaczy młodych wykonawców prezentujących się na otwartej scenie.

0: Ta scena festiwalowa, mamy nadzieję, Brzeska stanie się trampoliną do dużego sukcesu. Będzie także nagroda publiczności wśród tych artystów, którzy zakwalifikują się do tych prezentacji festiwalowych. Pieniężna, którą tutaj ufundował burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski.
1: Później odbędą się koncerty Grzecha Kaczoreksa i Lipski Show oraz Gwiazdy Wieczoru, Dress Code.
0: To jest, mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy młodzi telewizorowie bądź słuchacze nas oglądają, czy słuchają, no to już dreszcz się pojawia na ich plecach. Dress Code to będzie, mogę śmiało powiedzieć, wyjątkowy koncert. Będzie to chyba największe plenerowe wydarzenie i show, bo i efekty pirotechniczne, i to, co dzieje się na scenie, scenografia, no są gwarancją wspaniałego widowiska. Tak więc młodzi, zdolni, oni kreują media, jeżeli przygotowują jakiś już utwór, to jest niesamowite, to on już staje się wiralem gdzieś tam na TikToku, w mediach społecznościowych.
1: W niedzielę już od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark. Na odwiedzających czekać będą regionalne produkty, ekologiczna żywność, naturalne przetwory oraz rękodzieło przygotowane przez lokalnych twórców. Godzinę później o 11 w parku na Słodowie rozpocznie się festiwal sportu, organizowany z okazji 80-lecia KS Wrocławia Wrocławek. Przez cały dzień zaplanowano występy artystyczne, pokazy taneczne, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie pojawi się zespół Playboys.
2: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, Playboysi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: Będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
1: Od godziny 16 mieszkańcy regionu będą mogli przenieść się do Grabkowa, gdzie rozpocznie się tradycyjne święto mleka. W programie znalazły się występy dzieci, koncerty, rodzinne atrakcje i lokalne smaki. Największą gwiazdą wydarzenia będzie zespół Piękni Młodzi, który wystąpi o godzinie 17:30. Później na scenie pojawią się także zespół Selfie oraz grupa Wpół do Bluesa, a całość zakończy zabawa taneczna.
4: Serdecznie zapraszamy na Święto Mleka, które odbędzie się jak co rok w Grabkowie w gminie Kowal. Festyn, na którym bawimy się z naszymi mieszkańcami oraz sąsiadami, na który serdecznie Państwa zapraszam.
1: Zapowiada się więc weekend pełen sportu, muzyki, zdrowia, rodzinnych atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 0,45 oraz 600.

0: 2-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie pożegnała się z wysłużonymi haubicami samobieżnymi 2S1. Na terenie ośrodka szkolenia poligonowego popularne goździki oddały swoje ostatnie strzały.
1: No jest to ostatnie strzelanie z armatochaubic goździk w Świętoszowie. Długo przesłużyły, bo na dywizjonie są od 2003 roku. To są pierwsze haubice, które został zamontowany system TOPA, system kierowania ogniem polskiej produkcji.
0: I choć artylerzyści pożegnali się z goździkami, warto powiedzieć o nich kilka słów.
2: Naszym zadaniem jest wspieranie tam pierwszorzutowych pododdziałów brygady, zajechać na stanowisko ogniowe, wykonać zadanie i zająć rejon wyczekiwania.
1: Główną zaletą to po pierwsze jest prostota budowy armatochaubicy. Jesteśmy w stanie własnymi środkami i prostymi narzędziami usprawnić działo, takie proste usterki. Praktycznie każdy żołnierz obsługuje w stanie usprawnić działo w ciągu kilkunastu minut do kilku godzin.
2: W goździku 2S1 można używać amunicji ładunkowo-burzącej, BK-13, czyli kumulacyjny, tak, przeciwpancerny, agitacyjny, oświetleniowy, dymny, no i kasetowy.
0: Wysłużone 2S1 zastąpią samobieżne armatochaubice Krab.
3: Wejherowski garnizon wojskowy otworzył dzisiaj swoje bramy dla odwiedzających. Batalion dowodzenia Marynarki Wojennej oraz 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie zorganizowały Dzień Otwartych Koszar.
4: Wejherowski garnizon wojskowy na co dzień jest miejscem niedostępnym dla postronnych. Dziś jednak od tej reguły ponownie nastąpił wyjątek.
5: Po naszej słynnej pandemii otworzyliśmy mury naszej jednostki. Już tak, kolejny raz. W ubiegłym roku równie się cieszyło to wielkim zainteresowaniem. W tym roku nastawiliśmy się na taki tak zwany Dzień Dziecka, spóźniony Dzień Dziecka. Także dedykowane jest to przede wszystkim dla tych mniejszych, malutkich, ale również i starszych.
4: Którzy mieli okazję po prostu zobaczyć, jak wygląda życie żołnierza i jego praca, a także czym tak naprawdę zajmują się różnego rodzaju służby.
5: Zaprosiliśmy do współpracy oczywiście pobliskie jednostki, nasze zaprzyjaźnione jednostki i 33 Dywizjon, i saperzy z Rozewia, i Straż Pożarno-Powiatową, i Policję, i Areszt Śledczy, także nawet Straż Miejska nasza z Wejherowa tutaj reprezentuje się godnie i duże zainteresowanie wśród naszych dzieciaków wzbudza.
4: Nie zabrakło więc wielu pokazów wojskowej grochówki czy innych smacznych rzeczy, a przede wszystkim tego, co cieszyło się największym zainteresowaniem, czyli specjalistycznego wojskowego sprzętu.
5: Na co dzień ten sprzęt jest niedostępny dla zwykłego człowieka, że tak powiem, aczkolwiek Dzień Otwartych Koszar służy temu, żeby przybliżyć naszą pracę, no i pokazać jednak, że to wojsko tutaj w naszym powiecie, w Wejherowie, w mieście, że jest. Co prawda sprzęt jednostek wojskowych jest różny. Oczywiście również poligon nas zagościł ze Strzepcza, także również komendantowi dziękujemy bardzo za udostępnienie sprzętu. Sprzęt nietypowy, sprzęt niecodzienny, w którym no, można poczuć ten klimat wojskowości.
4: Nie zabrakło także pokazu musztry paradnej w wykonaniu uczniów powiatowego zespołu szkół w Redzie. Dzień Otwartych Koszar był więc świetną okazją do zabawy przy wielu atrakcjach, ale także okazją do promocji zawodu żołnierza oraz rodzajów służby, do której droga stoi dla wielu otworem.
6: Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.

0: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
1: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
2: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
3: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
0: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
3: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
4: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
0: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
4: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
5: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ no, czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
2: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu.
6: Jak podkreśliła w trakcie sesji prezydent Piły, to pierwszy oceniany budżet, za który czuje się w pełni odpowiedzialna. Poprzedni przygotowywał tymczasowo kierujący miastem Mateusz Daszkiewicz. Piła zamknęła ubiegłoroczny budżet z ponad 15-milionową nadwyżką. Na same inwestycje miasto wydało w ubiegłym roku niemal 100 milionów złotych.
7: Finansowo to był najlepszy rok jak do tej pory przez te kilkanaście lat. Pod względem różnorodności projektów wydaje się, że obfitujący i w te małe, być może dedykowane mniejszym grupom społecznym i te całkiem spore, które zmieniają miasto.
6: Jak zaprojektowana przebudowa Placu Zwycięstwa czy przebudowa wraz z PKP tuneli pod Pilskim Dworcem. Miasto dokończyło także przebudowę Stadionu Żużlowego oraz budowę pierwszego publicznego przedszkola na Zielonej Dolinie. To także budowa dróg i ścieżek rowerowych czy inwestycje w miejskie autobusy. Opozycja nie widziała jednak ubiegłego roku już

0: tak kolorowo. Radni opozycyjni cały czas podkreślali ich zdaniem błędną decyzję podjętą za poprzedniego prezydenta o likwidacji Centrum Strzelectwa Sportowego, czyli dawnej tarczy.
1: Potrzeba była funkcjonowania i nadal jest. No geopolityka wskazała na to, że Centrum Strzelectwa jest nam niezbędne, potrzebne, a tymczasem mamy tam inne formy działalności. I żeby nie było, ja nie chcę kwestionować tych form działalności, bo one są potrzebne. Kwestionujemy miejsce, w którym one powstały.
0: Obecnie funkcjonuje tam kuchnia Zakładu Aktywności Zawodowej. W przyszłości powstanie tu także nowa siedziba Straży Miejskiej. Radna Porozumienia Samorządowego kwestionowała także zasadność istnienia pilskiego SIM-u. Tym bardziej, że dopiero w tym roku po otrzymaniu finansowania spółka ogłosiła przetarg na budowę pierwszego społecznego bloku w mieście.
2: Mogę też śmiało i powiedzieć niegospodarność, jeżeli chodzi o społeczną inicjatywę mieszkaniową. To jest twór, który tak naprawdę nie powinien istnieć, nic się w tym kierunku nie robi. Pani prezes pobierała na to należność i to też niemałe kwoty, to też można sprawdzić w oświadczeniu majątkowym. Dodatkowo też została prezesą Port Piła.
0: Przez ostatni rok opozycja czuła się ignorowana przez władze miasta. Poruszano także kwestie gospodarki i rynku pracy.
3: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać nie tylko bieżącego administrowania bieżącymi sprawami, ale również pomysłu na to, jak nasze miasto będzie wyglądało za 10 czy 15 lat. Chodzi mi o to, że powinniśmy budować silny rynek pracy, przyciągać inwestorów i przyciągać młodych ludzi. Uważam, że młodych ludzi u nas w mieście brakuje.
4: Kiedyś podjęłam ważną dla mnie zawodową decyzję, żeby przyjść do urzędu po to, by wzmocnić właśnie ten obszar związany z lokalnym rynkiem pracy, żeby podjąć próbę dywersyfikacji i uniezależnienia od jednego tylko podmiotu. I to się dzieje przez wiele lat. Mamy zapełnioną strefę Wawelska, Przemysłowa, Krzywa, w tej chwili Piła, lotnisko.
0: Radni przegłosowali ostatecznie wotum zaufania dla Beaty Dudzińskiej oraz udzielili jej absolutorium. Opozycja głównie wstrzymywała się od głosu.
5: Przypomnijmy, że hiszpańska firma Exos Renewables zamierza na 29 lat wydzierżawić od miasta 3-hektarową działkę zlokalizowaną w rejonie ulicy Malinowskiej za schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Podczas majowej sesji Rada Miejska zajęła się uchwałą na temat zawarcia umowy dzierżawy z pominięciem procedury przetargowej.
6: O taką inwestycję myślę, że inne miasta by się biły. To jest inwestycja 500 milionów złotych, więc myślę, że tutaj no dodatkowe pieniądze do budżetu, więc myślę, że powinniśmy działać w imieniu na dobro mieszkańców i zagłosować za tą uchwałą.
7: Popieram rozwój inwestycyjny miasta, przedsięwzięcia mogące wzmacniać lokalną gospodarkę, bezpieczeństwo energetyczne i potencjał rozwojowy gminy. Bezwzględnie. Jednocześnie zwracam się z prośbą o doprecyzowanie kilku kwestii. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo schroniska dla zwierząt, proszę o informację, czy została poprowadzona analiza potencjalnego wpływu realizacji inwestycji na funkcjonowanie schroniska. Rozmawialiśmy o bardzo niskiej szkodliwości infrastruktury z zakresu energetyki gazowej dla środowiska. Natomiast ja chciałabym dopytać o etap samej budowy. Chodzi przede wszystkim o kwestie związane z hałasem, zmożonym ruchem pojazdów, emisją zanieczyszczeń, ewentualnym stresem dla przebywających tam zwierząt.
8: Planowana budowa elektrowni gazowej to decyzja o długofalowych konsekwencjach dla miasta. Niezależnie od potencjalnych korzyści finansowych dla budżetu miasta Tczewa, konieczne jest uwzględnienie interesów mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, zakładów pracy oraz dobrostanu zwierząt. Wśród najczęściej podnoszonych obaw i tego, czego dziś nie przewidzimy, to są możliwe uciążliwości hałasowe związane z funkcjonowaniem instalacji, również w godzinach nocnych. Wpływ na jakość powietrza, mimo że technologia gazowa jest mniej emisyjna niż węglowa, nadal wiąże się z emisją zanieczyszczeń. Kwestie bezpieczeństwa technologicznego i konieczność przedstawienia jasnych procedur zabezpieczających. Wzrost natężenia ruchu transportowego i związane z tym utrudnienia dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Potencjalny wpływ na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, szczególnie w zakresie hałasu, drgań i zwiększonego ruchu.
9: To jest duża szansa dla naszego miasta. Ta lokalizacja pod kątem wykonania tam takiej inwestycji elektrowni gazowej uważam, że jest obiektywnie dobra. Pan przewodniczący wspomniał o tym, że to jest bezpieczna odległość od zabudowy mieszkaniowej. Czy będą jakieś niedogodności na etapie wykonywania samego przygotowania inwestycji do momentu rozpoczęcia? Na pewno, bo zawsze przy dużych inwestycjach są jakieś niedogodności, ale musimy patrzeć na nasze miasto, na jego budżet i na przyszłość naszych

0: mieszkańców w perspektywie wieloletniej.
1: Jeżeli chodzi o kwestie relacji ze schroniskiem, nie wiem, czy inwestor rozmawiał osobiście z operatorem schroniska. My jesteśmy jego właścicielem i tak naprawdę użyczamy to schronisko. Ja myślę, że takie rozmowy na pewno trzeba będzie też przeprowadzić, chociażby ze względu na takie, powiedzmy, sąsiedztwo, czy też po prostu bliskość, i to wypadałoby, tak uważam, więc. Natomiast w pierwszym oglądzie lokalizacyjnym ten wpływ miałby być znikomy i miejmy nadzieję, że tak po prostu będzie.
2: Wiceprezydent przypomniał, że planowana elektrownia będzie miała charakter szczytowy, co oznacza, że nie będzie działać w trybie ciągłym. Odniósł się także do obaw niektórych mieszkańców, na które powołała się radna Iwona Nica.
1: To są bardzo ważne kwestie poruszone i się nie dziwię, że część mieszkańców może się obawiać wpływu takiej inwestycji. Ja tylko dodam, że budowa elektrowni gazowej to jest przedsięwzięcie naprawdę wymagające specjalistycznej wiedzy inżynierskiej oraz szeregu wymogów. Tego po prostu sobie tak zbudować nie można gdziekolwiek i te wszystkie obawy na etapie projektowania, później pewnie konsultacji, one na te pytania będą musiały być udzielone odpowiedzi pod względem technologicznym i pod względem oddziaływania. Więc inwestor nie będzie mógł zrealizować tego zadania, jeżeli nie spełni tych wymogów, a one będą bardzo wysokie, bo to jest po prostu elektrownia. Tutaj nie wyobrażam sobie, że ktoś pozwoli na to, żeby zrobić to po macoszemu, bo konsekwencje tak mogą być dla wszystkich organów opiniujących, uzgadniających, odpowiedzialnych za te kwestie, druzgocące, gdyby ktoś tak ważną inwestycję za, powiedzmy, tak jak pan radny powiedział, 500 000 000, bo to takie koszty mogą być, sobie tak po prostu potraktował, nie uwzględniając wszystkich tych obaw.
2: Po wypowiedziach radnych i wiceprezydenta przyszedł czas na głosowanie. Większość radnych była za udzieleniem zgody na dzierżawę, a wstrzymała się jedynie radna Nica. Teraz firma Exus może przystąpić do długotrwałej procedury projektowej. Ze wstępnych deklaracji wynika, że elektrownia mogłaby powstać do 2030 roku.
3: Dziś w Wejherowskim Starostwie podpisane zostało porozumienie, które ma zacieśnić współpracę między przedsiębiorcami z regionu a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe w sprawie odpowiedniego wykorzystania lokal kontentu przy budowie elektrowni w gminie Choczewo.
4: Główna sala obrad Wejherowskiego Starostwa stała się dzisiaj miejscem spotkania, które zainicjowane zostało przez Powiat Wejherowski oraz Regionalną Izbę Przedsiębiorców Norda, a które dotyczyło zacieśnienia współpracy polskich elektrowni jądrowych z tak zwanym local contentem.
5: To bardzo ważne, że przedsiębiorcy z Pomorza, przede wszystkim z Powiatu Wejherowskiego, podpisują dzisiaj porozumienie z polskimi elektrowniami jądrowymi. To bardzo ważne dla nich, aby też uczestniczyli w łańcuchu dostaw, jeśli chodzi o budowę elektrowni, ale to też ważne dla nas, bo tutaj nie tylko mówimy o naszych przedsiębiorcach. Jako starosta zamierzam połączyć naukę, potem z pracą tutaj u nas w powiecie wejherowskim. Mówimy tu już o szkołach podstawowych, przez nasze powiatowe szkoły średnie, branżowe, aby potem trafić na rynek pracy. Mówimy tu o centrum kompetencji, które jest bardzo potrzebne, aby te kadry, które już pracują, żeby się dokształciły w kierunku elektrowni, żeby absolwenci naszych szkół też wzięli udział w dokształcaniu, jeśli chodzi o elektrownię.
4: I żeby także lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość się rozwijania. Dlatego też kolejny raz wyszli oni przed szereg, aby zapewnić ramy współpracy, które będą obowiązywać obie strony porozumienia.
6: To porozumienie pozwala na to, że polskie elektrownie jądrowe mają mocnego partnera, który będzie z nimi współpracował. Tak? Przez to, że zrzeszamy bardzo dużą ilość przedsiębiorców, od dużych firm do firm mniejszych, usługowych, mają pełen wachlarz dostępu do tych firm i na każdym etapie swojej działalności, budowy, tak mogą korzystać z tych zasobów. My będziemy chcieli im pomóc w tym oczywiście, pomóc naszym przedsiębiorcom zrzeszonym w naszych izbach, żebyśmy mogli razem, wspólnie uczestniczyć w tej inwestycji, czyli będziemy popierać ten local content, który jest coraz bardziej głośny i słyszalny.
4: W podpisaniu porozumienia oprócz Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców z całego regionu, a także nowy wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych, odpowiedzialny za infrastrukturę towarzyszącą oraz local content Michał Olszewski.
7: Dla nas to porozumienie dzisiaj to jest forma budowania jednej platformy dialogu

0: z wszystkimi organizacjami, które reprezentują przedsiębiorców. I nie tylko pokazania, że chcemy, ale też pokazania, że mamy konkretną na to metodę. Wbrew pozorom nie jest prostym dzisiaj kontraktowanie tak zwanego local contentu w obecnych ramach zamówień publicznych i nie bez przyczyny ta dyskusja, ona kończy się na bardzo ogólnych czasami sformułowaniach z tego względu, że diabeł tkwi w szczegółach. I tym szczegółem jest chociażby konieczność doprecyzowania w zamówieniach tak warunków udziału w postępowaniu, aby po pierwsze nie wykluczać w ogóle tych podmiotów lokalnych z tych postępowań. I tu właśnie jest niezwykle istotna rola organizacji przedsiębiorców,
1: które mają pomóc weryfikować, czy podmioty lokalne nie są wykluczane z możliwości udziału w kolejnych pracach. Po uroczystej części zorganizowane zostało szkolenie, które miało przedstawić możliwości, wymagania i zakresy współpracy lokalnych przedsiębiorców z inwestorem przy budowie elektrowni jądrowej i infrastruktury jej towarzyszącej.
2: Kategoryczne nie, mówią pracownicy i pacjenci. Szpital rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich to duma gminy, która regularnie przynosi zyski. Jednak nieoficjalne informacje o możliwym połączeniu z potężnie zadłużonym szpitalem wojewódzkim w Jeleniej Górze wywołały prawdziwą burzę wśród załogi i pacjentów. Ci ostatni nie przebierają w słowach.
3: I w szpitalu jeleniogórskim też byłem. Powiedziałem, w życiu wolę umrzeć w domu niż tam do tego szpitala, proszę Państwa, pojechać. W życiu.
4: To nie jest szpital dla pacjentów. Tam nie leczą, tam ludzie, tam jest duża śmiertelność. Tam po prostu nie ma lekarzy konkretnych, tam kompletnie nie ma do kogo pójść.
2: Różnica między placówkami jest kolosalna. Janowicki szpital przeszedł generalny remont, ma 100% obłożenie i świetne opinie.
5: Jest super. Mamy świetne sale, nowe wyposażenie mamy nowe, staramy się ich wyciągać z dołków psychicznych też, nie tylko fizycznych.
6: Nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o pacjentów przede wszystkim, chodzi o naszych pracowników. Ja tu przepracowałam ponad 50 lat, to jest mój drugi dom.
7: Chodziłam na palcach na jednej nodze. Tutaj na drugi dzień ja prawie płasko chodzę nogą, stopą. Wielka różnica. Opiekun stoi nade mną, pokazuje to, rób to, rób to.
8: Doskonałe. Jestem pod wrażeniem, że znalazłam się pod takimi skrzydłami na każdym kroku. Wszędzie. I pielęgniarki, rehabilitanci, lekarze. To jest po prostu, jestem zszokowana. Nie spodziewałam się tego. Słyszałam o tych.
2: Widmo finansowego obciążenia długami jeleniogórskiej placówki przeraża zarządzających obiektem.
9: A jeżeli chodzi o kwestię finansową, to od kilku lat szpital generuje zysk. Wynik dodatni. No i płynność finansowa jest utrzymywana na stałym poziomie, także tutaj zagrożenia na horyzoncie nie widać.
10: Chciałam stanowczo podkreślić, że nie ma zgody związków zawodowych, nie ma zgody Rady Pracowniczej, nie ma naszej zgody na likwidację lub połączenie naszej jednostki z jakimkolwiek innym szpitalem.
2: W obronie niezależności placówki murem staje też samorząd, który wskazuje na szkodliwość kuluarowych plotek i brak komunikacji.
11: Że brak tego dialogu takiego oficjalnego powoduje też niepewność przede wszystkim załogi, ale też na tutaj społeczności naszej gminy Janowice Wielkie, bo wielu mieszkańców tutaj pracuje. My jako samorząd tutaj lokalny również stoimy za nimi murem i wspieramy ich, aby nie doszło do takiego połączenia.
2: Czy fuzja jest w ogóle w planach władz województwa? Przewodniczący sejmiku tonuje nastroje.
12: Nie, takiej decyzji nie ma. Takiej decyzji nie ma, nawet jak może ktoś gdzieś sobie tam rozmawia, to najpierw to muszą być odpowiednie podjęte decyzje. Nie ma.
2: Mimo braku oficjalnych dokumentów, pracownicy z Janowic Wielkich rozpoczęli akcję protestacyjną i zapowiadają, że dorobku swojego szpitala nie oddadzą bez walki.
13: Zakończyły się roboty związane z jedną z największych inwestycji prowadzonych w ostatnich miesiącach na terenie gminy Końskie. Mowa o stadionie lekkoatletycznym, który powstał na obiekcie Osiru przy ulicy Maratońskiej. Obiekt do uprawiania królowej sportu dopina szereg inwestycji wykonywanych na Osirze w ostatnich latach.
14: Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie jest już po odbiorach. Ten stadion w części lekkoatletycznej stanowi ukoronowanie wieloletnich wysiłków, żeby cały kompleks osirowski stał się nowoczesnym miejscem rekreacji, sportu, sposobu spędzania wolnego czasu. Powstała część lekkoatletyczna i dzisiaj mamy profesjonalną bieżnię czterotorową z 6 torami na odcinkach krótkich, 100-metrowych, z rzutniami, ze skoczniami, z widownią.
13: Gotowe są już więc wszystkie elementy infrastruktury sportowej, ale i nowe drogi dojazdowe oraz ogrodzenie stadionu. Korzystać nie można natomiast jeszcze z murawy, która znajduje się wewnątrz bieżni.
14: Boisko trawiaste wewnątrz tego okręgu stanowiącego część lekkoatletyczną będzie musiało poczekać na możliwość użytkowania, ponieważ jest poddane kompletnej rekultywacji, odwodnieniu i

0: nawodnieniu, no, a świeżo posiana trawa, żeby mogła być poddana obciążeniu sportowemu, no, musi się ukorzenić. Więc ten rok czeka nas pielęgnacja tej trawy, koszenie, nałożenie, podlewanie, aż w przyszłym roku prawdopodobnie ta murawa będzie miała wystarczającą odporność na to, żeby tam również prowadzić rozgrywki sportowe.
1: Na ten obiekt konecki samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych z Polskiego Ładu. Całość inwestycji to natomiast 14 milionów 188 tysięcy złotych.
2: Przez kilka dni Hajnówka była stolicą ultrakolarstwa. Do miasta przyjechali zawodnicy z całej Polski, by przemierzać setki kilometrów przez pola, lasy i malownicze zakątki Podlasia.
3: Przyjechaliśmy ze Skierniewic, no ja już startuję trzeci raz. Turystycznie będziemy jechać, zwiedzać, oglądać. No fajnie, cerkwie fajne, no ogólnie. Ogólnie jest klimat.
4: Jadę z mężem i z przyjaciółmi i no, to jest tylko i wyłącznie taka, nawet nie dla rywalizacji, tylko takie zdrowe podejście do sportu.
2: Pierwszego dnia uczestnicy rywalizowali na odcinku specjalnym.
5: W tym roku właśnie obchodzimy 75-lecie nadania praw miejskich dla Hajnówki i tutaj Ultra Duch Puszczy również świętuje z nami. Zaproponował właśnie wyścig na 75 km dla 75 osób. Zapisy na ten wyścig rozeszły się w 14 minut.
6: Jadę 75 km z paczką przyjaciół. To będzie mój pierwszy wyścig. No i też najdłuższy dystans, jaki zrobię, mam nadzieję.
7: 75-lecie Hajnówki, trudno nie uczcić tak pięknej rocznicy, więc ze znajomymi się zebraliśmy. Tobiasz jak zwykle przygotował coś na pewno specjalnego, fajnego i bezpiecznego, więc na pewno będzie fajnie.
2: Na mecie odcinka specjalnego nie brakowało zmęczenia, ale przede wszystkim satysfakcji z pokonania wymagającej trasy. Jako pierwszy linię mety przekroczył niedosłyszący zawodnik z Hajnówki, Dawid Gromotowicz.
8: No, trochę ciężko, ślisko. Cały dzień deszcz padał i to nie było łatwo, ale fajna trasa i super.
9: To, że potrafi podawać jako niesłyszący w takiej imprezie, to tym bardziej jestem z tego dumny, bo po prostu ma niełatwo w życiu, ale pokazał, co potrafi.
2: Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie z każdą edycją zyskuje na popularności, a marka Ultra Duch Puszczy jest coraz lepiej rozpoznawalna w środowisku kolarskim.
10: Stworzyliśmy największą imprezę kolarską w Polsce. 1900 osób na listach startowych i 1900 osób z rodzinami przyjechały na Podlasie. Zobaczyć, czy faktycznie, tak jak jest napisane u mnie na koszulce, dla mnie się podoba. Bo słuchajcie, no Podlasie, no co mam powiedzieć, jest magiczne.
11: Cieszymy się bardzo, że razem z organizatorami, z Ultraduchem i z miastem Hajnówka robimy imprezę, wydarzenie sportowe, wydarzenie, które też powoduje to, że wiele osób przyjeżdża do nas i oprócz tego, że jedzie na rowerze, to też dowiaduje się o nadleśnictwie Hajnówka, dowiaduje się o Hajnówce, poznaje infrastrukturę, którą mamy przygotowaną i mamy nadzieję, że osoby, kolarze z rodzinami, ze znajomymi przyjadą tutaj jeszcze wiele, wiele razy.
2: Kolejna edycja Ultra Duch Puszczy odbędzie się tradycyjnie podczas długiego weekendu Bożego Ciała. Tym razem kolarze wrócą do Hajnówki już w maju przyszłego roku. Zapisy ruszą 1 sierpnia o godzinie 20.
12: W ciągu ostatnich 5 lat linia brzegowa cofnęła się na Pilskich Piachach o niemal 6 metrów.
13: Nie mam dobrej diagnozy, dlatego że tam niespecjalnie jest skąd wziąć wodę. Mamy strumień, który powiedzmy mniej więcej ze strony Dolaszewa, tak najogólniej rzecz ujmując, płynie w tamtą stronę, ale mamy kompleks stawów, który też tą wodę zabiera.
12: Przy tak postępujących zmianach za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat miejsce to przestanie być kąpieliskiem, a pozostanie tylko małym bagniskiem.
13: Musimy się liczyć z tym, że poziom wody będzie opadał, oby nie skończyło się to zagęszczeniem substancji pokarmowej w związku z ograniczoną ilością rozpuszczalnika, jakim jest woda, i gwałtownymi zakwitami sinicowymi między innymi.
12: Problem jest szerszy i dotyczy całego zasobu wody w przyrodzie.
14: opadające poziomy w jeziorach, czy opadające poziomy wody w rzekach, to już widać. I w zasadzie ten czas już jest. Wszystko, co należy dziś robić, to przede wszystkim zatrzymać zmianę klimatu. To bardzo trudne, ale drugie podstawowe zadanie to adaptacja do tego, co już jest. Mleko się rozlało.
12: Naukowcy przekonują, że narastający efekt zmian klimatu widzimy coraz bardziej z każdym rokiem. W przypadku piachów ciężki sprzęt zrównał w ubiegłym roku z ziemią dawny bar. Na jego miejscu

0: miejscu Mosir chce postawić czasowo kontenery, w tym toaletę.
1: Trzeba się zastanowić, czy jest warto inwestować grube pieniądze w ten ośrodek w takiej sytuacji. Rozpoczęły się prace nad ustawianiem nowego oświetlenia na tym ośrodku. Dostawimy kilka ławek, płot od strony hydroforni. To jest wszystko, co na ten moment możemy zrobić.
0: Pilski Mosir chce tu w przyszłości postawić także budynek administracji kąpieliska wraz z zapleczem dla ratowników.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mieszkańcy Włocławka i ludzie dobrej woli z całej Polski jednoczą siły, by pomóc 8-letniemu Arturkowi w walce z ciężką chorobą. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, czyli DMD. Szansą na zatrzymanie postępu choroby jest kosztowna terapia genowa w Dubaju oraz dalsze leczenie. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje milionów złotych, dlatego trwa wielka akcja charytatywna, a zbiórka prowadzona jest na portalu Się Pomaga.
1: Arturek ma zdiagnozowaną mutację DMD. To jest dystrofia mięśniowa Duchenna. Inaczej mówiąc, zanik mięśni. Żeby go uratować, potrzebujemy zebrać 12,5 miliona, żeby wylecieć na terapię genową do Dubaju. Liczy się dla nas każda pomoc, każde udostępnienie, każda złotówka. Mamy zbiórkę na Się Pomaga. Artur Obierak, zapraszam serdecznie.
2: A z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?
1: Na co dzień mamy takie problemy jak problemy z wstawaniem. Ogólnie z podłogi Arturka. Mamy problemy z wchodzeniem po schodach. Zgłasza też często, że ogólnie ma boleści nóżek, więc trzeba często go masować. Musimy jeździć na rehabilitację z nim, także to są na chwilę obecne takie rzeczy. Teraz jesteśmy też w trakcie diagnostyki i wdrażania sterydów na poprawę jego zdrowia, więc też się dużo dzieje.
2: Czyli Artur cały czas tak naprawdę potrzebuje opiekuna?
1: Potrzebuje opiekuna, potrzebuje pomocy. Na chwilę obecną jeszcze nie jest tak, że nie może chodzić do przedszkola ani do szkoły. Powrośnie idzie do szkoły, do pierwszej klasy. Staraliśmy się, żeby miał jak najlepszą opiekę. Dostał się do szkoły do piątki, do szkoły integracyjnej. Więc mamy nadzieję, że tam po prostu też nam dużo osób pomoże, bo to trzeba też wiedzieć, jak postępować z

0: takim dzieckiem z tą chorobą i przede wszystkim co można, jakie ćwiczenia wykonywać, a jakich nie, bo to też, żeby nie obciążyć mięśni.
1: Czy właśnie ten wylot do Dubaju jest dużą szansą?
0: Wylot do Dubaju dla nas jest bardzo dużą szansą. To nie jest jakby choroba wyleczalna i jego nie da się wyleczyć z tej choroby, ale da się zatrzymać, jak najbardziej zahamować postępy tej choroby i po prostu wydłużyć mu życie. Statystycznie rzecz biorąc, bez tej terapii dzieci w wieku między 10 a 12 rokiem życia przestają chodzić. Między 14 a 16 rokiem życia nie mają władzy już w rączkach, a dożywają, że tak powiem, do 20 paru, maksymalnie 30 lat, więc to jest taka perspektywa dla nas bardzo, jako rodziców, dla nas bardzo, bardzo ciężka. I po prostu, no wiadomo, no staramy się, że może o komfort jego życia, o to, żeby był jak najdłużej samodzielny, i o to, żeby po prostu jak najdłużej mógł żyć. Arturek ma w tym roku 8 lat. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. On na razie też nie wie za bardzo, co się dzieje dookoła. Może to i lepiej, bo częściej się dlaczego uśmiecha, ma więcej radości z życia. Staramy też się go o tym jakoś nie męczyć tymi wiadomościami. No ale no, przed nami jest bardzo długa droga i bardzo duża walka, żeby zdobyć te pieniążki.
1: A kiedy dowiedziała się pani o diagnozie?
0: 20 maja, także to jest też świeża sprawa. Diagnozę dostaliśmy 20 maja. No już wcześniej były gdzieś tam podejrzenia, ale wiadomo, my jako rodzice mieliśmy nadzieję, że to jednak nie jest to, że wyjdzie coś innego i będzie o wiele, wiele lepiej. No ale zostaliśmy zbombardowani taką wiadomością, po prostu teraz działamy, musimy działać, no nikt inny nam nie pomoże, jedyną szansą, mówię, no jest zebranie tych 12,5 miliona, nie ma innej szansy, żeby pomóc Arturowi.
2: Pomoc Arturkowi włączają się również znani twórcy. Już w lipcu odbędzie się stand-up charytatywny. Na scenie wystąpi znana internetowa twórczyni Mama na obrotach, która od lat działa w mediach społecznościowych i rozśmiesza publiczność podczas występów na żywo. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Pamiętajmy, że każda złotówka przybliża Arturka do terapii, która może odmienić jego życie. Nabór wniosków na mieszkania na tani wynajem przy ulicy Maślanej zakończył się pod koniec maja. Jak już informowaliśmy, wpłynęło blisko 130 wniosków, a już niedługo ruszy kolejny nabór, tym razem na celulozową. To już ostatni etap budowy bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy tej ulicy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zmieniał się. Początkowo z ratusza płynęły sygnały o przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Później o końcu maja, następnie o połowie czerwca.
3: Już za chwilę ogłosimy nabór na nowe mieszkania przy ulicy Celulozowej. Tam ponad 40 mieszkań, z tym, że no, ten nabór uruchomimy dopiero po sesji, dlatego że na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą musieli zdecydować o kryteriach przydziału tych mieszkań. Te kryteria będą nieco inne, dlatego że finansowanie też tego budynku jest nieco inne, nie tylko z funduszu dopłat, ale również z Krajowego Planu Odbudowy, więc w 95% koszty budowy zostały pokryte ze środków zewnętrznych, z bezwrotnych dotacji. Ale no, też mamy swoje obowiązki, więc tutaj decyzja będzie należeć do radnych. Jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, który już został przekazany do nich, wówczas będziemy mogli ogłosić nabór, więc ten nabór na przełomie czerwca-lipca powinien być ogłoszony. No i tradycyjnie jestem o tym przekonany, że znowu będzie więcej wniosków niż samych mieszkań.
2: Sesja Rady Miasta odbędzie się środę, 24 czerwca. Czy kryteria naboru wniosków zostaną zmienione?
3: Tak naprawdę te kryteria, które dotąd obowiązują, dostosujemy do wymagań tego dofinansowania z Unii Europejskiej, więc to raczej kosmetyka. Co do zasady te kryteria się nie zmieniają. Nadal preferować będziemy osoby, które pracują i które mają odpowiednio wysokie zarobki.
4: Kiedy otrzymają mieszkańcy klucza? ci szczęśliwcy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
3: I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku Maślanej, i w przypadku Cellozowej planujemy przekazanie kluczy w miesiącach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, tak żeby już od nowego roku szkolnego, już żeby... No,

0: można było się cieszyć własnym, może nie własnym, ale mieszkaniem, tym miejscem na ziemi, które gwarantować będzie bezpieczeństwo i najemcy, i jego rodziny.
1: Jeszcze dopytam na sam koniec, ten ostatni blok przy celulozowej również nie będzie możliwości dojścia do własności.
0: To są mieszkania, które budują nasz zasób, czyli majątek naszego miasta. Udostępniamy je, ten majątek, mieszkańcom, ale nie ma możliwości, nie będzie możliwości dojścia do własności.
2: Ostatni budynek przy ulicy Celulozowej, podobnie jak poprzednie, został wykonany z prefabrykatów. Budynek jest energooszczędny, wyposażony chociażby w pompę cieplną. Wokół zbudowano drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Kolejne bloki z mieszkaniami na tani wynajem powstaną na osiedlu Michelin. Do dyspozycji będzie 195 mieszkań. W drugiej połowie maja w Urzędzie Miasta Włocławek trwały konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Nie dotyczyła wszystkich szkół i przedszkoli. Zgodnie z prawem organ prowadzący, czyli we Włocławku, prezydent może przedłużyć umowę dyrektora na kolejne 5 lat bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Ostatecznie we Włocławku było 15 konkursów. W tej grupie znalazło się 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespół szkolno-przedszkolny nr 1, przedszkole nr 19, przedszkole nr 30, szkoła podstawowa nr 7, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół technicznych, a także poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
3: Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w tym terminie, taki jaki był wyznaczony w ustawowym terminie. Teraz czekamy na kwestię zatwierdzenia przez prezydenta tych kandydatur, bo oczywiście zasadą jest taką, że komisja konkursowa, która wytypowała swojego kandydata, w wyniku oczywiście głosowania tajnego, zgłasza propozycję prezydentowi danego kandydata. Naszą tradycją jest tak, że podczas sierpniowej narady z dyrektorami również są oficjalnie wręczone nominacje nowym dyrektorom, którzy rozpoczną swoją kadencję pięcioletnią z dniem 1 września 2026 roku, czyli rozpoczną swoją nową albo będą mieli kontynuację, bo to będzie ich na przykład kolejna kadencja na rok 2026-2027.
2: W przypadku nowo utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych na stanowiska dyrektorów startowali przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych, które wchodzą w ich skład.
3: Ci dyrektorzy oczywiście uzyskali akceptację komisji konkursowej. Ich wizja, ich koncepcja znalazła uznanie. Poza tym w tych sytuacjach, kiedy dyrektor, czy to przedszkola publicznego, czy szkoły podstawowej odchodzi na emeryturę, wtedy z grona pojawili się kandydaci z grona pedagogicznego lub z dyrektorzy z innych placówek edukacyjnych. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej dotychczasowa pani dyrektor, która pełniła obowiązki dyrektora, stanęła również do konkursu i uzyskała tą akceptację komisji konkursowej. Też musimy pamiętać o tym, że ustawowe są warunki złożenia odpowiedniego dokumentu przez kandydatów, bo to oczywiście trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, trzeba mieć ocenę pracy w odpowiednim czasie przygotowaną. Także trzeba przedstawić swoją koncepcję działalności placówki. Oczywiście w każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, w naszym przypadku kujawsko-pomorskiego kuratorium oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie naszego miasta, ale związanych oczywiście z edukacją, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.
1: Powiedzmy jeszcze o szkołach ponadpodstawowych, jak tam przebiegły wyniki?
3: W szkołach ponadpodstawowych to była zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół technicznych. Dotychczasowi dyrektorzy, czyli w przypadku ekonomika pani Alicja Gębieska, w przypadku zespołu szkół technicznych pan Donat Marszałek, oczywiście stanęli przed komisją, co nie jest łatwe, bo oczywiście to zawsze jest wyzwanie dla dotychczasowego dyrektora, który ma swoją kilkuletnią na przykład swoją pracę jako dyrektor, osiągnięcia, żeby stanąć i jakby też poddać się poniekąd weryfikacji i oczywiście oczywiście zostali przyjęci, zaakceptowani przez komisję konkursową. Oboje kandydatów oczywiście zostaje dyrektorami nadal na kolejną

0: 5-letnią kadencję.
1: Przed nami jeszcze konkurs na dyrektora zespołu szkół muzycznych. W przypadku tej placówki wygląda to nieco inaczej, ponieważ zamiast przedstawiciela kuratorium w skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs będzie organizowany pod koniec wakacji.
2: Przechadzałam się chodnikiem w bladym blasku lamp. Miałam wrażenie, jakby one powoli gasły. W jednej chwili zniknęły gwiazdy, pełnia przeobraziła się w krwawy sierp. Z okien domu było słychać głos ludzi. Przypominał on wycie wilków. Długi, ciągły dźwięk. Wiatr ucichł. Przestał padać żrący deszcz. Położyłam się na nasiąkniętych jadem cementowych płytach. Wszystko dookoła wydawało się czarne, puste.
3: Coraz głośniejsze stały się ludzkie piski. Zewsząd wylatywały słowa jak noże. Obelgi, jak naboje z karabinu. Kłamstwa, jak strzały z łuku wystrzelone. A przy tym płacz. Jakby niedaleko wisiał sznur.
2: Leżałam w tym mroku bólu, cierpienia. Słuchałam, jak wiele serc pęka na pół. Ile skrajności jest w każdym z nas. Co dla człowieka znaczy życie, świat?
4: Coś pękło i we mnie. Stałam tak, jak bokser po walce na ringu. Uderzyłam pięścią w metal trakt. Ziemia rozstąpiła się. Dostąpił się też świat. Wszystko zaczęło się teraz.
3: Noże, karabiny, strzały z łuku i sznury zaczęły wpadać do tartaru. Lampy rzucały światłem pełnym wiary. Gwiazdy znów stworzyły drogę mleczną. Pełnia była niczym reflektor, który oświetlał nową rzeczywistość.
1: Jak mówić o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa? Najlepiej poprzez sztukę. W Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczno-multimedialny pod tytułem Nigdy Hejt, Zawsze Herd. Inicjatywa zorganizowana przez Fundację Katarzyny Jaroszewskiej Już Jestem zachęca dzieci i młodzież do refleksji nad problemem hejtu.
5: Dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie spotykamy się na uroczystej gali podsumowującej trzeci wojewódzki konkurs plastyczno-multimedialny Cisza Nienawiści, Nigdy Hejt, Zawsze Herd. To jest taki konkurs, który organizujemy faktycznie już teraz trzeci rok. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i ma on przede wszystkim na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez sztukę.
6: W jaki sposób ta sztuka jest wyrażana?
5: Ta sztuka jest wyrażana właśnie w formie plastycznej oraz w formie multimedialnej. Ta część multimedialna skierowana jest dla przedstawicieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I w tym roku uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować hasło Dobre serce mam, te młodsze kategorie, oraz Hejt jedno ma imię, a tak wiele twarzy, te starsze kategorie.
6: Tak naprawdę jaki był odbiór uczestników? Czy dużo osób wzięło udział?
5: Łącznie tak naprawdę do tej edycji konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników, łącznie z kategorii plastycznej oraz multimedialnej, z różnych szkół z terenu naszego województwa. Mamy m.in. Kruszyn, mamy Smulnik, mamy Rypin, mamy Strzelno, nawet Kruszwice, więc cieszymy się, że pojawiły się nowe szkoły, ale też, że wrócili do nas starzy bywalcy, mogłabym powiedzieć.
6: Jakie były kryteria oceniania?
5: Kryteria oceny to przede wszystkim oczywiście trafna interpretacja tematu. Oprócz tego braliśmy tutaj pod uwagę na przykład takie walory estetyczne, a jeżeli chodzi o prace multimedialne, to jeszcze walory techniczne.
1: Autorzy nagrodzonych prac opowiedzieli o swoich projektach, dzieląc się przemyśleniami na temat hejtu oraz jego wpływu na codzienne życie.
7: Generalnie to ta praca się wzięła tak, można powiedzieć, że od razu, kiedy zostało mi zaproponowane wzięcie udziału, to pierwsze co zrobiłam, to narysowałam już szkic w zeszycie od matematyki, a później przerysowałam go na papier, więc od razu miałam na to pomysł jakiś w głowie i jestem szczerze po części z tego dumna, bo nie zawsze mi wychodzi i ten pomysł wziął się mi po prostu tak można powiedzieć, że tak po prostu z siebie, z serca.
6: Powiedz proszę, dlaczego temat konkursu jest tak ważny i dlaczego powinniśmy wspierać osoby, które są hejtowane?
7: Temat konkursu jest ważny, gdyż wiele osób jest hejtowanych i osoby, które hejtują te osoby,

0: by nawet czasami nie mają świadomości tego, że kogoś hejtują, lecz po prostu tak, no nie mają po prostu świadomości tego, często. Ale jeżeli wiesz, że hejtujesz, to jest to po prostu podłe, no. I dlatego powinniśmy pomagać takim osobom, ponieważ często prowadzi to do nieszczęść po prostu i często kończy się to depresją albo śmiercią, dlatego powinniśmy to nagłaśniać i powstrzymywać właśnie hejt.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
0: Wydaje mi się, że nie byłam, tak w mojej podświadomości, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden raz w życiu byłam i pewnie jeszcze nie jeden raz w życiu będę świadkiem hejtu.
2: Film przedstawia, jak w szkole, jak od naszej strony przedstawiamy tak jakby hejt w szkołach, jak no troszkę w ostrzejszy sposób, ale nadal hejt w szkołach, jak na naszym filmie osoba jest podejrzana, jest wyzywana, jest naprawdę bardzo no, wyzywana i niedobrze traktowana. No, nie chcę więcej zdradzać.
1: Czy ten film uważasz, że może pomóc właśnie hejterom, żeby właśnie zmieniły swoją perspektywę i nastawienie?
2: Sądzę, że tak, ponieważ na końcu jest wytłumaczenie, co trzeba zrobić. To też pewnie tutaj zobaczymy. I jest lektor, który czasami w niektórych momentach mówi, żeby czegoś nie robić, albo na końcu jest wytłumaczone, co trzeba w takich sytuacjach robić i też jest w filmie całym przedstawiona sytuacja. W jaki sposób trzeba postępować? W jaki sposób trzeba przedstawić tą dobrą stronę?
1: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy właśnie ten hejt w szkołach jest dużym problemem?
2: Uważam, że hejt w szkołach jest problemem i powinno się go zwalczać, ponieważ szkoła to powinna być komfortowe miejsce, gdzie się powinno uczyć i spotykać z przyjaciółmi i w ogóle się dogadywać ze wszystkimi, a hejt nie powinien mieć miejsca, ponieważ jest to zła strona i to może wyjść źle na psychikę kogoś oraz na zachowanie dalsze.
1: A czy byłeś świadkiem hejtu?
2: Nie za bardzo w sumie. Na razie jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem.
3: Pracą tą w sumie tak wpadłam na jej pomysł. Tak właściwie nie do końca wiem skąd, ale pomyślałam właśnie, że mogłabym trochę wykorzystać to właśnie te mocne kolory z ciemnym tłem, żeby bardziej się wyróżniały. Pomyślałam, że jest to też dosyć fajny pomysł, może taki, który trochę ciężko będzie powtórzyć, żeby był taki no wyjątkowy.
1: Powiedz proszę, dlaczego ten temat tego konkursu jest tak ważny?
3: Temat tego konkursu jest tak ważny, ponieważ no hejt, złe słowa, cyberprzemoc, przemoc w ogóle w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpiecznym jest bardzo niebezpieczną rzeczą. To naprawdę może skończyć się w niektórych przypadkach tragicznie.
1: A czy hejt w szkołach jest dużym problemem?
3: No na pewno jest to dużym problemem, no bo w szkole jesteśmy dosyć, no 5 dni w tygodniu, czasami do późnych godzin i po prostu to nie jest na przykład miłe tak słyszeć o sobie różne te rzeczy, są naprawdę krzywdzące. Tym bardziej właśnie w szkołach, gdzie spotykamy się dosyć często.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
3: Na szczęście nie.
4: Konkurs pokazał, że sztuka może być skutecznym narzędziem edukacji i dialogu. W sali sesyjnej Włocławskiego Urzędu Miasta zniknęły stoły i krzesła. Ich miejsce zajęły parawany, biurka i kozetki lekarskie. W weekend ta część ratusza zamieni się w miasteczko zdrowia. Będzie można odbyć bezpłatne badania.
5: Nie ma co ukrywać, że ta symbioza Włocławka z Anwilem, z Orlenem jest bardzo silna i tak naprawdę z czasem, każdym rokiem coraz silniejsza i bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, która jest inicjatywą i Fundacji Anwil dla Włocławka i firmy Anwil, która jest częścią grupy Orlen, po raz kolejny zawitała do naszego miasta, dając możliwość

0: mieszkańcom Włocławka z badania się, przebadania, sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka jest bardzo ważna, bardzo istotna i bardzo ja się cieszę osobiście, że tak jak powiedziałem, ta nasza duma gospodarcza, jaką jest Anwil, również w taki sposób angażuje się w nasze miasto, a to przecież dobrze wiemy, że nie jest jedyny sposób, bo Anwil jest aktywny, jest zaangażowany i cieszymy się, że ta aktywność i zaangażowanie nie słabną, a wręcz odwrotnie.
1: Zadaniem samorządu lokalnego jest zaspokajanie wielu potrzeb mieszkańców na terenie tej wspólnoty samorządowej, ale skuteczność tych działań nie byłaby aż tak wielka, gdybyśmy nie grali w szerszej drużynie, gdyby w tej drużynie nie grały inne podmioty, inne organizacje, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu realizują również zadania społeczne, adresowane do społeczności lokalnej. Bardzo serdecznie dziękuję, dołączam się do podziękowań pana prezydenta, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę te badania, statystyki dotyczące kondycji, odporności społeczności lokalnych, w tym społeczności Włocławka i regionu, wskazują one na rzeczywiście wielką potrzebę takich zintegrowanych działań dotyczących profilaktyki, informacji na temat zdrowia w różnych obszarach.
2: Miasteczko Zdrowia będzie czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18.
3: Te dwa dni to jest szansa na to, żeby ten jeden weekend w roku zabrać rodzinę, zabrać przyjaciół i skupić się na tym, co jest, myślę, dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na zdrowiu. A to nie jest jedyne działanie Orlen tutaj lokalnie we Włocławku na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że trwa też nabór do programu grantowego Orlen Energia Sąsiedztwa, także też zachęcam do tego, żeby przejmować sprawczość i realizować oddolne projekty, które są, wynikają z realnych potrzeb i adresują realne potrzeby społeczności lokalnej. Też bardzo dziękuję Fundacji Anwil, która jest tutaj niezmiennie wsparciem i też dużym przewodnikiem po potrzebach społeczności lokalnej.
4: To, że Miasteczko Zdrowia po 2 latach powraca do Włocławka, to jest duża zasługa i ukłon tutaj w stronę pani rzecznik i jest takim namacalnym, rzeczywistym dowodem na to, że synergia w grupie Orlen działa bardzo dobrze. I dzięki temu nasi mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli z kolejny raz skorzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnych badań, z profilaktyki. Profilaktyka i ochrona zdrowia to jest jeden z naszych kluczowych celów statutowych fundacji.
2: Do dyspozycji mieszkańców będzie cała gama badań, od konsultacji stomatologicznych przez spirometrię, pulmonologię, profilaktykę kardiologiczną po fizjoterapię. Dodatkowo Fundacja Anwil przygotowała strefę atrakcji dla dzieci, warsztaty sportowe i artystyczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość zobaczenia i zrobienia zdjęcia z wozem strażackim z Zakładowej Straży Pożarnej Anwilu. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Już w sobotę od godziny 9.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym. Na matach rywalizować będą zawodnicy z całego regionu, a kibice będą mogli obserwować zmagania najlepszych karateków województwa. Kilka minut później o 9.45 w Parku na Słodowie we Włocławku rozpocznie się Włomagedon 2026. To integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka tras dostosowanych do możliwości uczestników, a wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna zabawa, sportowe emocje i akcja charytatywna. Od godziny 10 na Zielonym Rynku we Włocławku rusza Miasteczko Zdrowia. Przez cały weekend mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać szereg badań profilaktycznych, skorzystać z konsultacji lekarskich oraz odwiedzić mobilne gabinety medyczne. Wydarzenie potrwa do godziny 18, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast od godziny 11 plac 3 maja w Lubrańcu zamieni się w plenerowe muzeum motoryzacji. Wszystko za sprawą kujawskiego rajdu weteranów SZOS. Przez godzinę będzie można podziwiać zabytkowe samochody i porozmawiać ich właścicielami, a o godzinie 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 17 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu rozpocznie się Young Brześć Festival 2026. Najpierw publiczność zobaczy młodych wykonawców prezentujących się na otwartej scenie.
5: I ta scena festiwalowa, mamy nadzieję, Brzeska stanie się trampoliną do dużego sukcesu. Będzie także nagroda publiczności wśród tych artystów, którzy zakwalifikowali

0: kwalifikują się do tych prezentacji festiwalowych. Pieniężna, którą tutaj ufundował burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski.
1: Później odbędą się koncerty Grzecha Kaczoreksa i Lipski Show oraz Gwiazdy Wieczoru, Dress Code.
0: To jest, mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy młodsi telewizorzy

0: Słuchacze nas
1: oglądają,
0: czy słuchają, no to już dreszcz się pojawia na ich plecach. Dress code to będzie, mogę śmiało powiedzieć, wyjątkowy koncert. Będzie to chyba największe plenerowe wydarzenie i show, bo i efekty pirotechniczne, i to, co dzieje się na scenie, scenografia, no są gwarancją wspaniałego widowiska. Tak więc młodzi, zdolni, oni kreują media, jeżeli przygotowują jakiś już utwór, to jest niesamowite, to on już staje się wiralem gdzieś tam na TikToku, w mediach społecznościowych.
2: W niedzielę już od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark. Na odwiedzających czekać będą regionalne produkty, ekologiczna żywność, naturalne przetwory oraz rękodzieło przygotowane przez lokalnych twórców. Godzinę później o 11 w Parku na Słodowie rozpocznie się Festiwal Sportu, organizowany z okazji 80-lecia KS Wrocławia Wrocławek. Przez cały dzień zaplanowano występy artystyczne, pokazy taneczne, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie pojawi się zespół Playboys.
3: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, Playboysi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
4: Będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
2: Od godziny 16:00 mieszkańcy regionu będą mogli przenieść się do Grabkowa, gdzie rozpocznie się tradycyjne święto mleka. W programie znalazły się występy dzieci, koncerty, rodzinne atrakcje i lokalne smaki. Największą gwiazdą wydarzenia będzie zespół Piękni Młodzi, który wystąpi o godzinie 17:30. Później na scenie pojawią się także zespół Selfie oraz grupa Wpół do Bluesa, a całość zakończy zabawa taneczna.
5: Serdecznie zapraszamy na Święto Mleka, które odbędzie się jak co rok w Grabkowie w gminie Kowal. Festyn, na którym bawimy się z naszymi mieszkańcami oraz sąsiadami, na który serdecznie Państwa zapraszam.
2: Zapowiada się więc weekend pełen sportu, muzyki, zdrowia, rodzinnych atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i

Miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10 w Sekretariacie Prezesa Zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog dziś ze mną i z Państwem, jak co piątek. Witam Cię serdecznie,
1: Dzień dobry.
0: Ewo. Ewo, czuć coraz bardziej wakacje, to nie tylko z uwagi na coraz lepszą pogodę.
1: Tak.
0: Jest słońce, trochę miesza się z deszczem, ale jest już ciepło, już to sprzyja takiemu rozluźnieniu. No właśnie, i w szkole też jest duży luz. Właściwie czerwiec to jest taki miesiąc, w którym dzieci nie do końca już się uczą. To jest wystawianie ocen, ostatnie poprawki, wycieczki, zabawy. No i dzieciaki niektóre wcale nie chcą wstawać rano, chodzić do szkoły, bo uważają, że już nie ma za bardzo po co i tak niczego nowego się nie dowiedzą. No i rodzice stają przed dużym dylematem, co tu zrobić. Pozwolić na ten luz, czy jednak dotrzymać do końca, tak jak należy, do 26 czerwca po odebranym świadectwie pozwolić pospać dłużej.
1: Tak, to na pewno wiele zależy przede wszystkim od tego, w jakiej sytuacji jest dziecko, bo ten czerwiec dla jednych jest już odpoczynkiem i luzem, a dla drugich walką o to, żeby nie było poprawki, czy to w sierpniu, czy nie zdania do następnej klasy. Więc jeśli jest taka sytuacja, że dziecko walczy o te oceny, to to zupełnie inna kwestia. Natomiast jeśli jest rzeczywiście ten luz i wszystko układa się dobrze i te zajęcia już nie odbywają się tak regularnie i nie są tak przypakowane materiałem, a dziecko nie jest chętne do chodzenia do szkoły, to warto przede wszystkim rozpatrzeć taki, powiedziałabym, kontrakt wręcz z dzieckiem na to, ile razy w tym czerwcu chciałoby do tej szkoły nie iść, jaki ma konkretny plan na to, żeby nie iść i co wtedy właściwie robić, żeby nie był to też taki dzień przeleżany w łóżku. No i czy zdaje sobie sprawę też z konsekwencji, bo z jednej strony oczywiście odpocznie, natomiast też może stracić dużo społecznie.
0: No właśnie, o tych społecznych stratach opowiedz coś więcej.

0: więcej.
1: Dzieci w czerwcu przede wszystkim dużo czasu spędzają właśnie na lekcjach już takich luźniejszych, gdzie można porozmawiać, można połączyć się w jakieś grupy. Często nauczyciele wychodzą na dwór też z tymi dziećmi, więc mają czas na spędzenie tak zespołowo, po prostu grupowo tego czasu, niekoniecznie wokół projektów, które związane są z lekcjami i ocenami, ale właśnie z tym, co wiąże się z przyjemnością przede wszystkim, czyli właśnie z kwestią spędzenia wspólnego czasu. I tutaj myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, szczególnie w kontekście tych dzieci, które mają jakieś trudności społeczne, które czują się nieco odrzucone przez klasę, aby wtedy właśnie się nie wycofywać, wręcz przeciwnie, być w kontakcie z nauczycielem, zachęcać dziecko do chodzenia do szkoły, prosić nauczyciela o to, żeby organizował takie zabawy, które będą też włączały to dziecko i sprawiały, że ono będzie czuło się częścią tej klasy, a nie odosobnioną jednostką gdzieś.
0: Ale jak
1: z
0: boku. Zachęcić takie dziecko, które już przez cały rok widać było, że to jest dla niego duże wyzwanie, żeby chodzić do tej szkoły, żeby utrzymywać relacje z kolegami, bo jest albo zostawiane przez kolegów, nie pasuje do grupy, albo po prostu to wynika z jego charakteru, takiej osobowości introwertycznej trochę, że potrzebuje samotności do tego, żeby wtedy, kiedy nie do końca musi, jednak poszło i uczestniczyło w tych zajęciach. To nie jest łatwe zadanie.
1: To nie jest łatwe na pewno i przede wszystkim, jeżeli dzieje się coś takiego, to też warto zaznaczyć, że warto reagować już w trakcie roku szkolnego, aby te reakcje były bieżące, aby nauczyciel miał świadomość i rodzic, co się dzieje, i ta reakcja wtedy na pewno powinna być o wiele wcześniejsza. Natomiast jeżeli dziecko jest po prostu zmęczone też i relacjami społecznymi, i tym, ile działo się w szkole, i tym hałasem, który przecież w tej szkole jest, i nadmiarem ludzi często, i może tak być, że albo ma jakieś trudności sensoryczne, albo jakieś poważniejsze zaburzenia, czy to jest w spektrum autyzmu, czy ma ADHD, czy jakieś inne trudności, i po prostu łatwiej jest mu pobyć w ciszy, spokoju, i niewiele to zmieni już dla efektów nauczania, a jednocześnie będzie po prostu spokojniejszy, czy spokojniejsza, to myślę, że to jest dobry argument, żeby rzeczywiście zdecydować się na to, aby dziecko chociaż co któryś dzień w tym domu zostać mogło. Oczywiście wtedy też ustalamy konkretne właśnie zasady, tak żeby dziecko też wiedziało, że to nie jest taki dzień, gdzie zostaję w domu i nie robię kompletnie nic.
0: No właśnie, pozostawienie dziecka samego w domu, zwłaszcza jeśli to nie dzieje się na co dzień, to też jest duże wyzwanie dla rodzica, bo on tam sobie siedzi w tej pracy i się zamartwia. Czy na pewno wszystko jest w porządku, czy na pewno nie otworzyło nikomu obcemu drzwi, czy na pewno wyłączyło gaz, jak podgrzewało sobie herbatę. To nie jest też taka oczywista sprawa, dobrze śpi sobie spokojnie, jak wstaniesz, to zajmij się czymkolwiek.
1: Tak, więc to też warto brać pod uwagę, czy my jako rodzice jesteśmy w stanie i mamy zasoby ku temu, żeby dziecko zostawić w domu, bo fajnie, kiedy mamy babcię, dziadków, ciocię, wujków, czy kogoś innego, kto może z dzieckiem zostać, albo chociaż zajrzeć, albo mówimy o 15-16-latku, tak? Ale jeżeli mowa o 10-latku, 11-latku, to wiadomo, że to jeszcze jednak mimo wszystko jest naprawdę całkiem małe dziecko, które potrzebuje dosyć wiele takiego naszego
0: A kreatywność duża, prawda?
1: A kreatywność jednocześnie duża i może się dużo zadziać, także na pewno takie pozostanie w domu uprzedzajmy wieloma rozmowami, uprzedzeniami, konkretnymi zasadami, wytycznymi, co można, czego nie można, kiedy należy skontaktować się z rodzicem, jeżeli chce zrobić coś, czego nie ustalaliśmy, no i jak ten dzień konkretnie spędzę, o której ja chcę wstać, co będę dokładnie robił, czy będę gdzieś wychodził, czy będę zostawał w domu, tak aby ten rodzic dokładnie wiedział, co się dzieje i mógł z w miarę spokojną głową po prostu pracować tam, gdzie potrzebuje.
0: Czyli w zasadzie takiej jednoznacznej odpowiedzi i recepty na to, czy pozostawić dziecko w domu, przedłużyć mu troszkę wakacje, zrobić taki wstęp do tego, co będzie się działo, kiedy będą ten czas laby, nie jest takie oczywiste, bo zależy od wielu konkretnych warunków, konkretnych przypadkach.
1: Dokładnie. Od tego, jak jest u dziecka, jak wygląda sytuacja, jak wyglądała sytuacja edukacyjna i jak wygląda sytuacja rodzica, czy on może sobie na to pozwolić. Także jest tutaj bardzo, bardzo dużo elementów. No i wchodzi w grę na pewno też nauczyciel.

0: nauczyciel, który zależnie od tego, jak organizuje ten czas, też zachęca albo też niekoniecznie do tego, żeby dziecko chciało do tej szkoły pójść. Szkoły w chwili obecnej wydaje mi się, że bardzo mocno starają się, żeby ten czerwiec był właśnie napakowany atrakcjami po to, aby dzieci chciały korzystać, no ale wiadomo, że każde dziecko inaczej będzie to odbierało.
1: No a jak z nastolatkiem, bo my tu tak sobie o dzieciach i nastolatkowie trochę pewnie myślą, że to nie o nich, bo oni już się nie czują dziećmi. 15-16-latek, licealista bądź dziecko w technikum czy szkole zawodowej, no z nim jest zdecydowanie, wydawać by się mogło łatwiej, ale też trudniej pertraktować.
0: Zdecydowanie myślę, że tak, dlatego że tutaj częściej będą się zdarzały różnego rodzaju wagary, jeżeli nie ustalimy na przykład konkretnych zasad i nie wejdziemy w taką rozmowę partnerską, oczywiście z zachowaniem tutaj tej świadomości, że jednak to rodzic decyduje, ale z wysłuchaniem dziecka i jego argumentów, no to może się okazać, że ono samo podejmie decyzję i po prostu do tej szkoły chodzić nie będzie. Także warto wsłuchać się w to, co dziecko mówi, jakie ma argumenty, ustalić jakieś konkretne zasady, kiedy do tej szkoły może nie iść, co będzie właśnie robić, kiedy do tej szkoły nie pójdzie, z kim ten czas spędzi i mieć również na oku to, co będzie się działo w tym czasie po prostu.
1: Jeśli tego nie zrobimy, jeśli szczerze, że nie przegadamy tego, to ten nastolatek zrobi i tak to, co mu tam
0: dokładnie
1: w głowie świta,
0: myślę,
1: prawda?
0: Że tak, ty gdzieś tam ostatnie dni przed końcem roku jeszcze będziemy mieli informacje od nauczyciela, żeby napisać usprawiedliwienie albo wyjaśnić, co się z dzieckiem działo przez cały czerwiec. Tak więc warto zwracać na to uwagę i też no, nie udawać, że nie ma tego problemu, tylko właśnie szczerze rozmawiać o tym, że ta szkoła w czerwcu bywa różna i co my z tym właściwie chcemy zrobić.
1: Ale może też być właśnie fajnie, bez tego obciążenia, tak jak powiedziałaś, ten społeczny aspekt jest niezwykle ważny. Tu mogą się zacieśniać przyjaźnie, bo w ciągu roku trochę mało czasu, stres związany z kolejną klasówką, oceną.
0: Dokładnie.
1: Tutaj jest ten pełen luz.
0: Tak. Także. I potem może się okazać, że w wakacje dziecko nie ma co robić, no bo nie mam koleżanek, nie mam kolegów, nie mam zbytnio relacji z tymi z klasy. A jeśli w czerwcu będę w szkole i będę zawiązywał silniejsze relacje i będę doświadczał tych wszystkich wydarzeń, które doświadczają dzieci właśnie w czerwcu, to może się okazać, że te wakacje będą też o wiele ciekawsze, bo naturalnie przedłuży się ten czas wspólnego przebywania i dzieci chętniej będą się umawiać również na ten
1: wizyt. Powstają wtedy też wspólne plany, prawda?
0: Dokładnie.
1: Na to, co będziemy robić, jak będziemy nie w domu i nigdzie nie wyjeżdżamy. Bardzo Ci dziękuję, Ewo, za to dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, jak co piątek była z Państwem i ze mną. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję również.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujesz

0: serwujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Mieszkańcy Włocławka i ludzie dobrej woli z całej Polski jednoczą siły, by pomóc 8-letniemu Arturkowi w walce z ciężką chorobą. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową duszenna, czyli DMD. Szansą na zatrzymanie postępu choroby jest kosztowna terapia genowa w Dubaju oraz dalsze leczenie. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje milionów złotych, dlatego trwa wielka akcja charytatywna, a zbiórka prowadzona jest na portalu Się Pomaga.
1: Arturek ma zdiagnozowaną mutację DMD. To jest dystrofia mięśniowa duszenna. Inaczej mówiąc, zanik mięśni. Żeby go uratować, potrzebujemy zebrać 12,5 miliona, żeby wylecieć na terapię genową do Dubaju. Liczy się dla nas każda pomoc, każde udostępnienie, każda złotówka. Mamy zbiórkę na Się Pomaga. Artur Obierak, zapraszam serdecznie.
2: A z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?
1: No na co dzień mamy takie problemy jak problemy z wstawaniem. Ogólnie z podłogi Arturka, mamy problemy z wchodzeniem po schodach, zgłasza też często, że ogólnie ma boleści nóżek, więc trzeba często go masować, musimy jeździć na rehabilitację z nim, także to są na chwilę obecną takie rzeczy. Teraz jesteśmy też w trakcie diagnostyki i wdrażania sterydów na poprawę jego zdrowia, więc no, też się dużo dzieje.
2: Czyli Artur cały czas tak naprawdę potrzebuje opieki.

0: potrzebuje opiekuna, potrzebuje pomocy. Na chwilę obecną jeszcze nie jest tak, że nie może chodzić do przedszkola ani do szkoły. Po prostu idzie do szkoły, do pierwszej klasy. No, staraliśmy się, żeby miał jak najlepszą opiekę. Dostał się do szkoły do piątki, do szkoły integracyjnej, więc mamy nadzieję, że tam po prostu też nam dużo osób pomoże, bo to trzeba też wiedzieć, jak postępować z takim dzieckiem, z tą chorobą i przede wszystkim, co można, jakie ćwiczenia wykonywać, a jakich nie, bo to też, żeby nie obciążyć mięśni.
1: Czy właśnie ten wylot do Dubaju jest dużą szansą?
0: Wylot do Dubaju dla nas jest bardzo dużą szansą. To nie jest jakby choroba wyleczalna i jego nie da się wyleczyć z tej choroby, ale da się zatrzymać, jak najbardziej zahamować postępy tej choroby i po prostu wydłużyć mu życie. Statystycznie rzecz biorąc, bez tej terapii dzieci w wieku między 10 a 12 rokiem życia przestają chodzić. Między 14 a 16 rokiem życia nie mają władzy już w rączkach, a dożywają, że tak powiem, do 20 paru, maksymalnie 30 lat, więc to jest taka perspektywa dla nas bardzo, jako rodziców, dla nas bardzo, bardzo ciężka. I po prostu, no wiadomo, no staramy się, że może o komfort jego życia, o to, żeby był jak najdłużej samodzielny, i o to, żeby po prostu jak najdłużej mógł żyć. Arturek ma w tym roku 8 lat. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. On na razie też nie wie za bardzo, co się dzieje dookoła. Może to i lepiej, bo częściej się dlaczego uśmiecha, ma więcej radości z życia. Staramy też się go o tym jakoś nie męczyć tymi wiadomościami. No ale no, przed nami jest bardzo długa droga i bardzo duża walka, żeby zdobyć te pieniążki.
1: A kiedy dowiedziała się Pani o diagnozie?
0: 20 maja, także to jest też świeża sprawa. Diagnozę dostaliśmy 20 maja. No już wcześniej były gdzieś tam podejrzenia, ale wiadomo, my jako rodzice mieliśmy nadzieję, że to jednak nie jest to, że wyjdzie coś innego i będzie o wiele, wiele lepiej. No ale zostaliśmy zbombardowani taką wiadomością, po prostu teraz działamy, musimy działać. No nikt inny nam nie pomoże, jedyną szansą, mówię, no jest zebranie tych 12,5 miliona, nie ma innej szansy, żeby pomóc Arturowi.
2: Pomoc Arturkowi włączają się również znani twórcy. Już w lipcu odbędzie się stand-up charytatywny. Na scenie wystąpi znana internetowa twórczyni Mama na obrotach, która od lat działa w mediach społecznościowych i rozśmiesza publiczność podczas występów na żywo. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Pamiętajmy, że każda złotówka przybliża Arturka do terapii, która może odmienić jego życie. Nabór wniosków na mieszkania na tani wynajem przy ulicy Maślanej zakończył się pod koniec maja. Jak już informowaliśmy, wpłynęło blisko 130 wniosków, a już niedługo ruszy kolejny nabór, tym razem na celulozową. To już ostatni etap budowy bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy tej ulicy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zmieniał się. Początkowo z ratusza płynęły sygnały o przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Później o końcu maja, następnie o połowie czerwca.
3: Już za chwilę ogłosimy nabór na nowe mieszkania przy ulicy Celulozowej. Tam ponad 40 mieszkań, z tym, że no, ten nabór uruchomimy dopiero po sesji, dlatego że na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą musieli zdecydować o kryteriach przydziału tych mieszkań. Te kryteria będą nieco inne, dlatego że finansowanie też tego budynku jest nieco inne, nie tylko z funduszu dopłat, ale również z Krajowego Planu Odbudowy, więc w 95% koszty budowy zostały pokryte ze środków zewnętrznych, z bezwrotnych dotacji. Ale no, też mamy swoje obowiązki, więc tutaj decyzja będzie należeć do radnych. Jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, który już został przekazany do nich, wówczas będziemy mogli ogłosić nabór, więc ten nabór na przełomie czerwca-lipca powinien być ogłoszony. No i tradycyjnie jestem o tym przekonany, że znowu będzie więcej wniosków niż samych mieszkań.
2: Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. Czy kryteria naboru wniosków zostaną zmienione?
3: Tak naprawdę te kryteria, które dotąd obowiązują, dostosujemy do wymagań tego dofinansowania z Unii Europejskiej, więc to raczej kosmetyka. Co do zasady, te

0: Kryteria się nie zmieniają, nadal preferować będziemy osoby, które pracują i które mają odpowiednio wysokie zarobki.
1: Kiedy otrzymają mieszkańcy klucza? Ci szczęśliwcy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
0: I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku Maślany, i w przypadku Cellozowej planujemy przekazanie kluczy w miesiącach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, tak żeby już od nowego roku szkolnego, już żeby no, można było się cieszyć własnym, może nie własnym, ale mieszkaniem, tym miejscem na ziemi, które gwarantować będzie bezpieczeństwo i najemcy, i jego rodziny.
1: Jeszcze dopytam na sam koniec, ten ostatni blok przy Cellozowej również nie będzie możliwości dojścia do własności.
0: To są mieszkania, które budują nasz zasób, czyli majątek naszego miasta. Udostępniamy je, ten majątek, mieszkańcom, ale nie ma możliwości, nie będzie możliwości dojścia do własności.
2: Ostatni budynek przy ulicy Cellulozowej, podobnie jak poprzednie, został wykonany z prefabrykatów. Budynek jest energooszczędny, wyposażony chociażby w pompę cieplną. Wokół zbudowano drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Kolejne bloki z mieszkaniami na tani wynajem powstaną na osiedlu Michelin. Do dyspozycji będzie 195 mieszkań. W drugiej połowie maja w Urzędzie Miasta Włocławek trwały konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Nie dotyczyła wszystkich szkół i przedszkoli. Zgodnie z prawem organ prowadzący, czyli we Włocławku, prezydent może przedłużyć umowę dyrektora na kolejne 5 lat bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Ostatecznie we Włocławku było 15 konkursów. W tej grupie znalazło się 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespół szkolno-przedszkolny nr 1, przedszkole nr 19, przedszkole nr 30, szkoła podstawowa nr 7, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół technicznych, a także poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
3: Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w tym terminie, taki jaki był wyznaczony w ustawowym terminie. Teraz czekamy na kwestię zatwierdzenia przez prezydenta tych kandydatur, bo oczywiście zasadą jest taką, że komisja konkursowa, która wytypowała swojego kandydata, w wyniku oczywiście głosowania tajnego, zgłasza propozycję prezydentowi danego kandydata. Naszą tradycją jest tak, że podczas sierpniowej narady z dyrektorami również są oficjalnie wręczone nominacje nowym dyrektorom, którzy rozpoczną swoją kadencję pięcioletnią z dniem 1 września 2026 roku, czyli rozpoczną swoją nową albo będą mieli kontynuację, bo to będzie ich na przykład kolejna kadencja na rok 2026-2027.
2: W przypadku nowo utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych na stanowiska dyrektorów startowali przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych, które wchodzą w ich skład.
3: Ci dyrektorzy oczywiście uzyskali akceptację komisji konkursowej. Ich wizja, ich koncepcja znalazła uznanie. Poza tym w tych sytuacjach, kiedy dyrektor, czy to przedszkola publicznego, czy szkoły podstawowej odchodzi na emeryturę, wtedy z grona pojawili się kandydaci z grona pedagogicznego lub z dyrektorzy z innych placówek edukacyjnych. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej dotychczasowa pani dyrektor, która pełniła obowiązki dyrektora, stanęła również do konkursu i uzyskała tą akceptację komisji konkursowej. Też musimy pamiętać o tym, że no ustawowe są warunki złożenia odpowiedniego dokumentu przez kandydatów, bo to oczywiście trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, trzeba mieć ocenę pracy w odpowiednim czasie przygotowaną. Także trzeba przedstawić swoją koncepcję działalności placówki. Oczywiście w każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, w naszym przypadku Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie naszego miasta, ale związanych oczywiście z edukacją, Rada Rodziców i Rada pedagogiczna.
1: Powiedzmy jeszcze o szkołach ponadpodstawowych, jak tam przebiegły wyniki?
3: W szkołach ponadpodstawowych to była zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół technicznych. Dotychczasowi dyrektorzy, czyli w przypadku ekonomika pani Alicja Gębieska, w przypadku zespołu szkół technicznych pan Donat Marszałek, oczywiście stanęli przed komisją, co nie jest łatwe.

0: Łatwe, bo oczywiście to zawsze jest wyzwanie dla dotychczasowego dyrektora, który ma swoją no, kilkuletnią na przykład swoją pracę jako dyrektor, osiągnięcia, żeby stanąć i jakby też poddać się poniekąd weryfikacji i oczywiście zostali przyjęci, zaakceptowani przez komisję konkursową. Oboje kandydatów oczywiście zostaje dyrektorami nadal na kolejną 5-letnią kadencję.
1: Przed nami jeszcze konkurs na dyrektora zespołu szkół muzycznych. W przypadku tej placówki wygląda to nieco inaczej, ponieważ zamiast przedstawiciela kuratorium w skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs będzie organizowany pod koniec wakacji.
2: Przechadzałam się chodnikiem w bladym blasku lamp. Miałam wrażenie, jakby one powoli gasły. W jednej chwili zniknęły gwiazdy, pełnia przeobraziła się w krwawy sierp. Z okien domu było słychać głos ludzi. Przypominał on wycie wilków. Długi, ciągły dźwięk. Wiatr ucichł. Przestał padać żrący deszcz. Położyłam się na nasiąkniętych jadem cementowych płytach. Wszystko dookoła wydawało się czarne, puste.
3: Coraz głośniejsze stały się ludzkie piski. Zewsząd wylatywały słowa jak noże. Obelgi, jak naboje z karabinu. Kłamstwa, jak strzały z łuku wystrzelone. A przy tym płacz, jakby niedaleko wisiał sznur.
2: Leżałam w tym mroku bólu, cierpienia. Słuchałam, jak wiele serc pęka na pół. Ile skrajności jest w każdym z nas. Co dla człowieka znaczy życie, świat?
4: Coś pękło i we mnie. Stałam tak, jak bokser po walce na ringu. Uderzyłam pięścią w metal utrat. Ziemia rozstąpiła się. Rozstąpił się też świat. Wszystko zaczęło się teraz.
3: Noże, karabiny, strzały z łuku i sznury. Zaczęły wpadać do tartaru. Lampy rzucały światłem pełnym wiary. Gwiazdy znów stworzyły drogę mleczną. Pełnia była niczym reflektor, który oświetlał nową rzeczywistość.
1: Jak mówić o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa? Najlepiej poprzez sztukę. W Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczno-multimedialny pod tytułem Nigdy hejt, zawsze herd. Inicjatywa zorganizowana przez Fundację Katarzyny Jaroszewskiej Już Jestem zachęca dzieci i młodzież do refleksji nad problemem hejtu.
5: Dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie spotykamy się na uroczystej gali podsumowującej trzeci wojewódzki konkurs plastyczno-multimedialny Cisza Nienawiści, Nigdy Hejt, Zawsze Herd. To jest taki konkurs, który organizujemy faktycznie już teraz trzeci rok. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i ma on przede wszystkim na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez sztukę.
6: W jaki sposób ta sztuka jest wyrażana?
5: Ta sztuka jest wyrażana właśnie w formie plastycznej oraz w formie multimedialnej. Ta część multimedialna skierowana jest dla przedstawicieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I w tym roku uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować hasło Dobre serce mam, te młodsze kategorie, oraz Hejt jedno ma imię, a tak wiele twarzy, te starsze kategorie.
6: Tak naprawdę jaki był odbiór uczestników? Czy dużo osób wzięło udział?
5: Łącznie tak naprawdę do tej edycji konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników, łącznie z kategorii plastycznej oraz multimedialnej, tak naprawdę z różnych szkół z terenu naszego województwa. Mamy m.in. Kruszyn, mamy Smulnik, mamy Rypin, mamy Strzelno, nawet Kruszwice, więc cieszymy się, że pojawiły się nowe szkoły, ale też, że wrócili do nas starzy bywalcy, mogłabym powiedzieć.
6: Jakie były kryteria oceniania?
5: Kryteria oceny to przede wszystkim oczywiście trafna interpretacja tematu. Oprócz tego braliśmy tutaj pod uwagę na przykład takie walory estetyczne, a jeżeli chodzi o prace multimedialne, to jeszcze walory techniczne.
1: Autorzy nagrodzonych prac opowiedzieli o swoich projektach, dzieląc się przemyśleniami na temat hejtu oraz jego wpływu na codzienne życie.
7: Generalnie to ta praca się wzięła tak, można powiedzieć, że od razu, kiedy zostało mi zaproponowane wzięcie udziału, to pierwsze, co zrobiłam, to narysowałam już szkic w zeszycie od matematyki, a później przerysowałam go na papier.

0: więc od razu miałam na to pomysł jakiś w głowie i jestem szczerze, no, po części z tego dumna, bo nie zawsze mi wychodzi i ten pomysł wziął się mi po prostu tak, można powiedzieć, że tak po prostu z siebie, z serca.
1: Powiedz proszę, dlaczego temat konkursu jest tak ważny i dlaczego powinniśmy wspierać osoby, które są hejtowane?
0: Temat konkursu jest ważny, gdyż wiele osób jest hejtowanych i osoby, które hejtują te osoby, nawet czasami nie mają świadomości tego, że kogoś hejtują, lecz po prostu tak, no, nie mają po prostu świadomości tego, często. Ale jeżeli wiesz, że hejtujesz, to jest to po prostu podłe, no. I dlatego powinniśmy pomagać takim osobom, ponieważ często prowadzi to do nieszczęść po prostu i często kończy się to depresją albo śmiercią, dlatego powinniśmy to nagłaśniać i powstrzymywać właśnie hejt.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
0: Wydaje mi się, że nie byłam, tak w mojej podświadomości, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden raz w życiu byłam i pewnie jeszcze nie jeden raz w życiu będę świadkiem hejtu.
2: Film przedstawia, jak w szkole, jak od naszej strony przedstawiamy tak jakby hejt w szkołach, jak no troszkę w ostrzejszy sposób, ale nadal hejt w szkołach. Jak na naszym filmie osoba jest podejrzana, jest wyzywana, jest naprawdę bardzo no, wyzywana i niedobrze traktowana. No, nie chcę więcej zdradzać.
1: Czy ten film uważasz, że może pomóc właśnie hejterom, żeby właśnie zmieniły swoją perspektywę i nastawienie?
2: Sądzę, że tak, ponieważ na końcu jest wytłumaczenie, co trzeba zrobić. To też pewnie tutaj zobaczymy. I jest lektor, który czasami w niektórych momentach mówi, żeby czegoś nie robić, albo na końcu jest wytłumaczone, co trzeba w takich sytuacjach robić, i też jest w filmie całym przedstawiona sytuacja, w jaki sposób trzeba postępować, w jaki sposób trzeba przedstawić tą dobrą stronę.
1: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy właśnie ten hejt w szkołach jest dużym problemem?
2: Uważam, że hejt w szkołach jest problemem i powinno się go zwalczać, ponieważ szkoła to powinna być komfortowe miejsce, gdzie się powinno uczyć i spotykać z przyjaciółmi i w ogóle się dogadywać ze wszystkimi, a hejt nie powinien mieć miejsca, ponieważ jest to zła strona i to może wyjść źle na psychikę kogoś oraz na zachowanie dalsze.
1: A czy byłeś świadkiem hejtu?
2: Nie za bardzo w sumie. Na razie jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem.
3: Pracą tą w sumie tak wpadłam na jej pomysł. Tak właściwie nie do końca wiem skąd, ale pomyślałam właśnie, że mogłabym trochę wykorzystać te mocne kolory z ciemnym tłem, żeby bardziej się wyróżniały. Pomyślałam, że jest to też dosyć fajny pomysł, może taki, który trochę ciężko będzie powtórzyć, żeby był taki, no, wyjątkowy.
1: Powiedz proszę, dlaczego ten temat tego konkursu jest tak ważny?
3: Temat tego konkursu jest tak ważny, ponieważ, no, hejt, złe słowa, cyberprzemoc, przemoc w ogóle w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpiecznym no jest bardzo niebezpieczną rzeczą. To naprawdę może skończyć się w niektórych przypadkach tragicznie.
1: A czy hejt w szkołach jest dużym problemem?
3: No, na pewno jest to dużym problemem, no bo w szkole jesteśmy dosyć, no, 5 dni w tygodniu, czasami do późnych godzin. I po prostu to nie jest na przykład miłe, tak słyszeć o sobie różne te rzeczy, są naprawdę krzywdzące. Tym bardziej właśnie w szkołach, gdzie spotykam się dosyć często.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
3: Na szczęście nie.
4: Konkurs pokazał, że sztuka może być skutecznym narzędziem edukacji i dialogu. W sali sesyjnej Włocławskiego Urzędu Miasta zniknęły stoły i krzesła. Ich miejsce zajęły parawany, biurka i kozetki lekarskie. W weekend ta część ratusza zamieni się w miasteczko zdrowia. Będzie można odbyć bezpłatne badania.

0: Nie ma co ukrywać, że ta symbioza Włocławka z Anwilem, z Orlenem jest bardzo silna i tak naprawdę z czasem, każdym rokiem coraz silniejsza. I bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, która jest inicjatywą i Fundacji Anwil dla Włocławka i firmy Anwil, która jest częścią grupy Orlen, po raz kolejny zawitała do naszego miasta, dając możliwość mieszkańcom Włocławka zbadania się, przebadania, sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka jest bardzo ważna, bardzo istotna i bardzo ja się cieszę osobiście, że tak jak powiedziałem, ta nasza duma gospodarcza, jaką jest Anwil, również w taki sposób angażuje się w nasze miasto, a to przecież dobrze wiemy, że nie jest jedyny sposób, bo Anwil jest aktywny, jest zaangażowany i cieszymy się, że ta aktywność i zaangażowanie nie słabną, a wręcz odwrotnie.
1: Zadaniem samorządu lokalnego jest zaspokajanie wielu potrzeb mieszkańców na terenie tej wspólnoty samorządowej, ale skuteczność tych działań nie byłaby aż tak wielka, gdybyśmy nie grali w szerszej drużynie, gdyby w tej drużynie nie grały inne podmioty, inne organizacje, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu realizują również zadania społeczne, adresowane do społeczności lokalnej. Bardzo serdecznie dziękuję, dołączam się do podziękowań pana prezydenta, bo rzeczywiście, biorąc pod uwagę te badania, statystyki dotyczące kondycji, odporności społeczności lokalnych, w tym społeczności Włocławka i regionu, wskazują one na rzeczywiście wielką potrzebę takich zintegrowanych działań dotyczących profilaktyki, informacji na temat zdrowia w różnych obszarach.
2: Miasteczko Zdrowia będzie czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18.
3: Te 2 dni to jest szansa na to, żeby ten jeden weekend w roku zabrać rodzinę, zabrać przyjaciół i skupić się na tym, co jest, myślę, dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na zdrowiu. A to nie jest jedyne działanie Orlen tutaj lokalnie we Włocławku na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że trwa też nabór do programu grantowego Orlen Energia Sąsiedztwa, także też zachęcam do tego, żeby przejmować sprawczość i realizować oddolne projekty, projekty, które wynikają z realnych potrzeb i adresują realne potrzeby społeczności lokalnej. I też bardzo dziękuję Fundacji Anwil, która jest tutaj niezmiennie wsparciem i też dużym przewodnikiem po potrzebach społeczności lokalnej.
4: To, że Miasteczko Zdrowia po 2 latach powraca do Włocławka, to jest duża zasługa i ukłon tutaj w stronę pani rzecznik i jest takim namacalnym, rzeczywistym dowodem na to, że synergia w grupie Orlen działa, działa bardzo dobrze. I dzięki temu nasi mieszkańcy, mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli z kolejny raz skorzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnych badań, z profilaktyki. Profilaktyka i ochrona zdrowia to jest jeden z naszych kluczowych celów, celów statutowych fundacji.
2: Do dyspozycji mieszkańców będzie cała gama badań, od konsultacji stomatologicznych przez spirometrię, pulmonologię, profilaktykę kardiologiczną po fizjoterapię. Dodatkowo fundacja Anwil przygotowała strefę atrakcji dla dzieci, warsztaty sportowe i artystyczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość zobaczenia i zrobienia zdjęcia z wozem strażackim z Zakładowej Straży Pożarnej Anwilu. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Już w sobotę od godziny 9:30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbice Kujawskiej rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym. Na matach rywalizować będą zawodnicy z całego regionu, a kibice będą mogli obserwować zmagania najlepszych karateków województwa. Kilka minut później o 9:45 w Parku na Słodowie we Włocławku rozpocznie się Włomagedon 2026. To integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka tras dostosowanych do możliwości uczestników, a wydarzenie wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna zabawa, sportowe emocje i akcja charytatywna. Od godziny 10 na Zielonym Rynku we Włocławku rusza Miasteczko Zdrowia. Przez cały weekend mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać szereg badań profilaktycznych, skorzystać z konsultacji lekarskich oraz odwiedzić mobilne gabinety medyczne. Wydarzenie potrwa do godziny 18 zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast od godziny 11 plac 3 maja w Lubrańcu zamieni się w plenerowe Muzeum Motoryzacji. Wszystko za sprawą kujawskiego rajdu weteranów SZOS.

0: godzinę będzie można podziwiać zabytkowe samochody i porozmawiać z ich właścicielami, a o godzinie 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 17 na terenie zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu rozpocznie się Young Brześć Festival 2026. Najpierw publiczność zobaczy młodych wykonawców prezentujących się na otwartej scenie.
1: I ta scena festiwalowa, mamy nadzieję, Brzeska stanie się trampoliną do dużego sukcesu. Będzie także nagroda publiczności wśród tych artystów, którzy zakwalifikują się do tych prezentacji festiwalowych. Pieniężna, którą tutaj ufundował burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski.
0: Później odbędą się koncerty Grzecha Kaczoreksa i Lipski Show oraz Gwiazdy Wieczoru Dress Code.
1: To jest, mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy młodsi telewizorowie bądź słuchacze nas oglądają, czy słuchają, no to już dreszcz się pojawia na ich plecach. Dress Code to będzie, mogę śmiało powiedzieć, wyjątkowy koncert. Będzie to chyba największe plenerowe wydarzenie i show, bo i efekty pirotechniczne, i to, co dzieje się na scenie, scenografia, no są gwarancją wspaniałego widowiska. Tak więc młodzi, zdolni, oni kreują media. Jeżeli przygotowują jakiś już utwór, to jest niesamowite, to on już staje się wiralem gdzieś tam na TikToku, w mediach społecznościowych.
0: W niedzielę już od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark. Na odwiedzających czekać będą regionalne produkty, ekologiczna żywność, naturalne przetwory oraz rękodzieło przygotowane przez lokalnych twórców. Godzinę później o 11 w parku na Słodowie rozpocznie się festiwal sportu, organizowany z okazji 80-lecia KS Wrocławia Wrocławek. Przez cały dzień zaplanowano występy artystyczne, pokazy taneczne, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie pojawi się zespół Playboys.
2: Start będzie o godzinie 12:00, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, Playboysi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: Będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
0: Od godziny 16:00 mieszkańcy regionu będą mogli przenieść się do Grabkowa, gdzie rozpocznie się tradycyjne święto mleka. W programie znalazły się występy dzieci, koncerty, rodzinne atrakcje i lokalne smaki. Największą gwiazdą wydarzenia będzie zespół Piękni Młodzi, który wystąpi o godzinie 17:30. Później na scenie pojawią się także zespół Selfie oraz grupa Wpół do Bluesa, a całość zakończy zabawa taneczna.
4: Serdecznie zapraszamy na Święto Mleka, które odbędzie się jak co rok w Grabkowie w gminie Kowal. Festyn, na którym bawimy się z naszymi mieszkańcami oraz sąsiadami, na który serdecznie Państwa zapraszam.
0: Zapowiada się więc weekend pełen sportu, muzyki, zdrowia, rodzinnych atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel.

0: Sonel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie pożegnała się z wysłużonymi haubicami samobieżnymi 2S1. Na terenie ośrodka szkolenia poligonowego popularne goździki oddały swoje ostatnie strzały.
1: No jest to ostatnie strzelanie z armatohaubic goździk w Świętoszowie. Długo przesłużyły, bo na dywizjonie są od 2003 roku. To są pierwsze haubice, które zostały zamontowane system Topaz, system kierowania ogniem polskiej produkcji.
0: I choć artylerzyści pożegnali się z goździkami, warto powiedzieć o nich kilka słów.
2: Naszym zadaniem jest wspieranie tam pierwszorzutowych pododdziałów brygady, zajechać na stanowisko ogniowe, wykonać zadanie i zająć rejon wyczekiwania.
1: Główną zaletą to po pierwsze jest prostota budowy armatohaubicy. Jesteśmy w stanie własnymi środkami i prostymi narzędziami usprawnić działo, takie proste usterki. Praktycznie każdy żołnierz z obsługi jest w stanie usprawnić działo w ciągu kilkunastu minut do kilku godzin.
2: W goździku 2S1 można używać amunicji o ląkowo-burzącej, BK-13, czyli kumulacyjny, tak, przeciwpancerny, agitacyjny, oświetleniowy, dymny, no i kasetowy.
0: Wysłużone 2S1 zastąpią samobieżne armatohaubice Krab.
3: Wejherowski garnizon wojskowy otworzył dzisiaj swoje bramy dla odwiedzających. Batalion dowodzenia marynarki wojennej oraz 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie zorganizowały dzień otwartych koszar.
4: Wejherowski garnizon wojskowy na co dzień jest miejscem niedostępnym dla postronnych. Dziś jednak od tej reguły ponownie nastąpił wyjątek.
5: Po naszej słynnej pandemii otworzyliśmy mury naszej jednostki. Już tak, kolejny raz. W ubiegłym roku również się cieszyło to wielkim zainteresowaniem. W tym roku nastawiliśmy się na taki tak zwany Dzień Dziecka, spóźniony Dzień Dziecka. Także dedykowane jest to przede wszystkim dla tych mniejszych, malutkich, ale również i starszych.
4: Którzy mieli okazję po prostu zobaczyć, jak wygląda życie żołnierza i jego praca, a także czym tak naprawdę zajmują się różnego rodzaju służby.
5: Zaprosiliśmy do współpracy oczywiście pobliskie jednostki, nasze zaprzyjaźnione jednostki i 33 Dywizjon, i saperzy z Rozewia, i Straż Pożarno-Powiatową, i Policję, i Areszt Śledczy, także nawet Straż Miejska nasza z Wejherowa tutaj reprezentuje się godnie i duże zainteresowanie wśród naszych dzieciaków wzbudza.
4: Nie zabrakło więc wielu pokazów wojskowej grochówki czy innych smacznych rzeczy, a przede wszystkim tego, co cieszyło się największym zainteresowaniem, czyli specjalistycznego wojskowego sprzętu.

0: Co dzień ten sprzęt jest niedostępny dla zwykłego człowieka, że tak powiem, aczkolwiek Dzień Otwartych Koszar służy temu, żeby przybliżyć naszą pracę, no i pokazać jednak, że to wojsko tutaj w naszym powiecie, w Wychorowie, w mieście, że jest. Co prawda sprzęt jednostek wojskowych jest różny, oczywiście również poligon nas zagościł ze Strzepcza, także również komendantowi dziękujemy bardzo za udostępnienie sprzętu. Sprzęt nietypowy, sprzęt niecodzienny, w którym no, można poczuć ten klimat wojskowości.
1: Nie zabrakło także pokazu musztry paradnej w wykonaniu uczniów powiatowego zespołu szkół w Redzie.

0: Dzień Otwartych Koszar był więc świetną okazją do zabawy przy wielu atrakcjach, ale także okazją do promocji zawodu żołnierza oraz rodzajów służby, do której droga stoi dla wielu otworem.
1: Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
2: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
3: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
4: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
2: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
4: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
1: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
5: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
2: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
5: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
1: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
6: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu.
7: Jak podkreśliła w trakcie sesji prezydent Piły, to pierwszy oceniany budżet, za który czuje się w pełni odpowiedzialna. Poprzedni przygotowywał tymczasowo kierujący miastem Mateusz Daszkiewicz. Piła zamknęła ubiegłoroczny budżet z ponad 15-milionową nadwyżką. Na same inwestycje miasto wydało w ubiegłym roku niemal 100 milionów złotych.
8: Finansowo to był najlepszy rok jak do tej pory przez te kilkanaście lat.

0: Pod względem różnorodności projektów wydaje się, że obfitujący i w te małe, być może dedykowane mniejszym grupom społecznym i te całkiem spore, które zmieniają miasto.
1: Jak zaprojektowana przebudowa Placu Zwycięstwa czy przebudowa wraz z PKP tuneli pod Pilskim Dworcem. Miasto dokończyło także przebudowę Stadionu Żużlowego oraz budowę pierwszego publicznego przedszkola na Zielonej Dolinie. To także budowa dróg i ścieżek rowerowych czy inwestycje w miejskie autobusy. Opozycja nie widziała jednak ubiegłego roku już tak kolorowo. Radni opozycyjni cały czas podkreślali ich zdaniem błędną decyzję podjętą za poprzedniego prezydenta o likwidacji Centrum Strzelectwa Sportowego, czyli dawnej tarczy.
2: Potrzeba była funkcjonowania i nadal jest. No geopolityka wskazała na to, że Centrum Strzelectwa jest nam niezbędne, potrzebne, a tymczasem mamy tam inne formy działalności. I żeby nie było, ja nie chcę kwestionować tych form działalności, bo one są potrzebne. Kwestionujemy miejsce, w którym one powstały.
1: Obecnie funkcjonuje tam kuchnia Zakładu Aktywności Zawodowej. W przyszłości powstanie tu także nowa siedziba Straży Miejskiej. Radna Porozumienia Samorządowego kwestionowała także zasadność istnienia pilskiego SIM-u. Tym bardziej, że dopiero w tym roku po otrzymaniu finansowania spółka ogłosiła przetarg na budowę pierwszego społecznego bloku w mieście.
3: Mogę też śmiało i powiedzieć niegospodarność, jeżeli chodzi o społeczną inicjatywę mieszkaniową. To jest twór, który tak naprawdę nie powinien istnieć, nic się w tym kierunku nie robi. Pani prezes pobierała na to należność i to też niemałe kwoty, to też można sprawdzić w oświadczeniu majątkowym. Dodatkowo też została prezesą Port Piła.
1: Przez ostatni rok opozycja czuła się ignorowana przez władze miasta. Poruszano także kwestie gospodarki i rynku pracy.
4: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać nie tylko bieżącego administrowania bieżącymi sprawami, ale również pomysłu na to, jak nasze miasto będzie wyglądało za 10 czy 15 lat. Chodzi mi o to, że powinniśmy budować silny rynek pracy, przyciągać inwestorów i przyciągać młodych ludzi. Uważam, że młodych ludzi u nas w mieście brakuje.
0: Kiedyś podjęłam ważną dla mnie zawodową decyzję, żeby przyjść do urzędu po to, by wzmocnić właśnie ten obszar związany z lokalnym rynkiem pracy, żeby podjąć próbę dywersyfikacji i uniezależnienia od jednego tylko podmiotu. I to się dzieje przez wiele lat. Mamy zapełnioną strefę Wawelska, Przemysłowa, Krzywa, w tej chwili Piła, lotnisko.
1: Radni przegłosowali ostatecznie wotum zaufania dla Beaty Dudzińskiej oraz udzielili jej absolutorium. Opozycja głównie wstrzymywała się od głosu.
5: Przypomnijmy, że hiszpańska firma Exus Renewables zamierza na 29 lat wydzierżawić od miasta 3-hektarową działkę zlokalizowaną w rejonie ulicy Malinowskiej za schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Podczas majowej sesji Rada Miejska zajęła się uchwałą na temat zawarcia umowy dzierżawy z pominięciem procedury przetargowej.
6: O taką inwestycję myślę, że inne miasta by się biły. To jest inwestycja 500 milionów złotych, więc myślę, że tutaj no dodatkowe pieniądze do budżetu, więc myślę, że powinniśmy działać w imieniu na dobro mieszkańców i zagłosować za tą uchwałą.
7: Popieram rozwój inwestycyjny miasta, przedsięwzięcia mogące wzmacniać lokalną gospodarkę, bezpieczeństwo energetyczne i potencjał rozwojowy gminy. Bezwzględnie. Jednocześnie zwracam się z prośbą o doprecyzowanie kilku kwestii. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo schroniska dla zwierząt, proszę o informację, czy została poprowadzona analiza potencjalnego wpływu realizacji inwestycji na funkcjonowanie schroniska. Rozmawialiśmy o bardzo niskiej szkodliwości infrastruktury z zakresu energetyki gazowej dla środowiska. Natomiast ja chciałabym dopytać o etap samej budowy. Chodzi przede wszystkim o kwestie związane z hałasem, zmożonym ruchem pojazdów, emisją zanieczyszczeń, ewentualnym stresem dla przebywających tam zwierząt.
8: Planowana budowa elektrowni gazowej to decyzja o długofalowych konsekwencjach dla miasta. Niezależnie od potencjalnych korzyści finansowych dla budżetu miasta Tczewa, konieczne jest uwzględnienie interesów mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, zakładów pracy oraz dobrostanu zwierząt. Wśród najczęściej podnoszonych obaw i tego, czego dziś nie przewidzimy, to są możliwe uciążliwości hałasowe związane z funkcjonowaniem instalacji, również w godzinach nocnych. Wpływ na jakość powietrza, mimo że technologia gazowa jest mniej emisyjna niż węglowa, nadal wiąże się z emisją zanieczyszczeń. Kwestie bezpieczeństwa technologicznego i konieczność przedstawienia jasnych procedur zabezpieczających. Wzrost natężenia ruchu transportowego i związane z tym utrudnienia dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. potencjalny wpływ na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, szczególnie w zakresie hałasu, drgania,

0: zebrań i zwiększonego ruchu.
1: To jest duża szansa dla naszego miasta. Ta lokalizacja pod kątem wykonania tam takiej inwestycji elektrowni gazowej uważam, że jest obiektywnie dobra. Pan przewodniczący wspomniał o tym, że to jest bezpieczna odległość od zabudowy mieszkaniowej. Czy będą jakieś niedogodności na etapie wykonywania samego przygotowania inwestycji do momentu rozpoczęcia? Na pewno, bo zawsze przy dużych inwestycjach są jakieś niedogodności, ale musimy patrzeć na nasze miasto, na jego budżet i na przyszłość naszych mieszkańców w perspektywie wieloletniej.
2: Jeżeli chodzi o kwestie relacji ze schroniskiem, nie wiem, czy inwestor rozmawiał osobiście z operatorem schroniska. My jesteśmy jego właścicielem i tak naprawdę użyczamy to schronisko. Ja myślę, że takie rozmowy na pewno trzeba będzie też przeprowadzić, chociażby ze względu na takie, powiedzmy, sąsiedztwo, czy też po prostu bliskość. I to jest, to wypadałoby, tak uważam, więc. Natomiast w pierwszym oglądzie lokalizacyjnym ten wpływ miałby być znikomy i miejmy nadzieję, że tak po prostu będzie.
3: Wiceprezydent przypomniał, że planowana elektrownia będzie miała charakter szczytowy, co oznacza, że nie będzie działać w trybie ciągłym. Odniósł się także do obaw niektórych mieszkańców, na które powołała się radna Iwona Nica.
2: To są bardzo ważne kwestie poruszone i się nie dziwię, że część mieszkańców może się obawiać wpływu takiej inwestycji. Ja tylko dodam, że budowa elektrowni gazowej to jest przedsięwzięcie naprawdę wymagające specjalistycznej wiedzy inżynierskiej oraz szeregu wymogów. Tego po prostu sobie tak zbudować nie można gdziekolwiek i te wszystkie obawy na etapie projektowania, później pewnie konsultacji, one na te pytania będą musiały być udzielone odpowiedzi pod względem technologicznym i pod względem oddziaływania. Więc inwestor nie będzie mógł zrealizować tego zadania, jeżeli nie spełni tych wymogów, a one będą bardzo wysokie, bo to jest po prostu elektrownia. Tutaj nie wyobrażam sobie, że ktoś pozwoli na to, żeby zrobić to po macoszemu, bo konsekwencje tak mogą być dla wszystkich organów opiniujących, uzgadniających, odpowiedzialnych za te kwestie, no druzgocące, gdyby ktoś tak ważną inwestycję za, powiedzmy, no tak jak pan radny powiedział, 500 000 000, bo to takie koszty mogą być, sobie tak po prostu potraktował, nie uwzględniając wszystkich tych obaw.
3: Po wypowiedziach radnych i wiceprezydenta przyszedł czas na głosowanie. Większość radnych była za udzieleniem zgody na dzierżawę, a wstrzymała się jedynie radna Nica. Teraz firma Exus może przystąpić do długotrwałej procedury projektowej. Ze wstępnych deklaracji wynika, że elektrownia mogłaby powstać do 2030 roku.
4: Dziś w Wejherowskim Starostwie podpisane zostało porozumienie, które ma zacieśnić współpracę między przedsiębiorcami z regionu a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe w sprawie odpowiedniego wykorzystania lokal kontentu przy budowie elektrowni w gminie Choczewo.
5: Główna sala obrad Wejherowskiego Starostwa stała się dzisiaj miejscem spotkania, które zainicjowane zostało przez Powiat Wejherowski oraz Regionalną Izbę Przedsiębiorców Norda, a które dotyczyło zacieśnienia współpracy polskich elektrowni jądrowych z tak zwanym local contentem.
6: To bardzo ważne, że przedsiębiorcy z Pomorza, przede wszystkim z Powiatu Wejherowskiego, podpisują dzisiaj porozumienie z polskimi elektrowniami jądrowymi. To bardzo ważne dla nich, aby też uczestniczyli w łańcuchu dostaw, jeśli chodzi o budowę elektrowni, ale to też ważne dla nas, bo tutaj nie tylko mówimy o naszych przedsiębiorcach. Jako starosta zamierzam połączyć naukę, potem z pracą tutaj u nas w powiecie wejherowskim. Mówimy tu już o szkołach podstawowych, przez nasze powiatowe szkoły średnie, branżowe, aby potem trafić na rynek pracy. Mówimy tu o centrum kompetencji, które jest bardzo potrzebne, aby te kadry, które już pracują, żeby się dokształciły w kierunku elektrowni, żeby absolwenci naszych szkół też wzięli udział w dokształcaniu, jeśli chodzi o elektrownię.
5: I żeby także lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość się rozwijania. Dlatego też kolejny raz wyszli oni przed szereg, aby zapewnić ramy współpracy, które będą obowiązywać obie strony porozumienia.
7: To porozumienie pozwala na to, że polskie elektrownie jądrowe mają mocnego partnera, który będzie z nimi współpracował. Tak? Przez to, że zrzeszamy bardzo dużą ilość przedsiębiorców, od dużych firm do firm mniejszych, usługowych. Mają pełen wachlarz dostępu do tych firm i na każdym etapie swojej działalności, budowy, tak mogą korzystać z tych zasobów. My będziemy chcieli im pomóc w tym, oczywiście pomóc naszym przedsiębiorcom zrzeszonym w naszych izbach, żebyśmy

0: mogli razem wspólnie uczestniczyć w tej inwestycji, czyli będziemy popierać ten local content, który jest coraz bardziej głośny i słyszalny.
1: W podpisaniu porozumienia oprócz Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców z całego regionu, a także nowy wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych, odpowiedzialny za infrastrukturę towarzyszącą oraz local content, Michał Olszewski.
2: Dla nas to porozumienie dzisiaj to jest forma budowania jednej platformy dialogu z wszystkimi organizacjami, które reprezentują przedsiębiorców i nie tylko pokazania, że chcemy, ale też pokazania, że mamy konkretną na to metodę. Wbrew pozorom nie jest prostym dzisiaj kontraktowanie tak zwanego local contentu w obecnych ramach zamówień publicznych i nie bez przyczyny ta dyskusja, ona kończy się na bardzo ogólnych czasami sformułowaniach z tego względu, że diabeł tkwi w szczegółach. I tym szczegółem jest chociażby konieczność doprecyzowania w zamówieniach tak warunków udziału w postępowaniu, aby po pierwsze nie wykluczać w ogóle tych podmiotów lokalnych z tych postępowań. I tu właśnie jest niezwykle istotna rola organizacji przedsiębiorców,
1: które mają pomóc weryfikować, czy podmioty lokalne nie są wykluczane z możliwości udziału w kolejnych pracach. Po uroczystej części zorganizowane zostało szkolenie, które miało przedstawić możliwości, wymagania i zakresy współpracy lokalnych przedsiębiorców z inwestorem przy budowie elektrowni jądrowej i infrastruktury jej towarzyszącej.
3: Kategoryczne nie, mówią pracownicy i pacjenci. Szpital rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich to duma gminy, która regularnie przynosi zyski. Jednak nieoficjalne informacje o możliwym połączeniu z potężnie zadłużonym szpitalem wojewódzkim w Jeleniej Górze wywołały prawdziwą burzę wśród załogi i pacjentów. Ci ostatni nie przebierają w słowach.
4: I w szpitalu jeleniogórskim też byłem. Powiedziałem, w życiu wolę umrzeć w domu niż tam do tego szpitala, proszę Państwa, pojechać. W życiu.
5: To nie jest szpital dla pacjentów. Tam nie leczą. Tam ludzie, tam jest duża śmiertelność. Tam po prostu nie ma lekarzy konkretnych. Tam kompletnie nie ma do kogo pójść.
3: Różnica między placówkami jest kolosalna. Janowicki szpital przeszedł generalny remont, ma 100% obłożenie i świetne opinie.
6: Jest super. Mamy świetne sale, nowe wyposażenie mamy nowe, staramy się ich wyciągać z dołków psychicznych też, nie tylko fizycznych.
7: Nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o pacjentów przede wszystkim, chodzi o naszych pracowników. Ja tu przepracowałam ponad 50 lat. To jest mój drugi dom.
8: Chodziłam na palcach na jednej nodze. Tutaj na drugi dzień ja prawie płasko chodzę nogą, stopą. Wielka różnica. Opiekun stoi nade mną, pokazuje to, rób to, rób to.
9: Doskonałe. Jestem pod wrażeniem, że znalazłam się pod takimi skrzydłami na każdym kroku. Wszędzie. I pielęgniarki, rehabilitanci, lekarze. To jest po prostu, jestem zszokowana. Nie spodziewałam się tego. Słyszałam o tych.
3: Widmo finansowego obciążenia długami jeleniogórskiej placówki przeraża zarządzających obiektem.
10: A jeżeli chodzi o kwestię finansową, to od kilku lat szpital generuje zysk, wynik dodatni. No i płynność finansowa jest utrzymywana na stałym poziomie, także tutaj zagrożenia na horyzoncie nie widać.
11: Chciałam stanowczo podkreślić, że nie ma zgody związków zawodowych, nie ma zgody Rady Pracowniczej, nie ma naszej zgody na likwidację lub połączenie naszej jednostki z jakimkolwiek innym szpitalem.
3: W obronie niezależności placówki murem staje też samorząd, który wskazuje na szkodliwość kuluarowych plotek i brak komunikacji.
12: Że brak tego dialogu takiego oficjalnego powoduje też niepewność przede wszystkim załogi, ale też na tutaj społeczności naszej gminy Janowice Wielkie, bo wielu mieszkańców tutaj pracuje. My jako samorząd tutaj lokalny również stoimy za nimi murem i wspieramy ich, aby nie doszło do takiego połączenia.
3: Czy fuzja jest w ogóle w planach władz województwa? Przewodniczący sejmiku tonuje nastroje.
13: Nie, takiej decyzji nie ma. Takiej decyzji nie ma, nawet jak może ktoś gdzieś sobie tam rozmawia, to najpierw to muszą być odpowiednie podjęte decyzje. Nie ma.
3: Mimo braku oficjalnych dokumentów, pracownicy z Janowic Wielkich rozpoczęli akcję protestacyjną i zapowiadają, że dorobku swojego szpitala nie oddadzą bez walki.
14: Zakończyły się roboty związane z jedną z największych inwestycji prowadzonych w ostatnich miesiącach na terenie gminy Końskie. Mowa o stadionie lekkoatletycznym, który powstał na obiekcie Osiru przy ulicy Maratońskiej. Obiekt do uprawiania królowej sportu dopina szereg inwestycji wykonywanych na Osirze w ostatnich latach.
15: Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie jest już po odbiorach. Ten stadion w części lekkoatletycznej stanowi ukoronowanie wieloletnich wysiłków, żeby cały kompleks osirowski stał się nowoczesnym miejscem rekreacji, sportu, sposobu spędzania wolnego czasu. Powstała część lekkoatletyczna i dzisiaj mamy profesjonalną bieżnię czterotorową z 6

0: maturami na odcinku, na odcinkach krótkich, 100-metrowych, z rzutniami, ze skoczniami, z widownią.
1: Gotowe są już więc wszystkie elementy infrastruktury sportowej, ale i nowe drogi dojazdowe oraz ogrodzenie stadionu. Korzystać nie można natomiast jeszcze z murawy, która znajduje się wewnątrz bieżni.
0: Boisko trawiaste wewnątrz tego okręgu stanowiącego część lekkoatletyczną będzie musiało poczekać na możliwość użytkowania, ponieważ jest poddane kompletnej rekultywacji, odwodnieniu i nawodnieniu. No, a świeżo posiana trawa, żeby mogła być poddana obciążeniu sportowemu, no musi się ukorzenić. Więc ten rok czeka nas pielęgnacja tej trawy, koszenie, nałożenie, podlewanie, aż w przyszłym roku prawdopodobnie ta murawa będzie miała wystarczającą odporność na to, żeby tam również prowadzić rozgrywki sportowe.
1: Na ten obiekt konecki samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych z Polskiego Ładu. Całość inwestycji to natomiast 14 milionów 188 tysięcy złotych.
2: Przez kilka dni Hajnówka była stolicą ultrakolarstwa. Do miasta przyjechali zawodnicy z całej Polski, by przemierzać setki kilometrów przez pola, lasy i malownicze zakątki Podlasia.
3: Przyjechaliśmy ze Skierniewic, no ja już startuję trzeci raz. Turystycznie będziemy jechać, zwiedzać, oglądać. No fajnie, cerkwie fajne, no ogólnie. Ogólnie jest klimat.
4: Jadę z mężem i z przyjaciółmi i no, to jest tylko i wyłącznie taka, nawet nie dla rywalizacji, tylko takie zdrowe podejście do sportu.
2: Pierwszego dnia uczestnicy rywalizowali na odcinku specjalnym.
5: W tym roku właśnie obchodzimy 75-lecie nadania praw miejskich dla Hajnówki i tutaj Ultra Duch Puszczy również świętuje z nami. Zaproponował właśnie wyścig na 75 km dla 75 osób. Zapisy na ten wyścig rozeszły się w 14 minut.
6: Jadę 75 km z paczką przyjaciół. To będzie mój pierwszy wyścig. No i też najdłuższy dystans, jaki zrobię, mam nadzieję.
7: 75-lecie Hajnówki, trudno nie uczcić tak pięknej rocznicy, więc ze znajomymi się zebraliśmy. Tobiasz jak zwykle przygotował coś na pewno specjalnego, fajnego i bezpiecznego, więc na pewno będzie fajnie.
2: Na mecie odcinka specjalnego nie brakowało zmęczenia, ale przede wszystkim satysfakcji z pokonania wymagającej trasy. Jako pierwszy linię mety przekroczył niedosłyszący zawodnik z Hajnówki, Dawid Gromotowicz.
8: No, trochę ciężko, ślisko. Cały dzień deszcz padał i to nie było łatwo, ale fajna trasa i super.
9: To, że potrafił podawać jako niesłyszący w takiej imprezie, to tym bardziej jestem z tego dumny, bo po prostu ma niełatwo w życiu, ale pokazał, co potrafi.
2: Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie z każdą edycją zyskuje na popularności, a marka Ultra Duch Puszczy jest coraz lepiej rozpoznawalna w środowisku kolarskim.
10: Stworzyliśmy największą imprezę kolarską w Polsce. 1900 osób na listach startowych i 1900 osób z rodzinami przyjechały na Podlasie. Zobaczyć, czy faktycznie, tak jak jest napisane u mnie na koszulce, dla mnie się podoba. Bo słuchajcie, no Podlasie, no co mam powiedzieć, jest magiczne.
11: Cieszymy się bardzo, że razem z organizatorami, z Ultraduchem i z miastem Hajnówka robimy imprezę, wydarzenie sportowe, wydarzenie, które też powoduje to, że wiele osób przyjeżdża do nas i oprócz tego, że jedzie na rowerze, to też dowiaduje się o nadleśnictwie Hajnówka, dowiaduje się o Hajnówce, poznaje infrastrukturę, którą mamy przygotowaną i mamy nadzieję, że osoby, kolarze z rodzinami, ze znajomymi przyjadą tutaj jeszcze wiele, wiele razy.
2: Kolejna edycja Ultra Duch Puszczy odbędzie się tradycyjnie podczas długiego weekendu Bożego Ciała. Tym razem kolarze wrócą do Hajnówki już w maju przyszłego roku. Zapisy ruszą 1 sierpnia o godzinie 20.
12: W ciągu ostatnich 5 lat linia brzegowa cofnęła się na pilskich Piachach o niemal 6 metrów.
13: Nie mam dobrej diagnozy, dlatego że tam niespecjalnie jest skąd wziąć wodę. Mamy strumień, który powiedzmy mniej więcej ze strony Dolaszewa, tak najogólniej rzecz ujmując, płynie w tamtą stronę. Ale mamy kompleks stawów, który też tą wodę zabiera.
12: Przy tak postępujących zmianach za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat miejsce to przestanie być kąpieliskiem, a pozostanie tylko małym bagniskiem.
13: Musimy się liczyć z tym, że poziom wody będzie opadał. Oby nie skończyło się to zagęszczeniem substancji pokarmowej w związku z ograniczoną ilością rozpuszczalnika, jakim jest woda, i gwałtownymi zakwitami sinicowymi między innymi.
12: Problem jest szerszy i dotyczy całego zasobu zasobu.

0: wody w przyrodzie.
1: Opadające poziomy w jeziorach, czy opadające poziomy wody w rzekach, to już widać. I w zasadzie ten czas już jest. Wszystko, co należy dziś robić, to przede wszystkim zatrzymać zmianę klimatu. To bardzo trudne, ale drugie podstawowe zadanie to adaptacja do tego, co już jest. Mleko się rozlało.
0: Naukowcy przekonują, że narastający efekt zmian klimatu widzimy coraz bardziej z każdym rokiem. W przypadku piachów ciężki sprzęt zrównał w ubiegłym roku z ziemią dawny bar. Na jego miejscu MOSiR chce postawić czasowo kontenery, w tym toalety.
2: Trzeba się zastanowić, czy jest warto inwestować grube pieniądze w ten ośrodek w takiej sytuacji. Rozpoczęły się prace nad ustawianiem nowego oświetlenia na tym ośrodku. Dostawimy kilka ławek, płot od strony hydroforni. To jest wszystko, co na ten moment możemy zrobić.
0: Pilski MOSiR chce tu w przyszłości postawić także budynek administracji kąpieliska wraz z zapleczem dla ratowników.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mieszkańcy Włocławka i ludzie dobrej woli z całej Polski jednoczą siły, by pomóc 8-letniemu Arturkowi w walce z ciężką chorobą. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową duszenna, czyli DMD. Szansą na zatrzymanie postępu choroby jest kosztowna terapia genowa w Dubaju oraz dalsze leczenie. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje milionów złotych, dlatego trwa wielka akcja charytatywna, a zbiórka prowadzona jest na portalu Się Pomaga.
1: Arturek ma zdiagnozowaną mutację DMD. To jest dystrofia mięśniowa duszenna. Inaczej mówiąc, zanik mięśni. Żeby go uratować, potrzebujemy zebrać 12,5 miliona, żeby wylecieć na terapię genową do Dubaju. Liczy się dla nas każda pomoc, każde udostępnienie, każda złotówka. Mamy zbiórkę na Się Pomaga. Artur Obierak, zapraszam serdecznie.
2: A z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?
1: No na co dzień mamy takie problemy jak problemy z wstawaniem. Ogólnie z podłogi Arturka, mamy problemy z wchodzeniem po schodach, zgłasza też często, że ogólnie ma boleści nóżek, więc trzeba często go masować, musimy jeździć na rehabilitację z nim, także to są na chwilę obecną takie rzeczy. Teraz jesteśmy też w trakcie diagnostyki i wdrażania sterydów na poprawę jego zdrowia, więc no, też się dużo dzieje.
2: Czyli Artur cały czas tak naprawdę potrzebuje opiekuna?

0: Potrzebuje opiekuna, potrzebuje pomocy. Na chwilę obecną jeszcze nie jest tak, że nie może chodzić do przedszkola ani do szkoły. Wreszcie idzie do szkoły, do pierwszej klasy. Staraliśmy się, żeby miał jak najlepszą opiekę. Dostał się do szkoły do piątki, do szkoły integracyjnej. Więc mamy nadzieję, że tam po prostu też nam dużo osób pomoże, bo to trzeba też wiedzieć, jak postępować z takim dzieckiem, z tą chorobą i przede wszystkim, co można, jakie ćwiczenia wykonywać, a jakich nie, bo to też, żeby nie obciążyć mięśni.
1: Czy właśnie ten wylot do Dubaju jest dużą szansą?
0: Wylot do Dubaju dla nas jest bardzo dużą szansą. To nie jest jakby choroba wyleczalna i jego nie da się wyleczyć z tej choroby, ale da się zatrzymać, jak najbardziej zahamować postępy tej choroby i po prostu wydłużyć mu życie. Statystycznie rzecz biorąc, bez tej terapii dzieci w wieku między 10 a 12 rokiem życia przestają chodzić. Między 14 a 16 rokiem życia nie mają władzy już w rączkach, a dożywają, że tak powiem, do 20 paru, maksymalnie 30 lat, więc to jest taka perspektywa dla nas bardzo, jako rodziców, dla nas bardzo, bardzo ciężka. I po prostu, no wiadomo, no staramy się, że może o komfort jego życia, o to, żeby był jak najdłużej samodzielny, i o to, żeby po prostu jak najdłużej mógł żyć. Arturek ma w tym roku 8 lat. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. On na razie też nie wie za bardzo, co się dzieje dookoła. Może to i lepiej, bo częściej się dlaczego uśmiecha, ma więcej radości z życia. Staramy też się go o tym jakoś nie męczyć tymi wiadomościami. No ale no przed nami jest bardzo długa droga i bardzo duża walka, żeby zdobyć te pieniążki.
1: A kiedy dowiedziała się pani o diagnozie?
0: 20 maja, także to jest też świeża sprawa. Diagnozę dostaliśmy 20 maja. No już wcześniej były gdzieś tam podejrzenia, ale wiadomo, my jako rodzice mieliśmy nadzieję, że to jednak nie jest to, że wyjdzie coś innego i będzie o wiele, wiele lepiej. No ale zostaliśmy zbombardowani taką wiadomością, po prostu teraz działamy, musimy działać. No nikt inny nam nie pomoże, jedyną szansą, mówię, no jest zebranie tych 12,5 miliona, nie ma innej szansy, żeby pomóc Arturowi.
2: Pomoc Arturkowi włączają się również znani twórcy. Już w lipcu odbędzie się stand-up charytatywny. Na scenie wystąpi znana internetowa twórczyni Mama na obrotach, która od lat działa w mediach społecznościowych i rozśmiesza publiczność podczas występów na żywo. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Pamiętajmy, że każda złotówka przybliża Arturka do terapii, która może odmienić jego życie. Nabór wniosków na mieszkania na tani wynajem przy ulicy Maślanej zakończył się pod koniec maja. Jak już informowaliśmy, wpłynęło blisko 130 wniosków, a już niedługo ruszy kolejny nabór, tym razem na celulozową. To już ostatni etap budowy bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy tej ulicy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zmieniał się. Początkowo z ratusza płynęły sygnały o przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Później o końcu maja, następnie o połowie czerwca.
3: Już za chwilę ogłosimy nabór na nowe mieszkania przy ulicy Celulozowej. Tam ponad 40 mieszkań, z tym, że no, ten nabór uruchomimy dopiero po sesji, dlatego że na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą musieli zdecydować o kryteriach przydziału tych mieszkań. Te kryteria będą nieco inne, dlatego że finansowanie też tego budynku jest nieco inne, nie tylko z funduszu dopłat, ale również z Krajowego Planu Odbudowy, więc w 95% koszty budowy zostały pokryte ze środków zewnętrznych, z bezwrotnych dotacji. Ale no, też mamy swoje obowiązki, więc tutaj decyzja będzie należeć do radnych. Jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, który już został przekazany do nich, wówczas będziemy mogli ogłosić nabór, więc ten nabór na przełomie czerwca-lipca powinien być ogłoszony. No i tradycyjnie jestem o tym przekonany, że znowu będzie więcej wniosków niż samych mieszkań.
2: Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. Czy kryteria naboru wniosków zostaną zmienione?
3: tak naprawdę te kryteria, które dotąd obowiązują, dostosujemy do wymagań tego dofinansowania z Unii Europejskiej, więc to raczej kosmetyka. Co do zasady, te kryteria się nie zmieniają.

0: nadal preferować będziemy osoby, które pracują i które mają odpowiednio wysokie zarobki.
1: Kiedy otrzymają mieszkańcy klucza? Ci szczęśliwcy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
0: I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku Maślanej, i w przypadku Cellozowej planujemy przekazanie kluczy w miesiącach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, tak żeby już od nowego roku szkolnego, już żeby no, można było się cieszyć własnym, może nie własnym, ale mieszkaniem, tym miejscem na ziemi, które gwarantować będzie bezpieczeństwo i najemcy, i jego rodziny.
1: Jeszcze dopytam na sam koniec, ten ostatni blok przy Cellozowej również nie będzie możliwości dojścia do własności.
0: To są mieszkania, które budują nasz zasób, czyli majątek naszego miasta. Udostępniamy je, ten majątek, mieszkańcom, ale nie ma możliwości, nie będzie możliwości dojścia do własności.
2: Ostatni budynek przy ulicy Celulozowej, podobnie jak poprzednie, został wykonany z prefabrykatów. Budynek jest energooszczędny, wyposażony chociażby w pompę cieplną. Wokół zbudowano drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Kolejne bloki z mieszkaniami na tani wynajem powstaną na osiedlu Michelin. Do dyspozycji będzie 195 mieszkań. W drugiej połowie maja w Urzędzie Miasta Włocławek trwały konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Nie dotyczyła wszystkich szkół i przedszkoli. Zgodnie z prawem organ prowadzący, czyli we Włocławku, prezydent może przedłużyć umowę dyrektora na kolejne 5 lat bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Ostatecznie we Włocławku było 15 konkursów. W tej grupie znalazło się 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespół szkolno-przedszkolny nr 1, przedszkole nr 19, przedszkole nr 30, szkoła podstawowa nr 7, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół technicznych, a także poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
3: Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w tym terminie, taki jaki był wyznaczony w ustawowym terminie. Teraz czekamy na kwestię zatwierdzenia przez prezydenta tych kandydatur, bo oczywiście zasadą jest taką, że komisja konkursowa, która wytypowała swojego kandydata, w wyniku oczywiście głosowania tajnego, zgłasza propozycję prezydentowi danego kandydata. Naszą tradycją jest tak, że podczas sierpniowej narady z dyrektorami również są oficjalnie wręczone nominacje nowym dyrektorom, którzy rozpoczną swoją kadencję pięcioletnią z dniem 1 września 2026 roku, czyli rozpoczną swoją nową albo będą mieli kontynuację, bo to będzie ich na przykład kolejna kadencja na rok 2026-2027.
2: W przypadku nowo utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych na stanowiska dyrektorów startowali przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych, które wchodzą w ich skład.
3: Ci dyrektorzy oczywiście uzyskali akceptację komisji konkursowej. Ich wizja, ich koncepcja znalazła uznanie. Poza tym w tych sytuacjach, kiedy dyrektor, czy to przedszkola publicznego, czy szkoły podstawowej odchodzi na emeryturę, wtedy z grona pojawili się kandydaci z grona pedagogicznego lub z dyrektorzy z innych placówek edukacyjnych. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej dotychczasowa pani dyrektor, która pełniła obowiązki dyrektora, stanęła również do konkursu i uzyskała tą akceptację komisji konkursowej. Też musimy pamiętać o tym, że no ustawowe są warunki złożenia odpowiedniego dokumentu przez kandydatów, bo to oczywiście trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, trzeba mieć ocenę pracy w odpowiednim czasie przygotowaną. Także trzeba przedstawić swoją koncepcję działalności placówki. Oczywiście w każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, w naszym przypadku kujawsko-pomorskiego kuratorium oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie naszego miasta, ale związanych oczywiście z edukacją, rada rodziców i rada pedagogiczna.
1: Powiedzmy jeszcze o szkołach ponadpodstawowych, jak tam przebiegły wyniki?
3: W szkołach ponadpodstawowych to była zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół technicznych. publicznych, dotychczasowi dyrektorzy, czyli w przypadku ekonomika pani Alicja Gębieska, w przypadku Zespołu Szkół Technicznych pan Donat Marszałek, oczywiście stanęli przed komisją, co nie jest łatwe, bo oczywiście to zawsze

0: jest wyzwanie dla dotychczasowego dyrektora, który ma swoją no, kilkuletnią na przykład swoją pracę jako dyrektor, osiągnięcia, żeby stanąć i jakby też poddać się poniekąd weryfikacji i oczywiście zostali przyjęci, zaakceptowani przez komisję konkursową. Oboje kandydatów oczywiście zostaje dyrektorami nadal na kolejną 5-letnią kadencję.
1: Przed nami jeszcze konkurs na dyrektora zespołu szkół muzycznych. W przypadku tej placówki wygląda to nieco inaczej, ponieważ zamiast przedstawiciela kuratorium w skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs będzie organizowany pod koniec wakacji.
2: Przechadzałam się chodnikiem w bladym blasku lamp. Miałam wrażenie, jakby one powoli gasły. W jednej chwili zniknęły gwiazdy, pełnia przeobraziła się w krwawy sierp. Z okien domu było słychać głos ludzi. Przypominał on wycie wilków. Długi, ciągły dźwięk. Wiatr ucichł, przestał padać żrący deszcz. Położyłam się na nasiąkniętych jadem cementowych płytach. Wszystko dookoła wydawało się czarne, puste.
3: Coraz głośniejsze stały się ludzkie piski. Zewsząd wylatywały słowa jak noże. Obelgi, jak naboje z karabinu. Kłamstwa, jak strzały z łuku wystrzelone. A przy tym płacz, jakby niedaleko wisiał sznur.
2: Leżałam w tym mroku bólu, cierpienia. Słuchałam, jak wiele serc pęka na pół. Ile skrajności jest w każdym z nas. Co dla człowieka znaczy życie, świat?
4: Coś pękło i we mnie. Stałam tak, jak bokser po walce na ringu. Uderzyłam pięścią w metal utrat. Ziemia roztąpiła się. Dostąpił się też świat. Wszystko zaczęło się teraz.
3: Noże, karabiny, strzały z łuku i sznury zaczęły wpadać do tartaru. Lampy rzucały światłem pełnym wiary. Gwiazdy znów stworzyły drogę mleczną. Pełnia była niczym reflektor, który oświetlał nową rzeczywistość.
1: Jak mówić o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa? Najlepiej poprzez sztukę. W Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczno-multimedialny pod tytułem Nigdy Hejt, Zawsze Herd. Inicjatywa zorganizowana przez Fundację Katarzyny Jaroszewskiej Już Jestem zachęca dzieci i młodzież do refleksji nad problemem hejtu.
5: Dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie spotykamy się na uroczystej gali podsumowującej trzeci wojewódzki konkurs plastyczno-multimedialny Cisza Nienawiści, Nigdy Hejt, Zawsze Herd. To jest taki konkurs, który organizujemy faktycznie już teraz trzeci rok. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i ma on przede wszystkim na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez sztukę.
6: W jaki sposób ta sztuka jest wyrażana?
5: Ta sztuka jest wyrażana właśnie w formie plastycznej oraz w formie multimedialnej. Ta część multimedialna skierowana jest dla przedstawicieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I w tym roku uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować hasło Dobre serce mam, te młodsze kategorie, oraz Hejt jedno ma imię, a tak wiele twarzy, te starsze kategorie.
6: Tak naprawdę jaki był odbiór uczestników? Czy dużo osób wzięło udział?
5: Łącznie tak naprawdę do tej edycji konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników, łącznie z kategorii plastycznej oraz multimedialnej, z różnych szkół z terenu naszego województwa. Mamy m.in. Kruszyn, mamy Smulnik, mamy Rypin, mamy Strzelno, nawet Kruszwice, więc cieszymy się, że pojawiły się nowe szkoły, ale też, że wrócili do nas starzy bywalcy, mogłabym powiedzieć.
6: Jakie były kryteria oceniania?
5: Kryteria oceny to przede wszystkim oczywiście trafna interpretacja tematu. Oprócz tego braliśmy tutaj pod uwagę na przykład takie walory estetyczne, a jeżeli chodzi o prace multimedialne, to jeszcze walory techniczne.
1: Autorzy nagrodzonych prac opowiedzieli o swoich projektach, dzieląc się przemyśleniami na temat hejtu oraz jego wpływu na codzienne życie.
7: Generalnie to ta praca się wzięła tak, można powiedzieć, że od razu, kiedy zostało mi zaproponowane wzięcie udziału, to pierwsze co zrobiłam, to narysowałam już szkic w zeszycie od matematyki, a później przerysowałam go na papier, więc od razu miałam na to

0: pomysł jakiś w głowie i jestem szczerze, no, po części z tego dumna, bo nie zawsze mi wychodzi i ten pomysł wziął się mi po prostu tak, można powiedzieć, że tak po prostu z siebie, z serca.
1: Powiedz proszę, dlaczego temat konkursu jest tak ważny i dlaczego powinniśmy wspierać osoby, które są hejtowane?
0: Temat konkursu jest ważny, gdyż wiele osób jest hejtowanych i osoby, które hejtują te osoby, nawet czasami nie mają świadomości tego, że kogoś hejtują, lecz po prostu tak, no nie mają po prostu świadomości tego, często. Ale jeżeli wiesz, że hejtujesz, to jest to po prostu podłe, no. I dlatego powinniśmy pomagać takim osobom, ponieważ często prowadzi to do nieszczęść po prostu i często kończy się to depresją albo śmiercią, dlatego powinniśmy to nagłaśniać i powstrzymywać właśnie hejt.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
0: Wydaje mi się, że nie byłam, tak w mojej podświadomości, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden raz w życiu byłam i pewnie jeszcze nie jeden raz w życiu będę świadkiem hejtu.
2: Film przedstawia, jak w szkole, jak od naszej strony przedstawiamy tak jakby hejt w szkołach, jak no troszkę w ostrzejszy sposób, ale nadal hejt w szkołach. Jak na naszym filmie osoba jest podejrzana, jest wyzywana, jest naprawdę bardzo no, wyzywana i niedobrze traktowana. No, nie chcę więcej zdradzać.
1: Czy ten film uważasz, że może pomóc właśnie hejterom, żeby właśnie zmieniły swoją perspektywę i nastawienie?
2: Sądzę, że tak, ponieważ na końcu jest wytłumaczenie, co trzeba zrobić. To też pewnie tutaj zobaczymy. I jest lektor, który czasami w niektórych momentach mówi, żeby czegoś nie robić, albo na końcu jest wytłumaczone, co trzeba w takich sytuacjach robić i też jest w filmie całym przedstawiona sytuacja, w jaki sposób trzeba postępować, w jaki sposób trzeba przedstawić tą dobrą stronę.
1: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy właśnie ten hejt w szkołach jest dużym problemem?
2: Uważam, że hejt w szkołach jest problemem i powinno się go zwalczać, ponieważ szkoła to powinna być komfortowe miejsce, gdzie się powinno uczyć i spotykać z przyjaciółmi i w ogóle się dogadywać ze wszystkimi, a hejt nie powinien mieć miejsca, ponieważ jest to zła strona i to może wyjść źle na psychikę kogoś oraz na zachowanie dalsze.
1: A czy byłeś świadkiem hejtu?
2: Nie za bardzo w sumie. Na razie jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem.
3: Pracą tą w sumie tak wpadłam na jej pomysł. Tak właściwie nie do końca wiem skąd, ale pomyślałam właśnie, że mogłabym trochę wykorzystać tą właśnie te mocne kolory z ciemnym tłem, żeby bardziej się wyróżniały. Pomyślałam, że jest to też dosyć fajny pomysł, może taki, który trochę ciężko będzie powtórzyć, żeby był taki no wyjątkowy.
1: Powiedz proszę, dlaczego ten temat tego konkursu jest tak ważny?
3: Temat tego konkursu jest tak ważny, ponieważ no hejt, złe słowa, cyberprzemoc, przemoc w ogóle w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpiecznym jest bardzo niebezpieczną rzeczą. To naprawdę może skończyć się w niektórych przypadkach tragicznie.
1: A czy hejt w szkołach jest dużym problemem?
3: No na pewno jest to dużym problemem, no bo w szkole jesteśmy dosyć, no 5 dni w tygodniu, czasami do późnych godzin i po prostu to nie jest na przykład miłe tak słyszeć o sobie różne te rzeczy, są naprawdę krzywdzące. Tym bardziej właśnie w szkołach, gdzie spotykam się dosyć często.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
3: Na szczęście nie.
4: Konkurs pokazał, że sztuka może być skutecznym narzędziem edukacji i dialogu. W sali sesyjnej Włocławskiego Urzędu Miasta zniknęły stoły i krzesła. Ich miejsce zajęły parawany, biurka i kozetki lekarskie. W weekend ta część ratusza zamieni się w miasteczko zdrowia. Będzie można odbyć bezpłatne badania.
5: Nie ma co ukrywać, że

0: ta symbioza Włocławka z Anwilem, z Orlenem jest bardzo silna i tak naprawdę z czasem, każdym rokiem coraz silniejsza i bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, która jest inicjatywą i Fundacji Anwil dla Włocławka i firmy Anwil, która jest częścią grupy Orlen, po raz kolejny zawitała do naszego miasta, dając możliwość mieszkańcom Włocławka zbadania się, przebadania, sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka jest bardzo ważna, bardzo istotna i bardzo ja się cieszę osobiście, że tak jak powiedziałem, ta nasza duma gospodarcza, jaką jest Anwil, również w taki sposób angażuje się w nasze miasto, a to przecież dobrze wiemy, że nie jest jedyny sposób, bo Anwil jest aktywny, jest zaangażowany i cieszymy się, że ta aktywność i zaangażowanie nie słabną, a wręcz odwrotnie.
1: Zadaniem samorządu lokalnego jest zaspokajanie wielu potrzeb mieszkańców na terenie tej wspólnoty samorządowej, ale skuteczność tych działań nie byłaby aż tak wielka, gdybyśmy nie grali w szerszej drużynie, gdyby w tej drużynie nie grały inne podmioty, inne organizacje, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu realizują również zadania społeczne adresowane do społeczności lokalnej. Bardzo serdecznie dziękuję, dołączam się do podziękowań pana prezydenta, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę te badania, statystyki dotyczące kondycji odporności społeczności lokalnych, w tym społeczności Włocławka i regionu, wskazują one na rzeczywiście wielką potrzebę takich zintegrowanych działań dotyczących profilaktyki, informacji na temat zdrowia w różnych obszarach.
2: Miasteczko Zdrowia będzie czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18.
3: Te dwa dni to jest szansa na to, żeby ten jeden weekend w roku zabrać rodzinę, zabrać przyjaciół i skupić się na tym, co jest, myślę, dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na zdrowiu. A to nie jest jedyne działanie Orlen tutaj lokalnie we Włocławku na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że trwa też nabór do programu grantowego Orlen Energia Sąsiedztwa, także też zachęcam do tego, żeby przejmować sprawczość i realizować oddolne projekty, projekty, które wynikają z realnych potrzeb i adresują realne potrzeby społeczności lokalnej. I też bardzo dziękuję Fundacji Anwil, która jest tutaj niezmiennie wsparciem i też dużym przewodnikiem po potrzebach społeczności lokalnej.
4: To, że Miasteczko Zdrowia po 2 latach powraca do Włocławka, to jest duża zasługa i ukłon tutaj w stronę pani rzecznik i jest takim namacalnym, rzeczywistym dowodem na to, że synergia w grupie Orlen działa bardzo dobrze. I dzięki temu nasi mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli kolejny raz skorzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnych badań, z profilaktyki. Profilaktyka i ochrona zdrowia to jest jeden z naszych kluczowych celów statutowych fundacji.
2: Do dyspozycji mieszkańców będzie cała gama badań, od konsultacji stomatologicznych przez spirometrię, pulmonologię, profilaktykę kardiologiczną po fizjoterapię. Dodatkowo Fundacja Anwil przygotowała strefę atrakcji dla dzieci, warsztaty sportowe i artystyczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość zobaczenia i zrobienia zdjęcia z wozem strażackim z Zakładowej Straży Pożarnej Anwilu. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Już w sobotę od godziny 9.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbice Kujawskiej rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym. Na matach rywalizować będą zawodnicy z całego regionu, a kibice będą mogli obserwować zmagania najlepszych karateków województwa. Kilka minut później o 9.45 w Parku na Słodowie we Włocławku rozpocznie się Włomagedon 2026. To integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka tras dostosowanych do możliwości uczestników, a wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna zabawa, sportowe emocje i akcja charytatywna. Od godziny 10 na Zielonym Rynku we Włocławku rusza Miasteczko Zdrowia. Przez cały weekend mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać szereg badań profilaktycznych, skorzystać z konsultacji lekarskich oraz odwiedzić mobilne gabinety medyczne. Wydarzenie potrwa do godziny 18, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast od godziny 11 plac 3 maja w Lubrańcu zamieni się w plenerowe Muzeum Motoryzacji. Wszystko za sprawą kujawskiego rajdu weteranów SZOS. Przez godzinę będzie można podziwiać

0: zabytkowe samochody i porozmawiać z ich właścicielami, a o godzinie 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 17 na terenie zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu rozpocznie się Young Brześć Festival 2026. Najpierw publiczność zobaczy młodych wykonawców prezentujących się na otwartej scenie.
1: I ta scena festiwalowa, mamy nadzieję, Brzeska stanie się trampoliną do dużego sukcesu. Będzie także nagroda publiczności wśród tych artystów, którzy zakwalifikują się do tych prezentacji festiwalowych. Pieniężna, którą tutaj ufundował burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski.
0: Później odbędą się koncerty Grzecha Kaczoreksa i Lipski Show oraz Gwiazdy Wieczoru Dress Code.
1: To jest, mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy młodsi telewizorowie bądź słuchacze nas oglądają,
2: czy
1: słuchają, no to już dreszcz się pojawia na ich plecach. Dress Code to będzie, mogę śmiało powiedzieć, wyjątkowy koncert.
3: Show.
1: Będzie to chyba największe plenerowe wydarzenie i show, bo i efekty pirotechniczne, i to, co dzieje się na scenie, scenografia, no, są gwarancją wspaniałego widowiska. Tak więc młodzi, zdolni, oni kreują media. Jeżeli przygotowują jakiś już utwór, to jest niesamowite, to on już staje się wiralem gdzieś tam na TikToku, w mediach społecznościowych.
0: W niedzielę już od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark. Na odwiedzających czekać będą regionalne produkty, ekologiczna żywność, naturalne przetwory oraz rękodzieło przygotowane przez lokalnych twórców. Godzinę później o 11 w Parku na Słodowie rozpocznie się festiwal sportu, organizowany z okazji 80-lecia KS Wrocławia Wrocławek. Przez cały dzień zaplanowano występy artystyczne, pokazy taneczne, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie pojawi się zespół Playboys.
4: Start będzie o godzinie 12:00, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, Playboysi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
5: Będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
0: Od godziny 16:00 mieszkańcy regionu będą mogli przenieść się do Grabkowa, gdzie rozpocznie się tradycyjne święto mleka. W programie znalazły się występy dzieci, koncerty, rodzinne atrakcje i lokalne smaki. Największą gwiazdą wydarzenia będzie zespół Piękni Młodzi, który wystąpi o godzinie 17:30. Później na scenie pojawią się także zespół Selfie oraz grupa Wpół do Bluesa, a całość zakończy zabawa taneczna.
6: Serdecznie zapraszamy na Święto Mleka, które odbędzie się jak co rok w Grabkowie w gminie Kowal. Festyn, na którym bawimy się z naszymi mieszkańcami oraz sąsiadami, na który serdecznie Państwa zapraszam.
0: Zapowiada się więc weekend pełen sportu, muzyki, zdrowia, rodzinnych atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne.

mechaniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 700.

niezabudowanej, położonej we Wrocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Wrocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Wrocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog dziś ze mną i z Państwem, jak co piątek. Witam Cię serdecznie,
1: Dzień dobry.
0: Ewo. Ewo, czuć coraz bardziej wakacje, to nie tylko z uwagi na coraz lepszą pogodę.
1: Tak.
0: Jest słońce, trochę miesza się z deszczem, ale jest już ciepło, już to sprzyja takiemu rozluźnieniu. No właśnie, i w szkole też jest duży luz. Właściwie czerwiec to jest taki miesiąc, w którym dzieci nie do końca już się uczą. To jest wystawianie ocen, ostatnie poprawki, wycieczki, zabawy. No i dzieciaki niektóre wcale nie chcą wstawać rano, chodzić do szkoły, bo uważają, że już nie ma za bardzo po co i tak niczego nowego się nie dowiedzą. No i rodzice stają przed dużym dylematem, co tu zrobić. Pozwolić na ten luz, czy jednak dotrzymać do końca, tak jak należy, do 26 czerwca po odebranym świadectwie pozwolić pospać dłużej.
1: Tak, to na pewno wiele zależy przede wszystkim od tego, w jakiej sytuacji jest dziecko, bo ten czerwiec dla jednych jest już odpoczynkiem i luzem, a dla drugich walką o to, żeby nie było poprawki, czy to w sierpniu, czy niezdania do następnej klasy. Więc jeśli jest taka sytuacja, że dziecko walczy o te oceny, to to zupełnie inna kwestia. Natomiast jeśli jest rzeczywiście ten luz i wszystko układa się dobrze i te zajęcia już nie odbywają się tak regularnie i nie są tak przypakowane materiałem, a dziecko nie jest chętne do chodzenia do szkoły, to warto przede wszystkim rozpatrzeć taki, powiedziałabym, kontrakt wręcz z dzieckiem na to, ile razy w tym czerwcu chciałoby do tej szkoły nie iść, jaki ma konkretny plan na to, żeby nie iść i co wtedy właściwie robić, żeby nie był to też taki dzień przeleżany w łóżku. No i czy zdaje sobie sprawę też z konsekwencji, bo z jednej strony oczywiście odpocznie, natomiast też może stracić dużo społecznie.
0: No właśnie, o tych społecznych stratach opowiedz coś więcej.

0: Dzieci w czerwcu przede wszystkim dużo czasu spędzają właśnie na lekcjach już takich luźniejszych, gdzie można porozmawiać, można połączyć się w jakieś grupy. Często nauczyciele wychodzą na dwór też z tymi dziećmi, więc mają czas na spędzenie tak zespołowo, po prostu grupowo tego czasu, niekoniecznie wokół projektów, które związane są z lekcjami i ocenami, ale właśnie z tym, co wiąże się z przyjemnością przede wszystkim, czyli właśnie z kwestią spędzenia wspólnego czasu. I tutaj myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, szczególnie w kontekście tych dzieci, które mają jakieś trudności społeczne, które czują się nieco odrzucone przez klasę, aby wtedy właśnie się nie wycofywać, wręcz przeciwnie, być w kontakcie z nauczycielem, zachęcać dziecko do chodzenia do szkoły, prosić nauczyciela o to, żeby organizował takie zabawy, które będą też włączały to dziecko i sprawiały, że ono będzie czuło się częścią tej klasy, a nie odosobnioną jednostką gdzieś.
1: Ale jak zachęcić takie dziecko, które już przez cały rok widać było, że to jest dla niego duże wyzwanie, żeby chodzić do tej szkoły, żeby utrzymywać relacje z kolegami, bo jest albo zostawiane przez kolegów, nie pasuje do grupy, albo po prostu to wynika z jego charakteru, takiej osobowości introwertycznej trochę, że potrzebuje samotności, do tego, żeby wtedy, kiedy nie do końca musi, jednak poszło i uczestniczyło w tych zajęciach. To nie jest łatwe zadanie.
0: To nie jest łatwe na pewno i przede wszystkim, jeżeli dzieje się coś takiego, to też warto zaznaczyć, że warto reagować już w trakcie roku szkolnego, aby te reakcje były bieżące, aby nauczyciel miał świadomość i rodzic, co się dzieje, i ta reakcja wtedy na pewno powinna być o wiele wcześniejsza. Natomiast jeżeli dziecko jest po prostu zmęczone też i relacjami społecznymi, i tym, ile działo się w szkole, i tym hałasem, który przecież w tej szkole jest, i nadmiarem ludzi często, i może tak być, że albo ma jakieś trudności sensoryczne, albo jakieś poważniejsze zaburzenia, czy to jest w spektrum autyzmu, czy ma ADHD, czy jakieś inne trudności, i po prostu łatwiej jest mu pobyć w ciszy, spokoju, i niewiele to zmieni już dla efektów nauczania, a jednocześnie będzie po prostu spokojniejszy, czy spokojniejsza, to myślę, że to jest dobry argument, żeby rzeczywiście zdecydować się na to, aby dziecko chociaż co któryś dzień w tym domu zostać mogło. Oczywiście wtedy też ustalamy konkretne właśnie zasady, tak żeby dziecko też wiedziało, że to nie jest taki dzień, gdzie zostaję w domu i nie robię kompletnie nic.
1: No właśnie, pozostawienie dziecka samego w domu, zwłaszcza jeśli to nie dzieje się na co dzień, to też jest duże wyzwanie dla rodzica, bo on tam sobie siedzi w tej pracy i się zamartwia. Czy na pewno wszystko jest w porządku, czy na pewno nie otworzyło nikomu obcemu drzwi, czy na pewno wyłączyło gaz, jak podgrzewało sobie herbatę. To nie jest też taka oczywista sprawa, dobrze, śpij sobie spokojnie, jak wstaniesz, to zajmij się czymkolwiek.
0: Tak, więc to też warto brać pod uwagę, czy my jako rodzice jesteśmy w stanie i mamy zasoby ku temu, żeby dziecko zostawić w domu, bo fajnie, kiedy mamy babcię, dziadków, ciocię, wujków, czy kogoś innego, kto może z dzieckiem zostać, albo chociaż zajrzeć, albo mówimy o 15-16-latku, tak? Ale jeżeli mowa o 10-latku, 11-latku, to wiadomo, że to jeszcze jednak mimo wszystko jest naprawdę całkiem małe dziecko, które potrzebuje dosyć wiele takiego naszego
1: doglądania. A kreatywność duża, prawda?
0: A kreatywność jednocześnie duża i może się dużo zadziać, także na pewno takie pozostanie w domu uprzedzajmy wieloma rozmowami, uprzedzeniami, konkretnymi zasadami, wytycznymi, co można, czego nie można, kiedy należy skontaktować się z rodzicem, jeżeli chce zrobić coś, czego nie ustalaliśmy. No i jak ten dzień konkretnie spędzę, o której ja chcę wstać, co będę dokładnie robił, czy będę gdzieś wychodził, czy będę zostawał w domu, tak aby ten rodzic dokładnie wiedział, co się dzieje i mógł z w miarę spokojną głową po prostu pracować tam, gdzie potrzebuje.
1: Czyli w zasadzie takiej jednoznacznej odpowiedzi i recepty na to, czy pozostawić dziecko w domu, przedłużyć mu troszkę wakacje, zrobić taki wstęp do tego, co będzie się działo, kiedy będą ten czas laby, nie jest takie oczywiste, bo zależy od wielu konkretnych warunków, konkretnych przypadkach.
0: Dokładnie. Od tego, jak jest u dziecka, jak wygląda sytuacja, jak wyglądała sytuacja edukacyjna i jak wygląda sytuacja rodzica. Czy on może sobie na to pozwolić? Także jest tutaj bardzo, bardzo dużo elementów. No i wchodzi w grę na pewno też nauczyciel.

0: nauczyciel, który zależnie od tego, jak organizuje ten czas, też zachęca albo też niekoniecznie do tego, żeby dziecko chciało do tej szkoły pójść. Szkoły w chwili obecnej wydaje mi się, że bardzo mocno starają się, żeby ten czerwiec był właśnie napakowany atrakcjami po to, aby dzieci chciały korzystać. No ale wiadomo, że każde dziecko inaczej będzie to odbierało.
1: No a jak z nastolatkiem? Bo my tu tak sobie o dzieciach i nastolatkowie trochę pewnie myślą, że to nie o nich, bo oni już się nie czują dziećmi. 15-16-latek, licealista bądź dziecko w technikum czy szkole zawodowej, no z nim jest zdecydowanie, wydawać by się mogło łatwiej, ale też trudniej pertraktować.
0: Zdecydowanie myślę, że tak, dlatego że tutaj częściej będą się zdarzały różnego rodzaju bagary, jeżeli nie ustalimy na przykład konkretnych zasad i nie wejdziemy w taką rozmowę partnerską, oczywiście z zachowaniem tutaj tej świadomości, że jednak to rodzic decyduje, ale z wysłuchaniem dziecka i jego argumentów, no to może się okazać, że ono samo podejmie decyzję i po prostu do tej szkoły chodzić nie będzie. Także warto wsłuchać się w to, co dziecko mówi, jakie ma argumenty, ustalić jakieś konkretne zasady, kiedy do tej szkoły może nie iść, co będzie właśnie robić, kiedy do tej szkoły nie pójdzie, z kim ten czas spędzi i mieć również na oku to, co będzie się działo w tym czasie po prostu.
1: Jeśli tego nie zrobimy, jeśli szczerze, że nie przegadamy tego, to ten nastolatek zrobi i tak to, co mu tam
0: dokładnie
1: w głowie
0: świta, myślę,
1: prawda?
0: Że tak, ty gdzieś tam ostatnie dni przed końcem roku jeszcze będziemy mieli informacje od nauczyciela, żeby napisać usprawiedliwienie albo wyjaśnić, co się z dzieckiem działo przez cały czerwiec. Tak więc warto zwracać na to uwagę i też nie udawać, że nie ma tego problemu, tylko właśnie szczerze rozmawiać o tym, że ta szkoła w czerwcu bywa różna i co my z tym właściwie chcemy zrobić.
1: Ale może też być właśnie fajnie bez tego obciążenia, tak jak powiedziałaś, ten społeczny aspekt jest niezwykle ważny. Tu mogą się zacieśniać przyjaźnie, bo w ciągu roku trochę mało czasu, stres związany z kolejną klasówką, oceną.
0: Dokładnie.
1: Tutaj jest ten pełen luz.
0: Tak. I potem może się okazać, że w wakacje dziecko nie ma co robić, no bo nie mam koleżanek, nie mam kolegów, nie mam zbytnio relacji z tymi z klasy. A jeśli w czerwcu będę w szkole i będę zawiązywał silniejsze relacje i będę doświadczał tych wszystkich wydarzeń, które doświadczają dzieci właśnie w czerwcu, to może się okazać, że te wakacje będą też o wiele ciekawsze, bo naturalnie przedłuży się ten czas wspólnego przebywania i dzieci chętniej będą się umawiać również na ten lipiec,
1: powstają wtedy też wspólne plany, prawda?
0: Dokładnie.
1: Na to, co będziemy robić, jak będziemy nie w domu i nigdzie nie wyjeżdżamy. Bardzo Ci dziękuję, Ewo, za to dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, jak co piątek była z Państwem i ze mną. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję również.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujesz

0: Organizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Mieszkańcy Włocławka i ludzie dobrej woli z całej Polski jednoczą siły, by pomóc 8-letniemu Arturkowi w walce z ciężką chorobą. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, czyli DMD. Szansą na zatrzymanie postępu choroby jest kosztowna terapia genowa w Dubaju oraz dalsze leczenie. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje milionów złotych, dlatego trwa wielka akcja charytatywna, a zbiórka prowadzona jest na portalu Się Pomaga.
1: Arturek ma zdiagnozowaną mutację DMD. To jest dystrofia mięśniowa Duchenna. Inaczej mówiąc, zanik mięśni. Żeby go uratować, potrzebujemy zebrać 12,5 miliona, żeby wylecieć na terapię genową do Dubaju. Liczy się dla nas każda pomoc, każde udostępnienie, każda złotówka. Mamy zbiórkę na Się Pomaga. Artur Obierak, zapraszam serdecznie.
2: A z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?
1: No, na co dzień mamy takie problemy jak problemy z wstawaniem. Ogólnie z podłogi Arturka. Mamy problemy z wchodzeniem po schodach. Zgłasza też często, że ogólnie ma boleści nóżek, więc trzeba często go masować. Musimy jeździć na rehabilitację z nim, także to są na chwilę obecną takie rzeczy. Teraz jesteśmy też w trakcie diagnostyki i wdrażania sterydów na poprawę jego zdrowia, więc no, też się dużo dzieje.
2: Czyli Artur cały czas tak naprawdę potrzebuje opieki.

0: Potrzebuję opiekuna, potrzebuję pomocy. Na chwilę obecną jeszcze nie jest tak, że nie może chodzić do przedszkola ani do szkoły. Po prostu idzie do szkoły, do pierwszej klasy. No, staraliśmy się, żeby miał jak najlepszą opiekę. Dostał się do szkoły do piątki, do szkoły integracyjnej, więc mamy nadzieję, że tam po prostu też nam dużo osób pomoże, bo to trzeba też wiedzieć, jak postępować z takim dzieckiem, z tą chorobą i przede wszystkim, co można, jakie ćwiczenia wykonywać, a jakich nie, bo to też, żeby nie obciążyć mięśni.
1: Czy właśnie ten wylot do Dubaju jest dużą szansą?
0: Wylot do Dubaju dla nas jest bardzo dużą szansą. To nie jest jakby choroba wyleczalna i jego nie da się wyleczyć z tej choroby, ale da się zatrzymać, jak najbardziej zahamować postępy tej choroby i po prostu wydłużyć mu życie. Statystycznie rzecz biorąc, bez tej terapii dzieci w wieku między 10 a 12 rokiem życia przestają chodzić. Między 14 a 16 rokiem życia nie mają władzy już w rączkach, a dożywają, że tak powiem, do 20 paru, maksymalnie 30 lat, więc to jest taka perspektywa dla nas bardzo, jako rodziców, dla nas bardzo, bardzo ciężka. I po prostu, no wiadomo, no staramy się, że może o komfort jego życia, o to, żeby był jak najdłużej samodzielny, i o to, żeby po prostu jak najdłużej mógł żyć. Arturek ma w tym roku 8 lat. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. On na razie też nie wie za bardzo, co się dzieje dookoła. Może to i lepiej, bo częściej się dlaczego uśmiecha, ma więcej radości z życia. Staramy też się go o tym jakoś nie męczyć tymi wiadomościami. No ale no, przed nami jest bardzo długa droga i bardzo duża walka, żeby zdobyć te pieniążki.
1: A kiedy dowiedziała się pani o diagnozie?
0: 20 maja, także to jest też świeża sprawa. Diagnozę dostaliśmy 20 maja. No już wcześniej były gdzieś tam podejrzenia, ale wiadomo, my jako rodzice mieliśmy nadzieję, że to jednak nie jest to, że wyjdzie coś innego i będzie o wiele, wiele lepiej. No ale zostaliśmy zbombardowani taką wiadomością, po prostu teraz działamy, musimy działać, no nikt inny nam nie pomoże, jedyną szansą, mówię, no jest zebranie tych 12,5 miliona, nie ma innej szansy, żeby pomóc Arturowi.
2: Pomoc Arturkowi włączają się również znani twórcy. Już w lipcu odbędzie się stand-up charytatywny. Na scenie wystąpi znana internetowa twórczyni Mama na obrotach, która od lat działa w mediach społecznościowych i rozśmiesza publiczność podczas występów na żywo. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Pamiętajmy, że każda złotówka przybliża Arturka do terapii, która może odmienić jego życie. Nabór wniosków na mieszkania na tani wynajem przy ulicy Maślanej zakończył się pod koniec maja. Jak już informowaliśmy, wpłynęło blisko 130 wniosków, a już niedługo ruszy kolejny nabór, tym razem na celulozową. To już ostatni etap budowy bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy tej ulicy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zmieniał się. Początkowo z ratusza płynęły sygnały o przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Później o końcu maja, następnie o połowie czerwca.
3: Już za chwilę ogłosimy nabór na nowe mieszkania przy ulicy Celulozowej. Tam ponad 40 mieszkań, z tym, że no, ten nabór uruchomimy dopiero po sesji, dlatego że na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą musieli zdecydować o kryteriach przydziału tych mieszkań. Te kryteria będą nieco inne, dlatego że finansowanie też tego budynku jest nieco inne, nie tylko z funduszu dopłat, ale również z Krajowego Planu Odbudowy, więc w 95% koszty budowy zostały pokryte ze środków zewnętrznych, z bezwrotnych dotacji. Ale no, też mamy swoje obowiązki, więc tutaj decyzja będzie należeć do radnych. Jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, który już został przekazany do nich, wówczas będziemy mogli ogłosić nabór, więc ten nabór na przełomie czerwca-lipca powinien być ogłoszony. No i tradycyjnie jestem o tym przekonany, że znowu będzie więcej wniosków niż samych mieszkań.
2: Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. Czy kryteria naboru wniosków zostaną zmienione?
3: Tak naprawdę te kryteria, które dotąd obowiązują, dostosujemy do wymagań tego dofinansowania.

0: finansowania z Unii Europejskiej, więc to raczej kosmetyka. Co do zasady, te kryteria się nie zmieniają. Nadal preferować będziemy osoby, które pracują i które mają odpowiednio wysokie zarobki.
1: Kiedy otrzymają mieszkańcy klucza? Ci szczęśliwcy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
0: I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku Maślanej, i w przypadku Cellozowej planujemy przekazanie kluczy w miesiącach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, tak żeby już od nowego roku szkolnego, już żeby można było się cieszyć własnym, może nie własnym, ale mieszkaniem, tym miejscem na ziemi, które gwarantować będzie bezpieczeństwo i najemcy, i jego rodziny.
1: Jeszcze dopytam na sam koniec, ten ostatni blok przy Cellozowej również nie będzie możliwości dojścia do własności.
0: To są mieszkania, które budują nasz zasób, czyli majątek naszego miasta. Udostępniamy je, ten majątek, mieszkańcom, ale nie ma możliwości, nie będzie możliwości dojścia do własności.
2: Ostatni budynek przy ulicy Cellulozowej, podobnie jak poprzednie, został wykonany z prefabrykatów. Budynek jest energooszczędny, wyposażony chociażby w pompę cieplną. Wokół zbudowano drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Kolejne bloki z mieszkaniami na tani wynajem powstaną na osiedlu Michelin. Do dyspozycji będzie 195 mieszkań. W drugiej połowie maja w Urzędzie Miasta Włocławek trwały konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Nie dotyczyła wszystkich szkół i przedszkoli. Zgodnie z prawem organ prowadzący, czyli we Włocławku, prezydent może przedłużyć umowę dyrektora na kolejne 5 lat bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Ostatecznie we Włocławku było 15 konkursów. W tej grupie znalazło się 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespół szkolno-przedszkolny nr 1, przedszkole nr 19, przedszkole nr 30, szkoła podstawowa nr 7, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół technicznych, a także poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
3: Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w tym terminie, taki jaki był wyznaczony w ustawowym terminie. Teraz czekamy na kwestię zatwierdzenia przez prezydenta tych kandydatur, bo oczywiście zasadą jest taką, że komisja konkursowa, która wytypowała swojego kandydata, w wyniku oczywiście głosowania tajnego, zgłasza propozycję prezydentowi danego kandydata. Naszą tradycją jest tak, że podczas sierpniowej narady z dyrektorami również są oficjalnie wręczone nominacje nowym dyrektorom, którzy rozpoczną swoją kadencję pięcioletnią z dniem 1 września 2026 roku, czyli rozpoczną swoją nową albo będą mieli kontynuację, bo to będzie ich na przykład kolejna kadencja na rok 2026-2027.
2: W przypadku nowo utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych na stanowiska dyrektorów startowali przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych, które wchodzą w ich skład.
3: Ci dyrektorzy oczywiście uzyskali akceptację komisji konkursowej. Ich wizja, ich koncepcja znalazła uznanie. Poza tym w tych sytuacjach, kiedy dyrektor, czy to przedszkola publicznego, czy szkoły podstawowej odchodzi na emeryturę, wtedy z grona pojawili się kandydaci z grona pedagogicznego lub z dyrektorzy z innych placówek edukacyjnych. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej dotychczasowa pani dyrektor, która pełniła obowiązki dyrektora, stanęła również do konkursu i uzyskała tą akceptację komisji konkursowej. Też musimy pamiętać o tym, że ustawowe są warunki złożenia odpowiedniego dokumentu przez kandydatów, bo to oczywiście trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, trzeba mieć ocenę pracy w odpowiednim czasie przygotowaną. Także trzeba przedstawić swoją koncepcję działalności placówki. Oczywiście w każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, w naszym przypadku Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie naszego miasta, ale związanych oczywiście z edukacją, Rada Rodziców i Rada pedagogiczna.
1: Powiedzmy jeszcze o szkołach ponadpodstawowych, jak tam przebiegły wyniki?
3: W szkołach ponadpodstawowych to była zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół technicznych. Dotychczasowi dyrektorzy, czyli w przypadku ekonomika pani Alicja Gębieska, w przypadku

0: Zespołu Szkół Technicznych, pan Donat Marszałek, oczywiście stanęli przed komisją, co nie jest łatwe, bo oczywiście to zawsze jest wyzwanie dla dotychczasowego dyrektora, który ma swoją no, kilkuletnią na przykład swoją pracę jako dyrektor, osiągnięcia, żeby stanąć i jakby też poddać się poniekąd weryfikacji i oczywiście zostali przyjęci, zaakceptowani przez komisję konkursową. Oboje kandydatów oczywiście zostaje dyrektorami nadal na kolejną 5-letnią kadencję.
1: Przed nami jeszcze konkurs na dyrektora zespołu szkół muzycznych. W przypadku tej placówki wygląda to nieco inaczej, ponieważ zamiast przedstawiciela kuratorium w skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs będzie organizowany pod koniec wakacji.
2: Przechadzałam się chodnikiem w bladym blasku lamp. Miałam wrażenie, jakby one powoli gasły. W jednej chwili zniknęły gwiazdy, pełnia przeobraziła się w krwawy sierp. Z okien domu było słychać głos ludzi. Przypominał on wycie wilków. Długi, ciągły dźwięk. Wiatr ucichł, przestał padać żrący deszcz. Położyłam się na nasiąkniętych jadem cementowych płytach. Wszystko dookoła wydawało się czarne, puste.
3: Coraz głośniejsze stały się ludzkie piski. Zewsząd wylatywały słowa jak noże. Obelgi, jak naboje z karabinu. Kłamstwa, jak strzały z łuku wystrzelone. A przy tym płacz. Jakby niedaleko wisiał sznur.
2: Leżałam w tym mroku bólu, cierpienia. Słuchałam, jak wiele serc pęka na pół. Ile skrajności jest w każdym z nas. Co dla człowieka znaczy życie, świat.
4: Coś pękło i we mnie. Stałam tak, jak bokser po walce na ringu. Uderzyłam pięścią w metal utrat. Ziemia rozstąpiła się. Dostąpił się też świat. Wszystko zaczęło się teraz.
3: Noże, karabiny, strzały z łuku i sznury zaczęły wpadać do tartaru. Lampy rzucały światłem pełnym wiary. Gwiazdy znów stworzyły drogę mleczną. Pełnia była niczym reflektor, który oświetlał nową rzeczywistość.
1: Jak mówić o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa? Najlepiej poprzez sztukę. W Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczno-multimedialny pod tytułem Nigdy hejt, zawsze herd. Inicjatywa zorganizowana przez Fundację Katarzyny Jaroszewskiej Już Jestem zachęca dzieci i młodzież do refleksji nad problemem hejtu.
5: Dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie spotykamy się na uroczystej gali podsumowującej trzeci wojewódzki konkurs plastyczno-multimedialny Cisza Nienawiści, Nigdy Hejt, Zawsze Herd. To jest taki konkurs, który organizujemy faktycznie już teraz trzeci rok. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i ma on przede wszystkim na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez sztukę.
6: W jaki sposób ta sztuka jest wyrażana?
5: Ta sztuka jest wyrażana właśnie w formie plastycznej oraz w formie multimedialnej. Ta część multimedialna skierowana jest dla przedstawicieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I w tym roku uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować hasło Dobre serce mam, te młodsze kategorie, oraz Hejt jedno ma imię, a tak wiele twarzy, te starsze kategorie.
6: Tak naprawdę jaki był odbiór uczestników? Czy dużo osób wzięło udział?
5: Łącznie tak naprawdę do tej edycji konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników, łącznie z kategorii plastycznej oraz multimedialnej, z różnych szkół z terenu naszego województwa. Mamy m.in. Kruszyn, mamy Smulnik, mamy Rypin, mamy Strzelno, nawet Kruszwice, więc cieszymy się, że pojawiły się nowe szkoły, ale też, że wrócili do nas starzy bywalcy, mogłabym powiedzieć.
6: Jakie były kryteria oceniania?
5: Kryteria oceny to przede wszystkim oczywiście trafna interpretacja tematu. Oprócz tego braliśmy tutaj pod uwagę na przykład takie walory estetyczne, a jeżeli chodzi o prace multimedialne, to jeszcze walory techniczne.
1: Autorzy nagrodzonych prac opowiedzieli o swoich projektach, dzieląc się przemyśleniami na temat hejtu oraz jego wpływu na codzienne życie.
7: Generalnie to ta praca się wzięła tak, można powiedzieć, że od razu, kiedy zostało mi zaproponowane wzięcie udziału, to pierwsze, co zrobiłam,

0: narysowałam już szkic w zeszycie od matematyki, a później przerysowałam go na papier, więc od razu miałam na to pomysł jakiś w głowie i jestem szczerze, no, po części z tego dumna, bo nie zawsze mi wychodzi i ten pomysł wziął się mi po prostu tak, można powiedzieć, że tak po prostu z siebie, z serca.
1: Powiedz proszę, dlaczego temat konkursu jest tak ważny i dlaczego powinniśmy wspierać osoby, które są hejtowane?
0: Temat konkursu jest ważny, gdyż wiele osób jest hejtowanych i osoby, które hejtują te osoby, nawet czasami nie mają świadomości tego, że kogoś hejtują, lecz po prostu tak, no nie mają po prostu świadomości tego, często. Ale jeżeli wiesz, że hejtujesz, to jest to po prostu podłe, no. I dlatego powinniśmy pomagać takim osobom, ponieważ często prowadzi to do nieszczęść po prostu i często kończy się to depresją albo śmiercią, dlatego powinniśmy to nagłaśniać i powstrzymywać właśnie hejt.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
0: Wydaje mi się, że nie byłam, tak w mojej podświadomości, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden raz w życiu byłam i pewnie jeszcze nie jeden raz w życiu będę świadkiem hejtu.
2: Film przedstawia, jak w szkole, jak od naszej strony przedstawiamy tak jakby hejt w szkołach, jak no troszkę w ostrzejszy sposób, ale nadal hejt w szkołach. Jak na naszym filmie osoba jest podejrzana, jest wyzywana, jest naprawdę bardzo no, wyzywana i niedobrze traktowana. No, nie chcę więcej zdradzać.
1: Czy ten film uważasz, że może pomóc właśnie hejterom, żeby właśnie zmieniły swoją perspektywę i nastawienie?
2: Sądzę, że tak, ponieważ na końcu jest wytłumaczenie, co trzeba zrobić. To też pewnie tutaj zobaczymy. I jest lektor, który czasami w niektórych momentach mówi, żeby czegoś nie robić, albo na końcu jest wytłumaczone, co trzeba w takich sytuacjach robić i też jest w filmie całym przedstawiona sytuacja, w jaki sposób trzeba postępować, w jaki sposób trzeba przedstawić tą dobrą stronę.
1: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy właśnie ten hejt w szkołach jest dużym problemem?
2: Uważam, że hejt w szkołach jest problemem i powinno się go zwalczać, ponieważ szkoła to powinna być komfortowe miejsce, gdzie się powinno uczyć i spotykać z przyjaciółmi i w ogóle się dogadywać ze wszystkimi, a hejt nie powinien mieć miejsca, ponieważ jest to zła strona i to może wyjść źle na psychikę kogoś oraz na zachowanie dalsze.
1: A czy byłeś świadkiem hejtu?
2: Nie za bardzo w sumie. Na razie jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem.
3: Pracą tą w sumie tak wpadłam na jej pomysł. Tak właściwie nie do końca wiem skąd, ale pomyślałam właśnie, że mogłabym trochę wykorzystać tą właśnie te mocne kolory z ciemnym tłem, żeby bardziej się wyróżniały. Pomyślałam, że jest to też dosyć fajny pomysł, może taki, który trochę ciężko będzie powtórzyć, żeby był taki no wyjątkowy.
1: Powiedz proszę, dlaczego ten temat tego konkursu jest tak ważny?
3: Temat tego konkursu jest tak ważny, ponieważ no hejt, złe słowa, cyberprzemoc, przemoc w ogóle w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpiecznym jest bardzo niebezpieczną rzeczą. To naprawdę może skończyć się w niektórych przypadkach tragicznie.
1: A czy hejt w szkołach jest dużym problemem?
3: No na pewno jest to dużym problemem, no bo w szkole jesteśmy dosyć, no 5 dni w tygodniu, czasami do późnych godzin. I po prostu to nie jest na przykład miłe tak słyszeć o sobie różne te rzeczy, są naprawdę krzywdzące. Tym bardziej właśnie w szkołach, gdzie spotykam się dosyć często.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
3: Na szczęście nie.
4: Konkurs pokazał, że sztuka może być skutecznym narzędziem edukacji i dialogu. W sali sesyjnej Włocławskiego Urzędu Miasta zniknęły stoły i krzesła. Ich miejsce zajęły parawany, biurka

0: Aptekarka i kozetki lekarskie. W weekend ta część ratusza zamieni się w miasteczko zdrowia. Będzie można odbyć bezpłatne badania.
1: Nie ma co ukrywać, że ta symbioza Włocławka z Anwilem, z Orlenem jest bardzo silna i tak naprawdę z czasem, każdym rokiem coraz silniejsza. I bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, która jest inicjatywą i Fundacji Anwil dla Włocławka i firmy Anwil, która jest częścią grupy Orlen, po raz kolejny zawitała do naszego miasta, dając możliwość mieszkańcom Włocławka zbadania się, przebadania, sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka jest bardzo ważna, bardzo istotna i bardzo ja się cieszę osobiście, że tak jak powiedziałem, ta nasza duma gospodarcza, jaką jest Anwil, również w taki sposób angażuje się w nasze miasto, a to przecież dobrze wiemy, że nie jest jedyny sposób, bo Anwil jest aktywny, jest zaangażowany i cieszymy się, że ta aktywność i zaangażowanie nie słabną, a wręcz odwrotnie.
2: Zadaniem samorządu lokalnego jest zaspokajanie wielu potrzeb mieszkańców na terenie tej wspólnoty samorządowej, ale skuteczność tych działań nie byłaby aż tak wielka, gdybyśmy nie grali w szerszej drużynie, gdyby w tej drużynie nie grały inne podmioty, inne organizacje, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu realizują również zadania społeczne adresowane do społeczności lokalnej. Bardzo serdecznie dziękuję, dołączam się do podziękowań pana prezydenta, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę te badania, statystyki dotyczące kondycji, odporności społeczności lokalnych, w tym społeczności Włocławka i regionu, wskazują one na rzeczywiście wielką potrzebę takich zintegrowanych działań dotyczących profilaktyki, informacji na temat zdrowia w różnych obszarach.
0: Miasteczko Zdrowia będzie czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18.
3: Te dwa dni to jest szansa na to, żeby ten jeden weekend w roku zabrać rodzinę, zabrać przyjaciół i skupić się na tym, co jest, myślę, dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na zdrowiu. A to nie jest jedyne działanie Orlen tutaj lokalnie we Włocławku na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że trwa też nabór do programu grantowego Orlen Energia Sąsiedztwa, także też zachęcam do tego, żeby przejmować sprawczość i realizować oddolne projekty, które wynikają z realnych potrzeb i adresują realne potrzeby społeczności lokalnej. Też bardzo dziękuję Fundacji Anwil, która jest tutaj niezmiennie wsparciem i też dużym przewodnikiem po potrzebach społeczności lokalnej.
4: To, że Miasteczko Zdrowia po 2 latach powraca do Włocławka, to jest duża zasługa i ukłon tutaj w stronę pani rzecznik i jest takim namacalnym, rzeczywistym dowodem na to, że synergia w grupie Orlen działa bardzo dobrze. I dzięki temu nasi mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli z kolejny raz skorzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnych badań, z profilaktyki. Profilaktyka i ochrona zdrowia to jest jeden z naszych kluczowych celów statutowych fundacji.
0: Do dyspozycji mieszkańców będzie cała gama badań, od konsultacji stomatologicznych przez spirometrię, pulmonologię, profilaktykę kardiologiczną po fizjoterapię. Dodatkowo fundacja Anwil przygotowała strefę atrakcji dla dzieci, warsztaty sportowe i artystyczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość zobaczenia i zrobienia zdjęcia z wozem strażackim z Zakładowej Straży Pożarnej Anwilu. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Już w sobotę od godziny 9:30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbice Kujawskiej rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym. Na matach rywalizować będą zawodnicy z całego regionu, a kibice będą mogli obserwować zmagania najlepszych karateków województwa. Kilka minut później o 9:45 w Parku na Słodowie we Włocławku rozpocznie się Włomagedon 2026. To integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka tras dostosowanych do możliwości uczestników, a wydarzenie wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna zabawa, sportowe emocje i akcja charytatywna. Od godziny 10 na Zielonym Rynku we Włocławku rusza Miasteczko Zdrowia. Przez cały weekend mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać szereg badań profilaktycznych, skorzystać z konsultacji lekarskich oraz odwiedzić mobilne gabinety medyczne. Wydarzenie potrwa do godziny 18 zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast od godziny 11

0: Plac 3 Maja w Lublańcu zamieni się w plenerowe muzeum motoryzacji. Wszystko za sprawą kujawskiego rajdu weteranów szos. Przez godzinę będzie można podziwiać zabytkowe samochody i porozmawiać z ich właścicielami, a o godzinie 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 17 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu rozpocznie się Young Brześć Festival 2026. Najpierw publiczność zobaczy młodych wykonawców prezentujących się na otwartej scenie.
1: I ta scena festiwalowa, mamy nadzieję, Brzeska stanie się trampoliną do dużego sukcesu. Będzie także nagroda publiczności wśród tych artystów, którzy zakwalifikują się do tych prezentacji festiwalowych. Pieniężna, którą tutaj ufundował burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski.
0: Później odbędą się koncerty Grzecha Kaczoreksa i Lipski Show oraz Gwiazdy Wieczoru Dress Code.
1: To jest, mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy młodsi telewizorowie bądź słuchacze nas oglądają, czy słuchają, no to już dreszcz się pojawia na ich plecach. Dress Code to będzie, mogę śmiało powiedzieć, wyjątkowy koncert. Będzie to chyba największe plenerowe wydarzenie i show, bo i efekty pirotechniczne, i to, co dzieje się na scenie, scenografia, no są gwarancją wspaniałego widowiska. Tak więc młodzi, zdolni, oni kreują media. Jeżeli przygotowują jakiś już utwór, to jest niesamowite, to on już staje się wiralem gdzieś tam na TikToku, w mediach społecznościowych.
0: W niedzielę już od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark. Na odwiedzających czekać będą regionalne produkty, ekologiczna żywność, naturalne przetwory oraz rękodzieło przygotowane przez lokalnych twórców. Godzinę później o 11 w parku na Słodowie rozpocznie się festiwal sportu, organizowany z okazji 80-lecia KS Wrocławia Wrocławek. Przez cały dzień zaplanowano występy artystyczne, pokazy taneczne, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie pojawi się zespół Playboys.
2: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, Playboysi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: Będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
0: Od godziny 16:00 mieszkańcy regionu będą mogli przenieść się do Grabkowa, gdzie rozpocznie się tradycyjne święto mleka. W programie znalazły się występy dzieci, koncerty, rodzinne atrakcje i lokalne smaki. Największą gwiazdą wydarzenia będzie zespół Piękni Młodzi, który wystąpi o godzinie 17:30. Później na scenie pojawią się także zespół Selfie oraz grupa Wpół do Bluesa, a całość zakończy zabawa taneczna.
4: Serdecznie zapraszamy na Święto Mleka, które odbędzie się jak co rok w Grabkowie w gminie Kowal. Festyn, na którym bawimy się z naszymi mieszkańcami oraz sąsiadami, na który serdecznie Państwa zapraszam.
0: Zapowiada się więc weekend pełen sportu, muzyki, zdrowia, rodzinnych atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jak

0: Podkowalskim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie pożegnała się z wysłużonymi haubicami samobieżnymi 2S1. Na terenie ośrodka szkolenia poligonowego popularne goździki oddały swoje ostatnie strzały.
1: No jest to ostatnie strzelanie z armatochaubic goździk w Świętoszowie. Długo przesłużyły, bo na dywizjonie są od 2003 roku. To są pierwsze haubice, które zostały zamontowane system Topaz, system kierowania ogniem polskiej produkcji.
0: I choć artylerzyści pożegnali się z goździkami, warto powiedzieć o nich kilka słów.
2: Naszym zadaniem jest wspieranie tam pierwszorzutowych pododdziałów brygady, zajechać na stanowisko ogniowe, wykonać zadanie i zająć rejon wyczekiwania.
1: Główną zaletą to po pierwsze jest prostota budowy armatochaubicy. Jesteśmy w stanie własnymi środkami i prostymi narzędziami usprawnić działo, takie proste usterki. Praktycznie każdy żołnierz z obsługi jest w stanie usprawnić działo w ciągu kilkunastu minut do kilku godzin.
2: W goździku 2S1 można używać amunicji ładunkowo-burzącej, BK-13, czyli kumulacyjny, tak, przeciwpancerny, agitacyjny, oświetleniowy, dymny, no i kasetowy.
0: Wysłużone 2S1 zastąpią samobieżne armatochaubice Krab.
3: Wejherowski garnizon wojskowy otworzył dzisiaj swoje bramy dla odwiedzających. Batalion dowodzenia marynarki wojennej oraz 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie zorganizowały dzień otwartych koszar.
4: Wejherowski garnizon wojskowy na co dzień jest miejscem niedostępnym dla postronnych. Dziś jednak od tej reguły ponownie nastąpił wyjątek.
5: Po naszej słynnej pandemii otworzyliśmy mury naszej jednostki. Już tak, kolejny raz. W ubiegłym roku również się cieszyło to wielkim zainteresowaniem. W tym roku nastawiliśmy się na taki tak zwany Dzień Dziecka, spóźniony Dzień Dziecka. Także dedykowane jest to przede wszystkim dla tych mniejszych, malutkich, ale również i starszych.
4: Którzy mieli okazję po prostu zobaczyć, jak wygląda życie żołnierza i jego praca, a także czym tak naprawdę zajmują się różnego rodzaju służby.
5: Zaprosiliśmy do współpracy oczywiście pobliskie jednostki, nasze zaprzyjaźnione jednostki i 33 Dywizjon, i saperzy z Rozewia, i Straż Pożarną Powiatową, i Policję, i Areszt Śledczy, także nawet Straż Miejska nasza z Wejherowa tutaj reprezentuje się godnie i duże zainteresowanie wśród naszych dzieciaków wzbudza.
4: Nie zabrakło więc wielu pokazów wojskowej grochówki czy

0: innych smacznych rzeczy, a przede wszystkim tego, co cieszyło się największym zainteresowaniem, czyli specjalistycznego wojskowego sprzętu.
1: Na co dzień ten sprzęt jest niedostępny dla zwykłego człowieka, że tak powiem, aczkolwiek Dzień Otwarty Koszar służy temu, żeby przybliżyć naszą pracę, no i pokazać jednak, że to wojsko tutaj w naszym powiecie, w Wychorowie, w mieście, że jest. Co prawda sprzęt jednostek wojskowych jest różny, oczywiście również poligon nas zagościł ze Strzepcza, także również komendantowi dziękujemy bardzo za udostępnienie sprzętu. Sprzęt nietypowy, sprzęt niecodzienny, w którym no, można poczuć ten klimat wojskowości.
0: Nie zabrakło także pokazu musztry paradnej w wykonaniu uczniów powiatowego zespołu szkół w Redzie. Dzień Otwartych Koszar był więc świetną okazją do zabawy przy wielu atrakcjach, ale także okazją do promocji zawodu żołnierza oraz rodzajów służby, do której droga stoi dla wielu otworem.
2: Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
3: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
4: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
2: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
5: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
3: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
5: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
6: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
3: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
6: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe. więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
7: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które dają, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom.

0: Przygotowywał tymczasowo kierujący miastem Mateusz Daszkiewicz. Piła zamknęła ubiegłoroczny budżet z ponad 15-milionową nadwyżką. Na same inwestycje miasto wydało w ubiegłym roku niemal 100 milionów złotych.
1: Finansowo to był najlepszy rok jak do tej pory przez te kilkanaście lat. Pod względem różnorodności projektów wydaje się, że obfitujący i w te małe, być może dedykowane mniejszym grupom społecznym i te całkiem spore, które zmieniają miasto.
0: Jak zaprojektowana przebudowa Placu Zwycięstwa czy przebudowa wraz z PKP tuneli pod Pilskim Dworcem. Miasto dokończyło także przebudowę stadionu żużlowego oraz budowę pierwszego publicznego przedszkola na Zielonej Dolinie. To także budowa dróg i ścieżek rowerowych czy inwestycje w miejskie autobusy. Opozycja nie widziała jednak ubiegłego roku już tak kolorowo. Radni opozycyjni cały czas podkreślali ich zdaniem błędną decyzję podjętą za poprzedniego prezydenta o likwidacji Centrum Strzelectwa Sportowego, czyli dawnej tarczy.
2: Potrzeba była funkcjonowania i nadal jest. No geopolityka wskazała na to, że Centrum Strzelectwa jest nam niezbędne, potrzebne, a tymczasem mamy tam inne formy działalności. I żeby nie było, ja nie chcę kwestionować tych form działalności, bo one są potrzebne. Kwestionujemy miejsce, w którym one powstały.
0: Obecnie funkcjonuje tam kuchnia Zakładu Aktywności Zawodowej. W przyszłości powstanie tu także nowa siedziba Straży Miejskiej. Radna Porozumienia Samorządowego kwestionowała także zasadność istnienia Pilskiego SIM-u. Tym bardziej, że dopiero w tym roku po otrzymaniu finansowania spółka ogłosiła przetarg na budowę pierwszego społecznego bloku w mieście.
3: Mogę też śmiało i powiedzieć niegospodarność, jeżeli chodzi o społeczną inicjatywę mieszkaniową. To jest twór, który tak naprawdę nie powinien istnieć, nic się w tym kierunku nie robi. Pani prezes pobierała na to należność i to też niemałe kwoty, to też można sprawdzić w oświadczeniu majątkowym. Dodatkowo też została prezesą Port Piła.
0: Przez ostatni rok opozycja czuła się ignorowana przez władze miasta. Poruszano także kwestie gospodarki i rynku pracy.
4: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać nie tylko bieżącego administrowania bieżącymi sprawami, ale również pomysłu na to, jak nasze miasto będzie wyglądało za 10 czy 15 lat. Chodzi mi o to, że powinniśmy budować silny rynek pracy, przyciągać inwestorów i przyciągać młodych ludzi. Uważam, że młodych ludzi u nas w mieście brakuje.
1: Kiedyś podjęłam ważną dla mnie zawodową decyzję, żeby przyjść do urzędu po to, by wzmocnić właśnie ten obszar związany z lokalnym rynkiem pracy, żeby podjąć próbę dywersyfikacji i uniezależnienia od jednego tylko podmiotu. I to się dzieje przez wiele lat. Mamy zapełnioną strefę Wawelska, Przemysłowa, Krzywa, w tej chwili Piła, lotnisko.
0: Radni przegłosowali ostatecznie wotum zaufania dla Beaty Dudzińskiej oraz udzielili jej absolutorium. Opozycja głównie wstrzymywała się od głosu.
5: Przypomnijmy, że hiszpańska firma Exus Renewables zamierza na 29 lat wydzierżawić od miasta 3-hektarową działkę zlokalizowaną w rejonie ulicy Malinowskiej za schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Podczas majowej sesji Rada Miejska zajęła się uchwałą na temat zawarcia umowy dzierżawy z pominięciem procedury przetargowej.
6: O taką inwestycję myślę, że inne miasta by się biły. To jest inwestycja 500 milionów złotych, więc myślę, że tutaj no dodatkowe pieniądze do budżetu, więc myślę, że powinniśmy działać w imieniu na dobro mieszkańców i zagłosować za tą uchwałą.
7: Popieram rozwój inwestycyjny miasta, przedsięwzięcia mogące wzmacniać lokalną gospodarkę, bezpieczeństwo energetyczne i potencjał rozwojowy gminy. Bezwzględnie. Jednocześnie zwracam się z prośbą o doprecyzowanie kilku kwestii. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo schroniska dla zwierząt, proszę o informację, czy została poprowadzona analiza potencjalnego wpływu realizacji inwestycji na funkcjonowanie schroniska. Rozmawialiśmy o bardzo niskiej szkodliwości infrastruktury z zakresu energetyki gazowej dla środowiska. Natomiast ja chciałabym dopytać o etap samej budowy. Chodzi przede wszystkim o kwestie związane z hałasem, zmożonym ruchem pojazdów, emisją zanieczyszczeń, ewentualnym stresem dla przebywających tam zwierząt.
8: Planowana budowa elektrowni gazowej to decyzja o długofalowych konsekwencjach dla miasta. Niezależnie od potencjalnych korzyści finansowych dla budżetu miasta Tczewa, konieczne jest uwzględnienie interesów mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, zakładów pracy oraz dobrostanu zwierząt. Wśród najczęściej podnoszonych obaw i tego, czego dziś nie przewidzimy, to są możliwe uciążliwości hałasowe związane z funkcjonowaniem instalacji, również w godzinach nocnych. Wpływ na jakość powietrza, mimo że technologia gazowa jest mniej emisyjna niż węglowa, nadal wiąże się z emisją zanieczyszczeń. kwestie bezpieczeństwa technologicznego i konieczność przedstawienia jasnych procedur zabezpieczających. Wzrost natężenia ruchu transportowego i związane z tym utrudnienia dla mieszkańców oraz

0: przedsiębiorców. Potencjalny wpływ na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, szczególnie w zakresie hałasu, drgań i zwiększonego ruchu.
1: To jest duża szansa dla naszego miasta. Ta lokalizacja pod kątem wykonania tam takiej inwestycji elektrowni gazowej uważam, że jest obiektywnie dobra. Pan przewodniczący wspomniał o tym, że to jest bezpieczna odległość od zabudowy mieszkaniowej. Czy będą jakieś niedogodności na etapie wykonywania samego przygotowania inwestycji do momentu rozpoczęcia? Na pewno, bo zawsze przy dużych inwestycjach są jakieś niedogodności, ale musimy patrzeć na nasze miasto, na jego budżet i na przyszłość naszych mieszkańców w perspektywie wieloletniej.
2: Jeżeli chodzi o kwestię relacji ze schroniskiem, nie wiem, czy inwestor rozmawiał osobiście z operatorem schroniska. My jesteśmy jego właścicielem i tak naprawdę użyczamy to schronisko. Ja myślę, że takie rozmowy na pewno trzeba będzie też przeprowadzić, chociażby ze względu na takie, powiedzmy, sąsiedztwo, czy też po prostu bliskość, i to wypadałoby, tak uważam, więc. Natomiast w pierwszym oglądzie lokalizacyjnym ten wpływ miałby być znikomy i miejmy nadzieję, że tak po prostu będzie.
3: Wiceprezydent przypomniał, że planowana elektrownia będzie miała charakter szczytowy, co oznacza, że nie będzie działać w trybie ciągłym. Odniósł się także do obaw niektórych mieszkańców, na które powołała się radna Iwona Nica.
2: To są bardzo ważne kwestie poruszone i się nie dziwię, że część mieszkańców może się obawiać wpływu takiej inwestycji. Ja tylko dodam, że budowa elektrowni gazowej to jest przedsięwzięcie naprawdę wymagające specjalistycznej wiedzy inżynierskiej oraz szeregu wymogów. Tego po prostu sobie tak zbudować nie można gdziekolwiek i te wszystkie obawy na etapie projektowania, później pewnie konsultacji, one na te pytania będą musiały być udzielone odpowiedzi pod względem technologicznym i pod względem oddziaływania. Więc inwestor nie będzie mógł zrealizować tego zadania, jeżeli nie spełni tych wymogów, a one będą bardzo wysokie, bo to jest po prostu elektrownia. Tutaj nie wyobrażam sobie, że ktoś pozwoli na to, żeby zrobić to po macoszemu, bo konsekwencje tak mogą być dla wszystkich organów opiniujących, uzgadniających, odpowiedzialnych za te kwestie, druzgocące, gdyby ktoś tak ważną inwestycję za, powiedzmy, tak jak pan radny powiedział, 500 000 000, bo to takie koszty mogą być, sobie tak po prostu potraktował, nie uwzględniając wszystkich tych obaw.
3: Po wypowiedziach radnych i wiceprezydenta przyszedł czas na głosowanie. Większość radnych była za udzieleniem zgody na dzierżawę, a wstrzymała się jedynie radna Nica. Teraz firma Exus może przystąpić do długotrwałej procedury projektowej. Ze wstępnych deklaracji wynika, że elektrownia mogłaby powstać do 2030 roku.
4: Dziś w Wejherowskim Starostwie podpisane zostało porozumienie, które ma zacieśnić współpracę między przedsiębiorcami z regionu a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe w sprawie odpowiedniego wykorzystania lokal kontentu przy budowie elektrowni w gminie Choczewo.
5: Główna sala obrad Wejherowskiego Starostwa stała się dzisiaj miejscem spotkania, które zainicjowane zostało przez Powiat Wejherowski oraz Regionalną Izbę Przedsiębiorców Norda, a które dotyczyło zacieśnienia współpracy polskich elektrowni jądrowych z tak zwanym local contentem.
6: To bardzo ważne, że przedsiębiorcy z Pomorza, przede wszystkim z Powiatu Wejherowskiego, podpisują się pod porozumienie z polskimi elektrowniami jądrowymi. To bardzo ważne dla nich, aby też uczestniczyli w łańcuchu dostaw, jeśli chodzi o budowę elektrowni, ale to też ważne dla nas, bo tutaj nie tylko mówimy o naszych przedsiębiorcach. Jako starosta zamierzam połączyć naukę, potem z pracą tutaj u nas w powiecie wejherowskim. Mówimy tu już o szkołach podstawowych, przez nasze powiatowe szkoły średnie, branżowe, aby potem trafić na rynek pracy. Mówimy tu o centrum kompetencji, które jest bardzo potrzebne, aby te kadry, które już pracują, żeby się dokształciły w kierunku elektrowni, żeby absolwenci naszych szkół też wzięli udział w dokształcaniu, jeśli chodzi o elektrownię.
5: I żeby także lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość się rozwijania. Dlatego też kolejny raz wyszli oni przed szereg, aby zapewnić ramy współpracy, które będą obowiązywać obie strony porozumienia.
7: To porozumienie pozwala na to, że polskie elektrownie jądrowe mają mocnego partnera, który będzie z nimi współpracował. Tak? Przez to, że zrzeszamy bardzo dużą ilość przedsiębiorców, od dużych firm do firm mniejszych, usługowych. Mają pełen wachlarz dostępu do tych firm i na każdym etapie swojej działalności, budowy, tak mogą korzystać z tych zasobów.

0: My będziemy chcieli im pomóc w tym oczywiście, pomóc naszym przedsiębiorcom zrzeszonym w naszych izbach, żebyśmy mogli razem, wspólnie uczestniczyć w tej inwestycji, czyli będziemy popierać ten local content, który jest coraz bardziej głośny i słyszalny.
1: W podpisaniu porozumienia oprócz Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców z całego regionu, a także nowy wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych, odpowiedzialny za infrastrukturę towarzyszącą oraz local content, Michał Olszewski.
2: Dla nas to porozumienie dzisiaj to jest forma budowania jednej platformy dialogu z wszystkimi organizacjami, które reprezentują przedsiębiorców i nie tylko pokazania, że chcemy, ale też pokazania, że mamy konkretną na to metodę. Wbrew pozorom nie jest prostym dzisiaj kontraktowanie tak zwanego local contentu w obecnych ramach zamówień publicznych i nie bez przyczyny ta dyskusja, ona kończy się na bardzo ogólnych czasami sformułowaniach z tego względu, że diabeł tkwi w szczegółach. I tym szczegółem jest chociażby konieczność doprecyzowania w zamówieniach tak warunków udziału w postępowaniu, aby po pierwsze nie wykluczać w ogóle tych podmiotów lokalnych z tych postępowań. I tu właśnie jest niezwykle istotna rola organizacji przedsiębiorców,
1: które mają pomóc weryfikować, czy podmioty lokalne nie są wykluczane z możliwości udziału w kolejnych pracach. Po uroczystej części zorganizowane zostało szkolenie, które miało przedstawić możliwości, wymagania i zakresy współpracy lokalnych przedsiębiorców z inwestorem przy budowie elektrowni jądrowej i infrastruktury jej towarzyszącej.
3: Kategoryczne nie, mówią pracownicy i pacjenci. Szpital rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich to duma gminy, która regularnie przynosi zyski. Jednak nieoficjalne informacje o możliwym połączeniu z potężnie zadłużonym szpitalem wojewódzkim w Jeleniej Górze wywołały prawdziwą burzę wśród załogi i pacjentów. Ci ostatni nie przebierają w słowach.
4: I w szpitalu jeleniogórskim też byłem. Powiedziałem w życiu, wolę umrzeć w domu niż tam do tego szpitala, proszę Państwa, pojechać. W życiu.
5: To nie jest szpital dla pacjentów, tam nie leczą, tam ludzie, tam jest duża śmiertelność, tam po prostu nie ma lekarzy konkretnych, tam kompletnie nie ma do kogo pójść.
3: Różnica między placówkami jest kolosalna. Janowicki szpital przeszedł generalny remont, ma 100% obłożenie i świetne opinie.
6: Jest super, mamy świetne sale, nowe wyposażenie mamy nowe, staramy się ich wyciągać z dołków psychicznych też, nie tylko fizycznych.
7: Nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o pacjentów przede wszystkim, chodzi o naszych pracowników. Ja tu przepracowałam ponad 50 lat, to jest mój drugi dom.
8: Chodziłam na palcach na jednej nodze. Tutaj na drugi dzień ja prawie płasko chodzę nogą, stopą. Wielka różnica. Opiekun stoi nade mną, pokazuje to, rób to, rób to.
9: Doskonałe. Jestem pod wrażeniem, że znalazłam się pod takimi skrzydłami na każdym kroku. Wszędzie. I pielęgniarki, rehabilitanci, lekarze. To jest po prostu, jestem zszokowana. Nie spodziewałam się tego. Słyszałam o tych.
3: Widmo finansowego obciążenia długami jeleniogórskiej placówki przeraża zarządzających obiektem.
10: A jeżeli chodzi o kwestię finansową, to od kilku lat szpital generuje zysk, wynik dodatni. No i płynność finansowa jest utrzymywana na stałym poziomie, także tutaj zagrożenia na horyzoncie nie widać.
11: Chciałam stanowczo podkreślić, że nie ma zgody związków zawodowych, nie ma zgody Rady Pracowniczej, nie ma naszej zgody na likwidację lub połączenie naszej jednostki z jakimkolwiek innym szpitalem.
3: W obronie niezależności placówki murem staje też samorząd, który wskazuje na szkodliwość kuluarowych plotek i brak komunikacji.
12: Że brak tego dialogu takiego oficjalnego powoduje też niepewność przede wszystkim załogi, ale też nas tutaj, społeczności naszej gminy Janowice Wielkie, bo wielu mieszkańców tutaj pracuje.
13: My jako samorząd tutaj lokalny również stoimy za nimi murem i wspieramy ich, aby nie doszło do takiego połączenia.
3: Czy fuzja jest w ogóle w planach władz województwa? Przewodniczący sejmiku tonuje nastroje.
14: Nie, takiej decyzji nie ma. Takiej decyzji nie ma, nawet jak może ktoś gdzieś sobie tam rozmawia, to najpierw to muszą być odpowiednie podjęte decyzje. Nie ma.
3: Mimo braku oficjalnych dokumentów, pracownicy z Janowic Wielkich rozpoczęli akcję protestacyjną i zapowiadają, że dorobku swojego szpitala nie oddadzą bez walki.
15: Zakończyły się roboty związane z jedną z największych inwestycji prowadzonych w ostatnich miesiącach na terenie gminy Końskie. Mowa o stadionie lekkoatletycznym, który powstał na obiekcie Osiru przy ulicy Maratońskiej. Obiekt do uprawiania królowej sportu dopina szereg inwestycji wykonywanych na Osirze w ostatnich latach.
16: Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie jest już po odbiorach. Ten stadion w części lekkoatletycznej stanowił ukoronowanie wieloletnich wysiłków, żeby cały kompleks osirowski stał się nowoczesnym miejscem rekreacji, sportu sposobu spędzania wolnego czasu.

0: teraz. Powstała część lekkoatletyczna i dzisiaj mamy profesjonalną bieżnię czterotorową z 6 torami na odcinkach krótkich, 100-metrowych, z rzutniami, ze skoczniami, z widownią.
1: Gotowe są już więc wszystkie elementy infrastruktury sportowej, ale i nowe drogi dojazdowe oraz ogrodzenie stadionu. Korzystać nie można natomiast jeszcze z murawy, która znajduje się wewnątrz bieżni.
0: Boisko trawiaste wewnątrz tego okręgu stanowiącego część lekkoatletyczną będzie musiało poczekać na możliwość użytkowania, ponieważ jest poddane kompletnej rekultywacji, odwodnieniu i nawodnieniu. Na świeżo posiana trawa, żeby mogła być poddana obciążeniu sportowemu, no musi się ukorzenić. Więc ten rok czeka nas pielęgnacja tej trawy, koszenie, nałożenie, podlewanie, aż w przyszłym roku prawdopodobnie ta murawa będzie miała wystarczającą odporność na to, żeby tam również prowadzić rozgrywki sportowe.
1: Na ten obiekt konecki samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych z Polskiego Ładu. Całość inwestycji to natomiast 14 milionów 188 tysięcy złotych.
2: Przez kilka dni Hajnówka była stolicą ultrakolarstwa. Do miasta przyjechali zawodnicy z całej Polski, by przemierzać setki kilometrów przez pola, lasy i malownicze zakątki Podlasia.
3: Przyjechaliśmy ze Skierniewic, no ja już startuję trzeci raz. Turystycznie będziemy jechać, zwiedzać, oglądać. No fajnie, cerkwie fajne, no ogólnie. Ogólnie jest klimat.
4: Jadę z mężem i z przyjaciółmi i to jest tylko i wyłącznie taka, nawet nie dla rywalizacji, tylko takie zdrowe podejście do sportu.
2: Pierwszego dnia uczestnicy rywalizowali na odcinku specjalnym.
5: W tym roku właśnie obchodzimy 75-lecie nadania praw miejskich dla Hajnówki i tutaj Ultra Duch Puszczy również świętuje z nami. Zaproponował właśnie wyścig na 75 km dla 75 osób. Zapisy na ten wyścig rozeszły się w 14 minut.
6: Jadę 75 km z paczką przyjaciół. To będzie mój pierwszy wyścig. No i też najdłuższy dystans, jaki zrobię, mam nadzieję.
7: 75-lecie Hajnówki. Trudno nie uczcić tak pięknej rocznicy, więc ze znajomymi się zebraliśmy. Tobiasz jak zwykle przygotował coś na pewno specjalnego, fajnego i bezpiecznego, więc na pewno będzie fajnie.
2: Na mecie odcinka specjalnego nie brakowało zmęczenia, ale przede wszystkim satysfakcji z pokonania wymagającej trasy. Jako pierwszy linię mety przekroczył niedosłyszący zawodnik z Hajnówki, Dawid Gromotowicz.
8: No, trochę ciężko, ślisko. To cały dzień deszcz padał i to nie było łatwo, ale fajna trasa i super.
9: To, że potrafi podawać jako niesłyszący w takiej imprezie, to tym bardziej jestem z tego dumny, bo po prostu ma niełatwo w życiu, ale pokazał, co potrafi.
2: Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie z każdą edycją zyskuje na popularności, a marka Ultra Duch Puszczy jest coraz lepiej rozpoznawalna w środowisku kolarskim.
10: Stworzyliśmy największą imprezę kolarską w Polsce. 1900 osób na listach startowych i 1900 osób z rodzinami przyjechały na Podlasie. Zobaczyć, czy faktycznie, tak jak jest napisane u mnie na koszulce, dla mnie się podoba. Bo słuchajcie, no Podlasie, no co mam powiedzieć, jest magiczne.
11: Cieszymy się bardzo, że razem z organizatorami, z Ultraduchem i z miastem Hajnówka robimy imprezę, wydarzenie sportowe, wydarzenie, które też powoduje to, że wiele osób przyjeżdża do nas i oprócz tego, że jedzie na rowerze, to też dowiaduje się o nadleśnictwie Hajnówka, dowiaduje się o Hajnówce, poznaje infrastrukturę, którą mamy przygotowaną i mamy nadzieję, że osoby, kolarze z rodzinami, ze znajomymi przyjadą tutaj jeszcze wiele, wiele razy.
2: Kolejna edycja Ultra Duch Puszczy odbędzie się tradycyjnie podczas długiego weekendu Bożego Ciała. Tym razem kolarze wrócą do Hajnówki już w maju przyszłego roku. Zapisy ruszą 1 sierpnia o godzinie 20.
12: W ciągu ostatnich 5 lat linia brzegowa cofnęła się na pilskich Piachach o niemal 6 metrów.
13: Nie mam dobrej diagnozy, dlatego że tam niespecjalnie jest skąd wziąć wodę. Mamy strumień, który powiedzmy mniej więcej ze strony Dolaszewa, tak najogólniej rzecz ujmując, płynie w tamtą stronę. Ale mamy kompleks stawów, który też tą wodę zabiera.
12: Przy tak postępujących zmianach za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat miejsce to przestanie być kąpieliskiem, a pozostanie tylko małym bagniskiem.
13: Musimy się liczyć z tym, że poziom wody będzie opadał. Oby nie skończyło się to zagęszczeniem substancji pokarmowej w związku z ograniczoną ilością rozpuszczalnika, jakim jest woda.

0: i gwałtownymi zakwitami sinicowymi między innymi.
1: Problem jest szerszy i dotyczy całego zasobu wody w przyrodzie.
2: Opadające poziomy w jeziorach, czy opadające poziomy wody w rzekach, to już widać. I w zasadzie ten czas już jest. Wszystko, co należy dziś robić, to przede wszystkim zatrzymać zmianę klimatu. To bardzo trudne, ale drugie podstawowe zadanie to adaptacja do tego, co już jest. Mleko się rozlało.
1: Naukowcy przekonują, że narastający efekt zmian klimatu widzimy coraz bardziej z każdym rokiem. W przypadku piachów ciężki sprzęt zrównał w ubiegłym roku z ziemią dawny bar. Na jego miejscu Mosir chce postawić czasowo kontenery, w tym toalety.
3: Trzeba się zastanowić, czy jest warto inwestować grube pieniądze w ten ośrodek w takiej sytuacji. Rozpoczęły się prace nad ustawianiem nowego oświetlenia na tym ośrodku. Dostawimy kilka ławek, płot od strony hydroforni. To jest wszystko, co na ten moment możemy zrobić.
1: Pilski Mosir chce tu w przyszłości postawić także budynek administracji kąpieliska wraz z zapleczem dla ratowników.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mieszkańcy Włocławka i ludzie dobrej woli z całej Polski jednoczą siły, by pomóc 8-letniemu Arturkowi w walce z ciężką chorobą. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową duszenna, czyli DMD. Szansą na zatrzymanie postępu choroby jest kosztowna terapia genowa w Dubaju oraz dalsze leczenie. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje milionów złotych, dlatego trwa wielka akcja charytatywna, a zbiórka prowadzona jest na portalu Się Pomaga.
1: Arturek ma zdiagnozowaną mutację DMD. To jest dystrofia mięśniowa duszenna. Inaczej mówiąc, zanik mięśni. Żeby go uratować, potrzebujemy zebrać 12,5 miliona, żeby wylecieć na terapię genową do Dubaju. Liczy się dla nas każda pomoc, każde udostępnienie, każda złotówka. Mamy zbiórkę na Się Pomaga. Artur Obierak, zapraszam serdecznie.
2: A z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?
1: No na co dzień mamy takie problemy jak problemy z wstawaniem. Ogólnie z podłogi Arturka. Mamy problemy z wchodzeniem po schodach. Zgłasza też często, że ogólnie ma boleści nóżek, więc trzeba często go masować. Musimy jeździć na rehabilitację z nim, także to są na chwilę obecną takie rzeczy. Teraz jesteśmy też w trakcie diagnostyki i wdrażania sterydów na poprawę jego zdrowia, więc...

0: No, też się dużo dzieje.
1: Czyli Artur cały czas tak naprawdę potrzebuje opiekuna?
0: Potrzebuje opiekuna, potrzebuje pomocy. Na chwilę obecną jeszcze nie jest tak, że nie może chodzić do przedszkola ani do szkoły. Wreszcie idzie do szkoły, do pierwszej klasy. No, staraliśmy się, żeby miał jak najlepszą opiekę. Dostał się do szkoły do piątki, do szkoły integracyjnej, więc mamy nadzieję, że tam po prostu też nam dużo osób pomoże, bo to trzeba też wiedzieć, jak postępować z takim dzieckiem, z tą chorobą i przede wszystkim, co można, jakie ćwiczenia wykonywać, a jakich nie, bo to też, żeby nie obciążyć mięśni.
1: Czy właśnie ten wylot do Dubaju jest dużą szansą?
0: Wylot do Dubaju dla nas jest bardzo dużą szansą. To nie jest jakby choroba wyleczalna i jego nie da się wyleczyć z tej choroby, ale da się zatrzymać, jak najbardziej zahamować postępy tej choroby i po prostu wydłużyć mu życie. Statystycznie rzecz biorąc, bez tej terapii dzieci w wieku między 10 a 12 rokiem życia przestają chodzić. Między 14 a 16 rokiem życia nie mają władzy już w rączkach, a dożywają, że tak powiem, do 20 paru, maksymalnie 30 lat, więc to jest taka perspektywa dla nas bardzo, jako rodziców, dla nas bardzo, bardzo ciężka. I po prostu, no wiadomo, no staramy się, że może o komfort jego życia, o to, żeby był jak najdłużej samodzielny, i o to, żeby po prostu jak najdłużej mógł żyć. Arturek ma w tym roku 8 lat. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. On na razie też nie wie za bardzo, co się dzieje dookoła. Może to i lepiej, bo częściej się dlaczego uśmiecha, ma więcej radości z życia. Staramy też się go tym jakoś nie męczyć tymi wiadomościami. No ale no, przed nami jest bardzo długa droga i bardzo duża walka, żeby zdobyć te pieniążki.
1: A kiedy dowiedziała się pani o diagnozie?
0: 20 maja, także to jest też świeża sprawa. Diagnozę dostaliśmy 20 maja. No już wcześniej były gdzieś tam podejrzenia, ale wiadomo, my jako rodzice mieliśmy nadzieję, że to jednak nie jest to, że wyjdzie coś innego i będzie o wiele, wiele lepiej. No ale zostaliśmy zbombardowani taką wiadomością, po prostu teraz działamy, musimy działać, no nikt inny nam nie pomoże, jedyną szansą, mówię, no jest zebranie tych 12,5 miliona, nie ma innej szansy, żeby pomóc Arturowi.
2: Pomoc Arturkowi włączają się również znani twórcy. Już w lipcu odbędzie się stand-up charytatywny. Na scenie wystąpi znana internetowa twórczyni Mama na obrotach, która od lat działa w mediach społecznościowych i rozśmiesza publiczność podczas występów na żywo. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Pamiętajmy, że każda złotówka przybliża Arturka do terapii, która może odmienić jego życie. Nabór wniosków na mieszkania na tani wynajem przy ulicy Maślanej zakończył się pod koniec maja. Jak już informowaliśmy, wpłynęło blisko 130 wniosków, a już niedługo ruszy kolejny nabór, tym razem na celulozową. To już ostatni etap budowy bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy tej ulicy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zmieniał się. Początkowo z ratusza płynęły sygnały o przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Później o końcu maja, następnie o połowie czerwca.
3: Już za chwilę ogłosimy nabór na nowe mieszkania przy ulicy Celulozowej. Tam ponad 40 mieszkań, z tym, że ten nabór uruchomimy dopiero po sesji, dlatego że na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą musieli zdecydować o kryteriach przydziału tych mieszkań. Te kryteria będą nieco inne, dlatego że finansowanie też tego budynku jest nieco inne, nie tylko z funduszu dopłat, ale również z Krajowego Planu Odbudowy, więc w 95% koszty budowy zostały pokryte ze środków zewnętrznych, z bezwrotnych dotacji, ale no też mamy swoje obowiązki, więc tutaj decyzja będzie należeć do radnych i jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, który już został przekazany do nich, wówczas będziemy mogli ogłosić nabór, więc ten nabór na przełomie czerwca-lipca powinien być ogłoszony, no i tradycyjnie jestem o tym przekonany, że znowu będzie więcej wniosków niż samych mieszkań.
2: Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. Czy kryteria naboru wniosków zostaną zmienione?
3: Tak naprawdę te kryteria, które dotąd obowiązują, dostosujemy do wymagań tego dofinansowania z Unii Europejskiej.

0: Europejskiej, więc to raczej kosmetyka. Co do zasady, te kryteria się nie zmieniają. Nadal preferować będziemy osoby, które pracują i które mają odpowiednio wysokie zarobki.
1: Kiedy otrzymają mieszkańcy klucza? Ci szczęśliwcy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
0: I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku Maślanej, i w przypadku Cellozowej planujemy przekazanie kluczy w miesiącach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, tak żeby już od nowego roku szkolnego, już żeby no, można było się cieszyć własnym, może nie własnym, ale mieszkaniem, tym miejscem na ziemi, które gwarantować będzie bezpieczeństwo i najemcy, i jego rodziny.
1: Jeszcze dopytam na sam koniec, ten ostatni blok przy Cellozowej również nie będzie możliwości dojścia do własności.
0: To są mieszkania, które budują nasz zasób, czyli majątek naszego miasta. Udostępniamy je, ten majątek, mieszkańcom, ale nie ma możliwości, nie będzie możliwości dojścia do własności.
2: Ostatni budynek przy ulicy Cellulozowej, podobnie jak poprzednie, został wykonany z prefabrykatów. Budynek jest energooszczędny, wyposażony chociażby w pompę cieplną. Wokół zbudowano drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Kolejne bloki z mieszkaniami na tani wynajem powstaną na osiedlu Michelin. Do dyspozycji będzie 195 mieszkań. W drugiej połowie maja w Urzędzie Miasta Włocławek trwały konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Nie dotyczyła wszystkich szkół i przedszkoli. Zgodnie z prawem organ prowadzący, czyli we Włocławku, prezydent może przedłużyć umowę dyrektora na kolejne 5 lat bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Ostatecznie we Włocławku było 15 konkursów. W tej grupie znalazło się 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespół szkolno-przedszkolny nr 1, przedszkole nr 19, przedszkole nr 30, szkoła podstawowa nr 7, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół technicznych, a także poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
3: Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w tym terminie, taki jaki był wyznaczony w ustawowym terminie. Teraz czekamy na kwestię zatwierdzenia przez prezydenta tych kandydatur, bo oczywiście zasadą jest taką, że komisja konkursowa, która wytypowała swojego kandydata, w wyniku oczywiście głosowania tajnego, zgłasza propozycję prezydentowi danego kandydata. Naszą tradycją jest tak, że podczas sierpniowej narady z dyrektorami również są oficjalnie wręczone nominacje nowym dyrektorom, którzy rozpoczną swoją kadencję pięcioletnią z dniem 1 września 2026 roku, czyli rozpoczną swoją nową albo będą mieli kontynuację, bo to będzie ich na przykład kolejna kadencja na rok 2026-2027.
2: W przypadku nowo utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych na stanowiska dyrektorów startowali przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych, które wchodzą w ich skład.
3: Ci dyrektorzy oczywiście uzyskali akceptację komisji konkursowej. Ich wizja, ich koncepcja znalazła uznanie. Poza tym w tych sytuacjach, kiedy dyrektor, czy to przedszkola publicznego, czy szkoły podstawowej odchodzi na emeryturę, wtedy z grona pojawili się kandydaci z grona pedagogicznego lub z dyrektorzy z innych placówek edukacyjnych. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej dotychczasowa pani dyrektor, która pełniła obowiązki dyrektora, stanęła również do konkursu i uzyskała tą akceptację komisji konkursowej. Też musimy pamiętać o tym, że no, ustawowe są warunki złożenia odpowiedniego dokumentu przez kandydatów, bo to oczywiście trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, trzeba mieć ocenę pracy w odpowiednim czasie przygotowaną. Także trzeba przedstawić swoją koncepcję działalności placówki. I oczywiście w każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, w naszym przypadku Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie naszego miasta, ale związanych oczywiście z edukacją, Rada Rodziców i Rada pedagogiczna.
1: Powiedzmy jeszcze o szkołach ponadpodstawowych, jak tam przebiegły wyniki?
3: W szkołach ponadpodstawowych to była zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół technicznych. Dotychczasowi dyrektorzy, czyli w przypadku ekonomika pani Alicja Gębieska, w przypadku zespołu szkół technicznych

0: pan Donat Marszałek oczywiście stanęli przed komisją, co nie jest łatwe, bo oczywiście to zawsze jest wyzwanie dla dotychczasowego dyrektora, który ma swoją kilkuletnią na przykład swoją pracę jako dyrektor, osiągnięcia, żeby stanąć i jakby też poddać się poniekąd weryfikacji i oczywiście zostali przyjęci, zaakceptowani przez komisję konkursową. Oboje kandydatów oczywiście zostaje dyrektorami nadal na kolejną 5-letnią kadencję.
1: Przed nami jeszcze konkurs na dyrektora zespołu szkół muzycznych. W przypadku tej placówki wygląda to nieco inaczej, ponieważ zamiast przedstawiciela kuratorium w skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs będzie organizowany pod koniec wakacji.
2: Przechadzałam się chodnikiem w bladym blasku lamp. Miałam wrażenie, jakby one powoli gasły. W jednej chwili zniknęły gwiazdy, pełnia przeobraziła się w krwawy sierp. Z okien domu było słychać głos ludzi. Przypominał on bycie wilków. Długi, ciągły dźwięk. Wiatr ucichł, przestał padać żrący deszcz. Położyłam się na nasiąkniętych jadem cementowych płytach. Wszystko dookoła wydawało się czarne, puste.
3: Coraz głośniejsze stały się ludzkie piski. Zewsząd wylatywały słowa jak noże. Obelgi, jak naboje z karabinu. Kłamstwa, jak strzały z łuku wystrzelone. A przy tym płacz, jakby niedaleko wisiał sznur.
2: Leżałam w tym mroku bólu, cierpienia. Słuchałam, jak wiele serc pęka na pół. Ile skrajności jest w każdym z nas. Co dla człowieka znaczy życie, świat?
4: Coś pękło i we mnie. Stałam tak, jak bokser po walce na ringu. Uderzyłam pięścią w metal utrat. Ziemia rozstąpiła się. Dostąpił się też świat. Wszystko zaczęło się teraz.
3: Noże, karabiny, strzały z łuku i sznury zaczęły wpadać do tartaru. Lampy rzucały światłem pełnym wiary. Gwiazdy znów stworzyły drogę mleczną. Pełnia była niczym reflektor, który oświetlał nową rzeczywistość.
1: Jak mówić o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa? Najlepiej poprzez sztukę. W Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczno-multimedialny pod tytułem Nigdy Hejt, Zawsze Herd. Inicjatywa zorganizowana przez Fundację Katarzyny Jaroszewskiej Już Jestem zachęca dzieci i młodzież do refleksji nad problemem hejtu.
5: Dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie spotykamy się na uroczystej gali podsumowującej trzeci wojewódzki konkurs plastyczno-multimedialny Cisza Nienawiści, Nigdy Hejt, Zawsze Herd. To jest taki konkurs, który organizujemy faktycznie już teraz trzeci rok. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i ma on przede wszystkim na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez sztukę.
6: W jaki sposób ta sztuka jest wyrażana?
5: Ta sztuka jest wyrażana właśnie w formie plastycznej oraz w formie multimedialnej. Ta część multimedialna skierowana jest dla przedstawicieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I w tym roku uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować hasło Dobre serce mam, te młodsze kategorie, oraz Hejt jedno ma imię, a tak wiele twarzy, te starsze kategorie.
6: Tak naprawdę jaki był odbiór uczestników? Czy dużo osób wzięło udział?
5: Łącznie tak naprawdę do tej edycji konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników, łącznie z kategorii plastycznej oraz multimedialnej, z różnych szkół z terenu naszego województwa. Mamy m.in. Kruszyn, mamy Smulnik, mamy Rypin, mamy Strzelno, nawet Kruszwice, więc cieszymy się, że pojawiły się nowe szkoły, ale też, że wrócili do nas starzy bywalcy, mogłabym powiedzieć.
6: Jakie były kryteria oceniania?
5: Kryteria oceny to przede wszystkim oczywiście trafna interpretacja tematu. Oprócz tego braliśmy tutaj pod uwagę na przykład takie walory estetyczne, a jeżeli chodzi o prace multimedialne, to jeszcze walory techniczne.
1: Autorzy nagrodzonych prac opowiedzieli o swoich projektach, dzieląc się przemyśleniami na temat hejtu oraz jego wpływu na codzienne życie.
7: Generalnie to ta praca się wzięła tak, można powiedzieć, że od razu, kiedy zostało mi zaproponowane wzięcie udziału, to pierwsze co zrobiłam, to narysowałam.

0: już szkic w zeszycie od matematyki, a później przerysowałam go na papier, więc od razu miałam na to pomysł jakiś w głowie i jestem szczerze, no, po części z tego dumna, bo nie zawsze mi wychodzi i ten pomysł wziął się mi po prostu tak, można powiedzieć, że tak po prostu z siebie, z serca.
1: Powiedz proszę, dlaczego temat konkursu jest tak ważny i dlaczego powinniśmy wspierać osoby, które są hejtowane?
0: Temat konkursu jest ważny, gdyż wiele osób jest hejtowanych i osoby, które hejtują te osoby, nawet czasami nie mają świadomości tego, że kogoś hejtują, lecz po prostu tak, no nie mają po prostu świadomości tego, często. Ale jeżeli wiesz, że hejtujesz, to jest to po prostu podłe, no. I dlatego powinniśmy pomagać takim osobom, ponieważ często prowadzi to do nieszczęść po prostu i często kończy się to depresją albo śmiercią, dlatego powinniśmy to nagłaśniać i powstrzymywać właśnie hejt.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
0: Wydaje mi się, że nie byłam, tak w mojej podświadomości, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden raz w życiu byłam i pewnie jeszcze nie jeden raz w życiu będę świadkiem hejtu.
2: Film przedstawia, jak w szkole, jak od naszej strony przedstawiamy tak jakby hejt w szkołach, jak, no troszkę w ostrzejszy sposób, ale nadal hejt w szkołach, jak na naszym filmie osoba jest podejrzana, jest wyzywana, jest naprawdę bardzo, no, wyzywana i niedobrze traktowana. No, nie chcę więcej zdradzać.
1: Czy ten film uważasz, że może pomóc właśnie hejterom, żeby właśnie zmieniły swoją perspektywę i nastawienie?
2: Sądzę, że tak, ponieważ na końcu jest wytłumaczenie, co trzeba zrobić. To też pewnie tutaj zobaczymy. I jest lektor, który czasami w niektórych momentach mówi, żeby czegoś nie robić, albo na końcu jest wytłumaczone, co trzeba w takich sytuacjach robić i też jest w filmie całym przedstawiona sytuacja, w jaki sposób trzeba postępować, w jaki sposób trzeba przedstawić tą dobrą stronę.
1: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy właśnie ten hejt w szkołach jest dużym problemem?
2: Uważam, że hejt w szkołach jest problemem i powinno się go zwalczać, ponieważ szkoła to powinna być komfortowe miejsce, gdzie się powinno uczyć i spotykać z przyjaciółmi i w ogóle się dogadywać ze wszystkimi, a hejt nie powinien mieć miejsca, ponieważ jest to zła strona i to może wyjść źle na psychikę kogoś oraz na zachowanie dalsze.
1: A czy byłeś świadkiem hejtu?
2: Nie za bardzo w sumie. Na razie jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem.
3: Pracą tą w sumie tak wpadłam na jej pomysł. Tak właściwie nie do końca wiem skąd, ale pomyślałam właśnie, że mogłabym trochę wykorzystać tą właśnie te mocne kolory z ciemnym tłem, żeby bardziej się wyróżniały. Pomyślałam, że jest to też dosyć fajny pomysł, może taki, który trochę ciężko będzie powtórzyć, żeby był taki, no, wyjątkowy.
1: Powiedz proszę, dlaczego ten temat tego konkursu jest tak ważny?
3: Temat tego konkursu jest tak ważny, ponieważ no, hejt, złe słowa, cyberprzemoc, przemoc w ogóle w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpiecznym jest bardzo niebezpieczną rzeczą. To naprawdę może skończyć się w niektórych przypadkach tragicznie.
1: A czy hejt w szkołach jest dużym problemem?
3: No na pewno jest to dużym problemem, no bo w szkole jesteśmy dosyć, no, 5 dni w tygodniu, czasami do późnych godzin i po prostu to nie jest na przykład miłe tak słyszeć o sobie różne te rzeczy, są naprawdę krzywdzące. Tym bardziej właśnie w szkołach, gdzie spotykam się dosyć często.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
3: Na szczęście nie.
4: Konkurs pokazał, że sztuka może być skutecznym narzędziem edukacji i dialogu. W sali sesyjnej Włocławskiego Urzędu Miasta zniknęły stoły i krzesła. Ich miejsce zajęły parawany, biurka i kozetki lekarskie.

0: W weekend ta część ratusza zamieni się w miasteczko zdrowia. Będzie można odbyć bezpłatne badania.
1: No nie ma co ukrywać, że ta symbioza Włocławka z Anwilem, z Orlenem jest bardzo silna i tak naprawdę z czasem, każdym rokiem coraz silniejsza i bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, która jest inicjatywą i Fundacji Anwil dla Włocławka i firmy Anwil, która jest częścią grupy Orlen, po raz kolejny zawitała do naszego miasta, dając możliwość mieszkańcom Włocławka zbadania się, przebadania, sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka jest bardzo ważna, bardzo istotna i bardzo ja się cieszę osobiście, że tak jak powiedziałem, ta nasza duma gospodarcza, jaką jest Anwil, również w taki sposób angażuje się w nasze miasto, a to przecież dobrze wiemy, że nie jest jedyny sposób, bo Anwil jest aktywny, jest zaangażowany i cieszymy się, że ta aktywność i zaangażowanie nie słabną, a wręcz odwrotnie.
2: Zadaniem samorządu lokalnego jest zaspokajanie wielu potrzeb mieszkańców na terenie tej wspólnoty samorządowej, ale skuteczność tych działań nie byłaby aż tak wielka, gdybyśmy nie grali w szerszej drużynie, gdyby w tej drużynie nie grały inne podmioty, inne organizacje, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu realizują również zadania społeczne adresowane do społeczności lokalnej. Bardzo serdecznie dziękuję, dołączam się do podziękowań pana prezydenta, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę te badania, statystyki dotyczące kondycji odporności społeczności lokalnych, w tym społeczności Włocławka i regionu, wskazują one na rzeczywiście wielką potrzebę takich zintegrowanych działań dotyczących profilaktyki, informacji na temat zdrowia w różnych obszarach.
0: Miasteczko Zdrowia będzie czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18.
3: Te dwa dni to jest szansa na to, żeby ten jeden weekend w roku zabrać rodzinę, zabrać przyjaciół i skupić się na tym, co jest, myślę, dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na zdrowiu. A to nie jest jedyne działanie Orlen tutaj lokalnie we Włocławku na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że trwa też nabór do programu grantowego Orlen Energia Sąsiedztwa, także też zachęcam do tego, żeby przejmować sprawczość i realizować oddolne projekty, projekty, które wynikają z realnych potrzeb i adresują realne potrzeby społeczności lokalnej. Też bardzo dziękuję Fundacji Anwil, która jest tutaj niezmiennie wsparciem i też dużym przewodnikiem po potrzebach społeczności lokalnej.
4: To, że Miasteczko Zdrowia po 2 latach powraca do Włocławka, to jest duża zasługa i ukłon tutaj w stronę pani rzecznik i jest takim namacalnym, rzeczywistym dowodem na to, że synergia w grupie Orlen działa bardzo dobrze i dzięki temu nasi mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli z kolejny raz skorzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnych badań z profilaktyki. Profilaktyka i ochrona zdrowia to jest jeden z naszych kluczowych celów statutowych fundacji.
0: Do dyspozycji mieszkańców będzie cała gama badań, od konsultacji stomatologicznych przez spirometrię, pulmonologię, profilaktykę kardiologiczną po fizjoterapię. Dodatkowo Fundacja Anwil przygotowała strefę atrakcji dla dzieci, warsztaty sportowe i artystyczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość zobaczenia i zrobienia zdjęcia z wozem strażackim z Zakładowej Straży Pożarnej Anwilu. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Już w sobotę od godziny 9.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbice Kujawskiej rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym. Na matach rywalizować będą zawodnicy z całego regionu, a kibice będą mogli obserwować zmagania najlepszych karateków województwa. Kilka minut później o 9.45 w Parku na Słodowie we Włocławku rozpocznie się Włomagedon 2026. To integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka tras dostosowanych do możliwości uczestników, a wydarzenie wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna zabawa, sportowe emocje i akcja charytatywna. Od godziny 10 na Zielonym Rynku we Włocławku rusza Miasteczko Zdrowia. Przez cały weekend mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać szereg badań profilaktycznych, skorzystać z konsultacji lekarskich oraz odwiedzić mobilne gabinety medyczne. Wydarzenie potrwa do godziny 18, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast od godziny 11, plac 3 Maja w Lubrańcu

0: zamieni się w plenerowe muzeum motoryzacji. Wszystko za sprawą kujawskiego rajdu weteranów szos. Przez godzinę będzie można podziwiać zabytkowe samochody i porozmawiać z ich właścicielami, a o godzinie 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 17 na terenie zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu rozpocznie się Young Brześć Festival 2026. Najpierw publiczność zobaczy młodych wykonawców prezentujących się na otwartej scenie.
1: I ta scena festiwalowa, mamy nadzieję, Brzeska stanie się trampoliną do dużego sukcesu. Będzie także nagroda publiczności wśród tych artystów, którzy zakwalifikują się do tych prezentacji festiwalowych. Pieniężna, którą tutaj ufundował burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski.
0: Później odbędą się koncerty Grzecha Kaczoreksa i Lipski Show oraz Gwiazdy Wieczoru Dress Code.
1: To jest, mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy młodsi telewizorowie bądź słuchacze nas oglądają, czy słuchają, no to już dreszcz się pojawia na ich plecach. Dress Code to będzie, mogę śmiało powiedzieć, wyjątkowy koncert. Będzie to chyba największe plenerowe wydarzenie i show, bo i efekty pirotechniczne, i to, co dzieje się na scenie, scenografia, no są gwarancją wspaniałego widowiska. Tak więc młodzi, zdolni, oni kreują media. Jeżeli przygotowują jakiś już utwór, to jest niesamowite, to on już staje się wiralem gdzieś tam na TikToku, w mediach społecznościowych.
0: W niedzielę już od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się biojarmark. Na odwiedzających czekać będą regionalne produkty, ekologiczna żywność, naturalne przetwory oraz rękodzieło przygotowane przez lokalnych twórców. Godzinę później o 11 w parku na Słodowie rozpocznie się festiwal sportu, organizowany z okazji 80-lecia KS Wrocławia Wrocławek. Przez cały dzień zaplanowano występy artystyczne, pokazy taneczne, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie pojawi się zespół Playboys.
2: Start będzie o godzinie 12:00, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, Playboysi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: Będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
0: Od godziny 16:00 mieszkańcy regionu będą mogli przenieść się do Grabkowa, gdzie rozpocznie się tradycyjne święto mleka. W programie znalazły się występy dzieci, koncerty, rodzinne atrakcje i lokalne smaki. Największą gwiazdą wydarzenia będzie zespół Piękni Młodzi, który wystąpi o godzinie 17:30. Później na scenie pojawią się także zespół Selfie oraz grupa Wpół do Bluesa, a całość zakończy zabawa taneczna.
4: Serdecznie zapraszamy na Święto Mleka, które odbędzie się jak co rok w Grabkowie w gminie Kowal, festyn, na którym bawimy się z naszymi mieszkańcami oraz sąsiadami, na który serdecznie Państwa zapraszam.
0: Zapowiada się więc weekend pełen sportu, muzyki, zdrowia, rodzinnych atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe.

0: nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog dziś ze mną i z Państwem, jak co piątek. Witam Cię serdecznie,
1: Dzień dobry.
0: Ewo. Ewo, czuć coraz bardziej wakacje, to nie tylko z uwagi na coraz lepszą pogodę.
1: Tak.
0: Jest słońce, trochę miesza się z deszczem, ale jest już ciepło, już to sprzyja takiemu rozluźnieniu. No właśnie, i w szkole też jest duży luz. Właściwie czerwiec to jest taki miesiąc, w którym dzieci nie do końca już się uczą. To jest wystawianie ocen, ostatnie poprawki, wycieczki, zabawy. No i dzieciaki niektóre wcale nie chcą wstawać rano, chodzić do szkoły, bo uważają, że już nie ma za bardzo po co i tak niczego nowego się nie dowiedzą. No i rodzice stają przed dużym dylematem, co tu zrobić. Pozwolić na ten luz, czy jednak dotrzymać do końca, tak jak należy, do 26 czerwca po odebranym świadectwie pozwolić pospać dłużej.
1: Tak, to na pewno wiele zależy przede wszystkim od tego, w jakiej sytuacji jest dziecko, bo ten czerwiec dla jednych jest już odpoczynkiem i luzem, a dla drugich walką o to, żeby nie było poprawki, czy to w sierpniu, czy

0: Ile razy w tym czerwcu chciałoby do tej szkoły nie iść? Jaki ma konkretny plan na to, żeby nie iść i co wtedy właściwie robić, żeby nie był to też taki dzień przeleżany w łóżku? No i czy zdaje sobie sprawę też z konsekwencji, bo z jednej strony oczywiście odpocznie, natomiast też może stracić dużo społecznie.
1: No
0: nie
1: właśnie,
0: idąc.
1: No właśnie, o tych społecznych stratach opowiedz coś więcej.
0: Dzieci w czerwcu przede wszystkim dużo czasu spędzają właśnie na lekcjach już takich luźniejszych, gdzie można porozmawiać, można połączyć się w jakieś grupy. Często nauczyciele wychodzą na dwór też z tymi dziećmi, więc mają czas na spędzenie tak zespołowo, po prostu grupowo tego czasu, niekoniecznie wokół projektów, które związane są z lekcjami i ocenami, ale właśnie z tym, co wiąże się z przyjemnością przede wszystkim, czyli właśnie z kwestią spędzenia wspólnego czasu. I tutaj myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, szczególnie w kontekście tych dzieci, które mają jakieś trudności społeczne, które czują się nieco odrzucone przez klasę, aby wtedy właśnie się nie wycofywać, wręcz przeciwnie, być w kontakcie z nauczycielem, zachęcać dziecko do chodzenia do szkoły, prosić nauczyciela o to, żeby organizował takie zabawy, które będą też włączały to dziecko i sprawiały, że ono będzie czuło się częścią tej klasy, a nie odosobnioną jednostką gdzieś
1: Ale jak
0: z
1: zachęcić
0: boku.
1: takie dziecko, które już przez cały rok widać było, że to jest dla niego duże wyzwanie, żeby chodzić do tej szkoły, żeby utrzymywać relacje z kolegami, bo jest albo zostawiane przez kolegów, nie pasuje do grupy, albo po prostu to wynika z jego charakteru, takiej osobowości introwertycznej trochę, że potrzebuje samotności do tego, żeby wtedy, kiedy nie do końca musi, jednak poszło i uczestniczyło w tych zajęciach. To nie jest łatwe zadanie.
0: To nie jest łatwe na pewno i przede wszystkim, jeżeli dzieje się coś takiego, to też warto zaznaczyć, że warto reagować już w trakcie roku szkolnego, aby te reakcje były bieżące, aby nauczyciel miał świadomość i rodzic, co się dzieje, i ta reakcja wtedy na pewno powinna być o wiele wcześniejsza. Natomiast jeżeli dziecko jest po prostu zmęczone też i relacjami społecznymi, i tym, ile działo się w szkole, i tym hałasem, który przecież w tej szkole jest, i nadmiarem ludzi często, i może tak być, że albo ma jakieś trudności sensoryczne, albo jakieś poważniejsze zaburzenia, czy to jest w spektrum autyzmu, czy ma ADHD, czy jakieś inne trudności i po prostu łatwiej jest mu pobyć w ciszy, spokoju i niewiele to zmieni już dla efektów nauczania, a jednocześnie będzie po prostu spokojniejszy, czy spokojniejsza, to myślę, że to jest dobry argument, żeby rzeczywiście zdecydować się na to, aby dziecko chociaż co któryś dzień w tym domu zostać mogło. Oczywiście wtedy też ustalamy konkretne właśnie zasady, tak żeby dziecko też wiedziało, że to nie jest taki dzień, gdzie zostaję w domu i nie robię kompletnie nic.
1: No właśnie, pozostawienie dziecka samego w domu, zwłaszcza jeśli to nie dzieje się na co dzień, to też jest duże wyzwanie dla rodzica, bo on tam sobie siedzi w tej pracy i się zamartwia. Czy na pewno wszystko jest w porządku, czy na pewno nie otworzyło nikomu obcemu drzwi, czy na pewno wyłączyło gaz, jak podgrzewało sobie herbatę. To nie jest też taka oczywista sprawa, dobrze, śpi sobie spokojnie, jak wstaniesz, to zajmij się czymkolwiek.
0: Tak, więc to też warto brać pod uwagę, czy my jako rodzice jesteśmy w stanie i mamy zasoby ku temu, żeby dziecko zostawić w domu, bo fajnie, kiedy mamy babcię, dziadków, ciocię, wujków, czy kogoś innego, kto może z dzieckiem zostać, albo chociaż zajrzeć, albo mówimy o 15-16-latku, tak? Ale jeżeli mowa o 10-latku, 11-latku, to wiadomo, że to jeszcze jednak mimo wszystko jest naprawdę całkiem małe dziecko, które potrzebuje dosyć wiele takiego naszego
1: A kreatywność duża, prawda?
0: A kreatywność jednocześnie duża i może się dużo zadziać, także na pewno takie pozostanie w domu uprzedzajmy wieloma rozmowami, uprzedzeniami, konkretnymi zasadami, wytycznymi, co można, czego nie można, kiedy należy skontaktować się z rodzicem, jeżeli chce zrobić coś, czego nie ustalaliśmy. No i jak ten dzień konkretnie spędzę, o który ja chcę wstać, co będę dokładnie robił, czy będę gdzieś wychodził, czy będę zostawał w domu, tak aby ten rodzic dokładnie wiedział, co się dzieje i mógł w miarę spokojną głową po prostu pracować tam, gdzie potrzebuje. próbuję.
1: Czyli w zasadzie takiej jednoznacznej odpowiedzi i recepty na to, czy pozostawić dziecko w domu, przedłużyć mu troszkę wakacje, zrobić taki wstęp do tego, co będzie się działo, kiedy będą te

0: Ten czas laby nie jest takie oczywiste, bo zależy od wielu konkretnych warunków w konkretnych przypadkach.
1: Dokładnie. Od tego, jak jest u dziecka, jak wygląda sytuacja, jak wyglądała sytuacja edukacyjna i jak wygląda sytuacja rodzica. Czy on może sobie na to pozwolić? Także jest tutaj bardzo, bardzo dużo elementów. No i wchodzi w grę na pewno też nauczyciel, który zależnie od tego, jak organizuje ten czas, też zachęca albo też niekoniecznie do tego, żeby dziecko chciało do tej szkoły pójść. Szkoły w chwili obecnej wydaje mi się, że bardzo mocno starają się, żeby ten czerwiec był właśnie napakowany atrakcjami po to, aby dzieci chciały korzystać. No ale wiadomo, że każde dziecko inaczej będzie to odbierało.
0: No a jak z nastolatkiem? Bo my tu tak sobie o dzieciach i nastolatkowie trochę no tak. Pewnie myślą, że to nie o nich, bo oni już się nie czują dziećmi. 15-16-latek, licealista bądź dziecko w technikum czy szkole zawodowej, no z nim jest zdecydowanie, wydawać by się mogło łatwiej, ale też trudniej pertraktować.
1: Zdecydowanie myślę, że tak, dlatego że tutaj częściej będą się zdarzały różnego rodzaju bagary, jeżeli nie ustalimy na przykład konkretnych zasad i nie wejdziemy w taką rozmowę partnerską, oczywiście z zachowaniem tutaj tej świadomości, że jednak to rodzic decyduje, ale z wysłuchaniem dziecka i jego argumentów, no to może się okazać, że ono samo podejmie decyzję i po prostu do tej szkoły chodzić nie będzie. Także warto wsłuchać się w to, co dziecko mówi, jakie ma argumenty, ustalić jakieś konkretne zasady, kiedy do tej szkoły może nie iść, co będzie właśnie robić, kiedy do tej szkoły nie pójdzie, z kim ten czas spędzi i mieć również na oku to, co będzie się działo w tym czasie po prostu.
0: Jeśli tego nie zrobimy, jeśli szczerze, że nie przegadamy tego, to ten nastolatek zrobi i tak to, co mu tam
1: dokładnie
0: w głowie
1: świta, myślę,
0: prawda?
1: Że tak, ty gdzieś tam ostatnie dni przed końcem roku jeszcze będziemy mieli informacje od nauczyciela, żeby napisać usprawiedliwienie albo wyjaśnić, co się z dzieckiem działo przez cały czerwiec. Tak więc warto zwracać na to uwagę i też no, nie udawać, że nie ma tego problemu, tylko właśnie szczerze rozmawiać o tym, że ta szkoła w czerwcu bywa różna i co my z tym właściwie chcemy zrobić.
0: Ale może też być właśnie fajnie, bez tego obciążenia, tak jak powiedziałaś, ten społeczny aspekt jest niezwykle ważny. Tu mogą się zacieśniać przyjaźnie, bo w ciągu roku trochę mało czasu, stres związany z kolejną klasówką, oceną.
1: Dokładnie.
0: Tutaj jest ten pełen luz.
1: Tak. I potem może się okazać, że w wakacje dziecko nie ma co robić, no bo nie mam koleżanek, nie mam kolegów, nie mam zbytnio relacji z tymi z klasy. A jeśli w czerwcu będę w szkole i będę zawiązywał silniejsze relacje i będę doświadczał tych wszystkich wydarzeń, które doświadczają dzieci właśnie w czerwcu, to może się okazać, że te wakacje będą też o wiele ciekawsze, bo naturalnie przedłuży się ten czas wspólnego przebywania i dzieci chętniej będą się umawiać również na ten
0: licencjent. Powstają wtedy też wspólne plany, prawda?
1: Dokładnie.
0: Na to, co będziemy robić, jak będziemy nie w domu i nigdzie nie wyjeżdżamy. Bardzo Ci dziękuję, Ewo, za to dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, jak co piątek była z Państwem i ze mną. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję również.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?

0: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!